0: bo Hunra to jest, by było trudne, ale to jest obrzydliwe. To... Natura się w ogóle nie zajmuje takimi rzeczami jak obrzydliwe, bolesne, trudne. W naturze są tylko albo coś się daje zrobić, albo się nie daje zrobić. I tyle, nie ma innych opcji.
1: No, słuchaj, ja się zgadzam.
0: Przepraszam, jeszcze teraz dopowiem. Jeszcze raz. Dobra. Mówisz, że to nie da się zrobić. A właśnie w Stany Zjednoczone są niemal znakomitym przykładem na to, że się da, czyli Amisze w stanie Pensylwania. Czyli nawet w tych hiperkapitalistycznych, hiperkonsumpcyjnych Stanach Zjednoczonych jest właśnie grupa religijna, która mówi, nie, my mamy tego, ignorujemy to, my sobie konikami jeździmy po naszej wiosce i do miasta, i do szkółki, i budujemy domy z
1: drewna. No, ale to ja ci od razu zbiję ten argument, bo Amisze i jest jeszcze taka inna grupa, gdzieś tam z Niemiec pochodzi, która też podobnie żyje jak Amisze, oni się w jakimś czasie tam zaczęli wyprowadzać ze Stanów, szukają inne rejony w Ameryce Południowej, bo po prostu nie da. Dla nich na przykład, widzisz, są takie religie, że dla nich nawet używanie telefonu komórkowego jest zabronione. Ale wiesz, jak teraz na przykład jest osoba i ona tam jest trochę jako lekarz wśród tych Amiszów, tak? Jeżeli ta osoba na przykład się zajmuje leczeniem tych ludzi, mają zabronione używanie telefonów komórkowych, ale jeżeli się coś stanie, jest na przykład wypadek i ten facet, na przykład ja oglądałem relację tego faceta, tego Amisza, który został wyrzucony z tej całej grupy, bo zadzwonił po karetkę, żeby uratować drugiego Amisza. I on na przykład sam stwierdził, że to jest taki progres, którego tego się nie da jak gdyby z życia wyrzucić. Ja ci powiem, jakie jest rozwiązanie, bo ja na przykład żyłem jakiś czas w Afryce, która była bardziej takim krajem bardzo mało kapitalistycznym i żyję tutaj w kraju bardzo kapitalistycznym i na przykład uważam, że my musimy osiągnąć taki pewien zdrowy balans, że nie, że tylko Stany Zjednoczone 100%. Nie, Stany Zjednoczone 50% jako kapitalistyczne mocarstwo i po drugiej stronie musi być coś drugiego, które jest przeciwieństwem, czyli powiedzmy Rosja, Związek Radziecki, cokolwiek, jak tokolwiek chcesz nazwać. Chiny może są takie, wiesz, no trudno mi tutaj Chiny teraz w jedną czy w drugą grupę ładować, bo to jest taki mieszany teraz kraj, no ale powiedzmy jest Rosja. I na przykład dla mnie uważam, że powinien być taki zdrowy balans między takim podejściem kapitalistycznym, a takim podejściem bardziej, może bym powiedział, socjalistycznym. I wtedy sobie każdy wybierze, czy będę należał do tej grupy, czy do drugiej grupy. I to się powinno równoważyć. Nie może być tak, żeby jedno mocarstwo miało niesamowitą władzę i przegoniło drugie mocarstwo, bo wtedy wiadomo, że to będzie wpływało na te osoby, które na przykład nie chcą żyć w kraju kapitalistycznym, ich to denerwuje. Ja ci powiem, że ja tu mieszkam i bardzo dużo rzeczy denerwuje i nawet czasami bym się chętnie przeniósł do kraju socjalistycznego, ale z kolei wiem, że w kraju socjalistycznym będzie mnie coś innego denerwowało. Także ja jestem jednak za zdrowym rozsądkiem i za tym, żeby utrzymać na świecie taki zdrowy balans i tego pilnować. Trochę jak ten znak yin-yang, taki chiński znak jest, że wiesz, że jest dobro i zło, trochę w dobru jest trochę zawarte złego, w złym trochę dobrego i to się wszystko jakoś tak, wiesz, balansuje, nie? Takie jest moje podejście do tego.
2: Kurde balans, nawet bym powiedział. Ja jako krawiec 44 obwieszczam w tym momencie, że idę lunąć i jak wrócę, to rozłączam i będziemy robili zmianę banana tu na antenie i może jakieś inne tematy, więc macie ostatnie są wasze chwile. Ostrzegam was przed zagładą, przed rozłączeniem. Ja jestem krawiec sprawiedliwy, ale srogi, tak więc no, ostatnie są wasze chwile. Kiedy powrócę do radia, będzie zagłada. No, idę.
0: Dobrze, miłego oddawania się. Słuchaj, taka sprawa. Pierwsze to yin-yang jest też w mojej nowej religii. Jest to jeden z symboli religijnych tej mojej religii. Druga sprawa, zmieńmy temat na temat moralności noszenia maseczek i restrykcji covidowych. Nie wiem, czy ty się wypowiadałeś o tym, ale ja bym chciał dorzucić taki mój pogląd, że to jest niemoralne, żeby odbierać wolność jednej grupie ludzi w społeczeństwie, żeby ratować drugą grupę w społeczeństwie, żeby rujnować na przykład młodość i życie dzieci i młodzieży, bo się im zakazuje chodzenia do szkoły, żeby ratować staruszków po 90, bo by się mogli rozchorować i umrzeć. Tak? To jest po prostu właśnie zaburzenie tego, tej równowagi yin yang w społeczeństwie. Całe społeczeństwo przesunęło tą równowagę w kierunku starych ludzi, chorowitych i wieku poprodukcyjnym. A całe społeczeństwo młode, zdrowe, dziecięce, młodzieżowe,
1: no dobra,
0: które
1: Konrad,
0: by tak bardzo tej zarazy nie przeszło, musi za to zapłacić dziesiątkami lat swojego życia. Jakby.
1: Okej, okay, Konrad, mam do ciebie pytanie. Czy ty palisz papierosy?
0: Nie.
1: A czy lubisz, jak ktoś koło ciebie stanie i zapali papierosa w twojej obecności?
0: Też nie.
1: No właśnie, to jest odpowiedź sobie, że to jest podobnie z maseczkami. Że ktoś na przykład to nosi maskę, to nie jest osoba, która się chroni przed zarażeniem, tylko to powinna nosić osoba, żeby nie zarazić. Bo jeżeli wiesz z badań, a przypuszczam, że wiesz, maska kompletnie, szczególnie powiem, że ta maska taka, wiesz, typu nakładana jakaś chusta, ona kompletnie nie chroni przed wirusem, bo wirus jest swoją średnicą o wiele mniejsze niż te pory w tej tkaninie. Więc to chodzi bardziej o to, żeby ta osoba, która jest chora, nie jak w jakiś sposób, jakikolwiek się da, jakby ograniczyła możliwość zarażenia drugiej osoby. I teraz jest pytanie, czy jeżeli dwie osoby się pojawią w sklepie, obydwie mają maski, uważasz, że jeżeli jedna tylko osoba jest chora, uważasz, że powinny dwie osoby w tym momencie mieć maskę, czy tylko jedna osoba, która jest chora?
0: No ta, która jest chora, no niby.
1: No tak, właśnie. I teraz ci od razu powiem, że w tym tkwi problem, dlatego że my nie wiemy, kto jest nosicielem.
0: Tak,
1: więc
0: właśnie
1: ja ci odpowiem na to pytanie, dlatego powinny nosić maskę obydwie osoby, które się pojawią w publicznym miejscu. I to jest trochę jak spalenie papierosów. Ja na przykład jak pójdę w publicznym miejscu ze swoją maską, zakładając, że nie jestem chory, ale jest koło mnie osoba bez maski, potencjalnie ta osoba może być chora. To jest tak jak z tym palaczem. Ja na przykład nie chcę, żeby ta osoba mnie zaraziła, wiedząc, że moja maska tak naprawdę mnie nie ochroni, jeżeli mnie niezdrowego przed osobą, która potencjalnie jest bez maski, jest osobą, która zaraża. Więc to jest na takiej samej zasadzie, Konrad. I tu, wiesz, ja na przykład ci powiem, że w Kalifornii kompletnie zlikwidowano palenie tytoniu. To jest taki był nałóg niesamowity w tamtych latach, powiedzmy 70-tych, 80-tych. Na zasadzie pewnych praw wprowadzonych w tej samej, jak gdyby w tym samym toku myślenia, że ja na przykład ja nie chcę, żeby w miejscu, gdzie ja się na przykład pojawiam, była osoba, która mnie jako biernego palacza, wiesz, zatruwała swoim papierosem, bo mój wybór jest taki, że ja chcę być zdrowy, chcę mieć zdrowe płuca. Więc to jest na takiej samej zasadzie, Konrad. I pytanie jest, czy tobie tu się wydaje, że to jest odbieranie wolności, czy jest tu jakiś uzyskany przez pewne lata konsensus w tym?
2: I ostatnia wypowiedź Konrada przed przerwą.
0: No ale właśnie o to chodzi, że jesteśmy na ścieżce w kierunku zabrania z zasady wolności ludziom, zniewolenia całych narodów, bo to, co robią, komuś może zaszkodzić. Na przykład ja po tej, albo na przykładzie tej zarazy, będę postulował zakaz poruszania się samochodami. Na przykład już się pojawiają zakazy, żeby na stałe ograniczyć prędkość do 50 km na godzinę, bo mógłbyś potrącić kogoś i zabić. Tak? Czyli jest cywilizacja totalnego bezpieczeństwa i w konsekwencji zniewolenia wszystkich, bo ty komuś mógłbyś zaszkodzić przez to swoje działanie albo brak działania.
2: I to chyba by było na tyle. Nie dam się już odnieść Tomusiowi, bo kiedyś trzeba powiedzieć koniec.
1: Ja chciałem tylko pozdrowić Konrada. Dziękuję za fajną dyskusję i się rozłączam. Dobranoc.
0: Ja chciałem pozdrowić Kalifornię i Poznań i Wrocław i Środę.
2: O, dziękujemy.
1: Dziękuję. Środa Wielkopolska czy Środa pod Wrocławiem Śląska.
2: Środa Śląska pod Wrocławiem.
0: Środa Złota.
1: Dziękuję. Złota Środa, pozdrawiam Złotą Środę. Super miejsce, kiedyś tam raz byłem, więc pozdrawiam.
2: Pewnie, że super. No. To dziękuję w imieniu śledziów śląskich. Śledziów śląskich. No. Dobra, to dziękuję
0: Dobrej
2: bardzo.
0: Nocy. Cześć.
2: Trzymajcie się. Cześć.
0: Trzymajcie się zdrowo.
2: Hej, hej. Cza, cza, cza. Luźne gadki, słuchają tej audycji gagatki i liczę na to, że w końcu jakiś może temacik się bardziej imprezowy zrobi, chociaż już chyba straciłem nadzieję, ale ty, który słuchasz, żegnaj się z nadzieją, że ktoś zadzwoni, jakiś wesołek i mnie rozbawi, albo jakiś luźny, fajny temat rzuci, a tu wyobrażam sobie taką imprezę mądrali. Każdy w okularkach przychodzi z książką pod pachą i pozwolę się nie zgodzić z szanownym kolegą, dysponuję pewnymi danymi, które obalają to, co szanowny interlokutor raczył nam przekazać. Ktoś inny tam, przepraszam, ad vocem, a tam i co, a na stole to co, kakao chyba i mleczko sobie stoi i tak się bawią chłopaki. No to ja nie wiem, czy bym na taką imprezę chciał przyjść, chyba nie. To jest trochę jak atmosfera jak na imprezie u informatyków. Opowiadają sobie kawały o tym, jak im się ten jądro Linuxa nie skompilowało. No, ale to ja bym chciał coś takiego weselszego. Takiego. Krawiec, jak wytrzymujesz z audycją do 6 rano, to wyślę donate'a 3 zł SMS-em po 10. Pisze niepowtarzalny orgazm. No, kuszące, strasznie kusząca propozycja. Raptem 3,5 godziny i całe 3 złote do ugrania. No nie wiem. A tak już mówiąc serio, to na razie coś od dłuższego czasu nawet 3 złote nie wpadło. Dziękuję wszystkim dotychczasowym sponsorom, którzy się poczuwają za swoje radyjko ukochane. O, zadzwonił człowiek, który na pewno nic mądrego nie powie, więc nie będzie...
3: Tak, dokładnie potwierdzam tą informację.
2: A to mnie cieszy, to mnie cieszy właśnie, bo może się będzie przynajmniej wesoło, a nie takie te nudy całe, to głowa boli. Mnie naprawdę głowa rozbolała, nie wiem, czy to od słuchawek, czy co, czy od gadania tego.
3: Co ty za audycję dzisiaj zrobiłeś, tą afterową? Każdy się wymądrze.
2: No... Cwaniaczki takie, nie? Tak każdy tu pozwolę się nie zgodzić. Też mnie to...
3: Ja mam inną opinię na to wszystko.
2: No. Dobrze mówisz, częściowo masz rację, aczkolwiek zapomniałeś wziąć pod uwagę kilku znaczących faktów. Znaczących w mojej opinii subiektywnej, zaznaczam.
3: To tak, to chyba o potrzeby teraz mówisz, tak? Albo Kunradzie, nie wiem, dobra, nieważne, nie będziemy personalnie jechać po osobach. Po prostu chciałem, ja wiem, że długo nie będę gadał, nie?
2: I wiesz, że wzrosła mi słuchalność, jak się przyłączyłeś? Mam taką teorię, że, słuchaj, ale na to wychodzi, że ludzie jakoś telepatycznie rozpoznają, że coś, że o, będzie teraz jakieś luźne jajca i normalnie przybywa gwałtownie. A skąd wiedzieli, że to ty zadzwonisz? Nie wiedzieli, oni to czuli. Telepatia działa jednak, to jest dowód.
3: Spada. 81.
2: No, a przed chwilą było 70 tam, 7, a teraz już 81 przybyło. A na radiu? Na radiu zmalało, no, nieważne.
3: No, widzisz, nie lubią mnie. No i dobrze. Ja nie lubię, żeby mnie lubiano.
2: I hate people.
3: Teraz będzie modlitwa, napisał Kunrad Zbawiciel. No nie wiem, czy będzie. Chcecie, to będzie, ale to mam.
2: Nie chcemy. Chyba, że chcesz się do sumeryjskich bogów pomodlić. Do Enkiego, Enlila, ewentualnie Anu.
3: Nie, ja teraz na żydowstwo przechodzę.
2: No mówiłeś, i co, już jesteś krótszy troszkę o ten centymetr? Czy jeszcze nie?
3: Nie, to jeszcze w trakcie procesu jest.
2: W końcu zadzwoniłeś do rabina? Dodzwoniłeś się? Pytanie, kto to dzwoni? Umo dzwoni.
3: Ja mam ten link dzisiaj. wczoraj.
2: No to wpadajcie na kanał Ruski Troll, tam są ciekawe rozmowy. Umo sobie rozmawia z różnymi szychami, jak równy z równym, bo co będzie się czuł gorszy od jakiegoś tam prezydenta Polski, czy premiera, jak równy z równym se rozmawiają, tak na luzie.
3: Tak, dlatego, że oni z moich podatków żyją, prawda? A nie ja z ich podatków.
2: No a nie, cały czas powtarzasz, że wpłacisz na nocne radio, jak zasiłek dostaniesz, to nie wiem, czy ty płacisz jakieś podatki?
3: Nie dostałem.
2: W sklepie nie, chyba tylko, jak kupujesz kiełbaskę, nie? To wtedy chyba płacisz tylko podatki.
3: Podatkiem to jest mem, bo ja, wiesz, tak naprawdę to pracuję, ale mówię, że żyję z podatków. Z tego, z zasiłku. No.
2: Ale ty mówisz, że ty pracujesz, tak? Gdzieś?
3: Teraz na zwolnieniu jestem lekarskim. U mnie podobno plecy bolą.
2: Zawód bezrobotny. Ale to, a jak nie jesteś chory, to gdzie pracujesz? Pochwal się.
3: Nie powiem ci. A dobra, powiem ci. W korporacji recyklingu. Rozpierdalam młotkiem pralki i lodówki.
2: Nie wiem czemu, ale jakoś pasuje mi ta praca do ciebie, takie napierdalanie młotkiem, rozwala wszystko, taki szajbus, wpuszczają go gdzieś tam z młotkiem, on wszystko rozwala na kawałki, potem go wypuszczają.
3: Tak jest, ale już nie, no jeszcze 2 tygodnie mam zwolnienia lekarskiego, bo już mi się tam nie chce pracować.
2: Już się zmęczyłeś od tego szaleństwa z tym młotkiem. Fajna praca.
3: No i co o przyjęcia? Chcesz, bo już nikt nie chce pracować tutaj. Nawet Ukraińcy. Ale to wiesz, nie w twoim mieście, także się nie przejmuj. Możesz zostać do końca życia tym grafikiem. Ale to dla mnie to nie jest zawód żaden. To nie jest praca dla normalnego faceta.
2: No też bym w sumie teraz w tym momencie wolałbym chyba mieć taką pracę jak ty, rozwalać młotkiem różne rzeczy zamiast być grafikiem. To, chyba miałeś rację z tym, że grafik to nie jest praca, wiesz? No, miałeś rację. Widzicie, mądrze mówił Umo, a go nie słuchałem i śmiali się z niego i szydzili, jak pisał, że grafik to no, nie praca. I mi się wąs filcował ze złości i srożyłem się i urągałem mu w obelżywy sposób, a on rację miał i prawdę rzekł wtedy. No, tak mówił. Tak było. Tak było.
3: Tak no. Było, tak było. Wiesz co, ja oszczędnie muszę dysponować swoim czasem.
2: Jest bardzo, bardzo cenny, tak? Twój czas jest bardzo cenny, tak?
3: Tak.
2: rozumiem. To powiedz tylko na koniec, co fajnego ostatnio rozwaliłeś tym młotkiem?
3: No co, pralki i lodówki.
2: Pralki i lodówki. I głównie się skupiasz na rozwalaniu tych obiektów, jakby pralki i lodówki, tak?
3: No jasne, że tak.
2: A jak ci dadzą coś innego? No. A jak ci dadzą coś innego do rozwalenia, to dałbyś radę?
3: Tak. Nawet wózkiem umiem jeździć widłowym.
2: O, masz papiery na wózek? O, proszę.
3: Mam, ale w Hiszpanii zrobione, także w Polsce się nie liczą. Chcieli mnie wysłać na kurs. Ale bym musiał 2 lata tam pracować, żeby im nie oddawać pieniędzy za to.
2: A gdybym był młotkowym w fabryce, no właśnie, z młotkiem piosenkę, szalał.
3: Tą piosenkę zawsze śpiewam w robocie, jak napierdalam młotkiem pralkę.
2: Fajnie tak cały dzień napierdalać młotkiem, rozwalać różne rzeczy. Bo chyba moja wymarzona praca w tym momencie. Zaimponowałeś mi w ogóle, że taką pracę masz fajną. No tak dobra.
3: Pytał adwokat, a kotka byś rozwalił? No rozwaliłbym, jak przechodził obok. Rozwalił, czemu nie?
2: A Jana Pawła, Ojca Świętego, jakby ci dali na wyciągnięcie ręki?
3: To gwoździem, jak to było? Nie pamiętam tego
2: To przybiłbym gwoździem takim 12-calowym. No to sobie pomyślałem, to po co żyje taki człowiek, to po co on żyje? Wziąłem młotek i wyrwałem chwasta.
3: Ten większy, 5-kilowy.
2: Ty masz różne te młotki, taki całkiem taki malusieńki, taki młoteczek, trochę większy, jeszcze większy i taki wielki, kurde, pięciokilowy.
3: Tak? Nie, 18-gramowy. Taki mam.
2: 18-gramowy. Taki.
3: No, jeszcze ten, wykrętarki mam, wiesz, bo to trzeba czasami też coś wykręcić z tych pralek i lodówek.
2: Potrafisz też ja kręcić.
3: Trochę, nie? No, to jest mam nadzieję, że to się nie nagrywa.
2: Nagrywa się. No, i teczki uzupełnione. Już wiem o tobie trochę więcej. Przynajmniej.
3: No dobra.
2: No dobra, dzięki za telefonik w takim razie.
3: Dziękuję, na razie będę słuchał ciebie jeszcze, jak będziesz nadawał. Kurwa, ja powinienem dzisiaj w Rivierze być. Lubię Riviera, a słucham jakiegoś pojebanego radia.
2: No to słuchaj dalej. Trzymaj się. Nara, nara.
3: Dzień.
2: I proszę Państwa, chyba się szykuje naprawdę, w końcu coś będzie ciekawego w tym radiu. Witam Cię, Potrzeba.
4: No czołem, słuchaj, to zdjęcie, które Ci wysłałem, możesz sobie spokojnie wrzucić na OBS-a. Mam do czynienia z paczką. Tutaj krawca oszukałem, bo miało być, bo napisałem mu, że z Turcji. Owoc, gdzie to jest?
2: Owoc żywota Twojego.
4: Tak, produkt tamaryn, 450 gramów. International Espresso o żarów mazowieckim, ale wszystko ładnie, pięknie zapisane. Tutaj jest jakiś kot, jakieś takie orzeszki. Kurde, dobra, robimy imprezę, otwieram orzeszki.
2: Czekaj, ja tylko przełączę, żeby ludzie widzieli, z czym mamy do czynienia, z jakimi to smakołykami. Kochani, tylko w Nocnym Radio, tylko dzisiaj właśnie w tej audycji będzie unboxing. Nazwałeś to tureckimi przysmakami, ale ja tu widzę Tajlandia.
4: Tak. Także się tutaj pomyliłem, ale już tutaj
2: Ale masz ładne, seksowne dłonie.
4: Wygląda to jak... czekaj, wyślę kolejne zdjęcie, bo to wygląda jak kupa. Dosłownie jak... Moment.
2: A to faktycznie wygląda jak takie bobki, ale taka zdrowa kupa raczej, właśnie taka twarda, zdrowa, się bardzo spodobała panu Jurkowi Ziębie, on się zna, właśnie tłumaczył, że taka rzadka to niezdrowo, twarda, taka twarda to właśnie bardzo zdrowo, zdrowy organizm, wygląda to właśnie jak taka kupa zdrowego człowieka.
4: Nie wiem, to są chyba jakieś orzechy, nie wiem skąd się to... Jakie to miękkie jest, to tak chyba jak się... Pistaszki je. Nie wiem, spróbuję.
2: Namdharis.
4: Tak, to tutaj jest taki orzeszek. To tutaj... Będę na bieżąco relacjonował, na wypadek, jeżeli bym się miał zaraz dostać straczkę.
2: Pierw powiedz, jak to pachnie. Weź przed nos i powiedz, jak to pachnie. Czym to pachnie?
4: Migdał. Ale taki bardzo, bardzo łagodny.
2: Lubię migdały, ale jakby produkt tworzony z migdałów, czyli marcepan. Uwielbiam marcepan. A nawet marcepanią i marcepana.
4: O Jezu, ale wokół tego orzeszka jest tak bardzo miękkie, tak bardzo lepi się jak krówka do... A nie, to jest chyba całe, to się chyba je. Okej, nie umarłem. Otwieram pierwszego orzeszka. Do odważnych świata... Nie, dobra. Jeszcze jedno zdjęcie. Absolutnie potrzebne na ten moment.
2: O Jezu,
4: być
2: jak
4: może
2: to...
4: ostatnie...
2: Tak trochę obrzydliwie wygląda, ale wkleję. Dobra, może się słuchacze nie zwymiotują. Dobra, no to czekajcie. Dobra, macie tutaj, widzicie, co potrzeba. Zagadka dla tych, którzy właśnie dołączyli i nie wiedzą, o co chodzi. Co potrzeba trzyma w ręce?
4: To poczekaj na kolejne zdjęcie. A to się lepi. To się lepi jak jakaś taka roz... Boję się to wziąć do ust. A jakaś taka rozwodniona guma balonowa. Nie balonowa, jakaś taka mamba. Ale okej.
2: guma palmowa.
4: Kurwa, to... Kurwa, jak to Kuba, orzech jest w środku.
2: Słonowate piszą.
4: No,
2: no, i komentarz jest, i otworzył pierwszą pieczęć.
4: Ty, ale fajne, to jest takie trochę jak groch, tylko taki słodki groch.
2: No groch jest słodki w sumie, dosyć.
4: A te żyły, tutaj na tym kolejnym zdjęciu, na którym ci wysłałem? Wysłałem. Tak, można zobaczyć, co sobie zaraz do ust włożę.
2: A, to następne jeszcze jest, dobra, to zaraz podmieniam. Jeszcze z ostatniej chwili, słuchajcie, to jest audycja na żywo, mamy materiały z ostatniej chwili. I tutaj jest kolejne. Patrzcie, co on tam trzyma w ręku, no.
4: Dobre, takie bardzo mało słodkie. bardzo mało słodkie, ale fajne, takie gumiaste, słonowate. Bardzo gumiaste, bardzo, kurde, fajne to jest.
2: Konrad pisze, że raz to jadłem, ale już nie kupiłem więcej tego. Kwaśnawe pisze.
4: Nie. Bardzo łagodna słodycz.
2: A czujesz, jakbyś swoją satysfakcję i doznania smakowe opisał w skali od 1 do 44?
4: Wiesz co, ciężko tutaj zaznaczyć, bo jeżeli chodzi o owoce, które mamy, aż sobie wezmę następnego, bo zasługuje. W owocach, które mamy u nas w Europie. Jakis? Dobra, nieważne. Bo to są takie orzeszki, tak jak orzeszki ziemne, mniej więcej. I sobie tutaj próbowałem przełamać tę barierę i... rozwróciło mi się to po całym pokoju, zaraz muszę uruchomić odkurzacz. Ale tutaj jakieś chyba to jest pleśń. A dobra, jebać.
2: Dla tych, którzy dopiero co włączyli audycję, informuję, że to, co trzyma potrzeba w palcach, to jest to, co znalazł w kuwecie swojego kota i się chciał pochwalić tu na antenie. Jaką ładną kubkę zrobił kotek. No wiecie, no ludzie czasami się chwalą na Facebooku, że bąbelek tam zrobił kubkę i robią zdjęcie, no to potrzeba się chwalić, co tam znalazł w kuwecie. No musicie zrozumieć.
4: Smaczne, sprawdź to. Ej, ale kurde, pod względem, tak w porównaniu do polskich owoców, bardzo łagodna ta słodkość. Trochę, nie ma aż tak bardzo tej goryczy, ale jest bardzo, bardzo łagodna. Naprawdę, do czego by to przyrównać? Tak jakbyś wziął sobie, kojarzysz, awokado. Takie trochę gorzkie, tylko tak trochę dosłodzić, coś koło tego. Fajne to jest, kurde.
2: Się pytają, czy na czata NR to już nie wkleję. Tak, jasne, i jeszcze każdemu na maila może wyślę, pewnie. No, a nie łaska sobie włączyć YouTube'a? Tylko brać i oczekiwać, i roszczeniowcy tacy właśnie. No, a donate'a to kiedy ostatnio wysłał? A.
4: Oj, czekaj, bo tutaj mam aliena, będzie zaraz nowa fotka. Tylko tak muszę go dobrze przytrzymać, tylko sobie jakieś dobre tło zrobię. Zaraz sobie otworzę tutaj terminal, tutaj będzie drugie okno.
2: A nie ma jakichś wirusów mi tu nie podsyłasz w tych JPEG-ach? Jeszcze przejdą te wirusy potem na każdego, kto audycję ma włączoną na YouTubie?
4: No nie. Tutaj mam za dużo otwarte, otworzę sobie Skype'a na tło. To jest, moi drodzy, po obrzezaniu.
2: Ja. Zaraz wam pokażę, co potrzeba teraz tam miętosi w swych paluchach. No, jest.
4: Te wszystkie żyłki, jak to pięknie pracuje, moi kochani. Nie, to jest naprawdę smaczne.
2: No, nie wygląda zbyt smakowicie, ale wierzę ci na słowo.
4: To kurwa ziarno, kurwa jebana. Kurwa!
2: Nie przeklinaj, kurwa! Znów kamera ma się rozlecieć! O.
4: Ja, ale to jest jakiś następny level wokół grochu, tak? Bo jeżeli sobie zjadamy jakąś taką fasolkę czy groch, to jemy i ziarna, i tą taką toczkę. To tutaj są trzy poziomy. Jest ziarno, które jest zajebiście twarde. Jest ten miąższ, który jest zjadliwy. Nie, jest fajny. Naprawdę, mi zajebiście smakuje. I jest jeszcze nad tym kolejna warstwa. Kurwa, ja sobie... Kurwa, schody się rozbiję. Ja pierdolę.
2: Był wcześniej komentarz, że tak się czuli właśnie za PRL-u, tak się czuły dzieci, które po raz pierwszy jadły mandarynki, tak jak ty teraz to opisujesz z taką pasją i przejęciem. No. Ale fajny pomysł. A jak patrzcie, jak ma ładnie paznokietki poobcinane, on chyba ma pilniczek i sobie tak wypiłował, tak starannie, króciutko, równiutko. Taki to potrzeba właśnie jest. I... Laluś!
4: No, znaczy, te paznokietki są, powiem ci szczerze, bardzo dokładnie... O kurde, czekaj, kolejne zdjęcie idzie, bo to wygląda jak jebana larwa.
2: A skórki sobie przycinasz? Takie masz, takie cążeczki specjalne do skórek? A lakier nałożony, żeby się nie niszczył paznokietek? Nie, ale popatrzcie, faktycznie ma tak tutaj równiutko, tu tak ładnie, no, taki...
4: Ja pierdolę, człowieku, ja mówię sam paznokcie.
2: Laluś.
4: Dobra, to jest jeden orzeszek. Czekaj, może tak. Dobrze.
2: Był komentarz, że kłamiesz, że to są tak naprawdę marynowane naplety, a nie jakieś tam orzeszki, groszki, groch w czekoladzie.
4: Wysłałem ci kolejne zdjęcie, to wygląda jak jebana larwa jakiegoś gówna, jakiś taki biały wypustek. Kurwa, dobłe.
2: Dobłe.
4: I kurwa, dwa jebane... No to wygląda trochę jak ziarenka granatu.
2: Ale fajna w sumie koncepcja, żeby ktoś zadzwonił i na żywo wkleił właśnie jakieś zdjęcie, czy pokazał, gdzie jest, gdzie sobie mieszka, co majsterkuje. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że potrzeba jakąś taką naszą nową świecką tradycję tutaj nową ustalił, więc nice.
4: Wiesz co, oby, ale tak powiem ci, że teraz chce mi się trochę kichać i to tylko z prawej dziurki. Tak się zastanawiam, czy nie mam jakiegoś kompleksu rozcięcia Helfpena. Czy to przez ten dziwny owoc, czy przez coś?
2: Może przez samo mówienie o Helfpenie, że tak zarymuję, samo mówienie o Helfpenie powoduje swędzenie. Bo być może tutaj jakaś intencja, na przykład, no wiesz, może po prostu nastąpiło połączenie ciebie z Helfpenem, w pewien sposób pewna nić taka energetyczna powstała i teraz samo wspomnienie o tym jakby wywołuje efekt, być może, a nie, to tak w sumie, jak nie wiem, to nie mówię, nie znam się, więc tylko tak sobie gdybam.
4: Wspomnienie o Helfpenie rozpierdala ci kieszenie, to próżnia, która ciągle ci z botów Dobra.
2: Ale to, co właśnie tu trzymasz w ręce, bardzo przypomina to, co się pojawiło po otwarciu Helfpena przez ciebie, nie? Tak.
4: Trochę. Ale wiesz co? Te ziarenka naprawdę zajebiście wyglądają. Jeszcze jedno zdjęcie będzie. Już tutaj wrzucam, bo te ziarenka są naprawdę... Mam tutaj jeszcze jakieś... O, tutaj mam jeszcze jedno i mam jeszcze drugie. Kurde, naprawdę to wygląda...
2: W sumie już wystarczy mi zdjęć. Myślę, że zaspokoiłeś naszą ciekawość, jeśli chodzi o wygląd tego, co jesz. I teraz każde kolejne zdjęcie już nie będzie takim szałem. Już to nie będzie taki szał. Szał pał. Już.
4: Poczekaj.
2: Już się najedliśmy. Chyba, że coś...
4: A to są kamienie nerkowe, które bym potem dostał.
2: Kamienie nerkowe? To... Co ty, kasztany zbierasz? Co ty masz, 5 lat?
4: Nie, no to są te ziarenka, które są w tym dziwnym czymś.
2: Aha, ziarenka. Już myślałem, że kasztany zebrałeś sobie poprzedniej jesieni i chciałeś się pochwalić i ludziki będziesz z nich robił. No.
4: Ty. Ej, ale fajnie to wygląda, kurde.
5: Baczowa 19, przyjmijcie telegram, czekać.
6: Nocne radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną.
5: Baczowa 19, przyjmijcie telegram.

0: Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Nocne radio, przerwa techniczna, odsłona kolejna audycji z gościem. Jest z nami na antenie Krzysztof Michalik, pan profesor Krzysztof Michalik, którego dobrze znacie i kojarzycie z poprzednich audycji. Dzisiaj jeszcze dalej będziemy wracać do pytań, które powstały w poprzednich odsłonach audycji. Wy również możecie zadawać swoje własne pytania, dołączyć do audycji. Jest również możliwość dołączenia do naszej rozmowy, dzwoniąc na Skype Nocne Radio. Witam pana, panie Krzysztofie.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Witam bardzo serdecznie. Po raz kolejny się spotykamy, ale po raz kolejny nasza audycja przyniosła coraz więcej ciekawych pytań, coraz więcej ciekawych komentarzy i spotyka się z naprawdę wyjątkowo ciepłym odbiorem wśród naszych słuchaczy. Także chciał się pan odnieść do kilku komentarzy i pytań, które się pojawiły po poprzedniej audycji, także może to na sam początek.
1: Bardzo miło, jeśli taka jest opinia. Ja może rozpocznę od pewnego wyjątku, od tej pozytywnej opinii z przedostatniego, właściwie z pierwszego naszego spotkania, gdzie wśród kilku komentarzy był komentarz, który sprawia wrażenie merytorycznego, ale no niestety tak to jest, że gdy chce się kogoś zhejtować i szukasz po Wikipediach, to bardzo często i robi się to bez zrozumienia, to się trafia kulą w płot. I zaraz powiem, jak to naprawdę wygląda, a o co chodziło w tym komentarzu. No, jakobym źle przedstawił tu sprawę tej czasoprzestrzeni i wędrówki Słońca z planetami. Nie wiem, może państwo pamiętają, to wyszło z takiego założenia, że gdyby zapytać przeciętną osobę, tak zupełnie losowo, jak wygląda orbita Ziemi, no oczywiście są tacy, i wiemy to dobrze, którzy są skłonni twierdzić, że Słońce krąży wokół Ziemi, ale zakładając, że Ziemia krąży wokół Słońca, to zdecydowana większość osób, zresztą całkowicie intuicyjnie, w pewnym sensie poprawnie, powiedziałaby, że Ziemia krąży wokół Słońca po orbicie no niemal kolistej, ściśle biorąc, okręgu. I tak to wygląda w pewnym sensie, zarówno w przestrzeni ale i trójwymiarowej, no bo w takiej zasadniczo funkcjonujemy, taką postrzegamy. Natomiast ja poruszyłem dwa aspekty tej kwestii, które no niestety ta osoba nie zrozumiała. Otóż możemy spojrzeć na to z jednej strony w aspekcie czasoprzestrzeni uwzględniając oś czasu, ale druga sprawa, drugie spojrzenie, które w sumie wygląda trochę podobnie, jeśli próbowalibyśmy sobie to narysować na tablicy, to jest kwestia trajektorii, po której porusza się Słońce, no i orbita Ziemi z uwzględnieniem pewnego ruchu, pewnej dynamiki Słońca. Czy jaka jest

0: złożonej spirali. Nie mylić ze zewkami Kesze. O, będę się pastwił. I to jest jedno spojrzenie. No bo oś czasu to jest wymiar. W związku z tym jest to taki wektor, jest to taka prosta. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę trajektorię i tak na to spojrzymy, to tutaj nawet nie wprowadzają żadnych współrzędnych kartezjańskich, bo niepotrzebne są nam przedziały wartości ujemnych, dodatnich. Wystarczy nam płaszczyzna, na której ten okrąg sobie wyobrażamy, okrąg orbity Ziemi wokół Słońca krążącej, z kolei wokół Ziemi krąży Księżyc. Ta sprawa się zaczyna komplikować, gdy znowu dodamy albo oś czasu, to będzie wyglądało wtedy spiralnie i to będą takie spirale Ziemi wokół Słońca, Księżyca wokół Ziemi i jeszcze na dodatek wokół Słońca. Dodajmy do tego wszystkie znane planety i już się sprawa trochę komplikuje, a to trzeba uwzględnić, no, na przykład przy locie sond. Natomiast, gdy bierzemy pod uwagę trajektorię, to sprawa może być czysto graficznie przedstawiona i o to mi chodziło w gruncie rzeczy, że żeby powiedzieć, że owszem, jeśli mówimy, że Słońce krąży dookoła, przepraszam, Ziemia dookoła Słońca i to przybiera postać okręgu, to proszę, jest to absolutnie prawdziwe. Natomiast jeśli dodamy w tym momencie czwarty wymiar, wymiar czasu, to to już nie jest okrąg. Podobnie jeśli uwzględnimy ruch Słońca, a Słońce się porusza gdzieś z prędkością, no nie podam jej dokładnie, gdzieś tam powiedzmy kiedyś powiedzmy, czytałem, że no, jest to rzędu wielkości 100 tysięcy kilometrów na godzinę, czyli dość szybko.
1: No tutaj tak, tutaj zachodzi przede wszystkim podstawowe niebezpieczeństwo, że wprowadzając coraz to kolejny wymiar i próbując to sobie wyjaśnić niejako takim układem, nie wiem, graficznie układem trójwymiarowym, już tutaj nasz mózg szykuje dla nas kilka niebezpiecznych pułapek, które się niestety mogą skończyć bardzo źle, właśnie jakimś takim niezrozumieniem koncepcji i próby doszukania się w niej czegoś, czego tam tak naprawdę nie ma. I mam wrażenie, że właśnie w tym komentarzu, w tym odniesieniu się i próby zrzutowania tego przecież jakże trójwymiarowego układu słonecznego, jeżeli dodamy do tego jeszcze kolejny wymiar czasu, no to dochodzi do czegoś, co tak naprawdę będziemy oczywiście próbowali przedstawić w naszej głowie niejako graficznie, jednakże, ponieważ jako istoty trójwymiarowe, nie do końca mamy ku temu podstawy, prawda? I to jest pełne, najeżone niebezpiecznymi pułapkami interpretacji.
0: Tak, oczywiście. I ja starałem się poglądowo to przedstawić, bo zakładam, że nie każdy jest specjalistą od geometrii analitycznej czy topologii na przykład, prawda? Ale wracam do tego drugiego spojrzenia, gdy tę oś czasu zastępujemy trajektorią, czyli realnym ruchem w przestrzeni. Wtedy w krótkim horyzoncie czasu nawet ta prędkość 100 tysięcy kilometrów na godzinę, załóżmy, że ona taka jest, ja się tu mogę pomylić nawet od kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na godzinę, to nie ma znaczenia. Naprawdę, w tym kontekście to niewiele zmienia, bowiem my obiegamy gdzieś, tak się zakłada, naszą galaktykę, która ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych, gdzieś w ciągu ponad 200 milionów lat. To jest cykl obiegu naszej galaktyki. I teraz z tego punktu widzenia, no znowu się ten pan pomylił, bo po pierwsze nie uwzględnił tego, że tu chodzi o trajektorię, i z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę trajektorię, a nie

0: wymiar czasu czy oś czasu, która jest prostą, to skoro my obiegamy galaktykę, która jest galaktyką spiralną, a zatem w zasadzie możemy wpisać w okrąg, prawda? Mhm. Daje się wpisać w okrąg. Ma tam trochę kilka ramion, 2-3 ramiona takie zwinięte w spirale, czy lekko spiralnie, co mogłoby świadczyć, że galaktyka nie jest taka stara znowu, bo być może tych zwojów, znowu te zwoje, byłoby trochę więcej. One są po prostu tylko takimi zagięciami o kształcie spirali. Ale wracam do sedna sprawy. Otóż wtedy trajektoria Słońca nie byłaby prostą, tylko krzywą. Tak? No bo Słońce w swojej orbicie, w swojej trajektorii okrąża centrum naszej galaktyki, a zatem w dużym uproszczeniu porusza się po okręgu czy czymś zbliżonym do okręgu, no powiedzmy nawet elipsie. To jest jasne chyba, prawda? Mhm. Dlatego, że Słońce jest na peryferiach naszej galaktyki. Zatem skoro ono krąży dookoła galaktyki razem z wszystkimi planetami, no to w trakcie tego ruchu nadal pojawia się ten efekt, gdybyśmy to wizualizowali graficznie, ruchu spiralnego, tyle że Słońce nie będzie wtedy przestawione na osi czasu, czyli na prostej, tylko na krzywej, która odzwierciedla realną trajektorię, czy realną drogę po prostu, po której porusza się Słońce, krążąc dookoła naszej galaktyki. I to jest pierwsza sprawa.
1: Jeszcze tylko się wtrącę i zaznaczę, że jeżeli mówimy o tym fizycznym ruchu Ziemi, Słońca i galaktyki, pamiętajcie też, moi drodzy, że wchodząc na każdy kolejny poziom mamy do czynienia również z ruchem, czyli mamy Ziemię krążącą wokół Słońca, mamy Słońce, które krąży po obrzeżach naszej galaktyki wokół jej centrum, ale nasza galaktyka również pędzi przez Wszechświat. Ona nie jest przytroczona w jednym punkcie, tylko również cały czas się porusza i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym w wytyczeniu punktu odniesienia, ponieważ jeżeli zrobimy to niedoskonale, no to można się takimi wnioskami zwyczajnie pokaleczyć.
0: Tak, tu rzeczywiście jeszcze można dodać, żeby sobie tę wyobraźnię trochę zmęczyć i skomplikować sprawę, dodać ruch samej galaktyki. No i tak dalej, dokładnie. I tak dalej, bo galaktyki grupują się w grupy galaktyk, tu powstaje problem w ogóle układu odniesienia, czy jest jakiś stabilny układ odniesienia i tak dalej, i tak dalej. W teorii Wszechświata stacjonarnego, który jeszcze był rozważany jakiś czas temu, bo teraz mam wrażenie zdominował jednak, tak jak powiedziałem, ten paradygmat Big Bangu. Ja mówię w skrócie Big Bangu, nie lubię nadużywać języka angielskiego, ale to jest tak krócej niż Wielki Wybuch po prostu, bo to tyle samo znaczy. To jest taki wyjątek, na który sobie tu pozwolę. Mhm. Kolejny błąd, który był poczyniony, no, dotyczył kwestii długości Plancka. No. Znaczy tam napisano odległość. Tu chodzi o długość Plancka. Ja to wyjaśniałem. To się pojawiło w kontekście takiego ciekawego pytania i zupełnie nie miało związku z tym. No, jak powiadam, być może mają Państwo świadomość, że niezbyt wielu keszologów za mną przepada od tego czasu.
1: Mało powiedziane.
0: I to nie jest żaden problem dorwać Wikipedię czy jakieś inne źródło i szybko pogrzebać i czegoś się tam przyczepić. No ale to trzeba zrobić z głową. I no, to nie było zrobione z głową, bo tu już wyjaśniłem ten pierwszy błąd pomiędzy osią czasu a trajektorią ruchu Słońca. Notabene, oczywiście ruch Słońca, ta trajektoria, ona też ma powiązanie z czasem, więc właściwie tu też by trzeba było gdzieś dodać jeszcze wymiar czasu, tylko no, skomplikowałbym w tym momencie Państwu już tak bardzo to, że nie bardzo nawet byłoby wiadomo, jak to narysować, prawda? Bo możemy łatwo narysować trzy wymiary, ale ten czwarty to już trochę gorzej. Mówiłem, że my programiści mamy nawet i 20 parę wymiarów w niektórych językach programowania, natomiast narysować to jest troszkę gorzej. Proszę sobie tylko wyobrazić zwykły, prosty sześcian w przestrzeni czterowymiarowej. Proszę wierzyć, że nie jest to trywialna sprawa. Taki prosty zdawałoby się sześcian, tak? I już w przestrzeni czterowymiarowej on zaczyna wyglądać trochę dziwnie. A podejrzewam wiele osób, jakby to powiedzieć, tak, teraz tak popularnie się mówi, nie ogarnie to.
1: W różnych filmach science fiction jednak pojawia się pojęcie tesseractu, czyli czterowymiarowego sześcianu, który też bywa często przedstawiany w formie graficznej, natomiast jeżeli nawet on zostanie jako taki ładny kwadrat w kwadracie, można powiedzieć, czy sześcian wewnątrz sześcianu przedstawiony w formie trójwymiarowej, jeszcze to niejako się broni, natomiast jeżeli zaczniemy obracać tym tesseractem dla naszych oczu, to wówczas ta figura będzie się zachowywała w sposób absurdalny, można powiedzieć, dla naszej intuicji.
0: Tak. Dlatego biorąc to pod uwagę, przedstawiłem to, oddając, myślę, istotę sprawy, bo był konkretny cel, zresztą powtórzyłem go na początku, dla którego poruszyłem tę kwestię i zwróciłem uwagę na to, że to nie jest takie proste, że Ziemia krąży po kręgu dookoła Słońca. Tak sobie modelowo, taki model możemy uproszczony przyjąć, ale to jest spojrzenie modelowe. Realne jest takie albo z osią czasu, czyli dodajemy czwarty wymiar, albo bierzemy pod uwagę trajektorię realną w przestrzeni, ale w zasadzie, gdy zaczniemy tym Słońcem i planetami ruszać, no to nieuchronne jest automatycznie w podświadomości dodanie również osi czasu jeszcze, prawda? No bo ruch Słońca odbywa się w czasie. Mhm. Tak? No więc to też jeszcze tu można byłoby do tego dokleić. Teraz kolejny błąd, no więc to była kwestia tego, jak daleko można dzielić materię. I to jest interesujące pytanie, które ktoś zadał. Ja podałem taki paradoks, który nawiązuje trochę do paradoksu Zenona, ale sprowadziłem to żartobliwie do Euro 2012, bo wtedy tak mi jakoś przyszło do głowy, że, że nie można strzelić bramek. Tak, to będzie wynik 0.
1: No tak, dokładnie.
0: No, ale to na tym polega paradoks, że tak nie było. Mhm. Innymi słowy, ja po prostu chciałem przez to powiedzieć, że nie można w nieskończoność dzielić, bo nieskończone dzielenie, no, też trzeba byłoby się zastanowić, czy to nie ma związku z nieskończonym czasem. Bo dzielimy coś w nieskończoność. To jest pewien proces. Każdy proces zajmuje pewną jednostkę czasu. Chyba że wizualizujemy sobie to jako liczby wymierne, a bardziej ogólnie jako liczby rzeczywiste. Na łonie matematyki na przykład. Prawda? Mhm. Tam czas nas nie interesuje w ogóle. Przepraszam, no i tu znowu to było powiązane z odległością Plancka, no nie odległość, tylko długość Plancka i to nie ma żadnego związku. I trzeci katastrofalny błąd i tam pojawiła się jakaś nieprzyjemna uwaga dla mnie, ale no, żałosny wręcz błąd. To znaczy dowodzący, że to rzeczywiście było gdzieś na szybko znalezione w sieci, byle tylko czegoś się przyczepić. Mianowicie padło inne bardzo ciekawe pytanie dotyczące maksymalnej temperatury znanej fizyce. Mhm. Ja się nad tym zastanawiałem chwilę, bo starałem sobie przypomnieć, czy czytałem kiedyś o jakiejś takiej temperaturze. No i zwróciłem uwagę, że najwyższa znana nam temperatura, realnie znana, realnie, ściśle biorąc hipotetycznie, to jest temperatura w momencie Big Bangu. Proszę przysłuchać, tak powiedziałem. I powiedziałem zgodnie z tym, co się uważa w odniesieniu do Big Bangu, że wtedy zaistniały warunki dla najwyższej temperatury znanej. Notabene, jeszcze wracając do tej odległości Plancka. To, że jest odległość Plancka, to jest po prostu jednostka miary odległości, ale to nie oznacza, że nie może być jednej tysięcznej tej odległości. No jest to znowu taki błąd logiczny. Natomiast wracając do tej temperatury. Otóż ta osoba znowu pomyliła, tu użyła tego Plancka, nazywając tę maksymalną temperaturę temperaturą Plancka. Nie, nie ma czegoś takiego. Otóż jest era Plancka i to jest dokładnie to, co Państwu powiedziałem. To jest moment Big Bangu. A zaraz powiem jeszcze coś ciekawszego, jeszcze bardziej spektakularnego, przy okazji jakby dopowiadając dwa zdania na temat tej temperatury słuchaczowi, który o to pytał, może nas słuchać dziś również, to w takim razie otrzyma tu wyjaśnienie. No to wymaga sprostowania, bo ta osoba wprowadziła fałszywy pieniądz w obieg, to znaczy wprowadziła w błąd, mówiąc nieprawdę i jeszcze czyniąc mi wyrzut, że ja mówię nieprawdę. No więc można sobie sprawdzić.
1: Mm-hmm. No dość, jak dość to właśnie.
0: I otóż, mm-hmm. Tak? To jest tak jak z Keszem.
1: No dokładnie, ale to już może zakończając kwestię. Zakończmy może już kwestię tego komentarza. Nie wiem jeszcze, czy chciałby się pan odnieść do któregoś z komentarzy z poprzedniej audycji, bo jeżeli nie, to tutaj jeszcze chciałbym dzisiaj koniecznie poruszyć, ponieważ do modelu elektrycznego wszechświata tak naprawdę przeszliśmy nieco od technologii Keshe właśnie, gdzie zapytałem pana, skąd tę biedną energię w takim razie możemy czerpać, tak? I chciałbym dzisiaj właśnie na początku audycji porozmawiać o elektrycznym wszechświecie, ale już nie do końca właśnie tak w kwestiach o skali galaktyki, o skali całego wszechświata, tylko bardziej na naszym domowym poletku, na bardziej naszym mierzalnym układzie słonecznym. Czy tutaj mamy jakieś wyraźne przesłanki, które mówią, że taki model może mieć miejsce? No i finalnie, czy możemy zbudować jakieś urządzenie, tak bardzo optymistycznie, popuśćmy sobie wodze fantazji, czy możemy z tego elektrycznego wszechświata do niego się jakoś do niego na lewo podpiąć i korzystać niczym nie wiem, niczym ciągnąć prąd z gniazdka?
0: Rozumiem. Jeśli można, dosłownie dwa zdania, żeby zakończyć ten temat temperatury, bo to było zasadnicze drugie pytanie. I gdy mówię teraz o erze Plancka, to jest tak naprawdę ten moment wielkiego wybuchu i o tym mówiłem, nazywany erą Plancka, bo to jest czas od zero, czyli czas zero, jakby zegarek, tak, jest gdzieś na godzinie zero i w tym momencie zaczyna, wskazówki zaczynają się poruszać, ale uwaga, w takim przedziale bodaj 10 do minus 40 sekundy, czyli 1,40. A dokładnie 1 dzielone przez 10 do 40, czyli 1 z 40 zerami. W tym wąskim czasie, czyli dokładnie to, co powiedziałem, w momencie wielkiego wybuchu istniały warunki dla najwyższej temperatury. Ale żeby jeszcze to wzmocnić, no to ja się powołam na autorytet, z którego jakby czerpałem tę wiedzę i dziwię się, że ta osoba nie czytała tej książki, co prawda ja mam ją po angielsku. Mianowicie to jest niejaki pan Stephen Hawking. Może ten pan słyszał to nazwisko. On wydał książkę Brief History, może przetłumaczę. Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur. I teraz cytat. I to jest koniec. Ponieważ ja mam ten cytat po angielsku, to będę go teraz tłumaczył. W momencie wielkiego wybuchu uważa się, że wszechświat miał zerowy rozmiar. I miał jednocześnie i był jednocześnie nieskończenie gorący. Podkreślam, zerowy rozmiar i nieskończenie gorący w momencie wielkiego wybuchu. Czy miałem rację w takim razie? Miałem. Ten pan podał, jeśli dobrze pamiętam, 10 do 32 stopni Celsjusza. To można przeczytać w książce Stephena Hawkinga. Notabene, ten zerowy rozmiar jest dla mnie bardzo niepokojący, bo każdy wie, że nie wolno dzielić przez zero, że x może dążyć do nieskończoności w ułamku i wtedy ten ułamek niejako dąży do jego wartości, do nieskończoności, ale przepraszam, do zera dąży mianownik, ułamek jakby dąży do nieskończoności, ale dąży. Natomiast nie wolno podzielić przez zero. A tu fizycy, ci kosmologowie ściślej biorąc, nie fizycy, bo raczej oni to wiedzą, mówią nam o rozmiarze zero. To jest dziwne. I dlatego to się również stosuje do czarnych dziur. Mówiliśmy ostatnio o nich przy okazji już elektrycznego wszechświata, już teraz przechodzimy do tego, że tam w środku tak naprawdę jest tak zwana osobliwość i ta osobliwość ma rozmiar zero. No, czyli co to oznacza? Że jest matematycznym punktem, a jej gęstość jest nieskończona. Proszę Państwa, gdy mówi się o nieskończonej wielkości, nieskończoność to jest nieskończoność. Jak punkt o rozmiarze zero, który nawet nie ma jednej miliardowej mikrona czy nanometra, może mieć nieskończoną do tego gęstość. Może mieć bardzo wielką gęstość, ale nie nieskończoną. I to mnie trochę zraziło, zasiał pewną niepewność co do czarnych dziur, co do pewnych koncepcji, że one idą zbyt daleko, może trochę zbyt śmiało się szermuje takimi pojęciami, które trochę przeczą elementarnej matematyce na zasadzie nie dziel przez zero. A druga sprawa, przechodząc na grunt tego bliższego podwórka, o Słońcu już mówiliśmy przy okazji pierwszego spotkania, bo to jest nasze trzecie spotkanie. Skąd się bierze ta energia? Otóż my cały czas jesteśmy jako Układ Słoneczny zalewani energią z Wszechświata, z naszej galaktyki. Cały czas napływa tak zwane promieniowanie kosmiczne. Ono jest różnego rodzaju, na przykład cząstki alfa, to są w gruncie rzeczy jądra helu. Ale poza takimi, no to są bardzo szkodliwe, to jest dość szkodliwe promieniowanie, no bo to jest takie, można powiedzieć, twarde promieniowanie.
1: Natomiast... Panie Krzysztofie, pozwolę się tylko wciąć, bo tutaj na czacie jednak pojawiły się komentarze, że ten zerowy rozmiar i nieskończona temperatura nie do końca do siebie pasują. Tak, także tutaj mi się wydaje, możemy się zastanowić nad samą naturą ciepła, czyli przekazywaniem energii w formie chaotycznych ruchów cząstek, tak? W postaci chaotycznych tychże ruchów. Jeżeli zgromadzilibyśmy całą dostępną materię, czyli te, no jeżeli nie mamy materii, jeżeli mamy próżnię, no to mamy wówczas zero absolutne, ponieważ nie mamy takiego ruchu tych cząstek, ponieważ tych cząstek tam nie ma. Jeżeli byśmy je zgromadzili w jednym punkcie, no i tutaj jeżeli to byłby nieskończenie mały punkt dążący do zera, ale nie będący zerem, no to jeszcze by to się jakoś intuicyjnie broniło. Natomiast warto tutaj zaznaczyć jeszcze, dlaczego nie dzielimy przez zero. To bardziej się wywodzi z tego, że jeżeli dopuścimy możliwość dzielenia przez zero, to wówczas się okazuje, że te wszystkie nasze zasady, cała nasza matematyka tak naprawdę może zacząć dawać kompletnie absurdalne wartości. Jeżeli przyjmiemy dzielenie przez zero za możliwe, to możemy udowodnić rzeczy pokroju, że 0 równa się 1, czy tam 7 równa się 3. Na podstawie prostego równania możemy takie rzeczy udowodnić, pozwalając sobie na dzielenie przez zero. Jeżeli mamy do czynienia z czymś niezerowym przez zero, bo tutaj też warto zaznaczyć, że 0 przez 0 odpowiada dowolna wartość, natomiast jeżeli dzielimy jakąś wartość przez zero, to nie można wynikowi takiego dzielenia przypisać żadnej wartości.
0: Tak, tak. Dokładnie to miałem na myśli, ale z drugiej strony najważniejsze tu jakby w kontekście odpowiedzi było to, że tu u Stephena Hawkinga przyjmujemy, jakby ta moja teza znalazła potwierdzenie, że on zakłada nie jakąś ograniczoną temperaturę, tylko przyjmuje, że nie ma takiego ograniczenia. Możemy się z nim spierać, czy jest możliwe coś takiego jak nieskończenie wielka temperatura. Natomiast z tego, co on napisał, wynika, że on nie zakłada żadnej granicy wysokości temperatury w górę. Mhm. Bo w dół tak, oczywiście, prawda? To jest zero bezwzględne. No bo wtedy w zasadzie atom jest jakby zamknięty, wszystko się zatrzymuje.
1: Po prostu jest nieruchoma i to jest tak naprawdę temperatura tak bliska naszej pokojowej, że jest to wręcz mierzalne przy użyciu dzisiaj dostępnej technologii i nauki. Łatwo jest to zweryfikować. Natomiast właśnie tutaj mamy te dwa fundamentalne punkty, czyli zebranie całej dostępnej materii na jak najmniejszej, no, w tym zerowym punkcie. No, też mi można powiedzieć, to troszkę nie do końca gra, ponieważ jeżeli będziemy dzielić przez zero, no to wydaje mi się wysoce ryzykowne wnioskowanie na podstawie takiego dzielenia przez punkt o wielkości zerowej.
0: Tak. Oczywiście Hawking tego nie pisze, ani żaden z tych kosmologów wprost, że dzielą przez zero, no ale przyjmują rozmiar zerowy. To już jest niepokojące, no bo rozmiar zero, rozmiar trzeba odróżnić od wymiaru. Może być, powiedzmy, nasza przestrzeń, w której się poruszamy, ta geometryczna taka, ma 3 wymiary. A rozmiar, czy nasz pokój ma na przykład 3 wymiary, a rozmiar to jest długość, powiedzmy, długość, szerokość i wysokość. Mhm. I wielkość w tych wymiarach. To będziemy nazywali rozmiarem. I teraz jeśli ten punkt, powiedzmy taka mikrokuleczka, ma pewną średnicę, no to ma jakąś małą, ale jeśli jej średnica wynosi 0, czyli rozmiar wynosi 0, to jest punkt w sensie matematycznym. I teraz w kontekście czarnych dziur mówi się, że to coś ma, czyli osobliwość, ma nieskończoną gęstość, a tu z kolei mówi się o nieskończenie wysokiej temperaturze. I ja dałem tam linki do takich dwóch wykładów doktora Stephena Crotersa przy naszym ostatnim spotkaniu. I tam można zobaczyć, on to pisze wprost, skąd im się bierze ta nieskończoność, że to jest tak, jakby dzielili przez zero, bo to rzeczywiście, no, jest w matematyce coś takiego limes, czyli granica, więc dlatego ja powiedziałem, że gdybyśmy tak wyobrazili sobie dynamicznie, że mianownik zwiększamy przy stałym liczniku, no to ta wartość będzie rosła i rosła, prawda, cały czas w stronę nieskończoności. Ale to nie jest to samo, co osiągnięcie nieskończoności.
1: Dokładnie, natomiast pojęcie to pozwala nam operować właśnie, zwyczajnie bawić się w naszym fizycznym i matematycznym świecie pojęciami zbliżonymi do tych warunków brzegowych, prawda? I jeżeli coś dąży do nieskończoności, to bardzo często w takim, czy dąży do zera, może się okazać, że ta niewielka różnica pomiędzy zerem a tą wartością jest wystarczająca do wyciągnięcia bardzo ciekawych wniosków, które zachowania tychże wartości w tych skrajnie można powiedzieć o krok od absurdu punktach, czyli tuż przed zerem i tuż przed nieskończonością, pozwala nam to wnioskować bardzo wiele. Natomiast właśnie osiągnięcie, czy to nieskończoności, czy to zera, na dobrą sprawę nie wiemy nic na ten temat, bo nie jesteśmy w stanie wyteoretyzować sobie przy użyciu znanych nam właściwości fizycznych, przy użyciu znanej nam matematyki, nie jesteśmy w stanie nawet dzisiaj ocenić, co by było w takiej sytuacji, jeżeli byśmy osiągnęli nieskończoną prędkość czy nieskończoną temperaturę.
0: Tak. Dlatego taki przykład prostego ułamka jest chyba dobry, więc jeśli zwiększamy ten mianownik systematycznie, to zbliżamy się do wartości zero, ale jeśli pomniejszamy go dążąc do zera, czy tą granicą jest zero, no to z kolei dążymy do nieskończoności. No i to jest taki prosty model.
1: Mhm. No dobra,
0: jest dążenie do zera lub dążenie do nieskończoności, a nie osiąganie go.
1: No dokładnie, bo tutaj słuchajcie, ten problem jest naprawdę fantastyczny. Jest takim można powiedzieć dobrą karmą dla neuronów, jak to określam, i próby właśnie wyjaśnienia, co by było gdybyśmy byli w stanie osiągnąć ten punkt o zerowym rozmiarze, tak? Bo jednak też matematycznie, nawet w geometrii przecież punkt nie ma długości, punkt jest zwyczajnie punktem, jest miejscem przecięcia się prostych. Tak. On nie może mieć i coś takiego jak najbardziej istnieje. I właśnie tutaj możemy sobie co najwyżej poteoretyzować, jakie to ma konsekwencje, jeżeli zaczniemy mu przypisywać atrybuty takie jak właśnie masa, takie jak energia, gdzie jednak w sytuacji, gdzie mamy do czynienia z fizyką i szczególnie w tej sytuacji Big Bangu, który zapoczątkował teoretycznie istnienie naszego wszechświata, możemy sobie pozwolić na tego rodzaju spekulacje, ale tutaj musimy jednak wiedzieć, że no to jest znowu taka pułapka, tak, jeżeli mamy tę zerową lub nieskończoną miarę, to wówczas te wszystkie narzędzia, które mamy w postaci matematyki, w postaci fizyki, okazują się zupełnie nieskuteczne, bo sprytnie właśnie używając takiego dzielenia przez zero, możemy dowieść absolutnie nieprawdziwych i nielogicznych tez. Tak też można na luźno zastanowić, jakie to ma konsekwencje, czy taka osobliwość, tak, która miałaby ten rozmiar zerowy, czy właśnie nie dlatego ona ma szansę istnieć i być niejako takim punktem kluczowym, jakimś takim kamieniem milowym na drodze naszego wszechświata, czy tam nie możemy mieć do czynienia z jakimiś innymi zasadami matematyki czy fizyki, które są dla nas zwyczajnie niemierzalne. No to, ale tutaj wszystko, co mamy, niestety, to są spekulacje i nigdy nie będziemy mieli nic, to znaczy nie wiem, no nie chcę tak stwierdzić, że nigdy nie będziemy mieli nic więcej, ale obawiam się, że faktycznie, jeżeli doszłoby do zmierzenia, faktycznego zmierzenia tego, to wówczas musielibyśmy stworzyć, nie wiem, jakąś osobną matematykę i fizykę punktów zerowego rozmiaru.
0: Alternatywną.
1: Dokładnie.
0: No, ja może zacytuję, tak tu przygotowałem sobie jeszcze taki cytat, właśnie, który współbrzmi z tym, jak dalece ponosi tych niektórych kosmologów, między innymi takiego pana Krausa. On, ja go kiedyś widziałem w programie Discovery i wtedy opowiadał o Big Bangu i czarnych dziurach i to mi się już wtedy przestało podobać. Ja go cytuję, tłumaczę, bo mam to po angielsku. Argumentowałbym, że nic, uwaga, tu słowo nic jest ważne, lecz argumentowałbym, że nic jest wielkością fizyczną. Kropka. To jest nieobecność czegoś.
1: No, dość
0: tu,
1: niedawno.
0: Mam wrażenie, że niedaleko jesteśmy od cerek.
1: Znaczy,
0: to jest bardzo znana postać kosmologii. Nic jest wielkością fizyczną. Przepraszam, matematyczną, tak, ale nie fizyczną. Bo fizyka to jest nauka przyrodnicza. Ona opisuje przyrodę, nie w sensie biologii. Ona opisuje
1: zjawiska, które nas otaczają. Jednakże z drugiej strony ostatnio mieliśmy dość ciekawą dyskusję na czacie, jakoś tam grubo po nocy, nie wiem jeszcze jakim cudem siedziałem jeszcze, ale właśnie wynikła dyskusja na temat definiowania najbardziej podstawowych pojęć, gdzie rozmawialiśmy między innymi o informacji, gdzie to tam poszło później troszkę bardziej w ezoterykę, więc się bezpiecznie, można powiedzieć, wycofałem i poszedłem spać. Natomiast pojawiła się teza, jakoby informacja, która nie niesie ze sobą, informacja pusta już informacją nie była. Przykładowo właśnie tam rozmówca podał jako model przykład pustego dysku twardego, czy nie wiem, pliku MP3 o zerowej zawartości, ale jednak zawiera informację. Nawet jeżeli ta informacja jest zerowa, to mamy tę informację, że jest to coś, natomiast że ma zerową zawartość. Ma to pewne metadane, czyli ma to pewne właściwości, tak, czyli możemy określić, że dysk twardy, który nie ma żadnej zawartości, który jest pusty od początku do końca, ma takie atrybuty jak to, że istnieje, to jaka jest jego maksymalna pojemność, plik pusty również będzie miał na przykład nazwę, umiejscowienie fizyczne na swoim dysku oraz informację, że to jest o jego długości, czyli zero. Jednak cały czas to jest informacja, cały czas brak informacji, czy powiedzmy niezrozumienie tej informacji, czy niedostrzeganie ich, jej pewnych atrybutów, metadanych, które wiążą się z tym wszystkim, w dalszym ciągu jest informacją i mi się wydaje, że jednak bezpiecznie bym założył, że nic może jako stała, jako wielkość fizyczna, to jest ogromnie duże słowo, ale nic jako coś, co jest warte odnotowania, że jeżeli w tym miejscu, może też, żebym nie został źle zrozumiany, jednakże informacja o tym, że w danym punkcie jest nic, znaczy dużo więcej niż przykładowo informacja o tym, że w danym punkcie nie wiemy, co jest. Więc to już jest pewne zdefiniowanie tejże wartości, a być może z czasem pojawią się pewne właściwości, metadane tego niczego, które będziemy w stanie opisać i określić. I tutaj jednak odrobinkę bym bronił tej tezy, jakoby nic było również wielkością fizyczną.
0: No jest to, powiedzmy tak delikatnie czy ostrożnie, bardzo spekulatywne i tu jeszcze można byłoby się zastanawiać, tak jak z tą informacją. To znaczy, z jednej strony, ja rozumiem, że to była opinia kogoś z gości, tak?
1: To znaczy,
0: na temat tego dysku.
1: To była po prostu luźna rozmowa na czacie z jednym z, ze stałych słuchaczy Nocnego Radia. Gdzie rzucił rewolucyjną tezę, że jeżeli informacja nic ze sobą nie niesie, to tak naprawdę tej informacji nie ma. I tutaj stanąłem troszkę w opozycji, że jednak w kategorii informacji oczywiście, która jest troszkę abstrakcyjnym, prawda, pojęciem, gdzie jest to po prostu forma zapisu, forma przekazu czy materializacji danych, tak? Możemy sobie to w ten sposób wyjaśnić. I to, że takiego, że informacja niesie ze sobą zerową wartość jako informacja, jest jednak cały czas informacją. Nie wiem, tutaj nie będę na tyle odważny, żeby to samo wrzucić do i ekstrapolować to na stałe fizyczne, czy na wielkości fizyczne, natomiast jest to właśnie pewien przyczynek do dyskusji, a kiedy, no w zasadzie już od dawien dawna w matematyce i fizyce mówimy o istnieniu zera, które też przez wiele lat było całkowicie pomijane, a jest, no wynika z niego naprawdę wiele ciekawych własności zarówno w matematyce, jak i fizyce.
0: Tak, no tu z tą informacją sprawa jest prostsza. Z jednej strony można byłoby powiedzieć, że brak informacji też jest informacją. No jeśli ja na przykład umówię się, że... Bo informacja wymaga jakiegoś nośnika, tego trzeba zacząć.
1: Tak, dokładnie.
0: Takiego czy innego. To może być sygnał, prawda? To może być fala elektromagnetyczna. To może być CD-ROM. Otóż, jeśli ja się umówię, że jeśli o godzinie 17 nie zatelefonuję, to oznacza, że poszedłem do kina. Nie ma, o godzinie 17 nie wysyłam żadnej informacji. I ten brak informacji jest dla kogoś informacją. W tym sensie, prawda, że brak informacji jest informacją. Natomiast to jest w ogóle dyskusja. Na gruncie informatyki w tej chwili często przyjmuje się to w ten sposób, bo to są trzy blisko powiązane ze sobą terminy. Dane, informacje i wiedza. I tu się dopiero zaczyna. Dane, informacje i wiedza. I czym to się od siebie różni? I w tej chwili rysuje się taki konsensus, powiedzmy, w formie takiej piramidy, że dane to są takie najbardziej elementarne, chciałby się powiedzieć, informacje właśnie. No powiedzmy, 36,6. Liczba 36,6. To jest dana. Czy ona coś oznacza? Nic. Nic. Dokładnie, kompletnie nic.
1: Musi zostać odpowiednio zinterpretowana i tutaj Etam jeszcze na czacie zauważył, informacja przede wszystkim wymaga informatora, obserwatora. Jeżeli nie ma obserwatorów zdolnych delektować się odbiorem, to każda informacja jest niczym. I tutaj nawet dalej bym powiedział, że jest potrzebny element określający i element określany. Takim bardziej uniwersalnym pojęciem, takie bardziej uniwersalne pojęcie sobie tutaj wprowadźmy, że my widząc te 36,6, jako element określany, musimy jeszcze go dodatkowo określić, być tym elementem określającym, który na przykład go zidentyfikuje jako temperaturę wyrażoną w Celsjuszach i ze wszystkimi tego konsekwencjami.
0: Jeśli to się określa w ten sposób, jeśli dodamy do tej danej interpretację, innymi słowy, dopiszemy, że temperatura ciała równa się 36,6, to uzyskujemy wtedy, ta dana nam przekształca się w informację. Innymi słowy, informacja już ma troszkę bardziej złożoną strukturę, ale przede wszystkim ma pewną semantykę. Ona już niesie dla nas pewną treść. Jest jakimś, no właśnie, jest informacją w takim potocznym znaczeniu. A teraz jest jeszcze wiedza. To jest coś bardziej złożonego. Dla przykładu, jeśli powiem, że jeśli temperatura ciała człowieka jest większa od 38 stopni Celsjusza, to ta osoba jest chora. Tu mamy najprostszą implikację logiczną w istocie. Regułę. Trochę wchodzimy na grunt logiki i sztucznej inteligencji przy okazji.
1: No tak, tutaj
0: to jest wiedza.
1: Warto zaznaczyć, w jaki sposób, informacja nam przez lata ewoluowała, bo kiedyś, za dawnych czasów, kiedy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem burzy z piorunami, kiedy piorun uderzył, to wówczas mieliśmy po prostu informację, że do takiego zjawiska doszło i każdy to interpretował, prawda, na swój sposób, zrzucając winę na gniew bogów, zrzucając winę na jakieś różne właśnie metafizyczne, ezoteryczne wyjaśnienia. Dopiero później udało się to zmierzyć i faktycznie udowodnić, że to był przepływ prądu wynikający z różnicy potencjałów, który został zmierzony, który został udowodniony, natomiast to jest cały czas ten sam piorun, może nie ten sam, ale taki sam piorun, jak ten piorun, który uderzył w ziemię 2000 lat temu i został zinterpretowany w zupełnie inny sposób. Mimo że ta bazowa informacja była dokładnie ta sama, to jednak perspektywa obserwatora znacznie się zmieniła. I nawet do dnia dzisiejszego mamy do czynienia z pewnymi, można powiedzieć, błędami myślowymi, w których próbujemy doszukać się powiązania pomiędzy różnymi informacjami i na tej podstawie wnioskować, co bardzo często bywa niesamowicie wręcz przeciwskuteczne, pozwala nam do osiągnięcia naprawdę absurdalnych wniosków, takich jak, nie wiem, jak skorelowanie dowolnych, no tutaj na pewno się z czymś tak jakim wszyscy spotkaliśmy, skorelowanie dwóch dowolnych wartości występujących w czasie, zestawienie, że jedno i drugie rośnie w jakimś tam czasie, wobec tego na pewno istnieje pomiędzy nimi powiązanie. Przykładowo, nie wiem, możemy stwierdzić, że ilość wykrytych przypadków autyzmu jest jednoznacznie powiązana ze wzrostem kursu złota, wartości złota, które również cały czas rośnie. I na tej podstawie, tylko i wyłącznie doszukując się pewnego podobieństwa między jednym a drugim zjawiskiem, które zachodzi podobnie w danej jednostce czasu, że to rośnie i to rośnie stosunkowo liniowo, można próbować doszukiwać się zależności, co jest niestety, moi drodzy, ale bardzo częstym, bardzo powszechnym błędem.
0: Tak.
1: No ale już zostawiając tak. Może... Te dywagacje, bo odnośnie w ogóle zera, odnośnie tych wartości zero i nieskończoność, to moglibyśmy naprawdę godzinami. Ja może zaproponuję krótką przerwę muzyczną i potem wrócimy do tematu elektrycznego wszechświata, ale w tym ujęciu właśnie naszym lokalnym.
0: Dobrze.
1: Dobra, to zatem zrobimy sobie chwilkę przerwy. Przygotowałem dla was troszkę dzisiaj również kosmicznych utworów, jak zwykle. Dzisiaj dwa utwory przede wszystkim, które chciałbym wam pokazać, które są niejako muzyczną inspiracją zjawisk, o których mówimy. Zaczniemy Szpongl, Before Big Bang. Muzyczna interpretacja świata, wszechświata, jak on mógł wyglądać przed Wielkim Wybuchem.

0: A my wracamy do naszej audycji, w której dzisiaj ponownie gości u nas pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Michalik. Rozmawialiśmy sobie przed przerwą o różnych właśnie takich kwestiach antynaukowych. Jeden ze znajomych podrzucił mi jeszcze taką dość ciekawą kwestię na priwa. Przykład tego błędnego wnioskowania, o którym mówiłem tuż przed przerwą, podał mianowicie następującą historię. Słońce świeci i daje ciepło. Księżyc również świeci, więc daje ciepło. I takich przykładów naprawdę, słuchajcie, możemy mnożyć i doszukiwać się rzeczy, których nie ma, rzeczy, które są często naprawdę prowadzą do tego typu absurdów. I to, że jeżeli jakaś właściwość cechuje dwa zupełnie różne obiekty, jeszcze nie znaczy, że wszelkie konsekwencje tej właściwości są takie same. Bardzo często i sama właściwość nie będzie dokładnie taka sama i bardzo często właśnie szukając odpowiedzi w nauce, doszukujemy się zależności tam, gdzie ich nie ma, biorąc za pewien pewnik, za pewne uproszczenie, jeżeli takiej analogii będziemy próbowali na siłę się doszukać. Witam panie Krzysztofie.
1: Jestem. Tak, oczywiście. Sylogizmy są oparte między innymi na jakichś takich błędach drobnych. Można też wykazać, że 2 plus 2 jednak równa się 5 czasami. No, różne są sposoby. Tam gdzieś robi się drobny błąd, trudno zauważalny, ale można też jeszcze inne takie historie podać, na przykład z zakresu indukcji. To można byłoby wiązać z indukcją, takim indukcyjnym myśleniem. Jeśli jesteśmy w barze, obserwujemy ludzi, widzimy, że ktoś pije gin z wodą mineralną i po pewnym czasie jest nietrzeźwy, powiedzmy tak wprost. Później obserwujemy kogoś, kto pije wódkę z wodą mineralną, no i po pewnym czasie znowu jest nietrzeźwy. No i w końcu obserwujemy kogoś, kto tak akurat lubi, pije koniak z wodą mineralną i jest nietrzeźwy. To jaki jest z tego wniosek? No, wniosek z tego jest taki.
0: Oczywiście, że woda powoduje nietrzeźwość, to jest jasne.
1: Oczywiście, woda mineralna.
0: No, dobrze. Ale właśnie wracając, to strumienie, ten przepływ elektronów, który jest, że tak powiem, charakterystyczny dla modelu elektrycznego Wszechświata. Czy mamy jakieś ślady w naszym Układzie Słonecznym, które byłyby przesłankami, które mogłyby być bardziej nawet takie mierzalne? Bo tutaj pozwalamy sobie na pewne dygresje. Łatwo jest nam mówić o innych, o całej galaktyce, o wielkim wybuchu, o powstaniu Wszechświata, o jego rozszerzaniu się, ale coś bardziej mając właśnie szkiełko i oko, czy jakieś metody badawcze dużo bardziej przyziemne, czy możemy znaleźć ślad tego elektrycznego Wszechświata gdzieś bliżej, zarówno jeżeli chodzi o bliskość zwyczajnie geometryczną, fizyczną bliskość od naszej Ziemi oraz bliżej w kwestii czasu oczywiście.
1: Tak, oczywiście takich przesłanek jest bardzo wiele. Jeszcze raz powtórzę, to jest pewna hipoteza, tworząca się teoria, mówi o elektrycznym wszechświecie. To nie jest coś, to nie jest pewnik, żeby była jasność. Takie zastrzeżenie jeszcze raz powtórzę. Natomiast dla mnie jest bardzo takie spójne, eleganckie z pewnych względów i no właśnie, nie ma tu jakiejś nieskończonej gęstości, nie ma tu nieskończonych temperatur i objętości równych zero. Bo to występuje, jak już widzimy, coraz bardziej jakby posuwają się w tego typu abstrakcje współcześni kosmolodzy. A co do tych przesłanek bliżej nas? No, po pierwsze, strumienie elektronów niewątpliwie napływają do naszego Układu Słonecznego, a strumień elektronów to jest prąd elektryczny po prostu. Wiem, że plazma jest znakomitym przewodnikiem prądu. Wiemy też, że duża energia elektryczna może spowodować rozgrzanie gazu do takiej temperatury, że gaz zamieni się w plazmę, ale w prawdziwą plazmę oczywiście, nie tę tam, o której mówiliśmy sobie przy innej okazji. I to prawdopodobnie jest powodem świecenia Słońca i tego, że głębiej, czy głębsze warstwy Słońca są chłodniejsze. Co nie znaczy, że

0: wodą i emituje głównie, nie tylko oczywiście, protony. Natomiast protony nie są cząstkami elementarnymi. Oczywiście one się rozpadają na one są zbudowane z kwarków. Neutrony rozpadają się na protony, elektrony. Natomiast elektrony są cząstkami elementarnymi. Tak przy okazji. I teraz inny przykład. Około chyba 2005 roku poleciała w kosmos sonda Deep Impact. Ona też niektóre osoby zaniepokoiła, tak jak gdy mówiliśmy o mikroczarnych dziurach w CERN-ie. Wspomniałem, że był taki moment, że wiele osób na świecie zaniepokoiło się, czy nie powstaną mikroczarne dziury, nie wchłoną tego wszystkiego. Tu celem tej sondy było, ona leciała w stronę komety, komety, która nazywała się Tempel-1, i dwie istotne rzeczy może. Otóż w tym klasycznym ujęciu komety to są takie rzekomo brudne śnieżki i na niejednym filmie popularno-naukowym zapewne Państwo widzieli, jak to łatwo komety się robi. Ktoś brał suchy lód, zgniatał taką śnieżkę, do tego dodawał jakieś węglowodory, na przykład coś w rodzaju magii, przyprawy takie, no i z tego taka brudna kula powstawała, czyli coś w rodzaju komety. Widzieliśmy Armagedon, widzieliśmy, jak to ma rzekomo wyglądać, jak rzekomo wygląda powierzchnia komety. Ostre, bardzo takie najeżone iglice lodowe, jakieś wytryski pary w momencie, gdy kometa zbliża się do Słońca, rozgrzewa się. Okazuje się, że nic błędniejszego. Zdjęcia, które w tej chwili są komet, po pierwsze pokazują, że one są jednymi z najciemniejszych obiektów, jakie sobie można wyobrazić. Są bardzo ciemne, tak zwane albedo, czyli współczynnik odbicia światła. Jest tu pewna niezgodność, bo jeśli to jest kula lodowa, nawet trochę posypana jakimś tam, powiedzmy, pyłem kosmicznym, no to nie może być niemal czarne, niemal bardzo ciemne. A tak jest w istocie. Druga sprawa, nie ma tam żadnych iglic. Komety wyglądają, czy powierzchnia komet wygląda dokładnie tak, jak planetoid, czy asteroid.
1: Czyli ewentualnie poszarpane przez jakieś mikrokolizje. Natomiast zasadniczo, biorąc pod uwagę mnogość różnych ciał we wszechświecie, no bardziej już, nie wiem, w takim ujęciu planetarnym, czyli nawet w Układzie Słonecznym, jeżeli mamy do czynienia z jakimś pyłem, z jakimiś obiektami wielkości ziaren piasku, które powodują ścieranie, które troszkę większymi, typu kamienie, które też powodują jakieś tam mikrouszkodzenia, no i w końcu coraz większe, które będą powodowały mikrokratery, które wszyscy, i wszelkiej maści w zasadzie kratery, które znamy chociażby z powierzchni Księżyca, ponieważ podobnie jak w przypadku komety, nie mamy tutaj atmosfery ochronnej, która pozwoli na jakieś tam wstępne spalenie takiego obiektu, który by się zbliżał do naszej komety, więc będziemy mieli do czynienia z obiektem, który leci dość szybko, po dość dziwnej trajektorii, bardzo często, i zwyczajnie jest poddawany ciągłej erozji w trakcie, jak przemierza kolejne obiekty, w trakcie, jak z nimi koliduje, jest zwyczajnie bardzo też często wręcz polerowany przez ten pył kosmiczny. I tutaj właśnie na zdjęciach wykonanych przez sondę Deep Impact możecie bardzo łatwo zauważyć, że no, to by się nawet nie obroniło. Te jakieś iglice, jakieś ostre kształty, no przestrzeń takich kształtów nie lubi, ponieważ przestrzeń ma zwyczajnie za dużo materii, która by takie kształty, prawda, ścierała. Do tego jeszcze dochodzą oddziaływania, bo jeżeli mamy kometę zbudowaną głównie z lodu i ta powierzchnia faktycznie

0: nie jest lodowa i występuje na nie jakieś oddziaływanie cieplne, przykładowo właśnie w okolicy jakiejś gwiazdy, w okolicy Słońca, to dojdzie do zwyczajnie stopienia tego i tak jak lód, który nam się rozpuszcza na wiosnę, teraz możecie wszyscy to dokładnie zauważyć, jeżeli on nawet został wcześniej tam pocięty jakimś szpadlem, powstały te ostre krawędzie, to w momencie, kiedy to się wszystko zaczęło rozpuszczać i znowu zamarzać, to stworzyło taką jednolitą, troszkę pofałdowaną, ale stosunkowo nudną bryłę. I takimi właśnie nudnymi kamulcami w przestrzeni najczęściej są komety.
1: Tak, może wracając i jednocześnie podtrzymując ten wątek, otóż w ujęciu elektrycznego wszechświata komety to nie są jakieś inne byty niż asteroidy czy planetoidy. To są dokładnie takie same, o takich samych właściwościach fizycznych obiekty, tylko o innych orbitach. Na ogół silnie eliptycznych, no bo pas asteroid między Jowiszem a Marsem jest względnie stabilny, no i jakoś tam krążą na szczęście bez zbyt wielu kolizji również po okręgu, gdybyśmy sobie to tak dla uproszczenia mieli wyobrazić, tak? Teraz już wiemy, że to będzie jednak taka spirala. Natomiast nie ma żadnej innej różnicy. I sonda Deep Impact niosła ze sobą tak zwany impaktor. Ten impaktor ważył zaledwie 350 kg. Tu przy okazji chcę też zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa zderzeń. Co to znaczy energia kinetyczna związana z dużą prędkością? Sonda Deep Impact, o ile pamiętam, poruszała się gdzieś z prędkością 35 tysięcy km na godzinę. Zbliżając się do komety, wyrzuciła ten impaktor w jej stronę, a sama niejako, że tak powiem, zacumowała na orbicie. To znaczy, nie okrążała oczywiście tej komety i miała filmować efekt zderzenia. Proszę sobie wyobrazić, że mały obiekt o masie zaledwie 350 czy 300 kg zderza się z potężnym jednak obiektem, jakim jest kometa, czyli no, wszystko wskazuje na to, po prostu asteroida, planetoida, tylko o takich dziwnych orbitach. Tu jeszcze by trzeba było powiedzieć o pasie Oorta, hipotetycznym, najprawdopodobniej nie ma żadnych dowodów, że on istnieje w ogóle, ale zostawmy go na razie. Mhm. I co się okazało? Że energia była tak potworna, że mały obiekt, o tej masie, o której mówiłem, zostawił krater, też podaję w przybliżeniu, o średnicy około 120 metrów i głębokości około 25 metrów.
0: Zderzenie, proszę, to tutaj mam otwartą zakładkę. Zderzenie to było porównywane z wybuchem 4,5 tony dynamitu, a pamiętajcie, że to nie zawierało żadnych dodatkowych wysokoenergetycznych substancji na swoim pokładzie. To było w zasadzie proste narzędzie, tak? Dokładnie.
1: To było, o ile pamiętam, to było wykonane w dużej mierze z miedzi. Nie, ta miedź ostatnio jest bardzo na czasie.
0: można tak powiedzieć, że W pewnych kręgach stwierdzono, że to było potężne marnotrawstwo i można było z tego ukręcić jakiegoś druta, tak. Ale już naprawdę nie kopmy leżących, prawda? Możecie sobie, szukając informacji odnośnie sondy Deep Impact, poglądać fotografię właśnie z momentu uderzenia tego obiektu, tego impaktora w kometę Temple One. Niesamowite widowisko, warte zapoznania się z tym. Natomiast wracając właśnie, bo wyszliśmy odnośnie tego modelu elektrycznego wszechświata, a zeszliśmy troszkę na te komety i tutaj...
1: Nie no, bezpośredni związek, ja po prostu nie dokończyłem tego wątku.
0: Oczywiście.
1: Dlaczego ja o niej mówię? Otóż po pierwsze dlatego, że w tym paradygmacie komety nie są żadnymi nowymi tworami czy innymi tworami, tylko są dobrze nam znanymi asteroidami czy planetoidami. Druga sprawa, i to się potwierdza, gdy patrzymy na coraz liczniejsze zdjęcia komet wykonane z niedużej odległości, to widać, że ich powierzchnia jest niemal identyczna, nieco usiana kraterami. I to nie głębokimi. Proszę Państwa, gdyby to była śnieżka lodu nawet, to przy tak potężnej prędkości ten metalowy impaktor powinien wejść jak w masło. A on dokonał eksplozji de facto. I to świadczy, że ta powierzchnia jest twarda i skalista.
0: Jeszcze wrzucę na czata sekwencję zdjęć.
1: Co to znaczy prędkość? Ale jest jeszcze jedna sprawa bardzo ważna w kontekście elektrycznego kosmosu. Otóż gdy przyjrzano się uważnie zdjęciom, notabene ta erupcja była tak silna, że sonda Deep Impact te tumany pyłu wzbite wskutek tej erupcji były tak ogromne i błysk tak duży, że nie udało się sfotografować jakby wnętrza tej komety. To znaczy liczono, że ten impaktor się przebije przez jakąś tam zewnętrzną warstwę pyłu i odsłoni kawałek jądra komety. No nic takiego się nie stało. Po prostu sonda Deep Impact nie była w stanie sfotografować niczego. Na szczęście przypadkiem, taki zbieg okoliczności, w pobliżu była inna sonda o nazwie Stardust, której celem było zbieranie też materii kometarnej na takim żelu. Notabene ona wróciła na Ziemię. I stąd mamy te zdjęcia. Nie z sondy Deep Impact, tylko z sondy Stardust. I teraz po obejrzeniu uważnym, i to na niektórych filmach, tylko trzeba byłoby sobie poszukać w YouTube odpowiednich filmów. Ja oglądałem. Jeśli się przyjrzeć uważnie, to widać dwa rozbłyski. Jeden krótki, słaby i drugi ten właściwy, będący efektem zderzenia już dwóch twardych ciał o ogromnej prędkości. No bo i ta kometa z dużą prędkością się porusza, no i jeszcze do tego dochodzi prędkość własna samego impaktora. Ale skąd ten pierwszy rozbłysk? Otóż w myśl teorii elektrycznego wszechświata Słońce jest dodatnio naładowaną anodą. Z prądem jest tak, że układ dąży do wyrównania potencjałów. Mhm. Jeżeli nastąpi duża różnica, to następuje rozładowanie. jeśli weźmiemy i zaczniemy zbliżać dwie elektrody o dużym napięciu, to w pewnym momencie przeskoczy nam iskra, prawda? Nastąpi rozładowanie. I planety, takie jak Ziemia, mają już względnie wyrównany, można powiedzieć, ten potencjał względem Słońca. Natomiast obiekty dalsze mają, można byłoby sobie wyobrazić, tak w uproszczeniu oczywiście znowu, skoro Słońce ma, emituje ładunki dodatnie, jako ta anoda, z Wszechświata napływa prąd i te ładunki ujemne przede wszystkim, nie wyłącznie rzecz jasna, ale w tym modelu przede wszystkim one są tu ważne, to kometa niesie z sobą ładunek silniej ujemny. Natomiast ta sonda nie, bo ona przyleciała do tej komety z układu bliższego Słońca, prawda? I niosła ładunek, czy ten potencjał elektryczny bliższy tej sferze, w której my tu obiegamy Słońce. I ten pierwszy błysk to było po prostu takie krótkie spięcie, wyładowanie elektryczne. I to między innymi świadczyło właśnie o tej różnicy ładunków i tych efektach elektrycznych. Te efekty elektryczne są również widoczne, no, na Ziemi w tej chwili się szuka takich obiektów i znajduje się je. No na przykład jedna z teorii mówi, że Wielki Kanion mógł tak powstać. Inna teoria, tu zresztą było pytanie, ktoś mnie pytał między innymi o książki Kremo, co o tym sądzę i tak dalej. Nie ma, jak rozumiem, na to czasu, zakazana archeologia. Mam te wszystkie książki. Pan, który się podpisał, pan Jasiek. To są rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast wracając do rzeczy, otóż jakoś geologia oficjalnie nie może zaakceptować faktu, że Kanion Colorado powstał wskutek w sposób katastroficzny. Czy to powódź globalna, czy powszechna, ale może nie globalna, ale jednak ogromna katastrofa jakaś.
0: Tak, tutaj trzeba zaznaczyć, że bardzo duże różnice w terenie zawsze są, to znaczy zawsze, zazwyczaj są właśnie jakimś skutkiem czegoś wyjątkowego, tak? Tak samo jak trzęsienia ziemi mogą spowodować wypiętrzenie gór, im bardziej gwałtownie to wypiętrzenie miało miejsce, tym bardziej te szczyty górskie są ostre, natomiast natura sama w sobie nie lubi dużych różnic i nie lubi zwyczajnie ostrych kątów i erozja zarówno przy użyciu wody, jak i przede wszystkim wiatru bardzo często nam ten problem rozwiązuje, szczególnie, że w Wielkim Kanionie za bardzo nie ma roślinności, która dodatkowo by swoimi korzeniami utrzymywała tę całą materię razem w sobie, więc tak, zdecydowanie stało się coś tam bardzo dużego, bardzo gwałtownego.
1: Tak, i do tego w bardzo krótkim czasie. Brzegi tego kanionu nie są specjalnie serodowane. Do momentu, albo inaczej, gdy wulkan Świętej Heleny eksplodował, cała krawędź z jednej strony właściwie się załamała. Tam było mnóstwo lodu, śniegu. Można było zaobserwować powstanie dosłownie w ciągu minut ogromnych, no właśnie takich kanionów, no nie takich jak Colorado oczywiście. Ale chodzi o to, że żadne setki tysięcy lat, dosłownie minuty to wytworzyły. drzewa, ogrom, tysiące drzew zatonęło w pobliskim jeziorze. Stawały notabene na dnie sztorcem, tak tonęły i tak były przysypywane tym popiołem, że w gruncie rzeczy, jeśli kiedyś się je odkopie, do tego jeszcze może zwęglone, to się okaże, że ktoś powie, no tak, no tu setki tysięcy lat potrzeba było. Ale teraz jaki to ma związek, dlaczego mówię akurat o kanionie Colorado? Dlatego, że oficjalna geologia nie bardzo chce przyznać, że on był spowodowany przez jakąś przeogromną powódź, czy potop tym bardziej. Tu temu panu jedynie bym polecił jeszcze książkę Welikowskiego. On w ogóle wydał kilka książek. Ja mam wszystkie jego książki. Niektóre są tylko w wersji angielskiej. Bardzo ciekawe, jeśli ktoś, kogoś ta tematyka interesuje. Welikowski przez V i przez Y na końcu. I przechodzę na Marsa. Otóż na Marsie mamy też coś w rodzaju ogromnego kanionu Valles Marineris. No tam już w ogóle nie ma żartów. Otóż podkreślę, na Ziemi geolodzy mają jakiś problem, żeby uznać, że tu był potop, powódź, a w ogóle to ten kanion Colorado powstał wskutek tego, ten strumyk go wyrzeźbił, który tam płynie. Jak Państwo wiedzą, tam płynie taka mała rzeczka. Proszę Państwa, to wyobraźmy sobie, jeśli taka mała rzeczka, taki potężny kanion wyrzeźbiła, to jaki kanion Amazonka musiałaby wyrzeźbić, skoro ma kilkanaście kilometrów szerokości?
0: Na czacie pojawiła się celna uwaga, że Wielki Kanion jest częstym argumentem kreacjonistów, którzy właśnie chcą pokazać jakiś projekt bardziej, jakąś koncepcję bardziej inteligentnego projektu, udowadniając, że dokładnie to co pan mówi, wiem, że zmierza pan do czegoś innego, natomiast jest to właśnie częsty argument, że zgadzamy się co do tego, że ów kanion nie mógł powstać w wyniku procesów, które powszechnie znamy na naszej ziemi, prawda?
1: Tak, oczywiście. Proszę Państwa, tu do pewnego momentu to nie ma znaczenia, czy ktoś jest ateistą, czy ktoś wierzy w Boga i powiedzmy dla niego Księga Genezis jest ważna. Do pewnego momentu, czyli jakby tego punktu, no właśnie Big Bang się takim punktem zaczyna, prawda? Czyli tego aktu stworzenia, to my mówimy w kategoriach tego, co my widzimy i próbujemy to racjonalnie wyjaśnić. No mnie naprawdę nie przekonuje to, że Amazonka nie rzeźbi niczego, a to jest monstrum, nie rzeka.
0: Może ma po prostu złą intencję.
1: No tam brakuje kilku cewek poza tym.
0: No panie profesorze, akurat tutaj pewnie jakiś keszolog by nas bardzo wziął pod włos, ponieważ jest to też bardzo często powtarzane w środowiskach alternatywnych, kwestia pamięci wody i kwestia niejako świadomości i woli tejże wody. Sam zresztą tak. Pamiętam jedną z audycji poświęconych technologii kasze, gdzie zaproponowano mi przeprowadzenie prostego eksperymentu, postawić przed sobą dwie szklanki, jedną do połowy napełnić wodą, a drugą pozostawić pustą i bardzo dobrze myśleć o tej wodzie i że chcemy tę wodę zobaczyć w drugiej szklance, no to po parunastu minutach ta woda się zwyczajnie przeniesie, bo będzie miała taką intencję, więc tutaj proszę ostrożnie, może zwyczajnie Amazonka jest zbyt leniwa i nie musi nikomu udowadniać swojej wielkości, nie potrzebuje takiej intencji, a ta mała rzeczka musiała się bardziej postarać, żeby wyrzeźbić tę całość. No ale dygresję na bok.
1: Ale ja nie będę może uważał, ja jestem bardzo wdzięczny za tę informację. Ja mam tylko pytanie, bo muszę sobie kupić nowy dysk zewnętrzny do archiwizowania. Czy w takim razie da się butelkę z wodą przez USB podłączyć do laptopa?
0: A to musielibyśmy, w blueprintach technologicznie się sprawdzić.
1: Żeby nie kupować pamięci takiej zwykłej, przestarzałej, tylko w butelce z wodą to zapamiętać.
0: Oj, podejrzewam...
1: To wyjaśniają jakoś?
0: muszę się tego dowiedzieć właśnie, ale wrócę do tego, bo czasami ten temat
1: pamięci... Ale pomysł jest dobry, prawda?
0: Tak.
1: Udostępniam ten wynalazek nieodpłatnie.
0: Tak, tutaj jest jednak ten problem, że przyjdzie kot i wyżłopie nam połowę danych z dysku wodnego. I to się może różnie skończyć. No, ale...
1: Zdjęcia z wakacji przepadną. Tak.
0: Zdjęcia z wakacji przepadną. Dokładnie. Ale zawsze można się podłączyć bezprzewodowo do kota być może. To jest dopiero przecież ile wody jest w żywych organizmach. No dobra, no ale już żarty na bok. Wracając do kwestii Wielkiego Kanionu, który się zgadzamy, że takie typowe działanie natury właśnie w formie erozji tam nie miało miejsca. No to w takim razie rodzi się pytanie, co tam miało miejsce w takim
1: tym ujęciu? To żeby zobaczyć, co się może dziać i zobaczyć, jak niespójnie zachowują się geolodzy, niech wszystkich specjalności oczywiście, to udajmy się na Marsa. I tam mam ten Valles Marineris, no to jest twór przeogromny, on ma głębokość gdzieś w niektórych miejscach rzędu 8 kilometrów. Długość jest tak duża, że w zasadzie widać go przez teleskopy. Szerokość, to są kilometry, to jest kilkaset kilometrów. To nie jest kilkaset metrów, czy tam ewentualnie mieści się to w 800 metrach, w przypadku w najlepszym, powiedzmy, czy w najszerszym miejscu kanionu Colorado. Tam trudno tu o dokładne dane, bo to można jedynie uśrednić jakoś. Proszę Państwa, i tu elektryczny... I tu właśnie tradycyjna geologia tłumaczy to powodzią. Ponieważ bardzo chce się tego, żeby było życie na Marsie, to mówi się, że tam były oceany. No, były, bo teraz ewentualnie ta woda może być pod powierzchnią Marsa. No i trochę w czapach polarnych. I tu jakoś nie mają geolodzy problemu z powodzią, z potopem takim marsjańskim. Natomiast jeśli uważnie przyjrzeć się temu kanionowi, jeśli ktoś sobie teraz otworzy zdjęcie, to zauważy, że żeby coś takiego ogromnego powstało, to musi być jakieś bardzo wyraźne miejsce wpływu i wyraźne miejsce wypływu. No i tam za bardzo nie ma czegoś takiego. Mało tego, tam w miejscu, gdzie miałaby ta woda marsjańska wypływać, tam są struktury w zasadzie no, takie rowy przyjmujące kształty kwadratów, jakichś takich wieloboków. Bo to raczej to zupełnie nie pasuje do normalnego meandrowania wody. Gdzie mogą być jakieś załomy, no ale nie pod kątem prostym, w formie kwadratu czy jakiegoś pięcioboku na przykład. I elektryczny wszechświat to wytłumaczy w ten sposób, że w przeszłości doszło do sytuacji jakiejś katastroficznej w naszym Układzie Słonecznym. To znaczy do Marsa zbliżył się jakiś obiekt planetarny. Ziemia, tu z kolei taką tezę Belikowski stawia, też znalazła się w pewnym momencie pod wpływem tego, no bo jeśli przechodził przez orbitę Marsa, no to rzecz jasna miał szansę przeciąć również orbitę Ziemi, jeśli zbliżał się gdzieś w stronę Słońca na przykład. I wskutek różnicy ładunku doszło do ogromnego wyładowania elektrycznego. Coś na zasadzie łuku elektrycznego. I jeśli przyjrzeć się w szczegółach, jak wyglądają niektóre struktury tworzone w laboratoriach plazmowych i jak wyglądają brzegi, powiedzmy, tego kanionu, no to widać takie struktury drzewiaste, bardzo charakterystyczne dla wyładowań prądu. Osoby, które były porażone na przykład, no to na skórze mają właśnie takie ślady, po prostu takie dendrytowe jakby kształty. Prąd tak marze, tak płynie, czy gdy uderzy w ziemię na przykład. I w ten sposób tłumaczy się to na gruncie elektrycznego wszechświata. A zatem no, co najmniej zwraca uwagę niekonsekwencja, że na Ziemi ten kanion nie mógł być utworzony wskutek jakiegoś ogromnego napływu katastrofalnego w istocie wody, ale na Marsie już tak.
0: Tutaj jeszcze przypomina mi się jeszcze taka jedna tajemnicza struktura, Kalpar-Rishat, czyli oko Sahary, obiekt mający około 25 km średnicy, znajdujący się, jest to studnia geologiczna na Saharze, doskonale widoczna z kosmosu, która pierwotnie była uznawana za pozostałość wulkanu bądź uderzenia jakiegoś meteorytu, natomiast nie zostało to w żaden sposób udowodnione, żeby do takiej jego zjawiska tam doszło. Mamy tam do czynienia właśnie z takim okrągłym kształtem, gdzie doszło wręcz do stopienia piasku w bardzo konkretnym skupionym punkcie, natomiast nie ma jakichkolwiek pozostałości, bo nawet jeżeli by to była jakaś asteroida czy meteoryt, który musiałby pozostawić jakieś ślady substancji, które naturalnie nie występują dla tego miejsca. Natomiast właśnie to na co pan zwrócił uwagę, czyli ten kształt rozchodzącego się pioruna, można powiedzieć, który jest dość charakterystyczny dla tych wszystkich zmian geologicznych, widocznych na Marsie, ale też jednak patrząc na te płynne, takie miękkie, zaokrąglone krawędzie Wielkiego Kanionu, tutaj też możemy się zastanowić, czy do takiej sytuacji nie doszło na naszym rodzinnym poletku, na naszej planecie Ziemia. Odsyłam wszystkich zainteresowanych. Kalpar-Rishat, czyli oko Sahary.
1: Tak, dlatego rzeczywiście na Ziemi również poszukuję tego typu obiektów i ja widziałem pewną liczbę zdjęć, które są typowane jako właśnie efekty silnych wyładowań. Także tu, jeśli chodzi o kanion Colorado, no to być może to jest rzeczywiście efekt jakiegoś katastrofalnego potopu czy tego typu wodnej katastrofy, ale na ogromną skalę. Ale oprócz tego są artefakty czy takie miejsca, które mogą świadczyć o rzeczywiście potężnych wyładowaniach, zwłaszcza, że mitologię, bo to badał Welikowski między innymi, mają wiele wspólnych elementów i wiele tak zwanych petroglifów, czyli takich naskalnych rysunków, pokazuje takie struktury, które co ciekawe bardzo przypominają pewien charakterystyczny kształt wyładowań plazmowych. Czyli tu oczywiście nie chodzi o zwykłą błyskawicę, bo to jest za mała energia. Tu chodzi o potężne wyładowania. No, w przypadku Marsa to było coś katastrofalnego. Zresztą można zauważyć, jeśli oglądały się zdjęcia z tych pojazdów, które tam się poruszały, jeszcze się poruszają pewnie, to widać wiele terenów, które są zasypane dosłownie głazami. I to nie są jakieś okrąglaki, otoczaki, które naniosła woda i złagodziła ich kształty, tak jak w rzekach często spotykamy takie, czy nawet strumienia. Natomiast to jest właśnie tak, no bo trzeba sobie zadać pytanie, czy to będzie, czy Valles Marineris na Marsie powstało wskutek katastrofy wodnej, czy wskutek wyładowania elektrycznego, bo przeszedł obieg, no i doszło do, nazwijmy to tak obrazowo, krótkiego spięcia, czyli potężnego łuku elektrycznego, który w ułamku sekundy stworzył w istocie ten potężny kanion. To czy w jednym, czy w drugim rozwiązaniu jego masa czy objętość tej marsjańskiej gleby, skał, które zostały usunięte, bo można tam oszacować, jaka to jest objętość, ale ona jest ogromna po prostu, no bo powiedziałem, sama głębokość to jest 8 kilometrów w wielu miejscach. Gdzieś się to musiało podziać. Gdyby to była woda, to prawdopodobnie na drugim końcu tego kanionu by stworzyła coś w rodzaju jakiejś delty czy czegoś takiego, prawda? Naniosłaby tak jak rzeki tworzą tego typu struktury przy ujściu do mórz czy do oceanu. To pod wodą widać. I teraz nie ma czegoś takiego w pobliżu, natomiast w większej odległości jest ogromne nagromadzenie tego typu głazów. Czyli można się domyślić, że jeśli rzeczywiście tak byłoby i doszło do potężnego wyładowania, czy nawet grupy wyładowań, które stworzyłyby taki twór, powodujące, że wyrzut tej materii z Valles Marineris, to być może niektóre uzyskałyby prędkość, powiedzmy pierwszą prędkość marsjańską, czyli taką, która pozwoliłaby nawet opuścić orbitę Marsa, prawda? No i mogłoby to nawet na Ziemię teoretycznie spaść.
0: Na czacie jeszcze pojawiło się odniesienie do mitologii, do Wielkiej Wojny z Tytanami, trwającej 10 lat według mitów, gdzie latały kamienie i pioruny głównie. I być może właśnie jest to taki ówczesny, to jest właśnie ówczesna interpretacja takiego dokładnie zjawiska, bo nawet jeżeli doszłoby to do takiego wyładowania, to jednak mogłoby to się jednak rozciągnąć w czasie, ze względu przede wszystkim, no zależy co to wyładowanie, przez co to wyładowanie zostało spowodowane. Jeżeli to byłby jakiś przelatujący niedaleko, wysokoenergetyczny obiekt, który by w pewien sposób oddziaływał z naszą Ziemią, to faktycznie mogłoby dojść do takiej chaotycznej sceny, która mogła zostać w mitologii zinterpretowana jako wojny bogów z tytanami, gdzie właśnie bogowie rzucali pioruny, a tytani rzucali, prawda, kamienie.
1: Tak, tak. No i może rzeczywiście echem tego, to co pozostało jakby w pamięci, ale tylko dzięki ogromnej traumie. Prawdopodobnie jeśli coś takiego miało miejsce, było tak przerażające, że trauma ludzka przechowała to w pamięci przez wiele, wiele, wiele wieków. A właściwie tysiącleci. Nie potrafiono tego sobie wytłumaczyć.
0: Dobrze.
1: Później zjawisko...
0: Tak? A tak idąc dalej, bo tak myślę, że dzisiaj skończymy troszkę wcześniej, tak jak się umawialiśmy, także myślę, że około 23 będziemy dzisiaj kończyć. Spragnionych słuchaczy informuję, że jeszcze na koniec wrzucimy sobie może jakiś odcinek Tchnienia Grozy, ale o tym za chwilkę. Także no i tutaj to moje ostatnie pytanie, którym, że tak powiem, dokończymy ten malowany obraz elektrycznego wszechświata. Czy możemy sobie w takim razie zbudować na Ziemi potężną katodę i zwyczajnie czerpać tę energię ze Słońca, czy w jaki sposób możemy, nie wiem, czysto teoretycznie, ale w jaki sposób możemy faktycznie się do tego podpiąć, jak do gniazdka, żeby użyć tego, no bo wyszliśmy przecież z debaty o wolnej energii, prawda? Więc zastanówmy się, poteoretyzujmy sobie, w jaki sposób możemy użyć tej wolnej energii, która jest charakterystyczna dla elektrycznego wszechświata.
1: Tak. Chyba nikt jeszcze nie zna odpowiedzi, aczkolwiek pomysły są. Otóż przynajmniej część słuchaczy słyszała o takim pomyśle, on chyba zrodził się w USA i tam są, były zawody przynajmniej organizowane. Chodzi o tak zwaną windę kosmiczną. To znaczy, wyniesienie satelitów na orbitę jest niezwykle kosztowne. I tu nie chodzi o satelity, które mają być daleko od Ziemi, na jakichś, powiedzmy tam, w takich odległościach bardzo, bardzo dużych, ale na mniejsze odległości, dla różnych celów. I pojawił się taki, czy zrodził się taki pomysł, żeby zbudować coś w rodzaju windy, czyli takiej bardzo wysokiej wieży, która by po prostu wynosiła to coś na orbitę, a może i teoretycznie astronautów, no ale na początek powiedzmy jakieś satelity. I specjaliści, którzy zajmują się elektrycznym kosmosem, już tu przestrzegali, że różnica ładunków może być taka, że gdy my zrobimy coś takiego, to zadziała jak piorunochron w czasie burzy. Dojdzie znowu do krótkiego spięcia, po prostu do rozładowania. Znaczy w sekundzie się to rozleci. Dlatego, że tam jest realne napięcie. Tam jest realny prąd.
0: I uziemienie idące do samej Ziemi.
1: Tak, tak. No poza tym musimy wziąć pod uwagę, że mamy tu pole magnetyczne, mamy pasy Van Allena i tak dalej, więc mamy trochę różnego rodzaju osłon, prawda? Przed takim czy innym promieniowaniem. Ale nie wszystko da się jakby osłonić i najsłabsze punkty magnesu ziemskiego to są na biegunach i dlatego tam widać zorze polarne, bo tam to promieniowanie kosmiczne jonizuje atmosferę. Tam się tworzy plazma właśnie. To jest plazma. Nie to, co się pije czasami. W niektórych środowiskach oczywiście.
0: Dobrze, czyli...
1: To jest pierwsza uwaga odnośnie tego, bo to jest ciekawy problem. Oczywiście nie bardzo wierzę w drut miedziany, poza elektroniką oczywiście, jako zbawienie ludzkości w zakresie zasilania energią. Natomiast podam inny przykład. Zrobiono eksperyment właśnie tego rodzaju. To znaczy wypuszczono z wahadłowca linę o długości, podaję szacunkowo, powiedzmy kilkudziesięciu metrów, żeby dokonać właśnie jakiegoś pomiaru tego potencjału elektrycznego. No i ta lina, krótko mówiąc, się zerwała. No nie dlatego, że wahadłowiec szybko leciał i powietrze to zerwało, bo on leciał w próżni, rzecz jasna. To właśnie prąd elektryczny doprowadził do krótkiego spięcia, można byłoby powiedzieć, w jakimś sensie.
0: A zatem prawdopodobnie
1: jest teoretycznie możliwe.
0: Tylko zaznaczę, bo to nagranie, o którym mówi, prawdopodobnie jest znane wszystkim naszym słuchaczom, tylko z zupełnie innej historii, ponieważ ono bardzo często się pojawia jako w nagraniach właśnie z misji wahadłowców STS, jako dowód na istnienie UFO, gdzie jest to nagranie właśnie tejże liny rozciągniętej z dość dużej odległości i widać, jak wokół niej pojawiają się, dążą wręcz, zmierzają do niej małe punkty świetlne. Podejrzewam, że to widzieliście, ja później ewentualnie postaram się tego nagrania wyszukać, ale większość z was na pewno to kojarzy.
1: Aha, rozumiem. Czyli krótko mówiąc, drut był z miedzi, a oni potrzebowali do magrawa i UFO podleciało i odcięło ten kabel złośliwie, tak?
0: To znaczy trudno powiedzieć... Według ufologów to było tak, że później, to znaczy nie kwestionują tego, że doszło do urwania tej liny. Twierdzą, że to było w wyniku jakiegoś tam przypadku. Takie rzeczy się zdarzają, jakiejś technicznej niedoskonałości. Natomiast po tym faktycznie można zauważyć, że na tym nagraniu widać mnóstwo punktów świetlnych, które dążą do tej liny, zmierzają do niej niejako jakby jakieś takie małe rybki, które sobie próbują uszczknąć odrobinkę ze wrzuconej karmy.
1: Rozumiem. Ja trochę zażartowałem sobie, bo widziałem inny film, który był tłumaczony jako Setki UFO, ale nie przy okazji akurat, bo ja widziałem nagranie, gdy ten kabel się urywa. Akurat, no może to była kwestia kąta ujęcia, tam nie widziałem tego typu obiektów, natomiast widziałem inny film z samymi tego typu świecącymi jakby obiektami, które ni stąd, ni zowąd przyspieszają, nawet zmieniają kąt czasami, ale NASA to tłumaczyła po prostu tym, że oni wyrzucają, no krótko mówiąc, ciecz w przestrzeń, która momentalnie zamienia się w lód i z kolei jeśli słońce je ogrzeje, no to momentalnie sublimuje, czyli jakby dostaje takiej energii odrzutu, stąd ta zmiana kierunku tego. Także to było w ten sposób tłumaczone, jako takie drobne kryształki lodu po prostu, ale pochodzące z samego wahadłowca. Natomiast wiem, że ufolodzy tłumaczyli to jako obiekty, no jako setki dosłownie statków kosmicznych. Mm-hmm.
0: No to znowu taki przykład interpretowania pewnych rzeczy na różne sposoby, gdzie de facto, gdzie co więcej, żadna ze stron nie ma na tyle dokładnych dowodów, żeby mogła sobie pozwolić tutaj na monopol na prawdę. No i tutaj myślę, że każdemu zostawiamy ocenienie tego po własnych, według własnej, nie wiem, własnej wiedzy i własnych, można powiedzieć, przekonań, no bo też mi się wydaje, że ufologia jako powiedzmy paranauka, ale nie jest, prawda, czymś szkodliwym i na takie spekulacje zwyczajnie często warto sobie pozwolić.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, ale wracając jeszcze, bo będziemy powoli kończyć, panie Krzysztofie, także kończąc już temat, jakby pan chciał zamknąć temat elektrycznego wszechświata, no ewentualnie jeszcze jeżeli zna pan jakieś dodatkowe metody, które moglibyśmy, nie wiem, jakoś zgłębić, spróbować właśnie podpiąć się do tego kosmicznego gniazdka i mieć tę legendarną energię za darmo.
1: Innych pomysłów na razie nie znam. Słyszałem, jak mówiłem, o tej windzie elektrycznej, ale jej przeznaczenie jest inne i ona z tego powodu właśnie, tych ładunków elektrycznych w kosmosie, ma szansę być po prostu zniszczona. Natomiast ja myślę, że jest duża szansa na to, by naukowcy znaleźli sposób na to, by jakoś przechwytywać się ładunki elektryczne. Jest tylko problem sprowadzania tego na Ziemię, no bo musimy sobie wyobrazić, że jeśli to zamienimy znowu na strumień jakiś mikrofal, czy jaki, bo to musi być w postaci wiązki jakiejś energii przekazane, no to w efekcie my właściwie zrobimy wtedy coś takiego, jak harp robi. Prawda? No bo co robi harp? Znaczy robił, bo on podobno już jest zamknięty.
0: No tutaj jest tyle spisków, że niebezpieczny temat, proszę pana.
1: Tak, ale rozumiem, dlatego mówię ostrożnie, że może jest, może nie jest. Oficjalnie jest, natomiast może nieoficjalnie nie jest. Natomiast wszystko, co on robił, to po prostu wysyłał fale elektromagnetyczne i uderzał w jakiś punkt jonosfery, rozgrzewając go. No i to samo w sobie było niebezpiecznie, podobnie jak wybuchy jonosferyczne czy stratosferyczne jądrowe, no które tak, to spowodowały, że mamy dwa pasy Van Allena chyba, a one stworzyły na pewien czas trzeci pas Van Allena. Więc to były zabawy, które już groziły zmianą w ogóle całego ekosystemu ziemskiego.
0: No na dobrą sprawę, dobrze, że się skończyło w ten sposób i tylko ten pas radiacyjny powstał. No konsekwencje gmerania w tej ochronnej powłoce, jaką mamy wokół siebie, mogą być naprawdę skrajnie niebezpieczne, no ale tutaj myślę, że się do tego wszyscy zgadzamy.
1: Tak, trzeba ostrożnie, no podobnie wybuchy podziemne, jądrowe, czy tym bardziej termojądrowe, bo to jest rząd wielkości silniejsze. No pamiętajmy, że pod oceanem skorupa ziemska, czyli to, co jest tak naprawdę twarde, ma zaledwie kilka kilometrów. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby to nagle pękło. No to jest wizja dość katastroficzna, prawda? Gdyby sobie wyobrazić, że nagle dno oceanu pęka na jakiejś większej długości i szerokości. To jest kilka kilometrów zaledwie. Pod lądami, mniej więcej na terenie Polski, to jest kilkadziesiąt kilometrów grubości. Też niedużo, ale już trochę wyraźnie więcej. Paradoksalnie tam, gdzie są góry, tam jakby ma to odwzorowanie w dół, czyli jeśli góra ma 8 km, no to jeszcze dodatkowo głębiej ta warstwa skalna jest zanurzona w magmie. No ale to tak, żeby nie rozwijać tego za bardzo, tak to mniej więcej wygląda. Tylko chodzi mi tu o to, że to jest naprawdę kruche wszystko. I trochę trzeba uważać, no ja już nie mówię o skażeniu powietrza wybuchami naziemnymi czy podziemnymi, bo przecież są cieki wodne, o których my pojęcia nie mamy, prawda? Już nie mówię. Efekty Fukushimy już podobno widać na którym na zachodnim wybrzeżu USA, tak?
0: No to już dość dawno skażenie, które się przeniosło po wodzie, dość szybko zauważono zarówno na wybrzeżu USA, jak i Ameryki Południowej. Detektory tam również dość szybko i gwałtownie się rozprzestrzeniły. Woda co prawda nie jest tak dobrym nośnikiem jak powietrze, ale jednocześnie woda dużo bardziej, że tak powiem, skupia te materie i nie pozwala jej i zwyczajnie dużo większa dawka promieniowania trafia faktycznie na wybrzeże. Dobrze, panie profesorze, to tak kończąc kilka zdań.
1: Myślę, że na tym zakończymy, znaczy ja zakończę, bo skoro kończymy audycję kwestie elektrycznego wszechświata w naszym układzie, no to co zwraca też moją uwagę i takie pytanie sobie stawiam, jeśli patrzę na mapę Księżyca, to już dawno zauważyłem, mapę Księżyca, mapę Merkurego, mapę księżyców, które mają skalistą powierzchnię, nie mają atmosfery, jak Tytan na przykład, bo wtedy nic nie widać, to zwraca moją uwagę i zadaję sobie takie pytanie, dlaczego wszystkie kratery są po pierwsze płytkie i okrągłe? Wszystkie to jest za mocne. To jest ten kwantyfikator ogólny, którego ja się boję. Zdecydowana większość. Bo według mojej prostej logiki, takiej prostomyślnej, to oznaczałoby, że wszystkie te obiekty, jeśli one powstały nie wskutek wyładowań elektrycznych, a wskutek bombardowania drobnymi meteorami czy asteroidami nawet, jako czymś większym, to należałoby założyć, że one wszystkie uderzały w Księżyc i inne tego typu obiekty pod kątem prostym, prawda? Mhm. Bo już nawet katastrofa tunguska stworzyła ten las, został zniszczony w kształcie takiego motyla, co sugerowało, dzięki temu można było mniej więcej oszacować kąt, pod którym nadleciał obiekt. Dlaczego w związku z tym, przecież probabilistycznie czysto patrząc, statystycznie, należałoby założyć, że z różnych kierunków raczej meteory i asteroidy uderzały w Księżyc, Ziemię, ale no, Ziemia ma tę erozję, księżyce bez atmosfery. A zatem powinno być bardzo dużo eliptycznych kraterów, prawda, o nieregularnych kształtach i bardzo głębokich. A tu może się mylę. Pełno jest zdjęć księżyca. Ja takie wrażenie mam od czasu, kiedy po prostu były publikowane dość dokładne mapy księżyców czy zdjęcia i większość z nich ma kształt okrągły. Czy to jest przypadek? Nie wiem. To taka, tak. Zostawiam z taką refleksją, z takim pytaniem, które jest łatwo zweryfikować, wystarczy popatrzeć na nasz księżyc, na parę innych księżyców. Na Merkurego na przykład. O. To z mojej strony może tyle, jeśli chodzi o kwestię merytoryczną. Mogę jedynie zakończyć podziękowaniem za wysłuchanie mnie, jeśli ktoś był uprzejmy słuchać mnie.
0: I tak, tak, tak.
1: Panu redaktorowi za interesujące pytania.
0: Dziękuję również bardzo. Tutaj mieliśmy co prawda w planach nawiązanie do i rozpoczęcie tematu sztucznej inteligencji dzisiaj, natomiast jeszcze wcześniej się z panem profesorem umówiłem, że będzie wracał do nas na naszą antenę i temat sztucznej inteligencji się pojawi w już kompletnie autonomicznej audycji, żebyśmy mieli tę część merytorycznie absolutnie w całości zamkniętą.
1: Rozumiem. Czyli pan redaktor chciałby, żeby następna audycja ewentualna była poświęcona sztucznej inteligencji, tak?
0: Tak, tak, tak. Szczególnie że bardzo, bardzo wiele osób mnie o to prosiło. Podejrzewam, że właśnie raz dlatego, że wspominałem o tym, jest to temat chwytliwy, a dwa, jest pan zwyczajnie ekspertem w sprawie, w kwestii sztucznej inteligencji, więc myślę, że tutaj do tego przejdziemy. Także dziękuję panu bardzo za udział w audycji, a my na dzisiaj będziemy...
1: Dziękuję państwu.
0: Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie. My na dzisiaj już kończymy. Jeszcze na sam koniec kolejny utwór Szpongul z singla God Particle, czyli interpretacja tym razem powstania w zasadzie badania bozonu Higgsa. A na sam koniec jeszcze myślę, że wrzucę wam jeden odcinek Tchnienia Grozy. Ale o tym za chwilkę, a o północy zapraszamy do Teorii Chaosu. Do usłyszenia i trzymajcie się.

0: wrzucę start i jeszcze wrzucę start, muszę tu wrzucić i chyba teraz już będą nas słyszeć. Chyba działa. Czy nas słychać, bo piszesz doskonałe połączenie? Jest, dobra, działa.
1: Tak, dzień dobry, lepiej się przywitaj, bo i tak cię widzę.
0: Tak, dobry wieczór wszystkim. Dobra, to dzisiaj będę wspierał, no miało coś by cię wypaliło, także będę się wspierał płytą, a właściwie kasetą, bo to te czasy, 95, zespołu Parawino, będę się tym wspierał, także na początek, bo to się zrobiło bardzo aktualne, zmora, na początek puścimy intro.
1: No, jestem sam ciekaw, co to jest to Parawino.
2: Wypierdalać! Chamy! Czuję! Skurwysyny!

0: Jak to się właśnie zaczynało w 95 roku. Bo jestem stary panczur, nie wiem, czy wiesz, to taki...
1: No coś słyszałem na ten temat.
0: Tak,
1: ale w ogóle, z kiedy to jest utwór? Kiedy on powstał?
0: 95 rok, proszę pana.
1: Bardzo, bardzo aktualny mają ten refren.
0: Tak. 95 rok, jak widać, nigdy tam w Polsce władzy nie za bardzo lubiano.

0: I wiesz, tam ale w ogóle władze się w Polsce nie lubili, ale się rzadko wychodzi na ulicę. I wychodzi się zazwyczaj z jakichś takich powodów, które nie są do końca tymi głównymi powodami, ale wkurwienia na władzę, ale przelewają czarę goryczy. Bo o ile pamiętamy te wielkie strajki i tak dalej w Polsce w PRL-u, no to były spowodowane
1: No czym były spowodowane? Że
0: podwyżkami.
1: kotlet w stołówce podrożał. No to też taki
0: Dokładnie.
1: trochę błahy powód.
0: Dokładnie.
1: To wkurw się zbierał, aż był jakiś po prostu masę krytyczną, coś musiało przekroczyć jakieś wydarzenie.
0: Tak, no i tutaj przekroczona została masa krytyczna. Myślę sobie, wiesz co, że to nawet nie są aborcje, chodzi tyle, co że kolega Jarek chce próbował, bo wiesz, koledze Jarkowi to tam lata wokół pewnej części ciała. To czy
1: A widziałeś dzisiejsze wystąpienie kolegi Jarka
0: oczywiście, że
1: z
0: widziałem.
1: mównicy,
0: Oczywiście.
1: kiedy obwiniał i wyzywał od zbrodniarzy i coś tam swoich przeciwników politycznych. Oczywiście nie czuję się winnym w żadnym stopniu, tak?
0: Tak, tu jest pytanie o nazwę zespołu Parawino. Oczywiście, Parawino. Tak, a puściłem przemówienie koledze, który tutaj siedzi, przyleciał w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, on co 2 tygodnie lata na 2 tygodnie z Polski. I nasz inżynier i przyleciał sobie na kwarantannę, dostał wynik testu, także przyszedł do biura, jest sympatycznie, bo zawsze kolega z miasta. No i dzisiaj tak on tak nie za bardzo, wiesz, ogląda, coś się interesuje. Puściłem mu przemówienie, mówię, o kurwa, nie wiem, czy będę miał do czego wracać jeszcze.
1: Polak, tak?
0: Tak, z
1: Nie
0: Bydgoszczy.
1: wspomniałeś o tym, że Polak, powiedziałeś, że kolega tam u ciebie
0: Kolega
1: zrobił
0: Polak.
1: międzynarodowy skład w firmie.
0: No mamy, ale mamy też Polaków, mnie między innymi. Też jest jakiś, tak się zdarzyło, że jest taki Polak. A w ogóle poznałem swoich, to tak jeszcze dygresja, poznałem sąsiadów z drugiej strony, takie stare małżeństwo, bardzo sympatyczne, w ogóle piwko piliśmy, gadaliśmy o wszystkim i są nazistami. I no
1: No
0: tak.
1: właśnie chciałem się zapytać, czy zamawiają piwo wyprostowaną
0: Nie,
1: ręką.
0: byli bardzo sympatyczni. Tak jedna mówi, że on, a moja mama była z Olsztyna, znaczy z Alienstein mówi, nie wiem jak to się teraz nazywa. A ten drugi mówi, a mój tata ze Szczecin, też nie wiem jak się teraz to nazywa. Mówię, o kurwa, jeszcze pewnie na Adolf Hitler plac. I coś tam, coś to była rozmowa była i padło, że jak to było. No, Hitler był ogólnie zły, ale też miał dobre strony. I w tym momencie stwierdziłem, że ja już się boję.
1: Mało, pewnie Chińczycy to samo powiedzą, że ogólnie był kawał chuja, ale dobrze chciał.
0: Nie, to bez tej pierwszej części tam powiedzą.
1: No wiem, to powiedzą, że był kawał chuja dopiero gdy opuszczą granicę Chin.
0: Też nie do końca. Czasem nie wiedzą o tym. No, ale to słyszałem, bo to tak właśnie wrzuciłem sobie na miniaturkę tutaj. Jest sobie Kaczyński na środku, ale pamiętajcie, kto jeszcze wokół niego. Bo pamiętam, że to jak wybory były niedawno, tak, to było dużo takich ludzi całkiem przyzwoitych, którzy mówili, a wiesz co, a ja głosuję na Konfederację, bo trzeba
1: Właśnie,
0: zmian.
1: jakbyś mógł przedstawić te osoby, bo tych dwóch typów po lewej coś nie kojarzę. Na dole to jest ten Mozier, czy jakoś tak?
0: Mencen, tak.
1: Mencer. To jego
0: Mencen
1: kojarzę. A
0: i
1: na górze po
0: Głódź.
1: lewej, to co to, Dziwisz?
0: Dziwisz, tak, sorry, nie Głódź, Dziwisz, tak.
1: A nie Głódź?
0: Nie, Flaszka Głódź chyba troszeczkę inaczej wygląda.
1: A Dziwisz to co? No.
0: A Dziwisz to ten, co...
1: Flaszka Głódź. Flaszka Głódź.
0: No nie, no każdy wie, co tam miał z Głódziem. Zresztą no, mój wujek, pułkownik, on był tam kapelanem. To mówi, że w wojsku to innej przezwiska nie miał
1: To
0: jak Flaszka Głódź.
1: mnie Flaszka Głódź bierzmował osobiście.
0: Sam Flaszka Głódź.
1: Ale nie wyczułem alkoholu od typa.
0: Bardziej dowcipne. Drogi Krawcze, nie, tamte. Ja w ogóle chciałem, żeby na planszy byli wszyscy się śmiejący, ale potem to Krawiec przyrobił, że takie jokery mieli. Nie, to miał taki być naturalny uśmiech, bo oni się śmieją, wiecie, z nas teraz.
1: Znaczy, że oni się śmieją na tej grafice?
0: Nie, oni teraz się śmieją z nas.
1: Na tej grafice to oni wszyscy powinni tak we czterech się patrzeć na Kaczora, tak jak się patrzą, a on powinien mieć jakiś taki jokerzy śmiech.
0: Nie, ja
1: Uśmiech.
0: myślę, no ale ja myślę, że w ogóle Jarosiowi to wiesz, to tam ta aborcja tam lata, wiesz, wokół czego. On po prostu wypróbował rządzenie dekretami i tworzyć prawo, pomijając proces legislacyjny. Patrz, jak pięknie wyszło.
1: Nie wiem, bo ja nie znam się do końca na tej sytuacji, jej nie prześledziłem, ale ona była w Trybunale Konstytucyjnym, więc chyba została ta ustawa nieprzyjęta kiedyś, skoro tam trafiła.
0: Nie, nie, nie, nie, ona została zaskarżona, ona obowiązywała. A właśnie, to ktoś zapytał, czy jest... zapytał, czy jest tylko Błażej i grzyb. Czemu zostać grzybem?
1: Nie wiem, ale podejrzewam, że to się kasztan pytał.
0: Repi?
1: A, tak. Znaczy pytała kasztan.
0: Krawiec mówi, że, zamykamy to patoradio. Że goście nas się pojawia. Nie, nie, no i właśnie, rządzenie poza procesem legislacyjnym. No, bo wiesz, no ma swój trybunał, nie, i wysłał tam sobie. Nie, w ogóle to jest. To jest tak śmieszne, no i ludzie się wkurwili i wyszli. I byłeś w Warszawie dzisiaj, byłeś pewnie.
1: Tak, tylko w pracy byłem. Nie widziałem żadnych utrudnień w ruchu czy coś strajkujących, czy tam innych manifestujących.
0: No, ale wiesz, no w Polsce to rzadko się zdarzają protesty. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo rzadko.
1: Bardzo rzadko i nie podoba mi się w nich to, że zawsze, kurwa, pomimo tego, że występują przeciwko władzy, to biorą sobie za zakładników innych obywateli. Typu, nie wiem, grodzą drogi traktorami.
0: No, to już różne grupy zawodowe, wiadomo, no ale to tak jakoś się przyjęło, to ty też wiesz, no chyba wszędzie na świecie, jak po prostu chcesz sparaliżować trochę działanie państwa, nie, no i no, w gruncie rzeczy, no, protesty mają to do siebie, że są także uciążliwe dla, chociaż ja też uważam, że powinni wszyscy pójść i zablokować Nowogrodzką i Wiejską na przykład, nie, i nie pozwolić
1: ja tak samo
0: nikomu wyjść tam.
1: Dokładnie. Czemu by nie otoczyć Sejmu w trakcie, może lepiej tego nie mówić na antenie, w trakcie obrad.
0: Mówią o że ustawa covidowa i przymus szczepień, to widzisz. Przymus szczepień jest w Polsce. No, to się nic nie zmieniło. Akurat w tej kwestii, nie? Szczepienia są obowiązkowe.
1: Są obowiązkowe, ale tylko na wybrane choroby. I tą listę można w sumie rozszerzać chyba dowolnie.
0: Tak, ale to nie jest tak, że nie ma przymusu, nie?
1: No nie, nie będą musieli uchwalać jakiejś nowej ustawy, która wprowadza przymus, bo ten przymus jest.
0: No, ale to tam, on nic nie chciał przykrywać. To znaczy, może swoją tam nieudolność w walce z epidemią. No, ale ciekawe, ciekawe, że ktoś tam w ogóle ten podejrzewał, że się to stanie, że to wyjdzie. Że ludzie wyjdą wkurwieni na ulicę. Tylko... Widzisz, w ogóle w tych jeszcze protestach mnie jedna rzecz zastanawia, że tam, o ile jak tam nawet w Stanach protesty były tam przeciwko, wiesz, zastrzeleniu jednego tam murzyna.
1: Black Lives Matter, tak?
0: Tak. To tam potem te postulaty się rozszerzały, rozszerzały, rozszerzały. Gdzieś tam doszły socjalne. I teraz czy masz, myślisz, że to się rozszerzy? I że ludzie zaczną tu dokładać jakieś postulaty i to zacznie skalować w tym kierunku, czy raczej się rozejdzie po kościach? Kaczor powie, dobra, chuj, macie, róbcie sobie aborcję na żądanie,
1: nie,
0: i ludzie się rozejdą.
1: To jest kontrowersyjne zdanie i w sumie na Discordzie trochę zhejtowany zostałem, ale gówno z tego będzie, no. W skrócie mówiąc.
0: Ja też podejrzewam, że ty. No niestety muszę powiedzieć, że tak, takie mam poczucie. Bo tak jak pamiętasz, były takie gigantyczne protesty. O właśnie, i zawsze o jakieś pierdoły idzie. Były protesty o ACTA, nie?
1: No, ACTA akurat tam się, powiedzmy, chyba raz czy dwa razy jakoś udało odepchnąć tą ustawę. Tym bardziej, że ona nie była jeszcze podpisana, tylko była rozważana, tak? A teraz to już jest wszystko podpisane, zaklepane, Trybunał potwierdził, że...
0: No, nie, no jeszcze...
1: I co możemy? Nic nie możemy, już nawet nie można się odwołać od tego. Trzeba nowy... Zmienić,
0: nie,
1: najpierw, trzeba zmienić konstytucję, a potem nowy
0: jeszcze
1: projekt
0: muszą,
1: ustawy.
0: Jeszcze muszą to opublikować, także jeszcze jest...
1: No to zostanie opublikowane, nie wiem, dzisiaj w nocy, jutro rano wejdzie.
0: No ale może nie, widzisz, jak było z tym, z ACTA, powiedzieli, że nie wprowadzamy się, ludzie rozeszli i się skończyło, nie? I władza ma spokój.
1: No tak, ale to właśnie chodzi o to, że byli o ten krok czy dwa kroki przed, przed uchwaleniem tego, a teraz już jest po ptokach.
0: Nie, no, sam wyrok dopiero wejdzie w życie, jak zostanie opublikowany, a o ile wiesz, to tam paru wyroków nie publikowano w ogóle do dzisiaj i nie mają wpływu.
1: A, no tam teoretycznie w tej papierologii legislacyjnej może to ugrzęznąć, tak?
0: No, to jedna sprawa. A druga sprawa, no, sam trybunał jest nielegalny, nie?
1: nielegalny ze względu, bo nie wiem, do czego zmierzasz.
0: No bo sędziowie jego zostali wybrani nielegalnie i jego skład nie ma mocy prawnej, jego orzeczenia teoretycznie, nie? De jure, także. No, zabiegi mogłyby być nadal wykonywane i właściwie można by to ignorować tam potem sobie w sądzie, to chociaż wiesz, jakie polskie sądy są. Także tu jeszcze są różne fikołki legislacyjne. I teraz jest pytanie, czy jak właśnie będzie tak jak z Akta, że Kaczor się cofnie i to wszystko. Jedno, ale jedno jest.
1: Dlaczego miałby się cofać? Ja nie uważam, że się cofa. Ja to obawiam się raczej tego, że jeszcze pójdzie o krok dalej i zacznie agresywnie rozpędzać tych, którzy za dużo sobie pozwalają w trakcie
0: No to ja
1: tych manifestacji.
0: ci powiem na taki fikołek, bym to zrobił, logiczny. Znaczy, no jak ja bym był kaczorem i wybitnym strategiem, za którego niektórzy go mają, a może nie jest, no nie wiadomo. Ale jeśli
1: Osiem
0: bym.
1: ruchów do przodu w szachy przewidujesz?
0: Tak.
1: No to
0: Jeśli.
1: możesz się porównywać.
0: Nie. No jeśli Kaczor by był wybitnym strategiem, to ja bym się wycofał. Ludzie by weszli i jedyną tutaj siłą polityczną, która na tym by straciła, to wcale nie PiS. To wcale nie PiS, bo PiS ma żelazny elektorat. Zobacz, co mówią o tych przecież ci związani z PiS-em ludzie. Że juleczki wyszły, że zamach na kościół, że brońmy
1: Ale to nie
0: księży.
1: jest tak do końca. To po prostu krzyczą tylko ci, którzy są betonowym elektoratem. Na pewno jest dużo osób, która w jakiś sposób zagłosowała na PiS, po części się z nimi zgadzając, ale dzisiaj siedzi cicho i traci do nich
0: Nie, ja
1: zaufanie. Na
0: myślę, że.
1: przykład, może oficjalnie nie popiera, ale na przykład już nie popiera protestujących, ale też nie popiera już i PiS-u. Tak?
0: Nie, no ja
1: Myślę
0: myślę,
1: o
0: że.
1: Konfederacji ogólnie, że to
0: O
1: oni są.
0: właśnie, ja myślę, że Konfederacja tutaj. No, już jej nie mam praktycznie po tych protestach. Już jej nie ma, bo ci są zaślepieni niskimi podatkami.
1: Ja podobno za cicho jestem tutaj, Zenek mówi,
0: Czyż
1: słyszał
0: bym
1: pod
0: mógł.
1: głosie.
0: A Zenek to jest w ogóle on zawsze narzeka, nie? To jest ten co któremu
1: Daj
0: zawsze wszystko.
1: mi z 10 decybeli do góry.
0: Ja już nie mogę, patrz, kurde, no. Już chyba wykończyłem możliwości
1: Może
0: tych.
1: tak powinienem mówić do samego mikrofonu.
0: O właśnie, tak mów, ale mów tak seksownie.
1: Nie potrafię.
0: Czekaj, input, dobra, damy cię troszeczkę głośniej może. O, teraz może będzie mniej narzekał. No, w każdym bądź razie, dobra, gdzie byliśmy, bo on mnie musi zawsze wybić z tego. No, ja myślę, że
1: No, mówiłeś o tym, że Konfederacja straci i że już jej nie ma.
0: że już jej nie ma, no bo widzisz, no większość ich wyborców, no Szurów jest taka bardzo mała, ilość, którzy głosowali na Brauna, bo wierzy, że Matka Boska wpłynęła na powstanie Polski, albo no są jeszcze ci narodowcy, no, ale to też takich. Nie jest taki gigantyczny odsetek. No, była kupa ludzi, którzy zagłosowało, bo jest ten, jak on miał, Mencen i że będą niskie podatki, taki wielki ekonomista. Nomen omen. Mencen też jest bardzo zagorzałym katolikiem twardogłowym, któremu się bardzo podobało to, że ustawa została aborcyjna uwalona. No i myślę, że ci wszyscy ludzie dopiero przejrzeli na oczy, że no, Konfederacja to są ludzie tacy, którym by się tu widziała druga Portugalia za Salazara, czyli taki bardzo zamordystyczny katolicki kraj wolnorynkowy, coś takiego. I to też chyba do końca się nikomu nie podoba.
1: Lazara to jest ten, czekaj, dobrze kojarzę, to jest ten Hiszpan, tak? Coś takiego?
0: Salazar to był, proszę, dyktator Portugalii.
1: Portugalczyk. No.
0: Salazar
1: Czyli
0: miał.
1: blisko byłem.
0: Tak, Salazar miał. On był w ogóle bardzo gorliwym katolikiem. Budował kraj wedle encyklik papieskich. Toczył dwie wojny kolonialne i założył sobie obóz koncentracyjny, który nazwał Kolonią Godności. To taka ładna
1: Bo
0: nazwa.
1: tak w ogóle interesując się trochę tą sytuacją, która jest w Polsce, wpadłem na sprawę hiszpańską i oni takie piekło, albo chyba jeszcze nawet gorsze piekło, to 20-30 lat temu już mieli u siebie i przerobili to. Dzisiaj mają legalną i aborcję, i jakieś tam homoseksualizmy, i wszystko mają legalne. i dalej uchodzą za kraj katolicki, pomimo tego, że są chyba najbardziej zlaicyzowani w Europie.
0: Ja to, wiesz, jeszcze Czesi są. Ja to bym widział, no jeśli ten cały ruch się jakoś nie rozejdzie, ale jeśli to PiS-u, to chyba koniec nie jest Konfederacji na pewno, ale na pewno to jest koniec Kościoła w Polsce. I to jest droga, jaką Kościół nigdy się nie nauczył, nie poszedł na błędach to, co było w Irlandii.
1: No, Kościół był na równi pochyłej, ale teraz to się wypierdolił na ryj na jakimś kamieniu po prostu. I tak. Się tu toczy się.
0: Także hura, hura, hura, wszyscy mamy koniec Kościoła w Polsce. Będzie jak w Hiszpanii, w Irlandii czy Portugalii. Po prostu nie ma już, no, skończyło się. I podejrzewam, że teraz zaczną dopiero syfy wychodzić, tak jak zaczynają w Hiszpanii, jak zaczynają w Irlandii, zaczynają znajdować w Irlandii te groby tych dzieci gdzieś tam po klasztorach, nie, ludzie zaczynają odzywać. No się kończy Kościół, już go nie będzie i nie ma i nie będzie.
1: Ale mówisz o jakich grobach dzieci teraz?
0: No tam dużo spraw było właśnie w jakimś klasztorze, wiesz.
1: Ale o jakieś morderstwa, czy po prostu jakieś tam, nie wiem, śmierci płodowe, takiego typu rzeczy?
0: Nie no, chyba niektóre zagłodzono, niektóre zakatowano i tam chowano w tym. No bo była dosyć głośna sprawa w Irlandii. Musiał, no to chyba najlepiej tu by Leniuch powiedział, on jest w Irlandii, ale to wstrząsnęło Irlandią bardzo.
1: Nie, to nie wiem, czy można w ogóle sytuację z tą ustawą antyaborcyjną porównać do czegoś takiego, co było w Irlandii. To jeszcze nie jest ten kaliber mimo wszystko.
0: Nie, ale no, bardzo, to się w Irlandii to się zaczęło od zakazu rozwodów, nie? No, to się zaczęło od zakazu rozwodów i potem to eskalowało. W Hiszpanii to, wiesz, sojusz kościoła z przyjemną dyktaturą Franco. U nas sojusz kościoła z taką miękką dyktaturą, chociaż to idzie w coraz gorszym kierunku. No, chyba, że faktycznie Kaczor wyprowadzi wojsko na ulicę, to już w ogóle kościół nie będzie go.
1: No, podobno terytoriarsów dofinansował, więc może będą chłopaki mieli okazję potrenować w końcu.
0: No. Ale no właśnie, a z tej drugiej strony to słychać, że wyszły na ulicę Julki, którym się chce ruchać bez konsekwencji. Takie słyszałem głosy.
1: Może była tam jakaś Julka.
0: No właśnie, ale wam powiem tak, no jest XXI wiek i no tak właśnie, no. Jednym z naszych tutaj przywilejów życia w XXI wieku, gdzie mamy różne rodzaje antykoncepcji hormonalnej i tak dalej, no tak, ruchanie bez jakichś tam większych konsekwencji nie powinno być jakąś gorszącą czy sprawą, która nie powinna przysługiwać człowiekowi. Jak ktoś chce, to zapraszamy.
1: Nie, no gdzie, no co to za jakieś bluźnierstwo? Przecież seks tylko, jak to się mówi, kopulacyjnie, tak?
0: Tak. Widzisz, no w ogóle w XXI wieku to jest jak społeczeństwa stają się coraz bardziej bogatsze, to coraz bardziej się laicyzują.
1: To nawet w Chinach już to zauważyli. Chiny mają teraz taki problem, że przez politykę jednego dziecka stały się społeczeństwem starzejącym z 200-milionową przewagą chłopców nad dziewczynkami i będą miały poważny problem, żeby się odmłodzić, a nie chcą się już odmładzać, bo już się za bardzo zbogaciły, więc ludzie nie potrzebują mieć więcej niż jedno lub dwoje dzieci.
0: No to na wsiach jeszcze jest trochę inaczej, ale ciągle jest ten właśnie kult chłopca.
1: No tak, ale na wsiach na przykład masz trójkę, czwórkę, a w mieście masz z kolei na jedną parę przypadające pięć czy sześć innych par, które mają zero lub jedno dziecko, więc...
0: Wiesz, to może i lepiej, bo wiesz co, no ich tak jest za dużo. I partia chyba też o tym wie, tylko problem mogą być jakieś, wiesz, tam niepokoje społeczne, chociaż oni sobie żony importują tam z Wietnamu, czy jakieś Birmy, czy innych tam ościennych krajów. Także jeszcze sobie jakoś tym razem. No, a Kościół...
1: Z tureckiej środkowej Azji.
0: No, też. Chociaż bo to jest tak właśnie dziwna sprawa, że tam w Azji, to z tego co się zorientowałem, co o ile jakiś jest tutaj w Europie fetysz na Azjatki, dużo ludzi ma, a w Azji w ogóle przecież się Europejki nie podobają. Tak słyszałem. Znaczy.
1: Bo może mają za krótkie
0: Nie,
1: sprzęty.
0: albo czekaj, inaczej to jest. Może oni się podobają, ale nikt by nie chciał się z taką ożenić. A tutaj właśnie u nas jest taki stereotyp, że ona taka uległa, to się lepiej ożenić. Nie? I tak. Chociaż to w ogóle jest kompletny stereotyp, to wam powiem. No i tak się laicyzują te społeczeństwa, albo robią ewolucyjnie, jak na przykład w Holandii, gdzie możesz sobie zjeść dobrego steka w kościele, czy poczytać książkę, kupić książkę. Tutaj niedaleko w Maastricht jest bardzo dobra księgarnia właśnie w kościele. To jest taką ironią losu, bo ze świątyni ciemnoty, świątyni oświecenia, nie? Tak.
1: Nie, no tak, ja tak samo uważam, że niepotrzebnie w tej chwili są dewastowane kościoły. Przecież to można wykorzystać w zupełnie inny sposób. Nie wiem, dyskotekę zrobić, supermarket albo jakiś hotel,
0: Oczywiście, ja w ogóle.
1: czy inny burdel.
0: Wiesz, to jest w ogóle obrzydliwe, hipokryzja ciągle w tym narodzie, że o ile basen w synagodze jest niczym niezwykłym, albo właśnie dyskoteka w zborze protestanckim była w Wierzchucinie, też nie ma żadnego problemu, ale już jak jest ten, już jak jest. Krawiec się dołączył, ale jak już jest restauracja w kościele katolickim, to już jest wielkie świętokradztwo. Czy problemy
1: Też
0: te.
1: tego nie rozumiem, no ale
0: Czy mamy
1: może
0: problemy
1: ktoś mi tłumaczy.
0: techniczne? Krawcze.
2: Tak?
0: Czy mamy problemy techniczne, bo ty zazwyczaj dzwonisz jak mamy.
2: Nie.
1: Po prostu pierdolicie.
2: Nie, wszystko pięknie, ładnie, aż miód na moje uszy. Panowie, przyłączmy się do tego, co się dzieje właśnie teraz. Kto jak nie my, jak nie nocne radio, właśnie. To my jesteśmy od tego, żeby powiedzieć wprost i dosadnie, i kawa na ławę, jebać PiS pod mur tych
0: Ja
2: skurwysynów
0: już.
2: zdrajców, działających jak mafia, skurwysynów, którzy się z nikim i z niczym nie liczą, robią wały, wchodzą w dupę klerowi. Kto ma to powiedzieć, jak nie my?
0: No i właśnie teraz mam do was takie pytanie, bo ja dzisiaj rozmawiałem ze swoimi kolegami z tej takiej betonowej lewicy, co jak ją nazywa Zenon, że to jest taka paleolewica. Rozmawiałem z nimi na ten temat.
1: Ale o komuna chyba.
0: Tak, paleokomuna, co by sobie to zrobić, jakby to zutylizować. Patrzcie, czy widzicie gdzieś na tych protestach pana Budkę, pana Schetynę, kto tam jeszcze jest PO? No tych całych tamtą bandę poowców. Widzicie gdzieś tam między tymi ludźmi ich?
2: No nie ma, nie ma.
0: A wiecie
1: Ale
0: dlaczego?
1: może warto się zastanowić dlaczego, bo hasło im nie odpowiada. Jak polityk może się podpiąć pod hasło, że
0: Nie, to
1: wypierdalać?
0: nie dlatego. Oni potrafią być bardziej wulgarni.
2: Brzydki język, panowie. Słucham sobie właśnie teraz tych prawicowych komentatorów i oni zwracają uwagę na to, że to jest
1: No
2: właśnie
1: właśnie to samo słyszałem.
2: knajacki język i jedyne, co widzą w tym wszystkim, to atak na Kościół. Pewne siły, też to hasło się pojawia, pewne siły są tu czynne, z zagranicy, finansowanie, to nie są głosy Polaków, to są pewne siły. Zważcie na to.
0: Ale dlaczego nie ma tutaj PO w tym wszystkim?
1: Jeszcze próbują nas podzielić, skłócić ze sobą.
0: No ale ktoś mi odpowie, czemu nie ma PO tutaj?
2: Ale Polska jest podzielona i to strasznie. Jest właściwie taka wojna domowa i okazuje się, że mniej więcej połowa Polaków jest po tej stronie takiej brunatnej, kościółkowej, tej stronie, która jest jeszcze jedną nogą w średniowieczu, która chciałaby, aby kobieta milczała. W TVP, słuchajcie, to aż ciężko uwierzyć. W TVP się pojawił program, w którym mówili, że szkoda, że nie jesteśmy już w
0: Słyszałem.
2: czasach, kiedy kobieta, która zabierała głos niepotrzebnie i histeryzowała, była skazywana na jakiś tam marsz, nie wiem, z kamieniem u szyi, coś takiego. Że chodziło o to, że baba ma siedzieć cicho A jak zabierze głos i zacznie coś tam historyzować, to jej kamień do szyi przywiązać, jak ma tam gdzieś łaść po rynku, jakiś marsz wstydu, nie wiem o co tam chodziło, ale aż ciężko uwierzyć w to.
0: No ja już dzisiaj mówiłem, że no, Amerykanie wysyłają Starlinki, Chińczycy chcą eksplorować Marsa, nie, Niemcy tam ogniwa wodorowe, a w Polsce toczy się dyskusja, czy kobieta to człowiek. No to tak, na poziomie jesteśmy.
2: No, dokładnie. Na takim etapie jesteśmy. Gdzieś tam, nie wiem, 500 lat w tyle trochę, ale nadrobimy, spoko, nadrobimy. Słuchajcie, jeśli prawica, nie wiem, gdyby nie tacy ludzie jak Woods, Jacek z Australii, czy Bite Eater, to ja bym już całkiem się załamał i bym pomyślał, że prawica to już takie całkiem takie ciemne oszołomstwo, że to już w ogóle, ja chcę być lewakiem. Chcę, nie wiem, być lewakiem.
0: Poczekaj, to taka wolnościowa właśnie polska prawica, małe podatki i w ogóle, i właśnie tutaj doktor Mencen, wielki ekonomista, Sośnierz, wielki wolnościowiec i tak dalej. Oni wszyscy bardzo chętnie poparli wyrok Trybunału, się ucieszyli, jeszcze są bardzo prokościółkowi. Pokazują wam, co chcą. Podatków ma nie być, ale ma być zamordyzm kościelny, nie? No ale wracając do tej nieszczęsnej PO, wiecie dlaczego ich nie ma? Bo oni są tak samo kurwa kościółkowi jak PiS. Czy za PO, przepraszam, mniej lizano dupę klerowi? No nie. Było to samo.
2: Mało tego, ta nasza lewica niby też przecież za SLD uchwalono konkordat, nie?
0: No, zresztą no, dzisiaj przypomniał kolega Jarek w swoim przemówieniu, przypomniał, że no, ustawa aborcyjna była uchwalona za rządów lewicy, co jest faktem. No i tam gdzieś też nie widzę za bardzo Czarzastego na czele tych protestów. I się właśnie pytam, a gdzie jest Zandberg? Gdzie jest Zawisza?
1: Czyżby to był powód, dlaczego PO nie przyłącza się do protestów?
0: No, oni się tak samo nie chcą narażać klerowi.
1: A to chyba nie czasem to, że to oni zaczęli ruszać to gówno, które teraz śmierdzi, w sensie ustawę, bo to kiedyś to był taki, powiedzmy, jakiś kompromis, tak?
0: No właśnie, to jest fajne słowo, kompromis. No to był kompromis między mniej kościół.
1: No tak, używa się takiego określenia, no nie wiem, jak on to nazwać. No.
0: Wiecie, kiedy by był kompromis?
2: Nieznanego w Polsce w ogóle kompromis, nie?
0: Nie, jest kompromis.
2: Albo czarne, albo białe, albo jesteś katol, albo jesteś pedał, albo jesteś, nie wiem, albo nie chodzisz w czarnej kurtce na łyso ogolony, albo chodzisz z tęczą, z flagą tęczową. Strasznie skrajny kraj i to mnie wkurwa.
1: Masz drugie włosy w glanach, ale to im już odpuścili.
0: No, a ten... A Jezu, gdzie ja tu się wybiłem z rytmu. No, w każdym razie...
1: Czepnąłeś się słowa kompromis. No.
0: To nie był kompromis.
1: To nie był może kompromis do końca, ale na więcej pozwalał niż w tej chwili jest.
0: To nie, no w tej chwili to w ogóle, ale widzisz, to tak się to okno takie przesunęło bardzo na prawo, nie? Co się nazywa kompromisem, co nie. Kompromis jest wtedy, nie wiem, w ogóle, jeśli chodzi o aborcję, jeśli ktoś jest przeciwko, to niech sobie jej nie robi i tyle, nie? I myślę, że to by było najbardziej kompromisowe rozwiązanie. Nie chcesz aborcji, to jej nie rób, no, twoja sprawa. Jesteś lekarzem, ale... jesteś przeciwko, to jej nie robisz, no.
1: Ale zobacz, ty mówisz teraz z pozycji kogoś, kto jest bardziej po lewej stronie, a ty z prawej strony powie, że według niego kompromis wygląda tak, że jest zakaz i jak ci nie pasuje, to wypierdalaj.
0: To jest typowy kompromis prawicowy.
1: Który był, to jest też kompromis.
2: Moim zdaniem ten kompromis, który teraz był, aborcyjny, to był pewien sukces. To było coś, co udało się wypracować przez lata. Coś, na co się zgadzały obie strony, ale przyszedł Kaczor z demencją, pierdolony dziad w dupę jebany. Przepraszam, ja wiem, że tak trochę teraz...
1: Ustawa z 97 roku chyba była w ogóle, nie?
2: No, ale to było coś, co się udało wypracować, wynegocjować. Coś, co zadowalało obie strony.
0: No nie! Przyszedł...
2: Nie
0: zadowalało!
2: Ej, oto pozycji komunikuje, jak Jaruzelski w telewizji wystąpił. I to są przestępcy! Nie będziemy tolerować przestępców. Wyprowadzam Gwardię Narodową. Kogo on tam wyprowadził na ulicę? Nie Gwardia Narodowa, tylko ci.
1: ZOMO chyba.
2: No o takie Boże, są, ale kto to tam był? Ta, no to taka wojskowa żandarmeria, o, żandarmerię wojskowo wyprowadza na ulicę i przemawia z telewizora. Nie ma Teleranka znowu, tylko się pojawia Kaczyński i Kim Jong-kwak przemawia. I to jest, słuchajcie, dziad z demencją. To jest ten problem, że tym krajem rządzą dziady pierdolone, jak Timothy Leary mówi, właśnie cywilizacja starców, którzy nas alkoholem po prostu poją nas alkoholem i po prostu rządzą tym krajem. Starcy, siwe łby z demencją. Czas młodym przekazać pałeczkę i oddać władzę młodym, a nie te pierdolone dziady.
0: Zaraz będziesz miał w Stanach jeszcze starszego dziada. W przyszłym tygodniu.
1: No już masz.
0: Ale w ogóle.
1: Między dwoma starymi dziadami.
0: Ale w ogóle słyszałem bardzo, bardzo ciekawą rzecz, że podobno, jak wybiorą tego pomarańczowego dziada drugi raz, to mają odwołać namiestniczkę, którą jest teraz, i przysłać nam faceta, który jest nie dosyć, że gejem, to jeszcze bojownikiem o prawa LGBT i jest kolegą Trumpa. I to by było, kurwa, takie, to by było dobre.
1: Ciekawe, co by Kościół wtedy powiedział.
2: Mechan jeszcze pisze, ale te lewaki są wulgarne. Ale słuchajcie, następuje taki moment, gdzie już nie ma miejsca na uprzejmości, gdzie już nie siedzimy sobie przy herbatce, tylko po prostu jest wojna. I jedna i druga strona powiedziały, idziemy na wojnę.
0: Ale nie, no to... przepraszam, wulgarne. Czy wieszanie portretów posłów było okej, mało wulgarne? Czy jeżdżenie jakimiś ciężarówkami ze zdjęciami jakichś tam, nie wiem czego, abortowanych coś, to było mało wulgarne? A jakieś, kurde, marsze w estetyce lat 30. no to mało wulgarne to było. A nas zdradzieckie mordy, zdradziecka hołota i tak dalej, to wszystko było bardzo mało wulgarne, tak? I no, sorry, ale to już. No, wszystko przerabialiśmy. Po prostu ludzie się wkurwili i tyle, nie?
2: Tak. Dla katolików wulgarne jest, jak im wejdzie w ogóle gej do kościoła. To jest profanacja misterium Bożego serca nawiedzonego matki często chorej. I to jest w ogóle herezja. Tacy uduchowieni nagle się zrobili, nie? Sami ciągle jątrzą, dzielą, obrażają innych. A gej im wszedł do kościoła i oni, im przerwano w ogóle rytuał przyjęcia ciała Bożego. Nagle. I tak się zrobili nagle uduchowieni.
1: Spośród tych uduchowionych typków to 10% to jest najmniej gejów. Także nie wiem, o co chodzi. Czemu swoich nie akceptują?
0: No to zazwyczaj, no przecież no, Bosak to dla mnie jest typowy taki kryptogej, co się ożenił z jakichś tam politycznych powodów, bo przecież jego żona jest z tego tam. Z
1: Ordo Iuris. Gdyby się nie ożenił, to nie mógłby startować na prezydenta.
0: To jedno, a drugie to jego żona przecież jest tam jakąś działaczką Ordo Iuris, taką tam zagorzałą, także to było bardzo polityczne. W ogóle jakie dziwne organizacje mamy w Polsce, jakieś Ordo Iuris, jakieś tam, to drugie Opus Dei, jakieś dziwne sekty tam, no ale to już się...
2: I wszystkie drogi prowadzą do Watykanu, nie?
0: No chociaż Watykan to też już coraz mniej zaczyna mieć wspólnego z polskim kościołem, nie? Coraz tak raczej, no, tam w Watykanie antychryst siedzi już dla naszej w hierarchii podobno już niebawem.
2: Ale ja się cieszę, słuchajcie, ja się cieszę, bo coś się zmienia. Tutaj piszą ludzie, że tam krawiec dałeś się urobić, że to tak chcą, żebyś tak myślał, a mi się wydaje, że coś się faktycznie dzieje i że to jest takie oddolne, że faktycznie ludzie się wkurwili. Słuchajcie, idę sobie do knajpy, gadam z klientką, która mi robi jakiś tam kebab I ona też jest wściekła, po prostu wściekła na Kaczyńskiego. I się pyta mnie, czemu nikt tej jakiejś bomby nie podłoży pod tym Sejmem. Ja sobie z nią gadam, jak po prostu ona tak samo myśli. Ludzie są wkurwieni, już mają dość tego zamordyzmu, tych podatków, tych ciągłych jakichś restrykcji, tego, że nas rząd, że rząd zapomniał. Tak sobie z Zenonem ostatnio gadam i Zenon mówi, kurwa, ci ludzie zapomnieli w ogóle, że mamy demokrację, że coś takiego jak demokracja. My swoje, a oni swoje, nie? Czy rząd nie jest od tego, żeby jakoś wypełniać wolę większości tutaj, nie wiem, obywateli, żeby nas, żeby jakoś żeby tworzyć kraj na taki kształt, jak my sobie to wyobrażamy, Polacy, tak? A nie, że jakaś rada mędrców.
0: Nie, no przecież to robią. Przecież to robią. No, został rząd wybrany w demokratycznych wyborach, taki przedstawiał program, jaki miał i robi to, co zostało mu powierzone.
2: Ale pięknie.
1: No i cała demokracja w gruncie rzeczy zmierza ku temu, tylko aby wybrać władzę i to wszystko. Dalej jest dyktatura jakaś tak.
2: Dokładnie. Ale fajnie, bo ludzie w końcu chyba zaczęli to kumać, że jak rząd zaczyna dotykać takich rzeczy intymnych, jak zaczyna nam zaglądać pod kołdrę, łapać nas za siusiaka i mówić nam, jaki ma mieć kształt ten siusiak, czy po cienku, czy przy zapalonym świetle, to ludzie w końcu zaczynają
1: coś kumać. I po Bożemu.
2: I po Bożemu, to ludzie zaczynają coś kumać. I jak jeszcze ich im w kieszeni ubędzie, to zaczynają coś kumać.
1: No właśnie mnie to najbardziej boli, że ludzi nie bolało to, że przez, nie wiem, od kilku lat bez przerwy mamy jakąś galopującą inflację, wszystko kurwa drożeje. W tym roku no, chociażby nam dopierdolili do prądu, do śmieci, kurwa, dodatkowe podatki i nikt z tym nic nie robił, ale jak pod kołderkę zajrzeli, to dopiero jakiś wybuch nastąpi. Ja rozumiem, że to jest taka bardzo osobista sprawa każdego z nas, ale już dawno temu powinno jakieś być powstanie przeciwko rządowi, nie wiem, jakaś forma protestu. I do tej pory na przykład protesty organizowały tylko jakieś grupy, takie małe zrzeszenia, typu rolnicy. Rolnicy, jak ich ugryzło coś w dupę, poszli zastrajkowali. Nikogo nie wsparli. Przedsiębiorcy tak samo. Czasami się może zdarzyło, że jeden przedsiębiorca wymiksował się z rolnikiem, zamienili się miejscami, bo się okazało, że któryś rolnik jakąś działalność gospodarczą prowadzi, ale w gruncie rzeczy wszyscy są tak bardzo podzieleni, że nie mamy wspólnego wroga i za mało chyba nas uderza to wszystkich.
0: Panowie, słuchaj.
1: Zbyt małą grupę ilość.
0: Słuchalność rośnie nam jak zarażeni na Podkarpaciu normalnie. Więc dobry znak.
2: Ja mam taką samą. Tutaj, ale...
0: Nie, no od 10 do 50.
2: Okay, dobra, rośnie.
0: No mówię, co najmniej jak COVID na Podkarpaciu. Bo nie wiem, czy słyszeliście, ale byli na Podkarpaciu 116% pozytywnych testów. Nie, no serio. Był raport dzienny. Wykonano 5400 testów, pozytywnych 6200.
2: A ja wam powiem, panowie, że gadałem sobie ostatnio z Matulą i okazuje się, że matka jest taka mocno, nie wiem, nasłuchała się tam niezależnej telewizji, Zięby i tak dalej i mówi, nie ma żadnego wirusa, to jest bzdura w ogóle, nie ma nic, to jest w ogóle Matrix.
1: Przyszurała lekko.
0: Ja mam już pół biura na kwarantannie, nie? Także... No ja już niedługo, ale nie, to ja już czekam, bo to jutro mają przyjść wyniki tam dwóch osób z mojego pokoju, gdzie siedzę, także no jak kiedy będzie pozytywny, to następne dwa tygodnie będę mógł sobie spokojnie zająć się remontem domu, także czekam na to z utęsknieniem, zobaczymy jak to jutro będzie. W każdym, o tu piszą, grypa zniknęła, nie zniknęła. Zaraz się, nie dosyć, że rewolucja na ulicach, to jeszcze szpitale się zapchają, nie? Zresztą już słyszałem, że w Gorlicach, w Gorlicach już nie ma miejsca na zwłoki podobno, w przyszpitalnej tej kostnicy. No tak, że będzie jeszcze gorzej. Ale się zastanawiam, czy bo na razie to tak jest na gorąco, wszyscy wyszli przeciwko temu Trybunałowi, na ulicę, prawa kobiet i tak dalej. Ale myślicie, że do tego dołączą się jakieś prawa socjalne? Czy ludzie gdzieś, to wkurwienie, które w ludziach rośnie, gdzieś tam zaczną dołączać do tego rzeczy, które ich gryzą? I się zacznie taka prawdziwa rewolucja?
2: Ja to patrzę na świat jak na taki organizm trochę i jak na zjawiska pewne w przyrodzie. I to wygląda tak, że ta iskra jakby zapaliła pewien ląd i to wybuchło. I faktycznie mam taką nadzieję, i że to po prostu jednak się przerodzi w taki bunt większy. Dołączyli rolnicy, dołączyli przedsiębiorcy. Wszyscy się łączą teraz. I faktycznie może dojdzie do tego, że obalimy ten rząd, czego bym bardzo chciał po prostu. Ja tych dziadów nienawidzę. Po prostu uważam ich za mafię, zdrajców. Słuchajcie, jak nie wiem, kogo uważać za zdrajcę, za przestępcę, jak nie tych ludzi, jak nie ten PiS, który ma około, ma nie wiem, ponad 100 afer na koncie nierozliczonych.
0: Ale to są czemu ludzie, się do tego tego PiSu przyczepiłeś? Ja myślę, że ludzie, którzy wyleźli teraz na ulicę, to nie są wkurwieni po prostu na PiS i na Jarasa, tylko właśnie czemu tam się Budka nie pojawia, czemu tam się Schetyna nie pojawia? Bo oni są tymi samymi twarzami tych 30 lat tego właśnie pomiatania ludźmi w Polsce, no. I o ile PiS jeszcze coś tam, wiesz, zrobił tam socjalnego i gdyby nie Jaruś nie był takim dyktatorem, tylko jakoś to tak lajtowo sobie rządził, tak jak na samym początku, no to może jeszcze by z 5 kadencji rządził, możliwe. No Tusk się przejechał tym, że no PO miało wszystkich tak głęboko w dupie, że po prostu ludzie zapragnęli zmiany, ale nie było tej iskry, że wyszli na ulicę i zapragnęli tej zmiany, ale teraz to myślę, że to chyba na całą klasę polityczną.
1: No wtedy zrobili to dobrze, po prostu zrobili zmianę głosując za zmianą, a teraz za kim zagłosujesz? Za, nie wiem, jakimś wypierdkiem powstałym na bazie dawnego PO? Bez sensu.
2: Nie, ale PO i PiS to są dwie strony tego samego medalu.
1: Oczywiście, że tak, nie ma alternatywy.
2: To jest dobry i zły glina. Ale w takim razie, słuchajcie, czy taka konfederacja...
1: Nie, to jest zły i gorszy glina.
2: Ale czy warto w takim razie, nie wiem jak wy uważacie, czy warto głosować na taką konfederację, czy nie?
1: Bo ja uważam, że nie jest skrajna.
0: Nie, no Konfederacja. Wiesz, dlaczego PiS odpierdala to, co odpierdala? Bo chce pozbyć się Konfederacji. Pozbyć się.
1: Ale może... wiem, że 8 ruchów do przodu Kaczyński to przemyślał.
2: Kaczyński to jest cwaniak. On jest głupi, ale cwany. On tak, nie wiem, nauczył się grać w tą grę polityczną. Od zawsze się zajmował polityką i on to traktuje jak grę. On już widzi, że właśnie tutaj tych usunę, tych tutaj wezmę do koalicji, potem ich wypierdolę. To jest taki po prostu taki idiota, ale cwaniak.
0: Nie, on jest jak Adolf, nie? Który nie był do końca głupi, tylko raz się przeliczył. Się przeliczył i to srogo i Stalin mu tam tyłek obił. Kaczor też może się teraz przeliczył, ale przeliczył się, bo właśnie chciał się pozbyć Konfederacji. Bo Konfederacja, moi drodzy, to nie są niskie podatki, tylko to jest właśnie brak aborcji, to jest właśnie kościółkowość, to są mundurki w szkołach, może to akurat mundurki to nie jest nic złego, ale to są właśnie jakieś tam nauczanie dzieci 5-letnich biegania z bronią, co tam bardzo im podobało.
1: No właśnie takie rzeczy chciałem powiedzieć, że muzeak. To, co wymieniłeś na początku, to jest tylko taka jakby wierzchołek góry lodowej i Konfederacja jest chyba dużo jeszcze gorsza w swoim centrum niż nam się wydaje.
0: Nie, no panowie, tam Kaja Godek to jest Konfederacja. Kaja Godek była twarzą... Oczywiście, Kaja Godek była twarzą Konfederacji. Dopiero wyrzucili ją z list wyborczych, jak się okazało, że jest troszeczkę za bardzo... zraża ludzi do siebie, ale Kaja Godek to jest Konfederacja. I to są właśnie tacy ludzie. To jest Brown, który twierdzi, że matka... Czekajcie, to gdzieś była jego książka, kiedyś wrzuciłem, bo po prostu nie mogłem ze śmiechu. Brown to jest człowiek, który napisał książkę, naukową rozprawę na temat roli cudów Matki Boskiej na powstanie państwa polskiego po 18 roku. To są tego rodzaju odloty. To jest bosak, który najchętniej by widział ławka gettowe dla, getta ławkowe dla Żydów i innych tam niepodobających, ale troszeczkę tak, przystopował, bo wiadomo, no Kaczyński też przystopował tam zabierając Macierewicza i innych, jak chciał wygrać wybory, ale to nie znaczy, że zmienił poglądy. To jest Mencen, który jest on chyba jest członkiem Ordo Iuris, ale już nie pamiętam, ale on też jest bardzo, bardzo kościółkowy, pan doktor ekonomii. No to są tacy ludzie i co ty, to są wolnościowcy? Wy chcecie wolności w Polsce i głosujecie na Konfederację? Błagam was.
2: Nie no, w ogóle jak ktoś zaczyna dużo gadać o broni, o mundurkach, to wiadomo już, co mu tam w duszy gra, nie?
1: W ogóle jak się wpisze Kaja Godek, to podobne w Google'ach podobne wyszukiwania. Zbigniew Ziobro, Dobromir Sośnierz, Leroy Jarosław Kaczyński. Same śmietanka.
2: Tak, Google prawdę ci powie. Jak wpiszesz sobie tam mundurki, broń, to zaraz ci wyskoczy jakiś Brown. Ale Brown też coś...
1: Albo Jabłonowski.
2: Niby taki wolnościowy, ale on coś tam gadał, że o, tu zwierzętami się przejmują, a obrona życia... On jest w Konfederacji, czyli Konfederacja, Bosak, Brown, tak? No to oni też będą za obroną życia.
0: A Mencen?
2: Czyli też, żeby się rodziło dziecko właśnie z mózgiem na wierzchu w imię właśnie chroni życie napoczęte.
0: A Mencen za to on stwierdził, że no, co jest złego tam w męczeniu i maltretowaniu zwierząt. Przecież Pan Bóg powiedział, że możemy ze zwierzętami robić co chcemy i powinniśmy realizować wolę boską, tak? Właśnie powiedział pan doktor Mencen, czyli słynny.
1: A człowiek to też jest zwierzę, warto tak. Nas zaznaczyć.
2: Nie, tego już nikt nie powie chyba, nie? Że człowiek to też zwierzę. Kto tak mówi?
0: A jakby się okazało, że...
1: Ja tak uważam.
0: Jak to było? No to ty... A jakby się okazało, że twoja córka jest homo sapiens, co byś zrobił?
2: Bym zabił.
1: Utopiłbym.
2: Zajebałbym.
0: Nie, no wiecie, że powoli to zaczyna osiągać takie... poziom absurdu. To chyba jeszcze bardziej absurdalny jedyny Sejm, który był wcześniej, to był ten pierwszy, gdzie tam była partia przyjaciół piwa no i coś takiego, nie? To chyba był jedyny bardziej absurdalny, ale naprawdę nie wiem, no jak ktoś oglądał Brauna 10 lat temu, no kto podejrzewałby, że ten człowiek może zostać posłem? No jego odloty, szczęść Boże i w ogóle... Błagam was. No i
1: to się samo z Korwinem. Mi się wydaje,
2: że te ugrupowania, właśnie Partia Przyjaciół Piwa, to są satyrycy. I humor wymaga pewnej inteligencji. Inteligencja równa się, nie wiem, dystans, jakiś tak... dystans, umiar...
1: Jakiś, znalezienie wspólnego języka z innymi śmieszkami po prostu.
2: O, właśnie. Świadomość pewna. I to są fajni ludzie. Ci właśnie, którzy śmieszkują. A ci, którzy są tacy nabzdyczeni, to oni zaraz się tam zaraz wygłaszają jakieś mowy, jakieś przemowy i to tak pachnie takim PRL-em, nie?
1: Wiesz, czym mi to zapachniało? Naszą społecznością na Discordzie i akcją z Jolą. Normalnie jeden do jednego to opisałeś.
0: Nie znam akcji z Jolą.
2: A Jola jest zapisem i pamiętam, jak dzwoniła do mnie i mówiła, a co innego? Jaka alternatywa dla PiS-u? Co innego, jak nie PiS?
1: Jak nie oni, to kto?
0: I teraz właśnie doszliśmy do punktu zwrotnego i o ile ruch jest fajny, ludzie wyszli na ulicę i gdzieś to tam wszystko zmierza, ale brakuje przywództwa. I w takich ruchach to jest właśnie, one się kończą, gdy to...
1: Przywódce?
0: Tak. One się kończą, gdzie to tak wszystko się gdzieś rozejdzie, nie? Gdzie nie ma koordynacji, nie ma postulatów i tak dalej, i tak dalej. No bo patrz się na Białorusi. Tam nie ma przywódcy tego całego ruchu. No załóżmy się, że jest ta, która kandydowała na prezydenta, no ale ona ma charyzmę, no...
1: No dobrze, ale Białoruś to chyba trochę jednak wyższa liga, bo oni jednak próbują obalić całą władzę i system zmienić, a w Polsce to jednak chyba tylko chodzi o zmianę ustawy. No nikt nie chce, bo dałeś w ogóle bardzo ten kontrowersyjny tytuł, rewolucja. I tak się chciałem ciebie zapytać, czy uważasz, że ta sytuacja w Polsce zmierza ku rewolucji?
0: Ma to potencjał, ma to potencjał.
1: I dobrze będzie, jeżeli stanie się co najwyżej jakąś ewolucją, jakimś drobnym kroczkiem, małą zmianą.
0: No ja myślę, że to może właśnie iść w kierunku tego, żeby przynajmniej w kierunku takim, żebyśmy wyjebali władzę, która chce być drugim Orbanem, bo na Węgrzech to już tak łatwo nie pójdzie. I oj, się pojawił następny kapitan i to w ogóle już się robi taka rada mentów.
1: Nie wiem jak jest na Węgrzech, ale tam w ogóle przynajmniej do mnie nie docierają żadne sygnały niezadowolenia Węgrów co do Orbana.
0: Abym musiał, wiecie co, tutaj na ten, ściągnąć na antenę, o właśnie, może on się nie przerazi, tylko znowu będziemy musieli tłumaczenie mieć z angielskiego. Mam kolegę Węgra, który teraz się do Berlina przeprowadził, bardzo, zresztą ma tak samo na imię jak ja, też jest Błażej, tylko w węgierskiej wersji, czyli Balasz. No i kolega Balasz jest młodym Węgrem, trochę młodszym ode mnie, no i on tam swego czasu głosował na Jobbik. A Jobbik to można powiedzieć, że to taka węgierska konfederacja, nie? Też tam nienawidzą nikogo, kto jest inny i by chcieli małych podatków. No i on tam się przyznał być z takim bardzo zawstydzeniem, że on na ten Jobbik zagłosował i że teraz to on w ogóle wyjechał z tym Węgier, bo on tam żyć nie może. Witamy kolejnego kapitana, ale chyba jest wyciszony.
3: Jestem, witam. Jesteś. Serdecznie.
0: Tak. Już mamy radę mędrców dzisiaj na antenie.
3: Pierwsza rzecz, dlaczego nie słyszymy za dużo o Węgrzech, dlatego że ciężko jest to niezależne media, dlatego że państwo położyło całkiem solidnie łapę na Węgrach i ci Węgrzy, których znam z gierek komputerowych, całkiem jednoznacznie się wypowiadają o Orbanie, a jeżeli chodzi o jakiś taki drugi obieg, bardziej oficjalny, to ciężko jest cokolwiek tutaj znaleźć, ale uruchomiłem się nie czekając, aż dzwoniący przestanie dzwonić i zostanie rozłączony, się wbiłem tutaj na krzywy ryj ze względu na to, że no tutaj nie ma jakiegoś lidera, czy nie ma jakiejś takiej alternatywy. No a po cholerę nam alternatywa, jeżeli wiemy, że w tym momencie tu i teraz nam jest źle. Zauważcie, że hasła, które są wznoszone na tych wszystkich marszach w całej Polsce, to nie jest tylko i wyłącznie myślę, czuję, decyduję, moja macica, moja sprawa i tak dalej, tylko jest to też jebać PiS, więc jest
1: i Bosak
3: to...
1: ma małego jeszcze.
3: I Bosak ma małego, tak. Wobec czego no to jest o tyle dobrze, no to był pewien zapalnik, tak jak bardzo słusznie zauważyliście, tylko że w momencie, jeżeli jest źle, to czy powinniśmy się tutaj schować pod mostem i czekać, aż nagle wymyślimy jakiś lepszy plan, czy może zróbmy rozpierdol, zróbmy trochę przestrzeni, niech ktoś może nowy się pojawi, może...
0: Nie, no o tym mówię, są protesty, tylko pytanie jest teraz bardzo ważne, które trzeba sobie zadać, czy pojawi się ktoś, kto stanie na tego czele, jakoś to zorganizuje i gdzieś to zaprowadzi, no bo sam...
2: Czempion.
0: Tak, nie, no bo sam fakt, że wypierdolimy PiS, to co w zamian? Budka, Schetyna,
3: a wiesz, Bosak. Co, a może właśnie na sam początek przydałby się taki nieudolny rząd, który przez 5 lat by nie był w stanie wprowadzić absolutnie żadnej ustawy, żeby ludzie zaczęli się przyzwyczajać, bo to nie jest do końca tak, że pewne decyzje, które wprowadzają, które budzą bardzo duży niepokój w grupach społecznych, ze swojej strony mogę powiedzieć dużo o reformie oświaty i Handkego i później właśnie obecnej reformie, tak, bo jestem z tematem edukacji szkolnej rodzinnie związany, że tak jak moi staruszkowie bardzo pluli na wprowadzenie gimnazjów, na wywalenie całego programu nauczania od początku do końca, to w momencie, kiedy to ileś tam lat trwało, zaczęło trybić. Może kiedy ludzie się już do tego przyzwyczaili, do tego, że jest pewien i jednak fajniejszy system niż ta stara matura, jakaś taka bardziej, wiesz, bardziej nowocześnie do tego podchodząca nowa matura, dzięki której też ludzie spokojnie mogli wychodzić ze szkół średnich i kandydować do uczelni w całej Europie na podstawie właśnie tej naszej zunifikowanej nowej matury, to już było coś, do czego się ludzie zwyczajnie zaczęli przyzwyczajać. Wobec tego być może taki nieudolny nawet rząd mniejszościowy, który nie zmieni absolutnie nic przez 5 lat, sprawi, że edukacja, medycyna, przedsiębiorczość w Polsce zacznie trybić, bo się zaczniemy zwyczajnie przyzwyczajać do tych, no może nie najlepszych decyzji, ale przynajmniej one będą stałe.
0: Potrzeba.
3: One nie będą się zmieniały z roku na rok.
1: Skrócie mówiąc, nie robiąc nic, mniej zepsujesz, tak?
0: Nie, tak, tak, tak. Dobra, potrzeba, jakby to się działo 2 lata temu, to bym ci może powiedział okej, okay, ale no, nie zapominaj, że jest jeszcze, nie żyjemy w próżni, nie? Coś się jeszcze dzieje na świecie, to z jednej strony jest to całkowite przetasowanie tam sił i geopolityka, whatever, ale jesteśmy w trakcie jednego z największych kryzysów, jakie współczesny świat przechodzi. I tu potrzebujemy właśnie sprawnego rządu, który nas przeprowadzi przez to. I to na pewno nie jest ten, który istnieje i na pewno to nie będzie rząd PO.
3: A wiesz co, nie, tutaj, tu,

0: nauczyło bardzo dużo, inflacja uczyła nas wydawać pieniądze, więc taki COVID to jest dla nas, wiesz, takie pierdnięcie w stałek, nie? Wobec czego sądzę, że jeżeli nic by nie zostało zrobione, być może więcej osób straciłoby życie, ale gospodarka wyszłaby dużo lepiej niż wychodzi teraz. A w tym momencie, kiedy właśnie no, teraz już była dzisiaj bodajże nowa konferencja premiera, której co prawda nie słuchałem, bo już nie chce mi się tego słuchać, no ale na poprzedniej konferencji, kiedy premier był pytany o to, jakie programy pomocowe będą zaproponowane przedsiębiorcom, którzy znowu zostali zamknięci, między innymi gastronomia, no to premier tak parafrazując go trochę, stwierdził, no przecież na wiosnę dostaliście dodatki, no to po co wam teraz jakieś nowe?
1: Ale stary, stary, doskonała koncepcja. Rozumiesz, wiesz, w ogóle...
2: Nie, to było to...
1: Rząd, który się nie wpierdala w ogóle w nasze sprawy.
3: Minimum
1: niech
3: państwa.
1: Niech to sobie płynie na fali, człowieku. Wiesz.
2: Nie no, panowie wolnościowcy, jeśli by ta wasza taka konfederacja, którą tak wszyscy, że wolnościowa, by powiedziała, dobra, to jest wolnościowa, jest rząd minimum faktycznie, tak jak tam Korwin mówił, że dobra, nie ma podatków i nie ma służby zdrowia i nie ma nic poza wojskiem i policją, to można powiedzieć, że to jest jakaś koncepcja, ale czemu ta koncepcja w ich wydaniu mówi, że okej, dobra, się nie wpierdalamy do gospodarki, ale wam nie wolno się seksić, nie wolno być gejem, nie wolno być czarnym, nie wolno być żółtym, nie wolno nie wiadomo czego i wszyscy chodzimy do kościółka. Poza tym się nie wpierdalamy w gospodarkę.
3: No. Takie zboczenia mam.
2: Nie, ja myślę, że wiecie, to chyba na tym bardziej polega, że o ile takie zarządzanie ludnością, wiecie, zabranianie tam prokreacji, zabranianie tego, takie, wiecie, te wszystkie nadbudowy ideologiczne, no to jakoś tam wyjdzie, nie wyjdzie, nic się złego nie stanie. No ale zarządzanie gospodarką, no to trzeba troszeczkę umieć i no jak się jest nieudolnym i jest się po prostu miernotą, no to dobra, to niech oni się sami rządzą, to już nie nasza sprawa, my się to nie wpierdzielamy, my się zajmiemy zakazem aborcji. I no chyba to tak na tej zasadzie działa. Bo widzicie, jak ja słyszałem tą wypowiedź naszego ministra zdrowia, jakoś się zapytali, czemu się nie przygotowaliśmy do pandemii. A on powiedział, a co mieliśmy robić? Szpitale budować?
0: miałem po tym, wyjąłeś mi to z ust.
3: No tak! No nic nie robić, tak jak Szwedzi.
2: To nie jest, wiesz, że Szwedzi nic nie robią, po prostu.
1: Czasem jak się nic nie robi, to dobrze to robi, nie?
3: Wiesz, no tak jak potrzeba powiedział, nie robiąc nic, mniej zepsujesz. No,
2: ale model szwedzki ma taki problem w porównaniu z Polską, że no, Szwecja jest krajem bardzo bogatym, z bardzo dobrą służbą zdrowia, jednym z najlepszych na świecie.
3: To problem czy atut?
2: Nie, to jest ich atut, mówię, dla nas to jest problem, jeśli byśmy chcieli pójść szwedzką
3: nie
2: drogą.
3: Niewydolna służba zdrowia, zgadza się.
2: No nie mamy tej służby zdrowia na poziomie szwedzkim i no to może być pewien problem, nie? Iście, no i jeszcze jest mała gęstość zaludnienia, nie? I ogólnie ogólna szwedzka mentalność, nie? To nie są...
0: Zaufanie władzy, tak? Że jeżeli władza powie, że słuchajcie, sugerujemy, żeby tutaj, nie wiem, trzymać dystans, to Szwedzi będą trzymać dystans, a Polacy będą odwoływać pandemię. Ale dzisiaj w biurze w ogóle uknuliśmy teorię spiskową ze względu na to, że nie wiem, czy wiecie, ale jakoś tak, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu całkowicie znikło około 14 tysięcy wyników testu na COVID jednego dnia ze względu na to, że w Excelu masz limit wierszy na 65 535, tak? Czyli tam 2 do 12 bodajże, w tej chwili nie pamiętam. No i nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnie wyniki ilości testów w Polsce tak oscylują w okolicach 60 tysięcy. I się zastanawiam, czy przypadkiem nie jesteśmy właśnie...
2: Nie, no właśnie fajnie powiedziałeś, bo ostatnie chyba dwa wyniki były idealnie 66 tysięcy.
0: No, także tutaj się obawiam, że nasz system oparty na plikach Excel zwyczajnie wywalił się.
3: Excel się skończył, tak?
0: Tak, wywalił się na ten głupi ryj, ale jeszcze wracając do protestów, ze względu na to, że on dzisiaj był pierwszy dzień, w którym, gdzie nie uczestniczyłem w tych protestach, bo mnie praca zwyczajnie dogoniła, a tak to wiesz, a tak to z dnia na dzień widzę coraz więcej naprawdę uśmiechniętych twarzy, krzyczących. No zarówno moje ciało, moja sprawa, ale też jebać PiS i jebać Konfederację i wiesz, to taka atmosfera, można wręcz powiedzieć, odrobinkę Woodstockowa mi się strasznie Woodstock z tym kojarzy, tak? Takiego, no z jednej strony jebać

0: PiS, ale z drugiej strony, wiesz, no z uśmiechem na ustach, tak?
1: Ale patrz, jak to pięknie Jarek rozegrał. To zrobił dokładnie to, co chciał. Bo ile PiS ma taki bardzo żelazny elektorat, który tam cokolwiek się nie wyjdzie na ulicę, to ten. A Konfederacja to jest taka efemeryczna partyjka, powstała, jakiś zlepek dziwnych, sprzecznych interesów. No oni nie mają żadnego żelaznego elektoratu. I teraz wychodzą ludzie na ulicę i krzyczą równo jebać PiS i jebać Konfederację w jednym rzędzie. No, także to tak ładnie wyszło. Już ich nie ma.
2: Spadło PiS-owi strasznie poparcie, ale ty potrzeba powiedziałeś coś takiego, że zaufać władzy. Ja bym to zamienił na zaufać fachowcom. Po prostu to jest właśnie to, czego brakuje w tym kraju. Żeby rząd...
3: Rząd specjalistów?
2: Zaufał specjalistom, tak, fachowcom, żeby zrobił jakąś, jak to się mówi...
0: technokrację.
2: Nie, żeby... Tak, no technokracja nie jest zła. Po prostu każdy się zajmuje tym, w czym jest dobry, tak?
0: No ja w ogóle tutaj się chyba nie wiem, czy rzecznik, czy ktoś z PiS-u wypowiedział, że kiedyś tam właśnie próbowali się bardzo, bardzo opierać na pomysłach ekspertów, ale to było niezgodne z linią partyjną, wobec czego zrezygnowali z ich usług. I takim przykładem jest choćby Paweł Grzesiowski, który za to, że krytykował podejście rządu do drugiej fali pandemii, no to stracił swoje stanowisko w jakimś tam, nie wiem, instytucie, nie wiem, tam...
1: Sam odszedł.
0: Dowiedział się, że zrezygnował ze stanowiska, może w ten sposób to nazwijmy.
2: A nasi słuchacze chyba tu nas, nie wiem, nie są tutaj po naszej stronie, bo piszą tutaj właśnie, że źle gadamy, że fachowcy nie są demokratyczni.
1: Nie, no były rządy fachowców kiedyś. No, ja bym...
3: Ale ja się z tym zgadzam, tak, że fachowcy nie są demokratyczni.
1: Nie, no zajrzyjcie sobie...
3: Każdy z nich ma swoje zdanie i nie przekonasz.
1: Weźcie sobie, zajrzyjcie do składu rządu PRL jakiegokolwiek. No zajrzyjcie, kto zajmował pozycję.
2: No ale czy to jest złe? Nie wiem, że fachowiec się wypowiada w swojej dziedzinie. Informatyk o informatyce, biolog o biologii.
1: Nie, ja ci powiem.
2: Się zna na zdrowiu, o zdrowiu.
1: Krawiec, tak... nie do końca, bo jak.
3: Może jesteś... jak zaczął nas nachodzić na wspólne tematy i częściowo mając wspólne kompetencje, typu, nie wiem, biolog i lekarz, i co wtedy?
1: Nie, panowie. Wybrać?
3: Kto będzie miał rację w temacie pandemii?
1: Ja tu wrzucę troszeczkę ten łyżkę dziegciu, bo to nie jest tak. Minister to nie jest człowiek, który musi być specjalistą w danej dziedzinie, bo to jest tak samo jak z firmami, nie? Czy, nie wiem, firmą metalurgiczną musi zarządzać doktor metalurgii, czy, nie wiem, firmą telekomunikacyjną musi zarządzać człowiek po telekomunikacji. No nie do końca, to muszą być menadżerowie, którzy umieją zarządzać, ale już te niższe wykonawcze stanowiska, no to już powinni być specjaliści, co się znają, ci co doradzają, no ale niekoniecznie minister musi być, no bo może być minister zdrowia, który jest zajebistym lekarzem, ale jest bardzo chujowym menadżerem. A bycie ministrem to jest bardziej zarządzanie niż... No,
3: Dobra, Błażej, a teraz podaj przykład takiej firmy, którą, nie wiem, z sektora metalurgicznego, którą zarządzał, nie wiem, nauczyciel języka polskiego i jest dzisiaj potentatem i nie ma konkurencji, jakoś wszystkich zjada. Bo na przykład w motoryzacji inżynier motoryzacji jakiś tam Ferdinand Porsche sobie zrobił Porsche, który jest dzisiaj zajebistą marką, tak?
1: Tak, ale akurat Porsche zarządza, już nie pamiętam, to na pewno nie jest inżynier motoryzacji, bo to jest prezes Volkswagena.
0: Tak, Błażej, tylko słuchaj, kwestia jest taka, że ci wszyscy ministrowie no Porsche też mają swoich doradców, tak?
3: Inżynierem, ja, który projektował silniki
0: pomiędzy czołgi. Swoim zarządem, tak, zarządem swojej firmy, a mną mam człowieka, który jest menedżerem i kiedy zarząd stwierdzi, ej tutaj zróbcie nam pralkę, która będzie tańczyła, to wtedy mówię, ej weź im wytłumacz, tak wiesz, tak z programistycznego na menedżerski, że to nie ma absolutnie sensu i weź ich tam podreguluj. I to jest rola menedżera, żeby łączyć, żeby wypasać te koty, żeby te wszystkie różne pomysły jakoś zebrać do jednej kupy, w którą da się iść. W momencie, jeżeli mamy takiego menedżera, który tylko menedżeruje, ale będzie miał w dupę opinię ekspertów, no to mamy co mamy.
2: No to jakie skille ma menedżer?
0: Słucha i mówi.
2: słucha
1: i łączy. Stylu. I umie właśnie łagodzić spory, umie tworzyć
3: tego tak to ładnie PiS znajduje
1: synergię
3: ludzi na stanowiska menadżerów, bo każdy może być menadżerem.
1: Nie, to wiecie, menadżer musi mieć jeszcze jedną rzecz.
2: Okazuje.
1: Musi mieć charyzmę, nie? No a niestety w PiS-ie charyzma to jest ostatnia rzecz, którą się wymaga od członków, bo...
2: Tak.
1: Bo jak się ma charyzmę, to można czasem przypadkiem przejąć władzę, a tego to pan prezes bardzo by nie chciał.
3: No nie wiem, pan prezes jest chyba tak charyzmatyczną postacią, że każdy, kto go karykaturuje, to nigdy się nie powie. Nikt nigdy nie pomyli go z nikim innym.
1: Nie, pan prezes jest bardzo charyzmatyczną postacią. On umie naprawdę. No, nie umie porwać tłumów. Nie jest prezesem. Nie jest człowiekiem, który pierwszy raz wygrał wybory i ma samodzielną większość w Polsce. No, jest to człowiek charyzmatyczny w pewnym sensie.
0: No, populistyczny. Nie mylmy populizmu z charyzmą.
2: No właśnie.
3: Gdzie on ma samodzielną większość? Drugie pytanie.
1: No jak? Przecież, już...
3: Ja mam na przykład taką teorię, która...
1: Nie, no już drugi raz ma samodzielną większość. Drugie wybory.
3: No nie ma, no. Przecież Ziobro ostatnio strzelił klapsa w dziąso i prawie mu się...
1: No to są, wiesz, tarcia wewnątrzfrakcyjne, ale ani jeden, ani drugi raz przy wyborach nie musiał tworzyć koalicji z nikim. No tego jeszcze nie było w Polsce.
2: A ja jestem, słuchajcie, za narodowcami. Bardzo uważam, że dobrze zrobili, że zrzucili ze schodów tą babę, że dźgnął nożem tego przeciwnika niszczenia życia napoczętego, właśnie nożownik. Uważam, że bardzo dobrze, że są te bojówki pisowskie, kościółkowe, które chronią kościołów, bo nie będzie tak, że jakiś gej wszedł do kościoła. To jest naruszenie misterium Bożego.
1: A jak to było na pasku napisane, TVP, że lewacki faszyzm niszczy Polskę?
0: Tak, ale to było odnośnie burdy na mównicy sejmowej. Kiedy najpierw Terka powiedział, że no tutaj widzę, część posłów i posłanek ma znaki Waffen-SS, no ja rozumiem, że totalna opozycja ma takie konotacje i tutaj sobie bardzo lubi wprowadzać taki ustrój, no to nic dziwnego, że się wkurwili i zrobili większy dym, że niż ustawa przewiduje, tak? A no i potem w ogóle najlepszy w ogóle punkt tego porządku obrad, który był, gdzie wykluczył martwą od 10 lat poseł Jarugę Nowacką z obrad.
2: Nie łudźmy się. Ta błyskawica, która jest w logo właśnie tych otumanionych kobiet, wiąże się właśnie ze stylistyką SS. To są przestępcy. No dlatego powołuję Gwardię Narodową.
1: I dlatego jako lewak, to wam powiem jedno. Jest bardzo dobrze, że nie ma w Polsce tak swobodnego dostępu broni, jak jest w Stanach. Wyobrażacie sobie, jakby każdy z tych, co tam broni tych kościołów, albo nawet tych, co chodzą i krzyczą wypierdalaj, mógł sobie z M16 przyjść?
0: A wiesz co, może to właśnie źle, bo to by się rozwiązało w ciągu 2 dni, a tak to się będziemy bujać przez kilka tygodni.
1: No, w ciągu 2 dni byśmy skoczyli z 38 do 34 milionów populacji.
0: Okej, no, wielu z was będzie musiało umrzeć, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotowy.
1: Jak to było? Za dwa lata będziemy się z tej pandemii śmiać. Może nie wszyscy, ale...
2: No tak, potrzeba lubi, jak płonie, jak się dzieje. No ja też, nie, ja chyba po stronie Błażeja jestem. Jakby tak Polakom dać broń, to by tu nas nagle się zrobiło 2 razy mniej.
3: A co gdyby ta broń działała jako straszak i nikt nikomu by nie podskakiwał, tak jak teraz, nie wiem, dresy podskakują, nie wiem, komu tam, gejom i lesbijkom. Nie, każdy bałby się każdego, gdyż...
1: Do pewnego momentu, gdy któremuś by tam troszeczkę za bardzo ten się nacisnął palec na spójście, jeden by strzelił, to od razu by kanonada z jednej, kanonada z drugiej i masz setkę trupów. No, tak to jakoś działa, nie?
3: To byłaby pierwsza i ostatnia manifestacja.
0: Ale przynajmniej byśmy to szybko rozliczyli i szybko ogarnęli, kto po której stronie stoi.
1: Tak? Nie, no wtedy by wyszło wojsko na ulicę i Kaczor by już miał władzę po wsze czasy.
2: Ale może byśmy tak faktycznie, jak potrzeba mówi, szybko tutaj zakończyli i rozegrali i byśmy tak załatwili szybko o sprawę, nie?
1: To byśmy mieli ten Polfor, nie? Tak jak
3: bezboleśnie.
1: To byśmy dzisiaj mieli Polfor tutaj już w Polsce, tak jak jest KFOR w Kosowie, nie? Czy tam był IFOR w Bośni, to też by Polfor wszedł jakiś tam
2: składa. Ale tak cię to ciągnie jak smród w bogaciach przez...
1: Ty, ale to by był ból dupy w ogóle. Czekaj, Grzesiek dzwonił. Grzesiek, zadzwoń jeszcze raz, bo akurat patrzałem się w drugą stronę i nie zauważyłem, że dzwonisz, czy nie dodałem. Także,
0: dobra, to ja się będę zawijał, bo się tłoczno robi na antenie, a się muszę wyspać, bo jutro PiS sam siebie jebał nie będzie, więc trzeba się wyspać przed bitwą. No, także dobranoc.
3: Trzeba mieć siłę, żeby
1: Oliw, Oliw karabin.
2: Nara, nara.
1: Dobra, udało się dodać Grześka. Udało się. No, tak żeby tutaj, ale w ogóle by to było śmieszne, jak tu by wjechały te międzynarodowe wojska i jacyś tam by byli właśnie ci błękitne berety z Gany i z jakiegoś tam Omanu, czy innego tam arabskiego kraju. I ci tam murzyni z bronią by sobie chodzili po polskich miastach.
3: Albo patrzyliby się i przyglądali, jak wojujemy między sobą, tak jak to w Jugosławii wojsko ONZ to robiło.
1: No, tak by sobie właśnie na rokatkach Warszawy stali tacy Gańczycy. Jeszcze co gorsze, niektóre kobiety by ich lubiły, Polki. O Jezu, jaki ból dupy by był.
3: No przecież tam ta grupa Holendrów, co przyglądała się mordą w Srebrnicy, tak?
1: To ale
3: przecież...
1: ostatnio chyba ich skazali.
3: To dzisiaj są chwałomowiani.
1: Nie, skazali ich w Holandii, niedawno zresztą. Grzesiek jest na antenie.
3: No właśnie, niedawno, 30 lat po wydarzeniach.
1: No Holendrzy tacy są bardzo flegmatyczni.
4: Cześć. Ja dzwonię z takim newsem, bo dowiedziałem się dzisiaj, że rozdano pewną nagrodę coroczną. Polski Kompas się nazywa 2020. Jest to nagroda za patriotyzm gospodarczy. I przychodzi wam jakieś nazwisko do głowy, kto tą nagrodę otrzymał?
1: Kaczyński.
4: Nie.
1: Bosak.
4: Nie.
3: Korwin-Mikke.
4: Jacek Sasin.
1: O kurde, to mi wypadło.
4: Za podejmowanie odważnych i bezkompromisowych decyzji.
3: Pewnie Szumowski.
1: Ale nie, to przyznaję. To była bardzo bezkompromisowa, odważna decyzja wsparcia polskiego przemysłu poligraficznego.
4: No, na przykład, tak. Jeszcze on tam po drodze kilka rzeczy zepsuł, tak? Kogoś tam zdjął z Poczty Polskiej, ze stanowiska rozpieprzył im całą organizację. Zrobił się nad prezesem poczty, potem się zawinął i poszedł sobie do cienia i dostał nagrodę na otarcie łez.
2: A pierdole, to jest dopiero Matrix.
4: I to się zdarzyło 2 dni temu, tak? I śmieją nam się w twarzy. Jeśli uważasz, Błażej, że Kaczyński jest takim strategiem, że on tak przesuwa te szachy na szachownicy, to mi się nie wydaje, że tak jest. Po prostu on stracił już kontrolę dawno temu i oni się przepychają, są tak, jedni grają sobie na Titaniku, tak, Polkę rozpierdolkę, reszta pije, niektórzy udają, że się martwią, tak, że załatają statek korkiem od wina wielkości kilku metrów.
1: Dobra, a teraz powiem wam w ogóle coś tutaj, drodzy słuchacze i moi prowadzący, się na mnie wkurwicie. Powiem taką bardzo kontrowersyjną tezę. Jest pewna rzecz, której się obawiam w tej całej rewolucji. Że jeśli to że ten PiS wypierdoli i my go wypierdolimy i przyjdzie ktoś po nim, to nagle, wiecie, to tak jak się śmiałem z tych moich sąsiadów, że mam nazistów, no mam nazistów sąsiadów, co powiedzieli, że Hitler no był zły, ale miał dobre strony. No ale z tym PiS-em to jest tak, że dlaczego PiS wygrał w ogóle wybory i miał bezwzględną, nie bezwzględną, ale miał większość bez koalicjanta w Sejmie.
3: No, potrzeba już to powiedział, dlatego że PO tak sobie nagrywa.
1: Nie dlatego. Tylko, że...
3: Nie dlatego?
1: No nie, PiS dlatego, że od 30 lat wszyscy mieli takiej pogardzi, tak głęboko w dupie, lud ten taki, wiesz, Nie jakiś tam, wiesz, bogaczy, tylko taki lud, kurde, tak właśnie tych wózkowych, sprzątaczki, na kaście pani i tak dalej. Oni wszyscy mieli bardzo, bardzo głęboko w dupie, śmiali się i tam, wiesz, to nawet lewica miała zawsze, to był ten klasizm, że śmiała z tych niewykształconych i tak dalej. No i PiS oczywiście to zrobił w jakimś tam swoich powodów i zrobił to cynicznie, ale sięgnął po te głosy, wiesz, upodmiotawiając ich, nie? Stawiając ich na piedestale, budując pierwsze uniwersalne programy socjalne w Polsce, których nigdy nie było, one są we wszystkich krajach ościennych, w Polsce ich nigdy nie było, to ten taki wyśmiewany 500+, no ale to istnieje w Holandii, to istnieje w Niemczech, istnieje we Francji i tak dalej, to większość tych rozwiniętych krajów to ma. No i tak dalej, i tak dalej. I się obawiam, że jeśli ta rewolucja wygra, no to gdzieś pójdzie w tym kierunku, że wrócimy do tego stanu sprzed, czyli wszystko wypierdolimy, bo wszystko, co zrobił PiS, jest chujowe i, no i niech każdy sobie radzi sam, znowu.
3: Ale zostaną podatki na tym samym poziomie.
1: No, no, to na pewno. To
3: nie
1: na
3: cofną
1: pewno.
3: Nie zrobią to... takiego resetu 10 lat do tyłu całkowicie.
1: Nie, nie, nie. No wiadomo, VAT był podniesiony tymczasowo na rok, nie?
3: To zostanie. No.
4: Nie. Tak, tylko Błażej, te programy socjalne zrobili tylko jak u nas nic nie było. W 90-tych latach ludzie wpieprzali cynk ze ścian, niektórzy, no było duże rozwarstwienie. A jak PiS dorwał się do władzy, no to zrobili no mega zadłużenie. Mamy najbardziej rozbuchany system socjalny w stosunku do PKB. Potem jest Polska, potem długo, długo, długo nic. Nie wiem, i dopiero kraje się zaczynają. Więc to też tak jest. Wzięcie chwilówki, tak? I szasta, ojciec wziął rodziny chwilówkę, szastał pieniędzmi i się chwalił, że fajnie jest. No, no tak średnio. Nawet to PiS spierdolił. Rozdawanie pieniędzy im się nie udało nawet. Ja bym taki... Nie brałbym poza
1: ja nie mówię o atucie, tylko mówię, że gdzieś tam ta władza to w tym swoim całym cynizmie i w tym szukaniu tych głosów i tak dalej, ja nie mówię, że to robili z przekonaniem, bo PiS chyba nic nie robi z przekonaniem, ale gdzieś tam właśnie upodmiotowili tą taką wyszydzaną przez te 30 lat tą klasę pracującą i teraz pytanie, czy my to wszystko, to upodmiotowienie tych najuboższych, gdzieś tam wypierdolimy to do śmieci. I uznamy, że to jest pisowskie i pierdolić to.
2: Nie, no to był fajny pomysł. O dziwo, nasza lewica nie wpadła na pomysł, żeby zrobić socjal.
1: Ale która lewica, bo jeśli mówisz, że SLD to była jedna z najbardziej liberalnych i prawicowych partii, jakie były, bo to SLD przecież obniżył CIT, SLD wprowadził śmieciówki i tak dalej, to wszystko SLD jest zasługa.
2: Czyli PiS to lewica, a SLD to prawica.
1: No to tak, wiesz, u nas w Polsce to wszystko takie...
2: Wszystko do góry nogami i wszystko na opak. Taki kraj. A słuchajcie, jak ktoś by chciał do nas dołączyć, to prosimy bardzo. Ja tu w imieniu Błażeja i Zmory prowadzących mówię.
4: Tak, ja się przyłączam na odsłuch, bo chciałem tylko z tym newsem zadzwonić o panu Sasinu.
1: Pozdrawiamy pana Sasina.
3: Czy jeszcze do Grześka takie pytanie. On sobie sam przyznał tą nagrodę, czy ktoś go wybrał poważnie?
4: To chyba jakiś dziennik bracia Karnowskich jest tam, co to wybiera. To jest taka tuba propagandowa, tak? PiSu.
2: Sam sobie przyznał, no, taki kraj. No.
3: Sam sobie. No.
2: Tutaj w Polsce my sobie sami przyznajemy nagrody. To jest normalne. To jest standard. Sami sobie przyznajemy premię za osiągnięcia. Ja właśnie chciałem sobie przyznać premię tutaj jako kapitan Nocnego Radia. Uważam, że zasłużyłem. Uważam, że się wspaniale to rozwija. Już 57 osób słucha tu na YouTubie.
1: Z całej Polski.
3: Tak, zasłużyłeś, mistrzu.
2: Dziękuję. Będę pamiętał. Tutaj jak będę... No,
4: Prawda. No, nawet nie wiadomo, jak skomentować. Ani żartu się nie da z tego ukręcić. Nie?
2: Byliście tak ze mną. Byliście ze mną w najgorszych chwilach. Będę pamiętał o was. No,
4: braciom Karnowskim reklamę Orlenu na 5 lat do przodu wykupi. Wszyscy będą szczęśliwi. No, ja się przyłączam na odsłuch. Na razie.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Cześć.
2: Ja mogę jeszcze chwilę zostać, czy już nie?
1: Krawiec, ty zawsze. Ty zawsze. Dziękuję. Chociaż dzisiaj tam miałem w ogóle ten, ale musimy się kiedyś spotkać poza anteną, zrobić radę starszych i coś wymyślić, bo no mieli być goście, miało być opowiadanie, no i tak to wszystko gdzieś tam się rozmywa. Także no, jak jest rewolucja w Polsce, to może i tutaj też małą rewolucję zrobimy. Czemu nie? No, świat się zmienia i wszyscy musimy się zmieniać.
3: W Polsce jest mała ewolucja, a nie rewolucja.
2: Ale Błażej chce właśnie robić rewolucję w nocnym radio.
3: O ja wiem, wczoraj jak rozmawialiśmy na privie, to normalnie już widziałem ten uśmiech Błażeja i jego zadowolenie, kiedy pisał, że jest rewolucja.
1: Bo też coś na, wiesz, coś na to czekam, nie? Czekam, że to w końcu wszystko pierdolnie. I
3: no, prędzej czy później pierdolnie, ale rewolucje mają to do siebie, że dużo niewinnych ofiar też pochłaniają.
1: No niestety, a takie ewolucje jak u nas w Polsce, to też wiele niewinnych ofiar pochłaniają. Także lepiej, żeby...
3: Ale bardziej w czasie rozłożonych i trochę jest mniej widoczne, mniej boli.
2: A to jest koszt rewolucji. No, rewolucja wymaga pewnego kosztu.
1: A może trzeba właśnie zrobić takie ostre cięcie.
3: Potrzeba podjął tą cenę i powiedział, że... Co on tam powiedział? Że jest w stanie zaakceptować waszą śmierć? Coś takiego? Nie,
1: nie, ale panowie w ogóle... No, ja potrzebę tutaj, muszę powiedzieć, szacunek, bo powiedział, że popiera protesty i poszedł na nie. Czy jeszcze ktoś tutaj słuchaczy popiera protesty i poszedł na nie? Czy tylko tak sobie siedzi i tyle? No, ja to się przyznam, no nie poszedłem, ale to z racji na odległość, no mam trochę daleko.
3: Ja popieram sprawę, ale nie popieram tego, w jaki sposób to jest robione i nie poszedłem.
2: Ja nie poszedłem, bo mi się nie chce, bo mi się nic nie chce, ale jakby mi się chciało, to bym poszedł, ale mi się nie chce. Ale bym poszedł. Ale mi się nie chce.
1: No, ale jak widzicie, co po? Jeśli uda się... Znaczy, to może się odbędą te przyspieszone wybory, bo już kiedyś były z zarządów Jarka przyspieszone wybory. Zresztą to tak akurat jakoś się historia powtarza, bo...
3: No to chyba na jego własne życzenie, nie? Rozwiązał wtedy Sejm czy coś tam.
1: No, ale to tak w ogóle się powtarza historia, bo to wtedy Jarek też był w drugim rzędzie i dopiero jak przejął władzę, znaczy został faktycznym premierem, to wszystko pierdolnęło. Tutaj Jarek też wszedł do rządu, już drugi raz właśnie. Znaczy historia się powtarza, Jarek wszedł do rządu i może znowu będą te przyspieszone wybory i właściwie co? I co te przyspieszone wybory nam dadzą? Widzicie gdzieś tu jakiś potencjał na cokolwiek? No bo na kogo?
2: Ja powiem tak. Jako założyciel wielu mediów mnie się nie chce, ale ja już swoje zrobiłem. A wy, co wy zrobiliście? Wy idźcie i protestujcie i zmieniajcie świat. Ja już nie mam siły.
1: Ty, a co chodzi z tymi?
2: Ja już nie mam siły. Ja już media zakładałem, różne media zakładałem. A wy co zrobiliście? Wy idźcie i protestujcie i zmieniajcie system. Wszystko w waszych rękach. Ale... Ja już miałem siły. Mnie już kręgosłup boli.
3: Przez płot nie przeskoczy.
1: Ale panowie, w ogóle, bo tutaj się pojawia na czacie stwierdzenie znowu 16-letniej Julki. O co chodzi z tymi Julkami? Że co, jak masz 16 lat, to 16 lat to właśnie jest taki okres buntu, no. Wyjdźmy na ulicę i obalajmy. I o ile byłem... Jak ja byłem w liceum, to właśnie miałem 16 lat. to w nas taki był właśnie bunt, że my przeciwko zastanej rzeczywistości, zmieńmy coś, kurwa. Ale wtedy to było w troszeczkę innym wydaniu, no bo wtedy wchodziliśmy do Unii i tak dalej. I było, otwórzmy się, zróbmy bunt, niech ta Polska będzie bardziej europejska, zjednoczmy się, bla, bla, bla. No teraz jest antyunijnie. No ale to, jak właśnie 16 lat, to właśnie czy wychodzi na ulicę. A teraz widziałem, że dużo właśnie takich 16-latków to bardziej tak, no, konserwatywne, tam wyklęci, nauczmy się strzelać, i bogobojni, i rycerze Chrystusa, czyli tak bardziej konserwatywnie. No ale no, jak kto ma robić rewolucję? Dziady 70-letnie?
2: Młodzi, niech młodzi robią. Ja obaliłem dzisiaj pół litra i nadaję, i gadam z wami. A wy obalajcie system. Ja obaliłem pół litra, ale ja już media zakładałem. A wy coście wy założyli?
1: Ja założyłem spodnie. Jak dzisiaj rano. Tak. Założyłem kiedyś...
3: Luźne gacie założyłem.
1: Kiedyś spółdzielnie założyłem.
3: Ja mówię, że nie.
1: No, ale to... No, o co chodzi z tymi wam, że co... A, że napisał, że 16-letnie dziewczyny nie mają światopoglądu. No, chyba już mają jakiś, nie? No, że jak macie 16 lat, to jakiś światopogląd
3: się ma. Chyba jeszcze do końca nie mają i są łatwe w ukierunkowaniu, tak mi się wydaje.
1: No, w ukierunkowaniu może i łatwe, ale jakiś tam światopogląd się ma już... Już mniej więcej wiesz, co chcesz, co nie. No wiadomo, te poglądy się zmieniają. No, tak samo z Konfederacją, wiesz, jak to z Korwinem, że korwinistą się jest do któregoś roku życia, a potem się wyrasta, jak się pójdzie do pierwszej pracy. Coś w tym jest. No ale kto ma robić tą rewolucję, jak nie młodzi właśnie?
2: Ekscelencjo Błażeju, chciałem powiedzieć, że w tym momencie po prostu pan się mija z prawdą, ponieważ jest napisane w Piśmie Świętym na przykład, ja akurat nie jestem katolikiem, ale akurat uważam, że to jest mądre, że kobieta jest do tego, żeby grała na fortepianie, a nie żeby demonstrowała. Kobieta, która właśnie, to jest babochłop, to jest debil, hitlerowski pomysł Hitlera, no, przepraszam, tak nie wiem, czy mi wyszedł Korwin w tym momencie.
1: No właśnie, a dzisiaj, bo ja tak sobie czasem słucham radia z Polski, jak jeżdżę sobie autem do pracy i kiedyś Zenon mnie zjebał za to, że słucham Tok FM, bo to tam promują pedofilów czy coś tam, no chyba nie wiem. No, ale dobra, dzisiaj słuchałem toku i już nie pamiętam, nie, to jakiś słuchacz zadzwonił, no. I to było a propos właśnie ról płciowych. No i on powiedział coś takiego, że jak był mały, to kiedyś szedł przez sklep i zapytał taty, czy może mu kupić tam jakiś zestaw do szycia. No i ojciec mu powiedział, kurwa, zestaw do szycia to jest dla dziewczynek, a nie dla chłopców. Nie bierz takich rzeczy. I on mówi, no, wtedy ja tego ojcu nigdy nie powiedziałem, ale ja ten zestaw do szycia chciałem po to, żeby użyć sobie taką zajebistą procę, żeby strzelać w okna. No. Także...
2: Czy jako krawiec powiem, że kupowanie młodemu człowiekowi zestawu do szycia jest jak najbardziej wskazane?
1: Ale nie, to właśnie jest jak wychowujemy swoje dzieci, nie? No, cały gender i w ogóle i... No jest coś takiego, że no bo teraz kobiety wyszły wkurwione, nie? Jest strajk kobiet i tak dalej, że im się odbiera prawa. No ale jest coś takiego, że mówi, że o, tam patriarchatu nie ma już dawno, kobiety mają równe prawa i tak dalej. No ale ja jestem ojcem córki. No ja akurat mam taki pomysł na wychowanie swojej córki, chciałbym, żeby to jest taki przykład świetnej kobiety Polki Marii Curie, która no, w jej rodzinie to prawie wszyscy mieli Nobla poza jedną córką, druga córka miała Nobla, mąż miał Nobla, ona miała dwa Noble i to wszystko w dziedzinach ścisłych, czyli takie kompletne zaprzeczenie kobiety w tamtych czasach. No ja bym chciał, żeby moja córka właśnie poszła tą drogą, a jak będzie chciała gotować i tam mężowi usługiwać, jeśli to będzie jej niewymuszony wybór przez nic innego Nie mam nic przeciwko. Ale jak będzie chciała zostać, nie wiem, pilotem myśliwca, tak jak żona Hołowni, też nie mam nic przeciwko. Nawet wolałbym. Ma to coś fajniejsze. Chociaż nie pilotem myśliwca, to nie, bo to jest raczej takie zabójcze zajęcie. Wolałbym, jakby, nie wiem, zajęła się chemią czy biologią i wymyślała tam lek na raka. No ale patrzę, że jak chodzę po tych sklepach z zabawkami i tak dalej, tutaj w tych takich progresywnych Niemczech, gdzie jest gender, gdzie jest LGBT ideologia, gdzie tam homo komando zabiera dzieci rodzinom i tak dalej, to cały czas no, jest ten podział, idziesz do sklepu, są zabawki dla dziewczynek i dla chłopców i zazwyczaj dla chłopców to są takie, wiesz, naukowe, gdzieś tam odkrywamy i tak dalej, no dla dziewczynek jest jakaś tam kuchenka, coś i tak dalej. No, ja nie widzę, żeby to było jakieś wielkie zagrożenie dla cywilizacji Zachodu, żebyśmy te dwa działy wpierdolili na jeden dział i przeprzątali mikroskop z kuchenką, z misiem i samochodzikiem. No, jest jakiś problem z tym, czy to jest zagrożenie dla cywilizacji?
2: Kobiety, bądźcie takimi hypatiami. Hypatia, nie wiem, czy znacie takie tą historię, która była pokazana w filmie Agora. Hypatia, wspaniała nauczycielka, która uczyła młodych ludzi o tym, że Ziemia jest okrągła, ruchy planet. Przyszli katole wstrętni i w ogóle wydubali jej oczy, czarownica w ogóle, no i to właśnie tak, to teraz właśnie taka walka trochę jest.
1: Nie? O, Mark mnie się pyta, czy chciałbym mieszać ciuchy męskie z damskimi w sklepach. No, to jest trochę inna sprawa, bo akurat jeśli chodzi o zabawki, to jest... mierzmy to jakimiś tam miarami. No to jest troszeczkę coś innego, tam kształtujemy ten światopogląd zupełnie na początku. Ale właściwie czemu nie? Czemu nie zrobić, no bo właściwie ciuchy męskie i damskie to już powoli się to unifikuje. No są faceci, co chodzą w spódniczkach i to są i księża, i Szkoci. Ale jeśli tak spojrzymy, no to nie wiem, garnitury, garsonki i tak dalej, no one są trochę inne rozmiary, wiadomo, kobiety i mężczyźni biologicznie się różnią. Także rozmiarówkę to można zrobić różną, ale właściwie trzeba robić dwa różne działy. Po prostu zrobić jeden dział z różnymi rozmiarami i kształtami, no. I tyle. No, czemu to ma być jakieś rozróżnienie?
2: KG Bierut, nie hybryda, tylko Hypatia. Hypatia z Aleksandrii.
1: A w ogóle, a propos bardzo męskich...
2: Milf, wspaniały, uczył ludzi... wiedza, w ogóle...
1: A to nie był MILF. Co chciałem powiedzieć, w ogóle, jeśli chodzi...
3: Moim zdaniem to chyba trochę za daleko z tym wymieszaniem się. Zagalopowałeś się. No dlaczego mają być ubrania takie same, tylko rozmiary się różnić? Przecież nie jesteśmy tacy sami.
1: Nie no, mówię kształtem też, ale jeśli tak spojrzymy na ubrania, to Europę kiedyś podbił koleś, który nosił takie damskie te pończochy, nie? Się nazywał Napoleon. No, wtedy to było bardzo męskie, nie?
3: Ale kobiety z kolei dużo inaczej się ubierały. To dopiero dzisiaj jest, pończocha jest synonimem kobiecego ubioru.
1: No, ale jednak, no, wtedy to pończochy, także to, czy facet nosi pończochy, czy nie, to nie ma żadnego przełożenia, czy podbije, czy nie podbije Europy.
3: To 50 lat temu spodnie nosili mężczyźni, dzisiaj noszą też kobiety.
1: No i nie ma jakiegoś tam cywilizacji Zachodu, od tego nie upadła.
3: Jeszcze.
1: A księża nadal noszą sukienki.
2: Hypatia, wspaniała kobieta, mądra, wyzwolona, ucząca, nauczycielka w todze białej, takiej sandałki seksowne.
1: A Waligura napisał?
2: W takich czarnych szatach, po prostu w takich czarnych, brudnych...
1: Czekaj, krawiec, bo Waligura coś bardzo ciekawego napisał. No, jest problem, bo nie będę szukał zabawki dla chłopca między kuchenkami dla dziewczynek. No i tu jest problem, bo ta zabawka Waligura nie jest dla ciebie, tylko dla twojego dziecka. Także no, jak będą przemieszane te zabawki, to pozwól dziecku, niech ono sobie wejdzie w tą alejkę i sobie wybierze, co chce. No, nie musisz ty wybierać, może musi mieć kuchenkę czy samochód. Niech sobie wejdzie, jak będzie dziewczynka i będzie lubiła samochód, to niech sobie go weźmie i ty kupisz, a jak będzie, to czemu nie? No, przecież to ja się tym nie będę bawił. No, no wiem, no, jest tak, że kupuje się kolejkę czy tam samochód razem kierowany, to jest bardziej dla ojca niż dla dziecka. No ale dobra, pomijmy tą kwestię, jak niech się dziecko sobie wejdzie w tą kolejkę, wybierze to, co lubi, a nie to, co konkretnie tata lubi, czy mama lubi. Czy to nie jest jakieś takie bardziej pluralistyczne?
2: No pewnie, że tak. Każdemu jego porno. No, też...
1: A Mechran napisał, że ja już odleciałem kompletnie.
2: No, a dobrze gadasz.
1: Ja nie myślę, że odleciałem, bo na przykład jak z moją córką jestem na zakupach, co prawda ona ma 2 lata, ale jak przejdzie i najbardziej się zainteresuje i ostatnio jak byliśmy w Polsce w Oszołomie, to zabawką, którą się najbardziej zainteresowała, to był model Fiata 125 milicyjny. No i tak się nim jeździła, to je kupiłem, a jakoś misiami się nie interesowała. No i... Czy to jest jakiś problem, że ona wolała model Fiata niż kuchenkę?
2: Zło, szatan się nią interesuje. To jest zaburzenie roli kobiety w społeczeństwie. A kysz, siło nieczysta.
1: No, także no, to jest właśnie problem wychowania dzieci. Że te dzieci też traktujemy trochę tak, jak te kobiety byśmy chcieli traktować w Polsce, czyli podmiotowo, niepodmiotowo. No, dzieci też mają jakiś tam swój punkt widzenia. No, wiadomo, jak dziecko nie chce zmienić pieluchy, jak ma kupę w środku, to no to już dla jego dobra ją zmienimy, tą pieluchę, chociaż będzie protestować. No, to już jest biologiczna sprawa. Ale jak no w sklepie będzie chciała, chłopiec będzie chciał kuchenkę, a dziewczynka będzie chciała samochodzik, no to myślę, że już no pozwólmy im wybrać tą zabawkę. Jak wolą, lubią, no to nie zmuszajmy ich, że dziewczynka musi lalki, a chłopiec samochód. No, jak woli coś innego...
2: Bluźnisz, synu, zaprawdę ci powiadam, rola niewiasty jest taka, iż winna ona słuchać męża swego, kiedy on prawi, i w cichości, i w posłuszeństwie.
1: A to...
2: zginać, powiadam ci, i Hypatia nie powinna się nauką zajmować, i Biblioteka Aleksandryjska, dobrze, że spalona.
1: A to mi się napisał, że nie mam racji.
2: Czarostwo!
1: A to mi się napisał, że nie ma racji, że jak ciuchy są przemieszane, to facet przychodzi po konkretną rzecz, a kobieta przebiera w ciuchach. No to się muszę tutaj nieskromnie przyznać na antenie, że mam taki swój ulubiony outlet tutaj w Holandii, zaraz za granicą. Jak idę kupić koszulę, to naprawdę zajmuje mi to godzinę, dwie. Moja żona już się nawet niecierpliwi, bo lubię sobie jedną przymierzyć, drugą, trzecią, czy mi pasuje, czy jest wygodnie, czy dobrze wyglądam, no lubię poprzebierać, no jak mam czas, no to i mam kupić, to czemu mam nie przebierać, no też lubię przebierać. To są różni faceci, ja akurat lubię przebierać w ciuchach. Sorry, a czy to czyni mnie, nie wiem, gejem?
2: No trochę, trochę tak.
3: Ale krypto.
2: Czemu się... Jesteśmy różni, Błażej, wiesz, no ty akurat lubisz dbać o wygląd, włoski sobie tam zrobić, sobie tam rozjaśnić, strój dobrać, żeby kolorki się zgadzały, jakieś tam fioletowe pantofelki, spodnie, rurki. Ja to szanuję, wiesz, mężczyzna też może być zadbany.
1: Nie, ale co z tym złego, no nie, na przykład no, bardzo nie lubię, jak wychodzę z domu, bardzo lubię, żeby mi wszystkie skórzane rzeczy, które noszę, miały jeden odcień. No i no, jakieś taką mam obsesję, że no, nie wyjdę jak nie będę. No pasek, buty i zegarek, pasek, zegarka, no powinien być w jednym odcieniu, no przynajmniej taki mam. Ale to jest takie małe wyobrażenie, no jak ktoś będzie chciał mieć w innych, to w innych, no.
2: Laluś jesteś, ale to nie wstyd, że laluś.
1: Nie, na tym polega wolność, że jak ktoś chce coś, jak ktoś chce tak wyglądać, ja nie mam problemu, jak, nie wiem, przyjdzie do mnie dobry inżynier do pracy i będzie się w sukienki ubierał. No, Jak lubi, to lubi, no. I co mu przeszkadzać? No, jakiś problem, no.
2: Ja też się staram dbać o cerę. Na przykład kupiłem sobie taki ten. Teraz taki sobie przemywam wacikami cerę, bo mi się wysusza.
1: No, a ja sobie krem z
3: tym. Smaruję sobie rączki i pupkę takim kremikiem nadbliżającym.
1: A ręce to warto dbać, bo ja też kremuję, bo akurat czasem jak pojadę na budowę, to tam budujemy huty szkłaczy i tam dużo jest oleju i takich innych paskudnych rzeczy, to lepiej nakremować, bo to, że niszczą, no, to dla zdrowia po prostu. No i nie każdy lubi mieć zmarszki, no, niby facet powinien mieć zmarszki, no ja nie lubię, także tam czasem sobie jakiś krem wkremuję. Ale to właśnie po to ci ludzie wyszli na ulicę dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj w Polsce, bo chcemy robić to, co chcemy, no. Każdy ma inny światopogląd, każdy ma inne, co innego go bawi i tak dalej. Chciałby to robić, no. Nie chciałby żyć w takim smutnym kraju katolickim, gdzie co prawda podatki są niskie i łatwo założyć firmę, no ale musisz co piątek iść do kościoła.
3: No to o Polsce teraz mówisz, czy o jakimś innym kraju?
1: No o Polsce właśnie.
3: W Polsce są niskie podatki?
1: No w porównaniu z Niemcami to są, no co prawda VAT tam obniżyli, ale jak tak praca jest bardzo podatkowana. Ale nie, mówię o tym, wiesz, o głosowaniu na Konfederację, że no może niskie podatki, ale za to no musisz być 100% facetem i kobietą, nie ma miejsca dla gejów, ani na ciuszki kobiet, no i tak wiesz, no cała, no możesz żyć tylko tak jak my żyjemy i być tam gdzieś w tej szarej masie, ale ułatwimy ci założenie firmy. No, czy to jest wolność?
2: Tak, mi się to podoba właśnie, że wszyscy w takich samych kurtkach czarnych, ortalionowych, na łyso ogoleni i wszyscy tacy sami, ale męscy. I właśnie to jest
1: ale piękne. Ale w ogóle nie wiem, czy...
2: Rola mężczyzny to jest taka, żeby właśnie nosić miecz i żeby być twardym. Ja sobie kupiłem Orbitrek i zamierzam ćwiczyć mięśnie brzucha. No to... Bo mi się brzuszek taki robi. Zamierzam być męski. Wikingowie mieli rację. Każdy mężczyzna powinien być zdobywcą, a kobieta lubi być zdobywana i trochę gwałcona.
1: Jest pytanie z czatu, czemu jestem za tęczowymi? Bo to jest takie debilne pytanie w ogóle, czy jestem za tęczowymi. Bo ja nie jestem ani za hetero, ani za tęczowymi, ani za innymi. Tylko no, jak ktoś lubi taki seks, albo inny seks, no to czy to jest w ogóle jakiś punkt do mojej debaty?
2: To jest najważniejsze, człowieku. To jest
3: kwitnie. Dobra, nie. Może nie odbiegaj od tematu.
1: Nie, ale dobra, to jest...
3: Beauty man, pokontynuujmy.
1: Okej, dobra, jeśli chodzi o seks, to jest tylko i wyłącznie mój punkt do debaty z moją partnerką czy partnerem. I tyle, nie?
2: Nie, to mnie to bardzo interesuje. To, no, ja zamierzam w to ingerować. I powinno być takie prawo, żeby regulowało to, co ty robisz.
3: Masz to robić tak, jak ja chcę, żebyś to robił.
2: Tak, tak. To jest po Bożemu, albo jesteś Boży, albo jesteś szatan. I to, jak to robisz, to właśnie ja chcę to wiedzieć, jak ty to robisz.
1: Ty, ale padło takie w ogóle, bo to taki mindfuck. Padło na czacie, że jak kutanga wejdzie ci do odbytu, nie jesteś facetem. I teraz jest taki mindfuck, bo jeśli jeden gej włożył drugiemu gejowi i ten drugi gej już nie jest facetem, to ten gej, który mu włożył, no bo jeśli nie jest facetem, to jest kobietą, no bo to jest tak jeden, dwa, no to on jest kobietą, czyli ten gej, co mu włożył, to on już nie jest gejem, on jest normalny, no bo jak temu włożył i on nie jest, on już jest kobietą, no to on już nie faceta, popycha tylko kobietę, czy już nie jest gejem, czyli właściwie gejów nie ma. No tak wychodzi.
2: Było napisane w świętej księdze, nie
3: będę tylko
2: z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. Powiadam ci, poganinie. Święta księga reguluje wszystko, to jest jedyna książka, jaką przeczytałem w życiu i ta książka wszystko u mnie reguluje.
1: Dobra, została wymyślona.
3: Teraz zacznę rozumieć to powiedzenie, które mówi, że raz w dupę to nie padał.
1: Nie, ale nie, zostało
3: wymyślone. Zostaje kobietą.
1: Trzecia płeć została wymyślona, bo tutaj napisał, zapiszę, napisał, że nie, on nie staje się kobietą, tylko staje się gejem. Czyli gej to jest trzecia płeć. Czyli on, jak mu zapakujesz, to on nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, tylko gejem, czyli jest trzecia płeć. No kurde, kolesiu, jesteś lewakiem, wymyśliłeś następną płeć. Jezu, jakie lewactwo tutaj na czacie. Ja nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć.
2: Lepiej, jeśli dzieci w sierocińcach będą, niż nieźli wychowane przez dwie kobiety, niż dwóch facetów. I niech nawet będą w tym sierocińcu katolickim, który jest burdelem dla klechów. Niech, powiadam wam, naprawdę zły się wami interesuje, jeśli myślicie inaczej niż ja.
1: Zmora, ale mój drogi współprowadzący, ty nie jesteś jakimś ortodoksyjnym katolikiem.
3: No nie, tylko jestem ochrzczony.
1: To chyba taka przykrość nas spotkała tutaj wszystkich, nie? Znaczy mnie nie, ale was tutaj dwóch.
2: Ja z własnej woli, jako takie bobo, chciałem być ochrzczony. Akurat.
1: Ale w ogóle wiecie, co jest najgorsze?
3: Nie, ja nie mam nic przeciwko. Jak chcesz pojechać kościołowi, to jedziesz.
1: Ale wiecie, co jest najgorsze? Że jak się wypiszecie z kościoła, złożycie apostazji, to cały czas w statystykach jesteście liczeni jako katolicy. Bo
3: niech sobie mnie liczą jak chcą.
1: No, bo oni nie liczą tych, co się wypisali, ci, co tam praktykują i tak dalej, tylko liczą ochrzczonych i koniec.
3: Niech sobie liczą mnie jak chcą, ważne, że pieniędzy ode mnie nie policzą.
1: I dlatego w ogóle, jeśli chodzi o walczenie z pandemią, to w ogóle najśmieszniejsza rzecz w Polsce, która mnie rozpierdala w ogóle, jeśli chodzi o te takie lockdowny i tak dalej, zamykają wszystko, ale dwie rzeczy nie. Dwie rzeczy w Polsce zawsze muszą być dozwolone. I tak jak słucham, no dobra, zamykamy szkoły, zamykamy siłownie, zamykamy lasy i wesela do 10 osób. Mówię, kurwa, jakie wesela? No, czy wesele to jest, kurwa, albo dobra, nie ma pogrzebów, ale są wesela. Czy wesele to jest jakiś taki, nie wiem...
3: Ale 10 osób to obiad niekiedy rodzinny ma więcej.
1: No okej, ale ciągle, wesele może się odbyć. No, w ogóle wesele to jest jakieś tam w Polsce sakrum takie niesamowite.
3: No,
1: że...
3: o weselach powieści pisane.
1: No, że nie ważne, że tam kurwa epidemia się rozszerza, wszystko zamykamy, kompletny lockdown, ale wesela to iluś osób. No i drugi taka świętość to kościółki, wiadomo, do kościółka można chodzić. I...
3: A gdybyśmy byli w stanie wojny, to jeszcze wojnę można byłoby kontynuować.
1: A do czego?
3: Wojna w Polsce też jest takim kultem objęta.
2: Dobra, panowie, teraz tak na serio, bo tu Adam Szyszko napisał, krawiec, nie masz dzieci, więc nie pitol. Jak się spytałem córki, czy chciałaby dwóch tatusiów, to była w ciężkim szoku. No stary, no to się spytaj, czy chciałaby na przykład, spytaj się córki, czy chciałaby być u siostry Bernadety w zakonie, gdzie siostra Bernadeta miała różne pasy do wyboru, do bicia, takie, owakie. Inne siostry zakładały rękawice, żeby te dzieci bić.
1: Nie, ale to w ogóle, krawiec, to jest takie debilne pytanie. Jak pytasz, wiesz, dziewczynki, która już mówi, kontaktuje i tam już jakiś ma światopogląd, bo żyje w tej rodzinie, gdzie jest mama i tata i się pytasz, no, czy nie ma być mamy i ma być drugi tata, no to chyba zawsze ci odpowie, że no nie, no wolę mamę, bo mama zawsze była, nie? No, lepiej zapytać dziecka z sierocińca, czy wolałabyś zostać w sierocińcu, czy wolisz mieć dwóch ojców?
2: No. I mieć dom, zabawki, normalne dzieciństwo, bo ci geje to niekoniecznie muszą być jacyś zboczeńcy w sumie. Mogą to być normalni ludzie, też się zdarzają, wierzcie mi, no wśród tych gejów.
1: No ja mam architekta w pracy, który jest, no, jest gejem. Czy on jest normalny do końca? No zawodowo średnio, bo on jest taki bardzo średni architekt i mam do niego bardzo dużo zastrzeżeń. Także zawodowo to nie, no jest chujowy, ale jako człowiek, czy ja wiem, czy on, nie, czasem żartem sypnie. Czasem ciasto przyniesie do pracy. No.
3: Ja to
1: normalny
3: chciałbym w Adama się wstawić, bo niektóre pięciomiesięczne dzieci, tu mamy jednego słuchacza, który jest żywym przykładem tego, to potrafią zapytać się ojca o księżyc, co to jest w wieku 5 miesięcy.
1: No, ja mogę nawet dalej powiedzieć, no, miałam taką dziewczynę, która stanęła nad Bałtykiem, spojrzała i się zapytała, ty, a jak będzie dobra pogoda, to Szwecję będzie widać?
2: Dziecku, to w ogóle, co, jak tam dziecko zaprogramujesz, to ci odpowie, no, dzieci są no takie, że się słuchają, no i możesz nimi łatwo manipulować, no to takie pytanie się dziecka, co by wolało, no nie wiem, no ja bym chciał chyba być wychowywany przez dwóch gejów jakichś takich w miarę normalnych.
3: A najlepiej to przez dwie lesby.
2: Niż przez, chociaż jakbym był dorosły, to może te zakonnice z jakimiś tam dildosami, mnie tam bijące tym jakimiś bacikami, by mnie tam łańcuchami przywiązały, to, ale jak, to jakbym był dorosły. To...
1: Ale w ogóle ja myślę, że wiecie co, w Polsce właśnie przez ten cały katolicyzm i tak dalej, to myślę, że jakby tego nie było, to może więcej byście znali tych gejów i lesbijek, bo ja tutaj sobie żyję w tym zachodzie. No to w mojej firmie, która ma no niedużo ludzi, tam nie wiem, może pracuje 50 w moim biurowcu, no to w Polsce, nawet jak pracowałem w firmie, której na jednym piętrze pracowało 120 osób, no to nie było ani jednego geja, ani jednej lesbijki, no po prostu nigdy. Ale tutaj no mam jedną lesbijkę, świetna dziewczyna, naprawdę fajna. Kiedyś tam, jak dziewczyna mnie rzuciła się, wypłakiwałem jej w rękaw. Naprawdę świetna, fajna dziewczyna, byliśmy na Woodstocku. No i mam tego architekta geja, co prawda jest chujowy architekt, ale sympatyczny człowiek, nie?
2: Ale fajny gej, ale fajny gej.
1: No, nie jako człowiek, to nie mam z nim za dużo problemów. No kurde, no na 50 osób mam tych dwóch z LGBT, nie?
3: Ta ale statystyka to... się wypełniła.
1: No, ale oni nie są jakoś tam, wiesz, oni się nie wyróżniają niczym. Jak, wiesz, jakbym nie poznał żony tej koleżanki z pracy, to bym w ogóle nie pomyślał, że ona jest lesbijką, nie? W życiu. Tam, bo wiecie, no w pracy u nas raczej się tak, jak ktoś mówi o żonie, czy o dzieciach i tak dalej, to okej, porozmawiamy, ale jak ktoś nie mówi, to tam nie ma jakichś, wiesz, tam wjazdów, kiedy się ożenisz, a czy masz żonę, a czy masz dzieci, to nikt o to nie pyta, bo to nie jest w dobrym guście. O takie, wiesz, rodzinne sprawy się pytać. Także jakbym kiedyś do niej nie poszedł na piwo i nie poznał jej żony u niej w domu, to bym w życiu nie wiedział, że ona jest lesbijką. I no, nie żyją między nami ci ludzie, no po prostu. I to są normalni ludzie. I nie widzę, żeby to robić jakieś wielkie halo, że no, w Polsce się robi wielkie halo, no bo to jest niezgodne z linią partii, kościoła, czy nie wiadomo czego.
2: I zawsze o tym ruchaniu się w dupę, nie? Tak się gada. A ja słyszałem, że geje to tak niekoniecznie się tak w dupę ruchają cały czas. Że oni tam po prostu się no jakoś tam przytulają do siebie, nie wiem, loda sobie robią, coś tam. Ale to nie jest tak, że oni się ciągle w dupę ruchają. To jest taki mit trochę właśnie. To tak sobie ci hetero wyobrażają trochę, nie? Że oni się ciągle tam spotykają i mają takiego pierdolca na punkcie seksu. Owszem, są tacy geje, ale to są tacy bardziej jacyś tacy działacze, ci gdzieś tam, ci co wychodzą na ulicę. No to oni mają czasami takiego pierdolca na punkcie seksu, że ciągle by się tam właśnie ruchali.
1: A to właśnie ciekawostka, krawiec, bo o ile, nie wiem, to z tą moją lesbijką koleżanką, to może raz rozmawialiśmy na temat seksu, ale to już tak byliśmy trochę wypici i to nie było na temat seksu lesbijskiego, tylko ogólnie byliśmy trochę wypici. Ale najbardziej na temat seksu w pracy to rozmawiałem tacy właśnie troszeczkę podstarzali panowie i zazwyczaj już po rozwodzie. No nie, ty po rozwodzie jesteś.
3: Już, tak?
1: No, to oni tam kurwa tam zawsze już muszą opatrz, jaka dupa, coś tam, ale bym ruchał tego. To oni najbardziej, nie? I to w każdym jakimś drugim zdaniu coś muszą wtrącić o seksie. Akurat ta lesbijka jakoś tak nie za bardzo na ten temat seksu schodzi, no. A ci to, kurwa, w każdej rozmowie muszą zejść.
2: No właśnie, słuchajcie, a te lesbijki, ci geje, to tak moglibyście się zdziwić. Może oni się spotykają i na przykład sobie jakąś tam czekoladkę, winogronko do buzi, coś tam muzyczka, jakiś tam Beatlesów sobie puszczą, w parku se siedzą na ławeczce i byście mogli się naprawdę zdziwić.
1: Dobra, bo tu jest taki wniosek, żebyśmy przestali rozmawiać o seksie.
2: Czemu?
1: Ja tylko, jest... ale nie, ja tylko rzucę coś takiego, że no, ja jestem żonaty, mam żonę, kiedyś tam dużo randkowałem i tak dalej i naprawdę nawet w związkach hetero, no ten seks tam jest, ale to nie jest to, że 24 godziny się rozmawia o seksie, tylko się naprawdę rozmawia o innych rzeczach i no z gejami, lesbijkami jest podobnie. Oni mają też zupełnie inne tematy. No po prostu są normalnymi ludźmi, no. Czy jak jesteś w związku, nie wiem, no krawiec, no w szczególności Zmora, masz żonę. Czy jedyny wasz temat, jaki rozmawiacie przy stole w śniadaniu, to jest seks?
5: Nie rozmawiamy ze sobą.
2: Ja jak miałem dziewczyny, to...
3: Nie, no...

0: dłuższą metę. To w wieku nastoletnim, powiedzmy, przechodzi, kiedy tam hormony buzują.
1: Albo inaczej, jak to było w jednym filmie, to już nie pamiętam, jak to było. A, chyba nie lubię poniedziałków, czy coś takiego. Dobra perlowska komedia. No, a potem między nimi to jak u ludzi.
2: Bartłomiej Rybka pisze, że krawiec to gej.
1: No i co z tego?
0: Bartłomiej może jest urażony przez ciebie w kupę, bo go banuje zbyt często.
2: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
1: A jeśli ktoś chce w ogóle zaglądać
0: ludziom... Tyknęłeś go tam w pierścionek? Tak. Pik, pik, pik.
1: No, a jeśli ktoś chce w ogóle zaglądać ludziom w gacie, to nie jesteśmy my, tylko to jest właśnie Kościół, który chce zabraniać aborcji, związków gejowskich, seksu przedmałżeńskiego i etc., etc. I Kościół i ci wszyscy smutni panowie typu Bosak, Kaczyński... No i nie pamiętajcie, że PO też.
2: I zawsze jak jakiś ksiądz przemawia, to zwykle przemawia na takie właśnie tematy. Właśnie czy wolno od tyłu, czy wolno od przodu i czy właśnie odbyt to jest tak jakby rura od samochodu wydechowa. I czy to
0: niepokój
2: ratują i ksiądz kakaowe oko wam wszystko wytłumaczy. I to oni się koncentrują na takich tematach, właśnie ci księża. Jakaś taka projekcja, bo oni to lubią tak naprawdę, ich to kręci i oni by o tym gadali non-stop cały czas.
1: A właśnie, a ja chciałem na audycję ściągnąć tą moją koleżankę lesbijkę z pracy. I tak sobie myślałem właściwie...
0: Jest ta Jordanka?
1: Nie, Hiszpanka.
0: Ale byłoby grubo, Jordanka i lesbijka jeszcze.
1: Nie no, Anna to jest zupełnie inna historia. Jordanka jest na kwarantannie i jutro ma dostać wynik testu. Także
0: to... No ale to chyba jej do domu nie zaprosił. A, chyba, że do domu chcieli zaprosić na audycję.
1: Nie, to ona się... Akurat ona się do mnie wpycha, ale nie. No ogólnie... Jeśli mówimy o Jordance, no to Fara nie za bardzo dzisiaj znowu miała nastrój, no bo siedzi i czeka na wynik, nie? Jakaś taka troszeczkę jest zestresowana i troszeczkę chora. Także może jeszcze się znajdzie. No ale jeśli chodzi o lesbijkę, no chciałem ją zaprosić.
0: Przyznaj się, że sami jej chciałeś zaprosić, bo jak jest chora i cieknie z nosa, to nie będzie loda.
1: Nie no, online, nie? No, ale w każdym razie w pracy nie widziałem jakiś tydzień już. No ale jeśli chodzi o tą lesbijkę, to chciałbym ją zaprosić, tylko się tak złapałem na tym, a o co właściwie chciałbym ją zapytać i właściwie czemu ją zaprosić i właściwie co, o czym mielibyśmy rozmawiać, właśnie, o seksie lesbijskim?
0: Co jest w niej interesującego, jakie pytania jej zadać, czym się...

Siedem osób. Wow. Jestem pod wrażeniem, że aż tylu słuchaczy przyszło. Siedmiu wspaniałych. Siedem krasnoludków. Siedmiu krasnoludków. Siedmioramienna tęcza. Siedem życzeń. No, koty mają chyba dziewięć żyć. Jednak coś o tym wiem, bo byłem człowiekiem kotem przez wiele lat. Mam doświadczenie. Ktoś teraz sobie myśli, co on pierdoli. No tak, byłem człowiekiem kotem. To była postać stworzona przez kumpli specjalnie dla mnie do gry w papierowe RPG, bo bardzo często ginąłem. Potrafiłem ginąć trzy razy podczas jednej sesji, podczas jednej przygody. No i kiedyś wracam sobie z wakacji i dowiaduję się, że jest nowa postać do grania. Człowiek-kot. Dopiero po latach się dowiedziałem, że to specjalnie dla mnie zrobili. Myślałem, że tak, o, powstała sobie. No i człowiek-kot miał faktycznie 9 żyć. Mistrz gry sobie chyba zostawił taką furtkę, jakby chciał mnie jednak szybko pozbawić tej postaci, bo można było takiemu człowiekowi-kotu ściąć głowę za jednym zamachem i tym samym pozbawić go od

0: z razu 9. Wtedy się na przykład mogłem dowiedzieć, tak ci pierdolną, że ci wszystkie 9 poszło od razu. No, człowiek kot był ciekawą postacią. A i tak skończyło się w sumie to w taki sposób, że tych ludzi kotów miałem na swoim koncie z kilkadziesiąt postaci chyba takich. No bo i tak ginęły. Tak to jakoś jest, że jak mamy tych żyć dużo, to one szybko idą też. Jak mamy jedną, to ono jest cenne. Mistrz gry nie pozbawia nas tak szybko życia, kiedy gramy postacią typu człowiek. No, nie podobno wchodzi krawiec na antenę, tylko chyba już w las, nie? Chyba, że mnie nie słychać. Powinno być słychać. Zawsze mnie to zastanawia, takie właśnie, że przychodzi ktoś i mówi: słyszałem, że krawiec ma być. No, chyba już jest, ale głowy nie dam. No właśnie, może jest, a może go nie ma. No ciekawe, czy on jest. Właśnie. I takiej osobie nie przyjdzie do głowy, żeby po prostu kliknąć na słuchaj radia i sprawdzić, tylko sobie snuje domysły. To jest ciekawe. Bardzo zastanawiające. A ja pewnie popuszczam dzisiaj trochę tutaj muzyki. Trochę popuszczę na antenie, że tak powiem. Na pewno będą to utwory polskie. I to takie kultowe raczej kawałki. Bo taką mam ochotę posłuchać sobie polskiej muzyki. I robię tą audycję chyba, nie wiem, dla siebie, żeby sobie pogadać, bo mi się chce gadać przez chwilę. Muszę się wygadać. Jeszcze nie wiem, o czym będę gadał, ale trzeba rozmawiać. Taki jest tutaj opis. W końcu się udało zrobić tak, aby opis się pojawiał. No proszę bardzo. Zacząć od nowa. To jest ciekawy temat, nie? Myśleliście kiedyś, jakby to było, gdybyście dostali drugą szansę od życia i mogli się na przykład cofnąć w czasie, znów być młodsi o 10, o 20, o 30 lat i zacząć wszystko od nowa? To by było ciekawe, nie? A najlepiej jeszcze, żeby zachować swoje doświadczenie. Jak sobie tak czasem przypomnimy, jaki człowiek był głupi. No może niektórzy uważają, że zawsze byli mądrzy i doświadczeni i nie popełniali błędów. Ale ja na pewno tak nie uważam. Masę błędów się popełniło. Widzenie świata jakieś takie zupełnie inne było. I dużo różnych wtop, dużo dziwnych zachowań, których dzisiaj już byśmy nie powtórzyli. No a gdyby móc zacząć od nowa i mieć i być, ale być bogatszym o różne doświadczenia, no to byłoby cudownie, cudownie. Na pewno bym sobie dał spokój ze szkołą. Na pewno bym się skoncentrował na jednej dziedzinie grafiki komputerowej, a nie na wszystkich. Czy poleci twój kawałeczek, co wkleiłeś? Pyta... Lukacjuszu, no nie wiem, a co ty tam wklejałeś? Nie, poleci kawałeczek, co ja sobie tu wkleiłem do notatnika. Raczej. Ale tam napisz jeszcze, co tam wklejałeś, albo najlepiej wklej jeszcze raz, ale nie obiecuję. No dobra, to niech sobie poleci jakaś muzyka. Skype Nocnego Radia jest uruchomiony, więc w razie czego można zadzwonić, pobajerzyć. W zasadzie temat dowolny, ale raczej zachęcam do tego, żeby się skupić na takim temacie, jaki zaproponowałem. Ale w sumie sam nie wiem. Trochę szkoda, że Bajta nie ma. Zastanawiam się, co tam się u niego dzieje. posłuchajmy, może w alternatywnym radiu będzie bajt.
1: Nie może sam negocjować praw za mecze, bo nie, i tak dalej, i tak dalej.
0: No jednak nie ma go, więc opis, wyjaśnienie, dlaczego go nie ma, które jest w alternatywnym radio, jest pewnie nadal aktualne. Że audycja odwołana, Bajt Iter nie na siłach do prowadzenia. No, taki komunikat się pojawił na Facebooku niedawno, że Bajt ma jakieś tam zawirowania życiowe, ma swoje jakieś sprawy ważne i życie go zmusiło do tego, żeby ograniczyć nadawanie. Szkoda, bo to w sumie jedna z bardziej merytorycznych audycji, takich przygotowywanych, konkretnych i takich, z których można się coś nauczyć. No więc znowu coś się kończy i może też o kończeniu się pogadamy. Wszystko się kończy. Znacie coś, co się nie kończy? Bo ja nie znam. Wszystko się kończy. I chyba wszystko się zaczyna, nie? Może oprócz wszechświata, który jest sobie od zawsze. To ciekawe w ogóle, jak niektórym ciężko przyjąć do wiadomości to, że coś może być zawsze. W przypadku wszechświata na przykład. A Bóg już może istnieć zawsze. Czyli ludzie wierzą w to, że coś może być zawsze, pod warunkiem, że sobie to zjawisko spersonifikują, nadadzą temu kształt istoty podobnej do nas i uczynią z tego wszechmocny byt, który mógł być od zawsze. Jak dla mnie istnienie od zawsze, wieczność, potrafię sobie to wyobrazić, jeśli to dotyczy jakiegoś zjawiska, materii nieożywionej, ale w przypadku istoty to mam z tym problem, przyznam. Mniej więcej taki problem jak z paradoksem omnipotencji, tak to się nazywa? Chyba tak. No chodzi o wszechmoc, o wszechmocną istotę. No bo wszechmoc to taka trochę, mi się to kojarzy z takim oksymoronem, czyli ze sprzecznością samą w sobie. Bo ta wszechmoc przeczy sobie czasami sama, tak jakby, nie? Bo ciężko tutaj wyobrazić sobie istotę, która jest wszechmocna, może wszystko, a co z prawem do niebycia wszechmocnym, a może ta istota nie chce być wszechmocna i co, i wtedy nie może już, bo jest wszechmocna, a no, ten słynny paradoks kamienia, stworzenia kamienia, którego nie będzie się w stanie samemu unieść, no to takie oklepane, ale coś w tym jest, nie? To dobrze obrazuje. Więc tak to wygląda. Wstęga Mobiusa. Kto to jest? Chnea? To jakiś nowy słuchacz lub nowa słuchaczka chyba. Ja sobie nie przypominam takiej osoby, a znam tutaj wszystkich. Ale pozdrawiam serdecznie. Może to jedna z tych osób nowych. Nowy narybek. Świeża krew. Młode nocniki. Młode wilki. Złe. Wstęga Mobiusa. No, wstęga Mobiusa jest ciekawą rzeczą. Sam wycinałem sobie takową z papieru. Jak to się robiło? Sklejało się chyba dwa kółka? Nie, przepraszam. Nie, po prostu się brało pasek, odwracało się i sklejało. A potem, kiedy się przecięło, to mieliśmy dwa pierścienie złączone ze sobą jakoś tak. No ale jak rysujemy linię na tej wstędze Mobiusa, to w końcu się spotkamy z... spotkamy.

czyli Boeing 777 o numerze rejestracyjnym 9M-MRO, zaginął 8 marca 2014 roku, a wraz z nim 227 pasażerów oraz 12 członków załogi. Zaledwie parę dni temu, bo 1 grudnia 2018 roku, ogłoszono odkrycie kolejnych szczątków u wybrzeży Madagaskaru, które to szczątki są w okolicach wyrzucane przez ocean już przez kilka lat. Niewielkie strzępy informacji, które odnajdujemy, dają duże pole do popisu wyjaśnieniom alternatywnym. Co wiemy na pewno? Czego nam jeszcze brakuje? Dlaczego zaprzestano poszukiwań samolotu? Sprawdzam! Według ankiety przeprowadzonej przez CNN, 9% Amerykanów uznaje za prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne to, że w zniknięcie malezyjskiego samolotu zamieszani byli kosmici. W ramach przygotowania odcinka przejrzałbym sobie alternatywne wyjaśnienia, natrafiając nawet na rozszerzenie kosmicznego wątku. W odzyskanej czarnej skrzynce mieliśmy ponoć usłyszeć mrożący krew w żyłach komunikat "Niebezpieczeństwo, SOS, niezbędna ewakuacja, oni nie są ludźmi, SOS", który oczywiście nie miał nic wspólnego nie tylko z faktami, ale i z doborem słów używanym w lotnictwie. Wśród innych prób wyjaśnienia znajdujemy m.in. porwanie samolotu i zabranie go do Korei Północnej. Ale po co? Szpiegostwo przemysłowe? Gdyż MH370 miał być rzekomo wyposażony w technologię stealth. Ale po co? A także to, że samolot został wchłonięty przez czarną dziurę. Ale okej, nie mam więcej pytań. W kilku odcinkach opowiadałem o tym, jak spiskowcy przygotowują sobie w umysłach odbiorców pole, by zasiać swoje teorie. Zaczynają od: ale przecież tak naprawdę nic o tym nie wiemy, co daje następnie możliwość podania jakiejkolwiek bzdury. Skoro przecież nic o tym nie wiemy, to nikomu się weryfikować nie będzie tego później chciało. Zacznijmy zatem od początku i odpowiedzmy sobie na pytanie, co wiemy na pewno. Lot 370 wystartował 8 marca, 24 minuty po północy, z lotniska w Kuala Lumpur. Ostatnia komunikacja z załogą miała miejsce o 1.19, kiedy samolot opuszczał malezyjską, a wchodził w wietnamską przestrzeń powietrzną. O 1.21 został wyłączony transponder, który wysyłał szczegółowe informacje dotyczące wysokości, prędkości, kierunku lotu i pozycji. Mimo tego samolot w dalszym ciągu był widoczny na wojskowych radarach Wietnamu. O 1.25 dostrzeżono, że samolot gwałtownie skręca w lewo i kieruje się w stronę Oceanu Indyjskiego. O 1.30 próbowano skontaktować się z załogą lotu 370 przez radio na częstotliwości awaryjnej. Otrzymano odpowiedź, jednak nie pojawił się w niej żaden głos. O 2.22 samolot wyszedł z zasięgu wietnamskich radarów. O 8.19 po raz ostatni odebrano sygnał przez satelitę, a godzina ta łączy się logicznie z czasem, kiedy w samolocie miało skończyć się paliwo. Transponder można dość łatwo wyłączyć z kabiny pilotów, zaś nadajniki satelitarne nie. Nie dają one jednak bezpośredniej informacji o pozycji samolotu, w tym wariancie działają na zasadzie echa. Co jakiś czas satelita wysyła sygnał "halo, kto mnie słyszy?", zaś urządzenia, które znajdują się w zasięgu, odpowiadają. Na podstawie pozycji satelity, prędkości światła, prędkości odpowiedzi oraz punktu, w którym lot 370 zerwał się z widoku wietnamskich radarów, oszacowano prawdopodobną trasę lotu. Jednakże im dalej samolot znajdował się od Wietnamu, tym mniejszą mieliśmy pewność, że gdzieś łagodnie nie skręcił. Poszukiwań nie było wystartować łatwo. Nawet gdyby wiadomo było, w którym miejscu samolot wpadł do oceanu, to jego szczątki mogły zostać uniesione nawet o 40 km, jak to się stało w przypadku katastrofy Air France 447. Czarne skrzynki zastosowane w feralnym locie przez 30 dni nadają sygnał lokalizujący o zasięgu 2 km. Jednak dopiero po 24 dniach odpowiednio wyposażonym jednostkom udaje się dotrzeć na obszar poszukiwań. Wykorzystywane są też hydrofony, podwodne mikrofony, których pierwotnym zastosowaniem miało być wykrywanie tajnych prób atomowych. Pojawiają się pewne niemrawe odczyty, jednak nie udaje się na ich podstawie ustalić choć przybliżenia lokalizacji. 30 dnia po katastrofie rejestratory lotu milkną. Do pracy biorą się automatyczne batyskafy, dzięki którym przeczesano więcej dna oceanu niż kiedykolwiek wcześniej w pojedynczej akcji poszukiwawczej. Do pracy zaangażowano internautów, którzy mogli przeklikiwać zdjęcia satelitarne oceanu w poszukiwaniu pozostałości po samolocie. Wszystko na nic, lecz przeszukany obszar był ogromny i nie było sposobu, by przeczesać go w całości. Prócz tego musimy pamiętać, że prądy morskie swobodnie mogły przenosić szczątki rozbitego samolotu, więc to, że jakiś obszar już przeszukano, nie oznaczało, że czegoś tam się nie znajdzie później. 29 lipca 2015 roku na maleńkiej wysepce Reunion na Oceanie Indyjskim odnaleziono fragment klapolotki, która później została potwierdzona jako część prawego skrzydła Boeinga 777. Kolejne części odnajdowano na wybrzeżach Madagaskaru i innych okolicznych wysepkach. Kwoty wydane przez

ksiąg malezyjski na poszukiwania rosły coraz bardziej, a my ciągle otrzymywaliśmy jedynie garść wskazówek, które ocean łaskawie nam wręczył. Gdybyśmy tylko mieli historyczne informacje dotyczące prądów morskich, by obliczyć, skąd mogły dotrzeć. Tak się składa, że mamy, a odnośnik do publicznych danych, na wypadek jakby ci się zdarzyło kiedyś zgubić samolot nad oceanem, znajdziesz jak zwykle w opisie odcinka. Symulacje komputerowe oparte na danych zgromadzonych przez boje i satelity pozwoliły ustalić obszar, w którym musiały się znajdować znalezione fragmenty rankiem 8 marca. Podejrzewany obszar znajdował się na drodze oszacowanej na podstawie pierwotnych sygnałów z samolotu. Natychmiast wysłano automatyczne batyskafy, by przeczesać dno. Nic nie znaleziono. W linkach w opisie znajdziesz również raport ze wszystkich odnalezionych do tej pory części, oczywiście z pominięciem wspomnianych już dziś z początku grudnia 2018. Niedługo po przeprowadzeniu tych poszukiwań rząd malezyjski podjął decyzję o zakończeniu śledztwa. Wykonano tytaniczną pracę, która zaangażowała ludzi z wielu krajów, wydano niemałe pieniądze, ale nie tylko o wydatki chodziło. Dopiero zakończenie śledztwa i formalne uznanie sytuacji za wypadek otworzyło rodzinom ofiar możliwość starania się o odszkodowanie. Choć malezyjskie władze w zarządzaniu kryzysem dawały ciała, to jednak decyzja ta miała na celu dbałość o rodziny ofiar. Jak czas pokazał, mimo zakończonego śledztwa poszukiwania są wznawiane, gdy pojawia się ważny trop. Podsumujmy, co wiemy na pewno. Samolot dokonał celowego zwrotu w idealnym do tego miejscu, na granicy przestrzeni powietrznych dwóch państw, co opóźniło reakcję kontrolerów. Skierował się również w idealne miejsce, gdzie bardzo ciężko byłoby go znaleźć. Transponder został wyłączony tuż przed zwrotem, lecz silniki pracowały do 8 rano. Wyklucza to poważną awarię maszyny, która mogłaby spowodować zwrot. Według analiz szczątków klapolotki były w pozycji neutralnej, więc samolot nie był przygotowywany do lądowania lub wodowania. Znalezione fragmenty są nieduże, pogięte i porozrywane, co świadczy o gwałtownym uderzeniu w wodę. Jednocześnie elementy, których przynależność do zaginionego samolotu potwierdzono, nie noszą śladów pożaru. Larry Vance, kanadyjski dziennikarz śledczy, w swojej książce o locie 370 sugeruje teorię, w której to kapitan lotu miałby być odpowiedzialny za uprowadzenie i katastrofę samolotu. Miał wiedzę i umiejętności, by wybrać odpowiednie miejsce do wykonania zwrotu, wyłączenia transpondera, a następnie rozhermetyzowania kabiny, samemu używszy maski tlenowej. Wszystko to mogło się zdarzyć po chwilowym wywabieniu drugiego pilota poza kabinę. Stosowne regulacje, by w kokpicie samolotu zawsze znajdowały się dwie osoby, zostały wprowadzone dopiero rok po zaginięciu lotu 370, po katastrofie Germanwings 925, w której pilot celowo zamknął się w kabinie i rozbił samolot pasażerski. Vance twierdzi jednak, że klapolotki były wysunięte w pozycji do lądowania, co jest sprzeczne z oficjalnym raportem. Wysuwanie klap też nie miałoby sensu przy intencjonalnym rozbiciu maszyny. Do hipotezy odpowiedzialności pilota za katastrofę dodaje się jednak trasa lotu od utraty łączności oraz fakt wyłączenia transpondera. Z sygnałów satelitarnych oraz stanu szczątków wynika, że lot był sterowany przez autopilota do momentu wyczerpania paliwa. Wówczas runął do wody z wysokości przelotowej. A co się mogło stać przy zagadkowym nawrocie? W sytuacji awarii piloci byli w dostatecznym zasięgu radiowym, by zostać usłyszani przez inne maszyny. W sytuacji porwania, awarii technicznej lub awarii radia mogli ustawić stosowny kod transpondera, by poinformować innych o swojej sytuacji. Prócz transpondera przestało działać również urządzenie, które m.in. zbierało informacje dotyczące warunków panujących w kabinie pasażerskiej, takich jak ciśnienie i temperatura. Gdy doszło do katastrofy lotu Air France 447, producent samolotu wiedział o 23 usterkach niemal natychmiast po ich wystąpieniu. Dlaczego to nie zadziałało dla Malaysian Airlines? Z oszczędności. Firma Inmarsat, która obsługuje wspomniane wcześniej sygnały satelitarne, ma kilka pakietów swojej usługi. W najniższym, z którego korzysta Malaysian Airlines, po prostu co godzinę zbierana jest informacja, czy dana maszyna leci, czy nie. W najwyższych pakietach, używanych przez British Airways czy Air France, o tym, że przepaliła się jakaś kontrolka, będzie na ziemi wiadomo dużo prędzej, niż zostanie to zauważone na pokładzie. Kilkugodzinny brak próby korekty kursu przed katastrofą sugeruje jednak, że doszło do dekompresji kabiny, przez co wszyscy byli w najlepszym wypadku nieprzytomni. Mogło dojść do awarii w kokpicie, co uszkodziło transponder, zaś wykonany przez samolot łuk mógł być desperacką próbą powrotu na suchy ląd. Z kolei szczelina w poszyciu, która pojawiłaby się wcześniej i nie zostałaby dostrzeżona podczas wznoszenia, mogłaby się odbić na zachowaniu załogi i spowodować nieracjonalne zachowanie wśród pilotów z braku tlenu, jak na przykład wyłączenie transpondera czy próba zawrócenia rejsu.
1 grudnia kolejne szczątki zawitały na plażach Oceanu Indyjskiego. Kolejne będą się pojawiać latami, a prądy morskie będą rozrzucać się coraz bardziej. Wbrew pozorom o katastrofie wiemy całkiem sporo, lecz wiedza ta nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi. Naturalnym jest sięgnąć w tej sytuacji po brzytwę Okhama i pamiętać, że narzędzie to nie mówi o rozwiązaniu najprostszym, lecz o rozwiązaniu, które wymaga najmniej założeń. Który z możliwych scenariuszy pasuje zatem najbardziej? Usterka mechaniczna, porwanie przez kapitana, terrorystów, kosmitów, może coś jeszcze innego? Daj znać w komentarzach, najlepiej na fanpage'u Sprawdzam Podcast. Jestem ciekaw Twojej opinii.

Dobry wieczór. Witam się z wami wieczorową porą. Postanowiłem wejść na trochę, na chwilę, może na godzinkę i sobie pogadać do ludzi trochę, żeby całkiem nie zdziczeć. Może to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że jeszcze nie zdziczałem całkiem, że gadam z ludźmi. Cześć Wojtek, cześć. Na ekranie widać zamek. Nie wiem nawet, co to za zamek. Znalazłem go na serwisie ze zdjęciami, z którego korzystam często. No, urokliwe miejsce, zdecydowanie. To znaczy, co kto lubi, ale myślę, że chyba każdy gdzieś tam skrycie marzy, żeby pomieszkać przynajmniej trochę sobie w takim miejscu. A to, co mi przyszło do głowy dzisiaj, to to, że zbyt mała jest świadomość u ludzi co do tego, jaki wpływ ma miejsce na psychikę zamieszkującej to miejsce osoby. Nie tak dawno temu mówiłem o takich badaniach, które miałyby dowodzić, że na przykład jeśli ktoś jest artystą, to dużo lepiej będzie się czuł, dużo będzie miał lepszą wenę twórczą, atmosferę do pracy, samopoczucie lepsze, jeśli ma wysoki sufit właśnie. Artysta lubi mieć wysoko nad sobą sufit, dużą przestrzeń dookoła siebie, to go jakoś fajnie dopinguje i wzmacnia w jego twórczości. A z kolei ktoś, jakiś zegarmistrz, czy no, jakiś rzemieślnik, który wykonuje bardzo skomplikowaną czynność wymagającą no, dokładności. Dłubie, nie? No to z kolei będzie świetnie mu się pracowało i będzie się doskonale czuł w takim pokoju, gdzie ma niziutki sufit w jakiejś tam klitce, nie? Może nie bez przyczyny różni tacy rzemieślnicy, nie wiem, dorabiacze kluczy, szewce i inni mają, często są w takich klitkach. Może niekoniecznie ma to związek tylko i wyłącznie z tym, że to są jakieś tanie lokaliki, tylko po prostu to gdzieś tam podświadomie. Charlie, dawno cię nie było, mówisz, tak? No to fajnie, że jesteś w takim razie. Gumball też się zjawił. No, także coś jest na pewno na rzeczy, że miejsce musi współgrać z mieszkańcem, a ja pójdę

0: krok dalej. Uważam, że bardzo byśmy mogli się zdziwić i zaskoczyć, gdybyśmy się dowiedzieli, jak duże ma znaczenie miejsce, w którym przebywamy. Przykładowo, no, ja mieszkam tak trochę po meliniarsku, no i myślę, że przesiąkam tym meliniarstwem coraz bardziej, nie? Tylko z tego powodu, już abstrahując od tego, jak żyję, jaki mam stosunek do życia, ale to wszystko jakoś jest wzmacniane na pewno. Tak czuję, że gdybym mieszkał w takim, powiedzmy, zamku... Cześć, panie Robaczek. Cześć, cześć. No, czuję, że gdybym zamieszkał w takim zamku, to bym zaraz przesiąknął zamkowością i stał się kustoszem. Kustoszem bym się stał, zamkowym. Zamkowym cieciem. Nie, ale na pewno zmieniłaby się mentalność szybko. Po prostu jestem przekonany, że miejsce promieniuje swoim kształtem, swoim charakterem bardziej niż ludzie sobie zdają sprawę. No, zwykło się myśleć tak, że piękny dom, willa z basenem, to jest tylko i wyłącznie dowód osiągnięcia pewnego statusu materialnego. Że ludzie wybierają sobie piękny dom, fajnej dzielnicy tylko dlatego, że no, że tam jest ładnie, na przykład, że tam jest fajnie, że tam jest wysoki standard i że w związku z tym wysokim standardem będzie się przyjemnie żyło, ale myślę, że za tym stoi o wiele, wiele więcej. I szkoda, że ludzkość się nie zaangażowała bardziej w badanie takich rzeczy i w udowadnianie ich, ile to by nam mogło dobra przynieść, prawda? Gdybyśmy mieli świadomość właśnie w takich życiowych sprawach, tyle że no to brzmi tak jakoś banalnie, no można by ułożyć takie porzekadło, powiedzmy, mówi się, że jesteś tym, co jesz. Myślę, że tak przy okazji, myślę, że coraz bardziej się będziemy utwierdzać w tej wiedzy i to powiedzonko będzie się stawało coraz bardziej wiedzą.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Krawiec, jeżeli już musisz przepalać moje ciężko zarobione donaty, to pal przynajmniej krzewy szlachetne.
0: Michael, stały sponsor tutaj, wdzięczny sponsor. Nie, to ja jestem wdzięczny, ale tak się mówi, że wdzięczny. No, ale to co, ja muszę palić, jestem menelem, żulem, muszę, jakbym bez peta wyglądał. Co najmniej niepoważnie, więc muszę. Nie wiem, co, jakie krzewy szlachetne masz na myśli. Może gdybyś napisał, że masz na myśli jednego takiego chwasta w sumie, który nie ma dużych wymagań i się go, jak już wyrośnie, to się go tam suszy, do takich to jebeczek wkłada, to bym zrozumiał, ale szlachetne krzewy, no szlachetne, można to różnorako rozumieć. Dobrze, specjalnie dla ciebie postaram się palić mniej i czuję, że wytrzymam w tym postanowieniu całe 2 minuty i 30 sekund. Spasiba, towarzysz. Towarzysz Michał. Towarzysz Michał Jeziorska, ja. No. Także Marihunaen. No, ja nie wiem, co to jest Marihunaen. Nie znam się, nie wiem, nie widziałem, nie znam tego pana. I nie było mnie tam, gdzie pan funkcjonariusz szanowny twierdzi, że byłem. No, tak więc w tych porzekadłach pewnie jest więcej takiej prawdy życiowej. Gdybyśmy sobie je poważnie wzięli, różne powiedzonka, do serca, no, co mądrzejsze, bo te polskie, to jak już tu, no, to z nich się często śmiejemy tutaj, że są takie jakieś, takie właśnie polskie, nie? Ale są różne mądre też powiedzonka. No i co chciałem powiedzieć, no, skoro jest powiedzonko, jesteś tym, co jesz, to można by powiedzieć, jesteś tym, gdzie mieszkasz. Głupio brzmi, nie? I jesteś tym, gdzie mieszkasz. Bez sensu. Jak byście to ładniej w słowa ubrali? Macie jakąś koncepcję? Będziesz taki jak twoje baraki. Nie, to jest głupie. Jak ktoś w baraku mieszka, nie? Chłopaki z baraku. No, jak to ładnie, no, ułóżmy takie nowe przysłowie, które by... Mówi się na przykład, pokaż mi swoją koszulkę, a powiem ci, kim jesteś. No to jak ktoś jest ubrany, bardzo dużo mówi też o człowieku, więcej niż by się mogło wydawać. Wprawny obserwator na pewno dużo powie o każdym z nas, jak popatrzy, jak się ubieramy, nie? I to nie chodzi tylko o kolor, o krój, o styl ubrania, ale to w jakiej czystości to ubranie jest zachowane. Czy gdzieś nie ma dziurki. Powiedzmy, że ktoś ma gdzieś dziurę i nie zwraca na nią uwagi. To bardzo dużo mówi o człowieku, nie? No ale właśnie, jesteś taki jak miejsce, w którym mieszkasz. Może nie do końca, bo to chodzi o to, że miejsce wpływa na nas. Niekoniecznie jak zamieszkamy w zamku, to zaraz zaczniemy biegać w zbroi i rycerzem i być bardziej rycerski, nie? Ale pochłonie, ale na pewno ten klimat tego miejsca... Może stąd wzięły się różne takie legendy o nawiedzonych miejscach, które wpływają na ludzi w jakiś sposób, nie? Gumball tutaj oczywiście ma swoje powiedzonko, powiedz mi, jakie anime oglądasz, to powiem ci, kim jesteś. A żebyś wiedział, te anime są tak różne, że z pewnością można z nich, można na ich podstawie dużo powiedzieć o człowieku, który się nimi fascynuje, nie? No bo to są tak różne gatunki, tak różne konwencje, że to nie jest głupie wcale. No, także gdyby... No, śmiem twierdzić, że człowiek, który mieszka w więzieniu, chcąc, nie chcąc, no to szybko tym więziennym klimatem też przesiąknie. I nie tylko dlatego, że ludzie będą na niego wpływać, tylko samo miejsce, to jak są pomalowane ściany, że tam jest dużo, powiedzmy, betonu. Człowiek się zrobi taki betonowy, surowy. To wiem, że niektórzy się będą śmiali i powiedzą, że szuria, i pewnie to jest jeden z powodów, dla których się takich rzeczy ani nie bada, ani się tego nie bierze na poważnie, no bo to tak brzmi po pierwsze banalnie, bo każdy w sumie powie, no to taka oczywista oczywistość, że miejsce na ciebie wpływa, tylko ja twierdzę, że wpływa o wiele bardziej niż się ludziom wydaje i że ludzie nie biorą tego na poważnie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że to jest taki mały wpływ, no jak mieszkasz w brudnym, małym mieszkanku, to będziesz taki smutny trochę, nie? A jak mieszkasz w pięknym domu, to będziesz bardziej wesoły i dobrze nastawiony do życia. Z pewnością tak, ale ja myślę, że właśnie o wiele większy jest ten wpływ miejsca, wręcz taki zahaczający trochę o jakąś magię, no magię w cudzysłowie w tym przypadku, bo nie chodzi o to, że tu są jakieś dziwne siły, to po prostu taki jest mózg i mózg wygląda na to, że mózg ma, jeśli odrzucimy paranormalne, magiczne, magiczną, paranormalną interpretację tych zdarzeń, w których ktoś wychodzi z ciała i jego rzekomy duch widzi dookoła wszystko w 3D, nie? To miejsce, w którym niby się znajduje. Rozmawialiśmy też o tym. Ja twierdzę, że jest to po prostu projekcja, jest to jakaś wizja, że mózg potrafi o wiele lepiej tworzyć sobie wirtualny odpowiednik, taki 3D, nie? Taki wirtualny odpowiednik jakiegoś miejsca, niż nam się też wydaje. Nie zdajemy sobie sprawy z możliwości naszego mózgu po prostu do końca. A potrafimy, tak, potrafimy. Popatrzcie, a jak nam się śnią jakieś miejsca? One często też są świetnie odwzorowane, nie mówiąc już o tym, ile tam jest różnych bohaterów niezależnych, postaci, nie? Które mówią do nas, coś robią. Mózg ma niesamowite możliwości i chyba sen jest świetnym przykładem na to, że te umiejętności mamy, no bo możemy tego doświadczyć na własnej skórze i się o tym przekonać bardzo łatwo, tylko trzeba sobie z tego zdać sprawę. No więc skoro mózg ma takie możliwości, że potrafi tworzyć wirtualne miejsca, postaci, niczym całą grę komputerową, nie? Oczywiście jest to trochę takie niedokładne, trochę rozmyte, pojawiają się często błędy, bo mózg nie jest, nie ewoluował w tym kierunku, żeby nam zapewniać rozrywkę jakąś w tym temacie, więc jest to bardzo niedoskonałe. No, jak sobie uruchomimy grę na komputerze jakąś, czy obejrzymy film, no to mamy o wiele lepsze wizje, ciekawiej to wszystko wygląda niż we śnie. No, też zależy od mocy tego snu, bo wydaje mi się, że sen też może mieć różną moc. Może być taki sen na pół gwizdka, w którym mózg się za bardzo nie angażuje, nie zużywa swojej mocy aż tak dużo i to jest taka bardzo niedokładna symulacja. Tych błędów jest więcej. Mniej tam się dzieje, a są takie sny, które są no, bardzo realistyczne, dobrze wszystko odwzorowane, nie? I wszystko jakby dokładniejsze. No, można tak powiedzieć w przenośni wyższa rozdzielczość i więcej zużycia procesora. Może mniej mocy procesora zostaje na inne procesy, mówiąc już tak bardziej po komputerowemu. Tak więc jestem przekonany na 100%, no nigdy nie można być pewnym na niczego na 100%, ale jestem mocno przekonany, że naprawdę warto się zaangażować w zorganizowanie sobie fajnego miejsca do życia, czyli taka przeprowadzka, jedna przeprowadzka, wiadomo, nikt chyba nie lubi się przeprowadzać, jest ktoś, kto się lubi tu przeprowadzać w jakieś zupełnie nowe miejsce, zabierać wszystkie graty ze sobą. Taka przeprowadzka może być zbawienna dla naszego życia, bo nagle nasza głowa zacznie zupełnie inaczej pracować i mocno przesiąkniemy klimatem danego miejsca i to sprawi, że zmieni się myślenie, zmieni się nastawienie do życia. No a od tego się zaczyna, od nastawienia. Ktoś, kto ma kiepskie nastawienie do życia, jest zniechęcony, zgorzkniały, no, zrezygnowany taki, no, taki jak ja trochę, bo ja nie mam zbyt dużych oczekiwań od życia, w ogóle obserwuję to, co się dzieje, to jakoś tak mi się wydaje, że jest schyłek cywilizacji cały czas, mam takie przekonanie, bo no, wszędzie źle się dzieje, nie? I cały czas tylko złe wiadomości, kryzysy wielkie, wielkie kryzysy, złe wiadomości, wpadki, drożyzna i tragedie, no. Ale gdybym... I to nawet nie mówię o tym, że po prostu mieszkasz w lepszym miejscu, to masz lepszy humor, bo można by to spłycić tak. Nie, ja myślę, że to nie chodzi tylko o zadowolenie i jakąś taką radość w sercu, nie? Ale chodzi też o pewien klimat, o nasz charakter, że może nam się charakter zmienić, nie tylko nastawienie do życia i optymizm czy pesymizm, ale też i sposób bycia, charakter, temperament, nowe słowo wymyśliłem, temperament, połączenie temperamentu i termometru. No. Problem z tymi krótszymi audycjami, które chciałbym robić, jest takie, że ludzie się będą właściwie schodzili aż do końca audycji. Będzie nawet tak, że gdybym siedział 2 godziny, a raczej nie będę, z godzinkę może posiedzę, to jeszcze 10 minut przed zakończeniem audycji przychodziliby ludzie i pisali: cześć, co tam, jak tam? No, także morał z tej mojej pogawędki dzisiejszej mógłby być taki, że zdecydowanie poświęćcie więcej energii. Cześć, Euryną. Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, wszystkim cześć, cześć, cześć, hello, siema, dzień dobry, dobry wieczór, hej. No, witam, będą się schodzili teraz ludzie. Kurczę, bekać mi się chce. Dobrze, że nie słyszeliście, jak się zbykałem. Jestem profesjonalistą, wyciszam w takich chwilach. No, tak więc jeśli przyjdzie wam kiedyś do głowy na przykład taka myśl, a zaoszczędzę sobie parę groszy i będę mieszkał w jakimś obskurnym hostelu, wynajmował sobie, a pewnie są takie osoby wśród nas, no bo jest dużo Polonii, znaczy dużo emigrantów, nie? Rozsiało was po całym świecie, no a wiadomo, że różnie to bywa. Nie każdy tutaj jest jakimś maharadżą z brzegu, czy innym sułtanem, czy królem, czy cesarzem, co ma krawe życie. No i różnie to bywa. Ktoś tam mieszka w jakiejś klitce, ktoś mieszka z kimś, ktoś coś tam wynajmuje niedrogiego. No i często mamy taką rozkminę, czy może coś trochę lepszego wziąć i mieć mniej hajsu, czy coś gorszego i żeby trochę zaoszczędzić, no to zachęcałbym was do tego, żeby się poważniej zdecydowanie nad takimi rzeczami zastanowić i wziąć pod uwagę różne tutaj czynniki. Chyba się przeziębiłem, mam katar, nos zawalony. O, to miły komentarz od robaczka, że mu poprawia się humor, jak sobie słucha. Bo generalnie w życiu też nie wesoło. No, ja tu się żalę, nawet tak mi się głupio przed wami tutaj jakoś tam żalić czy coś, bo wiem, że wiele jest tu osób, które mają podgórkę, w którym się w życiu trochę pokiełbasiło, ale może to właśnie dobrze, może to też mi dobrze robi, bo się powstrzymuję, żeby tutaj nie robić z siebie ofiary za bardzo, no, na tle wszystkich ludzi, którzy też mają różnie. Ale to jest też dobry zwyczaj się powstrzymywać od zagłębiania się w różne niefajne myśli. W sumie jest jak jest, będzie jak będzie, life is life. Czy jest sens się w ogóle tak bardzo wszystkim przejmować? Są tacy ludzie, którzy się wszystkim cały czas przejmują i nawet jak się w życiu zrobi całkiem znośnie, całkiem fajnie, to z przyzwyczajenia już marudzą, biadolą, nie? Z takimi ludźmi to ciężko przebywać, bo zarażają nas swoim pesymizmem, swoim umartwianiem się. I to trzeba tak słuchać i współczuć, nie? No jest, tak, no. No ale, no widzisz, jakie to... No i tak to właśnie jest, no. A ktoś, kto... A są też osoby, które nas potrafią zarazić optymizmem fajnie. Nie wiem, czy ja mam taką umiejętność. Czasami na pewno. Ale ciężko też jest zarażać innych optymizmem, jak się samemu jest pesymistą życiowym i w ogóle. No. Ale też jakoś tam wyćwiczyłem w sobie takie nieprzejmowanie się, chyba trochę przynajmniej. No, tak więc już ostatnie słowo w temacie. Warto zadbać i poświęcić nawet trochę więcej gotówki, bo czym to... No, gotówka, pieniądze, pieniążki, papierki. Jaka to marność nad marnościami przy miejscu ciekawym, nie? Które nas zaprogramuje. No, może to jest dobre słowo. Miejsce nas programuje mocno. I nie chodzi tylko o to, że jesteśmy trochę szczęśliwsi, ale no, to jest jakby efekt wielu rzeczy. To, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, no to się na to składa wiele różnych rzeczy, nie? No, tak więc warto. No, ale na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje, jak mawiali starożytni Rosjanie, więc no, jak kogoś po prostu nie stać, żeby zamieszkać w lepszym miejscu, no to nic się tu nie poradzi, no. Ale może na przykład warto posprzątać wokół siebie. Tak patrzę na ten syf, w którym siedzę teraz. A tak było ładnie posprzątane. Ale jaki jest sens sprzątać, jak zaraz znów będzie brudno? Jaki sens jest się myć, skoro zaraz się ubrudzę? Eurynom nie narzekam na życie. To dobrze. Bystre oko... Beka po czymś, ale nie do końca wiadomo o po czym. Ale też Eurynom twierdzi, że lepiej zainwestować. zainwestować, ale w co? W co chcesz inwestować? No, znowu trzeba jakiś balans znaleźć, nie? Kurde, balans jakiś trzeba znaleźć, bo dobra inwestycja może sprawić, że będziemy, powiedzmy, niezależni finansowo i z tego powodu o wiele szczęśliwsi, mniej stresu i tak dalej. Nic tak nie stresuje jak długi, nie? No i to będzie ostatecznie lepsze rozwiązanie niż zainwestowanie w dobre miejsce do mieszkania. Ale można sobie jakoś stuningować, ubarwić, ulepszyć miejsce, w którym mieszkamy, powiedzmy, nie? To też jest, myślę, dobry pomysł. Nie wiem, roślinkę sobie jakoś skombinować. Ciekawe, gdyby tak zrobić badania, testy, umieścić ludzi podobnych w sumie do siebie, żeby się za bardzo nie różnili wielce od siebie i zorganizować im dwa podobne mieszkania, może jakieś takie od dewelopera, i w jednym mieszkaniu dać dużo zieleni, dużo roślinek różnych, a w drugim, żeby było zupełnie bez tego, tak betonowo, i sprawdzić potem, jak to wpłynęło na ludzi. Szkoda, że się takich rzeczy nie sprawdza. Niby każdy wie, że fajnie, jak jest gdzieś jakaś tam roślinka, ale nie przywiązujemy do tego zbyt dużej wagi, no bo to takie... No, nic aż tak ważnego, nie? Tak więc współczesny człowiek zatracił chyba takie wyczucie co do tego, jak różne rzeczy są ważne. Coś tam wie, coś tam rozumie, ale nie do końca sobie zdaje sprawę, jak różne rzeczy są ważne.

inwestowanie, kupowanie różnych rzeczy, czy na przykład no, teraz inwestowanie w dom, w budowanie czegoś, no to może pójść w pięty niestety komuś. Biorąc pod uwagę, no, tak jak tutaj piszecie, bardzo wzrosły ceny materiałów budowlanych. A tak trochę z innej beczki, Olszańskiego i Osadowskiego aresztowali jednak na 3 miesiące, czyli jest ten areszt, nie tak szybko wyjdą. No, jakaś przygoda ich spotkała, życiowa, ciekawe jak to na nich wpłynie też. Kamraci już tam grożą, organizują się, można znaleźć informacje, że coś szykują, pewnie jakiś protest, pewnie będą się tam wstawiać i tak dalej, bo przecież to są ich bożyszcze. Bożyszcze tłumów. A po zapoznaniu się z tymi odcinkami audycji na mediach narodowych, które były poświęcone właśnie tym osobom, tym dwóm delikwentom, no to stwierdzam, że chyba się myliłem, bo już od dawna pisaliście tu na czacie, że waszym zdaniem, no i przychodzą ludzie po pół godziny właśnie, tak jak Pior. Grożę ci paluszkiem tutaj, no. Kiedy to się przychodzi na audycję? Kiedy już wyczerpałem główny temat, który chciałem poruszyć i przechodzę na poboczne, ale może to jest urok tych różnych luźnogadkowych audycji, że można w dowolnym momencie przyjść i sobie zacząć słuchać i nie ma z tym jakiegoś problemu większego, nie? No, audiobooka czy filmu sobie nie możesz oglądać, słuchać od środka, nie? Za bardzo. A takich audycji można i to jest niewątpliwie ich duża zaleta. No ale o czym chciałem powiedzieć, że na mediach narodowych było kilka właśnie audycji poświęconych, szczególnie Olszańskiemu, tej postaci, no i temu, kim on właściwie jest i kim on jest w tym świecie narodowców. Właściwie to wszelkie ugrupowania narodowców, bo są różne, się już dawno odcięły od Olszańskiego. Zastanawiam się, skąd taka chęć, żeby się od niego odżegnywać. Tomu tutaj. Dzień dobry, o czym audycja? O, taki to człowiek właśnie. Całe te... Audycja była o tym wcześniej, że uważam, że miejsce, w którym mieszkamy, ma o wiele większy wpływ na nas, niż się ludziom wydaje i że nas programuje. I że nie chodzi tylko o to, że jesteśmy trochę bardziej szczęśliwi, jak mieszkamy w fajnym miejscu i trochę bardziej nieszczęśliwi i smutni i depresyjni, jak mieszkamy w chujowym miejscu, że tak powiem poetycko. Bo myślę, że to jest o wiele głębszy temat i powinno się takie rzeczy badać. Tak w skrócie, nie? O to mi chodziło. No a teraz komentuję zatrzymanie Jabłonowskiego, Olszańskiego, Jabłonowskiego, Jabol, niektórzy na niego mówią, inni Jaszczur, inni Jabłonowski, różne ma pseudonimy. No i jakie wnioski są z tych... Oczywiście biorę poprawkę na te media narodowe. Ostatnio na przykład w komentarzach poczytałem sobie, co ludzie, co tacy młodsi trochę słuchacze, młodsi starze, tacy, którzy powiedzmy tam od niedawna słuchają tej teorii chaosu, co oni myślą na temat Michała i jakie mają rewelacje, jakie mają informacje. No i okazuje się, że jest straszny szum informacyjny i ludziom się wydaje, że coś wiedzą, ale tak naprawdę nie wiedzą o tym Klodzie nic. No akurat w tym przypadku potrafię to nieźle zweryfikować, bo Michała znałem przez wiele lat, mam trochę informacji, jestem dość na bieżąco z audycjami i no od wiele lat... Przez wiele lat obserwuję też, jak inni szukają informacji, w tym różne anonki i tak dalej, szukają informacji na temat Kloda. No i widzę, że nawet oni, co oni naprawdę w to dużo pracy wkładają, są nieźle poinformowani, słuchali czy słuchają tych audycji i sporo wiedzą,
to oni nawet często po prostu popadają w jakąś dezinformację totalną i wydaje im się, że coś wiedzą, a tak naprawdę się mylą. Ale już ci słuchacze, którzy powiedzmy sobie tam zaczęli słuchać tej teorii i się Claude'em nagle zainteresowali, to oni naprawdę takie babole walą i oni są przekonani, że go rozgryźli już, nie? A mylą się naprawdę w co drugiej swojej jakiejś tam rewelacji, którą wypisują na temat Claude'a. I tak samo może być z tym Jabłonowskim. Są niby, wypowiadają się niby na jego temat ludzie, którzy z nim współpracowali, którzy mają z nim wspólnych znajomych, którzy go widzieli, ściskali mu rękę, ale tak naprawdę myślę, że też mogą ulegać właśnie tej dezinformacji. Wydaje im się, że coś wiedzą, a gówno wiedzą. No ale jeśli prawdą byłaby powiedzmy połowa tego, co na temat Olszańskiego mówią ludzie, no to wychodzi, że ewidentny jakiś, nie wiem, agent, człowiek wynajęty do tego, żeby, no właśnie, żeby co? Żeby skompromitować chyba środowisko narodowców dosyć mocno i żeby być takim szkodnikiem, który tworzy różne okazje. Powiedzmy, że teraz w ogóle straszne, że tak powiem, antysemicko wielkie ajwaje z tego powodu, że no krzyczeli tam śmierć Żydom. No krzyczeli to krzyczeli, no nie jest to nic godnego pochwały, wiadomo, jest to nawet karygodne grozić tam, zachęcać innych do tego, żeby tam kogoś zabić, czy pobić i tak dalej. Chyba tutaj w większości będziemy zgodni pewnie. Ale pytanie teraz, czy cały ten rejwach i te różne wypowiedzi już chcą jakieś specjalne spotkania w Sejmie robić poświęcone tylko temu, że było, że tak krzyczeli, jacyś ambasadorowie Izraela ubolewają i łzy jak grochy ciekną wszystkim. Pytanie, czy to nie jest znowu jakiś cyrk, nie? Czy to nie jest jakaś przesada i robienie burzy w szklance wody? Moim zdaniem trochę tak i wszędzie cyrk, nie? I tu cyrk, i tam cyrk, i ze wszystkiego się robi cyrk. No ale wychodzi na to, że faktycznie Olszański, słuchajcie, i Olszański jest aktorem, i jak się okazuje, Osadowski też się udziela, no jakby jest takim domorosłym aktorem, aktorem naturszczykiem bez szkoły, który on występuje w jakimś serialu na TVN-ie. Trudne sprawy, czy coś takiego.

pamiętam dokładnie nazwy, ale gdzieś tam występuje. Czyli wychodzi na to, że obaj są aktorami. No to mamy dwóch aktorów, którzy zachowują się bardzo tak aktorsko, bo no, jakby ich nie oceniać, to są takimi showmanami. Śpiewają piosenki, krzyczą, wiwatują, nie?

sobie tutaj robiłem jaja z Hitlera i gadałem jak Hitler i żarty o Hitlerze, ale też jest coś takiego, że ktoś, kto sobie z takich tematów żartuje i robi sobie jaja, to jest dla niego temat atrakcyjny po prostu, nie? Jest to dla niego temat do śmiechu. Powiedzmy, że wasza rodzina była gdzieś tam w obozie nazistowskim i poginęła wam cała rodzina, to byście raczej sobie tak nie żartowali chyba pewnie. Na pewno chodzi mi o to, że bliżej do takiego dowcipkowania sobie na temat Hitlera, komu gdzieś tam w duszy gra to, nie? Kto gdzieś tam nie miałby oporów, żeby sobie powiesić na ścianie portret wujka Adiego i przecierać go szmatką co wieczór. Po prostu jest to takie bardziej kompatybilne z daną osobą, taka tematyka, i jest z nią bardziej oswojony, jest milsza jakoś jego sercu. Tak myślę. Ale no, czyli mamy tutaj w zasadzie dwóch aktorów, dwóch showmenów, którzy... Dziwne historie o nich się opowiada, nie? Jeden człowiek opowiadał, że powiedzmy był jakiś kamrat, który powtarzał dokładnie te same rzeczy, co Jabłonowski, no bo oni są nim zafascynowani i podrabiają nawet jego sposób mówienia, czyli co drugie słowo kurwa, pizda i tak dalej, nie? No jest strasznie wulgarny człowiek, to jest takie obrzydliwe trochę, czasami aż... Ale to się podoba różnym takim chamom i prymitywom, im to imponuje, nie? Nie widzą w tym absolutnie nic nagannego, że ktoś jest takim chamidłem, nie? Wulgarnym, który nie potrafi dwóch zdań powiedzieć, żeby tam nie powtykać różnych wulgaryzmów. No i co? Zbiera wokół siebie ludzi. Tych ludzi tam... No, trochę się przyrównuje to palenie statutu Kaliskiego i to wykrzykiwanie do nocy kryształowej. No to też takie już popadanie w przesadę, nie? Nikogo tam nie pobito, nawet już nie mówiąc o zabijaniu, więc takie porównywanie trochę do nocy kryształowej to znowu na wyrost. No ale tak, jaki jest efekt działania tych dwóch jegomościów? Efekt jest taki, że kompromituje się strasznie idee takie narodowe, różne idee takie patriotyczne. A to nie musi być wcale złe. Przecież też wspominałem o ludziach, którzy wykopują z błota, z jezior różne stare czołgi, robią z tego potem jakieś muzeum, nie? Fantastyczna robota, fantastyczna pasja i nic tylko pogratulować. Świetni ludzie mają zajebistą pasję, nie? I co nagannego w tym jest, nie? I na pewno jeszcze jak robią takie ciekawe rzeczy i dla innych też, to pewnie jeszcze na koncie mają jakieś inne fajne przedsięwzięcia, o których nawet nie wiem, i tylko uścisnąć rękę, pogratulować i aż miło by się było spotkać z kimś takim i napić piwa, bo miałby też dużo do powiedzenia pewnie fajnych historii, nie? A z drugiej strony mamy kogoś, kto... Na tych mediach narodowych taki młody człowiek, nazwiska nie pamiętam, świetnie to podsumował. Gdyby Michnik znalazł czarodziejski ołówek, taki z bajki ołówek, była taka bajka o chłopczyku, który miał taki magiczny ołówek, że co narysował, to się prawdziwe stawało, mógł sobie wszystko narysować. To... Też tak mam, też sobie mogę wszystko narysować. Piękną żonę, dom, samochód, jako grafik też sobie mogę wszystko narysować, no. I gdyby Michnik miał taki czarodziejski ołówek i chciałby narysować takiego najbardziej popierdolonego narodowca, nie? Takiego najbardziej groteskowego, jak z żywcem wyjętego z komiksu. O kurde. Takiego właśnie narodowca, który miałby skompromitować to wszystko, co Michnikowi jest nie w smak i nie podoba mu się, bo on taki internacjonalistyczny i taki niepatriotyczny w ogóle i nienarodowy, no to by narysował takiego Olszańskiego właśnie. To on sam w sobie jest stuprocentową karykaturą narodowca, czyli kimś, kto ma ośmieszać to, kto ma ludziom pokazać, że chodzenie z flagą, jakaś pamięć o historii naszej, czy no takie, no tego typu sprawy, to jest

0: To jest jakiś cyrk i to jest coś w ogóle, co już nie przystaje do współczesnej rzeczywistości. I taką robotę ma wykonywać pewnie. Mówi się o nim ruski troll i może faktycznie działa na usługach Rosji. Pytanie, ile takich ruskich troli mamy, nie? Mówi się o Rydzyku, który do dzisiaj sobie nadaje na nadajnikach ruskich, nie miał żadnych problemów, żeby je dostać, a takich rzeczy się nie dostaje w prezencie, bo nie wiem, bo dobrze ci patrzy z oczu. Jest to też taka oczywista oczywistość, nie? Więc pytanie, ilu takich szkodników, którzy mają skompromitować, no i tak, jak to się wszystko skończy? Rydzyk skompromituje katolicyzm.
1: Najlepsza inwestycja, 10 zł. To ta w siebie, no i donate na nocne radio. A może to jedno i to samo?
0: No to raczej we mnie inwestycja bardziej niż w siebie, chociaż może jak we mnie zainwestujesz, najlepsza inwestycja, tajemniczy sponsorze, to będę zrobię jakąś lepszą audycję, ciekawszą i wtedy to się odbije, jakoś wróci do ciebie, taka radiowa karma jakaś. Radiowa karma pieniężno-intencyjna. No, ale do tej dyszki, którą dostałem, przyklejona dobra intencja jak zwykle. W ogóle bardzo dużo waszych donate'ów jest takich, że się humor poprawia też mi, że jest po prostu miło, fajnie. I za to też dziękuję. Tak jakoś niby przybywa, ale tutaj... Aha, bo tu PayPal, tu coś, no... Dobra. No więc. I co? I ostatecznie skończy się to tak, że Rydzyk skompromituje katolicyzm doszczętnie, bo właściwie już tak się utarło, że katolicyzm to ojciec dyrektor Radio Maryja, że to jest ten właśnie najbardziej prężny katolicyzm i de facto tak jest. Bo oczywiście są w katolicyzmie też różne nurty, bardziej światłe, mówi się przecież o katolewicy też, nie? Czyli o tych, którzy są bardziej liberalni, bardziej, no może gdzieś tam w duchu trochę bardziej lewicowi niż ci bardzo tacy prawicowi, nie? To jest też oczywiste, ale czy trzeba od razu to nazywać jakąś katolewicą? Nie, no to jest po prostu inny jakiś nurt katolicyzmu, inne trochę, inne podejście, może mniejszy kult jednostki na przykład jest w tych ludziach też i nie są tak i nie szukają kogoś, w kogo będą mogli być zapatrzeni jak w obrazek, tylko bardziej ich inne rzeczy interesują. Wiara, Bóg, Biblia, powiedzmy, nie? Są mniej bezkrytyczni. Wiadomo, że ci radiomaryjni katolicy są bardzo bezkrytyczni co do swojego kościoła. Nigdy złego słowa nie powiedzą, bo to są bardzo prości ludzie. Prosty człowiek tak myśli, że nie wolno złego słowa powiedzieć o mamusi, o tatusiu, bo tak to jest, nie? Już. No i już, i tak, taki ma światopogląd, no. Bardzo taki płytki i bardzo fanatyczny. Bezrefleksyjny też. No i Rydzykowi się udało właściwie od zera stworzyć w Polsce, zebrać wszystkich ludzi, zogniskować, wzmocnić taki nurt, bardzo taki przaśny, chętnie Polonia się pod to podłączyła też. No, ci wszyscy ludzie, którzy są takimi patriotami wielkimi, a od dawien dawna mieszkają gdzieś za granicą, nie? I sobie rekompensują ten swój brak tu aktywności. Gdzieś tam czują jakąś tęsknotę i to pomaga im sobie radzić z tym, że się nasłuchają Rydzyka i że będą się bardzo interesowali tym, co w Polsce się dzieje. A ci ludzie często mają obraz tylko taki, jakim Rydzyk przekaże, bo nie mieszkają tutaj, może nawet niechętnie czytają, bo nie są przyzwyczajeni do czytania i słuchają bardziej. I słuchają, co im Rydzyk tam do ucha szepcze. No i stworzył się cały ruch, bardzo prężny i nie da się ukryć, że katolicyzm w Polsce to głównie Rydzyk, a pozostali to taki plankton trochę. No i co? Mission complete. Full success, nie? Robaczek pisze, Jabłonowski kiedyś był kulturalny, ale teraz mówił, że jest wojna i nie ma czasu się pieścić z wrogiem i skończyło się według niego miłe gadanie. No, co kto uważa. Ja myślę, że inni narodowcy się odcięli od Olszajskiego nie dlatego nawet, że on ich... Znaczy, on właściwie mówi dużo podobnych rzeczy, bo to, jaki to ma stosunek do Rosji, to nie jest aż takie już w tym wszystkim najważniejsze chyba. Ale odcinają się, bo czują, że on im szkodzi i głównie o to tu chodzi, nie? Takie jakieś behawioralne tutaj zachowania. Po prostu jak jedno zwierzę czuje, że w stadzie jest jakiś chory osobnik, to będzie tam warczał, szczekał i gryzł, nie? I to wszystko się do tego sprowadza, a reszta to jest jakieś dorabianie do tego otoczki pięknej. Jesteśmy ludźmi, więc musimy sobie wszystko poubierać w jakieś ładne słowa, pretekstów szukać, racjonalizować sobie na siłę czasem różne rzeczy, ale tak naprawdę po prostu czują, że to jest ten chory osobnik w stadzie i podgryzają go i go gryzą. Bo przegiął trochę z radykalizmem, z wulgarnością, nie ma żadnych hamulców. No i co? I teraz pytanie, co teraz będzie? Właściwie to taki trochę pad, o tym już mówiliśmy, że tu nie wiadomo, co z takimi ludźmi robić. Oni są w 100% skuteczni, bo może właśnie to, że go nie aresztowali tak długo i... tam Piotra Rybaka, który palił kukłę Żyda, no też on się pojawiał na tym wiecu u Olszańskiego i Osadowskiego, ten Piotr Rybak, też został wraz z nimi aresztowany na 3 miesiące, to on, słyszałem, że przesiedział w pierdelku trochę za to palenie kukły Żyda i to ludzi już wkurwia, że za takie coś, nie, za palenie kukły do więzienia, no to ci Żydzi chyba faktycznie tutaj rządzą tym krajem, skoro za takie coś się wsadza do więzienia, nie? Też jakby tą sprawę sprawdzić, to mogłoby się nagle okazać, że poszły mu zawiasy, bo za co innego miał jeszcze wyrok, nie? Więc trzeba zawsze dokładnie takie rzeczy badać, ale ludzi dzisiaj nie interesuje, prawda? A zwłaszcza tych ludzi, którzy są wokół takiego Jabłonowskiego. Ci wszyscy kamraci, to oni niezależnie od tego, co usłyszą na temat swoich idoli, co ci idole wyrabiają, to oni zawsze będą za nimi. I zawsze będzie krótki komentarz, ale żydostwo ujada, ale pojeb, nie? Takie bardzo krótkie, charakterystyczne komentarze, z których nic nie wynika i jest to jedynie danie wyrazu swojej dezaprobaty w taki wulgarny sposób bardzo. Więc jest to sekta trochę i tu się zgodzę z tymi narodowcami, którzy twierdzą, że wokół Olszańskiego i Osadowskiego zrobiła się sekta, bo to jest jedna z cech sekty, że ludzie są strasznie tacy fanatyczni i idą zawsze w zaparte i zawsze będą działali w myśl zasady, że swoich trzeba bronić i nie kalaj własnego gniazda a wy tam już nie szczekać lewactwo, nie? Niezależnie, czy nawet jak Olszański zwariuje kompletnie i zacznie biegać na golasa po ulicy z flagą wetkniętą w dupę, no to oni powiedzą, że to go zahipnotyzowali żydowscy magowie jacyś, nie? I będą takie rozmowy, że o, patrzcie, co mu zrobili, zniszczyli go, coś mu w tym więzieniu zrobili. Tu już nie ma szans na nic, co... Może jakiś tam promil teraz w związku z całą tą sytuacją się zastanowi, nie, czy warto kogoś takiego wspierać, czy nie. Ja to też czasami oglądam sobie i się tym interesuję, bo... Dzisiaj chyba wielu z nas ma takie ciągoty, żeby po prostu jakieś dobre show sobie pooglądać, nie? Żeby po prostu coś się działo, żeby były emocje. A to też są takie audycje, do których ludzie dzwonią. Lubimy takie audycje, gdzie ludzie dzwonią, co nie? I gdzie coś się dzieje, gdzie są różne głosy, gdzie jest humor też. I to jest taka bardzo niezdrowa, toksyczna treść, wręcz taka szkodliwa, no... Taka faszystowska treść, ale ubrana w fajne ubranko, kolorowe, zabawne, fajne, no po prostu się to fajnie ogląda czasami, nie? Bo jest dużo śmiechu, dużo się dzieje, a poza tym do tego, jak nawet, a poza tym jeszcze dodatkowo są do tego dołożone jest do tego dołożony przekaz, z którym czasami ciężko się nie zgodzić. No, czasami powiedzą coś mądrego. To nie jest tak, że tacy ludzie gadają same głupoty i same szkodliwe rzeczy. Nie, często zwracają uwagę na rzeczy ważne, o których właśnie nie mówi mainstream, też media głównego nurtu, głównoźródlane media, mainstreamowe. Więc to wzmacnia jeszcze to poczucie, że to oni są tymi, którzy mówią prawdę, którzy są po tej właściwej stronie barykady, nie? Że z nimi trzeba trzymać. No bo wszystkie te media, czy to rządowe, czy inne, komercyjne, mainstreamowe, TVN-y, Polsaty, inne tam TVN-y, no to są media zakłamane. Ciekaw jestem, co Etam myśli na przykład o... No bo jakby nie było, jego kolega Osadowski aresztowany na 3 miesiące. Przypominam, że Etam kiedyś działał z tymi ludźmi trochę, jak jeszcze Osadowski działał z Korwinem. Był jego asystentem właściwie, był asystentem tego Korwina. Można znaleźć jeszcze takie nagrania, gdzie powiedzmy Korwin ma wygłaszać na rynku jakąś przemowę i Osadowski go zapowiada. No i był też sprzętowcem. Ja myślę, że był dobrym asystentem, bo to był taki człowiek, który potrafił tego Korwina i zapowiedzieć, i zadzwonić gdzieś, i umówić, i mu sprzęt poustawiać, nie? Ale myślę, że odszedł, przestał współpracować z Korwinem, bo nie czuł, że ma jakiś wpływ, nie? To jest jednak człowiek ambitny, który chciałby coś robić i niekoniecznie jego największym marzeniem jest bycie asystentem kogoś przez całe życie i dzwonienie i załatwianie i tak dalej. No Korwin się właściwie odwdzięczył Osadowskiemu, bo przez długi czas nadawali willi należącej do niby do syna Korwina, ale chyba to ostatecznie ten domek należy do Korwina samego, czyli i mówi się właśnie o tym, że być może była to taka nagroda, taka rekompensata za to, że Osadowski pomagał przez długi czas Korwinowi, to dostali to mieszkanie na studio i mogli tam nadawać. No ale też przegięli trochę pałę, tam były krzyki. No, niektórzy ludzie na przykład nie mają żadnych takich hamulców, żeby wrzeszczeć. Przecież oni tak wrzeszczą, że no i wystarczy mieć otwarte okno i nadajesz takiego streama, powiedzmy tam o 23, o 12 i zaczynasz się drzeć w niebogłosy, że tam śmierć Żydom, nie? No i ludzie tam muszą tego słuchać. W ogóle przerąbane mieć takiego sąsiada streamera czy patostreamera, bo właściwie to ma taki charakter patostreamu trochę. Jest dużo wulgaryzmów, oni też czasami piją na antenie. No, przyganiał kocioł Gardgowi, no, ja też taki trochę jestem, nie? Też piję na antenie, też przeklinam, no, ale może kwestia umiaru też, no. Dzisiaj jestem trzeźwiutki i nie piję nic, nie? Piję sobie tylko energy drinka. No więc były pewnie jakieś zgłoszenia, była policja, no i w końcu jest takie nagranie, gdzie przychodzi ten jakiś Kacper i wygania ich po prostu stamtąd, nie? Mówi, że ich tam nie chce. No bo po prostu no wariaty trochę, wariaty i dlatego ludzie ich lubią, bo taki na tle szarzyzny, smutnego świata, ugrzecznionego przekazu, który nas po prostu nudzi, nie? Lubicie słuchać czegoś takiego, gdzie jest dzień dobry Państwu, dziś porozmawiamy sobie z naszym gościem, którym jest pan Ryszard, witamy panie Ryszardzie. No to nas już tak nudzi trochę, nie? Chcemy, żeby było bardziej naturalnie, żeby coś się działo, żeby było zaskoczenie, no o, lubimy zaskoczenie, prawda? Zaskoczenie na antenie, no i właśnie zaskoczenie na antenie, może nie takie zaskoczenie, bo Etam zadzwonił, cześć Etam. Panie Etamie. No i coś chyba znowu kłopoty sprzętowe. Coś tam nie domaga. No to jest trochę wkurzające u Etama, że on ma często te kłopoty sprzętowe, jak ostatnio nadawał. A polecam, bo nawet fajnie się słuchało. Powiem wam, że pogadanki Etama bardzo miło mi się słuchało. Zapraszam na kanał Pogadanki Etama. Z Gambolem dużo rozmawiał i w pewnym momencie w ogóle pomyślałem sobie, że te ich rozmowy to są jednak inne niż tutaj moje luźno-gadkowe, inny klimat zupełnie. Bo tam oni w pewnym momencie zaczęli rozmawiać tak, jakby w ogóle słuchaczy nie było, ale nie mówię tego, nie mówię, że to złe. To właśnie to zrobiło dobrą robotę. Po prostu byli bardzo wyluzowani, bardzo tacy weseli, z tematu na temat, co jakiś czas. I zrobiło się taka gadka szmatka, ale w bardzo fajnym stylu, nie? Bez zero w ogóle spiny, zero jakiegoś reżyserowania, czegokolwiek. I dodatkowo jeszcze jakoś to zatrybiło, bo te maciki były spoko i zaczęli sobie gawędzić i bardzo fajnie się tego słuchało właśnie Etama i Gumballa. Do tego dwa różne charaktery. Gumball też ma to do siebie, że jest wesoły. Dużo się śmieje, żartuje sobie. Etam też ma to swoje bardzo specyficzne poczucie humoru i podejście do życia. No szkoda, że się nie połączył. Aha, żebym ja zadzwonił. No dobrze, to ja dzwonię w takim razie. I ten wkurzający dźwięk Skype'owy. Klot tylko z powodu tego upierdliwego dzwonka zrezygnował ze Skype'a, taki purysta radiowy. No może tym razem będziemy się słyszeli, halo?
2: Tak, tak, teraz jest okej. No niestety Skype lubi teraz jednostronnie, także czasami się zdarza, że ktoś musi zadzwonić do kogoś, żeby działał.
0: No.
2: Także co tam o Marcinie? Znaczy ja szczerze mówiąc nie byłem w ogóle tym zaskoczony. Znaczy zaskoczony może bym o tyle, że dowiedziałem się chyba ze 3 dni później, bo ja tam się specjalnie tym ich programem, który oni nadają, nigdy nie pasjonowałem. Nawet nigdy mi nie przyszło do głowy tam dzwonić. Zresztą teraz bym był na liście telefonów, które były odbierane, bo z pewnością został im skonfiskowany cały sprzęt. No, jestem na Skype'ie, no ale to już inna sprawa. Tak, tak, panowie, znam Marcina Osadowskiego, znaczy mówię do tych panów, którzy nas podsłuchują osobiście, natomiast znałem go osobiście nad bardzo, bardzo długo przed tym, zanim w ogóle ta cała audycja z, no, jak on się nazywa, no, Olszańskim, tak, miała miejsce na wiele lat. To już 8 lat minęło, kiedy się z nim nie widziałem, także to już zupełnie inne czasy i pewnie zupełnie inny człowiek. Aczkolwiek ja Marcina wspominam, jeśli chodzi z tych spotkań, jako takiego człowieka, który właśnie był bardzo, bardzo oddany sprawie, to znaczy sam z myclem latał i remontował oddział na przykład Nowej Prawicy, to za własne pieniądze jeszcze, czy tam na przykład właśnie jakieś kamery kupował za własne pieniądze. Myślę, że nawet więcej na ten temat byłby w stanie powiedzieć Tomek Godlewski, który, że tak powiem, przekazał mu ten NPTV pod pieczę, bo to on był twórcą, Tomasz, NPTV. Natomiast przyczyna, no, ewidentna prowokacja, tak? Najpierw 4 programy na tak zwanych mediach narodowych, które śmierdziały na mile po prostu. Tam była taka nienawiść siana w kierunku szczególnie tego Wojtka. Znaczy ja faceta nie znam, tak? No, nie wiem, jaki on jest prywatnie, tak? Nie wiem, czy to są prawdziwe dane, czy nie, ale bardzo, bardzo dziwne, bardzo tak to dziwnie wszystko wyglądało. Oni puścili najpierw chyba jedną część, a potem po krótkiej przerwie, kiedy tam ci dali ripostę odnośnie życiorysu Olszańskiego, to jak gdyby była chwila wstrzymania i potem dali te 3 odcinki kolejne tego swojego programu, gdzie starali się go jakoś zdyskredytować. Potem był ten 11 listopada i z tego, co rozumiem, oni zostali tam jakoś po tej całej manifestacji, na której miało miejsce spalanie tego Kaliskiego, czegoś tam.
0: Statutu. Ale no właśnie takim przykładem takiej ewidentnej manipulacji i pewnego takiego niedopowiedzenia, które ma zdyskredytować delikwenta, no to jest kwestia obrzezania u Osadowskiego. No bo tak, wiesz, po prostu tak, padła w tym programie taka informacja, że no, on tacy niby przeciwko Żydom są, ci z mediów narodowych chyba też, bo taki był też trochę tam klimat, tacy są niby przeciwko Żydom, a mam tu informację, że pan Osadowski sam jest obrzezany, proszę państwa. Jak to go stawia w tym świetle? No, przepraszam, no a jak się dowiemy trochę więcej, to się okaże, że faktycznie miał taki zabieg tam obrzezania ze względu na stulejkę. I to zupełnie, tak, inna, tak, to zupełnie inna sytuacja jest, prawda, się robi nagle. Czyli wiesz, nie kłamiesz, niby podajesz prawdziwą informację, tylko niepełną, która sprawia, że jest zupełnie przekaz w inną stronę i inne wnioski, nie?
2: To jest nawet bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ja akurat znam temat tego obrzezania u Marcina z tego względu, że on sam o tym powiedział do kamery, kiedy został on i chyba właśnie ten Wojtek, ktoś tam napisał na czacie, że są stulejkarzami, czy jakoś tak to nazwał.
0: Tak, stulejarzami. No.
2: I to było podczas interwencji jego takiej dziennikarskiej, kiedy zostali klienci zamknięci, między innymi ten Piotr Biedka, zostali zamknięci w jeansach Levi's, czy jak, teraz mogę się mylić co do firmy, może Montana to było, czy Levi's, gdzieś w centrum handlowym. I on wtedy przyjechał do Warszawy i filmował, i w trakcie właśnie tego live'a, którego akurat też obejrzałem, czy zaraz po tym live'ie to oglądałem ten materiał, on właśnie sam o tym powiedział, i to powiedział takim tonem, zupełnym dystansem, po prostu, a akurat tak się składa, rzeczywiście miałem stulejkę i byłem obrzezany jako dziecko po prostu i ha, ha, ha, ha, ha, nie, no, w takiej zasadzie to było.
0: Tak,
2: sam po
0: tak,
2: prostu
0: tak.
2: Powiedział to do kamery.
0: No właśnie, no i widzisz, i ci ludzie wychodzi na to, że są nieuczciwi, a jak przyłapiesz kogoś na takim jednym nieuczciwym przekazie, bo to jest to po prostu przekaz nieuczciwy, należało jeszcze dopowiedzieć, że był to zabieg na stulejkę, nie? I byłoby wszystko jasne, a tak został przekaz po prostu tak, bo ten koleś, który to mówił, na pewno wiedział, czyli po prostu kłamał. Jak kłamał raz, no to pewnie kłamał i drugi, i trzeci, bo co go powstrzymuje? Jak ktoś ma, albo ktoś ma opory przed kłamaniem i szuka prawdy i weryfikuje i wiesz, i uważa na to, co mówi, albo gada sobie tak, żeby po prostu kogoś oczernić i tyle, i do tego się to sprowadza, więc straszna hamuwa, więc ja tak nie do końca ufam tym mediom narodowym i w te różne rewelacje, bo tam padły bardzo ciężkie oskarżenia, na przykład to, że Olszański się rozpruł, jak to się mówi, czyli zeznawał przeciwko jednemu z kamratów, który właśnie powtarzał dokładnie to samo, co Olszański, i Olszańskiego wypuścili i pewnie go wypuścili i tu znów mamy przykład takiego rozpowszechniania informacji, że mi się wydaje, że pewnie go wypuścili i na pewno go wypuścili, dlatego że zeznawał przeciwko kamratowi. I jakbyśmy teraz sprawdzili dokładnie, jak to było, to byśmy się mogli dowiedzieć, że wcale nie zeznawał, tylko odmówił zeznań i wcale go nie wypuścili od razu, tylko go trzymali, ale kogo to interesuje, nie? Można tak obrzucać kogoś gównem. Nie zrozumcie mnie źle, ja tutaj nie mam jakiejś misji bronienia Olszańskiego i Osadowskiego, bo dla mnie to są też raczej ciemne typy, no ale nie podoba mi się absolutnie kłamanie na czyjś temat, nie? Tym bardziej, że na przykład też Klot na nasz temat też kłamie, rozpowiada ostatnio jakieś znowu dziwne informacje, że rozbijacze rodzin, że wiele osób przeżyło tragedię przez nocne radio życiową, zniszczyli życie wielu osobom, jak on to mówi. I to jest dokładnie taki chyba sam przekaz, jak w tych mediach narodowych, nie?
2: Znaczy, ja akurat tego tematu to nie znam zupełnie, natomiast mówię też, jak ktoś ma tak bardzo dużo materiałów, jak miał Marcin w tym, to zawsze można znaleźć jakieś zdanie. Na przykład mi się teraz przypomniało takie zdanie, i to też pewnie od razu ktoś by mógł jako zarzut, chociaż od razu mówię, że nie jestem na 100% pewien, czy on tak dokładnie powiedział, ale mi się wydaje, że on kiedyś na antenie powiedział, że jest ateistą, nie? No to już w dzisiejszej Polsce, no to już by można było przerobić na coś złego, nie? Że tutaj patriotyczne te, a tutaj ateizm na przykład, nie? Ale mówię, to mi się wydaje, bo tak mi się to świta,
0: znaczy,
2: że gdzieś tam
0: on powiedział, on powiedział raz, że sra na Biblię, i to faktycznie słyszałem.
2: Ale to podobno ten Wojtek powiedział.
0: Tak, to Wojtek. Tego. Znaczy tak, to Wojtek powiedział, że sra na Biblię. Też raczej to mamy trochę ciężką sytuację, bo wiele wskazuje na to, że faktycznie Olszański może być jakimś wynajętym gościem, który ma robić brudną robotę. Znaczy ma jakby ośmieszać to środowisko narodowców, kompromitować i albo stawać się pretekstem do tego, żeby powiedzmy władza nam zaraz powiedziała, zaraz nam powie rząd, że w związku z wydarzeniami pewnymi w Kaliszu będziemy teraz musieli przedsięwziąć pewne działania i zabronić tego i owego i zdelegalizować i tak dalej, nie tak dalej, nie? Więc może być takim ustawionym gościem, który ma stawać się triggerem też. I pytanie, czy jeśli faktycznie by tak było, a jest to bardzo niewykluczone, to czy nieusprawiedliwione jest oczernianie go nawet przez kłamstwa i po prostu obrzucanie w niego wszystkim, co wpadnie nam w rękę i można nawet nakłamać, nie? Żeby go zniszczyć.
2: No, czy wiesz, okiem takiego osobnika, który tam jednak trochę tego prawa miał, takiego uniwersyteckiego, to co tam... Że ja tam się dużo aż tym tak nie apatowałem, tym całym zjawiskiem, które tam nastąpiło, bo już też wieść miejska niesie, że ten Olszański ma zaraz wyjść, a Marcin 3 miesiące ma siedzieć w areszcie, co jest w ogóle niedopuszczalne w cywilizowanym świecie, bo nie chce zeznawać, coś tam takiego gdzieś było napisane, albo przeczytałem, albo chyba przeczytałem to, bo to już trafiło nawet na te główne portale. Także może być taka sytuacja, że tamten wyjdzie, a Marcin będzie tam sobie przesiadywał, tak?
0: Tak, to jest w zasadzie oficjalna informacja, ponieważ ze strony NPTV jest przekierowanie na jakiś nowy użyczony kanał, bo YouTube im polikwidował wszystkie kompletnie już kanały, nawet te zapasowe, co mieli, nie mają gdzie nadawać, więc ktoś im tam użyczył i tam się ukazała informacja, że Olszański zeznawał, a Osadowski nie chciał zeznawać i jak to się mówi, zrezygnował z... Nie, jak to się mówi? No, że oświadczył, że nie będzie nic zeznawał i się tłumaczył.
2: Ze współpracy. Nie współpracuje.
0: No właśnie, nie podjął się żadnej współpracy. No więc, ale ja słyszałem, że i jeden, i drugi, i trzeci, i Olszański, i Osadowski, i Rybak zostali na 3 miesiące przez prokuraturę skazani na areszt. A powód jest taki też trochę zaskakujący, bo powody mają być takie tego aresztu, że jest przypuszczenie, że mogą się ukrywać i uciekać gdzieś. No przecież oni są osobami publicznymi i właściwie nigdy nie robili nic takiego, że gdzieś się kryli, więc to wiesz, takie trochę znowu na siłę.
2: W cywilizowanym świecie, pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak aresztowanie przez prokuraturę na parę miesięcy. W normalnym świecie ci ludzie by dostali miliardowe odszkodowania w dolarach, gdyby to był normalny kraj. Nie ma czegoś takiego. Poza tym tutaj jest bardzo płytka, że tak powiem, płytkie takie podejście do pewnych spraw. Albo mamy prawo głosić, co chcemy, tak? Albo, no bo teraz będzie taka ciekawa rzecz, że ocenia to jacyś tam parlamentarzyści, coś tam oceniają, wolność słowa, czyli krótko mówiąc, sami są faszystami, oceniają faszyzmem, oceniają to, że ktoś propagował faszyzm, więc to po prostu głupota, no. jest to nonsens logiczny.
0: No tak, a w ogóle jak teraz wyciekły te różne maile, maile Dworczyka, czy jak to tam, no w każdym razie maile, z których się dowiadujemy, jak rozmawiają ze sobą rządzący. No i strasznie kiepsko to wygląda, to znaczy oni rozmawiają ze sobą na zasadzie, na przykład było, że z nieba nam spadła ta aborcja teraz, nie? Teraz musimy zrobić tak, albo że o, te 2 miliony dla Rydzyka, co teraz daliśmy, czy na TVP, to wkurwieni są wszyscy, trzeba to jakoś zatuszować, czyli oni tak ze sobą rozmawiają, nie że... jakoś coś tu zrobić dla kraju, albo zachować się fair, tylko jak tu zrobić, żeby się ludzie nie wkurwili, albo czy zamknąć tego, i tak pewnie ze sobą, wiadomo jak to u nas jest, że prokuratura jest odgórnie sterowana, że jest wszystko tak upolitycznione, że właściwie to politycy decydują o tym, co ma, kogo zamknąć, kogo nie zamknąć, szczególnie jak jest taka znana i powszechnie komentowana sytuacja, nie? To na pewno po prostu ci politycy znowu ze sobą tak rozmawiali, no co robimy z tym Jabłonowskim, no niby dobrze krzyczy, bo żydostwo jest tu, trzeba tępić, Ale a się ludzie wkurwią. Wiesz, takie rozmowy na pewno były tego typu. Czyli nie możemy liczyć na jakąś sprawiedliwość, na bezstronność, na obiektywizm, na prawo, tylko po prostu siedzi sobie jakiś dwóch zaplutych aparatczyków i dzwoni tam gdzieś do Ziobry i co robimy. W ogóle na tym nieszczęsnym zlocie, gdzie palili ten statut Kaliski, gdzie krzyczeli śmierć Żydom, to policja stała, nic nie robiła i policjanci twierdzą, że dostali zakaz, żeby coś robić gdzieś tam, wiesz, wyżej, nie? Ktoś jakiś prokurator. I to mi się skojarzyło trochę z Fight Clubem, że po prostu nagle się okazywało, że ludzie z tego Fight Clubu są wszędzie, że są kelnerami, że w policji są. I wiesz, i po prostu mogła być trochę taka sytuacja, że akurat trafiło na prokuratora, który uwielbia tego Olszańskiego i Osadowskiego po prostu i też mówi, że no to żydostwo cholerne. I trafił się taki z Fight Clubu trochę typ, może.
2: Znaczy, to ja tak tylko tutaj to rzucę, że teraz wiecie, dlaczego ja nigdy nie chodzę na żadne manifestacje, ani żadnych tego typu rzeczy, bo człowiek może coś chlapnąć, co po prostu się nie spodoba komuś, a mając dostęp do ograniczonej ilości pieniędzy i nieograniczonej ilości sił przymusu bezpośredniego, których jeszcze nie można tknąć za to, że to używają, mimo że to używają niezgodnie z prawem, po prostu można zrobić wszystko tak naprawdę. Tak, rząd może jednym podpisem was pozabijać, taka jest prawda. I to jest właśnie puenta, że tak powiem, takiego czegoś. Macie się bać i ten, no dlatego takie działanie w internecie uważam za, no, czy tak, no, tu się z tobą zgadzam, że oni zdecydowanie przeginali są taką, nazwijmy to wulgarnością tego wszystkiego, zresztą po co się drzeć tam o tych Żydach, zostawmy spokoju tych Żydów, bo to nie chodzi o, ani o Żydów, bo to jest szczególna tam grupa Żydów, ja na przykład uważam, że osobiście, że antysemityzm, tak, jeżeli ktoś jest antysemitą, że nie lubi Żydów, tak, no to jest dokładnie tak samo, jakby powiedział, że nie lubi Litwinów. Czy ktoś będzie się na kogoś rzucał za to, że nie lubi Litwinów, albo nie lubi Estończyków? No
0: też,
2: nie.
0: Też tak, tak myślę, no.
2: No. No to jest po prostu bzdura, no. Każdy ma prawo nie lubić kogo chcesz, nie lubić Murzynów na przykład, nie? Albo lubić mówić Murzyn. No nawet w Wabanku jest powiedziane Murzyn, jak idzie, wychodzi pies z Murzynem, tak? Tam jest taka znana scena z tego, nie? I to jest już to rasizm, nie? A powiedzieć biały, no to ja jestem białas, no i czy to jest rasizm? No, ludzie dzielą się na rasy, więc w takim razie cała cywilizacja jest rasistowska, bo jeżeli my mamy pewność biologiczną, że są rasy ludzi, no to sorry, ale cała cywilizacja jest rasistowska, bo są rasy ludzi. To jest fakt. I każda z tych ras ma jeszcze odpowiednio swoje jakieś tam przywary i zalety, tak? Jedni są lepsi w tym, drudzy są lepsi w tym, na przykład czarnoskórzy są lepsi biegacze. Chociaż ostatnio to zostało złamane, bo Polacy wygrali tam sztafetę przed Amerykanami i Włosi wygrali sztafetę przed Amerykanami na Olimpiadzie, ale to są naprawdę rzadkie wyjątki, tak? Nawet Hitler kiedyś powiedział, że po co ma oglądać Olimpiadę, coś w tym stylu, skoro i tak Amerykanie wygrają, tak? Ciemnoskórzy, nie? Czy tam, jak to się mówi, Afroamerykanie dzisiaj ładnie, tak?
0: No w każdym razie ciągle mamy jakieś wpływy, jakieś działania obcych sił i to nie ulega już wątpliwości, to nie jest żadna teoria spiskowa, bo nawet to, co się na granicy obecnie dzieje, w ogóle ci ludzie są w strasznej sytuacji, ci migranci, bo z jednej strony mają Polaków, którzy ich leją wodą i odganiają od tych ogrodzeń, które ci próbują sforsować. Dzisiaj tam i wczoraj tam się działy straszne jakieś dantejskie sceny. W ogóle próbowali, wiesz, sforsować siłą te barykady, rzucali kamieniami w tą ochronę pogranicza, a z drugiej strony mają białoruski wywiad i różnych tam wojskowych, którzy ich też nie chcą przepuścić, czyli są w kleszczach tak jakby, ani w te, ani we w te.
2: Ale patrz, co ja mówiłem, chyba u ciebie to było, tak? Czy u siebie. Co ja mówiłem? Gdyby chcieli rozwiązać tą sprawę, to premier lub prezydent, znaczy prezydent, no bo to musi być ta równowaga w dyplomacji, pojechałby do Mińska na rozmowy. A kto pojechał do Mińska na rozmowy? Merkel pojechała.
0: Tak, i rozmawiali sobie...
2: Pryncypałka Polski pojechała. Tak, no. Na to wygląda, no bo tak to wygląda. No. Bo to nie Niemcy mają problem, tylko my mamy problem, tak?
0: Czyli o polskich granicach rozmawia sobie Niemka i pan Łukaszenka, jak to go nazwali, nie prezydent, tylko pan Łukaszenka, co ma niby wskazywać, że nie traktują go znowu tak serio, bo wiesz, to jest jeszcze jakieś takie złamanie ostracyzmu, bo mieli niby nie gadać, nie miał nikt nie gadać z tym Łukaszenką, a nagle z nim gadają i gadają sobie o sytuacji polskiej bez nas, czyli no a nic o nas bez nas chciałoby się powiedzieć, nie? A tutaj tak taka znowu sytuacja jakaś krzywa, no nie traktują nas poważnie ludzie. Ale też niepokoi mnie ilość tych różnych rzekomych lub prawdziwych, już udowodnionych wpływów, które są tu w Polsce, różnych sił wpływu, nie? Tu Rydzyk, tu jakiś Olszański, tu ci politycy, których też się ciągle podejrzewa o to, że nie służą Polsce, tylko obcym różnym krajom, że są jakby tacy, takimi, wiesz, agentami. I strasznie dużo tego jest. Jak tu ma być dobrze, skoro ciągle ktoś tu na nas wpływa, ktoś nami gra i tak dalej. A tutaj Paweł pisze, że jest na szkoleniu, a nie w więzieniu. No, czy by nas to jakoś zdziwiło strasznie, czy... Chyba nie, no, gdyby był faktycznie, gdzieś go tam wywieźli na szkolenie. Gdzieś, a chociaż tu jest ciężka sprawa, bo to jest zbyt bardzo to wszystko jest teraz na świeczniku, nie? I zbyt, znaczy jak to się mówi, no wszyscy mają oczy zwrócone w tym kierunku i obserwują sytuację, więc trochę ciężko by było gdzieś go tam wywozić na jakieś szkolenie. Ktoś by to zauważył, jacyś reporterzy, ktoś, no więc muszą uważać na pewno, jeśli faktycznie jest ruskim jakimś agentem wynajętym. No, aktor zawsze może się wytłumaczyć, ma zawsze takie wytłumaczenie, że ja jestem aktorem i to nie jest nic złego, że ja kogoś gram. A że gram za pieniądze, no coś muszę jeść, nie? A poza tym te poglądy są mi bliskie. I już.
2: No, cóż zrobić? Zawsze można przedstawić w obronie własnej całą tą sytuację. To było Kielce, Kialisz, już nie pamiętam. To przedstawić jako po prostu przedstawienie sceniczne, które się odgrywało z udziałem publiczności, bo są takie przedstawienia na tak zwanych małych scenach.
0: Ale to nie przejdzie, to nie przejdzie, bo wiesz, niby się da, oni faktycznie też sobie pod filmikami zawsze pisali, że to jest satyra, że to jest kabaret, ale to nie zawsze, wydaje mi się, załatwi sprawę, bo jest też kwestia w tego, czy sąd uwierzy w coś. Sąd ma prawo ci nie uwierzyć. Jeśli jest grubymi nićmi szyte wszystko i nagle twoje słowa przechodzą w czyny i gromadzisz wokół siebie ludzi, i to ciężko uwierzyć. No, ty byś też nie uwierzył i nikt by nie uwierzył, że to tylko show. I jest to czarno na białym, że jest to tylko taki dupochron. Więc sąd ma prawo po prostu powiedzieć, że nie przychyla się tutaj do...
2: Jak sąd się nie przychyli, to znaczy, że kiepskiego papugę mieli, jak to powiedział Balcerek, nie?
0: Papugę, no. Ale w sumie ja bym się nie obraził, gdyby sąd nie uwierzył, bo sąd jest od tego, żeby też brać pod uwagę, czy jakieś tłumaczenia są wiarygodne, czy nie. Jeśli są zupełnie niewiarygodne i wszystko kompletnie wskazuje, że jest to tylko dupochron, no to czemu sąd miałby nagle uwierzyć? Prawo nie do końca powinno być takie jakieś ślepe i głupie, nie? I głuche.
2: Znaczy nie, tu się akurat mylisz. To nie sąd ma uwierzyć w jakieś tłumaczenia, oni się nie mają w ogóle tłumaczyć. Po pierwsze, poglądy nie ulegają żadnej ocenie. To jest deklaracja, powszechna deklaracja praw człowieka, której jesteśmy ratyfikatorem. Natomiast, no i konstytucja, chyba 92 artykuł, nie pamiętam już teraz na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, czy uwierzy, czy nie uwierzy, to sąd ma im udowodnić pewne rzeczy. A poza tym uważam, że kwestie światopoglądowe, czy jakieś przekonania, czy głoszenie czegoś nie ulega ocenie osób trzecich, no ale to już jest inna kwestia. Ja osobiście na przykład wiele razy wspominałem o tym, że ja na przykład bym się wzorował jednak, na przykład w tej sytuacji granicznej, na pogranicznikach właśnie z kraju Izrael. Brać dobre, to co dobre, od tego człowieka, który czyni skuteczne pewne rzeczy, tak? Pograniczycy pokazali, w zeszłym chyba roku był filmik w internecie, już go nie mogę znaleźć, jak się postępuje w takiej sytuacji właśnie z Izraela i tam był P-90 użyty od razu, oczywiście pod nogi, ale był użyty i po prostu był skuteczny, tak? Rozpierzchli się i tyle. Natomiast takie coś, co się w tej chwili zaczyna, degrengolada, to jest taka degrengolada, to jest tak, jakby mieszał drzem po prostu. Nie wiadomo tak naprawdę, to jakieś wody, jakieś polewaczki, tutaj się ludność przede wszystkim w takiej sytuacji, kiedy sobie nie dają rady, załóżmy, tak, i tam ta wataha przechodzi przez tą granicę, no to należy co zrobić w pierwszej kolejności? Zadbać o ludność, która tam mieszka, a tam są przecież pola, które przylegają do granicy i domek jest dosłownie w polu. To nie jest tak hop-siup, także trzeba uzbroić wszystkich mężczyzn w broń boczną i 50 sztuk amunicji przede wszystkim dla obrony własnego domostwa. To jest pierwsza rzecz, którą powinno się zrobić. Albo strzelbę na śród, ewentualnie na sól, tak jak kiedyś mieli sokiści. No i już, no trzeba o tą ludność zadbać, no bo przecież to jest w obowiązku w ogóle to jest cały sens istnienia kraju. Bo jak nie, no to trzeba, a poza tym druga rzecz, no. Ja się pytam, no skoro to była wschodnia granica Polski i tej takiej wielkiej, majestatycznej Unii Europejskiej, to przepraszam, tam było pole cały czas? Można było tak sobie przejść, tak jak do Niemiec można przejść, bo tutaj można pojechać autobusem i sobie przejść po prostu. Nie, no bo to jest po prostu dziwne, no. Ja rozumiem, znaczy tak mi się wydawało, że tam jest granica taką, jaką pamiętam z NRD była. Była komuna, były państwa demoludy tak zwane, ale jak jechałem do NRD, to była poważna sprawa. Mnie pogranicznik na baczność postawił, kazał mi stanąć, bo ja się tak kręciłem, jak jechałem do Berlina Zachodniego w 89. I normalnie mi NRD-owski to popatrzył mi się w oczy, w dowód, czy to moje na pewno jest i tego. Jak przekraczaliśmy granicę pociągiem, to ja widziałem tam co najmniej 50 metrów zaoranego pola. Jeszcze takie wysokie te, na drewniane, jak mają myśliwi, te takie obserwacyjne wieżyczki, nie? No, a to była tylko rację, granica między rację. Polską a NRD.
0: No. Masz rację, faktycznie. No, można by się zastanowić nad kwestią, jak to było wcześniej w ogóle zabezpieczone, nie? Ale ja się w ogóle tu zgodzę.
2: Było, no. Z tego wnioskuję, że był słupek po prostu co 500 metrów, nie? Mhm.
0: I tabliczka, no. Proszę nie przechodzić, bo nie wolno.
2: Ale znaczy, nie było nawet takiego czegoś, tylko było orzełek z jednej strony, a z drugiej strony tam, nie wiem, jakie jest ten godło Ukrainy, nie? Tego, Białorusi, nie? To tak pewnie to wyglądało.
0: Zgodzę się tutaj na pewno trochę z Michalkiewiczem, który powiedział, że nawet gdyby na początku przedsięwziąć jakieś ostre tutaj działania, właśnie ostrzelać, nawet jak ktoś by zginął, to może to się wydawać straszne, złe, ale to by mogło sprawić, że będzie tych ofiar mniej, no bo w tej chwili tam jest już kilka tysięcy tych ludzi, rzucają kamieniami w Polaków, w tych obrońców granic, w żołnierzy, w służby, no a tamci leją wodą. Samo takie polewanie wodą, jak teraz jest tak zimno, nie, to może sprawić, że ktoś zachoruje na jakieś zapalenie płuc i umrze. I to może być bardzo dobry krok, bo na początku ostra reakcja, zginą dwie osoby i mamy spokój. Znaczy, no wiesz, wielka tragedia zawsze, jak ktoś zginie. Ale co? A teraz zginie na przykład 200, nie? Zaraz się okaże.
2: No ja się pytam przede wszystkim, gdzie są mobilne punkty szczepień i testów PCR. Poza tym, jeżeli ktoś, Polak, rzuca w policjanta, to policjant użyje broni. Natomiast jeżeli ktoś na granicy, jeszcze na granicy szczególnie, w tym miejscu takim, że tak powiem, baczność, tak, ruchy paszwam, rzuca kamieniem w żołnierza, no to normalną reakcją jest, że żołnierz się bronił, bo to jest zagrożenie życia, tak? A żołnierz ma od tego właśnie broń, tylko nie jestem pewien, czy oni mają amunicję.
0: Ostrą mają, tak. Mówili, że mają ostrą amunicję.
2: Aha, mówili. Znaczy, tak. Rząd mówi, to mówi. Tak?
0: Nie, to mówiła sama jakaś pani, taka szefowa tej ochrony pogranicza, jakaś taka pani. Mówiła, że są wyposażeni w ostrą broń i że być może będą musieli w końcu jej nawet użyć, bo na początku sytuacja nie była taka jeszcze zła, a teraz no, ci ludzie są w kleszczach, ani w te, ani we w te, tu ich wypychają ci Białorusini, tu Polacy ich leją wodą i oni mogą, już są na pewno w takim stanie, wiesz, no włącza im się taki berserk po prostu, nie? No walka o życie to już jest być albo nie być i jak zwierzę jest uwięzione, wpada w jakieś wnyki, to będzie już wszystko zrobić, żeby się oswobodzić, nie? I to już i tam będzie dochodziło do tragedii. Już w tej chwili jest kilkudziesięciu rannych tych pograniczników, nie?
2: Po stronie Polaków. Dlatego ja mówię, no dlatego w moim mniemaniu, jeśli nas panowie z urzędów słuchają, to w moim mniemaniu należy stworzyć taką szacowną, wielce szanowną delegację, udać się do Mińska i być może nawet do Moskwy na rozmowy, bo taka jest dyplomacja. To jest dyplomata w grze cywilizacja numer jeden. Każdy wie, że się dyplomatę wysyłało tam takiego ludzika w kapelusiku małego.
0: Ale Polska, jeśli chodzi... No.
2: No. I zgodnie z tym powinno się tak postąpić. Natomiast tych całych ludzi, którzy tam powiedzieć, nie rzucajcie kamieniami, czy tłumacza tam dać, który będzie rozumiał tych Kurdów i innych, tam podobno też z Iranu są, z Mezopotamii dawnej, to dać tłumaczy, żeby nie rzucali. Zaraz tu będą autobusiki i podjedziemy sobie. Chcecie do... Gdzie chcecie jechać? Przede wszystkim pierwsze pytanie. No. Jak powiedzą Deutschland, no to Deutschland. Jedziemy. I tyle. I humanitarnie sprawę załatwić, nie? Nie bawić się w żadne tam gierki, że jakieś tam odwety czy coś, no, ale wcześniej delegacja powinna pojechać i po prostu zapytać się, jakie są propozycje, no bo tak samo to się nie stało. Ja myślę, że to jednak pewne błędy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
0: Nasze władze są bardzo takie śmiałe i skore do działania, do nawet do radykalnych działań, jak chodzi o nakładanie na nas nowych haraczy, odbieranie nam różnych wolności obywatelskich, ale jak przychodzi taki test, nie, i trzeba coś zrobić odważnego, coś niestandardowego i po prostu no, odważnego, to nie. To nagle się okazuje, że to są takie mężyki stanu, a nie mężowie stanu i że jest totalna nieudolność, każdy się boi wychylić, każdy się boi coś zrobić, bo taki jest klimat, że nawet jak się znajdzie ktoś, kto podejmie jakieś twarde działania, to zaraz go inni zjedzą i wykorzystają tego kogoś, żeby go, nie wiem, obrzucać gównem, żeby coś ugrać na nim, żeby go skrytykować przed kamerami, wiesz, taki jest klimat trochę, więc każdy się boi ruszyć dupę i coś zrobić, nie?
2: No ja myślę, że bardzo dobrą propozycją tutaj panowie, którzy nas słuchają służbowo, ja będę ministrem spraw zagranicznych na tą okoliczność, takim superministrem na ten czas, a Krawca zrobimy moim zastępcą. O.
0: Wicekrólem. Ale skąd to w tobie ciągłe takie przekonanie, że jesteśmy aż tak ważni i tu jak kilkadziesiąt osób sobie słucha, no około tutaj 80 osób łącznie z radiem, no to, no 75, to ktoś nas nagle tu słucha, tacy ważni jesteśmy, myślisz?
2: Ja ci to zaraz wyjaśnię. Po co zrobiono internet? To jest policja myśli. A w internecie, właśnie nawet w takich małych kółkach dyskusyjnych, znajdują się świetne pomysły. I to nie chodzi o to, że ktoś siedzi i słucha, ale chodzi o to, że to wszystko analizuje algorytm, bo każde nasze słowo na YouTubie, które szczególnie idzie, jak sobie włączysz napisy teraz na żywo, nawet teraz na żywo jak lecimy, to zwrócisz uwagę, że YouTube będzie je przekształcał w pismo. Tak już jest to wszystko, nawet jak sobie będę ceplenił, będę mówił troszeczkę niewyraźnie, to on i tak w miarę dobrze to przetłumaczy. Także ja jestem prawie pewien, że jeżeli są takie tematy poruszane, to jesteśmy już zasegregowani do ludzkiego moderatora, który to będzie przesłuchiwał. Dlatego zawsze pozdrawiam, no bo służby są bardzo ważną częścią państwa, państwowości w ogóle, niezależności państwowej, tak? No i dobre pomysły podpowiadamy. No. Fajnie by było, kurczę, popracować w tych służbach, bo pewnie jakaś kasa by była, nie?
0: Nie ma napisów na żywo, nie ma napisów na żywo etamie.
2: Nie ma, no, ale będą po. No, spokojnie, spokojna głowa. Chodzi o to, że się generują na żywo jako ze słuchu, to jest tak zwane słuch. Ostatnio się bawiłem zresztą tym, bo sobie coś tłumaczyłem na YouTubie i działało bardzo fajnie. No, to wiesz co?
0: Nie sądzę, wiesz, ja myślę, że to się dopiero pojawia po przetworzeniu filmu, to znaczy pojawia się możliwość automatycznego tworzenia, zamieniania mowy na tekst,
2: tak,
0: i to,
2: tak,
0: ale to się dzieje, nie wiem, to się nie dzieje chyba po stronie, nie no, po stronie serwera chyba faktycznie, ale tak, nie wiem, może to, że nie mamy tutaj możliwości włączenia napisów, to nie znaczy, że nie ma jakiegoś mechanizmu, który faktycznie w locie zamienia mowę na tekst i jest to jakoś tam analizowane, ale wydaje mi się, że bardziej to jest dla YouTube'a, to znaczy YouTube sobie to gdzieś tam mieli i nikt nie ma do tego inny dostępu.
2: Znaczy, ale tak czy siak zdajemy sobie w pełni, panowie, sprawę, że również Skype robi to na bieżąco, także, że tak powiem, jakby to było? Grades NSA, algorytm Echelon, Indect i co tam jeszcze jest? Pegasus. Jeszcze jeden był, jakiś na T, tatu czy coś takiego, nie pamiętam. No. I są, pozdrawiają was, Gieru. Jeszcze.
0: No, te mechanizmy to bardziej są do tworzenia profili dla reklamodawców może obecnie, ale no to mówimy o portalach jakichś tam, a są różne właśnie te Echelony i inne, już takie bardziej rządowe różne technologie właśnie dla rządów, dla władców tego świata, żeby sobie mogli też się od nas czegoś dowiedzieć. No wiadomo, że się da. Pytanie, a jak się da, to pewnie ktoś używa, bo czemu nie miałby ktoś używać, skoro się da? No więc
2: jeśli
0: tak na logikę.
2: Ja taki, jakbym to powiedział, ziutek z ulicy i ty, taki zastępca środka z ulicy, potrafimy do tego dojść, że można to wykorzystać, to wyobraź sobie, co dopiero zrobią ci, którzy do tego mają dostęp i mają nieograniczoną ilość pieniędzy, które mogą sobie wygenerować od tak na kliknięcie, nie? Także no zdajmy sobie z tego sprawę, że niestety, ale punkty, które są w prawach człowieka, czyli prawo do anonimowości, zresztą już dawno chyba nie słyszałeś słowa tajemnica bankowa albo tajemnica korespondencji, prawda? Albo mąż stanu, o, żeby w Polsce padło, że mąż stanu. Za komuny to byli mężowie stanu, a teraz w ogóle słowo zapomniane. Nie, teraz to jest poprawność polityczna, wolność, ta multitranspłciowość, o, takie słowa są, nie? Ja na przykład zacząłem też wymyślać swoje i dobrze mi idzie. Na przykład wymyśliłem płaca ze szczególnym okrucieństwem. Takie to jest moje oryginalne.
0: To
2: jest w Polsce, na kasie na przykład płaca ze szczególnym okrucieństwem, nie? No bo jeżeli kasjer zarabia za tą samą pracę 4 razy mniej niż na zachodzie w tej samej firmie, no to jest płaca ze szczególnym okrucieństwem albo przemoc socjalna, nie? To jest brak zasiłków w Polsce, nie? Ja na przykład protestuję, ja mam wpisane do karty praw człowieka, że państwo ma mnie utrzymać, ma tam to wszystko jest, no jest jak najbardziej, to jest absolutny manifest komunistyczny, ale że musi dać obywatelom to tak zwane minimum socjalne, czy tam życiowe, nie wiem, to tam jest nazwane dokładnie. Wszystko tam jest zapisane. Jak czarno na białą czcionką, albo w inwersji, nie? Jeżeli ktoś czyta odwrotnie. No, także
0: właściwie to we współczesnym świecie doszliśmy do tego, że jedyna ochrona, na którą liczymy, to jest ochrona stada, to znaczy działamy trochę na zasadzie takiej jak roślinożerca. W stadzie dla niego jest szansą to, że drapieżnik złapie innego członka stada i wszyscy spierdalamy, no i kogoś tam zagryzie i pewnie nie będę to ja, bo statystycznie nieduże są szanse na to i trochę tak się bronimy dzisiaj, nie? I w ludziach to przekonanie pewnie, że to nie będę ja, to nie mnie zagryzą, tylko tego obok dopadnie drapieżnik, to ludzi, to jeszcze trzyma ludzi w takim błogostanie, mówiąc przenośni, bo ciężko to nazwać błogostanem, ale w takim poczuciu może, że jestem bezpieczny i nie mam się o czym przejmować, nie? No bo wszyscy spierdalamy i kogoś tam innego dopadnie lew, tygrys.
2: Powiem ci szczerze, że nie. Mnie to się już dawno przemieniło i ja wiem, że mogę z lwa czystej postaci zamienić się na ofiarę. Ja rozpatruję też taką możliwość, dlatego staram się być w gotowości. Szerokokątowe widzenie zawsze, jakaś przygotowana niespodzianka, jajko, kukułcze jajo, że tak powiem, ale nie będę wyjaśniał dokładniej, o co chodzi. W każdym razie to są takie ksywy, znaczy tak jak więzienny slang, taki slang operacyjny. No to ci, którzy słuchają, to już na pewno teraz wiedzą, o czym mówię.
0: No. Był taki popularny filmik i tam były hasła właśnie walka z NWO i tak dalej, gdzie uciekały bawoły przed lwem właśnie i nagle jeden z bawołów się odwrócił i na rogi wziął tego lwa, nie? No i taki bawuł potrafi zmasakrować lwa, po prostu wystarczy, że go zdepcze trochę i lew potem ma złamaną szczękę, jest skazany na śmierć praktycznie, nie? Przecież to jest ciężki zwierzak, tylko trzeba się przemóc i trzeba się nagle odwrócić i zaatakować. I jeden taki, który się odwróci, sprawia, że reszta członków stada też przystaje, obserwuje, co się dzieje.

0: właśnie zagryźć, nie? Od tego jesteśmy. A co on se myśli, że on tak nagle nie po bawołowemu postępuje i na rogi chce brać lwa?
1: A wiesz, taka ciekawa myśl mi przyszła odnośnie tej takiej walki o przetrwanie. I taka ciekawostka by była, gdyby teraz tak wziąć i zadzwonić do Marcina na jego prywatny telefon. Bo on tam na pewno jest w depozycie. I nagle tej no co stary, mieliśmy się dzisiaj spotkać. Nie? Taki tekst. Nie? A
0: Co
1: tam
0: tam
1: z drugiej strony,
0: słychać,
1: czy było,
0: Marcinie? Co
1: kto
0: tam
1: by odebrał w
0: słychać?
1: ogóle, ciekawe, nie?
0: Myślę, że nikt by nie odebrał, bo telefony, jak ktoś jest tak znany, to telefon pewnie się teraz urywa, wiesz, i to znaczy, no cały czas ktoś tam dzwoni i po prostu jest wyłączony telefon na 90%, myślę. Ale możesz spróbować, to by było ciekawy eksperyment byłby.
1: No.
0: Zawsze mógłbyś powiedzieć, co tam słychać, Marcin, pamiętasz mnie? No, słuchaj, ja napisałem kiedyś do Osadowskiego i wspomniałem mu, że jest w naszym teamie tutaj człowiek, którego być może znasz, i tak dalej, ale nic mi tam nie odpisał, nie? No ja tak
1: Znaczy, może
0: lubię
1: myślał, że
0: czasami.
1: jesteś prowokatorem.
0: Tak, bo jak ktoś ma już takie spiskowe myślenie, to
1: Nie,
0: wszędzie
1: tak,
0: wietrzy spisek.
1: powiem ci szczerze, ja z Marcinem tak na żywo spotkałem się raz w Szczecinie, to był rok 2012, tak, bo to było jakoś przed Euro. I raz w Stargardzie Szczecińskim, czyli jego rodzinnym mieście, na spotkaniu z Korwinem, po prostu pomagałem mu taką robić relację jak gdyby z tego, ale to wtedy jeszcze nie były live'y, to był takie nagranie później zmontowane, nie? Także 2 razy żeśmy się widzieli tak na live'ie, a zresztą on chyba kiedyś nawet do radia zadzwonił, z tego co pamiętam. Nawet był w HD w jakości, bo miał wykupioną tą wersję Skype'a płatną, nie?
0: Ale kto zadzwonił do radia?
1: No Marcin dzwonił do ciebie, ty z nim rozmawiałeś.
0: Ja z Marcinem rozmawiałem?
1: Jasne, z Mossadem. Pamiętaj, że Marcin jest Mossad. M. Osadowski,
0: Aha,
1: Mossad.
0: Mossad,
1: O,
0: faktycznie.
1: no.
0: O, o, o,
1: Zawsze się śmialiśmy, że on jest po szkoleniu, jeśli chodzi o telewizję. Tel Aviv. Tel Aviv, telewizja. Tel Aviv, nie? I
0: Dobre,
1: jeszcze
0: dobre.
1: Mossad, skrót.
0: Są czasem może zaszyte gdzieś jakieś słowa. Ja ostatnio, znaczy już dawno temu pomyślałem sobie, że nazwa Biedronka nie jest przypadkowa. Wiesz, bieda, nie? Myślę,
1: No to
0: że to
1: taka, tak.
0: wcale to nie może być przypadek, że jest w tym zaszyte słowo bieda, nie? W tej Biedronce jednocześnie, bo to jest sklep dla biedaków i ciężko się z tym nie zgodzić. Są towary trochę gorszej jakości, wytanione, są gorsze tam półprodukty używane i wszystko jest pomyślane, żeby to było jak najtańsze. Jest to sklep dla biedaków. I gdzieś to może działa na podświadomość, że to słowo bieda nie jest to powiedziane wprost, ale ktoś to odbiera i myśli, o to chyba dla mnie, nie?
1: To popatrz, teraz nawet popatrz na tego, co najczęściej tam galopuje z tymi informacjami z tej rady lekarskiej. I akurat ma dobre nazwisko, Horban, nie? Horban. Aż gardło boli, jak się to mówi Horban, bo od razu tak chory, nie? A jakby się nazywał Zdrowban, że panuje zdrowie. No, jak to mówiłem po nazwisku, to po polsku, ale to jest kurde takie ciekawe, nie? Horban. No kurde, naprawdę gardło mi zaczyna boleć, jak mówię Horban.
0: Albo ten jest chory na banowanie i banuje wszystkich, co się.
1: Nie, ale popatrz, zdrowban to oznaczałoby, że banuje zdrowie, nie? A jak chorban, jak idealnie pasuje, ban na choroby, nie?
0: Ban na
1: Ciekawe, czy to jest przez
0: choroby, tak.
1: samocha, czy przez cecha, bo właśnie nie pamiętam, kurde.
0: No to Klot też kiedyś tak mu mówił, że lekarz to każe brać leki, a znachor to się zna na chorobach. I to ma niby tutaj wszystko tłumaczyć, że o to w tym wszystkim chodzi właśnie.
1: No tak, lekkaż. Lekko kaszlesz, to może być.
0: Nie no, przychodzisz, a on ci każe tylko leki brać, nie? Żebyś brał te leki, żeby interes kwitnął. No, a znachor to się zna na chorobach i
1: No cóż.
0: naprawdę.
1: Znaczy, tak, zna chor, no faktycznie. Nie no, wszystkie słowa, to słowotwórstwo musiało kiedyś właśnie od tego się zacząć, że właśnie składano z dwóch jakichś takich wyrazów potocznych, bo z potocznych wyrazów i składano to do kupy i powstawał jakiś wyraz trzeci, nie? Czyli

0: To takie słynne mieszanie oleju z drugim olejem, bo wstaje trzeci i dostaje się Nobla.
1: Agnesa pisze tutaj, wlew jatanie jest drogo, bo to lew. Wchodzę na radio jak lew,
0: tutaj...
1: zawsze Francja elegancja. Jeżeli żyjemy jak na wakacjach. Nie?
0: Ja nie wiem, czy to jest ta Agnes, kurczę, bo nie pamiętam. Ikonka się nie zgadza, może się zmieniła, ale mnie mocno skrytykowała w moim wystąpieniu tam. Ja zacząłem pisać komentarz, bo chcę wyjaśnić sprawę. Zacząłem pisać komentarz, napisałem komentarz, ale potem chciałem jeszcze coś dodać. Jak zacząłem dodawać, to nagle przerwało mi jakby połączenie z YouTube'em i ten komentarz zniknął. Znaczy nie tylko mój, ale i też jej. W związku z tym sądzę, że Agnes przeczytała jakoś ten jeszcze nieedytowany komentarz i usunęła ten swój, bo ja tam wyjaśniłem pewne sprawy. I tylko nie wiem, czy to jest ta Agnes właśnie, kurczę, czy to była inna Agnes. Bo teraz nie ma tego komentarza, po prostu zniknął. Ja absolutnie nie banuję żadnych komentarzy.
1: Często się to zdarza. Nie przejmujcie się, jak znikają wasze komentarze pod filmikami, bo to jest nagminne dzisiaj. Nie wiem, strasznie zaostrzył pewnie YouTube jakąś tam politykę swoją poprawności
0: znaczy
1: politycznej.
0: Moje znikają nagminnie, to od razu powiem. To znaczy, ja mam coś, taka dziwna sprawa, bo ja już jakiś czas temu zauważyłem, że kiedy zacząłem komentować tak logicznie, to znaczy kilka zdań składałem takich złożonych, gdzie wyjaśniałem problem, który na przykład był na filmie i tak starałem się podejść do tego od strony takiej racjonalnej, to YouTube zaczął mi komentarze zdejmować masowo. Kiedy natomiast zmieniłem łącze internetowe, przez jakiś czas miałem znowu możliwość komentowania, ale YouTube się połapał, bo YouTube jest mądry, on się uczy. Ta sztuczna inteligencja się tam uczy najwyraźniej i już teraz niestety moje komentarze są tylko tak długo, jak nie przeładuję strony.
1: Stawiałbym na to, że tym bardziej jest ktoś obserwowany i analizowany są, bo to no, nie sposób tych wszystkich filmów, które się na YouTubie ukazują, przetwarzać to, analizować i z tego powodu, żeby to zoptymalizować, na pewno jest coś takiego jak ranga, jakiś taki wskaźnik, wiesz, zmienna, która opisuje to, jak jesteś kontrowersyjny, jaki jesteś problematyczny, można by tak to powiedzieć. Twoja problematyczność jest jakoś zapisana i im masz większą, tym bardziej jesteś jakby na widelcu i się bardziej tobie przyglądają pod lupę. Jak już masz bardzo wysoko, to będą ci znikały komentarze, nie będziesz się pojawiał w proponowanych i tak dalej, i tak dalej.
0: No, czyli oznaczałoby to w sumie, że jestem wysoko. Znaczy, to jest ciekawe w sumie. Znaczy, ja te filmiki, które tam kiedyś jeszcze nagrywałem w zupełnie innym kanale, tak? Na zupełnie innym koncie, no to tam właśnie ja tak robiłem mniej więcej coś takiego, jak Ator teraz robi, tylko dużo krótsze, tak? To były takie jednowątkowe, jakieś takie moje dywagacje na te tematy codzienne. Może do tego wrócę jeszcze, nie wiem, bo to było fajne w sumie, fajnie, bo można było ten content sobie tam przyciąć, jak coś nie wyszło czy coś, to jednak teraz jak lecimy na żywca, to się często człowiek zatnie albo zapętli, jak to ja potrafię i powtarza i w ogóle, a tutaj nie ma tego ryzyka, tak, no bo możesz to sobie obejrzeć i zedytować. Ale jakoś tak nie było problemu z tym, że mówiłem takie rzeczy, które no, powiedzmy były kontrowersyjne dosyć. No ale one też nie dotykały w żaden sposób, a przynajmniej w niewielkim stopniu politykę, tak, jako taką. Natomiast teraz w związku z tym, że właściwie wszystko stało się polityką albo jakimś tam powiązaniem z polityką, wszystko co się dzieje, w ogóle ten cały bajzel, który powstał przez ostatnie 2 lata, to po prostu no, nie sposób. No, widzisz, że cały czas rozmawiamy, jakoś idzie o COVID-zie, nie? Cały czas po prostu, nie? No.
1: Pamiętam, jak YouTube sobie potrafił, znaczy właśnie nie YouTube, Google, wyszukiwarka Google potrafiła z dnia na dzień zmienić zupełnie swoje algorytmy do tego stopnia, że siadł mojemu koledze cały biznes polegający na pozycjonowaniu, czyli jakby na sprawianiu, że strona klienta będzie gdzieś tam wyżej się pojawiała, będzie miała wyższego page ranka i tak dalej, używało się do tego różnych technik i nagle to przestawało wszystko działać. Więc skoro Google sobie tak zmienia swoje algorytmy, lekką rączką, pyk, i nagle wszystko inaczej działa, to czemu będąc właścicielem YouTube'a nie miałby robić dokładnie tego samego? To jest to oczywista oczywistość, że tak robi. I ostatnio nawet sprawdzałem, jak wygląda wynajdowanie różnych audycji nocnego radia. Kiedyś, jak się wpisywało na przykład nocne radio i frazę ze słowami z tytułu, to zawsze znajdowało tą konkretną audycję, którą chciałem. Dzisiaj bardzo często to już nie działa. I w ogóle nie potrafię znaleźć audycji, a wpisuję toczka w toczkę tytuł audycji, bo sprawdzałem, wpisałem nawet tak dosłownie, wszystko tak jak jest w tytule. Po prostu się zmienia, no i już to nie działa, więc albo się zmieniają algorytmy globalnie dla wszystkich, no po prostu YouTube sobie zmienia, albo faktycznie jesteśmy trochę nacenzurowanym.
0: No, ciekawy jestem, czy AWB, tak to zakamuflujemy tą nazwę, AWB zainteresowałoby się twoją osobą, gdyby ci się udało jakimś cudem zaprosić do programu Luźne Gadki prezydenta Łukaszenkę na przykład.
1: Oczywiście,
0: nie,
1: no wiadomo.
0: Nie, zrobić taki 15 minut, nie? Takie po prostu wejście na live'a z nimi. Tam pozdrawiają was, towarzysz prezydent, tak? Niech żyje, żyją Gruzja z Białorusi, tak? I tam mu wytłumaczyć, że to, co rząd, to jest to rząd, a to, co obywatele, to obywatele, tak? I że mogą żyć dobrze ludzie prości, a polityka to jest zupełnie inna. To jest tak jak wiara, a tak jak urząd kościół, tak? To są zupełnie różne dwie rzeczy, nie?
1: Etam jest zajebisty, pisze tutaj Lucky Luki. No, tak więc masz swoich fanów też. No, nie, no, to jest to też oczywistość, że jak stajesz się na przykład znanym youtuberem, który prowadzi od lat kanał o Korei Północnej, na przykład, jak to się nazywa, Pozdro z KRLD.
0: Z KRLD, tak.
1: No to oczywiste, że ktoś się do ciebie odzywa, bo jest to normalne w sumie działanie. Nie wiem, czemu na tym szczeblu, na szczeblu rządowym, państwowym, nie miałyby obowiązywać te same prawa, co obowiązują ogólnie w show biznesie, że jak masz coś do powiedzenia i cię ludzie słuchają i miliony masz wyświetleń, to ktoś się tobą interesuje i chce ci zapłacić i jakoś cię wykorzystać. To czemu nie miałoby tutaj to działać? Też działa, no i nie powinniśmy się dziwić. I w sumie nie powinniśmy się może bulwersować, bo jeśli jest taki koleś, który faktycznie jest zafascynowany tą Koreą Północną i jeździ tam i dużo o niej wie i całkiem fajne rzeczy nagrywa, to czemu nie miałby mu ktoś za to zapłacić z tej Korei Północnej, za to, że sławi imię Korei Północnej, nie? Czy to jest coś, wiesz, są gorsze zbrodnie, nie? Można być, kurwa, złodziejem, chujem, hamem, to jest gorsze chyba niż za pieniądze, zachwalanie czegoś, co jeszcze ci, co
0: on
1: jesteś szczery.
0: Zarabia, naprawdę.
1: No,
0: on
1: domyślam się.
0: Korei zarabia.
1: No domyślam się, że
0: organizuje wycieczki tam, nie?
1: A czemu ma w sumie nie zarabiać, nie? I pytanie, czy to jest jakiś zły człowiek, no a może jest, dopóki jest szczery w tym i nie kłamie jakoś wielce, bo gdzie się zaczyna kłamstwo, a gdzie się zaczyna jakieś promowanie takie trochę bardziej nachalne czegoś i przejaskrawianie pewnych rzeczy, koloryzowanie. Kiedy się kończy koloryzowanie, zaczyna się kłamstwo, nie? To też ciężko czasami określić. Więc ja bym tak nie wieszał psów na tych ludziach, którzy tak postępują. To nie jest nic złego. Albo ta Weronika Truszczyńska, nie? Co w Chinach mieszka od dawna i o tych Chinach. No, czemu nie miałaby coś z tego mieć i jakoś tam się dogadać z rządem Chin, żeby jej na przykład sfinansowali coś, nie? Czemu nie? Ja bym chyba sam bym był zainteresowany taką robotą i nie widziałbym w tym nic złego, dopóki bym, wiesz, nie robił komuś tym krzywdy, nie?
0: Znaczy ona już ma promocję tutaj nawet zresztą od naszych lokalnych mediów, znaczy nie wiem czy naszych, ale lokalnych mediów, bo już trzeci raz przedwczoraj bodaj, czy trzy dni temu widziałem ją na Onecie. Zresztą materiał, który to obejrzałem, jej materiał, bo mi zaproponował YouTube i dosłownie parę godzin później patrzę, że ten materiał jest omawiany na Onecie, nie? Że tam youtuberka coś tam o tym, o braku, co to było, brak towaru czy coś tam, że to jest jakaś bzdura totalna, no tam to opowiadała. No i w każdym razie już Onet ją trzeci raz, bo pamiętam, że trzy razy była w Onecie, na głównej stronie, zaznaczam, także no przy okazji sobie to Nieważne jak mówią, ale ważne, że mówią, nie? No i to jest duża promocja dla takiego youtubera, nie?
1: Tym bardziej, że ci youtuberzy, czy to mówiący o Chinach, czy o Korei, bardzo są często obiektywni dosyć i wskazują też na jakieś tam negatywne rzeczy. A odpowiadam ci Laki, nie, nie jestem ulany, jestem właśnie szczupły raczej. No, dobra.
0: A ja mam gruby brzuch.
1: I grube kości, masz grube kości.
0: Nie, ja mam chude kości, ale znaczy, jestem drobnokościsty, ale taki mięsisty. Dosyć. Znaczy tak fajnie by się wtulił we mnie Lucky Luke.
1: Nie wiem, jak to skomentować. To jakieś ja tutaj, wiem, jakiś coming out. Jakiś coming out.
0: No może dlatego, że ma ikonkę tego, co grał w MacGyverze chyba, tak? To jest ta ikonka? Czy jego twarz, tego gościa, co MacGyver?
1: Nie wiem, czy jest to, nie wiem, czy jest to Richard Dean Anderson, ale być może.
0: No, w każdym razie, znaczy nie, ja czasami tak sobie myślę, że dzisiaj spotkałem na spacerze, jak to psiarze, nie? Psiarze to jest to kółko towarzyskie, jak się wychodzi na spacery, to tam się różne dyskusje odbywają, no i spotkałem dzisiaj akurat gościa, który też się rozszedł z kobietą po długim czasie, no i żeśmy popsioczyli na baby, nie? Te baby dzisiejsze, beznadziejnie. W sumie mówię, lepiej z facetem pomieszkać, nie? No nie, mówię, ja mieszkam z babką, mówię, znaczy z suczką, to pies jego to była suczka. No, mówię, kurde, ale wie pan, tak mówię, kurczę, w sumie to tak człowiek się zastanowi, tak, żeby, znaczy tam oczywiście bez łóżkowych spraw, ale lepiej byłoby z facetem mieszkać, żeby się lepiej dogadać i przyznał mi rację, nie?
1: Dobra, ale tam, ja powoli będę kończył, bo muszę się za robotę brać. Liczyłem, że może jakieś parę donajcików. No dzięki, że promowałeś tam mnie, zachęcałeś ludzi. W sumie nie powinienem się złościć, bo może tak nie przypadam, jak żebrasz za mnie w moim imieniu, ale w sumie jest to miłe, bo masz dobre chęci i tam dzięki, znaczy, że zachęcasz.
0: To była w ogóle teoria spiskowa moja wielka. Że tak się pojawiłeś, żeby narobić ludziom apetyt. To ja się włączyłem na twoją audycję poranną dokładnie w momencie, kiedy ten kółeczko było wokół ten i znikało i się live wyłączył, kurde. Akurat i mówię, a to jak krawiec skończył, to ja sobie wejdę, nie? No i wszedłem. Nie?
1: Może trochę, no, może trochę niepotrzebnie tak tyle razy mówiłeś, że o, krawiec będzie dzisiaj o 21, no, na pewno wpadnie, bo to wiesz, się ludzie nastawiają, a ja wcale nie zapowiadałem, że będę, więc trochę tak no bez sensu.
0: Ale ja ich właśnie chciałem ponastawiać trochę, bo ja chciałem potem sobie jeszcze mówić, jak ty nie wejdziesz, no to oni będą zawiedzeni i wtedy przyjdą do mnie, nie? To nie dam już tak bezinteresownie. No przyszliby do mnie, ja bym sobie jeszcze pogadał z nimi, nie? Ale potem mi się odechciało gadać już i to też, wiesz, człowiek może gadać, nie? Znaczy, wiesz, no, inaczej jest, jak się gada w dwójkę, tak jak teraz, nie? Czy tam nawet w trójkę, ale i to wtedy nawet jak jest w trójkę, to już nawet się chce nieraz wchodzić w słowo komuś, nie? To jest też sztuka. Wdwońcie nowi przede wszystkim, że tutaj uczniowie się tacy pojawili nowi, którzy, bo to ciągle jakaś jednak grupka jest taka hermetyczna tych osób, co dzwonią, a to trzeba, to jest naprawdę sztuka, nie tyle się nie bać zadzwonić, co potem właśnie zamilknąć na chwilę. Właśnie krawiec też mi musi czasami przerywać, bo ja wpadam w słowo toki teraz już. To jest masakra.
1: No ale...
0: Dobra.
1: Dobra. No to trzymaj się, dzięki za telefon, hej.
0: No hej.

0: Dobra, kończę. Myślałem, że może z pięć dyszek tak wpadnie na audycję. To zawsze jakiś grosz, a tutaj tak skromnie znowu. No, wygląda na to, że będę musiał trochę mniej nadawać, a więcej pracować, bo wiecie, bo zdechnę po prostu, nie? Mam teraz naprawdę fatalną sytuację finansową. Muszę się trochę poogarniać, a nie chcę tak wymuszać na was i tutaj was jakoś terroryzować, nie? Wielce. Jak nie macie albo nie chcecie, no to przecież nie będę was tutaj za ucho ciągnął, nie? No ale jest trochę kiszka. Ale spoko, może se wezmę chwilówkę, może se wezmę kredyt konsumpcyjny i będę go spłacał znowu. Albo sobie z karty kredytowej może coś tam wyszarpię. Tylko to jest takie wpadanie w spirale długów, nie? Potem przecież to trzeba wszystko spłacać. To nie są pieniądze, które spadają z nieba. No cześć, Gumball, cześć. Halo.
1: Bóg się robi mądry,
0: Wiesz co, Gumball, sorry, nie wiem, czy tam jeszcze śpiewasz, czy nie, bo ty masz coś, masz taki mikrofon jakiś badziewny, to może właśnie ten z Biedronki, że zawsze jak śpiewasz, to zaczyna cię rwać, w ogóle nic, ale... nic nie słychać i jest totalna kicha.
1: Myślę tylko na Skype. Nigdy nie... Niczego.
0: Ale teraz nawet jak nie śpiewasz, to cię nie słychać. Słuchaj, no to wiesz, to tak słabo trochę. Musisz sobie chyba nowy mikrofon musisz sobie kupić.
1: To nie jest na mikrofon, tylko Skype'a.
0: To połączmy się jeszcze raz, może będzie lepiej. No, jak teraz?
1: No rzeczywiście, że będzie teraz dobrze.
0: No teraz lepiej, Ale już, chyba za każdym razem, jak coś śpiewałeś na antenie, to właśnie zaczynało coś się psuć.
1: No bo to Skype tak zwalonie działa. Aha. Ja przecież jak robię na OBS-ie, to mi wszystko ładnie działa.
0: Aha.
1: Mam mikrofon, działa mi fenomenalnie. To raczej wina OBS-a. Skype'a. I Skype jest zły. Chciałem zakolędować, pomimo że święta jeszcze się zbliżają, ale wszystkie reklamy świąteczne już są, także okres świąteczny, jak to się mówi, chyba, nie wiem. Tak mi mówią reklamy w telewizji. Mikołaj przebrany, Coca-Cola sprzedaje, Action sprzedaje jakieś ozdoby, renifery. A Biedronka mówi, nie, to Lidl mówi, że już schab na święta trzeba kupować. Mm-hmm. Tak.
0: Odpowiadam Lakiemu, który tu pyta, ile ci potrzeba? No to takie dziwne pytanie. No, chcesz coś rzucić na radio, podoba ci się radio, no to rzucasz, a nie pytasz się, ile trzeba. No.
1: Dawać pieniądze, proszę dawać pieniądze na Krawca, bo jak nie... to naprawię ten mikrofon i naprawdę zacznę kolędować.
0: Nie, to już nawet nie musicie teraz za bardzo wpłacać, bo to też nie załatwi sprawy. Jak teraz ktoś se nagle weźmie do serca i dwie osoby wpłacą po 5 zł, to mnie jakby nie urządza, bo co, kupię se fajki jutro, nie? Ja muszę się niestety wziąć za robotę, tak więc będzie mnie trochę mniej w radio. Może Gumball coś więcej ponadaje. Albo Etama tu weźmiemy. No, ja muszę niestety chyba przerwę se zrobić, bo no, to już ta chwila, ten moment, kiedy nie mogę se pozwolić za bardzo na zabawę w radio. Trzeba się trochę po prostu wziąć za robotę i tak powinno w sumie być. Ja muszę sam zadbać o swoje życie, a nie liczyć, że nagle przyjdzie tutaj koń na białym rycerzu, jak to tu mówimy, że przyjedzie koń na białym rycerzu, nie? I uratuje. Tak więc miło było. Do usłyszenia za 2 miesiące. Nie, no pewnie to aż tak nie, ale no coś muszę podziałać.
1: Jest audycja, na której śpiewałem i dobrze to działało. Niestety ta audycja jest legendarną audycją i tylko słyszeli ją nieliczni. A chodzi o audycję urodzinową, gdzie zacząłem po prostu od piosenki Świeć gwiazdeczko mała świeć. I to był dowód, że to wina Skype'a, bo na Discordzie działa Dobrze to już też testowałem. Po prostu coś na Skype'ie, to raczej nie wina mikrofonu, a raczej mojego głosu. Ja mam taki dosyć specyficzny głos i Skype po prostu myśli, że to nie jest głos, że to nie jest człowiek. I wycina to.
0: Może faktycznie. No, a jeszcze co do tych donate'ów, no to... Kurczę, jest tutaj tylu ludzi, co druga osoba właściwie gdzieś mieszka, nie wiem, w Anglii, w Szwecji, w Stanach, gdzieś tam
1: podostrzywano.
0: To chyba tak zamożnych sporo jest osób, nie? I jak wam się podoba to radio? Ja nawet nie chodzi o to, że za dzisiejszą audycję proszę mi tu coś rzucić, bo to zupełnie nie o to chodzi. Dzisiejsza audycja to są jakieś tam luźne pierdu. Nic w sumie, możecie śmiało powiedzieć, że nic za co chciałbym zapłacić, ale tak chodzi ogólnie o radyjko, żeby coś się tu działo, nie? Żeby było więcej audycji, no to jak ktoś chce, to wypadałoby coś tam od czasu do czasu rzucić, a właściwie to sponsorzy się powtarzają strasznie jakoś tak ostatnio, nie? I jest właściwie grupka tylko, a jak są audycje, których słucha powiedzmy 1500 osób, tych różnych luźnych gatek potem z offline'a, no to wiecie ludzie, no to coś by wypadało się dorzucić. Mówię tu do wszystkich, którzy na przykład słuchają se radia od 5 lat i im nie przyszło do głowy, żeby tam dyszkę chociaż...
1: Sobie słuchają, sobie.
0: Sobie, no, sobie tylko. Ale też nie będę nikogo ciągnął za ucho, jeśli ktoś się dobrze czuje z tym, że słucha sobie na przykład 5 lat i nic tutaj nigdy się nie dorzucił, jakoś nie wynagrodził nadających ogólnie, no to jego sprawa w sumie i nie będę mu tu nic smędził.
1: No ja powiem tak, ja jakbym miał, to bym dał. To, co miałem, to zawsze dawałem. Ja to czasem mam tak, że daję nawet jak nie mam. Trochę głupio, bo jak to się mówi, szybko budżet się kończy. No ale w tym momencie, no mówię, tak do piątku niestety mam tak dosłownie dzień w dzień spojony budżet. Tak idealnie wyliczone, żeby nie wygłodować. No po piątku będę mógł coś rzucić, ale dopiero tak w sobotę, piątek. No bo teraz to mam, jak to się mówi, survival. Nie, no to źle nie jest. Jedzenie mam, także z głodu nie umrę, też nie jest tragedia.
0: No, mi się trochę spiętrzyły różne opłaty, wiesz, tu internet, tu komórka, tu serwer, tutaj czynsz, tu jakaś spłata drobna kredytu i wiesz, to wszystko jak się sumuje, to nagle, kurwa, dramat, nie? I trochę lipa. Więc to nawet jakbyście się zmobilizowali teraz, to myślę, że to nie załatwia sprawy, więc też nie chcę was teraz tu jakoś molestować specjalnie, bo no bo co, bo ktoś tam się weźmie do serca, jeden, drugi, trzeci, ale to nie załatwi sprawy. Ja muszę po prostu...
2: 9 zł.
0: Muszę po prostu zarabiać.
2: Przedłużamy o 9 minut.
0: Przedłużamy o 9 minut, ojciec dyrektor. 9 zł. No dobra, to jeszcze 9 minut posiedzę. Dzięki ojcze dyrektorze.
1: Promocyjnie.
0: Dzięki ojcze dyrektorze.
1: To teraz takie 9 zł, tylko bez tego przecinka. Tak z tymi dwoma zerami.
0: No, to też jest taki trochę niefajny temat, bo gadać o tych pieniądzach i tak się prosić, to tak trochę łyso i też się trochę niefajny klimat robi, więc nie chcę z tym przeginać.
1: Jaki tam niefajny klimat? Kasa jest potrzebna, nikt kurwa na powietrzu nie będzie żył.
0: No. No, ale to po prostu jest błąd. Przez jakiś czas udawało mi się jakoś żyć z radyjka, ale to też dzięki takim super sponsorom w dużej mierze, nie? No, ale też na przykład niektórzy tacy super sponsorzy odchodzą, bo jest chyba coś takiego niefajnego, że jak ktoś komuś skacze gul chyba i zaczyna tak, do takiej osoby się sadzić, nie? Jeden, drugi, trzeci, jak widzisz, kogoś to czasami boli, jak mam takiego super sponsora chyba. No, ale nieważne, są różni ludzie. Co myślisz? Co chciałeś coś skomentować? Gumball, jakieś tematy, co wcześniej się pojawiały? Czy to może właśnie ten wpływ miejsca na naszą psychikę? I jak to ważne jest, nie? Że ludzie trochę to bagatelizują. To, jak ważne jest miejsce, w którym przebywamy, na to, jak funkcjonujemy, jak jesteśmy zaprogramowani.
1: Byłeś kiedyś gdzieś poza swoim miastem na piechotę?
0: Na piechotę?
1: Na piechotę. Poszedłeś kiedyś w jakieś leśne tereny poza miastem na piechotę?
0: Poza miastem, tak na piechotę, tak, to nie, no zawsze tak. Gdzieś tam się jedzie komunikacją kawałek.
1: No właśnie, no to co ty mi mówisz o tym, że zmiana tego? Jak chcesz? Po pierwsze, jeżeli człowiek naprawdę potrzebuje tej zmiany, to najpierw idzie gdzieś w okolicy, w miejscach, gdzie nigdy nie był. Uwierz mi, jakbyś gdzieś poszedł, po prostu, w linii prostej, to znajdziesz miejsca, których nigdy nie widziałeś i tak myślisz, kurwa, fajnie tu jest. I tak sobie poddychasz, a potem szukasz dalej w innych miejscach, a potem jeszcze dalej. I tak powoli, powoli przesuwasz się w różne miejsca, bo człowiek rzeczywiście potrzebuje tej zmiany. Ale niech ktoś mi nie mówi, że tej zmiany nie ma w ogóle, no bo jak nie będzie nic robił, siedział na dupie i powiedzmy, o, jedynie pojadę do banku albo do Biedronki z powrotem to ten, ale mi się marzą wielkie podróże. No jak nie potrafi człowiek przejść się do, nie wiem, gdzieś troszkę dalej, to raczej chyba te podróże to chyba mu się tylko śnią gdzieś tam w wielkich fantazjach, bo nigdy nie zostaną zrealizowane, bo nie sądzę, żeby taka osoba była nawet w stanie.
0: Bardziej to trochę co innego mi chodziło, wiesz? Chodziło mi o to, że można większą wagę przywiązywać na przykład przy przeprowadzce do tego, gdzie się przeprowadzisz, bo ludzie raczej biorą pod uwagę cenę, lokalizację, nie myślą w ogóle... O, przepraszam.
2: 20 zł. O. Super radyjko.
0: Super radyjko, kur... dzięki, Lucky. Dwie dyszki wpadły, to zawsze coś. Miło. No, dziękuję. Ale jak mówię, to raczej się sytuacja teraz nie jest tak, raczej się nie zmieni. Muszę po prostu się za robotem mocno wziąć. Więc co tam wpadnie, to wpadnie. Na bieżące może sprawy. Ale wiesz, Gumball, chodziło mi o to, że ludzie nie doceniają, bagatelizują to, jak duże znaczenie ma mieszkanie w którym mieszkasz, nie? Jak ono wygląda, jaka tam jest okolica, jak sobie urządzisz to mieszkanie. Po prostu liczy się cena, lokalizacja, a takie miejsce potrafi nas naprawdę mocno zaprogramować i sprawić, że będziemy zupełnie inaczej myśleć i podejście do życia się zmienia, i chęci, i wena, i determinacja, i wszystko.
1: O takich rzeczach możesz dopiero myśleć, jak będziesz miał pieniądze na takie rzeczy. Niestety, żyjemy w takim świecie, że żeby gdzieś mieszkać, trzeba mieć pieniądze. To po pierwsze. Jeszcze odpowiem, bo tutaj Robaczek pisze, że Gumball, z mamą mieszkasz, takim cudem możesz głodować. Aktualnie nie, ale to jest pewna sytuacja chwilowa, może na dłuższą chwilę. Aktualnie nie, więc żyję na własną rękę, jak to się mówi. Także też na własną rękę gotuję.
0: Wywalili cię z domu rodzice w końcu. Jako czarną owcę w rodzinie powiedzieli, nie będziemy takiego śmieszka.
1: Dokładnie.
0: Dość już tego. Wydziedziczony został Gumball. No widzicie, no różnie w życiu się układa. No.
1: Ale zobaczyłem, że jednak umiem gotować. No, pierwszego kurczaka trochę spieprzyłem. Ale to tylko jedno łódko, a potem już jeszcze tam w miarę okej. Okay. Więc dowiedziałem się, że umiem w miarę kurczaka robić, jakieś podstawowe rzeczy, więc jak to mówią, z głodu nie umrę. Pralkę też umiem odpalić, wywiesić, posprzątać. Kurwa, ja cały dom potrafię ogarniać, a praktycznie tego nigdy nie robiłem, bo nigdy nie miałem potrzeby. Wiadomo, jak się mieszka z rodzicami, to rodzice raczej w większości robią te rzeczy, co się przyznam bez bicia. Ale to nie jest problem i wręcz to jest coś, co daje mi nawet trochę satysfakcję. Człowiek posprząta dom, jest czysty, jest fajnie. Nikt nie zachlewi tego domu, bo nie ma... No, u mnie większości rodzice chlewią też, to jest śmieszna sprawa. Nie, naprawdę, ja jestem teraz w tym samym to domu, gdzie rodzice byli, tylko aktualnie ich nie ma i może ich być, nie być przez dłuższą chwilę. Są po prostu... na takim wyjeździe, można powiedzieć, ale to tak, no nie za bardzo mogę mówić, ale nieważne, to nie są ważne konkrety. Ważne jest to, że jestem sam, zajmuję się całym domem i kurde, dom wygląda 4 razy lepiej niż jak oni są, więc uważam, że rzeczywiście no, muszą strasznie śmiecić.
0: No to zabawna trochę sytuacja, taka odwrotna niż to zwykle bywa, bo zwykle to rodzice muszą strofować dzieci, żeby sprzątały, a u ciebie, no widzicie, u Gambola to Gumball do rodziców przychodzi, co tu tak nieposprzątane, za porządki
1: nie,
0: się brać.
1: Nie, nie, właśnie nie. Bo ja nikogo nie zmuszam do tego, ale dlatego też nie sprzątałem, bo po co mam sprzątać, jak wiem, że za 5 godzin na przykład będzie syf i ktoś będzie mówił, o, ty pewnie nabrudziłeś. No tak nie. U mnie w domu zwykle jest tak, że nikt nie wie, co kto robi, a w większości każdy się wypiera tego. Ja wiem swoje, ktoś wie coś swojego, może to ja brudzę, ale... Uważam, że siedząc w pokoju większość czasu raczej nie brudzę w kuchni, w salonie, w innych miejscach, więc tak. Ale powiem tak, trochę dobrze, że jestem sam, bo przynajmniej daje mi to, no przynajmniej mniej nieróbstwa w moim życiu, że muszę rzeczywiście coś robić, zajmować się domem, sprzątać, palić piecu, tak mam piec na węgiel, więc trzeba podkładać. Zwierzęta karmić, nie zagłodzę skurwysynów, pomimo że pies mi naszczał znowu na podłogę. Także nie zagłodzę, nie martwcie się, nawet nie dotykam, bo ja tak naprawdę jestem w miarę okej ze zwierzętami. Ja wręcz nie lubię agresji wobec zwierząt. Nawet jak się wkurzę, to walnę w ścianę, ale nie w zwierzę. Tak ja zawsze mówię, że no chyba, że nie wiem, no to już naprawdę musiałoby coś się odwalić. Jak na przykład mówiłem, jakby pies mi naszczał na komputer, wtedy nie wiem, co bym zrobił. Wtedy nie jestem w stanie powiedzieć. No naprawdę, jeżeli coś byłoby wartościowego i zwierzę by mi to zepsuło, naszczając na to, no nie wiem, co bym zrobił, będę szczery.
0: No nie, no nie wolno krzywdzić naszych braci mniejszych.
1: No a jakby ci naszczał na twoje stanowisko i byś stracił, nie wiem, coś, na czym pracujesz i nie mógłbyś robić chlebka?
0: No wiadomo. Wrona pisze pieniądze. Każdy może być miliarderem, nic prostszego. No, to jest ciekawy taki temat, nie? Bo może faktycznie jest tak, że zdobycie pieniędzy to nie jest jakaś strasznie wielka filozofia. Tyle, że trzeba chcieć. Bardziej to jest kwestia nastawienia i się na pewne rzeczy. Pracowitości, determinacji, a nie, że to jest jakieś trudne i nieodgadnione. Może jest trudne i jest ogromnym wyzwaniem dla kogoś, kto zupełnie sobie, no jest, nie wiem, jakiś głupek, nie? Który całe życie przebimbał i w ogóle no, ciężko, żeby cokolwiek mu wychodziło jakoś lepiej. No to może tak, ale tak dla przeciętnego człowieka normalnego to, no chcieć to móc w sumie, faktycznie. No, można... I pytanie, ile osób, które ubolewają, że no, całe życie bida, to ile z tych osób coś zrobiło, żeby zmienić ten stan rzeczy? Zaczęło sobie czytać jakieś książki o ekonomii, o zarabianiu, jakieś motywacyjne, gdzieś poszło, jakieś kontakty uruchomiło, ile CV-ek wysłało. Często są osoby, które twierdzą, że nie mogą sobie znaleźć pracy, właśnie jak ten Ferdek Kiepski, co nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem, a tak naprawdę potem zauważasz, że ci ludzie nie potrafią CV-ki napisać, bo a to taka wielka filozofia, wiadomo, że jak wszystkiego trzeba się nauczyć trochę, nie? I włożyć w to trochę też serca, żeby to nie było byle jak, z błędami, jak to Etam ostatnio opowiadał właśnie o tych CV-kach.
1: Praca się znajdzie zawsze, ale pytanie jaka? Praca dzisiaj jest, ale ja, jak to mówią, ja na byle jaką pracę to się nie wybieram. Plus moje zarobki, ja mogę powiedzieć z szczerością pełną, że dobrze, że nie chodziłem do szkoły, bo gdybym nie chodził do szkoły, dzisiaj nie miałbym kontaktów na YouTubie, jakie mam, a dzięki tym kontaktom, no mam pracę, bo robię te filmy, prawda? No teraz aktualnie przez 2 miesiące miałem przerwę, ale to jest z wielu powodów, ale jak mówiłem, od stycznia mam, znowu będę miał masę rzeczy do robienia i znowu będzie kasa, a to wszystko tylko dlatego, bo nie chodziłem do szkoły i zajmowałem się poszerzaniem zasięgów, jakimiś szukaniem kontaktów, jakimiś osobami. No, nawet swego czasu miałem kontakt, nadal mam, ale dosyć, to musiałbym strasznie się wygimnastykować, ale miałem kontakt z inżynierem algorytmów w YouTube, to nawet z potrzebą rozmawiałem, to tłumaczyłem, jak algorytmy działają, bo miałem te informacje po prostu z pierwszej ręki. I szkoła, jakbym chodził do szkoły, to bym miał gorzej teraz w życiu.
0: No może, może. No faktycznie, no szkoła zabiera przede wszystkim lwią część czasu, którym dysponujemy i w tym czasie nie zrobimy dużo rzeczy, które moglibyśmy zrobić. I do tego się to sprowadza.
1: Takie... A i tak zdałem, bo byłem sprytny. I nawet maturę udało mi się zdać. To w sumie czego więcej chcieć? Mam papiery, technika, informatyka. Mam maturę. Nawet 40% ta matematyka wyszła. Czegoż więcej chcieć?
0: Straszne jest to niszczenie właściwie ludziom życia, bo takie terroryzowanie, że musisz chodzić do szkoły i uczestniczyć w jakimś systemie edukacji, który ma 200 lat, jest totalnie przestarzały, nieefektywny. Wszystko potem i tak się zapomina. Nie uczy się tam takich umiejętności życiowych, miękkich, tylko wykuć na pamięć jakieś wzory, daty zdać, zapomnieć. To jest tragedia i jeszcze dzisiaj to dzieciaki właściwie wychodzą, jak jest ciemno i wracają, jak jest ciemno, no to wiesz, chciałoby się też odpocząć trochę i położyć może po tym całym dniu wysiłku intelektualnego i fizycznego, no i nie zostaje, a jeszcze i zadanie domowe jeszcze zrób, nie? Czyli masz praktycznie zabrany cały czas, bo nie każdy znajdzie w sobie tyle siły, żeby jeszcze taki sponiewierany po tej szkole jeszcze gdzieś wyjść na rower, spotkać się. Jest to właściwie takie totalne absorbowanie ludzi młodych tą szkołą i to jest moim zdaniem zbrodnia. Zbrodnia po prostu. O tym się nie mówi i mało kto tak uważa, ale to tylko dlatego, że tak nas nauczyli myśleć. Gdyby ktoś świeżym okiem przyjechał tu jakiś Eskimos, kurczę, popatrzył na to wszystko, to powiedziałby, co tu się od Janie Pawła, nie?
1: No, ja na pewno ze szkoły pamiętam standardy IEEE oraz ISO sieciowe, a tak poza tym to niewiele więcej. Nie, bo większej rzeczy akurat umiałem. Ja na techniku informatyku miałem pierdoły pokroju złóż komputer na pierwszym egzaminie. Na drugim miałem, znaczy na pierwszym, bo złóż komputer, zainstaluj system, sformatuj dysk i odpal Linuxa. Coś takiego, coś w tym stylu. I trzeba było komendy znać. Ja się trochę wycwaniłem, ale wszystko zrobiłem. Na drugim było włączenie sieci i robienie kabli. To był największy mój w ogóle problem, zrobienie kabla, bo tam bardzo trzeba precyzyjnie włożyć w dziurki takie małe druty, a mi się ręce trzęsą jak najebanemu i to był problem. E14 robienie stron i tak jak mówiłem, nie znałem JavaScripta, po prostu wrzuciłem otwórz skrypt, zamknij skrypt i dostałem punkt i miałem 80%, a trzeba mieć 75, żeby zdać. Także wszystko tam zrobione, a że po kombinatorsku, to po kombinatorsku. Ważne, że zaliczone, ważne, że świetnie. Ważne, że nie zjebałem, tak jak mój kumpel, tak jak mówiłem u Etama, który do dysku twardego, bo jest prawda złącze SATA, to tak wytłumaczę niewiedzącym, SATA to jest złącze na dane i jeszcze jest drugie, tego nie pamiętam, ale to też jest do standardu SATA, po prostu to jest do prądu, czyli ma więcej voltów, nie? Jedno tam ma 1, coś albo 3, czyli to na dane, a drugie ma 12 albo więcej, bo już nie pamiętam. I jak włożysz, a tak kurde gościu zrobił, nawet nie wiem jak, włożył po prostu kabel zasilający do gniazda na dane i spalił dysk na egzaminie. Mądry chłop, mądry. Mądry, godny.
0: Dobra, Gumball, ja się zmywam. Kończę audycję, tak więc dzięki za telefonik. Szkoda, że wcześniej nie zadzwoniłeś, to byśmy dłużej sobie pogawędzili.
1: Chciałem, no, tak, ale byłem w Biedronce. W biedzie byłem.
0: W biedzie. No, już dzisiaj to nawet w tej Biedronce drogo dla Polaków.
1: O, pomidory za 12 zł, za kilo.
0: Ty no, ostatnio chciałem sobie kupić śledzie wiejskie, ale tak patrzę, 13 zł za słoik. Tak sobie myślę, kurwa, kiedy to się tak stało, że słoik śledzi kosztuje 13 zł, to chyba sobie daruję jednak.
1: A ciekawe, czy parówki Etama 4 zł nadal za 2 kilo.
0: Parówki Etama.
1: Tyborkowe. Dobra, ja nie będę ci zajmował czasu, bo wiem, że masz ważne rzeczy do roboty, także trzymaj się i dobrego wieczoru.
0: No, wzajemnie, cześć. No, naturalna też to rzecz, że się zastanawiam czasami, od czego to zależy, że jeden nadający na przykład to jest tak rozpieszczany. No, bywało, że też byłem rozpieszczany, ale teraz już od dłuższego czasu nie za bardzo. No, ale tak widzę, że niektórzy, no, tak skacze trochę gólnie, tu patrzę, tu mu wpada stówka, tu dwie stówki, tu coś i jeszcze jest taki nie do końca może zadowolony nawet z tego, a u drugiego tak skromnie. Ciekawe, czym to jest spowodowane. No, ale rozumiem też, że teraz ciężkie czasy są, nie? I nikomu nie jest lekko. Kryzys. Wszędzie inflacja jest, na całym świecie chyba, nie? Właśnie, zadzwonilibyście i podzielili się tym, jak jest tam u was. Czy są te same problemy ekonomiczne, z którymi my się tu borykamy w Polsce? No bo wiadomo, że dużo ludzi na obczyźnie jest, to bym chętnie posłuchał, jak to tam u was. A tymczasem będę znikał. No, teraz właśnie nie wiem, czy będę w piątek, bo spodziewam się, no wiecie, tak przesiedzieć całą noc to też trochę jest wysiłek i jakaś tam praca, coś wypadałoby, jakieś temaciki też przygotować. No i idzie ten czas, idzie i... A muszę właśnie w końcu się zacząć tu ogarniać z zawodowymi trochę sprawami. No, i tyle, no. Mam nadzieję, że się tu nikt nie obrazi za to, że taki roszczeniowy się nagle zrobiłem. Ale to nawet nie chodzi o to, czy roszczeniowy, czy nie. To chodzi po prostu o przetrwanie. Instynkt przetrwania się włączył i tyle. No, przypominam, że zawsze można wrzucić jakiegoś donejcika offline i on zawsze zostanie tam odtworzony, skomentowany i podziękuję i tak dalej. I no, jeśli ktoś bardzo na przykład będzie tutaj ubolewał, że nic nie ma, to zawsze może sobie po prostu zażyczyć. Ja płacę, ja wymagam, coś rzucić i zwykle wtedy się pojawiam właśnie, i żeby jakoś tutaj się odpłacić sponsorom, więc zawsze taka możliwość jest też, nie? Jak mówię, traktuję to zawsze trochę jako pracę. No, teraz to można traktować to dosłownie, że nocne radio to krawiec. No to tak. Jak nie będę nadawał, to nie wiadomo, czy będzie cokolwiek, nie? Bo na przykład Jacek też będzie miał już jakieś tam świąteczne sprawy albo po prostu inne życiowe sprawy. Gambol akurat też tam do roboty pójdzie czy coś i może być tak, że nie będzie w nocnym radio niczego. Będzie tylko Getę. No, dobra, to tymczasem, borem lasem, jak będę, to będę. Może się zjawię w ten piątek, zobaczymy, jak tam pójdzie. Często się zjawiam po prostu dlatego, że mam chęć pogadać sobie tak naprawdę, tak zwyczajnie z ludźmi i najczęściej w sumie tak jest. To nie jest tak, że z jednej strony traktuję to trochę jako pracę, ale bardziej tak od strony po prostu przykładania się. Nie chcę, żeby tutaj charczało, trzeszczało, żeby było całkiem o niczym. Zawsze staram się, żeby przynajmniej jakiś tam temacik rzucić i sobie na ten temat z wami podyskutować, żeby to miało ręce i nogi, może od tej strony, nie? Żeby to było w miarę zawodowe, jeśli chodzi o podejście do radia i tak dalej. No, to może od tej strony, ale też od tej strony, że czuję pewne zobowiązanie. No, jeśli widzę, że jest sponsoring, to no, klient płaci, klient żąda i tak dalej. Takie podejście, nie? Trochę od tej strony. Wydaje mi się to naturalne, normalne.
2: Flądra. 13 zł. Na śledziki musi być.
0: Flądra na śledziki daje. To ciekawe, że flądra na śledziki. Może, bo flądra to koleżanka śledzika jest chyba. Chociaż nie wiem, jakie tam są układy. No, dobre to, że przynajmniej wypłata została zrealizowana z Stipli. Właśnie mi się tu wyświetliło. Czyli już może być na koncie bankowym. Zawsze parę złotych tutaj wpadnie. No, bo jeszcze tam zbieram na ten czynsz. No, tak więc czuję, że się trochę... Dzięki wielkie, Flondra. Tak więc myślę, że się nie obejdzie niestety bez znowu zadłużania się u banksterów. Tak wszyscy marudzą na tych banksterów, ale tak właściwie to ratują dupę trochę ci lichwiarze. To znaczy, gdybym miał możliwość teraz na przykład, nie wiem, naprawić świat za pomocą zaczarowanej różdżki czy zaczarowanego ołówka i gumki, zaczarowany ołówek z gumką. No. Właśnie, w tej bajce chłopak miał zaczarowany ołówek, mógł wszystko sobie narysować i to się stawało prawdziwe, ale pytanie, czy tam była też zaczarowana gumka, że na przykład przychodzi jakiś upierdliwy sąsiad czy komornik czy coś, to można go wygumkować. Nie ma. To by było dobre. Taki, jak... Panie Boże, jak miałbyś jednak być i mi dać z nieba zaczarowany ołówek, to poproszę taki z gumką. To będę gumkował tutaj. Ile masz czynszu do zapłacenia? 1400 teraz jakoś. Więcej niż zwykle, bo gaz idzie, bo zimno jest i trzeba grzać trochę i tak dalej i całe te i wszystko drożeje. Tak więc trochę niewesoło. Więc nawet jak sobie wszystko popłacę, to potem jestem na zero, nie? Więc trochę lipa. No, tak więc te pieniądze, z nimi źle, a bez nich jeszcze gorzej, nie? Znaczy, nie wiem, czy z nimi źle. Może zadziałała tu jakaś taka magia, źle się wyrażałem o pieniądzach i one się obraziły. Może to tak jest faktycznie. Są pewne ruskie teorie na ten temat. Widziałem na Rusnecie, że właśnie jak się myśli o czymś... Nie no, jeden taki bardzo popularny film, Sekret, to właśnie jest o tym, że niezależnie jak o czymś myślimy, czy dobrze, czy źle, po prostu myśląc o czymś przyciągamy, jak magnes, te rzeczy, te zjawiska, nie? Myśląc, że myślenie ma moc jakby sprawczą. No, i o tym jest właściwie cały film, i strasznie ludzi zaczarował. Piszą w komentarzach, że życie mi się odmieniło. Pozostanę trochę tutaj sceptykiem chyba. O ile wierzę w różne zadziwiające możliwości naszego mózgu, naszego myślenia, z których sobie nawet jeszcze nie zdajemy sprawy, to chyba przesada trochę, nie? Że myśląc o czymś po prostu sprawiamy, że w życiu to pojawia się, nie? Jak będziesz, nawet jak będziesz kogoś nienawidził, czy tylko samo to, że myślisz o tym cały czas, to tak przyciąga. Pieniądz to kurwica, pisze Lucky. Niestety, no... Ale ty masz na własność, a on wynajmuje. To i tak mało płaci. Tak, zwykle to wychodzi około 1250 tak tutaj z prądem i gazem i to jest naprawdę niedużo. We Wrocławiu musiałbym zapłacić powiedzmy za takie samo mieszkanie 1700, nawet 2000. Strasznie są różne te ceny, nie? W Środzie Śląskiej to jest jeden z powodów, dla których się tu przeprowadziłem, że tu jest po prostu sporo taniej. Ja bym się już dawno spakował i wyjechał z tego łagru o nazwie Polska, pisze Lucky.
2: Mat, 20 zł. Jo, głowa do góry. Zimne dziady listopady.
0: O, cześć Mat. Dzięki wielkie. Zimne dziady listopady. Kurczę, lubię tą piosenkę. Strachy na lachy, tak? Posłuchajmy, bardzo lubię tą piosenkę i w sumie chętnie sobie posłucham. Zimne dziady, listopady. No to posłuchajmy. Strajka, tak jak Lukacjusz przewidywał. No chociaż tu właśnie z oficjalnego kanału SP Records. To strajk to nie, ale może filmik spaść. Strajka to się dzisiaj bardziej dostaje za łamanie jakichś tam regulaminu społeczności, za jakieś właśnie nawoływanie do nienawiści, za chlanie, za promowanie tam wody, jakieś takie rzeczy. Nie? No to moglibyśmy też w sumie podpaść trochę. Przeze mnie może głównie. Ja lubię się nachlać na antenie czasami z wami, ale też w sumie dzwonią często ludzie pod wpływem. A furiacik ostatnio, jaki trzeźwiutki zadzwonił, jaka czysta, płynna gadka i tutaj i na temat wszystko i taki kulturalny w białej koszuli zadzwonił, jaki miły, to tutaj witam cię Krawcze, właśnie postanowiłem zadzwonić, bo pomyślałem sobie, że może ci wyślę te grzybki w końcu, no i taki jak nie on, nie, a wszyscy o, zdziwieni. A czasami zadzwoni i Pan Jezus, najlepszy góra. No, to różnie to bywa z tym furiatem. Wczoraj był Dzień Wiedźmy. O, to nie wiedziałem. Za niecałe 2 tygodnie Katarzynki i Andrzejki. O Katarzynkach to w życiu nie słyszałem, że się obchodzi jakieś Katarzynki. Katarzynki, Michałki, Andrzejki, kurwa, Januszki, Jaśki. No. I tak to jest. No, tutaj fajnie, donejciki jeszcze wpadły. To jeszcze posiedzę do pierwszej. No, chwilę, tylko że już nie mam nic do powiedzenia za bardzo. Zerknę tutaj do swoich linków, czy coś jeszcze tu wpadło. No, jakiś ksiądz organizujący właśnie tam walczący o trzeźwość, prowadzący jakieś zajęcia ku trzeźwości, się wyjebał samochodem i miał 2 promile. Witamy w Polsce. Czy ktoś tu dzwonił? Ktoś dzwonił, żadna muzyka. Gambo coś tu poleca, że bardzo aktualne. No, dobra, to zaryzykujmy. Znowu trochę nie wiadomo. A to wiem, to tak, faktycznie, takie prorocze nagranie. 19 południk i Bartosz Czop, polecam, świetna sztuka teatralna, znaczy teatr telewizji, przepraszam. 19 południk w reżyserii Juliusza Machulskiego, genialne i bardzo komediowe, no uśmiejecie się, jak ktoś nie widział i macie ochotę zobaczyć Grabowskiego po prostu w świetnej roli takiego chama, buraka, który zostaje prezydentem, no to polecam 19 południk, klasyka, kultowe. A tu właśnie fragment będzie.
3: Dobrze, porozmawiajmy o czymś innym. Co z 30% bezrobocie?
4: Mam taką ideję, żeby wszystkich bezrobotnych zatrudnić przy budowie.
3: A przy budowie czego, jeżeli mogę zapytać?
4: Muru.
3: Muru. A gdzie? Może w Berlinie?
4: Mój pomysł jest całkiem realny i dotyczy wybudowania muru na całej naszej wschodniej granicy.
3: To jest taki żart, tak?
4: Żart. A widziała pani taki żart wysoki na 4 metry i długi na... Przepraszam. 1258 kilometrów.
3: Nie, proszę pana. Ale myślę, że to będzie niezapomniany widok.
4: To będzie jedyny oprócz chińskiego muru widzialny z Księżyca.
3: Rozumiem. Przepraszam. Czyli zupełnie na serio mówi pan o tym, żeby zatrudnić prawie 6 milionów niewykwalifikowanych bezrobotnych do budowy muru, żeby można go było zobaczyć z Księżyca, tak?
4: Muru, który położy tamę barbarzyńcom ze wschodu.
3: Nie trzeba się znać na murarstwie, żeby wiedzieć, że to jest w praktyce niewykonalne.
4: To pani się tylko tak wydaje.
3: Ciekawa jestem, wie pan, kto zapłaci temu murarskiemu pospolitemu ruszeniu?
4: Kto? No Unia Europejska. Chcieli nas do Europy pod warunkiem uszczelnienia naszej wschodniej granicy, no to niech płacą.
3: Sądzę, że Europa raczej nie zapłaci.
4: Nie? No zobaczymy, czy nie zapłaci, jak im co godzinę będziemy przerzucać przez naszą zachodnią granicę uchodźców z Afganistanu, Kurdów, dziadów z Bangladeszu czy z Kosowa. No zobaczymy, czy nie zapłaci.
3: No to temat bezrobocia mamy odfajkowany.
0: Ten teatr telewizji jest trochę taki, wiecie, no jakby to powiedzieć, tendencyjny, trochę stronniczy. Gdzieś tam można ujrzeć w tle postacie, które nawiązują do Tuska, do Kaczyńskich i oni są raczej przedstawieni jako pozytywne postacie, a Bartosz Czop miał chyba nawiązywać do Lepera bardziej. To były te czasy. On miał być satyrą na Lepera, tak mi się wydaje. Nie do końca to może wyszło i nie do końca jest tak to odbierane, ale taki był zamiar trochę, nie? No ale

to nie chcę tu umniejszać Etamowi, ale Etam ma takie rozwiązania z kosmosu czasami, takie jakby był dyktatorem, nie? No ale może nie bez powodu imponuje mu właśnie Łukaszenka. A współczesny świat to nie, chyba to raczej ciężko o takie rozwiązania proste, nie? Że tego tu wysadzić dynamitem, temu powiedzieć fora ze dwora, to jest Polska tutaj, nie? To raczej się nie sprawdza, no. Raczej dyplomacja, raczej jakieś układy gospodarcze, nie? Tak się dzisiaj załatwia sprawy, a nie, że właśnie przychodzi chamy i fora ze dwora, to jest Polska tutaj, nie? No, w każdym razie 19 południk, klasyka, bardzo, bardzo dobry teatr telewizji mimo wszystko. No i dobrzy aktorzy. Fajnie zagrane też. Skończyło się to tak, że zrobiono nam rozbiory i jak Bartosz Czop zepsuł nam stosunki z Ruskimi, z Niemcami i z Amerykanami, bo jeszcze jakaś ambasador przyjechała tutaj, amerykańska, no to w końcu się na nas wkurzyli i zorganizowali nam tutaj rozbiory. I wyrzucili, znaczy nie, my się w ogóle nie dostaliśmy do Unii Europejskiej. Czyli ten 19 południk miał nas straszyć też perspektywą, że nie wejdziemy w ogóle do Unii Europejskiej, zaprzepaścimy tą szansę. Tak to było, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie zorganizowano nam rozbiory i podzielili się Polską, Ruskie, Niemcy i Amerykanie się podzielili na trzy. I, no. Może to jest dobry plan. Zostańmy kolejnym stanem USA. Niech tu się wszystko zorganizuje, naprawi, zacznie być trochę normalniej, a wtedy przejmiemy z powrotem i znowu zepsujemy. No nie potrafią się rządzić za bardzo Polacy. Wybieramy miernoty do władzy, nie rozliczamy nikogo za jego uczynki, niespełnione obietnice. Właściwie ludzie są, łakną tego, żeby ktoś im coś naobiecywał i populiści się tu czują jak ryby w wodzie po prostu. Populizm to jest straszna rzecz. Mówienie ludziom tego, co chcą usłyszeć, a potem jeszcze niespełnianie i tak tych obietnic, nic z tego nie wynika. To jest tragedia. A Tomu twierdzi, że u niego też pogoda wcale nie jest jakaś, nie ma super klimatu i taki jak w Polsce. No nie wiem, czy taki jak w Polsce, no to chyba tam, no Ameryka jest wielka i tam w różnych stanach chyba różne te klimaty są, nie? Tak, nie wiem, no nie byłem, ale no zawsze jak oglądam Amerykę na filmach, to tam jest albo ostra zima, albo słonecznie, bardzo tak kontrastowo, nie? Ale to może dlatego, że na filmach. No ale tam są różne klimaty, kurczę. Tu pustynia, tu klimat taki nadmorski, tu no i to tam różnie bywa. W Polsce jakoś tak nijako jest, nie? Brakuje trochę słońca. No, jak to śpiewał Kazik, Polacy są tak agresywni, Polacy są tak agresywni, bo tu nie ma słońca właśnie, jakoś tak to szło. Polacy są tak agresywni, dlatego że nie ma słońca. No w tej chwili to w ogóle takie nijakie zimy, nijakie lato. Już od dawna. Zmienił się klimat, bo każdy, kto jest z mojego rocznika, pamięta te srogie polskie zimy, gdzie śnieg był po kolana, a czasami i po szyję, bo i tak bywało. Serio, tak bywało, że śnieg był po szyję. Jak była zima stulecia, to była zima, w którą ja się właśnie urodziłem, no to tak było, że mieliście śnieg na przykład do klatki piersiowej, nie? Pamiętam, jak się chodziło na sanki, przecież to było zasypane. Raz wracam sobie z sanek, rodzice gdzieś poszli, ja nie wiedziałem gdzie i tak stałem pod drzwiami, czekałem, bo mało nie zamarzłem normalnie. Bardzo były ostre zimy, a dzisiaj tak błotniście, trochę popruszy, bardziej jak Irlandia, nie? W Irlandii pamiętam, że jak spadł śnieg, to dzieci się dziwowały w ogóle, nie widziały czegoś takiego i te kubki śniegu sobie takie robiły.

0: mizerne i się cieszyły, że mogą jakiegoś bałwana wielkości psa zbudować, nie? Małego. Jaki rocznik? 79. Polakom brakuje witaminy D. No, powinno się suplementować zdecydowanie witaminę D. Ja mam tu na przykład taką witaminę D3.
1: Mat, 20 zł. Niech się mury pną do góry, niech się jebie cały świat. Dziś nas zbawi krewki kamrad z zakrat.
0: No, tutaj ciągoty mata do układania wierszyków różnych wychodzą. On tak czasami ma. Niech się mury pną do góry. Budujemy. Jak to szło? Nowy kraj, nowy most, nie wiem. Taka była piosenka, nie? Ja mam cegłę i ogórek, a ja bardzo długi sznurek. Budujemy nowy dom. Dalej, chłopy do roboty. No, dziś nas zbawi krewki kamrad za krat. To chyba aluzja do Olszańskiego, tak? No. Ale też, też coś nam to mówi, że Olszański chętnie się tam tłumaczył na policji, już wiemy, a Osadowski milczał i odmawiał współpracy. No, coś tak skory do gadania ten nasz Olszański. No i takie są oskarżenia też od innych narodowców, że się rozpruwa, krótko mówiąc, że jest cfelem, jak to mówią dzisiaj młodzi, że jest cfelem i się rozpruwa na kamratów. No to raczej szacunu nie zdobędzie dużego. No tak w ogóle spasiba kamrat mat, towarzysz mat. Ciekawe, czemu nie mam... A, nieważne. Od czasu do czasu tutaj zerkam. Nie, no, to parę groszy dzisiaj tu wpadło, kurczę. Wpadło, dobrze. Kurczę, już mam... O, fajnie, nie, no, kurde. No, nie, jest dobrze, jest fajnie. No, ale widzicie, to są właśnie ci super sponsorzy, nie? Którzy przychodzą tu z odsieczą, jak jest kiepsko. Tak to jest. No ale jak mówiłem, tak czy owak muszę się wziąć za pracę, nawet dla własnego dobra muszę się bardziej wziąć za robotę, bo jednak praca uszlachetnia, reguluje trochę życie i jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, więc nawet, aż jaki przybytek, no. Więc nawet jak sobie teraz tam popłacę czynsz i tak dalej, to jeszcze trzeba, wiecie, to trochę zacząć normalniej żyć, nie? I żyć na takim poziomie, żeby, nie wiem, tak normalnie sobie kupić jakieś tam buty, kurtkę, żeby już tak się nie martwić o te rzeczy, bo to jest jednak takie upodlenie już trochę, że człowiek zaczyna po prostu się zastanawiać, nie, za co sobie kupić takie zwykłe, normalne, prozaiczne, zwyczajne rzeczy. Więc tak czy owak, trzeba trochę się wziąć więcej za robotę. Najlepiej, optymalnie by było tak się zmobilizować, żeby i pracować, i coś... robić i nadawać, nie? Wtedy to jest najlepiej. I tak postaram się zrobić. Zobaczymy, czy starczy sił, chęci, determinacji. Więc... No, bo jednak praca jest potrzebna. Taki świat, w którym ludzie żyją na dochodzie gwarantowanym, nic nie muszą robić. Z jednej strony kusi taka wizja, nie? Że ludzie mają czas na swoje pasje, na trochę odpoczynku więcej, który sprawi, że będą, nie wiem, lepiej nastawieni do świata, ale z drugiej strony może być degeneracja, jak jesteśmy jednak stworzeni, nawet zwierzęta muszą pracować, no bo nie wstają, nie budzi ich budzik, nie chodzą do pracy, ale muszą zadbać o siebie, muszą iść na polowanie, nie mogą sobie zrobić urlopu nawet za bardzo, nie? Muszą czuwać, muszą polować, roślinożerca musi praktycznie cały czas mielić tą trawę, żeby mu starczyło tej energii i cały czas musi żreć, nie? Musi sobie znaleźć tą trawkę. Ciekawe, czy zwierzęta się nudzą. To mnie zawsze zastanawiało. No, trochę się chyba nudzą, bo No, szczególnie te takie rozumniejsze zwierzęta, nie wiem, psy. Ach, nierówne te podkłady mam, niektóre cichsze, niektóre głośniejsze i tak to potem jest, że nagle puu. No tak, no, słynna mysia utopia. Czy niektórzy krytykują ten eksperyment, że to jest niereprezentatywne, nieadekwatne, nie wiem jak to powiedzieć, no że po prostu myszy, szczury to są trochę inne stworzenia, o wiele prostsze i tam i inaczej te różne procesy przebiegają i że to ciężko to odnieść do człowieka. A niektórzy twierdzą, że jak najbardziej. Ja raczej będę zwolennikiem tej drugiej opcji, że wszystko, nawet jak nawet często zachowania, nie wiem, owadów, robali mogą nam coś o nas powiedzieć, nie? Tylko trzeba się zastanowić po prostu zawsze, na ile to się do nas odnosi. Czy tylko trochę, czy tak średnio, czy bardzo. I wiadomo, że nie wszystko, tylko no, pewne rzeczy i tak dalej. Ciężko tutaj powiedzieć, że mysia utopia całkowicie jest bez sensu, bo nic nam to o nas nie mówi. Zawsze coś o nas mówi, myślę, przeróżne zjawiska w naturze, wśród innych zwierzaków. Coś tam o nas mogą powiedzieć, nie? Nawet zachowanie tych bawołów i lwów, czy antylop ściganych przez jakieś drapieżniki. Nawet to nam może coś o nas powiedzieć. No zresztą dzisiaj to komentowaliśmy właśnie, nie? Że jesteśmy trochę jak ci roślinożercy, którzy uciekają przed drapieżnikiem, a tak naprawdę moglibyśmy spokojnie wygrać z oprawcą naszym tutaj, z ciemiężycielem. Tylko do głowy nam to nie przychodzi, bo tak nas nauczono, że jesteśmy tymi antylopami, tymi bawołami, i że to po prostu zupełnie jest coś niewyobrażalnego dla nas i że to się w głowie nie mieści. Tak nam wbito do łba, nie? A tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Tylko musielibyśmy chcieć zorganizować się i może stąd jakiś tam szacunek do tych kamratów, nie? Że oni się właśnie organizują w taką siłę, która jest antysystemowa i że znajdują w sobie tą siłę, że to też często płacą za to jakąś cenę, bo powiedzmy, no, mają jakieś sprawy potem sądowe, mandaty za nieodpowiednie zachowanie, czy lądują w pierdelku, no więc płacą jakąś cenę i to, no, można szanować, można kogoś jednocześnie szanować i nie szanować. To jest coś, co też się w większości ludzi w głowie nie mieści, bo najpopularniejsza opcja to jest taka, że albo kogoś musisz całkowicie nienawidzić i go nie szanować i albo po prostu wielbić i całować po stopach niemytych. A ja staram się inaczej trochę w życiu podchodzić, nie? I mogę takiego Olszańskiego i Osadowskiego nawet za wiele rzeczy szanować, a jednocześnie gardzić nimi za inne ich zachowania, za tą nienawiść, agresję przesadną, za niedopuszczanie do głosu każdego, kto chociaż trochę się z nimi nie zgadza. Taka sekta, za te sekciarskie ich, powiedzmy, zapędy, nie? Więc za te rzeczy mogę ich zupełnie nie szanować, nie lubić, a za co innego mogę ich szanować. No i czemu nie? Czemu nie? Czy, nie wiem, czy to jest jakaś zdrada od razu, albo jakaś niekonsekwencja? Właśnie ktoś, kto powie, że to jest niekonsekwencja, to się myli, bo to nie o to chodzi zupełnie. Zawsze warto też kogoś docenić za to, co dobrego robi, nie? Nawet takiego Hitlera można za coś tam pochwalić, nie? Do dziś tam jeżdżą po autostradach wybudowanych za Hitlera, nie? Można go, nie wiem, szanować, że do pewnego momentu był dobrym wodzem na przykład i sprawnie mu to wszystko szło, że był takim geniuszem trochę, nie? Który świetnie zarządzał państwem. I był bardzo skuteczny, za to można go szanować, nie wiem, za to, że był wegetarianinem można go szanować, a można go nie szanować za to, że był zbrodniarzem, że był dyktatorem, że zezwalał na różne okropne rzeczy i tak dalej. Niektórzy też uważają, że Polakom trzeba rządów twardej ręki, że inaczej sobie nie radzimy, że jesteśmy trochę tak... Jesteśmy takim narodem, który potrzebuje silnego wodza, może właśnie dyktatora, może gdyby nam się trafił jakiś dobry dyktator, czy może być dobry dyktator? No, w zasadzie to często Łukaszenkę się tak przedstawia, jako takiego względnie spoko dyktatora, nie? Który... No, niektórzy nawet się ciepło o nim wypowiadają, żeby tutaj długo nie szukać, to taki Etam na przykład, nie? No, ale często słyszę, no taki Olszański, Jabłonowski też chyba są za Łukaszenką. Bardzo uważają, że to świetny gospodarz. Gospodarz, tak się o nim mówi, że świetny gospodarz. No nie wiem, czy taki świetny, czy chcielibyście żyć na Białorusi. Chociaż w zasadzie jakby wziąć pod uwagę, ile możecie sobie tam kupić za, no oczywiście mniejszą pensję, Białorusinów jest jakoś 10 milionów, tak? Jest mniej niż nas, ale co chciałem powiedzieć, że jeśli byście tam mieszkali i zarabiali tamtejsze pieniądze i mieli tamtejsze ceny, to by wam się to zrównoważyło. W jakimś dokumencie ktoś twierdził, że to wtedy byście żyli mniej więcej jak w Polsce, nie? Po prostu ceny są sporo też niższe. Niższe są zarobki, niższe ceny i to się równoważy. Na pewno takie kraje jak Białoruś są bardziej niezależne pod pewnym względem, bo mniej dotykają ten kraj różne sytuacje, które mają z kolei wpływ na kraje, które są czy to w Unii Europejskiej, czy w jakiejś innej wspólnocie, nie? I żyją bardziej tak globalnie i na zasadzie naczyń połączonych. Coś się gdzieś, jakiś kryzys ma wpływ na inne kraje też, bo są zależne od siebie, współpracują ze sobą, handlują. A taki kraj odcięty trochę od tego wszystkiego i powiedzmy skupiony tylko na tym, żeby z Rosją mieć dobry układ, no to będzie bardziej niezależny i odporny na różne zawirowania. No, ale to mówię zupełnie jako zupełny laik. Nie znam się na tych rzeczach, ale tak staram się na zasadzie chłopka roztropka sobie. No ale też tak się chwali tego... Łukaszenkę, ale w zasadzie on nie jest jakimś niezależnym dyktatorem. No teraz się mówi, że chcą się trochę uniezależnić od Rosji, ale w zasadzie to jest taka kolonia Rosji, nie? I tam i Putin i tak będzie o wszystkim decydował, a Łukaszenka jest takim marionetkowym dyktatorem trochę, tak mi się wydaje. Dobrze ma, żeby kraj było stać na dyktatora, to musi mieć złoża naturalne, dobrze wykorzystywane i bogate, nie? Żeby innych szantażować na przykład, a to ropą, a to gazem jakimś i trzeba mieć takie możliwości. Mówi się, że w Polsce nie wykorzystujemy znowu naszych możliwości w tym temacie. Albo, że jakieś obce siły ciągle kładą łapę na naszych bogactwach naturalnych. No, a mając sprzedajny rząd i ludzi, którzy są na usługach kogoś, nie zawsze wiadomo kogo do końca, no to zawsze zrobią takie, wprowadzą prawo, tak wszystkim będą sterować, żeby to wszystko zawsze wpadło w łapy kogoś tam. I to jest straszliwa zdrada, bo właściwie wszyscy moglibyśmy skorzystać, nie? Na różnych naszych bogactwach i trochę sobie żyć z tego, co nam daje tutaj mama natura i ziemia. I sobie w ten sposób tu funkcjonować, żyć sobie bardziej właśnie lekko, bezstresowo i sobie mniej pracować, ale nie, jakiś zdrajca weźmie i to przekaże swoim mocodawcom, nie? Żeby oni zyskali. A nam nic się nie ostanie. Też ta złodziejska prywatyzacja nas jakoś zubożyła, bo też moglibyśmy... Znaczy, z tego co czytałem, to Polska nadal bardzo mocno się opiera na tym, co wypracowują spółki Skarbu Państwa. Ale to wynika z tego, że prywatni przedsiębiorcy, różne prywatne firmy, no to albo są powiedzmy jakieś korporacje, które sobie tak wszystko ustawiają, żeby tu podatków nie płacić i ten pieniądz gdzieś tam leci za granicę, zamiast tu zostać, albo to są po prostu trochę no tacy mali przedsiębiorcy, którzy muszą strasznie kombinować, żeby jakoś tam wyjść na swoje i wykazują straty i tak dalej, kombinują, wiecie. No i zostają te molochy różne, spółki Skarbu Państwa, które bardzo duże podatki płacą, bardzo duże pieniądze mamy od nich, więc może powinniśmy trochę chwalić te różne Orleny i tak dalej, nie? Że po prostu bez nich to by w ogóle była straszna kicha. No. Najlepiej to jakby w końcu się jakoś przejrzeli na oczy. Ja nie wiem właściwie, czy ci ludzie są źli, czy głupi, nie? Bo to zawsze to pytanie jest, czy ci rządzący są źli, czy głupi. No ale oni chyba faktycznie nie wiedzą na przykład, co to jest ta krzywa Laffera, tego typu rzeczy się w ogóle w tym nie orientują, nie? Oni tak wszystko na czuja jakoś chyba traktują, nie? No i właśnie jak ktoś tak traktuje na czuja, to potem wprowadza nowe podatki, bo pieniążków potrzeba i tak dalej. I no. Moja recepta na sukces, no oczywiście znowu recepta laika, to by było zmniejszenie podatków, wykorzystywanie różnych bogactw naturalnych. Co jeszcze? Aktywizacja ludzi, zmniejszenie znaczące socjalu, żeby ludzi zachęcić, żeby jednak coś robili, a nie te różne 500 plusy, czternastki, piętnastki, różne premie, sami, w ogóle zresetowanie, całkowita zmiana prawa, nie wiem, napisanie nawet konstytucji od nowa, wypierdolenie z niej kościoła, różnych przywilejów dla kościoła też, żeby nam nie szło tyle pieniędzy na tych wszystkich katechetów, żeby nie było tak, że cmentarze są w rękach korporacji watykańskiej. Słuchajcie, samo to, że te cmentarze są zarządzane przez Kościół, to sprawia na przykład, że za wykopanie grobu płacicie 2000, a nie 200 zł, nie? No to już coś, nie? Tak więc zabrać wszystkie w ogóle przywileje klerowi, wszystkie, zero zostawić. Niech wierni finansują swój kościół. Przepraszam, czy to jest jakieś zło, jakaś zbrodnia, żeby wierni musieli swój własny kościół, do którego należą, na którym im zależy finansować? Dlaczego? Wiecie, że Polska w statystykach jest na pierwszym miejscu często wymieniana, jeśli chodzi o przywileje Kościoła, o to, jak Kościół jest tutaj mocny, jak się z władzą kuma, jak to wszystko jest przesiąknięte. Jesteśmy po prostu jednym z najbardziej klerykalnych krajów na świecie. To właściwie jest taka teokracja trochę, nie? Taka na pół gwizdka teokracja, bo jeszcze nas nikt nie pałuje tam za brak, nie wiem, za niechodzenie do kościoła czy coś, ale właściwie jest taki klimat, że można mówić o takiej połowicznej teokracji. To wszystko zlikwidować, całkowicie zaorać, wypowiedzieć konkordat, to też bym był, nie? Rogal pisze, frajerem, nie cfelem. No to dobra, to frajerem, a frajer i cfel to nie to samo? Myślałem, że to samo, frajer i cfel, tak mniej więcej. Tak jeszcze a propos Jabłonowskiego. No i co bym jeszcze zrobił? Wypowiedzenie konkordatu, niskie podatki, wykorzystywanie bogactw naturalnych do tego, żeby trochę odciążyć społeczeństwo. aktywizacja, odebranie dużej ilości socjalu. Socjal bym zostawił dla ludzi nieszczęśliwych, których spotkała w życiu jakaś tragedia, mają chore dziecko, są kalekami, są chorzy. Dla takich ludzi bym zostawił. Ewentualnie no, dla tych, którzy powiedzmy...
1: Zesralczyk. 3 złote. Po spaleniu fałszywki w Kaliszu podrobionego statutu kaliskiego przez nację wybraną Rzet. Olszański i Osadowski dostali decyzją prokuratury areszt tymczasowy 3-miesięczny. Braun, prawnik olani przez prok. Humor poprawiony?
0: Zesralczyk. Co to za nacja? Zesralczyk. Zesraelczyk. Aha, bo to Zesraelczyk. Tak, faktycznie. Nie Zesralczyk, tylko Zesraelczyk. Zesraela, tak? Obywatel. Fałszywki. Po spaleniu fałszywki w Kaliszu. No tak, też słyszałem takie głosy. Dzięki w ogóle wielkie. Słyszałem w ogóle, że ten statut kaliski został potem jakoś sfałszowany. To znaczy, że zostały jakieś tam rzeczy dodatkowe w nim dopisane, coś takiego. Nie wiem dokładnie, jakie przywileje tam Żydom były przyznane, ale to chodziło chyba o handel głównie, tak? I to było naturalne w sumie w dawnych czasach, bo ludzie się po prostu nie znali na handlu, a Żydzi byli takim, no tutaj, narodem wybranym znowu, mówiąc w przenośni, w tym temacie handlu. I no byli po prostu specjalistami, a wiadomo, że każdy kraj potrzebuje kupców, różnych handlowców, bankierów i tak dalej. No więc nadanie jakichś im praw dodatkowych w tym temacie, żeby im było łatwiej. No i to też dawniej były takie czasy, że strasznie ciągnięto do tego, żeby cały świat był chrześcijański, katolicki. No więc ci Żydzi często byli źle traktowani właśnie przez tych wierzących, przez tych chrześcijan. Oskarżano ich o to, o przeróżne rzeczy, nie? Właśnie, że tam z krwi dzieci maca studnie zatruli. Byli takim chłopcem do bicia i dyżurną ofiarą, nie? Kozłem ofiarnym, dyżurnym. No więc jakoś tam zabezpieczenie ich jestestwa w formie jakiegoś traktatu może by i dobre było, ale nie znam za bardzo, nie znam się na tych rzeczach, więc tylko tak komentuję po swojemu tutaj. Podrobionego statutu kaliskiego przez nację wybraną na rzet. No ale to co sugerujesz ze Sralczyku, że Olszański i Osadowski, to zaraz wyjdzie, że to bracia starsi i mądrzejsi są tak naprawdę, którzy chcą coś tu ugrać na przykład. Znaczy też takie głosy się pojawiają czasami. No już dzisiaj w dobie teorii spiskowych wszechobecnych to każdy ma swoją teorię spiskową na wszystko. No, to chyba Michalkiewicz właśnie mówił, że i zaraz się dowiemy, że musimy uroszczenia zapłacić Żydom, bo ich tak brzydko potraktowaliśmy. To, żeby im poprawić humor i żeby się nie gniewali, to musimy im dać te uroszczenia, tak? Bo mamy takiego Olszańskiego i Osadowskiego i faszyzm w Polsce kwitnie i nazizm i antysemityzm i w ogóle jesteśmy straszni i wypadałoby przeprosić za to, na przykład wypłacając uroszczenia, tak? No też są takie głosy. Braun, prawnik, olani przez prokuraturę, a to nie wiem akurat. Czy humor poprawiony? No nie wiem, czy takie rzeczy mi humor poprawiają. Nie wiem, tak raczej mam, że się nie cieszę, że ktoś tam poszedł, kogoś zamknęli, że komuś w ryja ktoś dał, to raczej inne rzeczy mnie cieszą. Bardziej mnie cieszy twój donejcik, nawet chyba 3 złote zesraelczyku. Każdego, no cóż, każdego co innego cieszy. No, są osoby, które się cieszą tylko jak Jan Rodzyn się wywali i sobie głupi ryj rozwali, nie? No to też są i tacy.

Dobra, jest godzina pierwsza, więc już naprawdę muszę zmykać i nawet jak ktoś nagle tutaj zasponsoruje, wpłaci milion, to i tak muszę iść, bo muszę skończyć ważne rzeczy na rano, więc pracowita nocka się szykuje. Niestety, muszę sobie też zrobić kawę, bo normalnie gardło boli, chyba się przeziębiłem. Jak nie choruję, to po prostu to jest taki okres, gdzie wiele osób nie domaga i chyba też mnie coś złapało. W końcu. Ale tak ogólnie mało choruję. Nie stać mnie na chorowanie. W sumie jakbym się teraz rozchorował, to jestem pozamiatany. W ogóle tak... To takie trochę życie na ostrzu, na krawędzi, bo zepsuje mi się komputer, nie mam raczej, żeby sobie kupić nowy, nie? Rozchoruję się, nie stać mnie na lekarza. I tak dalej. Brak takiego bezpieczeństwa, zabezpieczenia, to nie jest zbyt przyjemne.

0: Ale nie ma co się przejmować też zbytnio. Ludzie zbyt często popadają w taką melancholię dla melancholii, nie? Lubimy się trochę.
1: Mat, 20 zł. Bo cumratów trzeba kochać i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na kołowrót, he.
0: To też tak skomentuję. No bo jak to rozumieć? Kamratów, ale... O, srolu! Ty srolu! Właśnie napisał srol, kamratów! No. Nie, nie, to Wojtek, to słuchaj, to jest srol, patrz, napisał tutaj przez C, to kam, widzisz, to... Spuszczamy trola.
2: A ci bagnet wbije... Ty macie sracie za tych kamratów. Będziesz rozliczony, jak dojdziemy do władzy.
0: Nie no, tak mówiąc serio, to chyba Matt też tutaj się śmieje z kamratów, bo skoro napisał kamratów przez właśnie C, U i M, no to nieładnie, nieładnie.
2: Kamratów trzeba szanować. Kamraci to jest potęga.
0: Nie no, flagi to też bym nie deptał akurat. Nie pluć na kołowrót słowiański. No, to może... To oni właściwie to bardziej są takimi jakieś mają turbosłowiańskie zapędy, nie? Chcieliby też jakieś właśnie Unii Słowian i tak dalej. Też dużo tam jest różnych no, spiskowych tematów, szulskich u nich. No więc to dziwna to taka hybryda, nie? Takie połączenie narodowców z szurami. No. No ale nie wszystkie oczywiście teorie spiskowe są głupie i też być może poszukiwanie jakiejś naszej słowiańskiej spuścizny, dziedzictwa i bycie dumnym z bycia Słowianinem, to nie jest coś złego. Nie pluć na kołowrót. Jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś na kołowrót pluł. Kołowrót to słowianofob. Nie ma chyba słowianofobów. Albo Sławianie teraz się mówi, nie? Sławianie. O, dzięki, Macie. Mat dzisiaj rzuca we mnie tu pieniędzmi na koniec, a ja już chcę sobie iść. I chyba sobie pójdę jednak, bo naprawdę się nie wyrobię. No i tak sobie trzeba kawuchę jakąś zrobić. Rozgrzać trochę gardło. Jak sobie piję coś ciepłego, to gardło przestaje boleć. Coś tak pokasłuje, gardło boli. Nie wiem, to jakieś dziwne rzeczy. Poduszka finansowa. Poduszka finansowa to kojarzy mi się z kimś, kto chowa sobie do poduszki swoje oszczędności, bo się boi, że mu urząd skarbowy zabierze, że mu ukradnie. Mówiąc wprost, i sobie chowa do poduszki. Ciekawe, czy jak przychodzi komornik, to też rozpruwa poduszki i sprawdza, czy tam w środku czegoś nie ma. No właściwie trzeba się dzisiaj wykazać odrobiną inwencji, jak ktoś by chciał sobie poukrywać swoje jakieś malutkie sztabeczki złota, srebra, jakieś bitcoiny i tak dalej, to poukrywać to wszystko. Strasznie też jesteśmy zależni od elektroniki, od komputerów. To Enki o tym mówił w związku z tematem audycji, którym na początku było to właśnie, że zapomniał haseł, gdzieś tam miał problem. No, po prostu chyba zapomniał haseł do PayPala i do takich różnych serwisów i jakby bazuje na tym, co przeglądarka mu zapamiętała, nie? Bo gdzieś tam sobie nie zapisał, zgubił, jakoś tak to było. No i popatrzcie, stajemy się takimi niewolnikami tego laptopa, nie? Ten laptop staje się jakimś magicznym artefaktem maga. Jak mag straci swoją laskę, jesteśmy, kurczę, bezbronni wtedy, nie? I bitcoiny do poduszki schować. No, dobry pomysł, Tomu, dobry pomysł. Bitcoiny do poduszki schować. Ale to musi być poduszka elektroniczna. Specjalna taka. I nagle ktoś się staje niewolnikiem swojego laptopa, bo ma tam zapisane hasło no, swoich tam wszystkich rzeczy. I bardzo taka osobista rzecz, nie? Też jak mamy tam różne hasła do banku, do różnych serwisów, historię przeglądania tam, co lubimy, gdzie zaglądamy, czego słuchamy, co czytamy, wszystko w tym jest. I stracimy to i jesteśmy niczym Gandalf, któremu pękła laska, różdżka magiczna. Staw, że tak powiem. Tak to jest na tym świecie. Dobrze, że ja mam tutaj was, kamratów, też takich. No to wy jesteście, my też tacy kamraci jesteśmy. Zawsze można tu jakoś liczyć na ludzi, nie? Jakieś tutaj dobre słowo, jakiś prezencik, jakiś donecik, coś. No, ja się cieszę. To jest największa wartość, że można tu liczyć na jakąś społeczność. Dla mnie to jest mega, mega, mega sprawa. Trzeba trochę tych witaminek D3. Co ja tu mam za witaminę? Jakąś Apo. Jak apokalipsa. Apo. Suplement diety oczywiście. Forte 200 JM. Apotex, tak konkretna firma, holenderska, Holandia, witamina D3 w takim pudełeczku fajnym. Strasznie mi się podobają te różne opakowanka, takie właśnie małe różne buteleczki, puszeczki plastikowe, pojemniczki. Lubię się patrzeć na takie rzeczy, szczególnie jeśli są ładnie zaprojektowane i kolorystycznie, i tak designersko. Jeśli to jest miłe dla oka, to lubię nawet trzymać w ręku taką rzecz i sobie pooglądać. Ładne opakowanie to jest jednak wartość sama w sobie. Tak samo jak ja jestem wartością samą dla siebie, że tak powiem. Wartość sama dla siebie, jak to niektórzy niepoprawnie mówią, a nie sama w sobie. No, tak więc kawka, papierosek i do projektowania, do roboty. Bo bez pracy nie ma dziąslaczy, jak mawiali starożytni kasjopejanie. No, jak ta cywilizacja runie, to możemy się pocieszyć tym, że dla tych, którzy będą po nas, którzy się urodzą już w nowym apokaliptycznym świecie, no to będą sobie o swoich przodkach, o nas opowiadali jak o takich Atlantydach. Przypuszczalnie nas wyidealizują mocno i będą nas traktować jako takich Atlantów, nie? Że to tu takie cuda byli. Byli wspaniali ludzie i żeby nie zepsuć tego obrazu, to nie będą powtarzali sobie oczywiście ustnie, bo nie będzie za bardzo możliwości, żeby jakoś tam zapisywać, wydawać książki, a tym bardziej jakieś dyski, internet, nie będzie niczego jak u Kononowicza i będą sobie ludzie ustnie przekazywać informacje o wspaniałej cywilizacji, która była wcześniej. No i żeby tak nas trochę wyidealizować, to powiedzą, że jakiś kataklizm naturalny był. Zalało nas, meteoryt spadł. Powiedzą, to była cywilizacja. Ci ludzie byli tak mądrzy. I to może dobrze zadziałać, bo będą stawiali nas jako taki wzór, jako takie istoty ludzkie, do których trzeba dążyć, że to była taka cywilizacja. Oni takie rzeczy wymyślali, co my... I to będzie dużo w tym, dużo będzie prawdy w tym, bo powiedzmy ktoś sobie zobaczy jakąś płytkę drukowaną, jakiś pokiereszowany komputer, którego się już nie da włączyć. I dla kogoś to będzie magia. Popatrzy i pomyśli, kurczę, to jakieś było czarodziejskie urządzenie. Oni tym się porozumiewali telepatycznie. W Mad Maxie Trójce świetnie to było pokazane. Była taka społeczność dzieciaków, które żyły odcięte od cywilizacji, miały tam swoją właśnie taką społeczność w takim miejscu, gdzie była woda, gdzie było trochę zieleni, sobie tam żyły i czekały na jakiegoś mitycznego, legendarnego kapitana tam Rogersa, czy jakiegoś tam kapitana Colta, Rogersa, czy tam innego. I właśnie naszego Maxa, nie? Naszego Maxa Rokatańskiego, tak się nazywa naprawdę Mad Max, tak? To jest Polak chyba. No i uznali, że to się zjawił, ten zapowiadany właśnie kapitan jakimś tam Williams czy tam Rogers, nie pamiętam, który ma uruchomić taki wrak samolotu. Gdzieś tam mieli taki wrak samolotu rozbity i ma sprawić, że on się wzbije pod niebiosa i zabierze ich z tego miejsca. No, taka kolonia dzieci właśnie. No, cześć wódzu, cześć. I fajnie to było pokazane, bo oni właśnie tak żyli, mając w głowie taki mętlik i kiedy Max był nieprzytomny, bo znaleźli go tam na pustyni, jedna dziewczyna go przyciągnęła do osady, no to oni tak się zastanawiali. On chyba śpi. Nie, on nas słucha chyba. A nie, ktoś tam inny. Nie, on mówi do nas przez radio, nie? Tak po prostu już nie do końca wiedzieli, czym jest to radio, czym jest coś, tylko mieli takie swoje wyobrażenie na ten temat. Robili różne malunki na ścianach i myślę, że cywilizacja po upadku będzie właśnie taka mocno, nie? Będą na przykład sobie opowiadali o komputerach niesamowite rzeczy, że komputer to można było nim nie tylko się porozumiewać telepatycznie, radiowo przez cały świat, ale jeszcze można było za pomocą tego komputera na przykład jeść, że się coś wciskało i byłeś najedzony, nie? I będzie w tym trochę prawdy, bo tak jest, że możesz wcisnąć i jesteś najedzony, tylko to trochę trwa i jeszcze muszą ci przynieść to jedzenie i musisz za nie zapłacić, ale oni będą sobie opowiadali takie rzeczy, że było takie urządzenie zwane komputerem. Wciskało się i byłeś najedzony, nie? Takie będą opowieści, to jest pewne jak amen w pacierzu. To może być wesoło wtedy. A ktoś, kto się zjawi i powie wtedy: co wy gadacie, głupole? Co wy wiecie o komputerze? To będzie taki stary dziadek Etam i on im powie: to nie tak było, ja wam wszystko wytłumaczę. To nie, że się wciskało, tylko trzeba było zamówić, przychodził do stawu, oni tam cicho, to głupek, to jest nasz wioskowy głupek, nie? To nie słuchajcie go. To, i nikt nie będzie słuchał takiego człowieka, tylko będą mieli ludzie. Ludzie zawsze wolą mieć swoje jakieś wyobrażenia, nawet nieprawdziwe, ale swoje i emocjonujące. I wybiorą taką wizję, że dzięki komputerowi można było się teleportować, nie? I wchodzić w nieznane światy alternatywne też. I też będzie trochę w tym prawdy, no gry komputerowe, nie? I różne inne takie opowieści będą. Kult Cargo też dobry motyw. No, to taki też Kult Cargo. To trochę podobne zjawiska. Tak. Mad Max 3 w ogóle nie jest zły. Oczywiście no 2 lepsza mi się wydaje. 4 Fury Road to zupełnie już inny klimat, inny Mad Max, no i inny aktor. Już nie Mel Gibson, tylko Tom Hardy. Też niezły aktor. Niezły aktor całkiem. Tom Hardy. I dobrze zagrał Maxa. Dobrze zagrał Maxa w sumie. Taki trochę nowocześniejszy Max. Chociaż jak już sobie wbijemy do głowy, nie, że Max to Gibson, to już potem tak trochę ciężko. No... Ale to bardziej taki musical, to taki eksperymentalny trochę film. Też wizualnie zupełnie inny, nie? Bardzo w postprodukcji ostro pomontowany. Na potrzeby tego 4 Mad Maxa Fury Road w ogóle konstruowano niesamowite maszyny, naprawdę. To nie są jakieś, to nie jest CGI, jakieś komputerowo zrobione te pojazdy. Znaczy do każdego Mad Maxa w sumie konstruowano. Znaczy od 2, bo no, w 1 to nie było takich potrzeb znowu, żeby... To była jeszcze taka względna współczesność, nie? Chociaż już był kryzys, tyle że i świat już był zepsuty, były różne... No, chylił się ku upadkowi, nie? Ale jeszcze wyglądało to tak jakby, no nie tak bardzo to było odrealnione znowu. Dwójka, no to już mamy postapokalipsę. Trójka to jeszcze więcej tam jest dziwnostek, nie? A czwórka to już właściwie taki abstrakcyjny mocno świat, w którym ludzie żyją tak plemiennie bardzo, zdziczali są już kompletnie, ale no można powiedzieć, że są te nawiązania do starego świata, którego już nie ma i różne artefakty, ale ludzie właściwie się zamienili w takich dzikich, nie? Którzy mają te maszyny, nie jeżdżą na koniach, tylko mają te różne maszyny. I to właściwie taki musical trochę, bo tam jest dużo muzyki właśnie i takich dziwnych scen. Dziwnie to wizualnie wygląda, nie? Takie odrealnione mocno jeszcze bardziej. Wszystkie cztery części są niezłe i żadna do siebie tak naprawdę nie pasuje. A to prawda, Wudzu, to prawda, że jak się zastanowić, znaczy dwójka i trójka trochę jakby są, trochę może są podobne, ale fakt, każdy Mad Max jakby, no, nie nawiązuje do siebie. To ciężko tu powiedzieć o jakiejś kontynuacji, o jakiejś chronologii. Max jest takim wręcz mitycznym bohaterem, takim wędrowcem, nie? Który zawsze na końcu odcinka zauważcie, że on jest samotny i oddala się niczym jeździec na koniu ku zachodzącemu słońcu. Jest takim skazany na bycie włóczęgą, na bycie tajemniczym, nieznajomym, nie? I no, nawet w trójce te dzieci w końcu, on im pomaga odlecieć tym dzieciakom jakimś samolotem, a sam zostaje, się poświęca jakby, nie? Dla sprawy i zostaje sam w dupie jak zwykle ten Mad Max. To jest fajne w takim bohaterze, bo to nadaje mu takiego smaczku, nie? Że to jest taki, tu nie będzie nigdy happy endu, on zawsze będzie gdzieś ze strzelbą, z wiernym psem, ku zachodzącemu słońcu szedł i to jest w nim fajne. No, oczywiście jak potem ta społeczność dzieciaku, ta kolonia dotarła już do ruin miasta, no to miała być ziemia obiecana, niekoniecznie pewnie była, mieszkanie w takich zgliszczach, zresztą Max to zapowiadał im i ostrzegał ich, że to wcale nie będzie żadna ziemia obiecana. No to oni, to tam już trwał kult tego Maxa, opowiadano o nim sobie różne historie, zachowywano wiedzę o Maxie jako o tym, kto im pomógł, nie? I stał się legendą, no, stał się legendą, takim świętym trochę. W tych klimatach Waterworld jest niezły, ale to już komercha najczystsza. No nie, nie zgodzę się do końca z tobą, Wódz, że taka straszna komercha. Chociażby dlatego, że film właśnie kiepsko zarobił. Nawet się nie zwrócił, z tego co pamiętam. Poza tym nie ma tam znowu takich zabiegów. Czy wodny świat się jakoś bardzo różni od Mad Maxa? Czy tam są jakieś takie zabiegi, żeby to się lepiej sprzedało, żeby było kino familijne bardziej? Niekoniecznie. To jest taki Mad Max, tylko że nie ma pustyni, tylko jest bezkresne wody są, zalany jest świat. Moim zdaniem bardzo dobry film i niedoceniony. Kevin Costner wcale gorzej nie wypada od Gibsona. I dokładnie jest ten sam klimat i ta sama recepta na sukces. Tak jakby ktoś chciał nawet pójść śladami trochę twórców Mad Maxa, bo też mamy i pogonie, i...
1: Żona krawca. 50 zł.
0: Wow.
1: Idź już pracuj, leniu, buźka mrugająca okiem.
0: No takich sponsorów kochanych to ja najbardziej lubię, którzy mało że dają donata, to jeszcze dają zacnego donata i jeszcze piszą weź już idź. To jest wymarzony sponsor po prostu. Niczego nie oczekuje, a nawet mówi idź już sobie pracuj. Ale, ale masz rację, żono moja, jak ty mnie dobrze znasz, żono właśnie, że z lenistwa jeszcze tu siedzę, bo mi się nie chce za robotę brać. Zobaczcie, no kto więcej o was wie niż żona? Ale fajnie, tak gdzieś tam skrycie liczyłem na to, że można na was liczyć, masło maślane. Liczyłem, że można na was liczyć. No. Kiedyś miałem myśl taką, takie oświecenie mnie dopadło i wymyśliłem piękne powiedzonko, że liczą się że liczą się liczby. Jakoś tak i coś w tym jest. Liczą się liczby. A pieniądz nie śmierdzi też. To już nie moje, to już nie moje. Chociaż też dobre. Ale mimo, że nie moje. Dziękuję, żono. Cmok, cmok. Tam, gdzie lubisz.

0: Tak, film faktycznie kosztował krocie, tak jak pisze Woods, bardzo drogi był, no i może dlatego też się nie zwrócił. Były też różne nieoczekiwane wypadki podczas kręcenia Wodnego Świata, bo zniszczyła się na przykład cała taka platforma, jakaś platforma, jakiś tankowiec taki mieli przygotowany, na którym się miało sporo dziać i on im się tam zniszczył, spalił czy coś. Więc straszne straty ponieśli i musieli to odbudowywać, jeszcze dofinansowywać, więc mocno popłynęli na tym filmie. A szkoda, bo chciałbym więcej takich filmów, właśnie jak Mad Max, Wodny Świat, brakuje, nie? Coś jest takiego fajnego w oglądaniu apokalipsy. Może trochę na zasadzie oglądania Kononowicza, że fajnie sobie pooglądać, że ktoś ma gorzej, nie wiem, takie jakieś... Siedzimy sobie tu w zapierdzianym dresie, a nagle zobaczymy gościa, którego nawet nie stać na zapierdziane dresy i jakby dostał takie zapierdziane dresy, to by wyskoczył z laczków ze szczęścia w ogóle, nie? I się cieszymy. I nie czujemy, że jest tak źle znowu. Ale nie, to raczej nie to, po prostu fajna jest wizja świata, takiego innego od naszego, nie? I w którym może fajne jest w tych apokaliptycznych światach, że tam znowu zaczynają się liczyć takie rzeczy jak siła, odwaga, honor.
1: Mat, 20 zł. Zostań z kolega mnu. Gdzie będziesz szedł?
0: Nu. Nu. Rycerze, którzy mówią nu. Nie nu, tylko ni. Nu. Nie nu, ni. Rycerze, którzy mówią nu. No, dzięki Macie Chwacie, drogi bracie. Ale niestety muszę się zmywać, bo zaraz druga znowu będzie i znowu nie pokończę ważnych rzeczy. No, gdzie będę szedł? Nigdzie nie będę szedł. Będę dalej tu siedział. Nie wstanę, tak będę siedział. No, i będę siedział i w zapierdzianym dresie i przy komputerze. Czyli to, co najczęściej robię. Kurde, dużo pieniędzy dzisiaj zarobiłem. Znaczy, zarobiłem, dostałem. Co to za zarobiłem? Zarobić to może ten, kto się napoci. A ktoś, kto tylko gada, to żadna robota. Tak samo grafik, to nie jest praca w ogóle. Ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że się spociłem trochę, bo zawsze jak nadaję, to się trochę bardziej pocę. Nie wiem czemu. Z nerwów czy co? I często jest w ogóle tak, że po audycji muszę sobie zmienić koszulkę, nie, bo mam przepoconą. Mad Max 2 ma przerażającą scenę gwałtu. Sprała mi beret. Co tam jest za przerażająca scena gwałtu? Nie przypominam sobie. W takim filmie dużo zależy od pomysłów różnych na takie, jakby, nie wiem, scenki, postacie, bo tam mamy po prostu dużo fajnych rzeczy, takie, co pomyślał ktoś i wymyślił coś ciekawego, nie? Mamy tego Feral Kid, czyli ten dziki dzieciak, który właściwie się sam wychowuje i bumerang ma taki, nie? I rzuca tym bumerangiem i jest tam jednym z odważniejszych chyba, nie? I tam się nie pierdoli w tańcu, a to taki dzieciaczek. Mamy te pojazdy różne fajne, skonstruowane, tam pospawane. Mamy twierdzę taką, w której są zabarykadowani różni tam osadnicy i zbudowali sobie, nie? Taki swój dom z różnych tam blach, z różnych śmieci. Co tam jeszcze mamy? Mamy tych bandziorów, tych rajdersów, którzy też są fajnie pomyślani, bo są tacy... No te ich stroje, nie? Takie jakieś połączenie strojów sadomaso z maskami gazowymi. Też ktoś fajnie to wymyślił. Mad Max tutaj pisze Rojo. Mad Max. Co ciekawe. No tu każdy chce być Mad Maxem teraz. Etam pisał, że chce być jakimś Etamaxem. Tu Mad Max. Każdy chce być... Każdy chce być... No tak naprawdę każdy facet chciałby być takim Mad Maxem. twardzielem, nie? Który zawsze da radę, który jest odważny. No, ale to jest taki westernowy mocno, wydaje mi się, po prostu klimat, bo taki tajemniczy wędrowiec, małomówny, nieufny. Z jednej strony on się musi właśnie dopasować do świata, w którym żyje, a w drugim jest w nim jakaś szlachetność, nie? I pomoże, i nie jest niewrażliwy na cierpienie. Jest w nim i nowy, i stary świat jednocześnie. No ale dużo ma wspólnego po prostu z takim tajemniczym rewolwerowcem, mścicielem też, nie? Na koniu, tylko że zamiast konia ma stalowego rumaka i tyle. Jest to mocno jakby oparte na tym schemacie, ale zupełnie w inne szatki ubrane. Janusz na maksa też się pojawił. No, ale co piszesz, Ezo Flower, tutaj o Januszu na maksa, skoro sam Mad Max to jest Polak, to widzisz, to jest Polak z krwi i kości, Rotakański, nie? Maksymilian Rokatański. No. Pojawiają się Polacy czasami. Słynny Wierzbowski, który jako pierwszy zginął, był członkiem Colonial Marines i pierwszy został zabity przez obcego. A wiecie, że scen z Wierzbowskim w Alienie w Obcym 2 było więcej, tylko je wykasowali jakoś tam podczas obróbki filmu, podczas montowania. No, jak to często bywa, stwierdzili, że nie są one aż tak bardzo potrzebne i te scenki zniknęły, ale czytałem, że tych scenek było więcej z Wierzbowskim i Wierzbowski stał się taką postacią trochę kultową dla fanów Aliena, dla niektórych fanów, bo powstały nawet takie trochę szydercze strony poświęcone temu Wierzbowskiemu. Jeszcze, no wiecie, to trochę śmieszne, bo o tej postaci tam w ogóle nie za dużo było, nic o niej nie wiadomo, od razu zginęła, a tu ma swoich fanów, nie? I to taka szydera trochę właśnie, nie? Tak dla jaj zrobione, strony poświęcone temu Wierzbowskiemu. Pamiętamy Maksia. No właśnie, Maksiu jeszcze. Mad Maksiu. No, Etam przypomina tutaj, że Max to radiowy pies, no. I no.

no, jest to jeden z najbardziej znanych Polaków być może na świecie, Wierzbowski. A na pewno wsławił się jednak, mimo że szybko zginął, to wsławił się jednak jakoś tam w walce z ksenomorfami, poświęcił się w walce. No więc ja bym mu postawił pomnik. I zrobić taki pomnik, jak Wierzbowski depcze głowę ksenomorfa i trzyma tą spluwę kosmiczną, nie? I taki, i podpisać pamięci Wierzbowskiego. W walce z ksenomorfami zginął tam jakiś... Coś wyryć na tablicy. No i jeszcze to mu przypomina oczywiście o Kowalskim z pingwinów z Madagaskaru. Ale ktoś kiedyś tutaj mówił, że to wcale nie jest Polak ten Kowalski z pingwinów z Madagaskaru, że to jest Żyd. Może to polski Żyd. Żyd-pingwin? Czy może być Żyd-pingwin? Jeszcze jak? Servus, servus, panie Nervus. Panie Rozaliusz, przepraszam. Rozaliusz Siodełko. To jak Pimpuś Sadełko trochę mi się kojarzy. Ciekawe, czy to prawdziwe nazwisko. A wiecie, że naprawdę są osoby, kiedyś sprawdzałem i naprawdę są takie, tacy ludzie, którzy mają na nazwisko, nie wiem, tam Stolec, Sraczka, no, mają takie nazwiska ludzie czasami. Bieda, Sraczka, no chociaż Sraczka to bardzo rzadkie nazwisko, bardzo rzadkie nazwisko. Zginął ku chwale ojczyzny. No bardziej ku chwale korporacji, bo ci Colonial Marines byli wynajęci przez korporację, nie? Waylanda bodajże. No ale to już był świat, świat aliena to właściwie jest świat korporacji właśnie. To korporacje wysyłają kolonialistów na obce planety, żeby je kolonizować. Korporacje budują te megastatki kosmiczne i wynajmują wojsko i tak dalej. I może i też odpowiadają za produkcję uzbrojenia od razu dla tego wojska. Fajny mieli sprzęt, nie? Świetnie to pomyślane jest. W takich filmach to liczą się właśnie smaczki, to jak wyglądają te różne urządzenia. W Alienie było świetne to, że te urządzenia wyglądały na takie, jakby to powiedzieć, takie retro trochę, takie archaiczne, nie? Takie, no, nie tak jak się to zwykle pokazuje, że takie właśnie super nowoczesne komputerki bialutkie, jakieś minimalistyczne, tylko takie po prostu, no wiecie, taki komputer, nie? Jak z Fallouta trochę. Taki terminal, nie? Z blachy jakiś. Ale no, to było bardziej w dwójce, bo tam, znaczy, no, ogólnie sprzęt dla kolonistów, dla wojska, no to wiadomo, musi być taki trochę wytrzymały, z blachy, nie? Duże przyciski chamskie. Ale w Prometeuszu, gdzie już był ten sprzęt taki bardziej misterny, trochę bardziej rozświetlony, też miał świetny design. Zawsze o to dbali, w tej serii Obcego zawsze dbali o to, nie? W ogóle, jeśli ktoś lubi te klasyki typu Predator, Obcy, to zawsze możecie sobie sięgnąć po różne dzieła, czy to komiksowe, czy książkowe, które jakby są kontynuacją pierwszego Predatora. Ten Alan Shepard, pseudonim Dutch, no, co go grał Arnold Schwarzenegger, czy on się tak nazywał? Alan, zaraz zobaczę. Raz wam powiem. Alan Dutch Schaefer, a nie Shepard, sorry. Schaefer. No to wiecie, ta postać w tym uniwersum, no po akcji z pierwszego filmu, ona wcale nie znika, nie wyparowuje. Są różne takie kontynuacje losów tego Schaeferda i gdzie on dostaje takiego pierdolca na punkcie tych predatorów, tych obcych i zaczyna się tym interesować, zaczyna tropić innych, zabierać im technologię i gromadzić ją, żeby walczyć z tymi obcymi predatorami.

0: spotyka też inny, jest też napromieniowany, ponieważ ten predator, każdy praktycznie predator ma takie urządzenie do samodestrukcji, taki ładunek, nie wiem, nuklearno, jakiś tam plazmowy, bo to inna technologia, no to każdy ma takie urządzenie, żeby zacierać po sobie ślady, żeby technologia tych predatorów nie dostała się w ręce innych ras. Oni o to dbają, nie? Poza tym to jest dla nich takie zabójstwo honorowe trochę, jak wiecie, jak harakiri u Japończyka, że jak predator czuje już, że przegrał, to się zabija i się wysadza, jak jeszcze może. I jednocześnie zaciera ślady i niszczy technologię. No więc tylko jest taki efekt uboczny, że ktoś, kto, no że taki Arni, to był niestety napromieniowany potem. No i leczył się w szpitalu, no i potem się zainteresował właśnie tą tematyką, jeździł po świecie, organizował różne akcje. Jest jakby kontynuacja cała, nie, jego przygód. Tyle, że bardziej właśnie w książkach i komiksach. No oczywiście się tam gościnnie też pojawia czasami w jakiejś grze komputerowej, na przykład Alien vs. Predator, ale ten arcade'owy na automaty, gdzie ma taką cyberrękę, co jest z kolei nawiązaniem do roli Arnolda w Terminatorze pewnie troszkę. Tak więc jak kogoś to interesuje, to zawsze sobie znajdzie, czy to dalsze przygody, czy to jakieś prequele, czy sequele przygód różnych bohaterów. No nie gadaj, Rozaliusz, no cioty, naprawdę, no toś nas tutaj zabił newsem. Nie no, tak na serio to gadaliśmy już o tym, no jest to jakieś wydarzenie, to aresztowanie Olszańskiego i Osadowskiego, już było, tak. No. Te Aliens versus Predatory to mi w ogóle nie podeszły, ale ja nie mówię... Nie mówię o tych grach, o tych FPS-ach, o strzelankach, tylko o arcade'owym Alien vs. Predator, czyli beat'em up. Cześć Ania, cześć, witam cię.
1: O Jezu, krawiec, ty jesteś niereformowany, sobie żona ci tu rzuca 50 zł, prosi cię, chodź tutaj po pracy, a ty wolisz z kolegami o alienach, tak.
0: Niż do łóżka iść, nie?
1: No nie wiem, czy tam do łóżka, no w każdym razie do roboty, nie? Czy do łóżka, czy do roboty, to do roboty. Ale ty tak trochę jak ten student przed sesją, widzę ten, robisz luźne zagadki we wtorek, może jeszcze sprzątać zaczniesz.
0: No, nie, bo akurat sprzątanie jest czymś, czego najbardziej nienawidzę, jeszcze bardziej od pracy normalnej, więc nie ma szans, żebym zaczął sprzątać.
1: Okej. Okay.
0: No, ale, no ale tego, no widzisz, czyli nawet już płacą ludzie, żebym se poszedł, a nie chcę, no.
1: Nie, tylko żona. A propos Aliena, słyszałeś może o takiej grze planszowej Nemesis?
0: Nie.
1: No, ona się nazywa Nemesis tylko dlatego, że Alien, no to wiadomo, to jest tam znak towarowy. I to jest tak naprawdę Alien. I to w ogóle Polak zrobił tą grę. No jak będziesz miał kiedyś okazję, to polecam zagrać to, bo to bardzo fajna właśnie planszówka, że tam jesteś na tym statku i tam macie różne misje, walczycie z alienem, także no fajne.
0: A nie wiedziałem, że lubisz planszówki. To ciekawe.
1: Lubię planszówki, ale nie takie, wiesz, zbytnio skomplikowane, bo jak na przykład widzę na planszówce, że średni czas gry to jest tak na przykład, nie wiem, 3-4 godziny, no to trochę mnie to demotywuje. I Nemesis, no, jest taką trochę dłuższą grą, bo tam taka rozgrywka potrafi trwać za 2 godziny, ale akurat ona jest taka, powiedzmy, krótsza z tych dłuższych, ale jest naprawdę wciągająca i fajnie się w to gra.
0: No, są niezwykłe dzisiaj planszówki. Są na przykład takie, gdzie budujesz sobie jakby tak trochę losowo, jak w grach komputerowych, levele, nie? Po których potem łazisz jakimiś tam Marines, walczysz, rzucasz kostkami, ale możesz sobie zbudować tak jakby różne levele. Są przygodówki, w których jest wszystko, i karcianka, i ekonomia, i strategia, różne takie zaawansowane, takie handlowe, albo takie właśnie łatwe do zagrania na imprezie, jak talizman, nie? No bo talizman jest w sumie taki jeden z prostszych.
1: A ja właśnie talizmana nie znam, bo widzisz, tych planszówek jest teraz tyle.
0: No jak, nie znasz? Na pewno znasz magię i miecz, bo u nas było pod tą nazwą.
1: Aha, magię. To, a ja tego nie znam właśnie, ja w to nie grałam.
0: No to, nie. To zaskoczyłaś mnie, bo to chyba jedna z najbardziej znanych takich planszówek tego typu. No, bardzo znana.
1: No a z tą Białorusią, co tam mówiłeś, to sobie nawet sprawdziłam z ciekawości, bo tam, no nie chciałbyś tam mieszkać ani zarabiać. Bo oni zarabiają tak średnio 3-3,5 raza mniej od nas, a ceny są tam, wiesz, tylko 1,5 razy niższe niż u nas. Także jak sobie tam popatrzyłam na ceny, to owszem, mają tańszą benzynę i papierosy, co może nas bardziej trochę interesować, ale jakieś tam takie podstawowe produkty typu ser, mleko, to ma taką samą cenę jak u nas w Polsce.
0: No to ciekawe. Tam jest. No, czyli, ale to może ciebie ktoś też wprowadził w błąd, bo ja miałem z kolei informację, że się to tak równoważy, nie? Że są i ceny, że są ceny tyle samo niższe, co płacę, i że to wychodzi na jedno. A widzisz, a ty znalazłaś informację, że niekoniecznie. No i pytanie, kto tu mówi prawdę, nie?
1: To znaczy tak, teraz się posiłkowałam fakt internetem, ale mam po prostu tutaj w bliskiej rodzinie osobę, która ma rodzinę na Białorusi, tam czasami też, no teraz już nie, ale wcześniej jeździła i zawsze właśnie byliśmy zszokowani, że tam jest tak drogo, nie? I cały czas tak, nawet takie, wiesz, rzeczy takie, które by się wydawały, że u nich powinny być tańsze, typu na przykład kupili nam jakieś matrioszki na takie, wiesz, no żeby tam jakiś suwenir przywieźć. No to słuchajcie, taka mała matrioszka, 50 zł. Ja po prostu nie mogłam w co uwierzyć. Ja mówię, Boże, to po co byście, a to w ogóle było już, no nie wiem, ze 2 lata temu, nie? No myślałam, że taka matrioszka, no to tam, no to wiesz, grosze będzie kosztować, nie? Że tam, nie wiem, 5 zł może, nie?
0: No gdyby to Chińczyk wyprodukował, to kosztowałoby 5 zł, na pewno.
1: No właśnie, właśnie. No i to cały czas było tak, że właśnie jak tam się jechało tam na tą Białoruś, no to zabierali, wiesz, jakieś kurtki, jakieś takie inne rzeczy, żeby tam po prostu tam, czy tam na tym, dać tej rodzinie, żeby sobie sama posprzedawała tam na ryneczku czy coś, bo oni tam naprawdę cienko przędą, nie? Także to tak nie jest, że to się tak równoważy, że... No ale tak samo u nas się nie równoważy, tak? My cały czas możemy dużo mniej kupić, nie wiem, tam tych litrów benzyny za naszą pensję niż Niemcy, tak?
0: Tak, już nie mówiąc o tym, no widziałem też taki był, fajna audycja była na YouTubie, gdzie było pokazane, ile musi pracować przeciętny Amerykanin, Brytyjczyk i inni na samochód, a ile Polak. No to Polak tak trzy razy więcej, a na mieszkanie to w ogóle 40 lat musi pracować. To, co to jest za rzeczywistość, w której musisz pracować 40 lat na mieszkanie?
1: No tak, a powiedz mi, a tak co by musiało się stać, żeby zachciało ci się pracować, na przykład, wiesz, nie dla siebie, bo jesteś, wiesz, wolnym strzelcem, ale dla jakiejś korpo?
0: Nie wiem, kataklizm jakiś musiałby się stać. Nie, już pracę dla korpo mam trochę za sobą. Znaczy, wiesz, nie chce mi się dla korpo pracować. To jest... Nie odpowiada mi ani ten klimat, ani jakiś taki... Nic mi tam nie odpowiada.
1: Znaczy mi się wydaje, że ja mam takie poczucie, że te 8 godzin to jest, na przykład dla mnie, to jest ciężkie, że musisz te 8, na 8 godzin iść do tej roboty, nie? Że bardzo jest mały, elastyczny jednak u nas ten czas pracy, że ciężko się dogadać, żeby tam pracować, wiesz, na 6 ósmych etatu, 5 ósmych etatu, to jest raczej, wiesz, to są raczej wyjątki niż jakaś tam reguła, nie? No, a jednak, no to kurczę, no jak tam 8 godzin pracy, zanim tam, nie wiem, dojedziesz, tak, zanim wrócisz. I to jest takie demotywujące, nie?
0: No, jeszcze jak pracowałem w agencji interaktywnej, w sumie największej we Wrocławiu, to często się jeszcze szło na piwo z kolegami po robocie i to tak schodzi cały dzień na sprawy związane z pracą, bo jakby nie było to jakieś tam socjalizowanie się z ludźmi, no to też jest część tej układanki, nie? Nie, no można tak, być odludkiem.
1: No teraz to trochę odpadło, nie? Przez to zdalne, ale mimo wszystko.
0: Może mógłbym pracować dla korpo zdalnie właśnie, tak trochę korci, żeby... Ale wiesz, nie wiem, czy bym chciał, bo to mi nie zależy, żeby mieć dużo pieniędzy, tylko żeby mieć tak, żeby przeżyć sobie normalnie, względnie.
1: No właśnie, o tym właśnie mówię, że gdyby było tak, że mógłbyś się zatrudnić w korpo na 5 ósmych etatu, założę się, że na pewno by ci to wystarczyło na twoje potrzeby, nie?
0: No może.
1: No ale teraz weź znajdź teraz tak, nie? Że im powiesz, że chcesz w takim wymiarze godzin pracy. No korpo teraz mają mega problem ze znalezieniem ludzi, więc może się tutaj by otworzyli na jakieś, no ale...
0: Nie miałbym chyba specjalnych problemów ze znalezieniem takiej pracy. Pamiętam, że jak się z kolegą szukaliśmy sobie pracy w Warszawie, to po 2 dniach znaleźliśmy i to za naprawdę dobrą kasę, nie? Tylko musiałbym do Warszawy wyjechać. To była praca za 6 tysięcy, czyli już tak całkiem przyzwoicie, nawet jak na Warszawkę chyba, nie?
1: Całkiem ale 8 godzin.
0: No, tak.
1: No bo wiesz, jak ty na przykład chcesz właśnie radio łączyć z pracą, no to ty sobie też sam w sumie nie wyobrażam sobie, jak to możesz robić, wiesz, pracując na cały etat i radio robić.
0: No
1: nie?
0: Ciężko by było, ciężko.
1: No.
0: Wiesz, nawet nie dlatego, żeby jakoś czasu zabrakło, bo to zawsze można by wieczorkiem sobie gdzieś tam siąść, nie? W ramach relaksu. Zresztą ja się tak nie przygotowuję do audycji, że muszę dużo czasu na to poświęcać, po prostu wchodzę, gadam z ludźmi.
1: No co ty?
0: Więc czasem trochę się przygotuję, ale i często nie. No mógłbym po prostu, wiesz, tak wpadać sobie, tylko to chodzi o to, żeby się nie chciało już po prostu, nie? I tyle. Żebym straszną czuł pokusę, żeby trochę sobie, wiesz, odpocząć, pograć w jakąś grę, obejrzeć film a czas by się znalazł na radio, ale już by się po prostu tak nie chciało zwyczajnie, no.
1: No dobra, czyli radio to jest to, co ty chcesz robić najbardziej.
0: No chyba to tak najbardziej odpowiada. Najmniej męczące, najwięcej satysfakcji, jakieś frajdy, przyjemności, bo tu właściwie jest często po prostu relaks nawet, nie? Na przykład ty teraz sobie dzwonisz, no co to jest dla mnie za wysiłek sobie pogawędzić? To żaden wysiłek, a wręcz przyjemność po prostu sobie pogawędzić.
1: No właśnie. Wiesz co, ja dzisiaj sobie nie wiem w ogóle, jak to ustawić. Wiesz co, może ty mi to wytłumaczysz. Jak sobie ustawić na tym YouTubie, żeby mi jakieś fajne powiadomienia przychodziły tak szybko, żebym ja faktycznie wiedziała, że audycja się zaczyna i, nie wiem, dostawała SMS-a na przykład, no. Jak to zrobić?
0: Masz w ogóle konto na YouTubie, czy jesteś jakby niezalogowana?
1: Jestem zalogowana.
0: Jesteś zalogowana. To masz do tego konta przypisany jakiś adres e-mail i pytanie, czy to jest ten, którego używasz na co dzień?
1: No tak, no te maile mi tam przychodzą, ale nie wiem, bo bym chciała, żeby tak, wiesz, był taki alert, taki, no dla mnie największym alertem to nie wiem, właśnie byłby jakiś...
0: No to słuchaj, no to sobie... No, to sobie zainstaluj po prostu aplikację na telefonie, która będzie ci wyrzucała na telefonik, że przyszedł mail, nie? I tyle. I to jest, ja tak mam na przykład i na Gmaila jak coś przychodzi, bo mam tam do Gmaila aplikację, ale jak ty masz na czymś innym, to poszukaj sobie, czy twój dostawca, znaczy tam, gdzie masz skrzynkę, czy nie ma jakiejś aplikacji na Google Store, nie? Wchodzisz tam na Google Play, czy jak to tam się nazywa, gdzie masz te wszystkie różne aplikacje do smartfona, do ściągnięcia, no i szukasz sobie, nie wiem, jak masz na tlenie jakimś, czy
1: nie, ja coś... mam Gmaila.
0: Masz Gmaila. Ja bym
1: tylko chciała, żeby mi się tam, nie wiem, tak jak wiesz, jak przychodzi ci SMS, no to widzisz, że masz nieodebrany, nie? A na tej aplikacji Gmaila nie widzisz, że, wiesz, jak tylko patrzysz na komórkę, bo musisz tam wejść w tego Gmaila, żeby zobaczyć, że masz nieodebrane wiadomości, nie?
0: Mi wyskakuje na froncie, że jest
1: tak?
0: Że jest mail, to znaczy chyba czasem wyskakuje, a czasem nie, właśnie nie wiem. W każdym razie na pewno jest zawsze, jak sobie odblokuję telefon, to zawsze mam małą ikonkę M, taką wiesz, na górze, że jest nowy mail, nie? I gdzieś tam w powiadomieniach się, gdzieś tam się pokazuje w powiadomieniach. Może, może to trzeba jakoś dokonfigurować, nie? Po prostu,
1: w ustawieniach żeby... pewnie coś mam niezrobione. Dobra, to już teraz wiem. Czyli pewnie coś w ustawieniach tak mojego Gmaila muszę zmienić. Okej. Dobra. No bo dzisiaj sobie słuchałam jakiegoś starej audycji, znaczy starej sprzed roku twojego wywiadu, który miałeś z drugim dnem. I tam Etam zadzwonił i coś mówił, że planujecie iść w taką stronę, żeby coś audiowizualnie bardziej robić.
0: No to zawsze widzisz, tak jest, że są wielkie plany, a potem się nie chce.
1: No. No.
0: Znaczy, no nie, wiesz, no tak naprawdę to też dużo zależy właśnie od, bo nadawać w radio to można sobie nawet jak się nic z tego nie ma dla przyjemności i tak dalej. No ja tu jestem i tak jakoś tam jeden z lepiej jakoś wynagrodzonych i uszczęśliwianych nadających, ale tak naprawdę żeby robić jakieś filmy, nagrania, żeby coś tu przygotowywać, gdzieś jechać, to musi to być takie komercyjne trochę, czyli powiedzmy masz kanał, gdzie masz tam 500 000 subów, masz z tego już fajną gotówkę i to się staje twoją pracą, a dla nas to, dla wszystkich nas tutaj, to jest po prostu hobby zupełnie i no dla mnie trochę mniej, bo faktycznie tu mi ratujecie tyłek, teraz sobie coś tam zapłacę, więc jest to dla mnie też i zarobek, ale tak pół na pół, trochę wiesz, trochę praca, trochę przyjemność i hobby, nie? Tak jedno z drugim, ale nie do końca, no, ale ja i tak jestem zadowolony, się cieszę tu i tak dalej.
1: Ale wiesz, że ja nie o tym wcale mówię. Wiesz, o co mi chodzi? Słuchaj, powiedz mi, czemu taki Enki na przykład ma tyle, wiesz, no nie, powiedzmy dwa razy więcej na żywo go ogląda osób? I czemu tam już czekają na niego? Jak wiesz, na ciebie czeka tam, powiedzmy, jak ty masz audycję, tam kilka osób, a na niego już czeka 30. Wiesz dlaczego?
0: Nie wiem, może jest lepszym, ciekawszym nadającym, po tak po prostu. Wiesz, on fajne... Fajne ma audycję, fajną ma gadkę, ma swój jakiś tam styl i może po prostu jest, może ta popularność jego większa z tym ma związek. No.
1: Nie, tylko jedna rzecz, tylko dlatego, że ludzie go mogą zobaczyć. Tylko to.
0: No,
1: no i taka
0: nie
1: jest
0: wiem,
1: smutna prawda, że dużo ludzi po prostu, nie wiem z czego to się bierze, ale po prostu mają takie parcie, żeby kogoś po prostu zobaczyć. Nie?
0: To jest mit, wydaje mi się, wiesz? Bo to tak jest często taka opinia, że od tego to zależy, ale na przykład znajduję na YouTubie też takich nadających, którzy się w życiu nie pokazali, mają czarny ekran, a mają powiedzmy tam 50 000 odtworzeń na filmik, nie?
1: A kto to jest?
0: No są tacy. No teraz ci nie powiem, bo nie pamiętam, ale też, no tak bywa. Tak bywa. Poza tym, no ciężko sobie naprawdę to wyobrazić, że ten Enki siedzący zawsze taki sam, z taką samą miną, tak samo łysy i na takim samym tle i palący tego samego e-papierosa i tak samo się śmiejący, to jest dla ludzi jakaś atrakcja. No widzieli to już 1000 razy. No nie wiem, nie wiem.
1: No nie wiem, krawiec, może po prostu obal mit, wyzwanie. Zacznie się pokazywać i sprawdzimy.
0: Nie chcę się pokazywać, bo też pokazywanie się pociąga za sobą różne rzeczy. Na przykład nie byłyby tak długie audycje. Szybciej bym się męczył. Musiałbym tu kontrolować siebie przed kamerą. Musiałbym uważać na różne rzeczy. Trzeba by tu przeorganizować trochę studio i takie różne... Też jakieś komentarze by zaczęły się odnośnie wyglądu, że taki, owaki. Nie mam jakichś strasznych kompleksów, ale też wiem, żeby było takie skupienie się na tym, a weź coś tam zrób, a pokaż, a pomachaj. To wiesz, to jest takie głupkowate, to idzie w kierunku wtedy takiego nadawania zupełnie innego, nie? Tutaj można, jest o wiele większy luz, o wiele inaczej to wszystko działa po prostu. Dużo to zmienia. Powiem tak.
1: Okej. A Enki od początku, nie? Chyba tak na wizji był.
0: No tak, ale chyba czy ktoś to w ogóle na niego tam się gapi? Ludzie się raczej przełączają na coś innego tam, coś se robią i też słuchają go tylko, tak myślę. No chyba, że, ta, że tak strasznie kręci to faktycznie ludzi i podziwiają jego
1: łysinę.
0: Jego łysinę i się cieszą, no ale to już jakaś idiokracja by była, a nie posądzam bywalców tego uniwersum, że są idiotami, więc nie sądzę. Ja myślę, że u Enkiego to coś innego. Nie wiem, może się promował. Znaczy, wiesz, to nie jest jakaś wielka filozofia się trochę popromować, tylko pytanie, czy ja tego chcę w ogóle.
1: No właśnie.
0: Bo też gdyby nagle się zrobiło trzy razy więcej ludzi, to już byłby problem z dodzwonieniem się często, myślę, bo ludzie też jakby przyszło dużo nowych, to nowi by mieli takie parcie, wiesz, coś nowego, chcieliby dzwonić i też by się to zmieniło w tym kierunku, że byłby straszny tłok na antenie, trzeba by długo czekać. Zaczęło, my się tutaj już trochę też znamy, nawet jak ktoś nowy przyjdzie, to czuję, że tu jest inny trochę klimat, że inaczej gadamy ze sobą i tak dalej, a jakby się zrobiła taka masa luda, to by się zaczęły takie komentarze, że latałoby na czacie, oh yeah, no pierdolaj, kurwa, kto to jest, ale debil, ha, ha, ha, ha, serduszka, serduszka, wiesz, to i by tak się zrobiło trochę bardziej, nie?
1: No tak, ja nie dodzwoniłabym się dzień po dniu do ciebie. No, ale ja wcale nawet nie chcę tak często dzwonić, tylko po prostu czekam, aż ktoś zadzwoni i dzwoni, a no. No ale dobra, to już. A słuchaj, taka jedna śmieszna sprawa, nie? A propos właśnie waszego uniwersum tutaj. Jak to jest, ty mi weź to wytłumacz, że dziewczyny, chociaż nie wszystkie, nie? To mają tak normalnie tam Becia, Gosia, Ania, a faceci to ukrywają się pod przynajmniej dwoma pseudonimami, nie? Ja po prostu, zanim ja rozszyfrowałam, słuchajcie, kto jest kto tutaj, to naprawdę, na przykład, nie wiem, jest Furiat, no dobra, Furiat dzwoni, ale na czacie to jest jakiś Karol, nie? Z Gabolem to samo. I tak po prostu o kim nie pomyślałam, jedynie Etam, tak, i potrzeba tam się tam. Skąd to się bierze? O co chodzi z tymi nikami? A że jeszcze ty do nich inaczej mówisz. O czemu na przykład mówisz adwokat, a on jest tutaj na tym czacie Andrzej Wartnys?
0: No, tak, czasami faktycznie bywa. To nie są podwójne pseudonimy, tylko niektórzy sobie taki profil tworzą na YouTubie, nie myśląc o pseudonimie, tylko chcąc sobie to jakoś tam nazwać. I no, i sobie jest taka trochę rozbieżność. No, ale... A dlaczego faceci tak chętnie używają ników, pseudonimów, a kobiety się jakoś nie garną może aż tak bardzo, to nie wiem, skąd
1: Justyna,
0: te różnice.
1: Na przykład.
0: Nie, sam nie wiem, z czego to wynika. Może faceci mają, jakoś są bardziej no, tak przysposobieni do tego, żeby używać pseudonimów kobiety. Nie wiem, z czego to wynika. No też wśród kobiet jest o wiele mniej informatyczek, nie? A dużo plastyczek, no tak. A wśród facetów jest wielu programistów. No są jakieś takie różnice, coś nas tam różni. Faktycznie, kobiety jakby rzadziej pseudonimy. Może faceci mają, bo to pseudonimy to kapitan Tomek kiedyś to, jak przestał sam używać pseudonimu, to stwierdził, że to takie więzienne klimaty. Jakieś tak mu się to skojarzyło, że więzienne klimaty, człowieku, nie moja bajka, człowieku, man. I jestem Tomek. I przestał być wtedy mapetem. Kloda też tak kiedyś naszło i przestał się przedstawiać jako Klod i stał się Michałem nagle i oczywiście zaraz zaczął gardzić wszystkimi, co pseudonimów używają, bo on już nie używa, nie? No...
1: No to nie, ja nie na zasadzie jakiegoś tam, wiesz, potępienia tego, to też absolutnie, to właśnie
0: kumam.
1: Tylko... dodaje kolorytu, nie?
0: Nie tylko kolorytu, ale też większy luz jest, bo ludzie się mniej stresują, że się skompromitują, że to pójdzie na ich konto, wiesz, i są bardziej tak wyluzowani, nie? Więc to dużo zmienia jednak.
1: A tutaj dzisiaj wiadomo, ten temat główny to jest ten Olszański, Jabłonowski i ja właśnie tutaj pod wpływem was mówię, nie no, muszę zobaczyć, o czym oni gadają. I słuchajcie, ja nie byłam w stanie, no słownie 3-4 minuty, ja musiałam to wyłączyć, nie? No nie wiem, czy tak pechowo trafiłam, czy coś, ale oni chyba tak cały czas tak właśnie jadem rzucają. No nie, ta konwencja to jest dla mnie w ogóle jakieś... No nie, nie, nie dla mnie to jest zupełnie i takie przerażające. No,
0: Czyli
1: nie, nie wiem.
0: Za wulgarne, tak? I takie za chamskie to było dla ciebie, tak? Za prostackie, czy co?
1: Znaczy nie, no chodzi o takie właśnie nazistowskie, wiesz, korelacje dla mnie, nie? O to mi bardziej chodzi, bo tam, że ktoś, nie wiem, jest chamski, przeklina, no to tam, wiesz, co mnie to, ale no takie ewidentne nawoływania do jakiejś nienawiści, do takiego nacjonalizmu, takiego skrajnego. No nie, to zupełnie nie moja bajka. Ale tak właśnie, nie wiem, może czy ty się nad tym kiedyś zastanawiałeś, bo wiesz, wiadomo, że mamy problem, że jak będą wybory, nie mamy na kogo głosować, jak zwykle zresztą. I ja już, no nie, to jest, chyba tym razem już chyba się nawet posłucham Etama i po prostu nie pójdę głosować, bo do tej pory zawsze żyłam w takim przekonaniu, że no to jest tak najłatwiej powiedzieć, nie? Że nie mam na kogo głosować, więc nie idę głosować. I zawsze tego najmniejszego zła szukałam. Ale już, kurczę, no naprawdę nie ma z czego wybierać. Już głosowałam prawie na wszystkich, no oprócz tam PiSu i tej Konfederacji. No bo to jest zawsze tak, że zagłosujesz, potem się oczywiście zawiedziesz, więc szukasz następnej, no ale no nie ma z czego wybierać. I tak, nie wiem, też jak ciebie słucham i z czego... Wydaje mi się, że po prostu nie ma takiej partii, która by łączyła ideologię taką, wiesz, wolnościową, w sensie, wiesz, tolerancji, tak, dla innych, no choćby dla tego LGBT, czy tam właśnie popierającym tam prawa aborcji, do aborcji i tak dalej, z wolnorynkowymi ideami. Zawsze to jest tak, wiesz, że ktoś jest za wolnym rynkiem, takim, wiesz, niskie podatki właśnie, żeby tego socjalu było mniej, tylko tak dla naprawdę potrzebujących. Ale to się zawsze łączy właśnie z tym kościółkowym, takim zamkniętym, takim światopoglądem, wiesz, na te sprawy, powiedzmy, takie społeczne, nie? A z kolei lewica, no to dobra, tutaj nie wiem, związki dla gejów, nawet może dzieci adoptujcie i wszystko fajnie, ale nie, z kolei ci to, wiesz, zniechęcą cię do pracy, tak, bo ci, co tam więcej zarobisz, to ci zaraz wszystko w podatkach zabiorą.
0: No właśnie, nie ma takiej siły i może być nie może, ponieważ nie ma zapotrzebowania zupełnie. Jakby tak pozbierać tych naszych rodaków, którzy są i liberalni, i jednocześnie wolnorynkowi, i nie kościółkowi, to mogłoby się okazać, że to jakiś promil społeczeństwa jest w ogóle, że mało kogo taka opcja obchodzi i że w najlepszym wypadku możemy liczyć na taką konfederację, która też jakoś nie jest super jakoś popularna, no trochę jest, ale to nie jest jakaś znacząca wielce siła, no to jak już jesteś tam wolnorynkowy, to musisz być przynajmniej konserwatywny, żeby ktoś się tobą zainteresował, nie?
1: No ale wiesz, nie przekonuje mnie to, bo dla mnie to jest, no nie wiem, to jest sprzeczne właśnie. Jak można być, wiesz, za taką wolnością w kwestiach gospodarczych, a być tak zamkniętym w kwestiach obyczajowych?
0: Nawet w naszym uniwersum taki wódz, który jest bardzo wolnorynkowy, to on też jest konserwatywny, wiesz. I jest przeciwko aborcji zdecydowanie i toczyliśmy tutaj dysputy na ten temat. On twierdzi, że wiesz, że dziecko od poczęcia, nie? I tak dalej.
1: No dobra, ja rozumiem. Ja rozumiem, że wiesz, że jest ktoś o takiej konstrukcji psychicznej, tak? Że za tym tak, a za tamtym nie. No ale to co? To ja jestem jakaś naprawdę nienormalna, że no. Potrzebowałabym takiej partii.
0: No jesteś, tak? Jesteś, no. Tutaj, no, jak na Polskę, to tak, to jesteś nienormalna. Trzeba to sobie powiedzieć otwarcie. No,
1: no czyli dobrego radia słucham. No dobra.
0: No to są ludzie nienormalni, no snarazja.
1: A jeszcze kiedyś właśnie, jeszcze wracając do tych nazistów, tam w jakiejś audycji chwaliłeś taką książkę Trzecia Rzesza na haju, że dobry materiał. Jakbyś, nie wiem, czy słyszałeś o takim serialu Babylon Berlin?
0: Nie.
1: To są właśnie lata 20-30 w Berlinie, mocno na haju. bo tam taki właśnie głównie się toczy, no takim półświatku powiedzmy. Ale nie tylko, nie? Generalnie tam pokazane właśnie, jak się ten nazizm tam wykluwa. Także jakbyś miał jednak chwilę czasu, to ci polecam ten Babylon Berlin.
0: To jest serial?
1: Tak, niemiecki, ale bardzo dobry.
0: Babylon Berlin, to sobie aż zapiszę, bo bardzo lubię. Nie wiem czemu, ale jakoś lubię sobie słuchać o nazistach, Niemcach, wojnie, jakieś, wiesz, a jak jeszcze narkotyki, to w ogóle.
1: A, to będziesz zadowolony.
0: Jak to się nazywa? Babylon?
1: Tak, Babylon Berlin.
0: Babylon Berlin. No, tak się mówi, że w tym czasie to taka była stolica rozpusty właśnie, nie?
1: Oj, tak, tak, tam jest dobrze pokazane.
0: Tam, ale to nawet fajne czasy, że można było wszystko sobie nabyć, co tam się chciało, z czym się chciało poeksperymentować, to szłaś i kupowałaś.
1: No. Słuchaj, a tutaj tak, wiesz, wszystko idzie w górę, wiadomo, tam z zarobkami człowiek nie nadąża. No prawda jest taka, że lepiej by ci było z kimś zamieszkać, nie? Ostatnio wymyśliłeś też tych 10 tajek, ale no nie zakładam, żebyś, po prostu nawet wyobraziłam, jakie łóżko, nie? Że musiałbyś mieć ogromne łóżko, żeby się tam z nimi, one są szczupłe i w ogóle, no ale mimo wszystko, to byś miał łóżko, które by ci zajęło cały duży pokój, nie?
0: Właśnie na malutkim byśmy się gnieździli.
1: A w ogóle z adopcją, słuchaj, to nie jest, bo rozumiem, że gdybyś adoptował, nie?
0: No.
1: To nie jest tak hop-siup. Bo żeby zaadoptować dziecko, to ty musisz mu odpowiednie warunki zapewnić. Każde dziecko musi mieć swój pokój. Nie wiem, czy wiesz. No byś musiał mieć, wiesz, pałac z 10 pokojami dla każdej księżniczki, więc ja mam dla ciebie lepszą opcję. Bo też ostatnio rozmawialiśmy tam o emigrantach, o Białorusinach i Ukrainkach i Ukraińcach, ale chodzi mi właśnie o to, że powinien się zainteresować Ukrainka, Białorusinka. To są naprawdę super babki. I jak wśród Polaków, tak mi się wydaje, jak wśród do Polaków dotrze, jak fajnymi dziewczynami są Białorusinki, Ukrainki, to Polki będą miały totalnie przerąbane.
0: No tak,
1: oczywiście pod warunkiem, że Białorusini i Ukraińcy tutaj, wiesz, nie zgłoszą sprzeciwu, nie?
0: Ale Polacy może sobie chwalą, bo im odpowiada taka rola kobiety, bo mówi się, jak chwalą, to mówią, no, pracowite, karne, to wiesz, to w ten sposób chwalą te Ukrainki często. Ja nie mówię, nie chcę tutaj jakoś spłycać tych Ukrainek i robić z nich jakiś kur domowych, bo różnie to bywa. Na przykład no, nasz tutaj kolega radiowy Grzesiu Przedsiębiorca, no nie jest żadnym sekretem, że związał się z Ukrainką, jest bardzo szczęśliwy i to nie jest jakaś taka kura domowa, tylko wiesz, normalna, fajna, nowoczesna dziewczyna, nie?
1: No tak, tak, ale jest coś takiego, że one właśnie, wiesz, powiedzmy, robią właśnie no, te wszystkie obowiązki domowe i tak dalej i robią to z uśmiechem na ustach, nie? I kiedyś słuchałam w Tok FM-ie właśnie takiego wywiadu, to chyba akurat była Rosjanka, nie? No też tak nie chcę generalizować, że to, co Rosjanka powiedziała, no to też Białorusinka czy Ukrainka, ale ona tam takiego coś powiedziała, że dla niej to jest nie do pomyślenia, co się tu w Polsce dzieje, że wiesz, że dziewczyny zaganiają na przykład facetów, wiesz, na spacer z dzieckiem, albo żeby coś tam zrobił w domu, bo dla niej to by była ujma, że jej mąż coś tam, wiesz, w domu tam przy dziecku robił czy coś. Nie wiem, czy te Białorusinki, Ukrainki tak podobnie, ale no myślę, że wiesz, jeszcze są takie właśnie, no bardziej to tradycyjnie tego wszystkiego podchodzą. No i, no i w ogóle, tak jak miałam kontakty tutaj jakieś właśnie z, powiedzmy z tymi kobietami, to one są naprawdę niesamowite, one wszystkie zawsze uśmiechnięte, robią takie, wiesz, prace, no te takie, no wiadomo, gorsze jakieś tam, nie? Jakaś sprzątaczka, fryzjerka, a po prostu z takim optymizmem, no naprawdę, także rozejrzyj się po tej środzie.
0: No, tutaj takie zagłębie Ukraińców może znajdę faktycznie. Какая проблем? Idę szukać.
1: Słuchaj, no i słuchaj do fryzjera, czy tam jakichś innych usług poszukaj. Znaczy chodziło mi, wiesz, no, może akurat. A we dwójkę, jak się złożycie na ten, na czynsz, to już będzie zupełnie inaczej, no.
0: Bariera językowa może trochę być, ale to zawsze uniwersalnym językiem miłości możemy się porozumieć.
1: Dokładnie. Nie, to nawet lepiej, jak się ze wszystkiego nie rozumie, wiesz? Ja myślę, że to czasami nawet lepiej. No to się już wszyscy żegnają, to wiesz co, to ja się też już będę żegnać, bo to faktycznie druga wypiła.
0: No ja też już zmykam.
1: No, to trzymaj się, papa.
0: No ty też, wszystkiego dobrego. Hej, hej.
1: Hej.
0: No, kończymy, kończymy. Fajnie było. O, to... Miło, miło było, ale się skończyło. Czas właśnie zrobić sobie gorącą kawę. Już tak siedzę o suchym pysku dłuższy czas. Dobra. To do usłyszonka. Jak jest jednak jakieś tutaj wsparcie miłe, sympatyczne, to postaram się jednak jakoś pogodzić robotę z nadawaniem. Warto się trochę napiąć, nabzdyczyć, no, czy jak to tam się mówi, wysilić. O, wysilić się warto. Może jutro, a w czwartek może Gumball będzie, a w sobotę może Jacek będzie, a w piątek może ja będę. Zobaczymy. No to do usłyszenia. Bywajcie, kamraci.

0: Jacek Dukaj, ponieważ kot. Chłopiec bawi się z kotem. Kot jest czarny, ma ślepia jak szmaragdy. Porusza się, jakby ktoś przelewał z miejsca na miejsce płynną ciemność. Chłopiec wygląda najwyżej na 6 lat. Jest tak skupiony, że nawet się nie uśmiecha. Przygryza wargę, wydyma policzek, robi dziwne miny. Kot czasami umyka przed jego rękoma, czasami nie. Czasami poruszają się obydwaj, czasami żaden z nich. Miękki i pozbawiony strachu jest chód kota po wzorzystym dywanie. Kot nigdy nie spogląda w wielkie zwierciadło. Pokój wygląda jak babciny salon. Ciepło w kolorach, ciepło w kształtach przedmiotów, pastelowa żółć rozproszonego światła o nieznanym źródle. Światło pada ze wszystkich stron, nie ma cieni. W fotelu przy drzwiach siedzi starsza kobieta. Wstukuje coś na ułożonym na kolanach notebooku, co chwila zerkając ponad szkłami okularów na chłopca i kota. Wyjąwszy klekot klawiszy i szelest poruszeń chłopca, w pokoju panuje cisza. Nie ma ciszy za zwierciadłem. Zwierciadło jest jednostronne, przepuszcza światło z pokoju do oddzielonej odeń lustrzaną taflą salki obserwacyjnej. Tu panuje półmrok. Salka jest nieco mniejsza, całe jej umeblowanie stanowi kilkanaście metalowych krzeseł, ustawionych przodem do zwierciadła w nierównych rzędach. Dwa krzesła są zajęte. Starczy z mężczyzn przyglądających się przez fałszywe lustro dziecku i kotu pali papierosa. Unoszący się dym jest niewidoczny, podobnie jak oczy obu mężczyzn ukryte w ciężkich cieniach zalegających pod ich łukami brwiowymi. Ręka z papierosem wskazuje chłopca.
1: Wyjątkowo ciekawy przypadek. Masz połączenie? Zajrzyj pod 122 bis.
0: Młodszy mężczyzna skroluje ekran na swym laptopie. Zimny blask bijący od seledynowego tła liter maluje mu skórę trupim odcieniem.
2: Humanopatia progresiva cum neuropatia cum agnosis, czyta i podnosi głowę. Ten dzieciak? Czy to przypadkiem nie podpada pod eutanazję?
1: Jeszcze nie ma orzeczenia o trwałej niezdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Profesor przedłużył okres badań. Ktoś się będzie na szczeniaku habilitował.
0: Młodszy, zmieszany, drapie się w kark, śledząc wzrokiem szybki przepływ akapitów przez ekran.
2: Poprawdzie niezbyt rozumiem. Co to właściwie znaczy?
0: Stuka paznokciem, przeskakując kilka okienek.
2: W słowniku HELP-u nie ma nawet takiego terminu.
1: Bardzo świeża jednostka chorobowa, uśmiecha się starszy. Wyodrębniona właśnie u nas.

0: jeszcze jedna konsekwencja upowszechnienia wirtualizacji synchronicznej.
1: On ma wszczepkę?
0: Od 4. tygodnia życia.
1: I co poszło nie tak?
0: Starszy strzepuje popiół z papierosa na podłogę. Na ile się orientujesz? Pyta. Tamten śmieje się niepewnie.
1: W ogóle się nie orientuje.
0: No tak, cóż, więc muszę od początku. Starszy wzdycha i zakłada nogę na nogę. Co właściwie robi wszczepka? Trepanują ci czachę i pchają do mózgu nanoelektronikę, ale co to robi? Podłącza się bezpośrednio do wszystkich ośrodków zmysłów. Obiegowy sąd czyni ze wszczepki coś w rodzaju neuronalnego odpowiednika kasku wirtualnej rzeczywistości. To uproszczenie. Kask możesz zdjąć, wszczepki usunąć się nie da. Kiedy kask masz założony, zdajesz sobie z tego sprawę, natomiast kiedy wszczepka działa, a kiedy nie działa, nie sposób samodzielnie rozpoznać. A przede wszystkim, iluzja rzeczywistości wywoływana przez środki zewnętrzne, korzystające z pośrednictwa zmysłów, jest zawsze w jakiś sposób ułomna. Podczas gdy kłamstwo wstrzykiwane bezpośrednio do mózgu z pominięciem oczu, uszu, w ogóle ciała. Kłamstwo takie jest doskonałe. Wirtualizacja synchroniczna wykorzystuje właśnie ową demiurgiczną perfekcję. Rzuca i przydeptuje Peta. Chłopiec za zwierciadłem strzela palcami, usiłując zwrócić na siebie uwagę kota. Kot ziewa. Włączywszy kask VR, wchodzisz w nieistniejący świat. Uaktywnienie wszczepki niczego takiego nie oznacza. Ona wcale nie musi wciągać cię od razu w pełną fikcję wszystkich zmysłów. Rzecz zależy od stopnia wyrafinowania programistów. Najpopularniejszy w tej klasie shareware, okresowo wizualizowany timer, nie zafałszowuje przecież rzeczywistości, blokując bądź deformując prawdziwe doznania. On jedynie dodaje nowe. Widzisz wszystko to, co widziałbyś i bez wszczepki, ale nadto widzisz zegar. Zegar, którego tak naprawdę nie ma. W zależności od wybranej w setupie opcji, jego algorytm może obejmować jedynie wzrok lub więcej zmysłów. Możesz więc także słyszeć jego tykanie, możesz czuć pod palcami fakturę materiału, z jakiego go wykonano, co tylko sobie zażyczyłeś. Drewno, metal, kamień, plastik. Możesz go nawet powąchać. Neustalony znak zniknie, neustalony znak zjawi się ponownie. Wirtualizacja synchroniczna tym się różni od totalnej, że jest subiektywnie weryfikowalna przez jej podmiot. Z tego też powodu nie dotyczą jej te prawne restrykcje, które ograniczają rozpowszechnianie i używanie programu w pełnej symulacji. No weź chociażby ten timer, najprostszą wirtualizację synchroniczną z możliwych. Nawet założywszy jego realność, dla wszystkich twoich zmysłów możesz go odróżnić od przedmiotów istniejących obiektywnie, na przykład przechodząc przez niego. Podczas wirtualizacji synchronicznej nie podlegają bowiem blokadzie i modyfikacjom programu rozkazy wydawane przez twój mózg poszczególnym mięśniom i zawiadujące w efekcie całymi kończynami i ciałem w ogóle. Nic cię zatem nie powstrzyma od wejścia w przestrzeń, którą pozornie zajmuje zegar. Wirtualizacja synchroniczna nie jest w stanie również oszukać cię, tak deformując obraz świata, byś mimo wszystko sądził, iż tych kroków nie wykonałeś, ponieważ ex definitione ograniczona jest do danego obiektu, w tym przypadku zegara.
1: Tak, ale co to ma wspólnego z tym dzieckiem i jego chorobą?
0: Ależ niecierpliwy. Wszystko po kolei. Starszy mężczyzna wyjmuje i zapala kolejnego papierosa. Tłumaczę ci, skąd u niego wszczepka. Parę lat temu, po tym orzeczeniu sądu w sprawie wyjęcia programów wirtualizacji synchronicznej spod ogólnych zakazów, pojawiła się możliwość zakładania wszczepek osobom niepełnoletnim. Aby zadośćuczynić prawu, wszczepki takie posiadały wpisaną nieusuwalną blokadę dla wszelkich wirtualizacji totalnych bądź synchronicznych powyżej pewnego stopnia szczegółowości. Rozumiesz? Kumulujący się efekt sporej ilości programów typu wirtualizacji synchronicznej jakościowo nie jest już tak bardzo różny od scenograficznie wiernej współczesności wirtualizacji totalnej, bo choć wciąż wewnętrznie weryfikowalny, dla umysłu dziecka jest równie groźny. Stąd ograniczenie. W Wymusiło to jednak zwiększenie pamięci operacyjnej dziecinnych wszczepek do rozmiarów de facto równych tym u wszczepek zwykłych. Ponieważ program decydujący o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do realizacji kolejnej wirtualizacji synchronicznej, czyli egzekutor owej blokady, zważywszy na niedookreśloność podległej jego wyborowi materii, płynność kryteriów oraz indywidualną ewolucję umysłu każdego dziecka, wymagał pełnej emulacji systemu Fuzzy Logic. Zaciąga się dymem. I to była owa szczelina, przez którą wcisnęła się humanizacja.
1: Humanizacja?
0: Przytakuje starszy. Na pewno słyszałeś. Swego czasu było nawet o niej głośno. Humanizacja od Huma. Był taki filozof.
2: Czego oni dzisiaj uczą?
0: Kręci głową, wypuszcza dym, krzywi wargi.
2: Więc właśnie, podejmuje po chwili.
0: Szło o edukację. Skoro już dziecko ma założoną wszczepkę, żal marnować taki potencjał. Szło o edukację, o przyspieszenie tempa rozwoju umysłowego, podrasowanie inteligencji. Rzecz jasna, niewielu mogło sobie na to pozwolić. Założenie normalnej wszczepki to już są potworne koszty. A co dopiero modelu samoorganizującego się na mózg niemowlęcia. U nas w kraju dotąd przeprowadzono zaledwie około 6 tysięcy takich operacji. Chcieli mieć genialne dzieci, płacili słono. Kogo było stać? Cóż, ostatecznie trudno się dziwić. Początkowo pomysł ograniczał się do synchronicznych wirtualizacji o dowolnej postaci, w rodzaju wiecznie czuwającej opiekunki i zarazem nauczycielki. Ale to wykorzystywało zaledwie ułamek potencjału wszczepki. Pojawiły się więc na rynku humanizatory. Młodszy mężczyzna zamyka i odkłada laptop. Pochyliwszy się, opiera przedramiona o krzesło stojące przed nim.
1: Nielegalne? Pyta.
2: Nie, skąd? Legalne absolutnie.
0: To nawet nie są wirtualizatory, nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie tworzą żadnych subiektywnych obiektów, nie wysyłają do mózgu fałszywych bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych czy jakichkolwiek innych. Tu już wkraczamy na meandry epistemologii. Masuje skroń w zamyśleniu. Na czym polega właściwie proces uczenia się? Na początku człowiek nie wie nic. Brak związków pomiędzy odbieranymi doznaniami, brak wiedzy o samych doznaniach. Niemowlę zanurzone jest w jednostajnym, gęstym chaosie. Porządek wynika dopiero z kumulacji doświadczeń. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, relacji najbardziej fundamentalnej ze wszystkich, bo przyczynowo-skutkowej. Po czym poznajesz przyczynę danego zdarzenia? Młody mężczyzna wzrusza ramionami.
1: Nie wiem. Poznaję, to są oczywistości. Młotek uderza w gwóźdź i gwóźdź zostaje wbity. Następuje przekazanie pędu. Najpierw jest ruch młotka, potem jest ruch gwoździa. Wynikanie jest oczywiste, tu nawet nie ma się czego uczyć.
0: Błąd, błąd, błąd. Niemowlę nie wie żadnej z tych rzeczy. Niemowlę nie wie nawet, że uderzenie młotka powinno spowodować ruch uderzonego przezeń przedmiotu. Mylisz się bardzo, to nie są oczywistości. To są wielkie tajemnice, które ono musi dopiero odkryć. Cała ta twoja oczywistość znanych ci związków przyczynowo-skutkowych wynika właśnie z tego, że je znasz. Są to rzeczy znane ci tak dobrze, że nierzadko usynonimowione. Ogień, więc gorąco, woda, więc wilgoć. A dziecko nie wie, że ogień parzy, dopóki nie wsunie doń ręki. Co więcej, musi się sparzyć kilkakrotnie, by utrwalić ów związek w stałe prawo. Metoda wnioskowania indukcyjnego, choć poniekąd intuicyjna, nie może się opierać na przykładach jednostkowych. Rychło bowiem doprowadziłoby wnioskującego do kompletnego absurdu. Lecz i tej reguły trzeba się dopiero nauczyć w osobistym doświadczeniu. Młodszy mężczyzna marszczy brwi. Drapie się w roztargnieniu w podbródek.
1: Nie bardzo rozumiem, do czego zmierzasz. Tabula rasa, okej. Wszystkiego się uczymy, przyznaję. Ale skoro poznamy w doświadczeniu, iż takowe związki w ogóle istnieją, ich oczywistość staje się tak przemożna, że automatycznie zamyka w przyczynowo-skutkowy schemat całość postrzeganego świata.
0: Czyż dziecko nie przestraszy się, jeśli nagle jego zabawki zaczną się poruszać same, bez przyczyny? Nie, nie przestraszy się, o ile już wcześniej nieraz się tak poruszały, nie wyrządzając przy tym nikomu krzywdy. Schemat istnieje, lecz jego kształt nie jest z góry przesądzony. Gdyby tak było, gdyby był to schemat dla wszystkich wspólny, czymże właściwie miałaby się zajmować psychologia? Każdy wypracowuje własne idiosynkrazje, własne ścieżki skojarzeń.
1: Tak, lecz tu chodzi o uczucia. Natomiast związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w świecie fizycznym są dla wszystkich obserwatorów identyczne.
0: Starszy mężczyzna kręci głową z politowaniem. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie głupoty wygadujesz. Po pierwsze, samo rozróżnienie jest fałszywe. Wyobraź sobie, że kobieta łamie sobie nogę. Trzykrotnie, na przestrzeni kilkunastu lat. Za każdym razem dzieje się to 13 w piątek. Jeśli ona odtąd we wszystkie takie piątki nie będzie w ogóle wychodzić z domu, bojąc się kolejnego wypadku, to czy uznasz to za przesąd nieoparty na zaobserwowanym w ramach świata fizycznego związku przyczynowo-skutkowym?
1: O jakim związku mówisz? Jakiej przyczynie i jakim skutku?
0: Twierdzisz, że nie miała prawa wyciągnąć takiego wniosku?
1: Zwróconej głupoty chyba.
0: Starszy prycha zniecierpliwiony. Wobec tego inny przykład. Religia Azteków nakazywała im składać bogom ofiary z ludzi. Nie chodziło tu o jakieś pojedyncze egzekucje. Szło to w dziesiątki tysięcy zabitych. Po roku 1450 Meksyk nawiedziła długotrwała susza, co spowodowało klęskę głodu. Interpretacja kataklizmu dokonana przez kapłanów była następująca. Ziemia i słońce nie zostały dostatecznie zasilone drogocennym napojem. Znaczy się krwią. Za mało ofiar, trzeba więcej, ale brak już jeńców. Zawarto zatem między sąsiadującymi ze sobą państwami specjalną umowę, aby móc prowadzić bez konsekwencji politycznych wojny dla dostarczenia sobie nawzajem odpowiedniej ilości jeńców. Nazywano je wojnami kwietnymi, Guerras Floridas. Tak więc w roku 1455 można już było złożyć bogom ofiary z ludzi w liczbie zadowalającej kapłanów. Natychmiast spadły deszcze, uzyskano obfite plony, wszystko fakty historyczne.
1: Czego ma to niby dowieść?
0: Wykaż różnicę pomiędzy następującymi wnioskowaniami. Plony były obfite, ponieważ spadł deszcz. Deszcz spadł, ponieważ złożono ofiarę.
1: Bardzoś przebiegły, śmieje się cicho młodszy. Różnica jest taka. Zawsze po deszczach plony są obfite i to można zaobserwować wielokrotnie. Następstwo deszczu po złożeniu ofiary z ludzi? Nie.
0: Ależ tak tak. O ile składasz te ofiary wystarczająco często.
1: Co nie zmienia faktu, że ów związek jest fałszywy.
0: Dla ciebie? Dla innych nie. Dlaczego miałby być fałszywy? Potwierdza się każdorazowo. Wiedza bierze się z doświadczenia. Dziecko obserwuje i wyciąga wnioski. Za każdym razem, gdy rozlega się dzwonek u drzwi, ktoś wchodzi do mieszkania. Usłyszawszy, będzie biec sprawdzić, kto to. Za każdym razem, gdy podkradnie z szafki cukierek, tatuś wraca do domu pijany. Tych razów może być zaledwie 3, ale dziecku to wystarczy. Potem dopiero będzie się dziwić, dlaczego on jest pijany, mimo iż akurat cukierka nie wzięło.
1: Dobrze, dobrze,
0: irytuje się młodszy.
1: Ale nadal pytam, co to wszystko ma wspólnego z nim?
0: Wskazuje ruchem brody na chłopca za zwierciadłem. Otóż humanizatory, zaczyna starszy, machinalnie strzepnąwszy popiół pod krzesło. Mają za zadanie wspomagać przez wszczepkę tworzenie się w umyśle dziecka schematów związków przyczynowo-skutkowych. Obliczono, iż potencjalnie pozwoli to na przyspieszenie jego rozwoju intelektualnego nawet ponad 3-krotnie. Uświadom sobie, co właściwie oznacza takie wspomaganie. Stajesz oto w obliczu zbiegu kilku lub kilkunastu wydarzeń, z którymi dotąd nie miałeś do czynienia. Pozbawiony humanizatora, musisz sam rozciągać pomiędzy nimi nici wynikania i najczęściej zapewnie rozciągniesz je błędnie. W przyszłości zatem będziesz musiał jeszcze nie raz korygować zapisane w pamięci ścieżki skojarzeń, w miarę jak ponawiane doświadczenia będą wykazywały ich fałszywość. Gdy bowiem stoisz wobec alternatywy połączenia ze sobą w pary przyczyna-skutek zdarzeń A i B, A i C albo A i D, a z każdym z nich lub z takim akurat ich zestawieniem stykasz się właśnie po raz pierwszy, wybór jest w mniejszym lub większym stopniu przypadkowy. Dopiero zebrawszy pewne doświadczenie, bo pamiętając, iż korelacja czasowo-przestrzenna zdarzeń A i C wystąpiła razy, dajmy na to, 10, A i B raz, a A i D 2. Dopiero wtedy uznajesz za żelazne, naturalne prawo związek przyczyny A ze skutkiem C. Pamiętając przy tym, że nie czynisz tego świadomie. Po prostu, tak to ci się w głowie układa, nie analizujesz tego. Na tym etapie rozwoju nie jesteś zresztą w stanie przeprowadzić żadnej autoanalizy.
1: A humanizatory co?
0: Humanizatory oszczędzają ci tej nauki. Powtarzanych doświadczeń, nakładających się na siebie wspomnień. Albowiem normalnie schemat powstaje

0: przytoczonych wyżej przykładach, wynikanie wrażenia wilgoci z przedmiotu woda i wrażenia ciepła z przedmiotu ogień, międzyneuronalne połączenie osiąga w końcu taką grubość, że pomyślenie o przyczynie bez automatycznej myśli o skutku jest już niemożliwe. To wszelako są przykłady skrajne. Grubość owych połączeń jest bardzo różna. Sieć naszych skojarzeń składa się w większości z nici wiotkich niczym pajęcze. Nimi jednak humanizator się nie zajmuje. Ich wytworzenie pozostawia przypadkowi. Inaczej uniemożliwiałby powstanie u dziecka indywidualnej osobowości, narzucając uniwersalny dla wszystkich algorytm postrzegania i rozumowania, świadomego i podświadomego. Funkcją humanizatora jest jedynie, czy też aż, jednorazowe wzmocnienie do optimum skojarzeniowych połączeń pomiędzy właśnie zaobserwowanymi przez dziecko zdarzeniami należącymi do klasy powszechnych. Pozwala to takiemu dziecku m.in. nauczyć się mówić w kilka dni.
1: Żartujesz!
0: Prycha młodszy mężczyzna, od jakiegoś już czasu przysłuchujący się wywodom starszego z wyrazem głębokiego powątpiewania na pokrytej niesymetryczną mozaiką cieni twarzy. Zastanów się przez chwilę nad tym, co ci powiedziałem. Czymże innym jest umiejętność mowy, znajomość języka, jeśli nie utrwalonym na stale rozległym schematem połączeń typu dźwięk, desygnat? Starszy przygląda się z roztargnieniem czerwonemu punktowi żaru na końcu papierosa. Lecz ucząc się mówić bez pomocy humanizatora, potrzebujesz ogromnej liczby powtórzeń obserwacji owych korelacji, zanim wryją ci się one w umysł na tyle głęboko, by samo spojrzenie na krzesło wywołało wspomnienie zbitki dźwięków stanowiących słowo krzesło. Co dopiero, gdy idzie o detonację abstraktów w stylu czynności czy suchych predykatów, jak przymiotniki odczasownikowe, że nie wspomnę o operatorach w rodzaju partykuł i przyimków albo wręcz strukturach syntaktycznych. Dochodzi się do tego powoli, mozolnie, etapami. Tu znacząco unosi rękę z papierosem. Lecz nie z humanizatorem. Nie z humanizatorem. Humanizator sklei ci na mur każde odpowiednie skojarzenie, gdy tylko raz się ono u ciebie pojawi. Nie potrzebujesz wielkiej ilości powtórzeń doświadczeń, by prawem statystyki rozróżniać koherencje autentyczne od pozornych, bo przypadkowych. Humanizator nada pojedynczemu wrażeniu wagę 100. Wryje ci się ono w umysł raz na zawsze. Pisać nauczysz się w kilka godzin. Raz przeczytawszy poprawnie wydrukowany wyraz, nigdy już nie popełnisz w nim błędu ortograficznego. Zważ, że dotyczy to nie tylko umiejętności w zakresie myślenia abstrakcyjnego. Tak samo szybko przyswoisz sobie zasady gry na dowolnym instrumencie muzycznym, pisania na komputerze, prowadzenia samochodu, tańca itd., itd.
2: Kluczem do problemu, przypuszczam, mruczy młodszy z interlokutorów, jest tu owo dokonywane przez program rozróżnienie pomiędzy skojarzeniami odpowiednimi a nieodpowiednimi.
0: No oczywiście. Humanizator musi czynić to w czasie rzeczywistym, pomiędzy momentem dotarcia bodźców do receptorów a zapadnięciem interpretacji doświadczenia w umysł. To stąd te wysokie wymagania sprzętowe.
2: A co nawaliło w jego przypadku?
0: Młodszy patrzy na chłopca. Jak już wspomniałem, kontynuuje starszy, skonstruowanie sztywnego algorytmu wypełniającego te funkcje okazało się niemożliwe i musiano się uciec do potwornie pamięciochłonnych emulacji sieci komórkowych działających w oparciu o doktrynę Fuzzy Logic. Tu nawet błąd jako taki rzadko jest błędem w 100%, nie uświadczysz twardych tak i nie. Pytania i odpowiedzi pływają swobodnie pomiędzy biegunami ekstremów klasycznych systemów zero-jedynkowych. Program dojrzewa w miarę korzystania z niego, dostosowuje się do warunków, samodoskonali. Teoretycznie dla humanizatorów powinno być to środowisko wręcz idealne, co nie znaczy, że zaniedbano opracowania stosownych zabezpieczeń. Firma software'owa, która wypuściła te konkretne humanizatory, przyłożyła dużą wagę do wpisania w inicjator programu maksymalnie sztywnych kryteriów podejmowania decyzji w zakresie wzmacniania poszczególnych międzyneuronalnych połączeń skojarzeniowych. Co bynajmniej nie uchroniło jej od procesu cywilnego o odszkodowanie dla rodziców. Suma wprost astronomiczna. Możesz sobie wyobrazić.
2: Splajtują.
0: Już splajtowali. Teraz prawnicy powodów żrą się między sobą o udziały w masie upadłościowej firmy. Młodszy mężczyzna unosi brwi.
2: Było więcej takich przypadków?
0: 5. Na 3200 kilkadziesiąt zarejestrowanych kopii humanizatorów jej produkcji.

0: Dziwne. Czemu jedne zwichrowały, a inne nie? Zawirusiło je, czy co?
1: Nie, nie. Widzisz, to jest właśnie wada, czy też zaleta. Zależy jak patrzeć. Programów pracujących podług prawideł logiki rozmytej. Dane wejściowe nie określają danych wyjściowych. Jest w tym coś z teorii chaosu, pewien dogmatyczny aproporcjonalizm reakcji. Chociaż każda kopia początkowo była identyczna z pierwowzorem, funkcjonując w odmiennych warunkach, z czasem coraz bardziej odbiegała kształtem od pozostałych. Tak też przecież zostało to zaplanowane. Każde z dzieci o wszczepce z zainstalowanym humanizatorem żyje, rozwija się i uczy w innych warunkach. Inaczej się zachowuje postawione w tych samych sytuacjach, choćby z racji różnic w genotypie czy zewnętrznych warunków środowiskowych. Jednak te 5 humanizatorów... Z nimi stało się coś dziwnego.
0: Może nareszcie się dowiem, wzdycha młodszy. Co takiego mianowicie?
1: Wyewoluowały daleko poza pierwotne założone granice doboru wzmacnianych skojarzeń przyczynowo-skutkowych. Starszy mężczyzna wypluwa peta, przygładza włosy. Przekopiowano je potem z powrotem ze wszczepek do symulatorów systemu, aby zbadać powód zaszłych dewiacji.
0: No i jaki on?
1: Starszy krzywi się. W każdym razie niejasny. Na testach owe humanizatory twardo utrzymują, że w istocie nie popełniły żadnego błędu. Linię obrony, jaką informatycy wyinterpretowali post factum ze wstecznej analizy reakcji programów, przedstawia się mniej więcej tak. Obiektywność niektórych związków przyczynowo-skutkowych, obserwowanych w świecie fizycznym, założona wyjściowo humanizatorom jako niewzruszalny dogmat, prowadzi według nich do sprzeczności w dalszych konstrukcjach owych zależności w umyśle dziecka. Rozumiesz, że niby humanizatory zostały zmuszone do redefinicji kryteriów obiektywności tych związków. Odkryły sprzeczności w obrazie świata tam, gdzie my żadnych sprzeczności nie dostrzegamy. No ale to przecież maszyny. O tym zapominać nie należy. Ogrom ich mocy obliczeniowej stanowi w tym przypadku jedynie wadę, bo pozwala na wyprowadzenie wniosków idących tak daleko, jak nie poszedłby w swym rozumowaniu żaden człowiek. Na każdym systemie ciąży wszak od zarania przekleństwo Goodla. Humanizatory dostrzegły sprzeczności grożące im w nieokreślenie odległej perspektywie podczas budowy w umyśle dziecka powiązań przyczynowo-skutkowych. Poczęły się zatem cofać po szkieletach swych wnioskowań, aby znaleźć i usunąć błąd. Tym się wszak różni system fuzzy logic od binarnego, że niekoniecznie musi od razu pluć komunikatami o błędach i zawieszać się w połowie wykonywanych operacji. On może, a nawet powinien, samodzielnie wyewoluować do postaci eliminującej zaszły problem. Więc humanizatory ewoluowały. Nie było alarmu, ponieważ ta zmiana zachodziła płynnie, równolegle z innymi zmianami doprofilowującymi dany program do danego dziecka. Widzisz, założono przecież konieczność jakiejś wewnętrznej reorganizacji. Nikomu jednak nie przyszło do głowy, że humanizatory pójdą w tym procesie aż tak daleko, że odważą się zakwestionować prawa fundamentalne.
0: Zapewne utrzymują, że prawa fundamentalne to one dopiero odkryły i że to programiści wcisnęli im fałsz, co? Jeśli dobrze cię zrozumiałem.
1: Tak to wygląda w naszej interpretacji, przytakuje starszy mężczyzna. Idąc wstecz, po implikacjach zadanych aksjomatów, dotarły do źródła sprzeczności, a odnalazłszy je, poczęły szukać najodpowiedniejszej konfiguracji pozostałych parametrów. 4. Nie zanotowały na tym polu żadnych sukcesów, zatrzymując się na etapie zakwestionowania dotychczasowych praw. Natomiast humanizator tego dzieciaka, wskazuje na szybę, samodzielnie skonstruował alternatywny system postrzegania i umysłowej organizacji postrzeganej rzeczywistości. Twierdzi, ten humanizator, ma się rozumieć, że system ów jest wolny od wszelkich wad swego poprzednika. Zupełnie się program popieprzył, spłodził absurd do kwadratu i usiłuje argumentować za nim zdrowym rozsądkiem.
0: To znaczy, co konkretnie on zrobił temu dziecku?
1: Widzisz kota? Starszy mężczyzna uśmiecha się pod nosem.
0: Widzę.
1: No więc to mu zrobił.
0: Co?
1: Rodzice trzymali w domu tego zwierzaka. Mały dorastał wraz z kotem. Weź pod uwagę, że mowa tu o dorastaniu. W każdym razie jeśli chodzi o intelekt, znacznie szybszym od normalnego. Intelektualnie, bo nie emocjonalnie, ani biologicznie, ten chłopak ma co najmniej 2-krotnie więcej lat niż wygląda. Przecież tak właśnie, niezależnie od wszelkich aberracji ideologicznych, działa humanizator.
0: Przez cały czas rozwoju dziecka, stymulowanego przez zarządzaną owym zwichniętym programem w szczepkę, kot był wraz z nim. Wszystkie doznania, zanim jeszcze zapadły malcowi w umysł, przechodziły przez wszczepkę i humanizator. Dokonując ich analizy w czasie rzeczywistym, decydował, czy je wzmacniać i w jakim stopniu, aby tym sposobem, jak ci to już tłumaczyłem, jednym bodźcem tworzyć trwałe łącza skojarzeniowe w mózgu chłopca, zamiast skazywać go na powolną, obarczoną nieusuwalnym marginesem błędu, kumulację podobnych bądź identycznych doświadczeń. I o ile humanizator działa poprawnie, efekty są zaiste imponujące, bez wątpienia warte wydanych pieniędzy, w tym przypadku wszakże poprawnie nie zadziałał i skutek jest opłakany. Podpiął chłopakowi kota chyba w co drugi wieloskalowy związek przyczynowo-skutkowy.
2: Jako co?
0: Jako przyczynę.
2: Mhm.
0: Młodszy mężczyzna spogląda to na kota, to na chłopca, marszczy brwi, masuje nadgarstek, najwyraźniej próbuje to wszystko jakoś ułożyć w głowie.
2: Ale co to oznacza w praktyce?
0: Nie znam szczegółów, więc mogę się mylić co do konkretnych przykładów, lecz mnie tłumaczono rzecz tak. Cokolwiek byś teraz temu dzieciakowi nie mówił, jakich logicznych argumentów nie przytaczał, jakich danych empirycznych nie przedstawiał, nie jesteś w stanie go przekonać, że, bo ja wiem, deszcz pada z innego powodu niż wielogodzinne wyligiwanie się kota na słońcu dzień wcześniej.
2: Żartujesz?
0: Akurat. On ma cały świat tak zorientowany. Podług kotów.
2: Ale przecież to czysto idiotyzm.
0: Dla nas. Dla niego oczywistość.
2: Jaka znowu oczywistość?
0: Młodszy z rozmówców macha we wzburzeniu ręką.
2: Bez sens i głupota. W ten sposób w ogóle nie można rozumować. Dzieciak sam powinien się połapać w tych sprzecznościach.
0: Rzecz w tym, że właśnie żadnych sprzeczności tam nie ma. Humanizator już tego dopilnował.
2: A chociażby były.
0: Wyjaśniałem ci wszak, jaką metodą dochodzimy do rozpoznawania w zachodzących w otaczającym nas świecie zdarzeniach przyczyny i skutku, prawem siły wspomnień o ich przeszłych koincydencjach.
2: Co z tego, to i tak...
0: Z równymi szansami na powodzenie, przerywa mu starszy, mógłbym ci teraz zacząć perswadować, że choroby powodują nie wirusy, a niewidzialne wróżki. Uwierzyłbyś mi? Choćbym ci przedstawił niezliczoną ilość dowolnie przekonujących dowodów, właśnie przeczących twemu dotychczasowemu doświadczeniu, a przemawiających za hipotezą wróżek, uwierzyłbyś mi? Zresztą z tobą i tak miałbym jednak większe szanse, bo ty nie dorastałeś z wszczepką z humanizatorem we łbie i nie od razu doszedłeś do przekonania o przyczynowo-skutkowym związku wirusów i chorób. Zapewnie miewałeś jakieś błędne poboczne skojarzenia. On... wskazuje chłopca. Miał tylko takie, jakie chciał u niego humanizator. Nie przekonasz go.
2: Chwila milczenia. Może lobotomia?
0: Podsuwa bez przekonania młodszy mężczyzna. Starszy kręci głową.
2: Nic z tego. Musiałbyś mu cały mózg amputować. Tu nie chodzi o pamięć, tu chodzi o całość połączeń międzyneuronalnych powstałych po uruchomieniu humanizatora. Więc jednak trwałe nieprzystosowanie.
0: Mówiłem ci, eutanazja.
2: Czemu mu nie zabrali tego kota?
0: Nie wiem.
2: Jakie to ma teraz znaczenie? Niech się bawi.
0: Ponownie zapada milczenie. Siedzą i patrzą, ciemne myśli w ich źrenicach. Cisza panuje już po obu stronach zwierciadła. Chłopiec bawi się z kotem. Kot jest czarny, ma ślepia jak szmaragdy. Porusza się, jakby ktoś przelewał z miejsca na miejsce płynną ciemność. Ale dla chłopca to nie jest zabawa. Inne jego motywy, inne znaczenie premedytowanych czynności. On wie, czego mu nie powiedzieli, co mówić mu zabronili. Wygląda jak dziecko, lecz humanizator zjadł mu dzieciństwo, odkrywając w zamian prawdę. Gdy tylko rodzice nie zabraniali, a coraz rzadziej zabraniali. Gdy nie pilnowała guwernantka, a coraz mniej uwagi zwracała. Bawił się z kotem. To nigdy nie były zabawy. Rozumiał. Rozumiał. Praprzyczynę. Koty. To są operatory świata. Węzły kauzalne. Czy fakt nieznajomości przez ogół roli muchy CC w roznoszeniu choroby, usunięcie owada z łańcucha przyczynowo-skutkowego w tajemnicę, czy czyni to tym samym muchę stworzeniem magicznym? W żadnym razie nie. Ale czyż sama wiedza o prawdziwej naturze rzeczy nie daje wiedzącemu przewagi nad otaczającym go tłumem ignorantów? Wszystko jest kwestią grubości kauzalnego węzła i subtelności, z jaką przypadek zamaskował sprzeczności w najsilniej narzucającym się obrazie świata. Bawił się Scottem, gdy tylko mógł. To nigdy nie były zabawy. Kot jest kapryśny i nie chce uczynić, czego uczynienie stara się na nim wymusić chłopiec. Nie ma tu zresztą mowy o świadomym sprzeciwie, bo kot nie jest świadomy prawdziwej wagi swoich ziewnięć, skoków i mrugnięć bardziej aniżeli pistoletowa kula, konsekwencji uderzenia w ludzką czaszkę. Kaprys leży w jego naturze, jak obłość i ciężar w naturze kuli, jak nagłość burz, zmienność temperatury, bezlitosność kataklizmów w naturze ziemskiej pogody. Mija czas, a on bawi się z kotem. Algorytm jest bardzo skomplikowany, procedura wieloetapowa, oczekiwane przez chłopca skutki trudne do uzyskania. W końcu jednak, na odpowiednią kombinację delikatnych stąpnięć kocich łap, nicuje się czas. Chłopiec bierze kota na ręce i głaszcze. Obracają się w piątym wymiarze ruchem smolisto-czarnej głowy kota. Chłopiec daje krok w nieistniejącą stronę, wychodząc 300 mil poza klinikę. Czas nicuje się ponownie, bo kot zeskoczył z ramion chłopca na ziemię. Świat się kręci i kręci i kręci. Ponieważ kot...

Hej, hej! Witam jedną osobę, a nie, już zero. Poszedł sobie. Zobaczył, że jest krawiec i poszedł sobie. Jedna osoba była i się zmyła. No to trudno, no to będę gadał sam do siebie. Nie, wrócił. Wrócił słuchacz, wrócił. I przyprowadził kolegów. Dwóch jeszcze. Nawet sześciu, sześciu jeszcze, o! O! Robaczek jest. Mariusz, dobrze pamiętam? Mariusz? Robaczek? Jest też Tomu. O, Tomu. Stały słuchacz, chyba mogę tak powiedzieć. Gadaj do mnie. Mów do mnie, mów. Jeszcze mów. Mów do mnie. Mów do mnie. No ale nie tylko Tomu i Robaczek jest. Jest też Albert. Cześć, siema. No, tak sobie wszedłem pogadać z wami. Odezwać się do człowieka. Witaj, Borsuku. No, pogadać trochę o różnych sprawach, na przykład o takich, że dzisiaj siadł mi prąd. W ogóle nie zdziwcie się, jeśli audycja wyleci w kosmos w pewnym momencie, bo może tak być, po prostu są tutaj pewne problemy. Problemy są mianowicie takie, że u sąsiadów Ukraińców nagle siadł prąd. I co się okazało? Okazało się, że jest problem z korkami. No i co tu zdziałać? Ty znajesz, co zdziałać? Ja z tymi sąsiadami tak troszkę mam na pieńku, bo łatwo sobie popsuć kontakty, wykazując się na przykład takim trochę brakiem wyrozumiałości. No ale... Słuchajcie, jakbyście zareagowali, jakby do was dzwonił o drugiej w nocy ktoś domofonem i to jeszcze tak, wiecie, upierdliwie, tak. No, to takie dzwonienie o drugiej w nocy. Coś z tymi Ukraińcami jest takiego, że oni są jakby trochę tacy... Z jednej strony są spoko, są normalnymi ludźmi, takimi jak my, ale gdzieś tam są jakby tacy troszkę zapóźnieni.

0: Nie potrafią drzwi używać, domofonu. Znaczy, dobra, może był pijany człowiek, no. I coś tam do mnie po ukraińsku. No. I nie otworzyłem mu. Dlaczego ty masz głos jak Rafał Kosno? Zapytuje MM. Nie wiem, kim jest Rafał Kosno. To nie ja. Chociaż w nocnym radio czasami się zjawiają, ostatnio szczególnie, różne osoby z innych kanałów. Chyba, nie wiem, się powoli stajemy takim medium nie tyle znanym, co rozpoznawanym. I różne osoby przychodzą tutaj z różnych innych kanałów. No, właściciele tych kanałów, co jest bardzo miłe. Może sąsiedzi mają pomidory pod lampami? Pisze tutaj Betty JW. Albo sobie zmieniacie te pseudonimy, albo nowi ludzie przychodzą. Jeśli opcja numer dwa, to witam serdecznie i bawcie się dobrze z nami. I bądźcie tutaj z nami, wkręćcie się w naszą społeczność. A jeśli zmieniacie pseudonimy sobie, to no, nie róbcie tego, bo tracę orientację, już nie wiem, kto jest kto. Nie sądzę, żeby mieli jakieś pomidory pod lampami. To raczej są robotnicy. Myślę, że dogadali się z właścicielem na taki układ, że odliczy im od czynszu. No, dziś zobaczyłem, jak sobie tam mieszkanie zrobili. No, odpicowane, nie? Odpicowane. Wszystko nowoczesne. Nawet ta rozdzielnia tam od prądu też super. Ale problemem okazały się korki na klatce. Był oczywiście korek na pieniążek. Jak to w Polsce tam, pieniążka trzeba włożyć, jak za krótki tego. Sam miałem z tym problemy i chyba to się zemściło. Próbowałem się dodzwonić, próbowałem jakoś tam pomóc, nie? I dodzwonić się do różnych spółdzielni mieszkaniowych. Zniknął niestety z klatki telefon do pogotowia elektrycznego. Kiedyś był i można było zadzwonić i nawet w niedzielę mógł przyjść pan tutaj oddelegowany, który mógł wymienić korek i tak dalej. No już tego nie ma. Zniknęły te różne numery alarmowe. Są tylko ogłoszenia jakieś tam parafialne i w ogóle nie ma... No co się KGB-u dziwisz, że no. To jest groźba. No. Pozdro KGB-u. Jest też E-Marcins, Aleksandra... Polacy nie potrafią korzystać z drzwi, twierdzi Aleksandra. No być może. Strasznie ludzie trzaskają tymi drzwiami. Mam takie wrażenie, że tak napierdalają tymi drzwiami, że aż tynk leci z sufitu. Nie wiem, to ja już się nauczyłem. Tak zamykam te drzwi tak bezgłośnie właściwie, a niektórzy tak muszą pierdolnąć tymi drzwiami, nie? No i tak mnie to trochę drażni. Dziś się przeszedłem po Środzie Śląskiej, teraz częściej trochę spotykam ludzi tam. Siema. Dowiedziałem się, że diabła można spotkać pod Żabką. Diabeł pod Żabką, to dobry tytuł, nie? No ale tak myślę sobie, kurczę, powinienem chyba bardziej szanować pieniądze od sponsorów. 987. Dzwoniłem na numer alarmowy wszędzie, do Taurona. Wyobraźcie sobie, że spółdzielnie mieszkaniowe w Środzie Śląskiej, jest ich trzy. Znaczy, raz to się nazywa spółdzielnia, a raz wspólnota. To tak nie wiadomo. Ale wyobraźcie sobie, że oni nie mają stron internetowych. To ciekawe, nie? XXI wiek, nie mają strony internetowej. Może trzeba zaoferować, że im zrobię... Zadzwonię i się spytam, czy słyszeli państwo o czymś takim jak internet? To jest taka nowość. Internet to nowoczesność, to jest bardzo perspektywiczne i to się mocno rozwija, ten internet. Cześć, Lajtowski. Tam też jest... I dobrodziej też, no i Maharadża nawet. Kurczę, ale się schodzicie, ludzie, co... Nie macie co robić, no. Ale w rezultacie nie jestem tak całkiem o suchym pysku, bo postanowiłem sobie kupić, tu pozdro dla Etama, whisky z Biedronki. Whisky z Biedronki. Tak, żeby posmakować, dla smaku. nie tam dla alkoholu, tylko żeby po prostu spróbować. Dawno, strasznie dawno nie piłem whisky i ciekawiło mnie, jak to smakuje, nie? No, oglądałem się filmów kowbojskich, przypominałem sobie całą trylogię dolarową ostatnio i tak dalej. Człeku. O, nawet Zenon się pojawił, proszę bardzo. Z Zenonem mam na pieńku troszkę. Nie tyle się popstrykaliśmy, co tak, wiecie, taka szorstka miłość trochę tam w komentarzach. Na temat płaskiej lub okrągłej, jak kto woli, do koloru do wyboru. Ziemi się tam była zażarta dyskusja. Też, wiesz, Zenon, ja tam się, wiesz, nic nie ciskam ani nic, tylko staram się być, jak to się mówi, asertywny. I no, i się do czegoś tam czepiam, co mi się ewentualnie nie podoba. Jest też Jola, jest Grzesiu, Paweł Wędrowicz. Czy to jest jakiś kuzyn tego, Jakuba Wędrowicza? Czy jakoś, jak się nazywał ten bohater od Pilipiuka? Chyba Jakub, nie? Jakub, tak, Jakub Wędrowicz. Może są spokrewnieni. Także w rezultacie nie udało mi się nic załatwić. W niedzielę to jest dzień święty. To tylko ojciec Rydzyk może żabki otwierać w ten dzień i zarabiać. Wiecie co? Tak się zastanawiam. To wcale by mnie tak bardzo nie zaskoczyło, gdyby się okazało, że cała ta ustawa o zakazu handlu w niedzielę, to, że to było tak z myślą o ojcu Rydzyku, żeby jego żabka, w której ma udziały duże, żeby zarabiała. No, czemu nie? Cześć Lukasiusz, cześć Tomisiu i Eurynom też jest. No proszę. Cała śmietanka. O, jeszcze Gosia, o Jezu, w ogóle. Ludzie, no, zaskakujecie mnie. Myślałem, że będą dwie osoby na krzyż, a tu cała śmietanka się zebrała. Nocno-radiowa. No, tak więc tutaj sąsiedzi Ukraińcy będą musieli poczekać niestety do jutra i kupić nowy korek. Okazało się, że korek jest na pieniążka, bo niektóre korki jakieś są za krótkie po prostu i trzeba tam pieniążka jeszcze włożyć, ale słyszałem, że nie powinno się takich rzeczy robić, bo wtedy może korek na przykład nie wyskoczyć i się jakieś zwarcie zrobi. No to są takie trochę etamowe sposoby. Ja myślę, że etam by tutaj dopingował i jemu by się to bardzo spodobało, że właśnie na pieniążka, tu dosztukować, tu drutem owinąć. Etam jest fanem takich rozwiązań dziwnych, które no niestety się mszczą trochę. No proszę, jeszcze psycho się pojawił. Także audycja może w każdej chwili, chociaż poprosiłem sąsiadów Ukraińców o to, że jakby też się nie spytali. Ja tak mówię, no mogliście uprzedzić, jak mi tu włączacie prąd, nie? Coś sobie robię na komputerze, coś tu działam, a tu nagle pyk, nie ma prądu. Bo po prostu zamienili ten korek wadliwy na, no to wiadomo, što działać, nie? Jak jest taka sytuacja? Trzeba wyciągnąć korek od sąsiada i włożyć w swoją dziurę, żeby działało. I już, a sąsiadowi dać ten felerny korek. No i tak też właśnie, o, cześć Becia. Malcontent też jest. No i no, nie pierwszy raz się, znaczy to chyba łączy nas, Polaków, Ukraińców. Nie wiem, może inne nacje też tak się zachowują, ale już teraz na pewno wiem, że to łączy nas, Polaków i Ukraińców, że jak coś nie działa, to wyciągnąć od sąsiada, włożyć w swoje i już działa, no, a sąsiadowi niech nie działa. Bo miałem takie sytuacje z Polakami też. Na poprzednim mieszkaniu, kiedyś siada mi prąd, myślę, no kurwa, what the fuck, zapłaciłem przecież w bohaterski sposób, zapłaciłem rachunki i co to się stało? Ale coś mnie tak tknęło, wybiegam od razu na sam dół i widzę, że majstruje przy korkach taki, jakiś taki dresik czy coś. Ja się pytam, co się dzieje, nie? Co ty tu robisz? A on, coś zaczął tak się tłumaczyć debilowato, że jakiś mój wróg przyszedł tutaj i zabrał mi korek, bo on ma ze mną na pieńku i mi zabrał ten korek, to ja tam tak nie wierzyłem do końca, ale wybiegłem i patrzę, czy ktoś tam spierdala, nie, z tym korkiem czy coś. Ale też myślę, że to była taka sytuacja, że jemu nie działało, to wyciągnął komu innemu i sobie włożył, nie? Nie pomyśli nikt, że warto by było zagadać, uprzedzić, że coś tu robimy, tylko nie, po prostu wyciągam, wkładam. Ludzie tacy są, no ludzie tacy są i musimy się chyba pogodzić z tym. Musimy się pogodzić z tym, że większość ludzi na tym świecie ma nas w dupie. Taki jest świat. I dbać o swoje trochę bardziej, mniej się przejmować tam innymi. No, ludzie tacy są, trochę egoistyczni. No, tak więc nie zdziwię się, jak kolega Ukrainiec nie zrozumiał, co mu mówiłem, żeby tam uprzedził, jak będzie coś gmerał i zaraz znowu wyciągnie ten korek i będzie coś tam z pieniążkiem próbował zrobić, włożyć pieniążek, może będzie coś. Krawiec, a będziesz dziś nadawać do rana? Byłoby super, bo lubię z tobą w uszach zasypiać. Zasypiając z Krawcem, to tak trochę dwuznacznie brzmi. Aż się zarumieniłem, bo wiecie, no jak śpimy razem, to trochę tak niezręcznie, ale ja szanuję. Słuchajcie, są wśród nas na pewno tutaj ludzie heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni. Wszystkich trzeba szanować. To nie szanować można, nie wiem, jakiegoś tam złodzieja czy kogoś, ale to, że ktoś kocha inaczej, to nie jest problem. Jola mi wkleiła ciekawego linka do nagrania z Ziemkiewiczem. Ziemkiewicz nawet okej jest. Niektóre jego spostrzeżenia odnośnie właśnie polactwa czy michnikowszczyzny nawet do mnie przemawiają, ale w temacie kościoła, tych masowych grobów, no to jest to, czego się spodziewałem, że strasznie mnie to drażni i denerwuje zawsze, że czuję od tych ludzi, którzy tak usilnie bronią tego kościoła, że tak naprawdę nie zależy. Wychodzi z nich wtedy całe to zło. Obrona kościoła i usprawiedliwianie, że to albo takie czepianie się, że czepianie się definicji, że nie mamy do czynienia tutaj z masowymi grobami, tylko z masą grobów i że to jest nieprecyzyjne. Czy to jest takie istotne, że tutaj się łapiemy za słówka, a mamy w dupie tą całą tragedię, nieszczęście, dzieci. I takie sprowadzanie wszystkiego, że takie były czasy i ludzie umierali. Nie, nie można tak traktować, nie można tak podchodzić do sprawy. Ja wiem, że były choroby i tak dalej, ale znamy Watykan. Wiemy, jak są finansowane różne instytucje watykańskie. Te różne ośrodki wychowawcze prowadzone przez klechów, sadystów, te pralnie sióstr Magdalenek i inne właśnie instytucje, na które od rządu dostawali potężne pieniądze klechy, dostawały, no to oni te pieniądze po prostu wysyłali gdzieś do Watykanu i za małą część tego starali się zapewnić minimalny jakiś byt na granicy, nie wiem, jakiegoś ubóstwa, nie? A już takie wynalazki jak krzesło elektryczne, na którym się sadza dzieci za karę, gwałcone te dzieci, nie ma leków i tak dalej. Po prostu ktoś nie wykorzystał tych pieniędzy, które dostał, tylko je wysłał do Watykanu. Wiemy, że tak było. No. Rządzili tym, zarządzali tym sadyści, którzy sami dodatkowo jeszcze opływali w luksusy, mieli super samochody, telefony i tak dalej, a te dzieci no to jadły jakąś tam kaszę ze skwarkami, były bite, gwałcone i jak wychodzi taki Ziemkiewicz, który stara się to wszystko tak strywializować, ośmieszyć, że czepia się lewactwo, no to ja już wiem, że przemawia przez niego po prostu katol i że On będzie za wszelką cenę ośmieszał ten temat, czepiał się różnych nieistotnych rzeczy. To jest zło, więc nie mam zamiaru tego tolerować. Nie wyłączyłem tego Ziemkiewicza. Słuchajcie, są takie osoby, które bardzo mądrze mówią w niektórych tematach i warto ich posłuchać, ale jak przejdą na tą obronę Kościoła, też natknąłem się na takie książki. Jakiś typ wybiela średniowiecze. Katolicy, chrześcijanie bardzo lubią wybielać średniowiecze i nagle negują wszystko. I wojny krzyżowe były dobre i sprawiedliwe i pożyteczne. Wcale nie było kultu, tak wcale Kościół do niczego złego nie zachęcał i wcale... nie było palenia czarownic. Palenie czarownic to później było. I tak wszystko wybielają, nie? I same mity. Ludzie byli światli, weseli, szczęśliwi i średniowiecze było super, po prostu zajebiste. Więc mnie to trochę drażni. I kto pisze taką książkę? Na przykład Jacek Kowalski, człowiek, który się uważa za Sarmatę. To jest też jakiś trochę absurd. Sarmata. Dobra, ale już tu nie pierdolę, bo Etam się dodzwonił. Cześć, Etam.
1: No cześć, znowu wszedłeś we frame time, kurde. Mówisz, że się taka śmietanka zbiera, ja chciałem spić tą śmietankę, ale żeś mnie wyprzedził.
0: O, to przepraszam.
1: Popatrz, jak jeżdżę ze studio. Teraz ci puszczę na kamerkę, jak się mi uda oczywiście. Pa, jak jeżdżę ze studio zrobił. Tadam, kurde, nie? Od razu widać, że na bogato. Nawet misiu ma mikrofon jeszcze jeden.
0: Jeszcze mi się nic mi się na razie nie wyświetla.
1: A mi się już wyświetla. Nie wiem, dlaczego to się nie wyświetla.
0: No nie mam nic, żadnego wideo.
1: Na Skype nie masz? Nie.
0: No jak to u Etama? Miało działać, a wyszło jak zwykle.
1: Nie no, działa.
0: No nie mam może żadnego wideo, no serio.
1: Odwrócić, może muszę odwrócić ekran, zaraz zobaczymy.
0: Nie, w ogóle się nie włączyło żadne wideo. Ale przykro mi trochę, bo chętnie bym ciebie posłuchał. Lubię twoje audycje, twoje pogadanki, ale no wiesz, no czasami tak bywa, że po prostu nie wiem, że ty nadajesz. Musimy Etama, słuchajcie, wpuścić do nocnego radia z powrotem. Ty coś takiego powiedziałeś w jednej audycji, że Krawiec musiałby się pokłócić z potrzebą, żebyś ty wrócił do nocnego radia, co mnie trochę zdziwiło, bo właściwie... Potrzeba nie jest jakoś chyba wrogo nastawiony do ciebie. Chyba nawet kiedyś z nim rozmawiałem o twoim ewentualnym powrocie i on, no może wiesz, nie tryskał jakąś radością wielką i optymizmem i tak dalej, ale się zgodził z tego, co pamiętam.
1: No to przedyskutujcie sprawę.
0: Tylko pytanie, czy ty byś chciał, bo wiesz, bo może ci dobrze na swoim, może się czujesz teraz, wiesz, wolny, niezależny, więc to jest też do przedyskutowania z tobą, jakby co, ale ja jestem na tak, zdecydowanie.
1: Mnie jest wszystko jedno, szczerze mówiąc, tak bez entuzjazmu, ale i bez tego. Ja mam, jestem otwarty na wszelkie propozycje, także nie ma problemu. Niech sobie wypowiedzą się pod audycją na ten temat wszyscy tutaj zebrani. To wtedy będziesz miał jakiś lepszy obraz, żeby, jak to się mówi, radio na tym nie straciło, nie?
0: Chcecie Etama? No. Chcecie Etama? Jedyneczki na czacie. Potrzeba...
1: Nie jedyneczki, potrzeba... Dyszki chcemy, dwie dyszki nie chcemy i tyle. No. Marketingowo do sprawy podchodź, no. A nie tak.
0: Potrzeba pisze, że dobrze pamiętam. No, czyli dobrze pamiętam, czyli no potrzeba może nie jest jakoś tutaj mega optymistycznie do tego nastawiony, ale też nie zgłasza jakiegoś sprzeciwu. AMM pisze, kolego, włącz donaty. Są włączone, widzę, że typli działa. Tak, wiem, że właśnie Sarmaci nie byli Polakami, to była zupełnie jakaś inna nacja, jakaś w ogóle taka bardziej starożytna, nie? Dawna, nie wiem, czy jakieś tam w ogóle, nie, Indie, coś, takie jakieś dziwne klimaty, tylko rzuciłem okiem, nie pamiętam już nawet, o co tam chodziło, ale to jakoś zupełnie się... Słyszałem natomiast, że szlachta nasza sobie przypisywała, że pochodzi od Sarmatów, ale to była taka bójda, nie? Trochę jak jacyś u Hitlera, Nordycy, dziwni, wiesz, jakieś opowieści, że oni są od Atlantów, nie, i w ogóle. Więc to takie były opowieści dziwnej treści. No, tutaj jedyneczki wpadają na czacie, że ludzie chyba chcą Etama. No, Etamie wróć, pisze Albert. O, i Gosia, jedyneczka, Grzesiu. No, chyba chcecie Etama. Więc ja myślę, że jak najbardziej, gdybyś ty wrócił do Nocnego Radia, to przynajmniej wiedzielibyśmy, na czym stoimy i kiedy można się spodziewać ciebie na antenie, nie?
1: Znaczy, ja wiem, czy byście wiedzieli. Ja teraz nadaję, jak mi staje, znaczy, kiedy mi się chce, nie? Także to jest duży plus posiadania jakiegoś takiego, znaczy posiadania kanału kanału, ja zawsze posiadałem, tylko takiego bycia, że tak powiem, wolnym strzelcem, nie? Ale to ja wiem. Znaczy mógłbym się określić o jakimś dniu i o godzinie, nie ma problemu. Nie ma problemu. Tipli też już mam w razie czego, także, no. także ten. No, a tutaj nie wiem, dlaczego nie widzisz, kurczę, z Dudziego nie widzisz, kurczę, obrazu. To jest dziwne.
0: No nie ma nic.
1: Czekaj, może nie obróciłem kamery, bo jedna jest zaklejona.
0: Nie, to nie chodzi o to, że mam jakiś czarny obraz czy coś takiego, tylko w ogóle się nie włączyło nic.
1: Aha. A to już ci nie powiem w takim razie, o
0: no to
1: co
0: trudno.
1: Chodzi,
0: to trudno. Ale słuchaj, w każdym razie zaskoczył tutaj, zaskoczyli słuchacze mnie troszkę, bo same jedyneczki, a niektórzy nawet dwójeczki wklejają. Nikt nie jest przeciw, wszyscy chcą Etama, słuchaj. Jeden, wszyscy chcą Etama. No to Vox Populi, Vox Dei.
1: No to zobaczymy w najbliższym czasie, jak to się wszystko rozwinie. Ja się tutaj, jak mówię, no chciałem się pochwalić, jak to ładnie mam, bo widziałem u Gambola, widziałem, jak to wszystko wygląda fajnie, jak dzisiaj młodzież ma komputery. Ja się też tak obłożyłem dookoła w monitory, takie 360 stopni i w mikrofony, także nawet mogę siebie w 3D nadawać, aby ktoś chciał oglądać mnie wirtualnie na okularach. Na okularach takie coś mam zrobione, więc i 360 stopni, także...
0: Wiesz co, ja myślę, że nie ma co być takim zafiksowanym na technikaliach, czy tam 360, czy tam wideo HD, czy coś. Ludzie chcą usłyszeć twój głos i twoje opowiastki różne. Byleś się tylko zbytnio nie powtarzał i nie opowiadał po raz setny tego samego. Ja wiem, że to jest trudne, bo sam się na tym przyłapuję, wiesz, że się powtarzam, bo no jak się tyle lat prowadzi, no to wiesz, no to tak bywa. Ale trzeba troszkę nad tym popracować i się starać, nie powtarzać, z czymś nowym wyjść do ludzi i będzie okej. Okay. Technikalia już ogarnąłeś, nie trzeszczy, nie szumi, nie ma przesterów, więc jest fajnie. No.
1: No, muszę jeszcze się nauczyć z psem chodzić tak, żebym mógł sobie z nim iść i kamerę mieć przed sobą. Muszę go po prostu okiełznać, bo on ciągnie mnie do przodu, a to nie za bardzo, po prostu równowaga się człowiekowi psuje. Muszę przyznać, że od tego prowadzenia psa to mnie kark zaczął boleć, albo od siedzenia przy komputerze, no też jest taka możliwość, ale raczej od psa, bo ciągnie skubaniec, tak jak kucyk wręcz bym powiedział. A co do tych Ukraińców i tego korka, to ja też mam taką metodę, ja sobie akurat radzę tak wprawdzie nie z korkami, bo to tutaj byłaby przesada, bo ja mam korki takie nowoczesne, ale z bateryjkami już na przykład, to tak sobie radzę, bo często jest tak, że no masz tutaj jakieś urządzonko, na przykład lampki choinkowe na bateryjki 2A, nie? Czyli te takie 1,5-woltowe paluszki grubsze. A akurat w domu, żeby zaświecić, no nie ma akurat, są jak zwykle te odwrotnie, są te 3A w domu. No to ja wtedy biorę sobie folijkę, jak mam w kuchni, to z kuchni, jak nie, to z czekoladki sobie zdzieram folijkę i przedłużam bateryjkę folijką aluminiową. Także też na taką metodę troszeczkę na sztukowanie sobie radzę właśnie w ten sposób, nie? Ale i tak szczęście... chwalmy Pana naszego w niedzielę, że ci drzwi nie wzięli, nie? Na przykład budzisz się, a tu otwarta, nie? Otwarta przestrzeń, nie?
0: No ale co? O co chodzi?
1: Wiesz, No, że ci drzwi nie wyciągnęli zamiast korka. Na przykład, nie? No. Wychodzisz na zewnątrz, a oni, przecież tak, panie, przecież tak było, nie?
0: No ja z tymi Ukraińcami, no dzisiaj miło sobie tam gadaliśmy i tak dalej, chciałem pomóc, ale tak generalnie to troszkę mam kosę, bo niestety oni są trochę jak my i być może widzimy w nich czasami wady, które sami mamy jako Polacy, jako tak ogół. Już tutaj, no ja wiem, że uogólniam i stereotypy i tak dalej, ale no dzwoni do mnie o 2 w nocy Ukrainiec pijany i chce, żeby mu drzwi otworzyć i tak dzwoni tym domofonem upierdliwie, no to ja tam go pogoniłem. Nie wiem, czy tego Ukraińca, jednego z nich właśnie nie przekopywali tam pod klatką moją, nie? Co tam krzyczałem i na policję dzwoniłem. Do dziś żałuję, że nie wyskoczyłem z baseballem. Strasznie mi tak brakuje, jakiejś takiej zadymy. Chciałbym, może to głupio zabrzmi, ale chciałbym w jakąś zadymę się władować, ale czasami brakuje mi odwagi po prostu. W takich krytycznych sytuacjach przyłapuję się na tym, że jestem tchórzem trochę. A fajnie by było tak wyskoczyć z baseballem, spałować jednego, drugiego, tylko że wtedy miałbym w środzie być może przerąbane, bo potem by mnie gdzieś tam rozpoznali na mieście, nie? I by mi wpierdolili, więc i właśnie z tego powodu się taki strach trochę
1: budzi. Ja nie mam okazji z kolei. To znaczy ostatnio miałem okazję, bo młoda poszła na dół z psem, to było już ciemno, koło 1 nad ranem. No i wróciła zaraz, mówi, no ojciec, nie boję się wyjść, bo po prostu, no jak to się nazywa, ta dziczyca, jak się nazywają?
0: Locha.
1: Locha z małymi 7 dzikami przed bramą stoi, nie? No i ja się ubrałem, mówię, idę, nie? Będzie za dyma, to sobie lochę przyniosę, nie, na plecach. Albo małe, no, bo to zależy, co by pierwsze podbiegło. No ale patrzę, kurde, ona mi z maczetę zwinęła, nie? A to było ostatnio, kiedy na sąsiada wyskoczyłem. Stwierdziła, że schowa moje tą maczetę. No i tak, kurde, mówię, to oddaj mi maczetę, nie? Ona mówi, nie. Ja mówię, słuchaj, chcesz, żebym szedł z psem, czy nie? Nie? Może przy okazji obiad przyniosę, nie? Ale tutaj mi odradził jeden sąsiad, mówi, żeby lepiej, bo ja wiem, jak dzika zabić, nie? Chyba, żeby mnie zaskoczył, no to wtedy by mnie wziął na szablę, ale to już trudno.
0: Dzik jest strasznie niebezpieczny. Znałem jednego myśliwego. Znaczy to był jakiś tam, wiesz, jak jeszcze byłem dzieckiem, gdzieś tam jeździliśmy w odwiedziny, to był jakiś tam myśliwy Antoni, czy jakiś taki już starszy pan. Miał strzelby oczywiście, jakiś tam łeb jelenia na ścianie. Taka strzelba to jest potężna broń. Dostałem do ręki nawet, sobie tam otworzyłem, sprawdziłem. Słuchajcie, taki nabój do strzelby to jest taki spory, nie? I tak wypierdolisz z takiej dwurury. No, ale ja nie lubię myśliwych. Źle mi się kojarzą i tak. I on opowiadał o swojej przygodzie z dzikiem, pokazywał jakieś tam blizny, że go właśnie dzik wziął na szablę. Słuchaj, wiesz, dzik ma wielkie kły, rozpędzi się i ci wbije takiego kła. Jak ty chcesz z takim dzikiem się napierdalać, Etam?
1: Znaczy, z poprzednim psem na spacerze oceniam swoje szanse jak 1 do 10 na korzyść dzika, a z obecnym psem, który szczeka na wszystko, co dzikie, na jeże, na lisy, no, no wszystkie zwierzęta, które tutaj biegają, biegają jak to w naszych miastach po osiedlach, to oceniam jak 2 do 3 na moją korzyść. Znaczy on by do niego skoczył jak to on po prostu, jak do psa dużego, no więc wbiłbym mu w bok całą maczetę i byłoby po sprawie. Także i to mówię o tym dorosłym, nie? Także tylko potem mnie sąsiad uświadomił, mówi sąsiad, to nie ma sensu, mówi, przecież to w łosienicy można dostać od tego, a to jest cholerne choróbsko, nie? To absolutnie by trzeba było do weterynarza zanieść, potem by były pretensje przyjaciół przyrody i w ogóle, że zadźgałem lochę, także nie. Teraz już nie chodzę z takimi gadżetami po prostu. 2 razy byłem, bo rzeczywiście mówię, cholera, się nadzieję na jakiegoś dzika i rzeczywiście trzeba czymś machnąć będzie, nie? Albo w ślepie, albo w ryj. Ryj też by można uciąć takiemu temu, ale absolutnie nie wolno w głowę kuć, bo on tam ma najtwardsze miejsce, nie? Także bok wchodzi bardzo, bardzo fajnie, jeżeli oczywiście macie na tyle siły i psa, który odciągnie na siebie uwagę, nie? To wtedy
0: tam jakiś specjalista, słuchajcie, brzmi jakby już nie jednego dzika powalił i zabójca dzików, zabójca troli, po prostu berserker, naprawdę, nie, to no, szacun,
1: nie,
0: szacun.
1: Nie, naczytałem się po prostu ten temat. Jestem teoretykiem zabijania dzików, co nie znaczy, że nie zabiłem własnoręcznie żadnego zwierzęcia, bo owszem, tak, i to nawet sporo. Także w młodszych dużo latach, kiedy jeszcze nie miałem jakiegoś takiego oporu, bo teraz jednak jak zwierzę tak zabić, no, czy dla zjedzenia to oczywiście tak, gdybym miał taką konieczność. Jak przyjdzie kryzys, to tutaj oczywiście na odstrzał gołębi jakąś wiatrówkę mam, bo też nie ma co się czarować, że no, może nie będzie takich czasów złych, ale gdyby takie były, no to gołębie są najprostszym celem, bo są bardzo ufne, nie? Także rosół z gołębi, to była, babcia mi opowiadała, jak po wojnie to była norma, że no, wchodzili na dach i tam pod pretekstem dokarmiania, jak zsiadały gołębie na kolanach, a widziałem, że siadają, bo kilka dni temu widziałem tutaj takich dwóch podpitych, co podkarmiali właśnie gołębie i normalnie cali byli obsiedzeni tymi gołębiami, to łapało się za łeb, ukręcało i do rosołu, nie? Oczywiście po opaleniu pierza, nie? Także to trzeba...
0: Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. Kto to śpiewał? No.
1: To była piosenka w Pankracym, jedna z tych takich o zwierzątkach.
0: No jak zwykle Etam trochę kulą w płot, bo to Pankleks śpiewał.
1: Tak?
0: Nie Pankracy, tylko Pankleks.
1: A to mi się panowie pomyli.
0: Panowie, pan Kracy, pan Kleks, no. Nie, to pan Kleks na kleksografii śpiewał o różnych zwierzętach. O małpach, o żubrze, o dziku.
1: A faktycznie Franceski śpiewał tą piosenkę. Tak, teraz sobie przypominam. Tak, nawet mam płytę Franceskiego. Tylko tam jest coś innego. Tam jest między innymi ten kawałek o tym, jak... Nie rycz, mała, nie rycz, ja znam te wasze numery, twoje łzy są mi na koszulę z napisem King Bruce i Karate Mistrz.
0: No, to Franek Kimono z kolei.
1: Tak.
0: No, ciekawe, też miałem takie właśnie płyty z piosenkami, płyty gramofonowe z piosenkami z podróży pana Kleksa. No, dziś może też by to było coś warte, no ale właśnie człowiek się pozbył. Człowiek. Nie powiem ja,
1: właśnie,
0: tylko człowiek.
1: No, właśnie ta płyta leży przede mną z Franceskim na okładce. Także się nie pozbyłem, aczkolwiek jest w trakcie pozbywania się, bo to jest jedna z płyt, którą zostanie mój chrześniak. Chrześniak dostanie, bo gromadzi płyty. Także część kolekcji się pozbywam dla niego, na jego rzecz, że tak powiem. No. Ale pójdzie w dobre ręce.
0: A tam... Dobre ręce, wiesz, sprzedaj, stary. Myślę, że wiele osób nie doceni.
1: Nie, bo ona jest już obiecana, więc co?
0: Weź tam, posprzedawaj, wzbogacisz się na jakiś czas naprawdę nieźle, bo myślę, że niektóre twoje eksponaty mogą być warte, wiesz, nagle sprzedasz jakąś tam płytę za tysiaka, czy jakiś tam sprzęt stary za tysiaka i nagle jesteś, wiesz... bogaty człowiek.
1: Zdziwiłbyś się, jak mało, poza oczywiście komputerami starymi, jak mało dziś wart jest sprzęt retro, ten taki z lat, przełomu lat 80. i 90. Naprawdę bardziej warto zatrzymać sobie, niż jeżeli jest sprawny, niż czy tam lekko odrestaurować. Prędzej już materiały eksploatacyjne, na przykład kasety magnetofonowe bardzo drogie są, takie czyste kasety magnetofonowe. Tak, to metalowa kaseta dobrej marki to jest w tej chwili ze 100 zł kosztuje, także zafoliowana, bo nie zafoliowana połowę mniej.
0: No właśnie tak to jest z tymi eksponatami retro, że one bardzo zyskują na wartości, jeśli są zafoliowane, zapakowane fabrycznie, to są dużo więcej warte. No, ale słyszałem, że Amigi 500 chodzą nawet po 700. No to wiesz, tyle co jakaś tam konsolka nowoczesna w miarę, nie? No może nie PS5, ale jakieś tam PS4, może to taka równowartość Amiga 500.
1: No to wiesz, ale pozbądź się Amigi, to wiesz, to tak Amiga żona, no to lepiej o żonę oddać chyba, nie? niż Amiga. Jednak Amiga to jest po prostu coś, wiesz, coś takiego szczególnego, nie? Znaczy wiadomo, w awaryjnych sytuacjach ludzie się różnych rzeczy pozbywają. Ja się pozbyłem 3 Amig w takich ostatnich czasach, czyli w ciągu ostatnich 5 lat. Gdybym trochę poczekał, to teraz bym miał zamiast 5000 pewnie 8, nie? Ale, no, ale pozbyłem się. Ale to nie dlatego, że bardzo potrzebowałem pieniędzy, tylko dlatego, że po prostu uznałem, że dobrze by było, żeby one były używane, bo też trzeba pamiętać, że jak taki sprzęt stoi, a one były gdzieś tam w szafkach powkładane, to one się po prostu niszczeją i sprzedawałem w dobre ręce. Jak mówię, jedną z tych Amig mam nawet na wideoblogu, bo człowiek prowadzi wideobloga, także mogę na co dzień obserwować, jak tam jest używana, tak?
0: No, no tak, a z tym dzikiem, no to tam, no to może faktycznie idź w bój, weź maczetę, może zostaniesz takim Herkulesem szczecińskim, tak jak Herkules zabił lwa nemejskiego, to zdjął z niego skórę i nosił potem, to ty zabijesz dzika szczecińskiego.
1: Ja myślę,
0: i szczecinę z niego szybko zdejmiesz. No.
1: Bardzo szybko, patrząc na naszą rzeczywistość, stałbym się oskarżonym na ławie zasiadłym, a potem bym miał miejsce na pryczy u góry za to, że tylko dzika zabiłem i że nie mam do odpowiedniej nawijki, nie? Także, no bo pójść siedzieć za dzika, to wiesz, no u nas po prostu jest chwiksą dyrdą, tak? Jak nie można iść do lasu chrustuna zbierać, no bo z przesady, kurczę. A takie są przepisy autentycznie. Ja jak kiedyś jeszcze na konie, z którą jeździłem, no, tak przyglądałem się, bo to w lesie wysiadałem na takim leśnym przystanku i tak sobie chodziłem i akurat robili przerzedzenie lasu. No i tam cięli te drzewa, no i tak wywalali to tu, to tam, jakieś resztki pni pocięte, które się do niczego nie nadawały. To człowiek, który ogrzewa dom samodzielnie, to przyjechałby przyczepą, samochodem z przyczepą i na całą zimę tego nazbierał, nie? Ale nie wolno, nie wolno. Jest artykuł na to i za to jest tam chyba nawet ciupa, nie tyle odszkodowanie, co po prostu kara więzienia. Ale szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, która z tych kar tam jest stosowana, ale wiem, że nie wolno, wiem, że jest artykuł. I pewnie jest jakiś artykuł na to, jak się dzika upoluje.
0: No ale co, jak chcesz się bronić, na przykład dzik cię zaatakuje i go zabijesz, to odpowiadasz? No to co, masz się nie bronić?
1: No ale wiesz, że u nas jesteś niewinny, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności. Nie? Potem by się znalazł ten, nastawałby prokurator na to, że dzik miał, że tak powiem, swoje problemy psychiczne czy coś.
0: No tak.
1: Że zastosowałem środki nieadekwatne do samoobrony dzika, nie?
0: Byś odpowiadał za obrazę uczuć dzika być może, albo może dzik by się okazał gejem i jakaś dzikofobia, dzikofobem byś się okazał nagle i płacił. Ja nie wiem, polska Temida to jest taka kurwa, no umówmy się, no sorry, że tak mówię, ale polska Temida to jest kurwa, która ciągle zdejmuje tą opaskę i patrzy tak, o... To pan Sadowski, znany muzyk, to co tam, że molestował? Czy co tam, że się zgłaszają kolejne ofiary i jest ich kilkadziesiąt, ale to... Patrzyłem ostatnio, czy ruszył w ogóle, czy coś w ogóle wiadomo o procesie Sadowskiego, tego jazzmana wspaniałego, od tęczowego music boxa. Nie, cichutko, nic się nie dzieje w ogóle, zgłaszają się kolejne ofiary, ale nic nie zrobią, bo to jest znany pan. Znany pan artysta i będzie, i nic z tego nie będzie. Tam molestował dzieci, no ale co z tego? No.
1: Najgorzej, jak cię poseł potrąci, nie? Albo jakiś inny dygnitarz, no to wtedy też masz przechlapane. Nie? Był zresztą film Barei taki właśnie, jak to potrąciła córka jakiegoś znanego działacza partyjnego, no i tak do milicjanta podeszła, coś tam mu na ucho szepnęła i on podszedł do tego potrąconego, mówi, co tak siedzicie, wilka dostaniecie, no wstańcie i idźcie, nie gromadźcie się, nie? No. Także to wszystko zależy, nie? U nas to się może nie opłacać po prostu.
0: Robaczek tutaj cię zachęca, że golymi rękami, żebyś ubił tego dzika i będziesz nie tyle Herkulesem, co Etamulesem. Etamules. Ty masz, słuchaj, zadatki. Ty mógłbyś zrobić wszystko to, co Herkules. Posprzątać stajnie Augiasza, czyli swoje mieszkanie. Zabić no, dzika szczecińskiego.
1: No. Tych dzików to się dużo zrobiło. Ostatnio psa musiałem z jeża ściągać, bo go na niego w las. Znaczy ja tutaj mam w ogóle problem wieczorem, bo to z tych jeży się rozmnożyło. One się już pojawiły, kiedy Maksio jeszcze był i kiedy transmitowałem z Maksiem.

0: ale widocznie spał albo sobie po prostu nic z tego nie robił, żeby pies go dosiadł.
1: Piotr tutaj potwierdza, że a chyba ma doświadczenie, bo pisze, że trochę polował i pisze, żeby nie ruszać dzika, bo kłopoty będą faktycznie, no, że to ryzykowna sprawa. No świat zwariował, no, trochę tak to wygląda. No, kiedyś jak zwierz stanowił zagrożenie, to się brało włócznie i się zabijało zwierza i tyle. No, ja jestem wielkim przyjacielem zwierząt, ale no, trzeba się bronić. Musi być jakieś takie zdrowe prawo. No, jeśli zwierz nas atakuje, to się bronimy i tyle.
0: No. No ja teraz się bronię przed gołębiami, bo jak miałem tyle tych miotów małych tych skurczybyków, teraz to na nie szczury z tym, ze skrzydłami mówię, po tym jak mi zarobaczyły mieszkanie i kosztowało to jillion, jak to bandy mówił, żeby to odrobaczyć. No i ze okno, które jest zakitowane całe, żeby je uszczelnić, to powiem szczerze, że teraz już gonię gołębie, no. Albo gonię sio, tak? Albo gonię go laserem błękitnym, nie? Po prostu. Jak to mówił kiedyś Kuba, laserem po oczach, nie? I gołąb spierdziela. No ale niestety, no, są to zwierzęta, które roznoszą różnego rodzaju pluskwy, różnego rodzaju obrzeszki i takie tam. Także lepiej nie ryzykować, nie?
1: Tak, tak.
0: Jak się człowiek raz nadzieje, no w zeszłym roku były dwa razy, tak? I nic się takiego nie stało. Natomiast teraz widocznie któryś skurczybyk miał na sobie pluskrzycę, która się opiła i rozmnożyła, no i niestety miałem problem, tak? Dosyć poważny ten problem był. Dobrze, że w ogóle dostrzegłem go po dwóch czy po trzech dniach, bo zdążyłem zareagować tam trzy razy w sumie, deratyzacja. A przy okazji nauczyłem się deratyzować muchy w domu. Mam pełno muszek owocówek co jakiś czas, bo tam córa zjada owoce, wyrzuci, no i ja zapomnę wynieść śmieci, to się rozmnażają. No to sobie zrobiłem specjalny, specjalny pistolet zrobiłem sobie na muchy, owocówki. Taki z delikatnie rozcieńczonym środkiem owadobójczym, a dokładnie to z pieniącym się. To znaczy używam po prostu do strzelania rozcieńczonego płynu do mycia naczyń. Zajebiście działa na muchy, owocówki.
1: Mhm. Tutaj cię Zenon zachęca, tak pisze, że skoro masz dużo wolnego czasu, to mógłbyś się zająć jakimś tam właśnie wypiekiem chlebka dobrego na zakwasie, albo sobie, wiesz, jakiś tam żurek dobry zrobić, że... Znaczy, wiecie, ja też mam dużo wolnego czasu i też tak, jak starsza przyjedzie do mnie, to zupełnie mi odchodzi ochota na gotowanie, bo mam dużo lepsze rzeczy, nie muszę nic robić i sobie jem, a to jakieś tam rolady wołowe, a to jakieś paprykarze, a to coś, no to mi się nie chce, nie? Ale jak jestem sam, to staram się coś piścić fajnego.
0: I co potwierdza empirycznie to, że kobiety się bardzo przydają mężczyznom? Poza tym nie ma jak u mamy ciepły piec, suchy kąt.
1: No tak, no. Tak to wygląda. Muszki, owocówki. A co jak muszka, owocówka wygra z etamem i będzie muszka, owocówka, wins, flowers, victory?
0: No, było już coś takiego, kiedy zapomniałem przez dwa tygodnie wyjąć śmieci spod zlewu. No tam ich było, tak trudno powiedzieć, bo to nie szacowałem tego za dokładnie, ale myślę, że około 1500, ale ja tam wprysnąłem do tego pojemnika pod zlewem tej komory, szafki, 7 dezodorantów w sumie. 7 dezodorantów i jeden zapach do kibla, taki wielki też kupiłem, także zagazowałem je wszystkie. Jak otworzyłem, to po prostu tam był taki armagedon musi, że tak powiem, i no, potem to wytarłem, ładnie wyodstawałem, także. Ale codziennie, już miałem dosyć codziennie dobijać, myślę, że między 40 a 140 much przy użyciu kawałka papiera toaletowego, bo to jest ciężko muszkę-owocówkę w locie zabić, natomiast jak siedzi, no to można na papier wziąć trochę wody, zwilżyć najlepiej i tak jeb szybko, nie? Zresztą sobie świetnie refleks wyrobiłem dzięki temu. No, ale miałem tutaj plagę po prostu tych muszek owocówek. No teraz już

0: Już jest lepiej, ale trzymam cały czas ten lekko zmodyfikowany pistolecik do psikania. To jest taki pojemnik do psikania na owady, ale przeze mnie lekko zmodyfikowany, że on po prostu pryska dużo mocniejszym strumieniem, nie? Niż normalnie. No i zrobiłem sobie takie pół na pół rozcieńczenie wody i płynu do mycia naczyń najtańszego, jaki znalazłem. Działa doskonale. Nawet testowałem na większych muchach, nie takich końskich, ale takich powiedzmy średniej wielkości. I też działa, też leżą do góry nogami, także.
1: A co u Karolinki słychać?
0: A siedzi, pracuje teraz, no, co zrobić.
1: No,
0: wzięła dzisiaj dyżur całodobowy, także całodniowy. Więc chcę kasy zarobić trochę.
1: A gdzie Karolina teraz pracuje?
0: No, tam w gastronomii w Żabce. Bo to jest gastronomia. Teraz.
1: Czyli u Rydzyka, robi dla Rydzyka.
0: Nie, no, Żabka jest korporacją amerykańską, z tego co wiem.
1: Ale Rydzyk ma tam duże udziały, takie wiesz, takie całkiem spore, tam kilkadziesiąt procent udziałów, no to nie w kij dmuchał, nie? No to już tam kogoś pewnie wysyła na spotkanie rady nadzorczej swojego jakiegoś tam ojca króla, czy ojca górę. Ci ojcowie to mają fajne nazwiska. Jakiś tam ojciec król, ojciec góra, ojciec...
0: To trochę jak u Indian, nie?
1: No.
0: Tak to jest właśnie. Znaczy wiesz, no, ja nie jestem zadowolony, nawet i tutaj zorganizowałem wstępną rozmowę ze znajomym w biurze nieruchomości, żeby no ale się kurczę ociągała z tym wszystkim, no i tak nie wyszło za bardzo. Czuję, że po prostu studia to chyba ona zostawi, niestety.
1: Tak.
0: Ale nie mam pewności. Znaczy ja jej nie zachęcam.
1: A przepraszam cię, a na jakich jest studiach Karolinka?
0: No, psychologia.
1: Psychologia. No,
0: tylko
1: proszę.
0: Powiem szczerze, że...
1: Dobry zawód, szczerze, dobry że... zawód.
0: Tak. Tylko już powiem ci szczerze, że od szaletu do gabinetu to jest takie studia. Ja jestem przeciwnikiem jako student 11-letni, 11-krotny, o może tak to nazwę, bo to 11 lat, to jestem przeciwnikiem w ogóle studiów z tego względu, że w tej formie, jakie u nas są, to w ogóle nie ma o czym mówić. A jeszcze te studia są w tej chwili zaoczne, nawet nie zaoczne, tylko zaoczne. To w ogóle, no ja na przykład dzisiaj na te studia bym się nadał, na tą psychologię, bo wykłady są bardzo ciekawe i zapamiętałe dla mnie przynajmniej. Nawet powiem szczerze, że wchodziłbym w spore takie dysputy z tymi wykładowcami na te tematy, na które mówią. Natomiast no takie młode osoby, które są dopiero co po jakimś tam wyborze, a się to jest problem też, nie? Bo młody człowiek powinien już wiedzieć, w tym wieku, co chcę robić, nie? No a tutaj niestety jest tak, no ja pamiętam te czasy, ja też sam nie wiedziałem, co chcę robić. Dzisiaj wiem, że trzeba było po prostu skorzystać z kategorii A i po prostu pójść do szkoły oficerskiej, a teraz się cieszyć już od 8 czy 9 lat emeryturą. No ale to nie, ja to wiem dzisiaj, tak? Natomiast w tym wieku, kiedy byłem, to absolutnie nie miałem ku temu chęci ani w ogóle okazję to miałem, nie? Bo byłem zapraszany po szkole mundurowej, natomiast na WKU, natomiast no, nie myślałem w tych kategoriach. Druga sprawa to jest taka, że jak niestety młody człowiek, a większość w tej chwili młodych ludzi jakoś tam pracuje, bo ma tą możliwość na studiach dziennych, że są kilka godzin tylko dziennie przez komputer, to przez co sami się szybciej uniezależniają, to po prostu jak poczują zew pieniądza, to już jest po ptokach. Bo to jest naturalne dla człowieka, że jak sobie zrobi taką przerwę od nauki normalnej, to już nie wróci do tego. Ja to sam wiem, bo ja sam przerwałem jedne studia, które potem chciałem dokończyć. No i co zrobiłem? No, dziekanat się zgodził. Zapłaciłem za semestr, poszedłem i po jednych zajęciach wyszedłem ze śmiechem, że co ja tam robię, nie? 1600 zł mi przepadło. Miałem taki jeden kierunek, który tak właśnie się skończył. Dwiema godzinami dosłownie. 1600 zł, czyli 800 za godzinę zapłaciłem, nie?
1: psychologowie chyba dobrze zarabiają. Mam jednego kolegę, przyjaciela, psychologa, który ma jakieś tam laboratorium badań psychologicznych i dobrze ustawiony jest. Ma piękny dom, rodzinne, panele słoneczne na dachu i w ogóle dwa samochody. Dobrze zarabia i tak dalej. Znaczy, wtedy jak jesteś takim psychologiem, to jesteś trochę uzależniony od państwa, bo gdzieś tam współdziałasz, znaczy jesteś na zasadach, które ci państwo wytycza, nie? I to jest takie trochę więzienie już. Ja wolę takie wolne zawody, typu artysta, tak dalej.
0: Znaczy wiesz, jak otworzysz gabinet psychologiczny, to nie ma problemu, nie? Natomiast jak będziesz psychologiem dziecięcym gdzieś tam w jakiejś placówce zależnej od administracji szkolnej, to jest to dokładnie to, co mówisz, nie? A jakąś praktykę jednak trzeba odbyć, bo no nie czarujmy się, studia nic nie dają, tak? No, wystarczy, że posłucham tych wykładów, no i co z tego, że tam się pewnych pojęć, pewnych jak gdyby obszarów tego nauczę na sucho, tak? No to jest praca z materią ludzką i tutaj nie ma. No to jest tak, jakbym się uczył na kolejnictwie, tak? Uczył się kładzenia torów na zasadzie takiej, że będę na rysunkach patrzył. Dopóki nie pójdę w teren i sam nie położę toru, no to nie będę wiedział, jak to się robi, nie?
1: No, ten mój kolega psycholog czasami, znaczy w ogóle jest to trochę zadziwiające, że tylu naszych wspólnych znajomych po prostu zwariowało, tak mówiąc wprost. Po prostu mamy wspólnych kolegów, którym odpierdoliło. I znaczy odpierdoliło, to brzydko brzmi. Nie poradzili sobie z życiem i wylądowali gdzieś tam, leżą na łóżku, dają im psychotropy. I kolega psycholog szedł do naszych wspólnych tam kolegów i rozmawiał z nimi i tłumaczył im, słuchaj, ale to, że ty myślisz, że ciebie tam nagrywają kamerami, no to sprawdźmy, czy są te kamery, nie? Sprawdźmy, może tu są, może tam. Tak próbował z nimi rozmawiać. Jest to trudna rozmowa, trochę to ryje beret. Ja myślę, że jeśli psycholog jest wrażliwym człowiekiem, to da mu po berecie ostro. Ja bym sobie na przykład nie poradził z byciem psychologiem, by mnie to zniszczyło. Ale i kolega też ma trochę tak samo. Poszedł teraz do pracy w korpo, zarabia niezły hajs. Psychologowie też nieźle ćpają się, okazuje. Tak naprawdę ci psychologowie, oni... to jest takie towarzystwo, które ma doświadczenia z psychodelikami...
2: Kasa,
1: uważam.
2: Kasa.
3: Nie zapominajka.
1: Czekaj.
3: 100 złotych. Pozdrowienia, buźka mrugająca okiem.
1: Nie zapominajka. Ja wiem, że ty jesteś też u Enkiego. Kojarzę ciebie. Wiem, że słuchasz też Enkiego. Słuchaj i pozdro. Ja ostatnio sobie gadałem z Enkim. Jesteśmy w dobrych stosunkach. My sobie, słuchajcie, trochę aktorzymy i tak dalej, ale lubimy się tak naprawdę. I kojarzę ciebie, że pojawiasz się też u Enkiego i jego też wspomagasz. Tak więc strasznie mi miło, że jesteś i tu, i tam, i nie masz z tego powodu jakichś tam obiekcji. I jeszcze stówka, no to naprawdę jest docenienie i się cieszę. Wow. Dzięki.
0: No za 100 zł w Biedronce można zrobić 3 całkiem sensowne zakupy, jak się dobrze kupuje w promocjach. O, znaczy oczywiście zależy, co się kupuje, nie jeszcze.
1: No dziś kupiłem sobie whisky z Biedronki.
0: No nie, no takich rzeczy to ja nie kupuję. Ja to raczej jakieś parówki, gdzie są dwa opakowania w cenie jednej, albo pizza, trzy pizze w cenie jednej. Ja tak bardziej kupuję, nie? Także no, to nie ta półka, co ty. Absolutnie.
1: Mówią o mnie w mieście. Co z niego za typ? wciąż chodzi pijany. Pewnie nie wie, co to wstyd. Biedny niedomytek. O, to o mnie. W stajni ciągle śpi. Tak, to ja. Czego szukasz w naszym mieście? No czego w środzie szukam? No kontaktów szukam, ludzi szukam, no. Idź do diabła. O, do diabła muszę pójść. Chyba jutro pójdę jednak. Sorry, ale chyba jednak pójdę do diabła. Muszę coś tam zmotać, jakieś rzeczy. Diabeł. A diabeł spoko gość. Diabeł, jak przypadkowo słuchasz, to pozdro, ziom. Jesteś w porządku.
0: No, w każdym razie ja się ogarnąłem tutaj, poukładałem kable. Nie tak, jakbym chciał, bo oczywiście one mi się zawsze poplątają, to jest najgorsze. Ale mówiąc szczerze, w tym bałaganie na biurku, kiedy stoją dwa komputery zamiast jednego i tym całym kablowym, przewodowym tutaj galimatiasie, to ja się orientuję, wiem, co jest do czego. Bez problemu. Misiu nawet ma swój mikrofon, drugi jeszcze mam ja, trzeci jeszcze jest tutaj. Teraz to mam wręcz nadmiar, bym powiedział. Teraz mogę nadawać na dwie stacje naraz nawet. Także fajnie tak, kurczę. Ale mówię, pozazdrościłem trochę Gumballowi, bo on pokazał mi tam do kamerki, jaką, tylko że no to w ogóle to nie ma co porównania, bo tam są te monitory takie ogromne, fajne, takie nowoczesne do tego, nie? No, w ogóle dzisiaj rozmyślałem na temat potrzeby.
1: Ale czy Gumball coś tam pokazywał, że ma monitory? Dwa?
0: No, trzy! On jest otoczony monitorami. No ja tylko dwa, bo ja czy mógłbym trzeci jeszcze podłączyć, ale już po prostu nie ma gdzie stać. Natomiast pod jednym z laptopów zrobiłem sobie taką podkładkę chłodzącą, że są dwa wiatraczki, także on tak fajnie jest podniesiony do góry, stoi tak wysoko. Drugi ma wiatraczek z boku, jeszcze mikrofon na sobie. No i między nimi jeszcze jest mikrofon i z boku jest mikrofon. Fajnie teraz tutaj mam. Taki stoliczek nadajnika, że tak powiem.
1: Stoliczku, nakryj się. A ty tam, wiesz, ja się tak trochę dziwię, że ludzie nie widzą w tym naprawdę jakiegoś fanu, jakiegoś, wiesz, jakiejś oryginalności. Ty masz ten swój stolik, jakiś tam rybacki, siedzisz sobie na jakimś tam dziwnym krzesełku, takim, co ludzie biorą na ryby, nie? Gdzieś tam masz taśmą klejącą podklejane routery pod tym. No to jest fajne. Mnie to, wiesz, mnie to jara i ja się cieszę, że jest wśród nas taki oryginał. No.
0: Aczkolwiek przyznam się, że jeden mikrofon, kamerę, to zrobiłem stojak, zrobiłem przyklejając chyba z 20 sztuk takich pod taburety, co się robi, takie podnóżki, żeby nie ciorały. 20 sztuk, obwinąłem to taśmą klejącą, taką izolką i przykleiłem klejem szkolnym do stolika i stoi. I stoi i działa. Wszystko ładnie teraz. No, dlaczego nie?
1: Człeku pyta tutaj, czy Etam ma kanał na YouTubie. Ma. Pogadanki Etama. Wpiszecie, to znajdziecie. Ale już niewykluczone, że Etam za niedługo znowu tutaj wróci na syn marnotrawny, na łono nocnego radia, na łono, moje nieogolone łono. Krawca tutaj wróci.
0: No. Sam dałem sobie tutaj jedynkę, jak klikniesz we mnie, to sobie wejdziesz we mnie, znaczy wejdziesz w kanał, we mnie to trzeba zasłużyć i tam możesz zobaczyć ten kanał. Znaczy ja go będę rozwijał sobie tam po swojemu, bo ja chcę zrobić w nim wielkie archiwum swoich pogadanek, takie z obrazkiem jakimś, będzie można łatwo rozpoznać, bo tam będzie taki obrazek sugerujący kompresję i tam będę dogrywał te wszystkie, sukcesywnie oczywiście, te wszystkie swoje pogadanki, bo tam kiedyś mnie ktoś prosił, żebym gdzieś jakiś archiwum stworzył. I tak wpadłem na pomysł, że będę to robił przy pomocy dogrywania na YouTube'a po prostu po kolei, nie? No, także.
1: Robaczek pisze tutaj, że gadałem z diabłem, siedział właśnie na oknie, mówił, że krawiec zamienia w złoto wszystko, czego się dotknie. Nie, ja to raczej taka odwrotność króla Midasa, że wszystko, czego się dotknę, to zamieniam nie właśnie w złoto, tylko no w gówno, w gówno, nie waham się użyć tego słowa. A tutaj się śmiejecie, że łysa pała. No i co z tego, że łysy? No kurczę, no to wielka rzecz, że łysy. Słuchajcie, Enki jest spoko gość, no jest... On w sumie dużo aktorzy, dużo świruje pawiana, często po prostu mówi coś, żeby trochę, nie wiem, rozgrzać atmosferę i tak dalej, ale w rezultacie koniec końców jest to całkiem sympatyczny człowiek, jak się tak z nim gada prywatnie na przykład, nie?
0: No, ja na antenie też jest sympatyczny.
1: Kto?
0: No, N.
1: Enki?
0: No.
1: No już się nie bój wymówić tego słowa Enki. Enki, pozdrawiam
0: Cię.
1: Ale
0: ja wolę N, bo mi się kojarzy ze skalą Enki. Ja w ogóle myślałem, że to jest od tego, od, no jak to się nazywa, od skali N, że on zbiera kolejki w Nce, nie? Ale potem się zorientowałem, że to chodzi o jakiegoś boga. Natomiast mówię, pierwsza myśl to była chłopak od kolejek, nie?
1: Grzesiu pisze tutaj, że kiedyś wpadł na fajną nazwę dla audycji Etama w koło Macieju. Dobre, dobre, w koło Macieju, nie?
0: Znaczy, ja szczerze mówiąc tą nazwę też rozpatrywałem.
1: Dobre.
0: Przyznam się szczerze, natomiast bo takie bardzo oklepane, nie? Że wolałbym Król Maciuś I. Zresztą pomnik jest tutaj mój w Szczecinie, przed szkołą numer 54 stoi pomnik Króla Maciusia I. Jest. Znaczy, no, już tych pomysłów, no, Maćko z Bogdańca, zresztą nawet takiego mam maila, maćko.z.bogdańca@yandex.ru.
1: Mi się najbardziej podoba w koło Macieju. To jest faktycznie dobra nazwa, bo wiesz, to jest taka nazwa audycji, która jest wieloznaczna. Można to różnorako rozumieć. Takie są najlepsze. Właśnie w koło Macieju. I jakoś to koresponduje z tym twoim takim powtarzaniem się też, nie? Właśnie w koło Macieju. No, jest fajne.
0: Ale najlepszy tytuł, jaki wymyśliłem, taki chyba najbardziej śmieszny, bo to by było coś w rodzaju luźnych gadek na temat kobiet i ogólnie naśmiewania się z płci pięknej, to by było Maciek. Audycja o trudnych dniach.
1: No, to już tak troszkę, wiesz, takie fizjologiczne się robi. Jednak takie rzeczy, które nawiązują do wydzielin, do tam czegoś, co nam tam gdzieś tam wycieka, to takie są takie... Ja wiem, że to są takie etamowe trochę... etamowy styl, ale to jest za hermetyczne. To zrozumieją nieliczni i docenią. A w koło Macieju jest takie uniwersalne, takie, wiesz, spoko. A tutaj Zenon też, jak zwykle tutaj pije, że coś tam z cukrzycą namieszał Enki. Zenon, ty jesteś za bardzo przywiązany do wiedzy. Dla ciebie wiedza jest wszystkim i informacja, wiedza. I jesteś takim trochę, wiesz, jakby to powiedzieć, psychopatą. Sorry, że tak mówię, ale takim trochę psychopatą, że ktoś tam się z czymś na przykład myli i wprowadza ludzi w błąd, to ty byś go tam siekierą od razu zajebał, nie? To tak nie można myśleć. Trzeba być trochę takim bardziej wyluzowanym i tak troszkę machnąć ręką. A zawsze, słuchaj, popatrz na to tak optymistycznie, bardziej tak, że masz okazję, żeby kogoś tam naprostować i kulturalnie, normalnie, z dystansem jakimś, możesz po prostu napisać komentarz, naprostować, jeśli z czymś się nie zgadzasz, a nie od razu, wiesz, tam jakiś wkurw, że on wprowadził w błąd i od razu się czerwony robisz i ci nozdrza falują i że tam się gdzieś miotasz, szyby rozbijasz, wiesz, bo masz taką, taki trochę jesteś po prostu przesadnie, reagujesz na takie sprawy, mi się wydaje, no. Ale to jest moje zdanie, zawsze możesz zadzwonić i się tu nie zgodzić, nie?
0: Ja to zrozumiałem dzisiaj, kiedy przycinałem nożem do tapet, kiedy przycinałem gumowe podkładki pod laptopa, które sobie dorabiałem. Zrozumiałem, dlaczego tak jest, bo to przeszedł. To też ma potrzeba, troszeczkę Zenek też ma takie coś. Oni po prostu czasami mylą dyskusję z debatą. W debacie to trzeba właśnie używać konkretów, a w dyskusji takiej luźnej to można sobie po prostu pojechać, trochę pofantazjować, po bandzie tak bardziej, nie? Czyli w debacie używamy konkretów, takich rzeczy, które po prostu, bo jaka jest różnica, jeszcze trzeba powiedzieć. Dyskusja nie ma za cel wyłonić zwycięzcy, natomiast w debacie gadamy tak, żeby po prostu wszyscy uznali nas za zwycięzcę. To jest pewnego rodzaju konkurs, tak? I wtedy pod komentarzami patrzymy, pod taką debatą, kto wyszedł zwycięsko z tej debaty, nie? Tak, to jest taka różnica, nie?
1: No właśnie ja tak nie do końca właśnie tak patrzę na to, że tu chodzi o wygraną, bo Zenon, właśnie ja jego postrzegam jako taką osobę, która patrzy trochę... On się ze mnie śmieje, że ja oglądam te Fame MMA, te różne freakowe ligi walk, ale on tak trochę patrzy na dyskusję. On najpierw musi zmęczyć przeciwnika, czyli gdzieś tam mu wykazać jego słabości, wypomnieć jakieś teksty, co powiedział na antenie, coś tam. I on tak, wiesz, patrzy właśnie jak na walkę. Ja to rozumiem z jednej strony, bo w sumie, no faktycznie, może tak patrzeć, że chodzi o wygraną, żeby udowodnić swoją rację. No i chce tam zmęczyć przeciwnika, wykazać, że on się tam odsłonił, wykorzystać to, ale ja mu to właśnie napisałem, że ja bym od takiej dyskusji oczekiwał, że w fajnej atmosferze sobie pogadamy, wymienimy się, wiesz, poglądami, tak dalej, a Zenon to taki, wiesz, fighter i on tam, wiesz, tu jebnąć, tu osłabić, tu wykorzystać tam coś, tutaj, wiesz, pominąć argumenty przeciwnika, licząc na to, że nie zauważy. Ja tak nie patrzę na dyskusję. Ja patrzę na dyskusję bardziej tak w pozytywnej atmosferze. Chciałbym tam, wiesz, sobie pogadać, nie zgodzić się z czymś, podyskutować sobie, a on jest taki, wiesz, kurwa... Po prostu on gra w szachy i tu przesunę króla, tutaj roszada, tu wykorzystam jego słabości, tu jakaś erystyka, tu go kopnę w jaja. No to tak nie do końca to rozumiem. No.
0: Znaczy wiesz, ja też bym nie dzwonił, gdybym miał się wysilać specjalnie. Znaczy ja jestem erystykiem, bo się broniłem z erystyki Schopenhauera. I mam to dosyć dobrze opanowane na takim poziomie zdania egzaminu, ale właśnie to jest męczące, nie? Po prostu gdybym miał się wypowiadać na antenie w kwestiach takich, żeby udowodnić na siłę swoją rację, to ja po prostu mówię to, co myślę, to, co mam jakieś tam przemyślenia i dlatego ostatnio się nawet tłumaczyłem przed Zenkiem, że po prostu nie chodzi mi o to tam, to wtedy z tymi szczepieniami, czy tam z czymś, już nawet nie pamiętam wtedy dokładnie. Że nie chodzi o to, że ja komuś coś każę robić, tylko róbcie co chcecie, tak? Róbcie co chcecie, tylko mi nie każcie się do tego dostosowywać, tak? I tyle. No ja się i tak nie dostosuję zresztą.
1: No. Najbardziej mnie jakoś tak wkurwiło, zniesmaczyło to, jak Zenon zaczął mówić o innych ludziach to coś. Nie wolno tak mówić. To jest odczłowieczanie drugiej osoby i odbieranie człowieczeństwa, wiesz, adwersarzowi. Tak nie wolno. To naziści robili. Oni pierw właśnie chcieli odebrać drugiemu człowiekowi właśnie człowieczeństwo, to, że on jest człowiekiem, nie? Sprowadzić go do rzeczy, do przedmiotu. Nie wolno tak robić. To jest przesada już, to jest przesada. Zenon... On strasznie poważnie po prostu podchodzi do takich tematów. I jak on mi zarzuca, że ja reaguję emocjonalnie, że nie, ja sobie piję z rana kawkę, oglądam filmik, odpisuję z uśmiechem na ustach. Po prostu nauczyłem się pewnego dystansu i też odpuszczam Zenonowi nawet niektóre rzeczy, nawet nie reaguje na jego zaczepki, bo on tak, wiesz, lubi podszczypywać. Tu cię podszczypie, tu coś ci wypomni, tu coś tam. On tak po prostu walczy, żeby udowodnić swoje, nie? I to jest, to mi się nie podoba takie coś. No albo sobie gadamy normalnie, jak na imprezie, siedzimy tu przy wspólnym stole, rozmawiamy sobie, wymieniamy się poglądami, albo wiesz, idziemy na śmierć i życie i się napierdalamy. Też nie podoba mi się takie coś, że on dzwoni i cię obraża na przykład, nie? Że
0: nie, słuchaj, ja
1: ale samo,
0: ja
1: samo takie powiedzenie komuś, że pierdolisz, to już jest nieeleganckie,
0: ja
1: niekulturalne. Nie wolno dzwonić i mówić na wstępie komuś, że pierdolisz.
0: Ale ja to chciałem usłyszeć, bo on wie i on o tym wie pewnie, że chciałem, albo chciał, bo to jest poczucie misji, widzisz, bo ja nie wiem, o czym powinienem mówić tylko za siebie, ale mi się wydaje, że my się z Zenkiem jakoś tam trochę lubimy i Zenek po prostu, Zenkowi jest szkoda, że taki fajny gość jak ja po prostu tak pierdoli, nie? I on po prostu, on prywatnie mi tak nie powie, ale na antenie to jak najbardziej, nie? Żeby mnie tak troszeczkę upokorzyć.
1: No tak.
0: Ale ja rozumiem, że to jest w dobrej wierze, nie? Ja, mnie to nie przeszkadza osobiście, bo wiesz, jak ja mam stosunek generalnie do krytyki. Po prostu się nią nie przejmuję, nie? Zupełnie.
1: Znaczy, zresztą, wiesz, no krytyką ktoś... trzeba się trochę przejmować, bo w sumie ona nas dotyczy, ale rozumiem, że masz duży dystans i że nie bierzesz do siebie i w sumie to jest moim zdaniem twoja dobra cecha, że ty jesteś, wiesz, wyrozumiały, że od razu nie rzucasz się na kogoś, jak podejmie jakąś tam walkę, tylko tak, wiesz, odpuścisz. To jest fajne, to jest fajne. To jest jakiś rodzaj dojrzałości. Zenon lubi siebie uważać za osobę inteligentną, wykształconą i tak dalej, więc Zenon, jeśli faktycznie by tak było, nie przeczę, że tak jest, to wiesz, to trochę kultury, trochę czasami odpuść. Może nie atakuj od razu, nie wyciągaj jakichś tam rzeczy. Wiesz, no jest coś takiego jak kultura dyskusji. Napisałem, co napisałem, trochę się wyżygałem na ciebie, owszem, ale już mi tak trochę nerwy puściły. Znaczy, wiesz, byłem lekko zirytowany. To nie jest tak, że tutaj się jakoś denerwuję czy coś. Ale tak ci, wiesz, nie chcę być dłużny. Nie chcę być tutaj jakoś tam w kącie stać i dać się napierdalać tutaj linijką po łapach, że ty tutaj belfer i tak dalej. Po prostu uważam, że powinniśmy mieć trochę do tego wszystkiego dystansu, stary, no. Rozmawiać jak kumple, którymi jesteśmy, znamy się od lat. Popatrz, ile my się lat znamy. I tak, wiesz, nagle wyciągać komuś coś, oceniać drugiego człowieka, poruszać tematy, jakieś tam jego upodobań. Ciągle mi zarzucasz, że patostreamy oglądam. Nie oglądam, już od dłuższego czasu nie oglądam. A czy ty nie oglądałeś, czy ty się nie jarałeś Kononowiczem, czy nie pytałeś się mnie, co tam na szkolnej się dzieje, jak przestałeś oglądać? Też gdzieś tam z tym obcowałeś, więc wiesz, takie sprowadzanie kogoś do chłopka roztropka, co wszystko na chłopski rozum traktuje, ogląda patostreamy i nawet nie jest w stanie oglądnąć materiału, który mu zapodasz do końca, to takie nieeleganckie jest. Ciągle czuć takie podszczypywanie u ciebie. Nie możesz z tego zrezygnować. Popatrz, ja też jestem nerwowy. Ja mam w sumie charakter trochę taki jak ty. I też trochę taki jestem. Też bywam nerwowy, impulsywny, ale walczę z tym. I zignorowałem jakieś tam, wiesz, ataki, przytyki. Ignorowałem. No ale w końcu trzeba zareagować i komuś coś wytknąć. I wydaje mi się, że mógłbyś trochę po prostu popracować nad formą swoich wypowiedzi, nie? Nad sposobem, w jaki dyskutujesz. Bo ty masz dużą wiedzę, masz dużo do powiedzenia, często trafiasz w sedno faktycznie. Możemy się tu fajnie pospierać. Ja ciebie postrzegam, być może ty mnie nie, ale ja ciebie postrzegam jako równorzędnego, jakby, znaczy jako rywala, jako godnego rywala do dyskusji. Ty mnie pewnie postrzegasz jako jakiegoś śmiecia i chłopka roztropka, nie? Który gdzieś tam sobie coś poczytał na szulskim blogu i ma jakieś tam wynurzenia. Nie, ja ciebie staram się szanować i oczekuję tego samego od ciebie.
0: No, ja z kolei, znaczy, ja jak mnie ktoś ochrzani, tak, czy tam sprawia wrażenie, bo to też jest, ochrzanienie to jest bardzo subiektywna rzecz, to znaczy to możesz ty odczuwać, albo ty możesz tego nie odczuwać, jeżeli rozumiesz, co to są argumenty ad persona, właśnie w złotych zasadach dyskusji,

Cześć wszystkim, witam w luźnych gadkach środowych. Macie już przygotowane plecaki ucieczkowe? Albo czy wyciągnęliście pieniądze z banku i pokupowaliście na przykład sztabki złota? No, ja bym się poważnie zastanowił, czy to nie jest dobre rozwiązanie na tą chwilę, bo od dawien dawna nie było takiej sytuacji jak teraz, że większość różnych przywódców wielkich krajów spotyka się, rozmawia właśnie o ryzyku wybuchu III wojny światowej już tak oficjalnie, no bo wiadomo, niektórzy uważają, że to już się rozpoczęło. Konflikt na Bliskim Wschodzie, wcześniej atak na Ukrainę. Nie wiadomo, co zrobią Chiny. Podobno Chiny też się szykują na coś. Na to wygląda. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wiele krajów nagle rozpoczęło takie różne dziwne działania w stylu różnych prób nuklearnych. No, Stany Zjednoczone, Rosja, jeszcze tam ktoś, zapomniałem kto. No, ale jak takie wielkie mocarstwa zaczynają sobie testować swoje atomówki, jak różne kraje zamykają ambasady swoje w innych krajach. Teraz na przykład Korea Północna w kilkunastu krajach zamyka po prostu swoje ambasady. No i coraz więcej się o tym mówi. No nie wiem, co jeszcze musiałoby się stać, żeby... No tak, Zenon. Ty nie słyszałeś nigdy o próbach? Nie wiem, może to niefachowo to nazywam, ale... No, testują swoją broń, nie? Nuklearną. No przecież różne kraje od czasu do czasu robią takie próby, nie? No, Zenon ma jak zwykle na każdy temat inne zdanie. No, tak się zastanawiam, bo nie chcę teraz tutaj się wykłócać, ale zastanawiam się, co mogłoby się znaleźć w takim plecaku ucieczkowym. W ogóle sprawdzałem, po ile są na przykład maski gazowe, to zdziwiłem się, bo ciekawostka, droższe są takie maski gazowe do ASG, Airsoft Gun, do zabawy właściwie, żeby tylko wyglądać fajnie, a tańsze są takie prawdziwe maski gazowe. Mnie zaskoczyło trochę, bo widziałem tutaj za 50 zł, za 70, za 100 jakieś maski można kupić. I nie wiem, czy sam bym sobie nie sprawił, czy sobie nie sprawię czegoś takiego. W ogóle jakaś dobra książka do survivalu. W takiej książce survivalowej to jest kupa informacji, które w razie czego mogą nam uratować życie. Tam jest wszystko w takiej jednej książce, nie? Może jeszcze jakiś trochę mniejszy.

Czy atlas grzybów by się przydał, żeby sobie w lesie móc nazbierać coś i sobie podjeść? Na pewno takie rzeczy jak folia do zbierania wody, linki, no oczywiście nóż, siekierka, nie? Tak naprawdę to nie jest tak prosto sobie, kurczę, tutaj to wszystko zaplanować i kupić. Jak tak się zbierze do kupy, to może to trochę kosztować. Chupka, krzesiwo, nóż, coś do zszywania. Ran, do zszywania ran. Nie wiem, Zenon, kiedy. Nie wiem, głupi jestem, nie znam się i nie wiem. Chcesz to zadzwoń i powiedz nam coś ciekawego.

0: jak tam życie, chujowo. Boliwia zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. No, są różne protesty, i takie małe, i duże. Co ciekawe, głównie przeciwko działaniom Izraela. Bo teraz Izrael znów zbombardował tam osiedle całe w Strefie Gazy. Straszny widok w ogóle, jakieś gruzowiska, ludzie sponiewierani, pokaleczeni, kurczę, ranni, nie? Tam czytałem, że w ogóle nie ma dostępu do czystej wody, muszą sobie ludzie sami filtrować. A co, jak ktoś nie ma sprzętu do tego, jakichś tam membran, nie? Czy depresja minęła? Chyba żartujesz. Jeśli już, to gorzej jest ewentualnie. No cześć, witam.
1: No cześć. Kiedy była ten próba jądrowa?
0: Nie wiem.
1: To po co gadasz takie pierdoły?
0: Bo tak wyczytałem gdzieś.
1: Gdzie wyczytałeś?
0: Nie pamiętam.
1: To po co gadasz pierdoły?
0: Bo mam taki kaprys.
1: Czyli po prostu innymi słowy, tak najzwyczajniej w świecie, po ludzku, pierdolisz.
0: Tak.
1: Masz w swojej banieczce jakieś siejące strach pierdoły, wiedząc, że mając tendencję do depresji, jeszcze się ładujesz cały czas negatywnymi rzeczami. I siejesz ten strach, też tu są tacy ludzie z takim czymś i dalej to rozsiewasz. No nie wiem, czy to jest rozsądne. Otóż kupę lat już nie było próby jądrowej. Wiesz, to jest trochę jak wtedy było z tym półgłówkiem eterem. Ja przypomnę, że ten idiota, to już według tego, co gadał, to już powinna być dawno wojna. I to taka, że łoch, już atomówki, nie? Ruscy już powinni zdobyć Grenlandię, całą, wszystko tam, całą, wiesz, wszystkie, co tam była ta pizgawica, wszystko. Ten idiota, co wtedy mu wykazałem, że jest kretynem, takie rzeczy wygadał.
0: Ale przecież często są jakieś informacje o tym, że na pustyni gdzieś robią właśnie takie próby.
1: Kiedy ostatni raz zrobiono próbę jądrową? Stary, Jezu, to odpal Google i pokaż. No gadasz, no to się dowiedz, to jest dosyć ważna rzecz. Jak gadasz coś takiego kalibru, że była próba jądrowa, to nie możesz gadać takimi ogólnikami, że często, że słyszałem, że gdzieś tam było. Konkret, chłopie, to nie jest rzecz taka, która się dzieje co chwilę. Nie ma już od wielu, wielu lat prób jądrowych. Ostatnia próba jądrowa, która była, to była Korei Północnej, która była zarejestrowana, tak? Ile? Kilkanaście lat temu. Już chyba, z tego co pamiętam. A przedtem to jeszcze była kolejna przerwa. No. Więc to nie jest coś, co się dzieje co chwilę, bo za naszego życia to się już prawie nie działo.
0: W Związku Radzieckim czy tam już były jakieś...
1: No, ale masz Związek Radziecki teraz? Chłopie, Związek Radziecki 30 lat temu szlak trafił. A ty mówisz, że są próby jądrowe.
0: Kraj. Stany Zjednoczone.
1: Daj sobie chronologicznie.
0: 1030 testów.
1: Kiedy? Tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu. O, jak była wojna na Ukrainie, od tamtej pory były jakieś testy.
0: No zaraz poszukam, nie jest tak łatwo, wiesz, na
1: zwołanie fajnie, znaleźć. Fajnie było takie coś poszukać, zanim się powiedziało, wiesz, i walnęło ten...
0: Dobra, już mnie tak nie strofuj.
1: No, stary... Lista testów broni jądrowych. Zobaczmy sobie. 2004 Korea Północna. Ostatni.
0: Ja nie wiem, być może, to są jakieś takie testy nie polegające na odpalaniu, tylko na innych rzeczach, na testowaniu po prostu różnych systemów. No.
1: No to się testuje, musisz testować wszystkie testy. Zawsze uzbrojenie, jakie masz, musisz testować.
0: No okay,
1: zawsze,
0: ale to też
1: zawsze
0: są testy,
1: środki
0: nie?
1: przenoszenia, ale one są zawsze i są regularnie, cały czas.
0: No nie wiem, ostatnio natknąłem się na takie artykuły, gdzie pisano, że wzmożone to jest. No nie mogę teraz ich znaleźć na zawołanie. No jak znajdę, to szukam.
1: Wiesz,
0: to
1: ja też sobie mogę równie dobrze napisać, że są wzmożone, tak? I ile osób sprawdzi, czy one były rutynowe, czy były wcześniej, czy były później, czy może akurat skończył się przetarg na to, żeby jakiś nowy środek przenoszenia zrobić i ten środek przenoszenia jest testowany, jako że środek przenoszenia jest zdolny do przenoszenia broni jądrowej, to wtedy ładnie pismak napisze: próby jądrowe, broń atomowa. No stary, no wiesz, te Minutemeny tam wymienią kiedyś, albo o ile już nie wymienili, nie wiem, tak nie sprawdzałem. Wiesz co, Czektur by coś wiedział może na ten temat, myślę, więcej. Ale samej głowicy jądrowej, no to chłopie, no to jaki test, no Korea Północna i tyle, nie? A reszta to są takie opowieści o mchu i paproci. Nawet ta Korea Północna wcale nie jest taka w 100% pewna, nie każdy sobie da łeb ukręci za to.
0: Kolejne próby Rosji z rakietą z napędem atomowym, to może się na to też natknąłem i to mnie zmyliło, ale tu chodzi o jakąś rakietę z napędem atomowym.
1: No to nie jest bomba atomowa.
0: Wiem, no.
1: No i wiesz, no stary, słyszę, że masz ciężkiego doła. Nie daj się takim głupotom. Ja wiem, że teraz te bańki informacyjne są tak perfidnie zrobione, żeby nas jak najbardziej silnymi emocjami bombardować, najlepiej strachem, bo tu się najlepiej sprzedaje. Ja przypomnę, że ten półgłówek Bartosiak, którego niektórzy tutaj lubią, co to jest dla mnie, no nie powiem, żeby mnie zdziwiło, ten skrajny idiota jest na tyle, o, nawet się odezwała teraz jedna z osób, która lubi tego Matoła. Ten Matoł znowu zaczął pieprzyć jakieś głupoty o tym, jak to NATO nie zadziała i jakieś pitolenie, używając miliona brzęczysłów, że NATO nie działa, nie? Teraz, kurde, włoskie F-35 latają nad Polską, to to jest NATO nie działa? Najnowocześniejsze samoloty, jakie mają Włosi, tak? Latają nad Polską. To jest NATO nie działa? Cały obwód kaliningradzki jest teraz ekstra omiatany ałaksami i walką radioelektroniczną. Cały czas. Jak ktoś pierdnie w innym tonie niż zwykle w obwodzie kaliningradzkim, to NATO to wie. To jest, na to nie działa, tak? Sojusz nie działa. I wiesz, i sieją ten strach jak popieprzeni. Też jest to jakieś różne gadanie pod tytułem, że gdzieś tam rozdawali u mnie tabletki na promieniowanie. Na bombę atomową takie tabletki ci gówno dadzą, tak? Te, które są najczęściej rozdawane, to są tabletki na wypadek awarii elektrowni jądrowej i to też konkretnego typu. Ta elektrownia konkretnego typu, już chyba kilkukrotnie tutaj poruszaliśmy ten temat, to są te zaporowskie na przykład elektrownie i jedyny sposób, żeby one mogły jakoś coś zrobić, to jest gdyby celowo ktoś je rozpieprzył i to tak z dobrym przygotowaniem.
0: A to nawet to trochę ciężko jakby ostrzelać z czołgów taką elektrownię, to mogłoby nie dać nic, nie? Tak słyszałem.
1: No nie, no tak, tak
0: że
1: mówię.
0: To raczej klęska żywiołowa, jakieś ruchy, przesunięcie płyt tektonicznych, jakieś trzęsienie ziemi, coś w tym stylu, czy zalanie, nie?
1: No, a najlepiej to po prostu musieliby tam, wiesz, materiał dać wybuchowe, ustawić to i tak dalej i tym podobne i zrobić ten syf, nie? Ja tak dzisiaj o tym myślałem swoją drogą, jak znowu ten kretyn Bartosiak mi skoczył na Twittera, tak sobie patrzę, co za idiota. Cały czas sieje cyniczny strach i ten Zychowicz, następny półgłówek, nie? Czyli to są cwaniaki, okropne, nie? Ale jak można tak siać panikę i ludzi strachać? Jak chcesz mieć plecak ucieczkowy, to pierwsze, czego się musisz pozbyć, jak chcesz go przygotować, to właśnie paniki, tak? I takiego chybcikiem załatwienia tej sprawy. Weź się, wychilluj, przemyśl temat spokojnie, zobacz, gdzie masz kasy i na forach, zaznaczam forach odpowiednich, znajdziesz takie rzeczy już w miarę gotowe, tak? Tylko, że wiadomo, że musisz mieć też trasę, swoją ewentualną plan tej ucieczki. To nie są rzeczy, w których właśnie panika albo depresja to jest dobry doradca.
0: Ale ja nie planuję kupowania sobie
1: plecaka. Ja wiem, no ty to sobie najwyżej koc, zakryjesz się i na cmentarz się poczołgasz, tak? No, tą zasadę wybierasz.
0: Wiesz co, tak serio, nie wiem, czy by mi się chciało żyć w takim świecie ogarniętym wojną i klęskami i głodem, nie? Już trochę pożyłem sobie i nie wiem, czy by mi się chciało szarpać, tak? No pomijając już to, że mnie zwyczajnie nie stać, ja wiesz, mam inne zmartwienia niż kupowanie sobie sprzętu jakiegoś na apokalipsę, na wojnę. No,
1: no okej, okay, nie? Także tylko tyle wam powiem, że jeżeli byście jednak chcieli, to to raczej radziłbym to zrobić na spokojnie, a nie tak pod wpływem jakiegoś impulsu. No i przede wszystkim unikać sytuacji właśnie, gdy ktoś to masowo nakręca albo kupować u tych ludzi, którzy nakręcają. No bo to są ludzie, którzy chcą zrobić koniunkturę i na tym mieć jak najlepszą marszę. Tak to działa po prostu, no, zwyczajnie.
0: Zorganizowanie sobie takiego plecaka ucieczkowego to nie jest w zasadzie jakaś strasznie wielka filozofia, no. W ogóle takie rzeczy to przydadzą się, no w ogóle dobrze mieć, no jakiś dobry nóż, jakąś książkę do survivalu, jakiś właśnie kocyk, jakąś folię, sznurek, no to dobrze mieć w domu takie coś, nie?
1: No, czy palnik, jakąś kuchenkę gazową, no przy czym raczej bym sugerował dobrej jakości takie coś, bo jak dupnie taki kartusz, to średnio wygląda, więc raczej nie oszczędzałbym, że tak powiem.
0: Najlepszy plecak to nosi ze sobą bohater co drugiej gry, tam RPG, nie? Jakby tak wszystko popodliczać, co on ma przy sobie, to był kurwa taki, nie wiem,
1: mam
0: pół Baltura pokoju.
1: Teraz otwartego i mój chłopak ma maksymalny udźwig 160, powiedzmy, że to są funty. No chyba tak, no teraz ma obecnie 97, no to liczmy, że to jest te 45 kilo, 50, nie? Coś takiego. No to noś 50 kilo cały czas na sobie. To więcej niż żołnierz chyba teraz współcześnie nosi. Taki w pełni obładowany ze wszystkim, z pancerzem i tak dalej.
0: Ciężko, ciężko. Pamiętam, jak mieliśmy wypad z Wikingami, no to wiesz, się wspiąć na górę w zbroi z tarczą i z mieczem to już jest problem wielki, a weź noś ze sobą jakieś toboły, jakieś palniki, jakieś maski, jakieś siekierki. Masakra, masakra. To nie wiem, czy to może się przyczynić w sumie do kłopotów jakichś, bo jak jesteś tak obciążony, no to się szybko męczysz, stanowisz dobry łup dla różnych tam zbójów, ridersów, i weź to pakuj wszystko, ile to czasu, rozpakować, spakować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony ciężko bez tego też, no to i tak źle, i tak niedobrze.
1: Znaczy ogólnie co do tych zbroi, tego wszystkiego, to ja pragnę tylko przypomnieć, że zdarzają się bajki pod tytułem, że zbroja miała 50 kilo. No, historycznie to może z 2-3 takie przypadki znaleźli, wszystkie te zbroje to były takie na zasadzie, że chłopa wsadzają na konia, żeby się nie zabił w czasie turnieju, nie? No, zbroje takie, żeby tyle ważyły, to nic z tych rzeczy, ale z drugiej strony, no, tak jak powiedziałeś, nie? Wcale nie musisz mieć jakiegoś mega rynsztunku super ciężkiej zbroi, żeby to było ciężkie. Nawet polatajcie sobie z takim zwykłym markerem, zwykłym markerem do paintballa troszeczkę dłużej, to będzie niefajnie, nie?
0: No, ale taka kolczuga długa to potrafi ważyć chyba tak z kilkanaście kilo, nie?
1: No, tak, tak.
0: To trochę jest, no w końcu te metalowe kółka.
1: Dlatego ważne jest, żeby ją dobrze, wiesz, tam pozaczepiać, ponosić i tak dalej, nie?
0: No, i to jeszcze trzeba o to dbać, to rdzewieje, kurwa, no pamiętam kolegów, jak mieli jakieś takie kolcze przysłony, wiesz, przypinane do hełmu, nie, żeby sobie gębę zasłonić czy coś, to szybko rdzewieje od samego oddechu wilgotnego człowieka, to takie rzeczy trzeba dbać też.
1: Tak, trzeba jakieś oliwienia, cudawianki. Tutaj coś o wściekliźnie padło na czacie. Mam w ogóle nieźle YouTube'a pokiereszowanego, bo mam dodane te filtry rozmaite, żeby mi nie wyskakiwało, że zablokuje mi ci YouTube'a zablokowanie reklam. Już miałem, że jeszcze jeden film hopie i cię zablokujemy, ale
0: tak? Znalazłem... Już się takie rzeczy pojawiają, że będziesz miał zablokowane konto?
1: Miałem trzy, później dwa i na koniec jeszcze jeden film hopie i cię zablokujemy. No to ja tam, wiesz, szmery bajery, poblokowałem parę różnych rzeczy i na razie jest ok, ale muszę uważać, co odblokowuję, żeby mieć w pełni funkcjonalność, nie? Bo na przykład nie mogłem kliknąć, że dodaj do tego, dodaj do obejrzyj później, albo powiadomień obejrzeć nie mogłem.
0: Mi się póki co nic takiego nie pojawia jeszcze, to znaczy na Brave'ie się pojawiło, na Chromie nie, nic. Na Chromie działa normalnie AdBlock, ale na Brave'ie już się pojawiają takie ostrzeżenia. No, mam tu przed sobą też artykuł, gdzie, że właśnie YouTube wytacza mocne działa, nie? I ostro będą walczyć i pewnie to wygrają, bo skoro każdy byle serwis, byle portal potrafi to skutecznie zablokować, te AdBlocki różne, to czemu YouTube nie miałby...
1: A potrafi skutecznie? Wiesz co, ten uBlock Origin to jakoś nie widzę, żeby mi gdziekolwiek wyskakiwało, że o, wiemy, że masz AdBlocka. Nie.
0: A to masz lepsze jakieś, no ja to nie znam takich lepszych. Mam zwykłego AdBlocka, przy zwykłym AdBlocku to wyskakuje, ale może dlatego, że AdBlock jest tak popularny, no to są gotowe anty jakieś tam, no specjalne skrypty, nie? Które to rozpoznają, tego AdBlocka. No tak to jest, jak się używa popularnych rozwiązań, to często...
1: No, a tak też trzeba kombinować pod górkę.
0: Trzeba będzie w końcu chyba kupować tego YouTube'a Premium, bo to w większości bardzo wielu materiałów dzisiaj nie sposób oglądać, żeby nie dostać świra. No daj spokój, co dwie minuty, wiesz, reklama, nie? To się nie da po prostu oglądać. Ja rozumiem, gdyby na materiał pół godziny były dwie reklamy, to jeszcze bym to zniósł. Ale nie, kurwa, że dzień dobry, reklama. Posłuchamy dzisiaj o reklama i chciałbym wam powiedzieć, że i reklama. No to jest wariactwo już totalne. To trzeba być jakimś debilem, żeby to wytrzymać. No.
1: A ty zapłać abonament. No wiesz, dlaczego mam płacić abonament, jak przez tyle lat to jakoś można było bez tego. Cały czas to się opłacało im, cały czas ten biznes się rozwijał i nagle muszę płacić abonament. Mi starczy ta jakość, która jest, nie musi się dalej rozwijać. Nie potrzebuję, żeby pani Zuzia Wójcicka miała lepszy samochód albo odrzutowiec prywatny. Naprawdę mogę bez tego żyć. Ta jakość, która jest, mi wystarczy. Dziękuję, do widzenia. Nie, nie chcę za nic płacić. Pierdolcie się.
0: No w ogóle Facebook ma być też płatny nie dla wszystkich, ale tam dla kogoś. No ten X Twitter też przechodzi na płatny model.
1: Ale tu też, wiesz, nagłówki były, Facebook będzie płatny, nie? Też takie były nagłówki, nie? Że o Jezu, wszyscy będą musieli płacić za Facebooka domyślnie. I to jest tak jak z tą bombą atomową, nie? Gdzieś poleciała rakieta i ten, i mówią, o, tak ktoś przeczytał, o, ona może mieć głowicę jądrową, no to testy broni jądrowej, nie? Albo było trzęsienie ziemi, no to widzisz, z kolei Korea Północna taką ma właśnie fazę, że jak jest trzęsienie ziemi, to oni wtedy mówią, że a, żeśmy bombę wodorową opracowali właśnie, nie? No. I wszyscy kłamią.
0: Nie? Dzisiaj czytałem, że są takie plany co do Facebooka gdzieś było.
1: No, a ja wiem, tylko mówię,
0: ale
1: też to
0: nie
1: do
0: dla
1: mnie
0: wszystkich,
1: trafiło.
0: Nie dla wszystkich, tylko tam dla kogoś.
1: Tak, tak, tylko ja mówię, jakie są nagłówki, jak wiele osób wiesz, jedzie po nagłówkach, nie? No to nagłówek był taki, że Facebook będzie płatny, no to wszyscy, ola boga, Grażyny, nie? No, ale napisu podobno już nie ma tego, że to było darmowe i zawsze będzie, no. Więc mnie tam wali Facebook, nie? Kompletnie, zupełnie jest mi niepotrzebny do niczego. Więc...
0: No, mnie też zupełnie jakoś nie ciągnie do tych różnych Twitterów, Facebooków i innych.
1: No, Twitter jeszcze w miarę czasami jest ten, bo ludzie sobie tam na więcej pozwalają, szczególnie jak ten Mateusz Mózg się tam rozplenił, to

0: kopami jakimiś, co mają wścieklizna, nie? Bo nie, wcale nie ma w Ameryce wścieklizna, ani trochę. I więcej jest takich rzeczy. Generalnie chyba zacznę spisywać te chłopsko-rozumizmy i inne pierdoły w wykonaniu Cejrowskiego, nie? Bo chłop takie kocopoły gada, że to jest niesamowite.
1: A udało ci się znaleźć jakąś informację, z jakiego powodu zamknięto kanał Pitonia?
0: Nie udało mi się. Tak, Sebastian Pitoń ma zamknięty kanał. Ja go pytałem na Twitterze, nic nie odpowiedział, że niby Community Standards, co mi się nie podoba, że to jest takie, wiesz, dupa 8, nie? Bez sensu zupełnie. Niepowiedziane wprost, dlaczego, co konkretnie poszło nie tak. Tylko no, rzut tam Community Standards i elo, nie? Prawdopodobnie. Może on ma, ja nie wiem. Mi tak kanału żadnego nie zamknęli, ale uważam, że to trochę raczej do dupy. Albo z jego strony, albo ze strony YouTube'a, że taki numer jest. Więc myślę, że on na Twitterze będzie. Pozdrawiam cię, adwokacie. Wiem, że to twój idol. Też swoją drogą czarny pas w chłopskim rozumie i wielki fan Chin, ale no dziwnie, nie? Zawsze mam takie mieszane uczucie, jeżeli chodzi o ten, o zamykanie komuś kanału, nawet jeżeli mam go za totalnego idiotę.
1: No teraz to trochę strach skrytykować Izrael w sumie, nie? Bo zaraz ci poleci kanał. Tak mi się wydaje, że mogą
0: kogo?
1: Być...
0: Kogo? Że Izrael?
1: No...
0: To chyba mamy inny internet, bo ja tu wszędzie widzę, jak po prostu wszyscy cały czas się burzą na Izrael, a najbardziej ci, którzy tak się rzucali, że hurdur, nie chcemy islamizacji Europy, islam zły i w ogóle, no. Jakoś tego nie widzę. Widzę, jak ludzi nawet biją już na ulicach, albo jakieś protesty idą studentów i idą, lają kogoś, bo coś powiedział, że Izrael fajny.
1: Nadal nie zemściliśmy się w biblijny sposób. To też tutaj w izraelskiej telewizji polityk Moshe Feiglin wezwał do całkowitego unicestwienia Gazy, tak jak zniszczono Hiroshimę na przykład, nie? Ciekawe.
0: No i co ci powiem? I dlaczego miałbym się tym jakoś szczególnie przejmować?
1: No tak... Nie wiem.
0: Popatrz na to z tej strony. Pamiętaj, że ci ludzie w Palestynie, mając dogodne możliwości, mają obowiązek cię zabić. Jeżeli tam się im coś takiego zdanie, no to stanie złego, no to po pierwsze pójdą do nieba, tak jak Hamas to chce i Hamas to mówi. Też w swoich komunikatach jasno, że to dziękują kobietom, znaczy dzieciom i kobietom za to, że umierają i mają nadzieję, że ich więcej umrze, no bo przecież pójdą do nieba i będą męczennikami dla islamu. Więc to jest działanie na zgodę Hamasu. No bo gdyby, jeszcze raz powtarzam, gdyby Izrael chciał to zrobić, to by to zrobił. Gdyby chciał się pozbyć siłowo tych wszystkich Arabów, islamów ze swojego kraju, to by to zrobił.
1: No, nie jest tego... Też nie wiem, czy to takie hopsiub, bo wiesz, jakieś takie bardzo ostre działania, no to zawsze cię narażają na... jakiś bunt świata, nie? Reszty świata.
0: No to właśnie się zbuntował i co?
1: No i świat, wiesz, odwraca się od Izraela, nie?
0: Tak? No zobaczymy. Wiesz, bo ludzie teraz mają tendencję taką, żeby w bardzo szybkich odstępach czasowych wszystko oceniać, mówić, że już się stało. Najlepsze było to, wiesz... Te dupki żołędne z tego Hamasu ledwo tymi motorotniami wyleciały, to już Szewko i inni tam dupni eksperci mówią, że Izrael przegrał wojnę z Hamasem, nie? Kurwa, ledwo się zaczęło, aby już gadać, że przegrał, nie?
1: Przywódca Iranu wezwał do tego, żeby zagłodzić Izrael, żeby tam, żeby kraje muzułmańskie tam wstrzymały całkowicie eksport ropy, żywności.
0: No i teraz myślisz, że to jest takie proste? Jak Arabia Saudyjska ma bardzo dobre stosunki z Izraelem i że im zależy na tym? No nie sądzę, nie? Jest szansa oczywiście na kryzys paliwowy jak najbardziej, ale widzisz, jest jedna rzecz, która jest zajebiście w tych naszych bańkach pomijana. Ja wam przypomnę, bo nie wiem, czy wiecie, ale była wojna, jest wojna niedaleko granic Polski, nie? Cały czas i jak się zaczęła wojna, to masa uchodźców ruszyła do Polski z 2 miliony ludzi, nie? Czyli cała strefa Gazy. I wyobraźcie sobie, nie wiem czy pamiętacie, nie było żadnych obozów uchodźców. Ci wszyscy ludzie zostali od razu praktycznie na wysokim poziomie zaopiekowani. Bez problemu. Stryk. Momentalnie. To była kwestia godzin w zasadzie, nawet nie dni. Powiedz mi, nie daję ci do myślenia, dlaczego tak się

0: dzieje w przypadku Palestyny, Zachodniego Brzegu, Gazy? I to jest, dlaczego wcześniej się tak nie stało? Ja ci powiem. Tak się kiedyś stało. Jordania tak zrobiła. I wiesz, jak się Palestyńczycy odwdzięczyli? Wiesz,
1: no
0: jak?
1: No jak?
0: Przewrotem wojskowym, wojną domową. Taką konstrukcją jest Palestyńczyk.
1: No to są dzicy ludzie, no ciężko się w ogóle po jakichś muzułmanach, radykałach spodziewać czegoś innego, no to...
0: Więc wiesz, to jest po prostu świetna okazja, żeby pokazać swój antysemityzm dla wszystkich, trochę go kamuflować wielce rzekomą troską o prawa człowieka i ludzi, ale jak się okazuje, się popatrzy tam z bliska, jak to wygląda, nikt... To jest tak, jak chcieli pomóc jakimś uchodźcom, uchodźcom arabskim, a przypomnę, że ci uchodźcy arabscy te, oraz te ziemie przez Izrael rzekomo nieprawnie zagrabione po 1948 roku, to są w wyniku wojen, tak? Arabowie atakowali Izrael, Izrael im spuszczał bęcki i zajmował teren z racji tego, że no, prawo kaduka, tak? I tyle. Kończyło się zawsze albo jakimiś dziwnymi obozami uchodźców, co Polska pokazała, że wcale tak nie musi być, albo nawet przewrotem wojskowym ze strony tamtych ludzi, którzy tam mieszkają. Więc...
1: Mówi się, że w ogóle w samym islamie jest coś takiego, że można niewiernych oszukiwać, okłamywać.
0: Ja. To się nazywa takia.
1: No, aha, takia, no.
0: Można, no i tak, i to się praktykuje, oczywiście, nie? Dlatego częścią taki jest to, że ty negujesz to, że islam nakazuje zabijać gejów czy ateistów, albo na przykład przez jakiś czas tego wręcz nie praktykujesz w swoim kraju, tak? Póki nie masz dogodnych warunków. Jak są dogodne warunki, no to tak jak w wielu, wielu krajach islamu, tych ludzi się po prostu zabija.
1: No, podstępem można prowadzić po prostu różne tak. działania. Chytrze podstępem i udając, będąc takim wilkiem w owczej skórze. No więc nie można im ufać za bardzo, ale dla mnie to jedni warci są trochę drugich w tym momencie.
0: O Boże, to jeżeli są jedni warci drugich i są równie okrutni i tak dalej, z czym ja się nie zgodzę, ale pomijmy, to dalej zostaje właśnie ten argument. Jedni cię chcą zabić, a drudzy chcą na tobie zarobić. To ja już wolę, żeby ktoś chciał na mnie zarobić, żeby mnie chciał zabić. Tym bardziej, że no, gdyby nie różni Żydzi, to bym pewnie nie żył, nie? Bo dużo różnych wynalazków oni stworzyli i wiesz, człowiek... Ja tam z arystokracji nie pochodzę, raczej z bitnej rodziny i byłoby tak, żebym tego wieku, którego dożyłem, bym nie dożył, gdyby nie żydowskie osiągnięcia naukowe. No, a nie arabskie.
1: To ciekawe. No, ale kiedyś to Arabowie w medycynie przodowali, na przykład w średniowieczu, nie? I taka Anglia, taka jak w średniowiecznej Anglii byli cyrulicy, którzy ci tam pijawki przystawiali, no to gdzieś na wschodzie dalekim kwitła medycyna już taka całkiem sensowna, nie? Albo
0: no nie wiem,
1: też
0: sensowna.
1: u Żydów też. Taki Żyd ci potrafił wyleczyć jaskrę, wiesz, przeprowadzić jakąś operację, myli ręce, narzędzia dezynfekowali, znali wiele metod leczenia przeróżnych chorób, a wiesz, a Europejczyk to był bardzo w tyle. No.
0: Znaczy, wiesz, że ten Arab po prostu wziął te niektóre przypadkiem niespalone różne osiągnięcia, przedtem przez innych Arabów swoją drogą też, osiągnięcia właśnie chrześcijan, czy w ogóle Europejczyków, tak? Ten Avicenna i tak dalej, oni wszyscy byli de facto ludźmi, którzy czerpali z zachodniej wiedzy.
1: Tak?
0: No spoko. Co ja ci powiem? No to wiesz, no arabskie osiągnięcia naukowe są liche, nie? No, że tak powiem. Nie mówię, że żadne, ale jak na tyle ludzi i tyle czasu, to jest liche, nie? To jest co najmniej liche. A w porównaniu do Żydów, policz, ilu masz Żydów, ilu masz noblistów żydowskich, ilu masz naukowców żydowskiego pochodzenia i tak dalej. No chłopie. To jest katastrofalna różnica, nie? Ogromna. Po prostu.
1: Bardzo fajny jest film Medicus, nie? Który to pokazuje. jak ktoś nie widział, to polecam. Bardzo mi się podobał ten film, bo jest pięknie zrobiony. Świetna gra aktorska, plenery, scenariusz bardzo ciekawy. To jest właśnie o Angliku, który wyrusza na wschód pobierać nauki u takiego mistrza, który był wzorowany właśnie na tym Awicenie, tak? Czy jak mu tam było?
0: Tylko, że wiesz, tylko, że to Persja, to się dzieje w Persji, a nie w tym, a nie u Arabów jako tako, nie? W Persji troszeczkę więcej tego różnej wiedzy zostało, ale to skomplikowane są tematy. No, film polecałeś i na pewno jest godzien obejrzenia, aż sobie muszę sam zrewatchować, bo już go nie pamiętam zupełnie.
1: Fajny, jest fajny.
0: No chłopie, ale ty to masz depresję taką, że głowa mała, jak cię słucham.
1: No może mam, ale nie gadajmy o tym, kurwa.
0: Aha.
1: Jak mi się, jak będzie mi się teraz co druga osoba pytała, czy masz depresję, to jeszcze się bardziej wkurwię.
0: Spoko. To wkurw lepszy od doła, ale pal 6. Powiem ci tak, wziąłem i ten... O, jest i adwokat na czacie. No to pozdrawiam twojego pitonia, którego zdjęli z YouTube'a. Śledź go na Twitterze, tam raczej będzie odbudowywał, z tego co widzę.
1: Zapitolenie może go...
0: No, może zapitolenie. Jest ten... Wiesz co, trochę do szkolnej se wróciłem, że tak powiem. Oglądam jakiś tam funny moment, oglądałem rozmaite, ale teraz sobie oglądam tego potężnego mitomanina, nie? Jezus Maria, jak ten chłop gada głupoty niesamowite i dochodzę do wniosku, że jednym z najlepszych redaktorów, jak patrzę na te wszystkie funny moments i różne inne takie już gotowe kompilacje po latach zrobione często, to Meksikano był kurde najlepszym redaktorem moim zdaniem.
1: Czemu tak uważasz?
0: No bo oni zajebiście często jakoś podpuszczał, nie?
1: No to ten Jarek też cały czas podpuszcza i troluje tak delikatnie tego Konona, nie?
0: Ale wiesz, on mi się chyba myli z tym, on mi się chyba myli z, jak on się nazywa, z tym, co też go tak lubią, z Fiodorem. Więc tutaj, kurde, nie wiem. Ale ogólnie, co do Meksykana, ja widzę, on ich jakoś animował, coś tam miał pomysły na różne rzeczy faktycznie, a strasznie jest po nim jechane i tak nie do końca wiem za co, nie? Meksykano.
1: Czy ja wiem? Meksyk to tak... No, był spoko, on gdzieś tam zabrał, on więcej zabierał w różne miejsca tego Konona chyba. Miał swoje, uśmiech, przepraszam, 20 zł. Donate.
2: Hejka, a o czym jest dziś audycja? Co się stało się? Pozdrawiam.
1: Cześć, dzięki. Hejka, o czym jest dziś audycja? Co się stało się? Pozdrawiam. O różnych rzeczach, jak to w luźnych gadkach, nie? Co tam się nawinie. Teraz temat na szkolną zszedł aktualnie. No i co tu można powiedzieć? No Meksikano miał takie momenty, że na przykład robił jakieś takie zabawy ruchowe, nie? Tam dla chłopaków. To się ludziom podobało, ale to były takie... No też jakieś przygotowywanie rybki z ryżem, no i tam na świeżym powietrzu coś tam... mieszali chochlą. Spoko było nawet. Co do Barneya, bo też ten temat był tu poruszany, zaskoczyło mnie, że Barney ostatnio na streamie powiedział, cytuję, nie znam żadnego krawca. To mnie rozbawiło. Nawet... No, gdybym był chamem, to bym opublikował teraz nasze rozmowy, jak tam się zmawiamy, co do napisania książki, jak proponuję pomoc mu. Zresztą nawet już jakieś ruchy wykonałem w tym temacie. No, gadaliśmy tylko, że... A to, że powiedziałem, że nie będę z nim współpracował, no to logiczne chyba, że skoro się umawiam z nim na spotkanie, nie przychodzi raz, drugi i nawet nie zadzwoni, nie napisze nic. Skoro potem wysyła SMS-a po raz trzeci, że dobra, to piszemy tą książkę, dawaj, tego muszę napisać, to ja do niego dzwaniam, to nie odbiera, no to jak ja mam z nim współpracować? No to logiczne chyba jest, nie? I on po tym wszystkim mówi, że on nie zna żadnego krawca, co ja mu złego słowa nawet nie powiedziałem, nawet jak tak walił w ciula trochę, nie? I ja powtarzam, nic do chłopa nie mam, nawet tak z grubsza i tyle, no ale takie teksty rzucać, że nie znam żadnego krawca, no chłopie, weź ty się jebnij baranka z przytupem, kurwa.
0: Co ci powiem? Spodziewałeś się chyba tego troszeczkę, że tak powiem, albo przynajmniej musiałeś się z tym liczyć, bo jednak pierońsko liczne jakieś tam, wiesz, ostrzeżenia na temat tego człowieka latały wszędzie, nie?
1: No. On ma chyba faktycznie tą dwubiegunówkę, że raz euforia i robimy i aleluja i do przodu, a potem zgon. No i tak na przemian. To z kimś takim to ciężko jest coś zrobić. No a załatwiłem wszystko. Miałby i wydanie tej książki, i okładkę, i redakcję, i pomógłbym mu ją napisać, żeby to jakoś sensownie brzmiało. No musiałby się tylko ze mną spotkać na rozmowę i poopowiadać coś. Ja bym tu porobił jakieś notatki. No nic, może ktoś inny napisze w końcu książkę o szkolnej, to na pewno by się dobrze sprzedało. Ja polecałbym, bo to ten, kto to zrobi pierwszy, to na pewno to będzie hit, nie?
0: No, też tak myślę. W sumie mógłbyś sam to zrobić, bo jesteś oblatany. Ewentualnie się zgadaj z Meksykanem czy innymi.
1: Nie, wiesz, to musi być ktoś, kto tam bywał właśnie, nie? Kto tych ludzi trochę zna.
0: To Meksykano, no.
1: No, to Meksykano, tylko że Meksykano już od wielu lat się w to w ogóle nie angażuje, więc on by nie był już. Meksykano to sobie mógłby stare, dobre czasy ewentualnie powspominać i to wszystko.
0: No to po prostu jakiś chyba tych redaktorów byś musiał zagadać różnych, nie? Że tak powiem, bo innej opcji nie widzę za bardzo.
1: No... Tylko to musi być ktoś, kto nie będzie tak, że jednego dnia mnie zna, a drugiego mnie nie zna. No,
0: no stary, przecież wszyscy ci mówili, że uważaj na tego typa, nie? No to co się dziwisz, no? Co się dziwisz?
1: Także za dużo walenia w ciula już było. No to z kim ja wywiad w ogóle przeprowadzałem, z kim gadałem przez telefon, z kim się tu umawiałem, dogadywałem na współpracę, że on mnie teraz nie zna. I to tak bez powodu żadnego, kurwa. Dziwny człowiek, no. No ale cóż.
0: Ktoś by coś nagadał jeszcze, wiesz jak jest, nie? W tym świecie dziwnym.
1: Może mu ktoś coś nagadał, no.
0: Jak nie, jak Meksykanu się teraz z Kononem kłóci film kontra film. Aha, no widzisz.
1: No ale to kłótnia to... tylko taka, że nagrał jakąś tam odpowiedź dla Konona, no to jest takie nic, no to musi być ktoś, kto jest na bieżąco, to mógłby zrobić ten Jarek, Sradek, ktoś taki, nie? Mógłby się za to wziąć.
0: A tutaj widzę, że są ciężkie walki antysemitów z wódzem, że chuja, przecież Żydzi w Europie głównie byli, oni własnego państwa praktycznie nigdy nie mieli, chyba że liczysz Biblię. No. Mieli, nie mieli, ja bym wolałbym, żeby świat islamu się pomniejszał za wszelką cenę, na ile to tylko możliwe, a częścią tego pomniejszania jest Izrael, możliwie jak największy, jak najsilniejszy, więc trzeba wspierać Izrael, no po prostu. Takie to proste.
1: No ja tam bym nie wspierał Izraela. Wiesz, bombardowanie, kurczę, osiedli z cywilami, to mi się bardzo nie podoba.
0: Ale stary, czy ty pojmujesz, bierzesz pod uwagę, że przez sam Hamas tylko, przez 30 lat dokładnie to samo robi, nie ma tygodnia w Izraelu, żeby nie było, żeby nie leciała w tamtą stronę rakieta, ktoś się nie wysadził, ktoś kogoś nie zadźgał nożem, ktoś do kogoś nie strzelał w wykonaniu Palestyńczyków. Przez 30 lat od samego Hamasu, a przedtem jeszcze przecież był Al-Fatah, który też nie był święty.
1: No to mamy oko za oko, ząb za ząb.
0: Ale jakie masz oko za oko, kiedy wiesz, tu jest, Żydzi się tym Arabom, wiesz, oni tak siedzą, przyjmują te razy coraz mniej są spektakularne, bo Żydzi nie są głupi i potrafią te rakiety zestrzelić albo jakoś tam działać przeciwko tym różnym patafianom, ale w końcu się chyba wkurwisz w pewnym momencie, tak? Dlaczego oni się mają strasznie jakoś wybitnie szczypać tutaj z tym niby osiedlem i takimi rzeczami, kiedy tamci się nie szczypią? Dlaczego nie było tego samego płaczu, kiedy na cywilne budynki leciały rakiety Hamasu? Dlaczego teraz to jest argument, że na cywilne ten lecą, ale wtedy nie był? Przez 30 lat Hamas wali po prostu w cywilne rejony. Dlaczego wszyscy o tym zapomnieli? Nikt tego nie bierze pod uwagę. To jest niesamowite, jak ludzie myślą tak krótko, w bardzo małych takich porcjach biorą tą rzeczywistość i wiesz, tak na ułamku jakimś. 30 lat, ludzie, wyobraźcie sobie, że żyjecie całe wasze życie non-stop, gdzieś tam co tydzień słyszysz, że kogoś rozpieprza albo gdzieś tam tupnęła rakieta, bomba czy coś takiego.
1: No, też, no po jednej i po drugiej stronie takie akcje, no ja rozumiem, że rozumiem, że może to nie do końca jest adekwatne, ale to ciężko się licytować, że wy zabiliście dzieci tylko 2000, a wy 5000. No to wiesz, ty zgwałciłeś tylko, a ty zgwałciłeś i pobiłeś. No i ty zgwałciłeś 5 razy, a ten tylko raz. No to tak ciężko się
0: ale
1: licytować.
0: Ale to Żydzi im zabierają nieruchomości i wysiedlają. Zabierali im nieruchomości, tak? Najpierw kupowali. Za każdym razem była możliwość, żeby kupić. A te rejony, które są teraz zabierane, to są, tak jak mówiłem, już rejony, które po tym, jak już były kilka wojen i serię zamachów terrorystycznych. Więc ile możesz dać się frajerować? No sorry, moim zdaniem to jest lekka przesada, żeby dać się tyle frajerować i oczekiwać nie wiadomo czego teraz od Izraela. Na litość boską. Ludzie złoci, no naprawdę. Serio? 30 lat? To jest tylko jedna część. Kilka wojen? No kurwa, no. Bez przesady, nie? I naprawdę, weźcie w końcu jeszcze raz pod uwagę to, że nikt nawet na tym Bliskim Wschodzie tych Palestyńczyków nie chce przyjąć, bo już oni, jak się ich przyjmowało, to się kończyło wojną domową. Kurwa, ludzie. No.
1: Oni w ogóle wyglądają zabawnie jak wojownicy ninja, jakiś ci z Hamasu, nie? Tak wiesz, zamaskowani, jakaś przepaska Bushido, taka kurwa na...
0: Tutaj patrz, i masz typowe hasło debila, Furiat pisze, Izrael dokonuje Holokaustu na Palestyńczykach 30 lat. Stary, jeżeli 30 lat robią Holokaust, a ich przybywa zamiast ubywać, to słabo im ten Holokaust idzie, nie?
1: No ta Gaza to jest przecież malutka, tam nie ma za dużo.
0: Następny adwokat. W ciągu ostatnich 20 lat konfliktu izraelsko-palestyńskiego zginęło niemal 9 tysięcy osób. Większość Palestyńczyków głosi organizacja Stratatata. Wiesz dlaczego? Bo Izraelczycy się nauczyli bronić, bo mają żelazną kopułę, bo mają Shin Bet, bo mają Mossad. Dlatego jest więcej Palestyńczyków martwych. I powiem ci jeszcze jedną rzecz, której kolejny cudowni, nagle kochający islam delikwenci macie. Masa tych rakiet, które lecą ze strefy Gazy czy z zachodniego brzegu na Izrael, spada na zachodnim brzegu i w Izraelu, i w Gazie. Oni sami też do siebie walą tymi rakietami, bo są tak nieudolnie zrobione. No ale po co to brać pod uwagę? Nie, po co takie detale? Przecież to świetna okazja, żeby dowalić troszeczkę jakiegoś takiego antysemityzmu pod płaszczykiem przejmowania się biednymi Palestyńczykami. Weźmiesz Palestyńczyka jeden z drugim do domu? Córkę byś wydał za Żyda, czy za Palestyńczyka?
1: No, chyba bym za Żyda wolał. Faktycznie. Dobra, to zostawmy może, bo na ten temat już sporo gadaliśmy w sumie. Nie chciałbym tutaj zanudzać. To słuchaj, zadam ci teraz ja zagadkę. Strzelaj. Jak myślisz, ile miesięcznie ojca, pseudonim ojciec Rydzyk. Ile Rydzyka kosztuje miesięcznie utrzymanie jego mediów?
0: Mediów?
1: Mediów.
0: Jego kosztuje, jego nic. No, że on nie ma swoich pieniędzy, jest biedny i w ogóle żyje tam, wiadomo. Wiecie,
1: no ale
0: nie?
1: No, zapłacić trzeba, no wiesz. No, to można też powiedzieć, że...
0: A ja nie wiem, jakie to jest duże, więc to jest taka, wiesz, tylko moja żydowska krew tutaj najwyżej może zrobić educated guess. No to będzie... z 2 miliony złotych.
1: 5.
0: O, widzisz. To mało tej żydowskiej krwi we mnie.
1: Ale co ciekawe, w ogóle duża część tych opłat, bardzo duża, to są, wiesz, za koncesję, opłata za multiplex, bardzo za internet. No bo tu jest tak, za multiplex. Czym właściwie jest ten multiplex? Ty wiesz może, albo ktoś?
0: No to jest, wiesz, multiplex to jest miejsce na telewizji naziemnej.
1: Aha, czyli coś takiego jak częstotliwość w przypadku radia?
0: Tak.
1: No to tak myślałem, że to jest po prostu, W tym jest pewnie też to, że potem jakaś kablówka może cię nadawać, czy ktoś inny może tam cię retransmitować, tak, że po prostu wchodzisz do puli, nie? Tak jakby, tak? Coś takiego, nie? No i tu jest 739 tysięcy miesięcznie. Sporo, nie? Opłata.
0: Ciężko by było samemu zrobić takie coś, nie?
1: 669 tysięcy z kolei za koncesję. Ale to chyba rocznie. Do tego tak, rocznie, ale do tego trzeba doliczyć opłatę prolongacyjną za koncesję w wysokości 266 tysięcy miesięcznie. Transmisja danych przez internet 84 tysiące. Energia elektryczna za TV i radio 343 tysiące miesięcznie. No straszne są te opłaty. Weź tu rób jakieś media, nie? To trzeba mieć naprawdę duże środki, żeby wystartować z czymś takim. Albo trzeba być ojcem Rydzykiem, bo wtedy ci tam skapnie zawsze parę baniek od rządu.
0: No, wiesz, to co umieć radzić, nie? Sprawności temu chłopu nie można odmówić, nie?
1: Dzierżawa z satelity Astra 34 tysiące euro, 156 tysięcy złotych miesięcznie. No strasznie. To dzierżawa satelity w USA, 140 tysięcy miesięcznie. Dzierżawa obiektów nadawczych, 178 zł miesięcznie? Tak tu jest napisane. 178 zł miesięcznie. A, bo mają swoje 911 tysięcy chyba i 178 zł miesięcznie. Opłata za częstotliwości radiowe, rozumiem, tak? 124 tysiące. No sporo, sporo. I żali się ojciec dyrektor, że no, zmienił się teraz rząd, już nie będą te bańki spływały.
0: Jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało. No.
1: No Tusk deklaruje, że koniec już w ogóle z finansowaniem kościoła. Nawet mnie trochę zaskoczyło, że tak ostro zadeklarował...
0: Czekaj, mogę coś powiedzieć? Tylko jeszcze jedną rzecz, bo
1: tak,
0: tutaj
1: proszę.
0: Takie małe ad vocem, bo tutaj dobrodziej kłamie w żywe oczy, że tak powiem, zarzuca mi kłamstwo. No to proszę, wpiszemy sobie Palestyna populacja. Okej, okay. 1990, 1 978 000, 2020, 4 923 000. Więc przybywa i nie kłamie, mój drogi dobrodzieju, kolego szanowny.
1: Ale oni są bardzo płodni, że tak
0: to
1: powiem.
0: Jest taki holokaust, że jest ich kurwa dwa razy więcej.
1: Może się płodzą po prostu o wiele szybciej niż giną.
0: No to słyszałeś, żeby Żydów przybywało na II wojnie światowej w obozach koncentracyjnych. No, i płodzą się, tak? No i takie, wiesz, pierdolenie potem jest. No. To nie, niech to może zamknie temat na dzisiaj, że tak powiem, co do tego, żebyście widzieli, z jakimi bzdurami macie do czynienia. Jakie to są kolosalne bzdury, tak? Jakiś holokaust, że ja kłamię tutaj co do tego, a ich jest dwa razy więcej niż ich było, jak mówimy o tym okresie, o którym mówimy.
1: Dobra,
0: to jest stara bzdura.
1: A powiedz, czy obchodzisz Halloween?
0: Nie! Znaczy, był plan, żeby sobie jakiś horror obejrzeć czy coś takiego, ale nas wzięło na spanie, poszliśmy spać i o dziwo od pierwszy raz od dłuższego czasu, żeśmy się dobrze wyspali, więc to było moje obchodzenie Halloween. Wreszcie, aż się przeraziłem, jak się dobrze wyspałem.
1: Czyli obchodzisz szerokim łukiem, jeśli
0: nie,
1: już...
0: Nie, no to wiesz, jak po prostu tak się dziwnie złożyło, nagle jakoś nas ścięło, ale w planach mieliśmy jak najbardziej coś sobie horrorowego obejrzeć. Chata jest trochę przystrojona, wyobraź sobie, jak Ola nie cierpi świątecznych ozdób i nigdy nie daje, tak na Halloween musi być. To jest, widzisz, już możecie mnie znowu nienawidzić, cudowni prawicowi konserwatyści.
1: No bo Ola lubi w ogóle horrory i takie klimaty, a ja sobie ostatnio zrobiłem maraton, przypomniałem sobie serię Laleczka Chucky. To w oryginale się w ogóle nazywa Child's Play chyba. W ogóle.
0: Uczyło się zaręczynami, słyszałem.
1: Wyszło 7 części, z czego 2 ostatnie to są takie bardzo już uwspółcześnione. One już nie mają tego klimatu horrorów z lat 80. i 90.
0: Ja widziałem. Nawet się piła jak ze starą alkoholiczką ta Laleczka Chucky ostatnio.
1: Ale to jest zaskakująco dobra seria jednak. Tak aż się zdziwiłem, że się to świetnie ogląda, nie? Tylko, że to jest tak wszystko naciągane. Więcej tam jest, więcej niż w Biblii nie ma tam absurdów i nielogiczności i nieścisłości, ale strasznie dużo jest, tylko że w tych starych horrorach to w ogóle nie przeszkadzało jakoś, że te początki każdej nowej części są takie na maksa naciągane, żeby tylko wymyślić jakiś nowy scenariusz. Ciekawe, że można sobie kupić taką laleczkę Chucky i to nawet w wersji takiej, że ma już poszywaną tą twarz, taką pokiereszowaną i gada głosem tego psychopaty, kurwa.
0: Co? Ja bym musiał obejrzeć, ja tego w ogóle nie pamiętam zupełnie. Pamiętam, że jak to kiedyś oglądałem, to za dzieciaka to prawie się zesrałem i wyłączyłem, nie? I od tej pory nic, nie? Ty w sumie. Szukałem tak strasznie na ten wieczór halloweenowy jakiegoś horroru, a po prostu mogłem wziąć laleczkę Chucky. Chociaż nie, to by nie było, bo Ola się chciała bać, więc dupa zbita. A wziąłem na wieczór halloweenowy, docelowo miałem oglądać Reanimatora 2.
1: Reanimator 2. To było o takim gościu, co powraca do żywych jako taki trochę Frankenstein i tam się mści na kimś?
0: Nie, to nie tak.
1: O czym to było? Przypomnij.
0: To o kolesiu, który jakąś tam znalazł formułę taką, taki zastrzyki robił, żeby tam różne rzeczy wskrzeszać, nie? I ludzi. No. Tam grał Jeffrey Combs, znany na przykład ze Star Treka. Grał bardzo dużo różnych postaci w Star Treku. No.
1: Były dobre te filmy, te horrory w latach 80. Pamiętam, jacyś gliniarze zombie na przykład byli.
0: Tak, tak. No,
1: gliniarz zombie.
0: Franken Dziwka. Wziął sobie i ten, i tam chyba z tęsknoty za swoją byłą, zamówił dziwki, pod narkotykami je wyczęstował i później je chyba zabił i taką najlepszą dziwkę sobie z nich poskręcał, czy coś takiego. Ona później taka chodziła wykrzywiona. Ale to nie widziałem człowieka. Że tak powiem, że to jakieś ten...
1: Oczywiście w tych starych horrorach zawsze muszą cycki jakieś być i na gości sporo. Ale nie, no, w laleczce Chucky też muszą być takie sceny, gdzie się baba kąpie pod prysznicem i cycki, wiesz, pokazane. To też takie typowe dla tamtego okresu, że było dużo tej nagości też w horrorach. Tak, z tego co pamiętam, to Puppet Master, lalkarz, też wyszło tego kilka części i to trochę w stylu laleczki Chucky. I to też jest całkiem niezły horror w starym, dobrym stylu.
0: O, musiał obejrzeć. Szczerze powiedziawszy, trochę okazji minąłeś, bo trzeba było wczoraj zrobić taką o horrorach audycję, ale ten... Ale no. To dobry temat, ale już jest słuszna godzina jak dla mnie. Ja muszę kończyć, może ktoś inny pociągnie ten jakże ciekawy temat. A i jeszcze raz tylko przypomnę, bo może ktoś nie słyszał. A teraz już nagle ja pisałem o czymś innym. Taki ma straszne miejsce Holokaust od 30 lat Palestyńczyków, że jest ich dwa razy więcej niż było. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Tak Baton ruszył w DS9 grał w Iuna i nie tylko. Hej, hej.
1: No dzięki za telefon. Trzymaj się. Cześć.

0: Dobre są stare horrory. Może sobie właśnie przypomnę tego lalkarza. W ogóle byłem przekonany, że... Bo kiedyś były w tych starych horrorach popularne motywy takie, że ktoś dokonuje jakiegoś rytuału, tak jak ten psychopata, zabójca właśnie z laleczki Chucky, który przeniósł swoją duszę do ciała lalki właśnie, bo postrzelony został przez gliniarza, już miał umierać, ale ostatkiem sił dokonał jakiegoś rytuału okultystycznego takiego, zainkantował dziwne zaklęcia i przeniósł swoją duszę do laleczki, do lalki popularnej. Czy egzorcysta, czy szoker, tam z kolei taki też psychopata więzień też dokonał jakiegoś rytuału i zyskał moc przenoszenia się do różnych ciał i ciągle się przenosił do innego ciała jakby. I ja byłem przekonany, że to wszystko byli jacyś sataniści, że to były takie satanistyczne rytuały, a jak sobie to sprawdzimy, to się okazuje, że to są każdorazowo jacyś staro-babilońskie jakieś bóstwa, jakiś tam Dormammu, nie? Że to nie są wcale, to nie są żadne wcale modlitwy do szatana. W egzorcyście też to nie było opętanie przez szatana, tylko to też było jakieś takie bóstwo. Jak ono się nazywało? Zapomniałem, może ktoś przypomni, albo sobie na Wikipedii szybciej sprawdzę. Egzorcysta tańczy twista. A tu mi się wyświetlił zawód egzorcysta. O, co to było za bóstwo? A tu napisane, że jeden z najlepszych filmów w historii kina. Pazuzu, o! Pazuzu. Demon, bóstwo wierzeń asyryjskich i babilońskich, występujący w mezopotamskich źródłach pisanych i ikonograficznych z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Pazuzu. Jakiś taki zespół był black metalowy, nie? Pazuzu. Czy grałem w Priest Simulator? Nie znam. Dybuk. No Dybuk to żydowski demon, nie? Z kolei jakiś. A propos, wiecie w ogóle, że na przykład jeśli chodzi o anioły, to w chrześcijaństwie to, co jest pokazane, znaczy to, co jest opisane, to jak są opisane te anioły, to jest takie strasznie dziecinne i infantylne w stosunku do judaizmu. Słuchałem sobie ostatnio tego Eliahu Kugelkopfa, tak? Kanał Tajemniczy Świat Żydów. Wydaje mi się, że on czasami troszeczkę ściemnia, to znaczy ściemnia w ten sposób, że pokazuje jakby zawsze taką wersję, która jest najbardziej przypudrowana, taka ludzka, wygładzona, którą on faktycznie jako taki sympatyczny Żyd wyznaje, ale ci Żydzi też są różni, tak samo jak chrześcijanie, a on przedstawia tą najlepszą, najbardziej lekkostrawną i taką przyjazną wersję różnych zwyczajów, różnych obrzędów, czy podejścia do kabały i tak dalej, jako ogólnie obowiązującą i ociepla w ten sposób bardzo wizerunek Żydów, nie? Wierzących. Ale co chciałem powiedzieć, że w chrześcijaństwie mamy takie scenki, jak jakiś tam prorok się z aniołem bije po prostu i anioł mu przetrąca biodro, nie? To normalnie się... Normalnie się biją, tak? Tam, i się bije z aniołem. A w judaizmie to wszystko jest takie bardziej mistyczne, że anioła, to anioł nie ma żadnych tam skrzydełek, nie przedstawia się tam w szatach żadnych, on jest bardziej taką mistyczną siłą, która w ogóle nie ma wolnej woli. I na przykład jak robimy jakieś dobre uczynki, to stwarzamy te anioły. One powstają, a jak złe, no to stwarzamy jakiegoś demona, powołujemy do życia. I bardziej te anioły są taką jakby siłą sprawczą też, którą Bóg kieruje, a nie jakimiś takimi istotami, a tym bardziej nie takimi, z którymi się można bić i ci przetrącą biodro, jak temu, co się tam uczepił tego anioła. I ten anioł to jak jakiś Dracula też, bo ten prorok, to on się szamotał z tym aniołem i nie chciał go puścić. A anioł w końcu dał za wygraną, bo o świcie jakby go nie puścił, to niczym jakiś Dracula by się w proch rozpadł. Czyli to jest tak, jakby ktoś głupi wziął i przekalkował te żydowskie wierzenia i zrobił z nich takie coś dla dzieci bardziej, nie? Czyli chrześcijaństwo no, jest takie bardziej infantylne i dziecinne pod tym względem przynajmniej. Opisania tych różnych istot mistycznych. Kagebierut pisze, Pazuzu był bardziej bogiem, który bronił Babilończyków przed demonem kobiecym Lamasztu. Eliahu Kugelkopf to nie ten Eliahu, oh my god, tak? To może coś pomyliłem, a to jak on się nazywa? O, już dzwoni Adam Protestant i będzie tutaj bronił chrześcijaństwa. Witam cię, Adamie.
1: No, cześć. Nie będę bronił, będę cię rugał.
0: Rugaj mnie zaprawdę, rugaj.
1: Przeczytaj w końcu tą Biblię. To był Jakub i walczył z Bogiem.
0: Z Bogiem?
1: Tak. Tylko, że Bóg występował pod postacią anioła.
0: O Jezu.
1: Tak naprawdę walczył z Jezusem.
0: A co, Bóg się zamienił w... Aha, czyli z aniołem, czyli z Bogiem, czyli z Jezusem. No i wszystko jasne. No to wiesz, to dobrze, że wytłumaczyłeś. No.
1: Jak masz w Starym Testamencie napisany anioł pański z dużej litery, to jest Bóg, to jest Jezus.
0: Tak uważasz, tak? Tak uważasz?
1: No tak. No. Także tak. A generalnie anioły mogą wygenerować swoje ciało, przybrać dowolny kształt i postać. Mogą być samochodem, albo człowiekiem, albo krową. Także wiesz, tak, mają taką możliwość. Dobra. Było, nie było. Jak już zadzwoniłem, to opowiem wam trochę o tym Izraelu, jak to było naprawdę. Noe podzielił ziemię, północ dał Jafetowi, środek Semowi, a południe Hamowi. Przy czym wnuk Hama, Kaanan, dmuchnął kawałek ziemi Sema. I to była ta ziemia, gdzie jest teraz Izrael. I od tamtego czasu zawsze tam się coś dzieje na tym skrawku ziemi. I później pojawiają się Filistyni. I to byli potomkowie tego Kanaana. I ci Filistyni, oni byli spokrewnieni z mieszkańcami Krety. To nie są Arabowie, to nie byli Arabowie. I ich wytępił król Asyrii 7 wieków przed Jezusem. Także za czasów Pana Jezusa już tych Filistynów nie było. Czyli obecni Palestyńczycy nie są spokrewnieni z tymi Filistynami z Biblii. To są zwykli Arabowie. W 1947 roku były wybory w Stanach i Trumanowi zależało na głosach Żydów i wyraził zgodę na powstanie państwa Izrael. Ale myślał, że Stalin nie wyrazi. Ale Stalin również wyraził zgodę na powstanie państwa Izrael, dlatego że nie lubił Anglików i po prostu chciał zrobić na złość Anglikom. Dlatego że Anglicy okupowali wtedy tą ziemię palestyńską. I tak powstało państwo Izrael. Praktycznie powstało w jeden dzień. I w 66 rozdziale Księgi Izajasza jest napisane, że Izrael powstanie w jeden dzień. Ale jest też dobra wiadomość. Ta dobra wiadomość jest taka, że nie ma 67 rozdziału Księgi Izajasza. Czyli na biblijnym zegarze mamy za 5:12.
0: A słuchaj, jak jesteś, to bym się też ciebie podpytał, jak to jest, bo różne informacje tu znajdowałem a propos pochodzenia Jezusa z rodu Dawidowego, no bo Mesjasz miał pochodzić z rodu Dawidowego, nie? Z królewskiego rodu Dawidowego. No i Józef niby pochodził z tego rodu, ale Józef był przybranym ojcem Jezusa, nie? A nie faktycznym.
1: Tak, ale Maria też pochodziła z rodu Dawida.
0: No ponoć właśnie nie. Nie, no, o to się ludzie spierają, widziałem w każdym razie, czy pochodziła, a nawet jakby pochodziła, no to po matce się wtedy dziedziczyło wiarę tylko, a po ojcu ród, nie? Jakoś tak.
1: Tak, tak, po ojcu się dziedziczyło. To teraz się dziedziczy po matce, ale w czasach biblijnych po ojcu, nie?
0: No właśnie, no to nie powinien być uznawany za, że z rodu Dawida jest, nie? No bo Józef był przybranym tylko jego ojcem, przyszywanym.
1: No ale tak jest napisane i tak jest i ja z tym nie mam problemu, nie? Jak komuś nie pasuje, to wszystko nie będzie pasowało, wiadomo, nie?
0: No ale to widzisz, kwestia sporna bardzo jednak, no ale... Ale spoko.
1: No ale Maria mogła też odegrać rolę bardziej jakiejś takiej surogotki, jak to się mówi?
0: Surogatki.
1: Surogatki, nie? Czyli też jakby biologiczną matką nie była, nie? Wiesz o co chodzi, bo jako tako nie było tam w stosunku, nie było zapłodnienia, nie było nic, nie? Tylko raczej było coś takiego, wiesz, in vitro, coś w rodzaju, nie wiem.
0: No właśnie, Pan Jezus był z in vitro, to czemu tak Kościół walczy z tym in vitro? Teraz księdza Natanka skazali za nazywanie ludzi z in vitro, że to są jak zwierzęta po prostu, bo tak ich obrażał i został skazany, ma tam zapłacić 2000 zł czy coś, kary.
1: Natanek?
0: Tak.
1: No, ja to tam, wiesz, nie wiem, nie. Ludzie zawsze coś tam chlapną, nie? Na tank.
0: No, ale przykład Jezusa pokazuje, że to może by warto bardziej szanować tych ludzi z in vitro.
1: Jak bardziej? To normalni ludzie. Tacy jak każdy inny.
0: No, ojciec Natanek by się z tobą nie zgodził na pewno.
1: No to wiesz, no to jedni nie lubią czarnych, drudzy białych i tak dalej, nie? To tam zawsze tak było, nie? No, tak. Poza tym nasze media nastawiają nas antysemicko. Zawsze tak było, zawsze, odkąd pamiętam, że jesteśmy przeciwko Żydami, że Żydzi rządzą światem, Żydzi to, Żydzi tamto. I nawet zauważyłem, jak mi ruska onuca, jak on, Michalkiewicz? No nie wiem.
0: Może. Ten tak,
1: ruska onuca, na niego mówią, Enki go nazwał ruską onucą, nie? On też jest antysemitą, bo zawsze z niego coś wypłynie, a deklaruje się, że jest katolikiem. Czyli to jest sprzeczność sama w sobie, bo nie można być katolikiem i antysemitą, dlatego że Jezus jest Żydem. No to jak? Jesteś katolikiem i jesteś przeciwko Jezusowi? No to jest bez sensu, nie?
0: No właśnie, niektórzy to podchodzą do tego tak, że Adam był Żydem, po prostu się wcielił w takie ciało, ale to nie ma większego znaczenia. Ale Jezus był wręcz ortodoksyjnym Żydem. Jest wiele przypadków, gdzie on był obrzezany, on był z matki Żydówki, on przestrzegał praw wielu żydowskich. To nie jest tak, że on je wszystkie wrzucił do śmietnika te prawa. On mało tego, w Biblii są też przykłady, że Jezus nie on się na początku deklarował, że on nie przychodzi do pogan. To my dzisiaj tak podchodzimy, że on zbawił wszystkich, że jakby no, nie ograniczał się do Izraelitów, ale jest tam coś takiego, że przychodzi jakaś kobieta, która no, nie jest Żydówką do niego i on jej tak nie chce uleczyć, dopiero jak ona się kaja i prosi go, to on tak niechętnie idzie, nie idzie, tylko mówi, no to wróć do domu i twój syn będzie zdrowy. Coś, on był mocno związany z kulturą żydowską, ze zwyczajami, był obrzezany, wyglądał jak Żyd, czesał się jak Żyd, no i czemu go nie uważać za Żyda, nie?
1: Jezus jest Żydem i wtedy, za czasów Pana Jezusa, nie było tych ortodoksyjnych Żydów, nie? Był podział na faryzeuszy i sadyceuszy, nie? I to wszystko, nie? A ci ortodoksyjni Żydzi to dopiero później powstali, nie? W synagogach, po zburzeniu świątyni. I przede wszystkim judaizm, religia mojżeszowa, opierała się na świątyni, bo to było państwo kościelne. I jak nie ma świątyni, to nie ma religii. Judaizm jest religią martwą. Jak nie ma świątyni, to nie ma kapłanów, nie ma składania ofiar, nie ma przebłagania za grzechy. Także judaizm w tej chwili jest religią martwą. To jest tylko teoria. Nie można jej praktykować w zasadzie.
0: Tak, oni bardzo dużą wagę przywiązują do zniszczenia swojej świątyni. To jest ich jakieś tam jedno z ważniejszych świąt, kiedy to się stało, nie? I bardzo to jest dla nich ważne, właśnie ta świątynia, te różne rytuały, no tak. To prawda, a tutaj psycho zadał takie pytanie, które w sumie nie jest głupie, że Jezus był swoim własnym ojcem, się pyta tu psycho, no bo trochę można tak to rozumieć, skoro on jest przez wielu uważany, że jest tożsamy z Bogiem. On wypowiada takie słowa, że ja i ojciec jesteśmy jedno, co ja uważam, że można to różnie interpretować. No ale często się tak podchodzi, że to jest jeden byt. Bóg, Syn i Duch Święty, tak? To u katolików chyba tak jest, tak?
1: No u nas też.
0: U was też, no. No to co? No to był swoim własnym synem?
1: To jest trzy w jednym, wiesz? Ja to przyjmuję przez wiarę. Dokładnie nie potrafię sobie tego wyobrazić, nie? Po prostu przyjmuję, że tak jest. Ale jak to technicznie wygląda, tego nie wiem.
0: No dobra.
1: No to co, kończymy, nie? Wystarczy na dzisiaj.
0: No to dziękuję ci, Adamie, za twoje słowo Boże tutaj.
1: No dzięki. No,
0: trzymaj się.
1: Cześć.

dla mnie to wszystko jest na maksa popieprzone. Im więcej się dowiaduję o Biblii, o Jezusie i tak dalej, tym bardziej mi się to wszystko wydaje raz nielogiczne, sprzeczne, samo w sobie, niezgadzające się jedno z drugim. I ogólnie takie odpychające, te mordy, to wyrzynanie, rozbijanie o skały, dzieci, sprawdzanie dziewictwa. I wszystko się gdzieś kręci wokół, nie wiem, wokół seksu, ruchania, cudzołożenia, penisów, wagin i tak dalej. Straszny świat, nie chciałbym żyć w tamtych czasach. Fajną ekipę miał w ogóle ten Jezus, tych apostolców, nie? Jak przyszło co do czego, to wszyscy pospierdalali, pouciekali, wyparli się go i jeszcze, no to jest trochę nonsensowne, bo gdybym ja nawet był takim tchórzem, powiedzmy, nie potrafiłbym się bić, bałbym się jakichś rzymskich żołnierzy czy straży świątynnej, to widząc, że on robi takie cuda, że uzdrawia, że wskrzesza swojego szwagra, to bym i tak został z nim. Najwyżej bym zginął, ale to bym przecież to wolałbym zginąć już, niż się odwrócić od kogoś takiego, jakbym to widział wszystko na własne oczy. A tamci pospierdalali, wyparli się, pozdradzali. Taką miał ekipę, nie? Sex and violence. No tak. Większość niezależnych historyków starożytnych jasno wskazuje, że Jezus, ten jeden Chrystus, istniał i basta. Tak, jasne. Raptem trzech, nie? Którzy mało co piszą o nim, a stwierdzają tylko na przykład, że no są tacy chrześcijanie, wyznawcy tam Jezusa, są, tak. To tacy to historycy. A wiecie, że jak Jezus zmartwychwstał, to ludzie wstawali z grobów? Zombie tam łazili. Tylko, że żadni historycy o tym nie napisali. Też zaćmienie było jakimś, o którym też nic nie ma. To jest jedna wielka bzdura, kurczę.

ten Eliahu, nie Kugelkopf, dziękuję tu za sprostowanie, bo to jest co prawda Eliahu, ale nazwiska swojego nie zdradza, a Eliahu Kugelkopf, dokładnie, to jest inny Żyd, faktycznie, teraz sobie przypomniałem i skojarzyłem go. Dzięki za sprostowanie. No to ten Eliahu nazywa Jezusa Joszka i twierdzi, że to jest niehistoryczna postać w ogóle, że coś mu mówi, że w Tojrze jest coś, że był jakiś mag Jezus, którego tam wygonili i powiesili, bo cudzołożył tam z córką rabina czy coś. Oni do tego też różnie podchodzą, bo słyszałem też, że niektórzy... A, to już nieważne, już zostawmy tego Jezusa. No, no właśnie, napisz, którzy historycy, Karolu, furiacie. Napisz, którzy i co napisali. To jest ciekawe. Furiat pisze, Herodot, Marek, jaki Marek? Aha, Marek Aureliusz.

Możemy kiedyś zrobić o tym audycji. Teraz mi się w sumie o tym nie chce nawet za bardzo gadać, bo też nie jestem przygotowany, ale czytałem na ten temat i jest to bardzo takie dęte. Co tu jeszcze? Przypominam w ogóle, ostatnio naprawdę jest dobra słuchalność. To może jest okazja... Może jest okazja na przykład dla niektórych, żeby po raz pierwszy tutaj zasponsorować radio Krawca. To jest dobra okazja, żeby stać się tutaj kimś, mecenasem, sponsorem, nie? Rzucić jakąś dyszkę i od razu jesteś ktoś. Bo niestety trochę to wygląda tak, że mam cały czas tych samych mecenasów. Jakby te same osoby tutaj sponsorują, a to tak trochę głupio cały czas wspomagać się donatami od tych samych ludzi, nie?

Właśnie. Był też ostatnio przypadek. Sorry. Świeży dosyć news. W jednej miejscowości w Rożnowie. Córka właścicielki kwiaciarni nie poszła do komunii. No to całe to Rożnowo się za namową księdza zmówiło przeciwko tej kobiecie. Przestali u niej kupować kwiaty. Ta córka tej kobiety w szkole była wyzywana, że jest dzieckiem diabła, nie dostała prezentów jak inne dzieci. Strasznie katole mściwe są i takie okrutne, mściwe i straszne, nie? Ale to u nas zawsze tak było, że w małych miejscowościach, w jakichś wsiach to tak jest właśnie, jak się motłoch katolicki dowiaduje, że

Klechy są najlepsze właśnie w napuszczaniu jednych na drugich. Adwokat myślę, że trochę, tak troszkę ma coś z takiego człowieka też, bo on będzie zawsze odruchowo bronił, że to jakieś, bo tu pisze już, jesteś pewien tej wersji, on będzie odruchowo bronił po prostu tego księdza, tych ludzi, bo tak został też nauczony, wytresowany gdzieś tam, nie? I jak gardzę takim czymś w ogóle. Straszne. Gdzie indziej ksiądz zabronił, miał być takie spotkanie, gdzie mieli horrory sobie oglądać, to też się musiał ksiądz wpierdolić w to wszystko i sprawić, że to zostało odwołane. Organizują jakieś modlitwy przepraszalne za Halloween i tak dalej. Dramat ludzki. Ale większym dramatem może być to, że nam niedługo ceny prądu wzrosną nawet o 70%. Bo zostaną zniesione te różne tarcze ochronne i tak dalej. Przechodzimy na ceny rynkowe. No i znów 70% więcej. Ja to się boję o swój byt normalnie coraz bardziej. Od nowego roku podwyżka czynszu, wszystko cały czas w górę, nie? Dobrze, że samochodu nie mam, bo to też miałbym kolejny problem.

0: Ciekawe jest też z tą wymianą liczników prądu. Nie wiem, czy wam też już zmieniono liczniki na inteligentne, takie w ogóle, że można zdalnie z nich odczytywać rachunek i tak dalej. Ja już mam zmieniony i mało się mówiło do tej pory o niebezpieczeństwie, jakie za tym stoi. Mianowicie, no jak wszystko, co jest skomputeryzowane i już jest tam Wi-Fi i tak dalej i można zdalnie i to się łączy z siecią w jakiś sposób być może, że można to zhakować, nie? I teraz się dopiero mówi, że no w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego, jakaś wojna czy coś, to mogą sparaliżować po prostu energetykę jacyś hakerzy. I takie przypadki były. Już było, czytałem dzisiaj o bardzo wielu atakach tego typu, gdzie na przykład 400 tysięcy ludzi nagle nie miało prądu. Był to atak terrorystyczny.
1: Joda, 20 zł na antydepresanty.
0: Na antydepresanty, ciekawe jakie. Dzięki Joda, dzięki mistrzu. Mistrzu Joda. Nie mogę jednak pić. Ostatnio jak piłem tutaj z wami na antenie, to kilka dni dosłownie mi zajęło odzyskanie jakby normalnej cery na twarzy, bo dostałem tych czerwonych jakichś plam. I nie chcę tak wyglądać, tak? I no szkodzi mi to bardzo. Więc nie mogę pić jednak alkoholu. Co najwyżej, nie wiem, jakieś tam jedno piwo czy coś takiego. Więc niestety koniec. No, wiedziałem, jak powiem coś o licznikach prądu i tak dalej, to że Etam zadzwoni. Czułem to po prostu. Cześć, Etam.
2: No cześć, no bo wprowadzasz ludzi w błąd z tymi tarczami. One nie zostaną zlikwidowane. Ja rozmawiałem z energetyką. One po prostu były wprowadzone na bieżący rok i nic więcej. Także one nic nie likwidują. To jest tak jak z tym podatkiem 22%, co zmienia 23 na 2 lata i ustawowo miał być zdjęty. Nie, tylko że podatek został, a tarcze nie zostaną przedłużone. Znaczy, jeszcze jest nadzieja. On mówi, że jeszcze do końca stycznia, czyli jeszcze w grudniu dostaniesz rachunek, bo podejrzewam, że w grudniu będziesz miał rachunek ostatni, że tak powiem, po starych, tak zwanych G, kategorii G.

0: a potem będziesz miał ustalane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawki na energię. I oni się przekonamy, jak będzie to wyglądało za kilowatogodzinę. Także
1: No ale to w jakim sensie wprowadziłem ludzi w błąd? No
0: w tym, że coś zlikwidują. Nie.
1: jak tarcza była
0: Tarcza była
1: i
0: przyjęta.
1: no.
0: Tarcza była przyjęta na ten rok, że w tym roku będzie tak jak w zeszłym roku, tak?
1: No to
0: Do 2000 kWh.
1: jak tarcza była i ją likwidują, to czym to się
0: Nie, nie
1: różni?
0: likwidują, ona po prostu była na ten rok.
1: No
0: Po prostu.
1: i jej nie będzie, no to się nie kwalifikuje jako zlikwidowanie, twoim zdaniem, tak?
0: Nie, no po
1: Że.
0: prostu wygasa. Ona wygasa sama w sobie, tak jak ten podatek miał wygasnąć. O to tutaj biega, nie?
1: Aha,
0: No.
1: czyli nie powinienem użyć słowa likwidacja, tylko wygaszanie. I wtedy
0: A
1: byłoby
0: tu mnie Wódz już
1: twoim
0: też
1: zdaniem
0: poprawia.
1: poprawnie, tak?
0: Tak, Wodzu, masz oczywiście rację, ure, bo mi się te wszystkie uo, coś tam już mi się zaczynają mylić. Łodo, srodo, rodo, ure i tak dalej. Tak, Urząd Regulacji. Zdecydowanie się pomyliłem, tak. Także sam się, że tak powiem, tutaj wprowadziłem wszystkich w błąd. Że nie. Ważne co, w każdym razie rozmawiałem z energetyką, bo ja dostałem na przykład za ten miesiąc ujemny rachunek, nie? I po prostu dowiadywałem się dlaczego i co, a to po prostu jeszcze laurkę dostałem od rządu za oszczędność, no ale jak się zużywa mniej niż połowę tego przeznaczonego pakietu, no to nic dziwnego, że się laurkę dostanie, nie?
1: Jeszcze a propos tego donata na antydepresanty. Jeśli mówimy o alkoholu, to alkohol raczej jest depresantem. To znaczy, na początku fajnie, euforia, zadowolenie, ale potem się za to płaci wysoką cenę i jest bardzo duży spadek nastroju. A Gumball dołączył, coś chciał pewnie tu od siebie dorzucić. Cześć, Gumball.
2: Cześć. Się zastanawiam, czy jakieś tarcze są w Night City. Ten, na prąd, bo pewnie drogi jest. No ja bym nie chciał tam żyć, bo ceny pewnie drogie. A to w ogóle jak się ładuje takie części do ciała, nie? Wkładasz sobie w ciało i co tam, bateria jest? Zbiera ci do organizmu? Czy może solarnie się ładuje? A w ogóle chyba solarów nawet nie ma w Night City. W ogóle stwierdzili, że bieda.
1: No, też zwróciłem na to w sumie uwagę, grając w tego cyberpunka, że strasznie dużo prądu to wszystko tam żre, bo tam się wszystko świeci, błyska, zasilane wszystko. Podobno jakby mieli nas zaczipować, to faktycznie trzeba by tego chipa gdzieś umieścić tam, gdzie włosy łączą się z czołem, gdzie zaczynają się włosy, bo tam jest jakiś taki punkt cieplny.
3: 50 zł od naziemnego personelu, Boże broń.
1: Donajcik piękny, donajcik 5 dych, no to zaczyna być ładnie, ciekawie. XYZ, ciekawe kto to, później sprawdzę. Od naziemnego personelu, Boże broń. Co to miałoby oznaczać?
0: Też kiedyś dostałem od XYZ Donate'a. Dawno temu to było, ale dostałem, pamiętam.
1: Wielkie Darwin zapłać. No, pięknie, pięknie
0: No
1: to.
0: jeszcze 10 takich i będziesz miał na pierwszy rachunek za prąd, nie? W lutym.
1: No właśnie. Trzeba będzie
0: No, ale
1: faktycznie
0: powiem ci,
1: zacząć
0: że
1: oszczędzać. Trzeba będzie zacząć
0: powiem
1: poważnie
0: ci
1: oszczędzać.
0: tak, szczerze, tak jak mówiłem wiele razy, że jest bardzo dobrze, a będzie jeszcze gorzej, to 24 rok, jeśli chodzi o przynajmniej aspekt ekonomiczny dla Polaków, a już dla Polaków wynajmujących, to będzie po prostu rzeź totalna, ekonomiczna. Niestety. To się niestety wydarzy. I no, nie
2: Aha,
0: bardzo
2: coś
0: jest z
2: się
0: tego
2: zacina.
0: wyjście.
1: Nie, nic się nie zacina. My tutaj dobrze cię słyszymy. A ty, Gumball, nas nie słyszysz? Dobra, to może się zaraz przywróci. No, mówi się o gigantycznej dziurze budżetowej, 200 miliardów, coś takiego, nie? I co ciekawe, ja się tego w 100% spodziewałem po PO, że nie zlikwidujemy żadnego 500+, będzie 800+, a tylko wygrali wybory i już jest, no, trzeba się nad tym zastanowić, olbrzymia dziura budżetowa, nie stać nas i zlikwidują. Zobaczycie, że zlikwidują. Ale swoją drogą też trzeba uczciwie powiedzieć, że rząd PiS miał co rozdawać w dużej mierze dzięki temu, że no raz że zadłużanie kraju na następne pokolenia, ale też poprzedni rząd zostawił tyle, że było z czego może rozdawać, nie? Bo był oszczędny i nie rozdawał. No. To takie nasze yin i yang trochę.
0: No takie trochę może uproszczenie to jest, nie do końca tak to jest. No pamiętaj o tym, że dzisiaj pieniądz to tak naprawdę papier i farba, nie? Także to można zawsze sobie dodrukować, ile się chce i zasypać dziurę. To wprawdzie nie jest Fed, ale mimo wszystko jest taka możliwość, tak? Dlatego ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem walut lokalnych wypuszczanych przez miasta, czy też przez jakieś gminy. I waluty lokalne, żeby po prostu sobie funkcjonowały, które można wydać tylko w danym regionie. A co do likwidacji, no to nie tak hop-siup, spokojnie. Na razie rządzi PiS. Ludzie tak jakoś PO rządzi tego. Chwila, moment. Jeszcze daleka droga do tego, żeby KO i z tymi suplementami tam rządziło. Zresztą oni się już tam tak kłócą, że tam w tej chwili są rozgrywki, na razie trwają i może za 2-3, może za 4 miesiące. Zobaczymy. Ja obstawiam osobiście, że prezydent rozwiąże ten parlament. Albo wymyślą jakiegoś innego hopla i to już całkiem niedługo. W każdym razie w najbliższym czasie.
1: Tak, albo wprowadzą jakiś stan wyjątkowy czy coś. Różnie to może być, no, bo oni się bardzo boją.
2: Czyli nie ufacie politykom naszym? No jak to? Wy nie ufacie naszym politykom? Przecież...
0: Ale my wykazaliśmy się dużym zaufaniem. No, rządzi PiS. To jest fakt.
2: Tam. Będzie tak, jak ma być. Czyli Tusk zostanie premierem. Czy teraz, czy powiedzmy w kolejnym, czy będzie to trochę...
0: Tego.
2: Ale nawet jeśli nie zostanie z przykazania Dudy, to i tak zostanie tym premierem koniec końców i rząd nie zostanie rozwiązany, bo to jest zbyt duża strata dla obu partii, bo kiedy coś takiego się dzieje, że faktycznie są drugie wybory, to zwykle te główne partie na tym tracą, a te mniejsze zyskują, więc... Koalicja też by na tym straciła. To nie jest dobry deal. I PiS też oczywiście. PiS i koalicja by na tym stracili. Nie jest tak, że tylko PiS, czy tylko koalicja, więc dla nich to nie jest dobry deal i uważam, że dojdzie koniec końców do tego, że po prostu koalicja razem z trzecią drogą, trzecia droga PSL, tak, to jest jedna partia i pewnie sobie lewicę wezmą, zresztą już teraz gadają i będzie, no. Ja wyczuwam, że będą bili się, bo jak znam życie, ten dokument, co oni podpisują, to oni go tak podpisują, że te sporne sprawy to oni sobie rozwiążą później, a jak przyjdzie do nich już czas, żeby je rozwiązywać, takie jak aborcja czy inne opcje, to oni po prostu będą robić no, burdel z rządu i z tego wszystkiego, więc ja czekam tylko, co będzie się działo w parlamencie, bo uważam, że tam będzie po prostu burdel i cyrk na kółkach.
1: Na razie to chcą...
0: No nie będzie to nic wesołego.
1: Na razie to chcą CBA likwidować jako taką właśnie partyjną służbę związaną z PiS-em, z pisiorami i w sumie może faktycznie trzeba by to CBA zlikwidować jak... No co to za służba, która inwigiluje opozycję, wysługuje się rządowi i dajcie spokój, nie?
0: Nie no, nikowi nadać status tego, prokuratorski oczywiście. Nikt się zachował w miarę przyzwoicie, chociaż ja nie wiem, czy to nie była zagrywka, bo zbyt blisko to te raporty, które wyszły na temat epidemii, no bo żadnej pandemii nie było, to po prostu były takie, jakby to powiedzieć, rzucone na ruszt tydzień przed, nie? Zresztą tam dużo rzeczy takich powyłaziło. Ja myślę, że i te wszystkie wardęgowskie rzeczy, to wszystko, żeby zamydlić, że tak powiem, obraz ludziom. No a poza tym druga sprawa, jeśli wierzyć w te frekwencje, to no niestety już nowe, przehodowane przez system edukacyjny społeczeństwo dochodzi do głosu. Czy to jest dobre, czy złe? No cóż, to mnie to nie pasuje, bo to jest po prostu głupota, to co jest w tej chwili pokazywane przez tak zwaną totalną opozycję. To jest zmiana obyczajowości całkowita, która się w Polsce nie przyjmie zresztą, ale to już jest inna sprawa. Natomiast jak mówię, no nie chcę być tutaj jakimś wróżbitą, ale przyszły rok będzie bardzo, bardzo ciężki dla tak zwanej klasy, takiej middle class, tak, tej średniej klasy. No ale cóż, no przyjdą pieniądze z tego KPO. Mam nadzieję, że teraz nie pomyliłem skrótu. Jakoś tam je wydobędą. Tusk na białym koniu. Natomiast ja bym chciał, no bo co, 770 miliardów, tak? Pamiętam jeszcze te afisze, które stały przy drogach. 770 miliardów dla Polski z KPO, nie? To chyba wszyscy pamiętają. Takie to, całe te reklamy były powykupowane. Ktoś na tym nieźle zarobił. Takiej kampanii. No i teraz tylko tak. Co byście z tym zrobili? No bo ja uważam, policzyłem to sobie dosyć dokładnie na ilość mieszkańców polskich obywateli w Polsce, że to wychodzi 22 tysiące na głowę, obojętnie czy dorosły, czy dzieciak. I uważam, że te 770 miliardów to byłoby dla nas ważne, gdyby każdy dostał przelew 22 tysiące złotych. To by poprawiło jakość życia Polaków, uważam.
2: No dobra, za co będziesz budował drogi, za co będziesz na przykład...
0: Ale po co drogi? Drogi są już zbudowane.
2: Tak? No jakie to co? Drogi? Jak trzeba będzie je naprawić, to sobie niech będą zepsute.
0: No to z budżetu państwo się naprawi. No przecież no nie ma w paliwie tego podatku.
2: Budżet państwa jest po to, żeby płacić politykom i żeby tworzyć systemy korupcyjne i żeby też dobrze, no, czyli w sumie to samo, żeby komuś po prostu w rękę dać. No, po to jest budżet państwa, a reszta idzie tam na jakieś rzeczy związane z krajem. Dlatego tak bardzo bili się o te pieniądze z Unii Europejskiej. Ja w ogóle uważam, że to, co teraz Donek robi, to jest bardzo świetna rzecz. To są moje przemyślenia teraz takie, że co się dzieje tam na Bliskim Wschodzie, tam z Izraelem i Palestyną, to jest bardzo ciekawe, bo to się dzieje mniej więcej w tym czasie, kiedy Polska będzie tracić według mnie suwerenność w Unii Europejskiej. Ja mam takie przeczucie, że pan Donek mimo wszystko podpisze papiery i będzie bardzo miło i bardzo fajnie, będzie Polska mogła sobie nic powiedzieć, a Unia będzie narzucać rzeczy i my będziemy musieli je wykonywać, bo tak, bo już będziemy mieli podpisane papiery, które będą wprost mówiły, że mamy to robić. Ale wracając do Izraela, bo to jest ważne, Izrael, prawda, już najeżdża Palestynę, no coś trzeba zrobić z tymi ludźmi, którzy tam żyją, z tymi Palestyńczykami, więc no co, do Niemiec? No nie, bo Niemcy już nie chcą. Do Francji? No Francja też nie chce. No to szukamy kozła ofiarnego, no tutaj mamy Polskę, może jeszcze podciągniemy do tego Słowację, może Węgry, bo zastraszymy ich, żeby znowu tam ten... No bo pewnie ich zastraszą też. No i co? Dostaniemy tych imigrantów. Mi się tak bynajmniej wydaje, że to tak pójdzie w tą mańkę i tylko czekajmy. Tylko czekajmy.
0: No to jest tylko kwestia czasu, to jest prawda. To czy wcześniej, czy później nam to tutaj powprowadzają, to jest inna sprawa. No jesteśmy granicą oporu normalnej cywilizacji, czyli cywilizacji, jak to by pewnie powiedział, krawiec turańskiej, czyli rosyjskiej, białoruskiej, nasi naturalni sojusznicy, a zawsze nam obcym anglosaskim światem, tak? Ale to jest tylko moja opinia. Natomiast nie widzę za bardzo tak, żeby powywieszano, kurde, u nas palestyńskie flagi. Na WP dalej jest ta ukraińska, nie wiem czemu, i nagle zniknęło, zauważcie, na wybory te wszystkie flaszki, takie te niebiesko-żółte, tak? Jeszcze żółto-niebieska, już nie pamiętam.
2: No bo gotowała Ukraina wszystkich, no te zboże.
0: No, ale palestyńskich nigdzie nie ma, kurde, tych flaszek.
2: A no bo to nie ma, bo tego nikt nie chce w Polsce, nie? No to bądźmy szczerzy. No, jest mało Polaków chyba, którzy tak z otwartymi rękami przyjęliby Palestyńczyków, mimo że uważam, że nie wszyscy Palestyńczycy są źli. Ja uważam, że duża część, tam pewnie jest 10%, ale to jest sporo. Nawet jeśli by to było 5%, to i tak jest dużo, to jest spora część i no to są mimo wszystko terroryści. Ja nie mówię, że oni nie mają prawa tam żyć. Ja uważam, że powinno się tam im rozdzielić te tereny mimo wszystko. Ja nawet jestem w pewnym sensie za Palestyną. Niech oni mają ten swój tam kraj, niech oni sobie tam żyją. Oczywiście niech Izrael też będzie, ale ja dobrze wiem, że to jest kwestia bardzo zaogniona. Tam nie ma dobra, zła, tylko tam wszyscy chcą siebie zabić nawzajem. I Izrael, i Palestyna. Tam musi tylko jeden wygrać.
0: Ty jesteś młody, zobaczysz, dożyjesz jeszcze takiej sytuacji. Będzie operacja Most 2 i przenosiny Izraela gdzieś na jakieś dzikie pola na Ukrainie. Zobacz.
2: Nie wierzę, że tak się stanie. To jest
0: złe miejsce. Tam Izrael nie przetrwa. Mogą być żelazne jarmułki i podobne tam wymysły, ale to nic nie da. Izrael przestanie istnieć dosyć szybko. To jest malutkie państwo. Oni mają owszem, mają tam ochronę Stanów Zjednoczonych, mają w miarę przyzwoitą armię, a to jest tylko 6400 ludzi. Nie? To jest taka Litwa, nie? Jakoś nikt nie podnosi problemu litwińskiego czy łotewskiego, a wszyscy na świecie trąbią o tym Izraelu. To jest jeden porządny atak Iranu i koniec.
2: Czemu prawie żaden arabski kraj nie chce przyjąć Palestyńczyków? To mnie ciekawi bardzo.
1: No to wiesz, może to Zenon właśnie wcześniej wytłumaczył, że niektórzy próbowali i im się to odbiło czkawką i nikt ich nie chce już przyjmować za bardzo, bo się boją.
2: Czyli standard taki, że faktycznie może ta Palestyna jest dosyć agresywnym miejscem. No i ja się nie dziwię, bo tam w sumie jest ciężko. I to nawet nie musi być wina tych ludzi w Palestynie, tylko po prostu są pod takim naporem, że dla nich to już są instynkty zwierzęce, że tam już nie ma zbytnio kultura, mamy jakieś ludzkie ten, tylko jest po prostu albo żyjesz, albo umierasz. No i tyle.
0: No wiecie, fajnie by było, gdyby ten terytorium, ta taka igiełka, która tam jest wzdłuż krawędzi Morza Śródziemnego, była podzielona na dwa osobne terytoria z jakąś strefą demarkacyjną przez wojska międzynarodowe i byłby Izrael i byłaby Palestyna i byłyby dwa takie państwa, tak? Tylko że my po prostu zwyczajnie siedząc tutaj, no my nawet tych problemów nie rozumiemy, my sobie możemy pokomentować, a ja sobie tutaj swoje powymyślam, wy sobie swoje powymyślacie. Prawdopodobnie nikt z nas nie ma racji. No a to jest sprawa od 1948 roku, to jest sprawa tam po prostu na ostrzu noża, tak, stojąca cały czas. Izrael po prostu tam nie pasuje, no po prostu nie pasuje w tym miejscu. Ja wiem, że świątynia, wiem, że miejsce święte, ziemia święta dla katolików, dla Żydów, dla muzułmanów, tak, i pewnie tam jeszcze dla jakiś podcast tego wszystkiego, ale to nie jest dobre miejsce, żeby takie państwo, tym bardziej, że semityzm, bo ja nie jestem antysjonistą, natomiast jestem antysemitą, tylko antysjonistą bardziej, czyli takiego zawodowego wspierania, a to jest widać bardzo strasznie. Nie lubię czegoś takiego, nie powinno się absolutnie forować tutaj temu państwu. Tym bardziej, że oni się zachowują też tak jak się zachowywali przez te ostatnie lata. No i uważam, że po prostu fajnie by było takie zrobić łaje, nie? Po prostu, że tam będą żyć dwa państwa, nie? A to raczej chyba nie nastąpi.
1: Jak się mówi o rzekomych planach depopulacji, związanych z tym, że przeludnienie, niby coraz mniej miejsca tutaj, no to sceptycy mówią, że przecież jest tyle różnych obszarów na Ziemi, gdzie spokojnie można ludzi poprzenosić, a tu taki duży problem z tym Izraelem i Palestyną, nie? Że się gnieżdżą w jednym miejscu i ani jednych, ani drugich nie można nigdzie przenieść. I to jest to, o czym mówiłem, że w praktyce to nie jest takie proste wcale wziąć i kogoś przenieść gdzieś, nie? Bo brakuje miejsca. No.
2: I sami ze sobą załatwią, nie chcę dadzą po tych mordach, jeden przeżyje i tyle, jak to się mówi. Tutaj było do mnie, czy ja się kieruję emocjami jak baba. Nie wiem. Powiem tak, ja tutaj w miarę na środku stoję tego całego sporu, tak mi się wydaje, chyba że to było wcześniej do tego, co Tusk podpisuje. No to nie wiem, mi się tak zdaje, no jak nie podpisze i zachowa się jak facet z jajami, no to też będzie fajnie, nie? To tylko moje przemyślenia. Co będzie, to będzie, ja się mogę mylić, no.
0: A czy on na razie nie może za bardzo podpisać, bo on kim jest? On jest nikim tutaj, on jest jakimś tam partyjniakiem, który nie ma żadnej funkcji państwowej, tak? Nie ma żadnego zaufania jemu powierzonego przez suwerena, tak? Na razie on jest nikim po prostu. Był premierem, ale nie ma żadnej możliwości podpisywania czegokolwiek w imieniu Polski. Jak zostanie prezesem Rady Ministrów, tak? Czy jakimś tam prezydentem, już wątpię, czy on zostanie jednym i drugim. Raczej bym tutaj stawiał na Hołownię, on jest hodowany na takiego, którego też się ośmieszył parę razy totalnie, no ale
1: strasznych, zobaczymy. W strasznych warunkach w ogóle żyją ci Palestyńczycy, bo nie mają dostępu do czystej wody, piją skażoną wodę, co nie mają internetu. Teraz były jakieś apele i z tego co wiem, to Elon Musk udostępnił jednak Starlinka właśnie Palestyńczykom, bo on jest za Palestyńczykami.
2: To dobra cena tam jest tego. Wiesz, ile kosztuje dostęp na osobę?
1: Ale
2: 600 zł miesięcznie.
1: Ale co, taki jakiś zwykły internet tyle kosztuje tam?
2: 600 zł miesięcznie ten Starlink.
1: Starlink tyle kosztuje, tak?
2: No jest bardzo drogi, to nie jest taniej. Nawet może więcej kosztuje, ale tyle widziałem go tam w Polsce ostatnio, jak sprawdzałem. A sami Palestyńczycy sobie sami trochę zapracowali na to. Nie wiem, czy pod przymusem, czy nie, no ale jednak Hamas to tam u nich jest taka zarządzająca jednostka i to oni biorą czystą wodę, żeby tam robić różne rzeczy swoje. Oni zabierają paliwo, bo przecież trzeba rakiety napędzać i też mieli dofinansowania nawet z różnych nawet firm, które chciały tam po prostu czyścić wodę i ją sprzedawać, no ale oni się na to wypieli. No to jest trochę ich problem i sami sobie trochę na to zasłużyli, bo tutaj Izrael nie ma żadnego obowiązku dawać im czystą wodę. Ja tutaj powiem wprost, że to jest po prostu wojna i w wojnie tak
0: no
2: jest.
0: No ale widzisz, popatrz, na przykład coś głupiego zrobi na przykład nasz rząd, tak? I ktoś za granicą, taki, chciałem się furiatem nazwać, taki gambol za granicą będzie mówił, o, Polacy sami sobie zasłużyli, bo tutaj robi to czy tamto, a to robi rząd, tak? No zresztą tak. Pamiętaj, bo za tym, kto tego Hamasa założył, nie? Pamiętaj, kto jest producentem Hamasu.
2: Rozumiem. Ja to rozumiem, że oni pewnie pod przymusem, no ale wiesz, no sorry, no to mogliby coś z tym zrobić, nie wiem, na taczkach ich wywieźć albo się sprzeciwić, nie wiem, ciężka sytuacja, no ale...
0: Wiesz, to daje powiedzieć, że na taczkach wywieźć tych naszych rządzących, no niestety, ale pewnym... państwo dysponuje aparatem przymusu, a zwykli ludzie, to w ogóle, to jest tak, jak ja bym się zdenerwował na Ukraińca za to, co zrobili 70 lat temu, tak? No to bez sensu kompletnie.
1: Nie no, ale przecież PiS ma cały czas bardzo duże poparcie i miał, i zostali wybrani. Ja uważam, że jest w przypadku danego kraju coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa, nie? Że można faktycznie powiedzieć o Polakach, że sobie zasłużyli, że tak chcieliście, to macie, tak pościliście sobie, to tak się wyśpicie. No bo coś takiego jest w przypadku całej społeczności danego kraju, można mówić, że no, sami sobie winni są. A przypuszczam, że Hamas ma bardzo duże poparcie u Palestyńczyków cały czas, nie?
0: No wyobraź sobie, że polskie społeczeństwo jest takie hamasowskie, no. My sobie chwalimy, że żyje się w Polsce spokojnie, że można sobie spokojnie chodzić po ulicy. Nawet jak są teraz ci uchodźcy z Ukrainy, przecież nie ma z tym żadnego problemu. Jak ja to rozmawiam z sąsiadami, no w każdym narodzie jest taki niekrasiwy człowiek, a inna dziesiąt, jest chochoł tak zwany, nie? No i u Polaków tak jest, że będzie jeden taki awanturnik i tam będzie jeden awanturnik. I ci ludzie sobie zdają z tego sprawę. Zresztą nie oszukujmy się, do nas przyjechali ludzie, którzy mieli jakieś tam pieniądze, żeby się stamtąd wyrwać, B, przyjechali nie tylko ci, którzy byli zagrożeni bezpośrednio konfliktem, ale skorzystali też z tego, i to w większości podejrzewam, ludzie, którzy chcieli poprawić sobie swój byt, i czy my mamy się na to zgodzić. Mamy więc tę dobrą stronę tego, tak, że nie mamy takiego narodu, który by chwycił za widły i pochodnie i pobiegł. Ale gdybyśmy mieli takie coś, to byśmy narzekali, że mamy kraj, którym jest niebezpiecznie, a który potrafi roznieść rząd, bo nie oczekujmy się, tłum wyposażony w widły i pochodnie rozniósłby to w 15 minut, nie? Teraz tak. Pytanie, co jest lepsze.
2: Nie? I dlatego warto się zaogniać na rzeczy, które dzieją się w naszym kraju i faktycznie prowadzić debatę, ale no powiem szczerze, nie zawsze warto tracić się w czas, no może to tak chamsko powiem, na rzeczy, które dzieją się z daleka od nas. One faktycznie mogą wpłynąć na nas, ale my nie mamy zbytnio tutaj wpływu na nie, można tak powiedzieć. Słyszałem takie opinie, nie jedz w McDonaldzie, bo McDonald wspiera Izrael, albo nie rób czegoś, bo oni na przykład są za Palestyną. Ale to jest głupie podejście, bo to trzeba byłoby praktycznie nie robić nic, bo każda firma, każdy człowiek gdzieś tam w jakimś stopniu za kimś stoi, mniejszym lub większym, bo nawet taka osoba jak ja, która uważa się za centrystę i mimo wszystko gdzieś tam staram się być z daleka od tego, to też mam swoje opinie i też tutaj mówię na różne tematy i może gdzieś wychodzi bardziej na przykład, że za Palestyną albo za Izraelem. No i dlatego mówię, że to, co dzieje się gdzieś daleko od nas, no to można na to patrzeć, można komentować, ale nie ma co się no, po prostu denerwować, bo nic nie zmienimy.
1: Michael Jeziorski wysłał komentarz donate'owy, dzięki. Zadychaczka i pisze, tak, macie rację chłopaki, ciężka sprawa z tym Izraelem, bo i Żyd cwany, syty i ukąśliwy, a Arab zdziczały. No cóż, jakoś tak te nacje sobie nagrabiły wśród innych. A to jest w ogóle ciekawy temat właśnie, na ile ponosimy odpowiedzialność za jakiś stan rzeczy, jaki mamy w danym kraju, my obywatele, albo czy faktycznie tak łatwo kogoś wziąć, się zbuntować i wywieźć na taczkach? No łatwo powiedzieć, ale przecież za komuny, znaczy za PRL-u, ile się musieliśmy nawojować, namęczyć, naprotestować, ile ofiar to pochłonęło, żeby zmienić ten ustrój jakoś w końcu, nie? No to nie tak, nie takie hop-siup, bo jest propaganda.
0: No to oddolnie się to nie stało. Nie?
1: Ja myślę, że propaganda tutaj bardzo dużą rolę odgrywa. Gdyby nie propaganda pisowska za pomocą TVP, to ta partia miałaby dużo mniejsze poparcie na pewno i gorzej by wyglądała ich sytuacja. Propaganda zawsze jakoś szybko sprawia. W niektórych tych krajach należących do Związku Radzieckiego. Nie pamiętam, gdzie to tak było, że dosłownie co drugi donosił podobno. Nie wiem, czy to było w Rumunii,
0: znaczy w NRD, czy
1: w NRD, tak? No tak, tam podobno było, no weź coś zrób, jak sąsiad na ciebie zaraz doniesie, nie? Jak tylko piśniesz coś, bo wszyscy już są tak wytresowani. To właśnie propaganda potrafi stworzyć taką sytuację.
0: Ale widzisz, nowoczesne kraje współczesne, takie jak Skandynawii, bodaj chyba Norwegia, jeśli się nie mylę, wyczytałem gdzieś na jakimś bankowym tym, nie wiem, czy to nie był Money, czy to Business Insider, że tam jest coś takiego, że jest całkowita jawność z kolei i na przykład, no powiedzmy tak, ty krawiec, coś tam robisz, coś tam zarabiasz i sąsiad może wejść i zobaczyć, jakie ty masz przychody, nie? Dosłownie, tak to wygląda.
1: Gdzie tak jest?
0: Słyszałem chyba o Norwegii, ale teraz właśnie nie jestem pewien, czy to nie było Danii, czy to nie było w Danii, gdzieś skandynawskie jakieś państwo. Mhm. Nie wiem, czy to jest na skalę całego kraju, czy jakiejś gminy ichniejszej, ale że coś takiego jest. I ja to już bardzo, bardzo dawno temu czytałem o tym, że jest pełna jawność, jak gdyby, tak jak politycy muszą składać i te deklaracje majątkowe, tak tam jest pełna jawność między osobami, ale może ktoś tutaj jest lepiej.
1: To by trochę dziwne było, bo to straszne pole do nadużyć dla różnych oszustów, złodziei. Możesz się dowiedzieć o stanie majątkowym swojego sąsiada, czy jakiejś obcej osoby, no to by dziwne było trochę.
0: Każdego obywatela właśnie.
1: No to,
0: ale może ktoś mieszka akurat ze słuchaczy i napisze na czacie, bo...
1: Coś nie dowierzam.
0: Bo ja też to nie dowierzałem, ale pamiętam, że czytałem poważny artykuł właśnie na ten temat, to już z 10 lat temu.
1: Okej, dajmy Wudzowi, który do nas się przyłączył, teraz coś powiedzieć. Cześć Wudzu.
4: Siema, siema. Chciałem tylko taką rzecz przypomnieć, bo pewnie tego już nikt nie pamięta, ale w momencie, kiedy Hamas wygrał demokratyczne wybory w Strefie Gazy, bo przypomnę, że Hamas uzyskał większość w demokratycznych wyborach,
1: no proszę,
4: i przejął władzę, to urzędników palestyńskich z organizacji tej partyjnej, ona się chyba się Fatah nazywa, ale mogę się mylić, która była stronnictwem prezydenta tej całej palestyńskiej enklawy, tak? Autonomii tak zwanej palestyńskiej, która zresztą tam rządzi tam na w tej drugiej części Palestyny, tak? Kontrolowanej przez Arabów, tak? To tam, jak to się nazywa? Zachodni brzeg, tak? Coś jakoś tak?
0: No to... Zachodnio-północny brzeg jakoś tak, coś.
4: No, nieważne. W każdym razie to urzędników tej partii po prostu zrzucano z dachów budynków. Przypomnę też, że kiedy Hamas przejął już władzę, to wszystkie studnie, które zostały wybudowane przez państwo Izrael na terenie Strefy Gazy za poprzedniej administracji, tak? Czyli za administracji tej OWP, zostały przez Hamas po prostu wysadzone, bo zbudował je Izrael, a jeśli no czegoś dotknęła ręka Żyda, to należy to po prostu zniszczyć. Więc tak odnośnie tego, że tam nie mają teraz co pić, no to jest właśnie
1: ale to,
4: tak,
1: to
4: jedna z przyczyn, tak. Między innymi. Przypomnę też, że wszystkie wyrzutnie Hamasu stawiane są na dachach mieszkalnych budynków. No więc tak, potem bomby spadają na mieszkalne budynki. Jeśli na nich są wyrzutnie, to nie bardzo jest jakieś inne wyjście. To tak tylko dla przypomnienia.
1: To wszystko mi się cały czas kojarzy z takim podejściem religijnym do życia, nie? Zarówno właśnie niszczenie tego, co zrobił wróg, bo to jest właśnie niegodne, niesprawiedliwe i trzeba to zniszczyć. Takie podejście, jak miały te ludy w czasach biblijnych trochę, nie? Ale też nieliczenie się właśnie z ofiarami wśród cywilów, no bo jak święta wojna, to czymże jest życie maluczkich, nie? Jak walczymy o świętą sprawę. I to moim zdaniem religia tutaj zawsze robi mega chujową robotę i sprawia, że ludzie de facto stają się zdziczali bardzo.
4: No właśnie jest tak, jak mówisz. Więc teraz wyobraź sobie, że co taki zwykły Palestyńczyk w gruncie rzeczy ma zrobić? On nie ma wyjścia. On nie jest w stanie się zbuntować przeciw Hamasowi. To nie jest możliwe. Jeśli się zbuntujesz przeciw Hamasowi, to zlecisz z dachu budynku.
1: No właśnie.
4: Więc to niestety nie jest tak samo proste. Widziałem ostatnie wystąpienie takiego pana, który się nazywa Musab Hassan Yusuf bodajże. Jest to syn założyciela Hamasu. Wywiad z nim przeprowadził, bardzo krótki. Piers, jak się nazywał ten dziennikarz? Jezus Maria.
1: To spróbuj sobie przypomnieć, a tutaj Filler 2 napisał, można sprawdzić, ale ty wiesz również, kto cię sprawdza też. Nie jest to anonimowe, to a propos tego właśnie dowiadywania się o finansach obcej osoby, czyli ktoś wie. No to może, okej, to już to trochę lepiej to brzmi, nie? Jeśli tak jest.
4: W każdym razie ów Palestyńczyk bardzo fajnie w tym wywiadzie, a ten wywiad był udzielony panowi Piersowi Morganowi, o, nie mogę sobie nazwiska przypomnieć, polecam zresztą. On tak fajnie mówił, że on jako palestyńskie dziecko jest chyba najbardziej trafnym głosem, jeżeli chodzi o... jest najbardziej adekwatnym rzecznikiem palestyńskich dzieci i to, czego palestyńskie dzieci potrzebują, to nie palestyńskiego państwa, tylko bezpieczeństwa, edukacji, opieki zdrowotnej i Hamas im tego nie da. I to jest człowiek, którego ojciec założył Hamas. Tak? Posłuchajcie jego wywiadu z nim. Naprawdę, naprawdę polecam. Otwiera oczy. Otwiera oczy.
1: No tak. Tak to wygląda.
0: No cóż, my na szczęście jesteśmy od tego daleko i też rzeczywiście nie ma się co podniecać. Ale my się podniecamy, bo tak jak była Ukraina przez długi czas, tak teraz nagle na wszystkich serwisach w czerwonych ramkach jest wyłącznie Izrael, nie? Także czy ogólnie ten region w tej chwili króluje, to właściwie o Ukrainie to już w ogóle zapomnieli, tak szczerze mówiąc, a tam też się dzieją ciekawe rzeczy. De facto już jest przegrana sprawa ukraińska, także już nie ma co, pozamiatane, no krótko mówiąc, nie? Teraz to my musimy się bardziej martwić o granicę z Białorusią, aczkolwiek ostatnio bardzo fajny gest wykonał Łukaszenka. Bardzo pozytywnie wypowiedział się o Polakach. Zupełnie, zupełnie przyzwoity mąż stanu, jak na te warunki.
1: Tak, świetny, świetny. No.
0: No ja lubię faceta. No tak jak z gęby tego prezydenta ukraińskiego, tego komika, niezbyt dobrze patrzy, tak? Z Łukaszenki on taki poważniejszy człowiek, mi się wydaje.
1: To ty oceniasz przywódców po tym, że taki fajny ma wąsa ma fajnego.
0: A jak
1: wierzysz,
0: wyboru...
1: wierzysz w propagandę, tak jak Gabriel Tarasiuk też, że jak baćka ci pójdzie i wydoi krowę, to ty od razu powiesz, jaki robotny, jak on potrafi pracować. To ty weź się stuknij w czoło, tam, wiesz, bo...
0: Ale spokojnie, spokojnie. Jak ty dokonujesz wyboru w wyborach? Po gębie wybierasz. Tak samo, ty też tych ludzi nie znasz. Przeczytasz o nich to czy owo w jakichś tam mainstreamowych mediach, myślisz, że to nie jest to samo? To jest dokładnie to samo. To się niczym nie różni. Naprawdę to się niczym nie różni. No to naprawdę nie ma tutaj wielkiej różnicy. A wszyscy, których znam lub czytałem lub oglądałem, którzy byli na Białorusi, są jak najbardziej pozytywnie nastawieni, a szczególnie pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o naród najbliższy nam, że tak powiem, mentalnie, tak? Jeżeli chodzi o Białoruś, tutaj zaznaczam, tak?
1: Komu tam, napiszcie na czacie, kogo byśmy tutaj na dyktatora mogli sobie wziąć, na przywódcę absolutnego, komu najlepiej z oczu patrzy? Może Michał Żebrowski, albo może Zamachowski?
4: Myślałem, że wybieramy z nas czterech tutaj.
1: Aha, z nas tutaj.
0: Bo nie, to dobrze, dobrze wyczułeś, Krawca, bo ja też miałem takie przeżycie, że chodzi o mnie mu chodzi, tak chcę wskazać tutaj na dyktatora. Komu dobrze z oczu patrzy.
2: Ja nie chciałbym, to ja nie chcę w Polsce już być. Ja się będę bał.
1: Mi to raczej.
0: Ale u nas nie byłoby tak. Nie byłoby socjalizmu, nie byłoby komunizmu, nie byłoby kapitalizmu, niczego. Nie byłoby korporacjonizmu, czy tam oligopolizmu, tylko byłby etamizm. I na pewno
2: Polska
0: wszystkim wam bym zrobił dobrze. Wszystkim wam bym zrobił dobrze. Każdy byłby zaspokojony.
2: Nie musisz mi robić dobrze.
0: No ale dobrze byś miał. Spokojnie. Byśmy tutaj, ja tutaj wódza bym wziął na swojego doradcę. Byś nad tym, nad monetą miał tutaj tego. 5-6 ministrów. Po Korwinowemu niechby było nawet. Już ostatnio politycznie to on tak mnie trochę denerwuje, ale niechby było. To, co jest słuszne, to niech będzie słuszne. Wszystko byłoby porządnie zrobione, księża by byli od mszy, kościół, zlikwidowałbym religię, w tym byłyby z powrotem sale katechetyczne, kto by chciał, by to by chodził. To, co ty mówiłeś o tym wioskowym księdzu, to by nie miało w ogóle miejsca, takie rzeczy. I byłoby fajnie. I byłoby fajnie. I z Ukraińcami byśmy się dogadywali lepiej. Czy ja z nimi się dogaduję, ale widzę po sąsiadach, że nikt nie chce z nimi gadać. A dlaczego? Bardzo mądrzy ludzie, naprawdę pragmatyczni, dużo bardziej od nas.
1: A twój ziomek tu napisał, już wykasował, ale zdążyłem przeczytać, że Krawiec woli aktorów grających chujem na pianinie. No ale to wytłumaczyliśmy, że ten Zełenski, no to on jako komik miał taki sketch, że niby grał tym chujem, tylko to nie było, że on wyciągnął knagę i było to widać, tylko to było tak, no kabaret. Ale nie wiem, no Ronald Reagan też był zły, bo był aktorem, tylko dlatego, no czemu tak się przypomina?
0: On przy aktorze mocno, no przecież ten serial, który zniknął z internetu, Sługa Narodu, to był taki, gdzie on tam grał tego Sługę Narodu, taki tam, on w ogóle po rosyjsku tylko mówił, on się nauczył ukraińskiego dopiero po serialu i to mi potwierdzili tutaj znajomi sąsiedzi, nie? Że tak rzeczywiście oni o tym wiedzą, także. Że on taki,
1: A w ogóle to się stało coś zaskakującego, bo Baćka się postawił Rosji i zażądał jakiegoś odszkodowania za niewybudowaną elektrownię, której tam budowa się przedłuża czy coś, narażając na straty Białoruś. No jakaś taka sytuacja z elektrownią i zażądał jakiegoś odszkodowania od Rosji, to abym się nie spodziewał.
2: Że coś krucho się w tej Rosji dzieje, chciałem tak powiedzieć, teraz zapomniałem, bo tak mówię, jak kurde, jak on tam ma, mój Baćka, ale to ten, mów mi jego imię, bo ja zapominam tego, zawsze go zapominam, ale nieważne. No i on się wstawia temu Putinowi i całej władzy rosyjskiej, to znaczy, że coś tam musiało się stać, nie wiem co. Ale faktycznie jakieś zmiany nadeszły. Jedni mówią, że pana P ktoś trafnął, inni mówią, że coś tam się zmieniło w rozdaniu, powiedzmy, politycznym, albo w ogóle ludzie już są źle nastawieni. No i pytanie, co się tam dzieje?
1: No chodziły Putin teraz słuchy, chodziły słuchy, że Putin nie żyje ostatnio, ale wygląda to na fejka znowu.
0: No, że nie żyje, ale czuje się lepiej. No, tak by to podsumować.
1: Wygląda na to, że wiadomości o jego śmierci okazały się mocno przesadzone. No,
0: po prostu nie żył, ale czuje się już lepiej. No, a co do Łukaszenki, to on musi tutaj troszeczkę tak, on jest tak trochę, sytuacja Białorusi to tak delikatnie, oczywiście to nie jest 1:1, ale przypomina sytuację Węgier, tak, i z tym Orbanem. On musi bardzo mocno tutaj mieć taki dystans i do wschodu,
1: musi.
0: I do zachodu.
1: No,
0: Dla niego najlepszym by było, moim zdaniem, bo on chce być na swoim. Widać, że on chce być na swoim. Chce być jakąś tam niezależność na tej Białorusi utrzymać. Dla niego najlepszym by było, gdyby w Polsce ta władza nasza wreszcie przestała mieć jakieś takie dyrdy małe takie w głowie, gdzie żeby wyciągnęła do Białorusi rękę. Żeby oni by, tak jak Ukraina jest z nami, tak oni byli też z nami. Bardziej mieli alternatywę, dać im alternatywę. Ale niestety na nim spoczywa w tej chwili to, żeby nie zderzyć nas z Rosją, bo niestety u nas są duraki, także niestety.
1: Ale w czym Białoruś jest taka niezależna? W produkcji, kurwa, twarogu? Ja nie wiem, czy to...
0: No, kochani,
1: oni są zajebiście od Rosji zależni, prawda, cały czas, no.
0: No, oczywiście, że są. Rosja ma na ich terytorium wojska swoje, no przecież, no Boże kochany. Ale oni by poszli w polską stronę, bo po pierwsze my nie mamy żadnych zadr w historii za bardzo z Białorusinami, z Białorusinami zaznaczam. Po drugie, miasta graniczne, tutaj się odwołuje historię do historii granic. Popatrzcie, jak blisko są te miasta graniczne, one były podzielone. Mamy akurat prostą granicę z nimi, tak? Reszta jest bardzo zawiła. Trzecia sprawa. Na Białorusi dba się jednak o historię Polski. Tam nie jest to jest nieprawda, jest propaganda, że oni tam niszczą i tak dalej. To jest bzdura totalna. Ja zresztą mam zamiar się wybrać na Białoruś. Nie tak długo. Nie podróżowałem dawno.
1: A zostaniesz już tam?
0: Wiesz co? Powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem, czy byłbym gotów zostać na Białorusi, ponieważ to niewiele zmienia, że tak powiem, żeby tak dywersyfikować położenie. Jeżeli już na wschód, to daleko na wschód, pod Ural albo nawet lekko za. A jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, takiego bezpieczeństwa osobistego w tym ciężkim okresie dla naszego regionu, to Białoruś nie jest miejscem dużo bezpieczniejszym od Polski. Chociaż ma jeden plus, że została osłonięta tak zwanym parasolem atomowym przez Rosję. Także tutaj pod tym względem jest zabezpieczona. My, Białorusi, nic nie zrobimy.
1: Zobacz sobie, jak wyglądają białoruskie wsie. To jest taka bida z nędzą troszeczkę. No, ale gdybyś ty się tam przeprowadził, to mógłbyś się załapać na jakąś akcję w stylu, że potem by właśnie Baćka pokazywał, jak się Polakowi wspaniale żyje tu u nas, jakiś zadowolony, i mógłbyś mieć całkiem nieźle, gdybyś się ustawił z dyktatorem odpowiednio na propagandę jakąś.
0: Nie, mnie nie ciągnie do polityki ani wschodniej, ani zachodniej. Ja się od polityki jak najdalej trzymam. Raczej publicystyka mnie bardziej interesuje. Natomiast, Boże kochany, no państwo jak państwo. No jedna fajna rzecz, która rzuca się w oczy, oglądając materiały z marketów, które są w Mińsku, to, że tam są marki wyłącznie białoruskie. Na przykład marka Łukaszenka jest taka marka. Tu jest mi sąsiadka, bo mamy dwóch sąsiadów, którzy przyjechali z Mińska, potwierdziła mi, kiedyś rozmawialiśmy, a jak kompatybilny język. Kochani, jeżeli troszeczkę uczyliście się rosyjskiego, to z Białorusinem się dogadacie 100 na 100 po prostu. 100 na 100.
1: No, tam jest taka wolność, że nie możesz swojego własnego ojczystego języka używać, na przykład składając przysięgę w wojsku, bo językiem urzędowym jest rosyjski. I tam opozycjoniści, różni właśnie wojownicy o wolność walczą, chociażby o to, żeby można było coś po białorusku powiedzieć, i są za to bardzo gnębieni. No i jakby tylko, jak już tam pojedziesz, to nie fikaj za bardzo, bo cię znajdą potem, wiesz, z heroiną, ze strzykawką wbitą w ramię, tam z herą czy coś, i powiedzą, że polski narkoman czy coś tam. Musisz uważać trochę, nie?
0: Ale ja nie chcę tam jechać po to, żeby zamieszkać, bo ciekawią mnie jakieś takie miasta właśnie typu Mińsk, tak? Chętnie bym odwiedził Moskwę, bo to jest podobno przepiękne miasto. Ostatnio sporo materiałów od podróżników oglądałem. Sankt Petersburg, bardzo fajne miasto do odwiedzenia. Swierdłowsk dawny, nie wiem jak się dzisiaj nazywa, to jest granica Uralu, stolica Uralu. Bardzo chętnie zobaczyłbym Lwów, na przykład ten najgłębszy jeszcze do niedawna na świecie przystanek metra w Kijowie, Odessę. O. Ostatnio oglądałem takiego podróżnika, gdzie kilka dni temu dosłownie materiał przysłał i pokazywał Odessę obecnie, no i tam włączali syreny, że niby rakiety lecą, nie? A potem hotelarz mu powiedział, wiesz, ja ci tak powiem po cichu, te syreny to już są tak na turystów włączane, żeby było trochę adrenaliny, nie? No. Obecnie oczywiście, tak? Bo nie ukrywa się, nie ukrywam, że wcześniej pewnie były włączone celowo. No.
1: No tutaj jest propozycja, żeby zorganizować zbiórkę na wyjazd Etama na Białoruś. Żeby może właśnie już tam został sobie.
0: A ja rozmawiałem z ambasadą białoruską. Przecież wam mówiłem o tym. Już ze 2 lata temu wam mówiłem na ten temat. W sprawie paszportu oczywiście białoruskiego. Bardzo prosto jest zdobyć paszport. Dzisiaj dla Polaków oni są naprawdę otwarci. W tej chwili, jeżeli odbędziecie rozmowę przez telefon w ich języku, czyli że wykażecie się znajomością, co jest bardzo, jak mówię, proste. Jak ktoś 2 lata się rosyjskiego uczył i pamięta jeszcze te podstawowe zwroty, podstawowe sentencje, tam ich jest powiedzmy 50-100, których się na co dzień używa, to z Białorusinem się bez problemu dogada. Szybciej niż z Rusinem, z Ukraińcem, i szybciej niż po rosyjsku z Rosjaninem. To nie ma problemu żadnego. $200 kosztuje paszport białoruski.
1: Mówiąc o wojownikach o wolność, nie mam na myśli adwokacie osób typu Michnik czy Wałęsa, jak sobie tutaj trywializujesz, tylko może bardziej takie postacie jak Miron Zacharka, muzyk rockowy, o którym możesz sobie świetny film zobaczyć, Żywię Białoruś. Polecam, bardzo dobry film.
0: O, widzę, że Tomu już się cieszy, że już się znudziłem i jadę i planuję wyjazd. Nie, no ja planuję wyjazd w różne miejsca na świecie. To nie tylko, nie tylko ten kierunek. Bardzo mi się podoba na przykład Sardynia. Słyszałem dużo, dużo dobrych opinii, no bo muszę niestety na vlogerach i blogerach się póki co opierać, bo ja taki mało podróżniczy człowiek jestem. Ale warto by było tak, kurczę, sobie jeszcze w życiu gdzieś pojechać, nie? Hiszpania, no, Majorka, tak. Madagaskar mnie bardzo interesuje jako niedoszła kolonia polska, gdzie toczyły się już poważne rozmowy z Francuzami, żeby kupić od nich jakby zarządzanie tą kolonią, byłą kolonią francuską. Nie? No i życie tanie. Tam jest, to jest autentycznie $1 one day, nie?
1: A będziesz płacił chętnie podatek od bycia darmozjadem i społecznym i nie robem na Białorusi? Bo tam jest od 2015 taki.
0: Nie, kochany, jak taki człowiek jak ty, czy jak ja, jednoosobowa działalność na tym, to tam jest taniuteńko, tam nie jest drogo. Tam są wszelkie przywileje inwestycji zagranicznej z bratniego narodu polskiego, jak najbardziej. Popatrz na stronę ambasady białoruskiej, zobaczysz, jakie są przywileje. Tam nie jest tak źle. A jak mówię, jeszcze na wsi, tak samo zresztą na Ukrainie było jeszcze wiele lat temu, tak? To jeszcze zanim konflikt nastąpił, to ja się dowiadywałem, jakie są koszty kupienia gospodarstwa 40 kilometrów od Kijowa, na zachód od Kijowa dokładnie, i pomogła mi w tym jedna z vlogerek polskich dowiedzieć się. $8000 gospodarstwo z trzodą chlewną, porzucone. W takiej wsi, gdzie tam jej dziadkowie mieszkali, na 3 gospodarstwa, 2 puste. Porzucone. Wszyscy się do dużych miast przenieśli. Nie?
1: A będziesz potrafił żyć bez pornografii? Bo zakazana jest całkowicie na Białorusi. Jak cię złapią, dostajesz pałą w łeb i do paki mogą cię nawet.
0: Ja pornosów nie oglądam. Może bym oglądał jeszcze, jak byłem nastolatkiem, ale obecne pornosy są takie infantylne strasznie. Tam te kobiety takie, jakieś takie niekobiece, bez boberków. Także.
1: Bez boberków, no właśnie, to czułem, że poruszysz ten temat.
0: No musi być boberek, no kurde.
1: Ale no to na Białorusi nie będziesz miał ani z boberkiem, ani bez boberka. No to będziesz musiał sobie jakoś to inaczej dawać
0: ale
1: radę.
0: Ale ja nie oglądam pornosów obecnie, za kogo ty mnie masz? No.
1: Nie, no spoko, no wiesz, da się żyć.
0: Mnie to nie interesuje, no ja już jestem za stary na takie rzeczy, no kurde. No, tobie to bym jeszcze przygruchał jakąś tą kraftową, ale jeszcze jesteś, wiesz, no niby nas dzieli tylko 7 lat czy 8, ale to jest przepaść, nie, w tym wieku już. Także spokojnie tutaj. Żadnych nielegalnych rzeczy na państwie białoruskim, naszym, jak mówię, najbliższym kulturowo państwie wschodnim, bym absolutnie tam nie działał. Zresztą obiektywnie rzecz biorąc, popatrz, jak bardzo zmieniło się nawet na twoim kanale, na twoim radiu podejście do spraw ludzi, którzy przybyli z Ukrainy w ciągu ostatnich 2 lat. Jak mocno to się zmieniło. Jak jest obecnie, kiedyś to byłoby powiedzenie czegoś przeciwko, byłoby po prostu, no dostałbym baty, krótko mówiąc, od dzwoniących. A dzisiaj ja nawet nie dzwonię sam i to z osobami, które kiedyś by mnie ganiły. Rozmawiasz taki, no, że to nie jest za dobre, że to widzicie raczej więcej minusów niż plusów. Nie?
1: Tylko jak będziesz tam jechał, to uważaj, jakie książki wywozisz, bo na przykład rok 1984 Orwella jest zakazany. Przypuszczam, że ta lista jest dłuższa różnych zakazanych książek, to uważaj, co tam wywozisz, nie?
0: A to nie, no tak się wjedzie za granicę, to po pierwsze trzeba popatrzeć, jakie tam są obyczaje, co można mieć, co nie można mieć. Po drugie, nie jechać, że tak powiem, na gębę. No, mnie ogranicza wyjazd, zawsze mnie ograniczał wyjazd na zachód z nieznajomością języka, tak? Tutaj akurat nie ma problemu, bo musieliśmy się te 9 lat uczyć, także nie ma problemu, tak? Nie ma bariery językowej ani z Białorusią, ani z Ukrainą, ani z Rosją, ani z Mołdawią, ani z Serbią. Natomiast to są języki praktycznie kompatybilne. Natomiast, no, jakby to powiedzieć, no, był kiedyś taki film naszego fajnego reżysera Machulskiego. No, jak wyszli z tego podziemia, to co powiedzieli? Idziemy na wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja, nie? Sprawdziło się.
1: A będziesz tam pracował jako kto byś tam mógł pracować, gdybyś jednak postanowił na przykład
0: tam
1: zamieszkać?
0: Nie wiem, myślę ciągle o zrobieniu takiego poczciwego, taka praca, która by każdy powiedział, o, uczciwie pracuję, kierowcy wózka widłowego. Bo to wtedy można szybko i na traktor się przerzucić, na spychacz, na ładowarkę. Także kierowca wózka widłowego, 2 miesiące.

0: Ja bardziej czuję, jestem już bardziej na tym punkcie przewrażliwiony, bo za dużo rzeczy czytam ekonomicznych i sam mówiłeś, że rozważasz, że może do jakiejś pracy. Myślę, no taką uczciwą pracę, wózek widłowy albo nie wiem, co tam może być jeszcze, kierowca autobusu, nie wiem, czy u ciebie są akurat tam, ale jakiegoś tego, coś takiego, co w miarę szybko można zdobyć. Nie?
1: Cały czas jeszcze są z nami Wudzu i Gumball tutaj, przypominam, siedzą sobie cichutko. Co chłopaki, chcielibyście zamieszkać może w innym jakimś kraju, niekoniecznie na Białorusi? Gumball się odciszył, ale go nie słychać. Wudzu?
2: Czy ja bym chciał zamieszkać w innym kraju, moi drogi? Chciałbym zamieszkać w kraju wolnych i dzielnych, ale nie ma już takich.
1: No właśnie. Gdzie tu się wyprowadzić, jak wszędzie nie za ciekawie teraz jest?
0: Wiesz co, Wudu, ja słyszałem od jednego vlogera materiały, które bardzo chwaliły, aczkolwiek to był troszeczkę inny fundament tego, bo to już był człowiek na emeryturze, który wynajął mieszkanie, pieniądze ma na konto przeliczane i on poleca bardzo Kambodżę. Podobno tam jest naprawdę super.
1: Bangladesz.
0: Jeśli kogoś te klimaty interesują.
1: Bangladesz, Kambodża, Czad.
0: Nie, Bangladesz nie. Ciężko jest. Bengazji jest bardzo ciężkim językiem. Wiem, ponieważ 2 miesiące próbowałem się nauczyć trochę zwrotów, bo w Bengazji dla naszych, tutaj dla moich znajomych z kebabiarki. Bardzo ciężko.
2: Ja bym się raczej nie odnalazł w kulturze innej niż łacińska jednak, także to byłoby trudne. Jak tak się zastanawiam, to jakaś taka jeszcze w miarę względna normalność, myślę, można zastać taką normalność na przykład w Ameryce Południowej, w niektórych krajach, powiedzmy, takie jak Chile, czy zdaje się Ekwador, tak? Czyli takie kraje, gdzie masz gdzie szanuje się własność, szanuje się prawo, mają stosunkowo wysoki poziom PKB, tak? Przecież Chile czy Ekwador zdaje się też, sprawdzę sobie, czy nie mylę, bo tych państw tam w Ameryce Południowej jest sporo, ale na pewno one mają poziom jakby PKB na głowę mieszkańca podobny jak w Polsce, tak? To znaczy, że nie wiązałoby się to z jakąś, nie wiem, utratą poziomu życia, tak? Bo jak się gdzieś przeprowadzisz, to trzeba też raczej zazwyczaj tam na miejscu pracować, zarabiać i żyć. Raczej mało jest ludzi, którzy może sobie pozwolić na to, żeby zostać cyfrowymi nomadami i zarabiać w Stanach Zjednoczonych duże pieniądze, a mieszkać w jakimś takim pomniejszym kraju. No, przy czym, tak jak mówię, najistotniejsze jest zawsze tutaj poszanowanie prawa i własności.
1: W Singapurze,
2: automatycznie też bezpieczeństwo,
1: w Singapurze jest ciekawie, bo na przykład tam za marihuanę może być kara śmierci. Jak hodujesz coś tam powyżej 500 gram, no, czyli to raczej dla hodowcy marihuany kara śmierci. Ciekawe.
2: No, Singapur to jest kraj w gruncie rzeczy zamordystyczny. To jest, tam jest chyba jednowładztwo partii od samego początku założenia tego kraju.
0: No, moja młoda była w Singapurze, piała po prostu jak tam pięknie, jak to po prostu fantastyczne miasto. Ale mówię, no to tak z pozycji turysty, nie?
2: No, także.
1: No, z pozycji.
2: Nie wiem, chyba bym się
1: pozycji,
2: nigdzie nie wybierał.
1: Z pozycji turysty, to nawet Korea Północna może być wspaniałym miejscem w sumie, nie?
0: No, zgadza się, ale
2: tak
0: mówmy
2: Ekwador,
0: realnie.
2: Tylko Urugwaj, jeśli chodzi o te państwa.
0: Też o Urugwaju też myślałem. Też myślałem o Urugwaju. W ogóle Ameryce Południowej, właśnie, i to południe Ameryki Południowej. Bo w razie takiego większego W, to półkula południowa jest najbezpieczniejszym miejscem. Natomiast powiem tak, no też podobnie jak Wudzu, ja rozpatruję, a skoro ja rozpatruję, to jak z tym wysyłaniem paczki do Plokija, nie? Będę rozpatrywał. Działkę kupuję już od 1000, Boże, nie od 1000, od 2008 roku ogródek działkowy kupuję, także

0: Także spokojnie. Ale obiecuję ci, Krawcze, że jeżeli wyjadę gdzieś poza Polskę, to zostanę honorowym korespondentem, o ile oczywiście będziesz mi tutaj chciał. Albo powiesz mi ciao.
1: Adwokat pisze wszędzie dobrze, gdzie pornosy i marihuana. Oczywiście tak ironicznie nawiązując tu do moich jakichś ciekawostek. No ale te pornosy i marihuana jednak są jakimś tam wyznacznikiem tego, czy jest jakaś wolność samodecydowania o sobie, czy nie. No dziwnym trafem w takich krajach, gdzie właśnie będziesz miał zabronione takie niekoniecznie ci potrzebne rzeczy, no to będzie chujowo i jakieś takie rządy właśnie zamordystyczne i nagle się okaże, że niekoniecznie za tą marihuanę cię zabiją, ale za to, że jesteś gejem też, nie? Czy że wozisz Biblię czy coś, no. No nie wiem, czy bym chciał mieszkać w takim kraju. Też mnie, tak jak wódz, raczej cywilizacja łacińska, tak, no, zachodnie wartości, prawa jednostki, chociaż trochę nam się to wszystko odbija czkawką dzisiaj, jeśli chodzi o świat zachodu, nie? Ta wolność, trochę nam się to czkawką odbija, no ale no cóż, tak bywa, no. Może po prostu nie potrafimy sobie do końca radzić z wolnością czasami, nie?
0: Ja dla ciebie mam, Krawiec, idealną lokalizację.
1: No.
0: Pilzno, Czechy, 68% oficjalnie ateistów,
1: O.
0: no i blisko.
1: O. I dobre piwko.
0: Gdybyś chciał coś zmienić.
1: Bardzo lubię czeskie piwo, powiem wam. Ono jakoś tak inaczej niż to polskie smakuje. Nie wiem, czy się zgodzicie.
2: Nie zgodzimy się.
1: Nie zgodzicie się.
0: Ja raz piłem czeskie piwo, znaczy w ogóle pamiętajcie, że ja nie lubię alkoholu. To był jakiś koźlarz gorzki. Jezu, jakie to było gorzkie. Jakbym samą gorczycę do buzi wkładał. Dosłownie nie dało się tego wypić. Wylałem od razu. Fuj, straszne.
2: Nie wiem, czy na ile wśród czeskich piw popularne są jakieś różnego rodzaju piwa rzemieślnicze i tym podobne wynalazki, trochę bardziej alternatywne, jakieś alternatywne produkty. W Polsce jest to bardzo popularne, jest dość łatwo dostępne. Nie wiem, jak to wygląda w Czechach, ale wydaje mi się, że tak fajnie nie jest. I myślę, że prześcignęliśmy w gruncie rzeczy, jeśli o to chodzi. Ale mogę się mylić. Nie, nie, jak ktoś się zna, to niech da znać. Za każdym razem, w każdym bądź razie, nie wiem, jak jestem gdzieś tam przy granicy i próbuję coś kupić w jakimkolwiek sklepie, to tego typu produktów po prostu nie ma. Co mnie też jakoś nie dziwi, no bo jednak głównie będą to produkty. To tak, jakby się oczekiwał, że w Żabce znajdziesz coś innego niż Tyskie i Żywca, czy jakiś tam Okocim, załóżmy, lokowanie produktu, przepraszam. No i tak naprawdę albo w sklepach specjalistycznych, albo naprawdę dużych hipermarketach będziesz miał dostępne jakieś produkty od bardziej alternatywnych dostawców. One oczywiście są drogie, nie? No, ewentualnie jeszcze czasami są takie oferty czasowe, czy nawet w Biedronce, czy w Lidlu można spotkać całkiem fajne piwa. Ostatnio na przykład w Lidlu był Ogród Mistrza, bardzo eleganckie piwo. Według niektórych płaskie, ale ja lubię takie delikatne smaki, więc no w
1: Płaskie.
2: każdym.
1: Płaskie według niektórych. Jaki znawca włócz tutaj.
0: Nie jest
1: smakosz.
0: A w trzeciej nucie lekki posmak wiśni z południowego
2: w
0: stoku.
2: trzeciej nutce jest lekki posmak kolendry, a wcześniej są bardzo mocne akcenty cytrusowe, natomiast mimo wszystko ten smak jest płaski. Tak, ja się zgadzam z tymi zarzutami.
3: Mnie Polska śmieszy. Szukam jakiegoś sera takiego lepszego. Powiedzmy Mimolet albo nawet głupi cheddar, taki prostszy i nichuja nie znajdziesz w zwykłym sklepie, takim typowym, a nie pójdziesz, powiesz, że chcesz jakieś piwo, nie jakaś tam marka albo wódeczkę, jakiś tam typ, wszystko będzie, wszystko, każdy smak, każdy kolor, każda opcja. Nie wiem jakby po co komu tyle alkoholi, może ja nie rozumiem tego. I czasem mi się wydaje, że mamy przerost, wręcz powiedziałbym, alkoholi, że to często jest ich tak dużo względem innych produktów, że sam się zastanawiam, czy to ma aż sens.
1: No jak masz z tym
0: Gumball.
1: kłopot, to idź do Dino, tam zawsze masz niewiele do wyboru. Ale czy faktycznie jest tak ciężko dobry ser kupić? Ten Mimolet też bardzo lubię, dobry jest ten serek. To jest taki pomarańczowy serek, dobry, on zwykle jest nawet w takim Dino, można go kupić, nie? Dużo mamy też chyba serów do wyboru, tam pleśniowe, niepleśniowe, takie, owakie.
3: Teraz jest lepiej, ale... No. Teraz jest lepiej, ale kiedyś ja mówię, że tak było. No teraz mógłbym patrzeć nadal na inne produkty. Ich cały czas jest mało. Alkohole od dawien dawna były zawsze w różnych ilościach i wiesz. I to zawsze tego było dużo. Mogłeś nawet, ja pamiętam, przyjeżdżałem przez taką małą wioskę i tam nie mieli wody. Ja się pytam, a może sok jest? Nie ma. A wódka litrowa jest.
1: No tak, to często się słyszy, że jak obcokrajowiec do Polski przyjeżdża, to jest zaskoczony tym, że alkohol jest wszechobecny w różnych sklepach, że jest go tyle do wyboru. Tak, no.
0: Gambolet, wiele straciłeś, że jesteś taki młody. Bo jak ja pamiętam te czasy, zaraz, szczególnie po stanie wojennym, 83, 84, 5 rok, to było tak. Jest ser, albo go nie ma. Nie ma, że rodzaj seru, nie. Albo jest ser, jeszcze był w takiej czerwonej obwolucie zrobiony, się kroiło go tam, ta pani go kroiła, albo nie ma. Tak samo mięso. Jest jakieś mięso,
2: no,
0: albo
2: nie. Klasyczne salami to było, no.
3: Ale nie przesadzajmy, bo ja też kojarzę takie czasy, kiedy jedynym serem, jak się spytałeś babkę w zwykłym sklepie, który nie był Kauflandem, bo tylko w Kauflandzie mogłem swego czasu, to mówimy lata 2010, ja pamiętam, jak szedłem do zwykłego sklepu, nawet do Biedronki, to nie dostałeś nic poza gołdą. No może czasem był ten właśnie ser salami, czyli gołda po prostu w kole, no kulka takie.
1: I z kawałkami,
3: A jak chciałeś dostać cokolwiek innego? Też się zdarzało. A jak chciałeś dostać cokolwiek innego, to nie było. I faktycznie, tak jak ja tam mówię, że ser albo był, albo go nie ma i był tylko jeden.
0: No dokładnie. No to wiesz... Po prostu my jesteśmy teraz przyzwyczajeni, nawet przy takiej głupiej kasie, jak ja dzisiaj, nie dzisiaj, wczoraj, jak ja stałem przy kasie, przy Biedronce i patrzę, matko bosko, ile tam jest tych batoników do wyboru. Oryginalne Snickersy i podróbka Snickersa. Oryginalny Mars i podróbka Marsa. KitKat oryginalny i podróbka KitKata, jakaś tam magnezja, czy jak to się ta marka biedronkowa nazywa. Magnum, zapomniałem nazwy.
1: No w każdym razie wzorują się. Cały czas są te podróby. Tutaj była też opinia, że jak dobry ser, to tylko z dużymi dziurami. No ale te sery z dziurami to zawsze są takie inne. Już wtedy te sery takie zapaszek mają już, nie? I cheddar też się tu pojawił, że importowany.
3: No, tak.
1: Ja pamiętam, że w ogóle nie było można dostać jeszcze do niedawna cheddara za bardzo w Polsce, prawda? Ten ser jadłem tylko w Irlandii, brakowało mi go tutaj, a nagle się pojawił, tylko no, że jest trochę drogi ten cheddar zwykle.
3: A to jest komedia, bo w Wielkiej Brytanii był taki sam problem z serem jak u nas, tylko że u nich to było zamiast gołdy, to był cheddar i red Leicester, czerwony Leicester. No i to były dwa sery i w większości wypadków mogłeś dostać chyba tylko tego red Leicestera, a cheddar był taki bardzo rzadki, więc w Wielkiej Brytanii też były problemy. Zresztą tam na przykład bardzo ciężko, znaczy może nie ciężko, ale jajka były drogie na przykład. I jak były kanapki z jajkiem, to było bogactwo. Także nie tylko Polska miała problemy finansowe, bo wokoło nas też były różne kraje, które miały, powiedzmy, lipę.
0: Polecam dowcip Monty Pythona, sklep z serem, tak to się chyba na YouTubie nazywa. Klasyk po prostu, jeśli chcecie poznać marki serów, to tam są chyba wszystkie nazwy świata całego wymienione. A przy okazji fajny dowcip.
1: A mi narobił gumball smaka na kanapkę z jajkiem. To jest faktycznie jedna z lepszych kanapeczek, taka kanapka z jajkiem. Ja lubię sobie to posmarować jeszcze dodatkowo majonezem i pieprzu na to i to jest pyszne, pyszne, uwielbiam.
0: A lubisz pół jajka?
3: Lubię robić sobie pastę jajeczną.
0: Jest jedno zdań Etama, które ja uwielbiam. Biorę, kupuję dobry majonez, musi być dobry majonez, nie ten najtańszy psiurski taki z marketów, tylko jakiś dobry Winiary albo Hellmann's i jajko na twardo.
3: Hellmann's, dobry.
0: O, no, no to jakiś tam dobry, no. Nie kłóćmy się, który jest dobry, no, ale jakiś tam dobry, dekoracyjny, taki dobry majonez i wziąć sobie jajko na twardo, to jest takie szybkie gotowanie, ale to jest jedno z dłuższych moich. Obrać to jajko, no to już jest trochę problem, bo trzeba się naobierać, przekroić je na pół, położyć na talerz tak z 5 takich przekrojonych na pół i chlapnąć na to majonezu, na to żółtko i na to na czubeczek posypać troszeczkę szczypiorka.
3: A ty... Dobry majonez to majonez polski.
1: A wudzu jakie kanapeczki? W jakich kanapeczkach gustujesz? Masz jakieś swoje ulubione?
2: Mięsne, mówiąc szczerze. Ewentualnie z twaróg ze szczepiorkiem.
1: O tak, to też dobra rzecz. Mięs. Właśnie. Twarożek, albo sobie zrobić, to się chyba gzik nazywa, tak? Że mieszasz twaróg ze śmietaną, do tego właśnie szczypiorek czy rzodkiewka.
2: Wiedziałem, że się to tak nazywa, ale tak, takie coś bardzo, bardzo lubię. I ewentualnie wędliny, jajka nie zniesę. Co?
3: A jak ktoś jest biedny, to co? Cukier ze śmietaną?
1: To niech tynk ze ściany wpierdala.
0: Jezu, cukier ze śmietaną. Jak ja pierwszy raz taką porządną śmietanę, bo jeszcze za komuny był test, nie wiem czy wiecie, się jodynę lało na śmietanę, bo podrabiali śmietanę. Do mleka takiego dawali po prostu mąkę, nie? To najtańszą i była podrobiona śmietana. No to jak się jodyną po tego, to się czarne robiło. O roztwór się po prostu reagował i się czarny robił. Wytłumaczyła nam tak kiedyś pani od biologii, mama naszej koleżanki, która zresztą w telewizji występowała w Szczecińskiej z takimi eksperymentami i śmietana z cukrem, to przecież było zajebiste. Na chleb posmarować albo maczać w tym chleb. Wspaniała sprawa. Mój dziadek świętej pamięci, to jeszcze to na przykład zupa z ryżem błyskawicznym, bo zresztą innego wtedy nie było. Jeszcze do tego pół bochenka chleba tak porwał palcami na kawałki, wrzucił w ten talerz, że aż łyżka stała. To było pyszne też. Taka zupa z chlebem. Zdania,
3: które były zrobione nie dlatego, że chciałeś zjeść smacznie, znaczy też chciałeś zjeść smacznie, ale nie miałeś niczego, więc musiałeś improwizować. Robiłeś z tego, co miałeś.
0: I szybko.
3: No, w Polsce jajka nie były problemem, tak mi się bynajmniej wydaje. I na przykład popularnym takim daniem, w cudzysłowie daniem, bo to jest kanapka, to było jajeczko roztrzepane i tutaj to dawało się chlebek, ten chlebek się maczało w tym jajku i smażyło się na patelni. Można było coś do tego dodać, jakiś ser jak się miało i to się jadło. Takie najprostsze, najtańsze jedzenie na budżecie.
1: Na podobnej trochę zasadzie się robi słynną kanapkę Monte Cristo, w której też chleb się macza w jajku. Tam jest właśnie jakiś ser, szynka, coś takiego, ale właśnie robotę robi maczanie tego chleba w jajku i podsmażenie tego wszystkiego. Na czacie, kurczę, już kubki smakowe pobudzone. Adwokat poleca ser rubin, bursztyn lub szafir. Same takie drogocenne tutaj. A ktoś inny ubolewa, że parmezan jest drogi, bo się świetnie komponuje z bolognese i z bazylią. No, to właściwie u nas można czasami spotkać pizzę, na której w pizzerii dostaniesz gołdę. To księżulo się z tego ostatnio śmiał. Bo właściwie nie powinno się gołdy do pizzy używać, nie? Znaczy, ja często używałem i jakby mi to wchodzi doskonale. Nie widzę jakiejś takiej... No, jest różnica oczywiście, ale czy to jest jakaś taka zbrodnia? To może taka sama zbrodnia, jak według niektórych pizza z ananasem, nie? To też zbrodnia dla niektórych.
3: Nie, no to jest...
0: A jest dobra.
3: Na Włochach. Włosi będą płakać.
0: Ja bardzo lubię z ananasem pizzę. Jakąś, nie wiem, jak ona tam się nazywa. Jakoś farmerska, czy jakaś tam...
1: Nie,
0: tam
1: po prostu z ananasem się nazywa ta pizza.
2: Hawajska się nazywa.
1: Aha, no hawajska, faktycznie, no hawajska. Bo, no, też pamiętam, że uwielbiam też, no.
0: Że był ananas i jeszcze do tego jakieś kiełki dorzucili, to było pomieszane i to całkiem dobrze się smakowało. To tak jak jecie na przykład paluszki słone, ale takie naprawdę dobrze z solą oprawione, to polecam zjeść czekoladę mleczną. Po tym, jaki będzie dziwny smak po prostu z tego połączenia, jeszcze jak będziecie mieć słono w buzi i zmiesza się wam to z czekoladą. I to jest całkiem przyjemne, nie?
3: To znaczy ser podobno słyszałem, że niektórzy jedzą na przykład z truskawkami, z czekoladą.
0: Ja z musztardą jem ser.
1: Mi się zdarzyło kroić sobie winogronka i na kanapeczkę kłaść. I to jest całkiem fajny dodatek też. Nie.
3: Owoce zdrowe na kanapeczki jak najbardziej. Pomidorek to też jest owoc.
1: No. My jako Polacy nie powinniśmy aż tyle kanapek jeść, bo my jesteśmy tacy kanapkowi bardzo, a to nie jest zdrowo. A dwa...
3: Ale Japończycy spierdalają ryż. I co? Ryż też jest niezdrowy.
0: Zatykacz typowy, nie?
1: Nie, no ryż jest, myślę, zdrowszy, obawiam się, niż takie
3: zajadanie
1: się szczególnie białym pieczywem.
2: Czy dla cukrzyków biały ryż będzie tak samo szkodliwy jak białe pieczywo czy ziemniaki w gruncie rzeczy?
3: Każdy kraj ma te zapychacze. W Niemczech ziemniaki, w Polsce też, ale to wiadomo, że Niemcy najbardziej...
2: W Polsce cebula.
3: Cebula, bo naprawdę?
0: Pamiętam, jak mój dziadek cebulę jadł nad ranem. Jak popił poprzedniego dnia...
3: Nie, no tak w sumie.
2: Nie, no w Polsce kapusta.
3: Nie, kapusta nie. Ja nie lubię na przykład kapusty. Znaczy nie, że nie zjem, ale to nie jest tak, że u mnie dużo osób
2: nie rozumiesz. Polska kuchnia opiera się na ziemniakach, kapuście i cebuli.
3: Ogórki.
2: Dlatego się mówi Polaki ogórki. Cebulaki przecież. To się nie wzięło znikąd Polaki cebulaki. Biedaki,
3: ogórki.
2: Robaki.
3: Kiszone, kiszonki różne, ale to nie musi być kapusta. Ogólnie kiszonki nie, no, że w Polsce.
2: Znaczy fundamentem zdaje mi się polskiej diety, polskiej kuchni powinna być jednak kasza gryczana, tak? To jest takie typowe chłopskie jadło, typowa
3: sos,
2: tak zwana chleczka, tak?
1: Jak kasza.
2: Sosy? Nikogo nie było stać na sosy, słoninę pod święta.
3: No to sosem może być też olej teoretycznie jakiś taki zwierzęcy, nie? To co tam ci dostajesz. No, jak gotuję na przykład jakąś słoninę, jakieś mięso, nie? Coś ci z tego zostaje, wiesz, mysz tym Polak.
2: Nie miał mięsa żadnego do dyspozycji, żar samą kaszę.
3: Kurwa, no. No to ale my nie jesteśmy, kurwa, w takich czasach, że tylko kaszę będziesz wpierdalał, no bez przesady.
1: A szkoda, bo właśnie kasza jest zdrowa bardzo. Z tych, zapychaczy... To jedna ze zdrowszych rzeczy podobno.
2: Zgadza się, niestety, a też nie jestem ich fanem. Ale masz rację, kasze są stosunkowo zdrowe.
0: Jeszcze chyba z takich gotowanych ala nasionowych, chociaż to są takie akurat duże, to jest chyba ciecierzyca, to się nazywa chyba jakoś
2: ciecierzyca,
0: tak.
2: No.
0: No to jest też, to moja kobieta to jadła kilogramami. Podobno właśnie bardzo, bardzo dobre. Zdrowe, nie?
3: Banany.
2: Tak, zdaje się, że tak.
1: KGB Rus pisze
3: coś takiego.
1: Olej zwierzęcy.
3: Banany do gorącej czekolady.
0: No olej zwierzęcy to jest nic innego jak słonina rozpuszczona. To będzie olej zwierzęcy.
2: Notabene
0: nasi tutaj sąsiedzi Ukraińcy to wszystko przyprawiają albo boczkiem, albo po biednemu, bo u nich to bardziej była słonina do wszystkiego, nie? Właśnie dodawana taka, żeby to troszeczkę okrasić jakimś tłuszczykiem, nie?
3: Są oleje zwierzęce i oleje roślinne zwierzęce, no to jest w większości słonina. Znaczy nie słonina, tylko
2: mi
3: Boże.
2: Mi się wydaje, że chodzi ci o tłuszcze zwierzęce, a nie oleje.
3: Tłuszcze, no. No dobra, tam mało.
2: No jest to zasadnicza różnica jednak.
3: No okej, okay, jest różnica, ale my tu nie rozmawiamy naukowo. Zresztą...
2: No ale jak, że olej się leje, jak sama nazwa wskazuje, chłopie. Słonina się nie leje.
1: Olej to.
3: No, olej to.
2: Czepiesz się jak zawsze.
0: Ale no oleju się raczej nie powinno smażyć, raczej na smalcu mi się wydaje.
3: Smalec dobry. Tylko dobry musi być jakościowo, dobrego mięska.
0: Właśnie ciekaw jestem, z czego jest zrobiony ten biedronkowy za 2,37. Smalec.
3: Nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć.
0: Ostatnio kupiłem zamiast właśnie oleju jakiegoś rzepakowego czy coś, bo to wszystko jest tym glifosatem pryskane, a taki zwierzęcy, nie? W nadziei, że może nie jest pryskany zwierzak niczym.
1: Powinniśmy więcej rybek jeść, myślę. To by nam dobrze zrobiło.
3: To była jakaś taka reklama. Znaczy lubisz seria.
2: Ryby? Co ty, Szwedia chcesz, żebyś ryby, Janu? Ryby są oni dobre, właśnie przez to, że te ryby jedli i szyszki, to potem Polskę najechali. To jest bardzo szkodliwe jedzenie, te ryby.
3: Ale... Ryby są ważne. Nie można samymi rybami się żywić, bo to też jest złe.
2: No właśnie, nie rybą, nie samą rybą człowiek żyje. Ryba w piątek. Jak Pan Bóg przykazał.
3: A ja w sobotę jem, właśnie, bo nie lubię w piątek.
2: A bo ty jesteś Żydem, do tego.
3: A no właśnie, bo jestem Żydem, no, mam ukryte opcje żydowskie.
0: Ja zryb
2: tylko... Szabas tylko rybę i tyle.
1: A co, ja a taka ryba, to nie jest koszer?
2: A to ja nie wiem, czy ryba jest koszer, czy nie koszer, ale to zależy. To zależy, czy ona była przez rabina pobłogosławiona. Jak była, to koszer, jak nie była, to nie koszer.
3: Które to kurde zwierzę nie można było jeść u nich?
2: Nie, świni krąg. Nie można jeść. Świnia jest niedobrze.
3: Szyneczka B, kanapeczki z szyneczką B.
1: Z tego co wiem, to wolno
0: paluszki
1: jeść.
0: Paluszki z kraba, kochani, są obrzezane z pancerza. To jest prawdziwe kosze.
1: Nie wolno jeść tych, co mają, co nie mają rozdzielonych kopyt, tak? Krowa ma rozdzielone kopyta, tak?
2: Jak siekniesz, to będziesz miała rozdzielone.
1: Nie wiem, nie ma. No, czyli, no bo krowę wolno, ale tylko do połowy, bo jakby ta przednia część krowy jest koszerna, a tylna jest niekoszerna, bo tam się jakieś ścięgna znajdują, które są już niekoszer. Coś takiego.
2: Ja się na tym nie znam, ale wiem, że Polmos Łańcucki miał kiedyś takie wódki koszerne, bo tam w okolicach Łańcuta Leżańska tam bardzo dużo było Żydów swego czasu. Sędziszów Małopolski, Nębica i tak dalej, i tak dalej. Rzeszów zresztą sam tam było. Ona ogromna ilość Żydów tam mieszkała, zwłaszcza na wsiach. Tam ilość żydowskiej biedoty była zastraszająca po prostu. I to takiej naprawdę biedoty. Zresztą jak ktoś sobie tam obejrzy skrzypkę na dachu na przykład, to się właśnie dzieje na terenie Galicji, tylko ta akurat skrzypek na dachu to bardziej na wschód, w stronę Lwowa. Ale właśnie ta biedota żydowska tam była, no zastraszające było jej ilości, że tak
3: no
2: powiem,
3: właśnie.
2: Tak?
3: Dlatego,
2: co?
3: Dlatego teraz tak mi przyszło do głowy, oni się tam biją, bo jedni mówią, że ich jedzenie jest lepsze i że ich jest koszer, a drudzy, że ich jest halal.
2: Ale oni jedni i drudzy świni nie jadają, więc
3: nie
2: problem.
1: Ja tu patrzę sobie
2: zgubiłem wątek.
1: Na kopytko, patrzę sobie na kopytko krowie, jest rozdzielone. Rozdzielone jest kopytko krowie.
0: No tak, no bo to są paznokci od palców. Wiesz o tym, że kopyto to jest paznokci.
3: Chrześcijanie są najlepsi, bo my jemy wszystko. To znaczy teoretycznie mamy zabronione rzeczy w pewne dni i w pewne okresy, ale jak nie ma tych momentów, to możesz sobie jeść, co chcesz chyba.
1: Ale raciczki świńskie też są takie rozdzielone, widzę tutaj.
0: Dwa są na dwie części. Przecież ja pamiętam, że nogi od świni ojciec przywoził w kryzysie, bo jak świnie się kupowało, to na spółkę.
2: Panowie, wy o chlebie, ja o niebie. Chciałem mówić o tych koszernych wódkach, a wy mi przebierywacie.
1: Słyszałem, że każda wódka niesmakowa jest koszerna, podobno. Ta dostępna u nas w Polsce, bo się robi ją właśnie z żyta albo z ziemniaków, no to jest koszerna, każda, tak słyszałem. Niesmakowa.
2: W każdym bądź razie, tak jak powiedziałem, w Łańcucie i w Leżańsku są groby tak zwanych cadyków. To są tacy hacyccy, święci, prorocy, nieważne. W każdym bądź razie tacy najważniejsi, którzy ogólnie stworzyli cały ród hasycki, cały ten taki hasycki nurt, tak? To są ci zresztą chyba bardziej z tych ortodoksyjnych Żydów. I w każdym bądź razie są, były tam przynajmniej kiedyś, teraz pewnie nie, ale jeszcze całkiem niedawno na pewno spore ilości pielgrzymek żydowskich na te groby. No i specjalnie dla tych Żydów właśnie Polmoz Łańcucki, żeby robić koszerną wódkę, zatrudniał rabina, który te wódki błogosławił. I one właśnie się nazywały Judyta i Rebeka na pewno, nie wiem, czy nie było jeszcze jakiejś trzeciej. Także myślę, że jednak to nie jest tak, że każda musi być przez rabiego pobłogosławiona. Oczywiście szekla się za to też należy odpowiednio także.
1: To nie chodzi raczej o błogosławieństwo, tylko o wystawienie certyfikatu. No i to, co ja teraz powiedziałem o polskiej wódce, że prawie każda ta niesmakowa będzie koszerna, to mówił sam ten Eliahu, nie? Powtarzam za nim. No ale to wiecie, to u nich też różnie to może być, u różnych Żydów.
3: A w Rosji nie można było Coca-Coli pić. Znaczy radzieckiej Rosji, czyli ZSRR. Bo... I co? I tak.
0: Nawet był kiedyś dowcip o tym. Znaczy, czekaj, nie, to nie było o tym dowcip. To było jak się przenieśli w czasie tam. Gdzieś o 100 lat, nie? I tak Amerykanin i ten, i Rusek, nie? I tak sobie czytają sobie gazety, nie? I tak Amerykanin się śmieje z Ruska i mówi, zobacz tutaj pierwszy sekretarzu, tutaj taka wiadomość, nie? On tak czyta, mówi, na granicy polsko-chińskiej spokój, nie? A nagle się Rusek zaczyna śmiać. Nie? Amerykanin mówi, czego się śmiejesz? Z tego, że was nie ma, nie? A on mówi, nie, popatrz na Washington Post, tylko tak cyrylicą napisany, nie? A tam taka reklama, promocja Coca-Cola 3 kopiejki, nie?
3: Aha. To był żart?
0: To było śmieszne kiedyś, no. Dzisiaj już nie jest.
3: Ja już ale ja się myślałem, z tego że ja trochę żarty mówię, a to mnie pobiłeś.
0: Myślałem, że śmiech jest zaraźliwy, bo się sam miałem ochotę zaśmiać z tego.
1: No. Ale zrezygnowałeś ostatecznie.
0: Ale zrezygnowałem. Nie, bo ja czasami jak coś opowiadam, to się sam z tego śmieję, zanim jeszcze opowiem.
1: Jak polscy kabareciarze. No. Teraz czytam, że Polsat wyrzucił kabareciarzy. Nie będzie kabaretów na Polsacie i kabareciarze walczą o to, żeby nakazać, że mają
3: może
1: ich
3: puszczę. Być. Nie może być
0: kabaret. Będzie strajk kabareciarzy, zobaczycie.
3: Bo a poza kabareciarze tym, jak to mówił Winnicki,
0: poza tym, jak mawiał towarzysz Winnicki, my stawiamy na chóry. No.
1: Będzie protest, nie. Będzie protest kabareciarzy. Ciekawe, jak protestują tacy kabareciarze, że...
3: Kabareciarze nie... muszą wylecieć.
1: Będę od dzisiaj nie powiem nic śmiesznego do czasu, aż nie puszczą mnie w telewizji. Będę chodził smutny.
3: Ale kabaret to też jest teatr, nie? Nie tylko telewizja. To są też występy, to są różne tam, wiesz, zloty, jakieś zjazdy, kurwa. Ci kabareciarze nie tylko telewizją żyją. To nie jest tak, że ta telewizja to jest 100% ich przychodu. Oni przyżyją bez tego, tak mi się wydaje.
0: No byliście kiedyś na kabarecie tak naprawdę? Tak, takim że jesteście na sali, jest kabaret?
3: Tak.
1: Nie.
0: No ja właśnie, bo dużo ludzi podejrzewam nie było w ogóle, nigdy.
3: Ja sobie chwalę. Ja byłem na Anim Rumru we Wrocławiu. Zdarzyło mi się.
0: Ja dawno tam byłem.
3: Czekaj, jak ten busik jeździł, to zawsze tak mówił. Arkady Kapito.
1: Ale
0: ja byłem na Smoleniu kiedyś. Miałem okazję na żywo widzieć i to dwa razy. Z takim dosyć mało znanym, bo oni tam byli na tym. To była taka, cała historia toczyła się wokół, znaczy, bo to było dla dzieci skierowane, wokół kolonii. I to się na kolonii wszystko działo. No i byłem też na kabarecie takim, gdzie się kobieta rozbierała, był striptease, chociaż też dzieci były na sali, były zupełnie poważnie. Nie pamiętam, jak to było, spotkanie z balladą to się nazywało. To też w telewizji pokazywali, ale również na żywo to było. Także na takich dwóch kabaretach, z tego co pamiętam, byłem.
1: polski kabaret lubiłem, jak był bardziej właśnie zgodny z naszą polską tradycją i wywodził się z teatru właśnie, był taki bardziej teatralny. A dzisiaj to poszło trochę w stand-up, w jakieś takie scenki, gdzie nie ma już tego pierwiastka właśnie aktorskiego za bardzo. Tylko jest wszystko takie głupawe, wariackie, szybkie i opowiedziane byle jak w zasadzie trochę, nie? To mnie trochę marszczy. No ale co kto lubi, co kto lubi.
0: Nie, próbuję czasami oglądać jakiś kabaret, mi się włączy na YouTubie, ale powiem, że tak, no te współczesne kabarety, tak jak ty kiedyś, Krawiec, opowiadałeś, że powiedz słowo na K i się wszyscy śmieją, nie? I jak tą publiczność pokazują, no kiedyś to wszyscy pod krawatem, kurczę, w garniturku, a dzisiaj to wszyscy mają jakieś takie rogi migające na głowie albo te, albo peruki klauna, albo okulary takie, które się świecą, nie? Ta publiczność jakaś taka debilowata w ogóle jest.
1: Nie no, tak jeszcze całkiem w dawnych czasach to właśnie biedota przychodziła na takie występy i wcale nikt się pięknie nie ubierał, nawet się chlało na widowni, rechotało, śmiało chlało. To takie były początki, ale ja nawet, nie no, ale po prostu to nawet nie chodzi o to, żeby się ktoś pięknie ubierał, żeby robić z tego jakieś wielkie ajwaj, wysoką kulturę, ale takie używanie ciągle słów typu pizda, chuj, ja pierdolę, kurwa, no to jest, tak się nie zachowujesz nigdzie normalnie, nie? W taki sposób, a jak się zachowujesz, to jesteś uznawany za prymitywa, za dresiarza jakiegoś, a tutaj to przechodzi dziwnym trafem i ludziom to odpowiada. To ja tego nie rozumiem za bardzo, no ale...
3: Wiem, z tego, czego nie rozumiemy albo nie lubimy, a to akurat jest według wielu osób śmieszne, taki prymitywizm, śmiejemy się z tego i chyba uważam, że mimo wszystko jest to normalne. Wiem, że to pewnie nie jest dla ciebie zrozumiałe, ale mi się wydaje, że takie śmianie się z, powiedzmy, z takiego prymitywizmu ludzkiego, to jest śmieszne. Gorzej, jeżeli kabareciarz uważa, że to jest jakby jakiś standard i to nie jest już prymitywizm, tylko to jest nowoczesne prowadzenie kabaretu, to nie, to już ten jest problem. Ale jeżeli robi z tego jakiś taki pokaz tego, jak społeczeństwo funkcjonuje, te takie no, niskoklasowe, no to też jest, powiedzmy, śmieszne, bo nie musimy, prawda, robić tylko kabaretu z polityki i z tego, co się dzieje na najwyższym szczeblu. Możemy też pośmiać się z samych siebie, bo przecież też mamy wiele przywar i różnych problemów. Dobrze jest pośmiać się z różnych rzeczy.
0: No, a tak rzeczywiście ci kabareciarze, którzy są obecni, to praktycznie każda postać grana na scenie to jest taki idiota, nie? Który albo jest jakimś takim żulem, albo jakimś takim prymitywem właśnie. I to jest 90% tych kabaretów, które są w tej chwili. Właśnie. Ostatnio mi się gdzieś jedną lub dwóch takich stand-uperów raczej, bo to pojedyncze osoby, które występowały, więc taki raczej stand-up na temat bieżączki właśnie tej wyborczej to było. I powiem szczerze, że to było dosyć inteligentnie zrobione. Nie było takiego, tych wulgaryzmów, tego na siłę robienia debilizmu. Ale podobnie jest w reklamach. Zauważcie te reklamy, że o, teraz na przykład mi wyskakuje, co chwilę mi wyskakuje reklama, jakiś infakt. Rozumiem, że to jakiś program do fakturowania. I jest jakiś doktor, jak do debila się do tego pacjenta odzywa, że zapodamy infakt, nie było tych odczynów poszczepiennych czy coś takiego, nie? Po prostu takie głupkowate to strasznie jest, nawet w tych reklamach, nie?
1: Było ostatnio głośno o takim występie, gdzie kabareciarz sobie coś tam nawijał i na widowni zobaczył księdza, bo ksiądz przyszedł w koloradce. Myślę, że kabareciarz powinien też jakiś refleks mieć, no bo no mówi się w ogóle, że poczucie humoru jest jakimś wyznacznikiem inteligencji też, a ten kabareciarz zareagował w taki sposób, o kurwa, ja pierdolę, ksiądz, no nie wierzę, kurwa, nie, no muszę zobaczyć, no kurwa, no ksiądz, ja pierdolę, kurwa. I to tak wyglądała jego reakcja, a ludzie się z tego śmiali, że z tego, no moim zdaniem bardzo, bardzo słabe, najniższe loty, jakie mogą być, no mógł jakoś
0: jeszcze
1: to
0: jeszcze mógł dorzucić
1: inaczej.
0: Do tego, że chłopiec, no, który siedzi obok, no, może księdzu na kolana siądzie, bo coś takiego głupiego, nie? Jeszcze dorzuć mi do tego. A ksiądz powinien wstać i jak Will Smith mu w pysk dać. Powiedz jeszcze raz o mnie, nie? Pamiętacie te wręczenie Oscarów, co tam o żonie. Żonie ten prowadzący Willa Smitha, bo ona tam na
3: to usiłuje. Bo jego żona to go sama puszczała i sama
0: mu robiła. Albo oni są w otwartym związku. Oni są, nie, oni są w otwartym, oni oboje się puszczają. To całe Hollywood o tym wie przecież.
3: O, tam jest dupa. A ja tutaj na zakończenie poradę życiową wam przeczytam, bo to nie moja porada. W każdym razie. Jakie macie sposoby na radzenie sobie ze stresem, ciągłym gonieniem, tempem życia i tym podobne, jako inżynier kierownik? Jak wyczyścić głowę po pracy? Jakieś rady, opinie? Mi pomaga słuchanie muzyki w drodze i z pracy, sport, spędzenie czasu z drugą połówką. A tutaj taka odpowiedź pada: najlepszy jest chyba alkohol. Tylko trzeba być konsekwentnym.
2: No ale nie czekaj.
3: Cię nie chcę.
2: A przecież gość mówi, że spędza czas z drugą połówką. To co, trzecią proponujesz?
3: Nie, to musi być cztery połówki na raz. Czyli litr. Boże, dwa litry.
2: No ma to sens, ma to sens. Jak druga połówka nie starcza, ani trzecia, to...
0: No. To jest trochę podobne do mojego dowcipu, kiedy dziewczyny się pytają, dlaczego jestem monogamistą. Ja mówię, no bo jestem typowym monogamistą. Jedna kobieta w domu, jedna na mieście, jedna w pracy, a jedna na delegacji, nie?
3: Trzeba mieć.
0: A co do unikania stresu związanego z pracą, to mam bardzo proste, logiczne i najbardziej po prostu
3: algorytm,
0: jaki jest. No dokładnie, unikać przyczyny, a nie skutków. Każdy lekarz ci to powie, prawda?
3: No. Tylko jak stać, tylko co zrobi lekarz, jak jego praca przytłacza?
0: No, nie będzie leczył, proste, nie?
3: No to kto ci
0: oczywiście wtedy? Oczywiście teraz włączy się 99% kolejne pytanie, jakie jest, to z czego żyjesz, nie? Na co ja mam strasznie wkurwiającą odpowiedź. Jestem dobrze urodzony. Mówię wam, jak to wkurwia ludzi, ja wiem o tym. To jest oczywiście taki mój stand-up na żywo, nie? Ale co zrobić, nie?
3: Rzucają ci do kubka, tak patrzą na ciebie, tak patrzą, o kurde, chyba trzeba rzucić coś.
0: No albo można też żebrze, nie, na przykład, no i co, no i dobrze, a to, że to się teraz nazywa donate, już jest kwestia tylko i wyłącznie nazwy desygnatu, nie?
3: Znaczy wiesz, Formin by ci powiedział, że to jest zapłata za dobrą robotę i wiesz, dobrowolna zapłata przez osobę, która cię tam wspiera, bo twierdzi, że to, co robisz, jest pożyteczne dla niego, więc dla tej osoby jest to warte zapłaty. Więc to nie jest żebranie w tym sensie.
1: No to właśnie, no tak, czy gość, który gra na skrzypcach na rynku i rzucą mu monetę, to jest żebrak? No raczej nie, to jest muzyk.
0: Czuję, że krawiec cię uraził. Ty uraziłem cię tym, co powiedziałem. Nie, no bo żebrak to jest rzeczywiście, nam się kojarzy, tak mamy obraz tego, my szczególnie graficy, że to jest taki klęczący z kubeczkiem i jeszcze z jakimś napisem na szyi, nie? I najczęściej jeszcze przed kościołem, nie? Co zresztą robi konkurencję niestety kościołowi w tym momencie, bo widzą coś takiego, mniej teoretycznie pójdzie na tacę. Ja kiedyś miałem farta na tacę, kurczę, w katedrze. Rzuciłem na tacę, miałem całą garść drobnych i nie trafiłem kościelnemu. Wszystko na podłogę spadło. Ludzie się na mnie gapili, jaki wstyd normalnie.
1: A pozbierałeś chociaż, czy ktoś inny zbierał?
0: Ale ja byłem wtedy dzieckiem, dostałem takim, kurde, że taki nie dojdę, że nie trafiłem na tacę w katedrze i to w katedrze szczecińskiej. Jak to łupnęło na podłogę, sobie wyobraźcie, jakie pieniędzy. Nie?
1: Adwokat pisze, nikt nie widział Krawca, jak nadaje, może klęczy. No, nawet jak klęczę, to ciebie nie posądzam o to, że rzucisz jakiegoś miedziaka, adwokacie akurat. No.
3: Nocne radio to od dawien dawna nie może wstać z kolan.
0: Ale nie przejmuj się, krawiec. Ja ostatnio kilka razy nadawałem i nie dostałem w ogóle nic, także. Także nawet jak dostaniesz jeden donate, to i tak bijesz mnie w nieskończoną ilość razy.
1: No ty jesteś także strasznie tak słabo sponsorowany.
0: No, ale bo wiesz, bo ja jestem taki, ja mam takie podejście hobbystyczne do tego, ja zawsze to zaznaczam. Dlatego ten, a w ogóle pewnie bym nigdy nie miał tego donatora, gdyby ludzie mi nie krzyczeli, weź załóż, no pamiętasz, kiedyś takie coś było, załóż te donaty, załóż, to 5 lat temu było, nie? No i w końcu się wziąłem i założyłem, nie?
3: Także, ale coś dostałeś, no. Coś tam dostałeś.
0: Nie, no nie mogę, nie mogę narzekać, no tam łącznie to tam pewnie ze 2000 zł dostałem, nie? Przez te lata, ale to nie, no to po prostu, wiesz, no, takie dla mnie to po prostu jest takie, no, nie zakładam, że będę z tego kiedykolwiek żył, po prostu, no i tyle, no. Hobby, jak to ktoś kiedyś powiedział, musi być odżywiane, czyli to my musimy w hobby wkładać, a nie wyjmować, a to, co się inwestuje gadając do mikrofonu, to jest własny czas, nie, przede wszystkim, czyli najcenniejsza rzecz, jaką mamy, cenniejsza nawet od pieniądza.
1: A polecicie mi na koniec jakiś dobry filmik? Jeszcze na wieczór bym sobie coś obejrzał, jakiś dobry thriller albo dobry horror, może coś, ale niekoniecznie. Coś polećcie.
3: Zielona granica.
0: No teraz powinna pani Hochland powinna ten, pani Hochland powinna zrobić o Palestynie, czerwoną granicę, nie? Bo tam na czerwono wszystko, nie? Taka masakra.
2: Na CDA dobra. Jest dostępny, aczkolwiek nie wiem w jakiej jakości, film Liban, opowiadający o właśnie izraelskich żołnierzach, którzy tam jadą z czołgami walczyć z Hezbollahem. Może to. Ma bardzo dobre. Jest to izraelski film i o takim dość mocno antywojennym przesłaniu. Wydaje się, że znaczy ma bardzo dobre oceny krytyków, szczególnie też na zagranicznych serwisach. W Polsce się jakoś nie przyjął. Na Filmwebie ma tak ledwie niecałe 7. Ja to na przykład chciałbym sobie obejrzeć. No. I nawet nie wiem, czy tego nie zrobię. Chłopów polecić. Już widziałem akurat.
3: No, ale ten film.
2: Ale to w kinie. No tak, tak. Byłem w kinie nawet. Zachwyciła mnie muzyka. Wszystkie zarzuty wobec tego filmu są jak najbardziej prawdziwe. Tak? To znaczy to, że kostiumy czy muzyka nie mają wiele wspólnego z tą łowicką wsią, na której oryginalnie jakby działa się akcja filmu, to wszystko jest prawda. Tam jakieś zarzuty wobec aktorstwa, które momentami nie jest tak dobre, jak pewnie powinno być wśród niektórych aktorów, zwłaszcza tych młodszych. Czyli mówimy tutaj, nie wiem, o głównych jakby o bohaterach, tak? Czyli o osoby odtwarzające postać Jagusi czy Antka. Ja tam mam osobiście pewne jakby tutaj małe uwagi, ale raczej drobne. Tak jak mówię, wszystkie zarzuty wobec filmu są prawdziwe. Bardzo dobry film.
1: A też tak cię zaczarował wizualnie, jak niektórych? Czy...
2: No dlatego na niego poszedłem. Znaczy dla niego i dla muzyki, tak?
3: Ja słyszałem, że są zarzuty, że mimo wszystko chłopi, jako taki materiał źródłowy, to jest trochę komuna.
2: Trochę komuna?
3: Tak, no nie wiem, tak, no bo ja niestety...
2: Chyba cepelia, chyba tego słowa szukałaś.
3: Coś raz?
2: Chyba słowa cepelia szukałeś, nie komuna. Nie rozumiem, w jakim sensie komuna.
3: Taki socjalizm może, ale nie w takim sensie...
2: Co?
3: Jakby to... No właśnie nie
0: może
3: wiem.
0: Może coś mylisz film za bardzo, bo tam raczej nie, chodzi o...
3: Coś tam na Twitterze, ale może dlatego, że to jacyś ludzie...
0: Nie, to jest historia... Historia młodej, jędrnej kobity, która po prostu wychodzi za starego, a się z młodym ja się wiąże.
2: I musiała biedna wóz pchać.
3: No, ja się przynajmniej że to jest jedna z niewielu książek, przy której zasnęłam czytając. Po prostu nie mogłem jej przeczytać i była tak nudna dla mnie. No sorry, była nudna, więc ja trochę jej nie znam. Więc...
2: Znaczy wiesz, jakbyś tam chciał doszukiwać się jakichś nurtów politycznych w tym filmie, no to na pewno on ma lekki wydźwięk lewicowy pod pewnymi względami, jeśli o to ci chodzi. No bo nie wiem jakby co masz na myśli, mówiąc, że socjalizm. Gdzie tam w filmie jest socjalizm? Film to film.
1: Może to chodzi o, może to chodzi o takie zjawiska, które kojarzymy trochę z komuną, typu chłopomania jakaś taka, nie?
2: Ale no niech Gumball wyjaśni, co tam, no co pisali.
3: Wyjaśnić, bo czytałem na Twitterze, ludzie mówili, że wydźwięk filmu, to znaczy to, w jaki sposób on jest prezentowany i w to, w jaki materiał źródłowy jest prezentowany, ma takie prosocjalistyczne barwy. Przedstawia jakby te wszystkie, wiesz, to, że wszyscy są razem, że wiesz, takie braterstwo tego i ogólnie, że jest takie bardziej, nie wiem dlaczego, powiem ci, ciężko mi stwierdzić, czemu tak mówili, ale tak pisali.
2: Wiesz co, dobra, zaczynam to analizować z tej strony, nie patrzyłem na to w ogóle jakby z tego punktu widzenia. To, co mi się rzuciło, no bo pamiętajmy, że to jest adaptacja, jest ona współczesna. Nie pamiętam niestety, po pierwsze nie oglądałem tej oryginalnej adaptacji filmowej sprzed wielu, wielu lat serialowej, ale aż sobie obejrzę. Powiem szczerze, że książki też nie czytałem, mówiąc szczerze, było dla mnie sakramentsko nudna. Natomiast jakby nie umiem ocenić jakby z punktu widzenia wierności adaptacji w związku z tym. Natomiast próbując jakby patrzeć ze względu na to, że jest to adaptacja współczesna i próbując jakby osadzić te wątki w bardziej nowoczesnej, jakby w kontekście współczesnym, no to to, co na pewno da się zauważyć, to jest kwestia tego, że ten film może być uznany za pewnego rodzaju głos feministyczny. Zdecydowanie, tak? Mamy do czynienia z jakąś wyzwoloną kobietą, uwięzioną w tych okowach konserwatywnego społeczeństwa. Mamy tutaj kobietę, która nie ma prawa decydować o sobie, jest wydawana za starego wbrew swojej woli, co zresztą było powszechną praktyką w tamtych czasach, tak? To jest być może takie przypomnienie dla ruchu feministycznego, o co kiedyś walczył, dlaczego kiedyś miał znaczenie. Ten ruch te elementy socjalistyczne, o których ty mówisz, które mógłby, o których może być mowa, to na pewno jest kwestia na przykład, ale tam jest to tylko wspomniane, to jest tylko element tła tak naprawdę dla wydarzeń pomiędzy, no bo jednak historia w filmie koncentruje się przede wszystkim na historii jednak tej romantycznej i na historii kobiety. A tło społeczne jest tylko ledwie zarysowane, tak? Czyli kwestia sporu dworu ze wsią o prawo wyrębu w lesie, który tam potem będzie sprzedany. To jest jeden ten element, który można tutaj odnieść w ten sposób. I druga jest to kwestia sporu jakby wewnątrzrodzinnego Boryny do jego synów, którym on jakby skąpił, nie chciał się podzielić jakby ziemią, którą sam posiadał, tak? I w ten sposób uzależniał ekonomicznie, on jako ten bogaty chłop, najważniejszy we wsi, uzależniał w ten sposób ekonomicznie swoich synów, cały swój ród tak naprawdę, nie? Może o tym jest mowa. I wiesz co, tak jak zacząłeś o tym wspominać, to faktycznie jakiś tam element tego typu jest, ale nie ma się co dziwić, tak? No to był to było pisane w czasach, kiedy chłopi byli no, niesamowicie uciemiężonym tak naprawdę, niesamowicie uciemiężoną grupą społeczną, więc jest ten socjalistyczny, równościowy, wręcz też wolnościowy też, którzy moim zdaniem w sensie ten jest to tam widoczne, ale trzeba to wyłowić. Jakby nie wokół tego toczy się głównie.
3: Ale komunizm nigdy nie, znaczy inaczej, socjalizm nigdy nie był w sprzeczności z wolnością, tylko tego się nie da zrobić po prostu. Ideologicznie nie jest wbrew, ale fizycznie. Znaczy,
2: trochę jest ze względu na jakby własność środków produkcji, ale jakby socjalizm, który walczył z feudalnymi stosunkami własnościowymi, jest troszeczkę czymś innym niż socjalizm, który zabrania prywatnej przedsiębiorczości. To są jednak dwa różne socjalizmy moim zdaniem, ale To już
3: polityka jest trudna i jest jej duża.
2: No, czy na pewno trzeba ją odbierać jakby w kontekście czasu i miejsca?
3: No, to wiadomo, to też było wspomniane właśnie w tej krytyce do tego komentarza. Także, no, czyli po prostu ktoś się dopierdolił, żeby się dopierdolić, bo to często się zdarza na Twitterze.
2: Ale to musiał zrobić jakiś kurczę, nie wiem, ktoś o naprawdę albo odjechanie już naprawdę mocno odjechanych prokapitalistycznych albo prawicowych poglądach, bo inaczej tego się nie da wytłumaczyć. To znaczy, wiesz, prawdopodobnie chyba taki mocny prawicowy jest, bo jakby wiesz, prawica lubi, pewna prawica ta konserwatywna lubi odwoływać się do tradycji sarmackich, tak? A więc wiesz, ta husaria, te skrzydełka, wiesz, te czerwone, te wiesz, proporcje piękne i w ogóle, nie? I te lwi, tygrysie i lamparcie i wilcze skóry na tych husarzach. No tylko większość ludzi zapomina, że to husarz to po plecach ich dziadków na konia wchodził. Więc tutaj takie odwoływanie do tej fajnej tradycji super, ale jednak zapominamy o drugiej stronie medalu, tak? No i że ta obrona tych chłopów przed zewnętrzną agresją, co teoretycznie miało być częścią jakby umowy społecznej, tak? Czyli my szlacht, wy harujecie na nas, rozrabiacie pańszczyznę w polu, my za to ćwiczymy się w walce szablą i kopią, no to potem jak przyszło do najazdów tatarskich, to tak jakoś nie do końca się z tej umowy wywiązali ci panowie szlachta. Więc cóż można rzec. No. No więc wiesz, no bo co by nie mówić, jakby jest to pewnego rodzaju, znaczy no, chłop stał w opozycji do Sarmacji, w związku z tym jest taka tendencja do tego, żeby ze względu na to, że w jakiś sposób tradycja chłopska, która potem w gruncie rzeczy jakby wzięła, trzeba o tym pamiętać, nie? Jakby, że jednak chłopi jednak wzięli tą władzę, nie? Albo trzeba pamiętać o rabacji galicyjskiej przykładowo, tak? Czy o tym, co się działo po 1945 roku, kiedy cały ten dorobek kultury sarmackiej, kultury szlacheckiej w gruncie rzeczy został no, zrównany z ziemią, moim zdaniem, tak? I jakby tutaj być może jakaś konserwatywna prawica, szczególnie monarchistyczna, może mieć o to wielki płacz i wielki żal, więc rzeczywiście, no chłopi z ich punktu widzenia będą mieli mogą wybrzmieć w jakiś taki socjalistyczny sposób. No tak, im się nie dziwię, można to tak powiedzieć, nie? Natomiast na ile to jest tak naprawdę słuszne i na ile to jest to ważne, jakby na pewno nie w tym filmie, w tym filmie na pewno nie jest, moim zdaniem. Nie? A film jest bardzo dobry i trzyma w napięciu, super ekranizacja, bardzo fajnie zaadoptowany scenariusz, super się to ogląda, wciąga, trzyma w napięciu, jest zrobiony tak, jak film powinien być jakby zaadaptowany, więc każdemu, kto nie widział, to polecam się przejść.
3: Ja zrobię kapitalistyczną rzecz, pójdę do kina na to jest primo.
2: Dosyć sposób, tak.
3: Ale drugie, to wezmę swój popcorn i przekąski, bo ich jest są za drogie, więc w imię zasady, że konkurencja musi działać i ta niewidzialna ręka wolnego rynku, to ja będę tym wolnym rynkiem i dostarczę sobie popcorn.
2: No, z jednej strony masz rację, bo oni teoretycznie mają monopol do sprzedania na swoim terytorium popcornu, ale z drugiej strony jakby to jest to pewnego rodzaju regulamin, wchodząc tam akceptujesz go. Nie musisz. Nie? No ja dlatego, ja z tego powodu po prostu robię to inaczej. Robię bojkot konsumencki, ale jednocześnie dotrzymuję umowy, tak? Czyli idąc do kina po prostu nie żrę.
3: No to słabo, ja nie umiem tak. Ja coś muszę sobie zjeść, bo lubię.
2: Wiesz co, ja nie wyobrażam sobie, mówiąc szczerze, oglądania popcornu na niektórych filmach. Na przykład na Chłopach tak średnio. Ten film jest mimo wszystko poważny w swoim wydźwięku. Nie wyobrażam sobie żarcia popcornu na przykład na takim filmie jak, nie wiem, Lista Schindlera.
3: Czemu nie?
2: Nie wiem. Wiesz co, jakoś tak nie stoi to z godnością poruszanej tematyki. No więc na Marvelach no to jakby trochę inna sprawa, nie?
1: Tak,
2: ale mimo wszystko.
1: Faktycznie, jak ludzie idą do kina na Marvela, to tam się ludzie drą, skandują, krzyczą, cieszą się, że powrócił jakiś bohater. Zupełnie inna sytuacja, nie? Niż jak pójdziesz na jakiś dramat wojenny. A tutaj w ogóle a propos tych przekąsek, cen, ciekawy wpis umieścił Siara, pisze: ja na wakacjach jadłem lody kraftowe polecane przez szwagierkę. 5x3 gałki 105 zł. I według niej cena jest okej. Okay. Matko, ale gotują te żaby w PL. 5 godzin pracy za minimalną na lody. Nawet przy średniej krajowej to jest ze 2 godziny na lody. To nie jest normalne. Poszliśmy na pierogi w Warszawie i 450 zł. Kebab niedobry w Chełmie z kurczaka 35. No, ale zawsze przy takich okazjach

0: Kawałki lodów to jest naprawdę potężna porcja. Moje dzieci, ale one jeszcze są małe, jedzą górę jedną. Ja jestem w stanie zjeść dwie max. No, mam już wtedy też wyrzuty sumienia. Natomiast, no słuchaj, ale to jest cena. Jeżeli chcemy, żeby, bo pamiętajmy o tym, gdzie jakby, ile zarabiają ludzie, którzy te lody sprzedają. Jeśli chcemy płacić im godną pensję i ta pensja minimalna, żeby była wysoka, musimy zaakceptować to, że rzeczy, które sprzedają, będą drogie.
1: O kurde, to zaproszenie jest na Discorda od Grzesia. Pisze: Robacja galicyjska, socjalizm w wydaniu sanacji. Zapraszam na rozmowę discordową w temacie. Czas, miejsce i stan trzeźwości do uzgodnienia.
0: Zwłaszcza to drugie mnie martwi. Trzecie, przepraszam.
2: Ja muszę kiedyś zrobić taki eksperyment, kupić sobie piwo sarmackie w Biedronce, bo to jest jedyne piwo, które jestem w stanie wypić, te w plastikowych butelkach. I to nie dlatego, że jest tanie, że jest w plastikowych butelkach, tylko dlatego, że jestem w stanie po prostu pić piwa tego typu z jakimś tam smakiem. Wyobrażacie sobie, najtańsze. Ale też mi smakuje też, jak się nazywa to duńskie takie piwo, co było kiedyś najlepszym piwem świata uznawane. Nie DAB, tylko...
3: Tuborg może to był?
2: Nie Tuborg, kurczę, jeszcze inaczej to się nazywa. 10% w litrowej puszce jest sprzedawane, czarnej litrowej puszce. Też mi smakuje, bo jest właśnie mocne.
1: 10%, to już blisko do
2: 10%. No i sarmackie właśnie to w plastikowych butelkach, to jak kiedyś jeszcze, kiedyś dawno, dawno, dawno temu czasami piłem piwo, to właśnie to sarmackie mi smakowało.
3: Czyli, po pół litrze... czyli ty lubisz takie piwo, w którym jest żółć bydlęca i spirytus zakrapiany spirytem, to wtedy ci smakuje, tak?
2: Nie wiem, no po prostu pamiętam, że tylko, no bo ja już nie piję z 15 lat w ogóle alkoholu na grama.
1: To jest faks.
2: Tak, tak, faks, dokładnie, to były faksy. Także faksa 10% w litrowym tym opakowaniu smakowała bardzo. No i to sarmackie, które jest w Biedronce, to pamiętam, że ono jakoś mi wchodziło. W pewnym momencie, może dlatego, że ono jest ma tą nutkę takiej lekkiej słodkości, przez to, że jest mocnym piwem, nie? Ale pamiętam, że po jednej butelce, no bo ja raczej słabą głowę mam do alkoholu, to po jednej butelce, no miałem ten syndrom alkoholowy u siebie, czyli łatwo wydawałem pieniądze, rozrzucałem na lewo i prawo. Bo u mnie tak to działa.
1: 10%, bo 12% typu romper z żabki, no to już jest bilet wstępu do ten... napieprzania w rodzinie. Ja w ogóle wiem, że to nie jest śmieszny temat, ale bardzo często osoby, które powiedzmy mają jakieś problemy z przemocą, a raczej to nie, że oni mają problem, tylko sprawiają innym może problemy, o, w takim sensie, no to oni często właśnie piją takie najbardziej harde piwa, typu właśnie ten romper 12 albo coś w tym stylu i walą sobie takiego jednego, nie wiem, może na znieczulenie, żeby już im tam ręka nie bolała i walą tam żonę, dziecko, drugie dziecko. I to z jednej strony trochę mnie to śmieszy w takim kontekście, że ja bym w ogóle zabanował sprzedawanie tak silnych piw, bo to jest łatwo dostępny, można powiedzieć, taki alkohol, żeby się napierdolić. Bo wódę się ciężej pije, to jest cięższa sprawa. Wódę już tak nie jebniesz se, a piwo to sobie powiesz, a tylko piwo.
3: A ja chyba faktycznie, pierdolę, bo zostałem tutaj napomniany, że pierdolę właśnie, bo się nie dodaje spirytusu, nie wzmacnia się piwa spirytusem, no i wygląda na to, że to jest prawda, bo widzę tu artykuły, że to podobno jest fake. No faktycznie, bo takie piwo też by było drogie, a posądza się o to te piwa właśnie jakieś tam mocne, które są właśnie mega tanie, no to bez sensu byłoby drogi spirytus tam dolewać do najtańszego piwa, no to faktycznie, czyli fake, okej, dobra. Dzięki za sprostowanie, ale słuchajcie, jak prostujecie coś, to nie piszcie za każdym razem, co ty pierdolisz, bo to jest niegrzeczne trochę tak komuś pisać, co ty pierdolisz, kurwa. Tylko można jakoś to normalnie napisać, nie?
1: Oj tam.
3: Grzecznie, a nie ciągle pierdolisz i pierdolisz, kurwa.
1: Co ty tam pierdolisz, no właśnie. Pisze, że ktoś

0: była kiedyś jakaś warka Strong w jakiejś specjalnej wersji, że trzeciego nikt nie dopił, bo miał 14 V. No to kurwa, jaka warka Strong? Ja warkę Strong kojarzę 7,2. To kurwa, to
1: Nie,
0: co to się...
1: najsilniejsze piwo, nie wiem jak ono jest zrobione. Kiedyś znalazłem taki kanał miłośnika piwosza, który tam zbierał te różne trunki i popijał. To znalazł piwo, które się chyba nazywało Snake i miało 57,5% aż. $100 za butelkę, to tak mi zapamiętało. Sprawdźcie, bo ja sprawdzałem w internecie i znalazłem gdzieś to piwko. Właśnie 57,5 czy 67,5, jakaś taka absurdalna wartość zupełnie, jak na piwo, nie?
2: No, a B52, proszę bardzo, można kulturalnie? Można. Napisał Krawiec, co ty artykułujesz, jaśnie panie, o.
0: Milordzie.
2: To ja rozumiem. Ja rozumiem.
0: Co pan hędożysz?
1: Hendożysz, a to kędożysz właśnie mówi, czy hędożysz, cholera, już nie pamiętam.
0: Hędożyć.
1: No. Wiecie co, ja się chyba już będę oddalał, bo mój pies tam drapie koło drzwi, a to może oznaczać tylko jedno, że przekroczyliśmy już ten stan, gdzie trzeba wyjść. No to cóż, dzięki
2: Kończymy,
1: chłopaki za
2: kończymy.
1: długą
0: No ja
1: rozmowę.
0: też.
1: No.
2: No, kończymy,
1: No.
2: kończymy.
1: Przecież ja mam pewną teorię, którą teraz wypowiem, bo się szybko sprawdzi. Ja pójdę na godzinny spacer i jak wrócę, to jestem niemalże pewien, że krawiec jeszcze tu live będzie.
2: Nie, idę sobie.
0: Idzie w pizdu.
2: No to dzięki panowie za za kulturalne pierdolenie na antenie. No.
0: Nie ma kurwa za co. Żegnam.
2: No to spierdalaj. No. Pa,
0: I
2: pa.
0: chuj.
3: No to sam se pobiegaj.
2: No to cześć.
3: No tak.

skończyli mnie się papierosy mnie się skończyli, słonecznik się skończył, nie ma po co żyć. No, wpadnijcie sobie tam na Discorda, może tam będą jakieś pogaduchy jeszcze.

gdzieś mam tytoń jeszcze, ale nie ma bibułek. Ale to gdzieś mam taką mini Biblię, taką, są takie fajne, mięciutkie karteczki. Słyszałem, że niektórzy sobie robią skręty właśnie, to może to powyrywam. Wezmę jakieś takie najbardziej absurdalne, krwawe, antyludzkie fragmenty i sobie to poskręcam z tego papieroski. Żebym się nie zatruł, bo tam jakaś farba, nie? O. No, w lufce, lufkę mam, ale tytoń z lufki to tak, wiesz, nie bardzo, nie? Co innego by się tam naładowało do lufki, ale... Wódz pisze, żeby tak właśnie zrobić, tylko żeby odczytać ten fragment wyrywany. Ciekawe, czy to wtedy można powiedzieć, że jest wyrwany z kontekstu. Jak tak wezmę i wyrwę tą karteczkę, to wyrywam z kontekstu. Ale a może mnie kiedyś najdzie na czytanie i jeszcze bardziej będzie się to bezsensowne wydawało wtedy, bo... Wiesz co, ja nie wiem, czy te CPN-y moje są tak, jak to zwykle bywa w nocy, otwarte. Stacja benzynowa. Niby... No i widzicie, Dragon Gas zamknięty na przykład, nie? Ale Orlen otwarty. Trochę trzeba drałować kawałek, ale może się przejdę faktycznie.

0: Do Jana Pawła się modlę tylko po dopalaczach. Bez dopalaczy to raczej nie. Poza tym, co to jest za religia, jak się modlisz do Jana Pawła? No ja wiem, że niby katolicyzm, ale to teoretycznie to nawet katolicyzm nie zaleca chyba modlenia się do Jana Pawła, nie? Oni sobie to tłumaczą jakieś tam, że przez Jana Pawła się modlisz tam, on jest przekazicielem, coś tam sobie jakoś to może tłumaczą. Ale no, nigdy chyba żaden ksiądz nie powie wprost o modleniu się do Jana Pawła, nie? Chociaż, no, w praktyce to wielu katolików się modli o jakieś tam rzeczy do świętych, do świętego Antoniego, żeby znaleźć kapcia na przykład, nie? Prawego. Albo coś tam. No, na żlenie to wszystko kupisz. Mleko, masło, chleb, zeszyt do religii, znicze. Słyszałem, że niektóre znicze to są nawet po 90 zł można zapłacić za takiego znicza wypasionego. Masakra jakaś z tymi cenami, nie? Ale popatrzcie, to jest przykład na to, że jednak ta religia działa, te modlitwy działają, bo się pomodliłem do Jana Pawła i faza zeszła krótko później. Zostałem uzdrowiony. Ja myślę, że stosując standardy katolickie, można by to spokojnie przedstawić jako cud. Że tylko trzeba to ładnie jakoś opisać. Upadły, uzależniony od narkotyków chłopiec, żeby tak dodać trochę dramaturgii, chłopiec za sprawą wstawiennictwa Jana Pawła II został uzdrowiony. Został naprawiony jego mózg, który został zepsuty przez te dopalacze. Nie? To myślę, że spokojnie by przeszło. I motłoch by cieszył swoje szczerbate gęby. Zobaczymy, czy naukowe podejście jest takie, że trzeba kilka prób wykonać. To spróbuję. Janie Pawle, druhu mój. Nie, jakaś ładniejsza modlitwa. Nie, to inaczej. Janie Pawle. Janie Pawle, mój kochany, modlę się do ciebie, żeby mi pieniążki się pojawiły. Jeśli faktycznie to działa, niech pojawi się donate teraz jakiś. No i się nie pojawił. Widzicie? Nie działa, czyli bzdura jednak. No, od początku wiedziałem, że to jakieś bzdury z tym Janem Pawłem. Ale mój tata kiedyś opowiadał, że znał jednego takiego jakiegoś mistrza, co malował w jakimś kościele fresk na rusztowaniu i zleciał z tego rusztowania, się tam poślizgnął i poleciał. I jak leciał, to krzyknął: Matko Bosko Częstochowska, pomóż! No. No to trochę mi się takie naciągane wydaje, bo raczej by krzyknął tylko Ło Jezu, mógłby krzyknąć i by sobie już głupi ryj rozwalił, ale no tak w opowieści było, że krzyknął: Matko Boska Częstochowska, ratuj, coś takiego, i zawisł na żyrandolu jakimś tam i go to ocaliło. Ciekawe, o czym Gierab będzie bajdurzył.
1: Jan Paweł, 20 zł, wymodlone.
0: Wiedziałem, że zadziała. Tak naprawdę wiedziałem, że zadziała. Ale to jeszcze trzecia próba. Żeby tak już być pewnym, dziękuję Janie Pawle, ale to jest zwykły Jan Paweł, a nie drugi. Był jakiś zerowy Jan Paweł? Bo był Jan Paweł I, nie? Drugi? A to jest zwykły Jan Paweł. Jan Paweł Zero. A może być Jan Paweł minus jeden? Chyba nie. No ale widzicie, coś jest na rzeczy. Bo jest. I tutaj wymodlone. Hmm. I nawet nie sposób sprawdzić, tutaj zweryfikować, bo to jest blik. Czyli Jan Paweł używa blika, ale on zawsze był nowoczesny taki. Może on nawet wynalazł blika, bo to jest polski wynalazek blik. Może Janowi Pawłowi zawdzięczamy, być może. No to cóż, pozostaje podziękować. Dzięki ci, Janie Pawle, żeś mnie wysłuchał. Ale gdyby to był Jan Paweł II, to by 2 złote wpłacił. Nie 20. To teraz, dobrze, dla pewności trzeci test. Janie Pawle, bardzo cię proszę, uniżenie, na kolanach klęcząc, wpłać mi 20 tysięcy. To wtedy uwierzę, że to. Ale jak on to przesłał ze światów?
1: Jan Diabeł 2, 15 złotych. Modlitwy twe wysłuchane.
0: Kurde, ale to działa fantastycznie. I tym razem Jan Diabeł drugi. Ja się nie modliłem do diabła, przepraszam bardzo. A ciekawe, jak to diabeł wysłał, to czy to jest jakby podpisanie jakiegoś cyrografu teraz, bo zapłacił i potem się zgłosi, tak? I powie, no zapłacone 15 zł za duszę, proszę bardzo, tu jest dowód, tu jest wyciąg z tipli. Dziwne rzeczy jakieś. Jan Diabeł 666. No ładnie. No ale teraz zagwozdka. Jan Paweł 0 to ten pierwszy, tak jak Franciszek. Znaczy, być może ktoś uważa, że Jan Paweł II był zerem, ale to ja się tu nie zgodzę. Był podobno świetnym kajakarzem, na przykład. To nie takie zero. No. Tylko teraz Jan Diabeł, Jan Paweł. No proszę, jednak te modlitwy działają. Ja to zawsze wiedziałem, że Martin Lechowicz dobrze sobie wybrał profesję, że tam się wszystko zawsze zgadza. Jak się o takich rzeczach religijnych mówi, to się zawsze donaty zgadzają. No. I tu też, popatrzcie, tylko się pomodliłem i od razu, jaka szczodrość. Coś takiego jest magicznego w tej religii, nie? Że to się po prostu opłaca. A teraz dla porównania. Józefie Stalinie, daj cukierki. No i gówno, nie otworzyła się żadna klapka w suficie i nie spadły cukierki, nie ma. Czyli bardziej Jan Paweł, trzeba iść w tym kierunku, bardziej Jan Paweł niż Stalin. B52 pisze, że to Ziobro jest zerem. Większy cud byłby, gdyby ten donate zniknął na przykład, nie? Bo to ja tak podejrzewam, że to może ktoś sobie jaja robi.
1: Anton Szondorlawej, 10 zł. Do! Asce populum bonum nuntium, predica verba bibliorum meorum, et officium invenies in profundis inferni.
0: Anton Szampon, Anton Tampon Szampon Lawej, sam. Tampon Szampon, przepraszam, Tampon Szampon Lawej, znany satanista. On podobno nie był taki zły wcale. Słuchajcie, ja muszę ocieplić trochę wizerunek Antona Szandora Laweja. Pasce populum bonum.
1: Josif Wissarionowicz Dżugaszwil, 5 zł. A mogłem zabić.
0: No właśnie, dał cukierka, bo za 5 zł spokojnie się kupi cukierka. Czyli widzicie, wszystko działa tak naprawdę, bo działa i modlenie się do Jana Pawła, i do satanisty Laveya. No ale trzeba przyznać, że Jan Paweł II najlepiej wypadł, bo Józef Wissarionowicz Dżugaszwili Stalin najmniej, czyli komunizm tu najbiedniejszy, satanizm trochę lepiej, a katolicyzm wypasiony, no to nie powinno nas dziwić akurat. Wiecie, jakie emerytury dostają te biskupy różne tam, po 20 tysięcy na przykład, nie? Za to, że był 2 dni kapelanem w wojsku na przykład. Ciekawe rzeczy. Ale ostatecznie to trzeba tak trochę iść, strategię wykorzystać Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, bo wtedy od wszystkich zgarnę. I od komunisty, i od satanisty, i od katolika. A ja takie brzydkie rzeczy dzisiaj o katolikach tak niegrzecznie się wyrażałem, a widzicie, a Jan Paweł II mi wybaczył. Bo on był mistrzem wybaczania. On wszystko by wam wybaczył. Jan Paweł II zresztą był raz pokazany jako superbohater w jakimś komiksie DC w sumie. Kurczę, ale jaja. Ale jaja. Jeszcze do Allaha. Ciekawe, jak Allah tu by wypadł. Allahu, Allahu, Akbar. Allahu, Allahu, ty jesteś naj, tylko donata weź mi daj. W zamian za to samego rana zabije 2 niewiernych, jak śmietana. To głupie trochę. Allah Akbar. W Biblii jest gdzieś napisane, że jak się będzie Boga sławić i tak dalej, to niczego nie zabraknie. Jezus też coś tam wspominał, żeby się nie martwić o dobra doczesne. Z Biblii trochę wynika, że Pan Jezus jest brudasem w ogóle, bo on jakby bronił... Są fragmenty, gdzie on bardzo bagatelizuje mycie rąk, tak dalej, brudnymi łapami je. I absolutnie nic się nawet nie zająknął tam o higienie, o czystości, a są fragmenty, z których wynika, że Pan Jezus był brudasem. Ja przepraszam, że tak mówię, ale no tak to wynika, no, że był brudasem.

0: I Allah nic nie wpłacił, czyli Allaha nie ma. Czyli Jan Paweł II, tak. Stalin, tak. Jak to dobrze, że ja się urodziłem we współczesnych czasach, a nie dawniej, bo za takie rzeczy, co mówię, to obawiam się, że mogłoby być nieciekawie. Zarówno jakbym coś powiedział o papieżu aktualnym na przykład, albo o Stalinie, no to wiadomo, z samego rana już bym nie żył. Ale na przykład katolicy byliby bardziej miłosierni i by mnie tylko na tortury wzięli, tam wydłubali oko, umartwialiby miejsca niesforne obcęgami i tak dalej, ale może by jest szansa, że wypuściliby żywego. Islamiści raczej nie, Stalin raczej nie, więc...
1: Aleister Crowley, 10 zł. Tchereis no grace, tchereis no guilt. Tchisis de la, do wchat tcho uwilt.
0: Jak pięknie odczytane, fachowo, z akcentem wspaniałym. Tym razem Aleister Crowley, drugi najpopularniejszy szatanista, też chodził w szatach. No właśnie, to jest dobre prawo, rób co chcesz, ale tak na dłuższą metę to się słabo sprawdza. Dziękuję Alisterze, Kleisterze, Crowley. Crowley to chyba takie nazwisko, coś z krukiem, tak? Crowley, Krukowski. Pan Krukowski. Dobre nazwisko dla satanisty. Kojarzy się ze śmiercią, z mrokiem. No, rób co chcesz. No widzicie, no dzisiaj tak ludzie żyją, że rób co chcesz i to tak niekoniecznie tak się zawsze super sprawdza, nie? Potem mamy tam, biegają z gołą dupą, z fajfusem na wierzchu i się czegoś tam domagają. Albo na sklepy robią rajdziki i też rób co chcesz. No. Lepsze już jest trochę rób co chcesz, nie szkodząc innym. Ale ci sataniści to tak dużo złego nie zrobili. No powiedzcie, co takiego złego ci sataniści zrobili? Ilu znacie jakichś satanistów, co przyczynili się do tego, że świat jest gorszy, mordowali, coś tam zabijali? Sporadycznie jakiś tam Manson zabije parę osób czy coś, no to takie jakieś rzeczy. Raz na 10 lat, nie? Jakiś satanista zabije kota. Nie jest tak źle w sumie.
1: Kaczor, 10 zł. Pewien krawiec z nocne radio znakomicie władał szablą, głosem biegle operował i tym ludzi oczarował. Jednak dziwną miał naturę, pragnął kasy zebrać furę, mówiąc krótko i najprościej, okradł wszystkich bezlitośnie. JP2.
0: A dlaczego JP2 na końcu? JP2 na końcu. Może to takie tutaj okrzyk oznaczający to, co powinniśmy z policją robić, czego na niej dokonać. To takie wulgarne określenie na stosunek seksualny właśnie, że policję, prawda, do kwadratu, nie? Czyli tak na maksa. Ale tym razem kaczor, czyli do Kaczyńskiego też można się modlić, tak? To kaczor chyba sam. Patrzcie, no naprawdę, myślicie, że to on? Prawdziwy kaczor? Może słucha, a to co? To takie niewiarygodne by było, że może słucha kaczor. Czyli do kaczora. I kaczor tu lepiej wypada niż Stalin, z całym szacunkiem dla Stalina. bo faktycznie dał, a mógł zabić, dał na cukierka, a mógł zabić, a Kaczor nie wypada tu tak źle, jak na razie idzie w łeb, łeb z satanistą Crowleyem, z satanistą Lawejem. No ale jak to było w piosence, jeśli chodzi tutaj o donaty właśnie z tej serii, to nie ma lepszego od Jana Pawła II. Na to by wychodziło, że Jan Paweł II the besta, no. To ja chyba katolikiem zostanę. A jak się jest takim katolikiem, to o co w tym chodzi? Trzeba jeść Pana Jezusa, tak? I pić Pana Jezusa. Właśnie czytałem sobie, bo są takie zarzuty, że o, kanibalizm, o, ale to... No niby katolicy wierzą dosłownie, że im się to zamienia tam w ustach w mięsko, że to jest taki cud, ale zaprzeczają, że to jest kanibalizm, bo to jest, jak to u chrześcijan, i symboliczne, i jednocześnie niesymboliczne, dosłowne. Tak dla każdego coś miłego. To musiałbym jeść Pana Jezusa, tak? I chodzić dużo na cmentarz, i być taki głupi trochę, i chodzić w jakiejś takiej czarnej, albo szarej, albo brązowej kurtce ortalionowej z moherowym beretem na głowie. Wierzyć we wszystko, co powie ksiądz też. Bo ksiądz ma zawsze rację, to jest taki dogmat, że ksiądz nie może się mylić. Muszę być konserwatywny, uważać kobietę tam za część inwentarza, że to głupia baba, powtarzać, jak ksiądz Woźnicki. To mógłbym być tym katolem, no w sumie. Tylko to nie są tanie rzeczy. Na przykład na katolicki pogrzeb mnie nie stać, a mistrz ceremonii, bardzo fajną panią taką ostatnio widziałem, był z nią wywiad, ona jest mistrzynią ceremonii po prostu na pogrzebach świeckich. Ma taki cylinder fajny, czarny, ładnie ubrana, też przychodzi, coś powie o zmarłym i to jest dużo, dużo tańsze. Dużo, dużo tańsze niż ksiądz. Więc jeszcze trzeba ciągle coś tam, co łaska, ale nie mniej niż. Dajcie spokój. Aha, no i trzeba tam komunia, bierzmowanie, chrzest, pogrzeb i ofiary. I przyjmować trzeba księdza. No księdzu też czasami. I muszę dziecko sobie zrobić i pozwalać mu nocować na parafii. A jak pojawią się jakieś plotki od lewactwa, od satanistów, że coś tam było, coś, to ja muszę bronić i mówić, że o, tam ciumka tylko dał, albo że to jest normalne, że wsadza na kolana i tam rękę pod bluzkę, bo to jest bioenergoterapeuta ksiądz, jak prokurator Piotrowicz, tak? Muszę za wszelką cenę bronić. No, słuchajcie, tu Gargamel chyba jeszcze zadzwoni, bo on tu słusznie mnie opierdolił, że miałem kończyć, go nie odebrałem, a jestem. Ale to jest cud właśnie. To jest właśnie cud. Ale to dobrze, Gargamela odbiorę i pójdę do kibla. Hej, hej, hej!
2: Hej, hej, hej, siema, siema. Cześć, z tej strony.
0: Wódz.
2: Tak. Tak, jeszcze raz postanowiłem zadzwonić, mówię, a dopowiem jeszcze parę słów.
0: Nie, no już tego, nie róbmy jajet, słuchajcie. To nie jest wódz, chociaż brzmi identyko, toczka w toczkę. No normalnie, jakby ktoś nie wiedział, to by się pomylił. Ale to jest Gargamel tak naprawdę, a nie wódz. No. Też postać bajkowa, tak samo jak wódz Wielki Niepokój, to tutaj Gargamel też z bajki przywędrował. No.
2: Dokładnie, no. Taka postać trochę fikcyjna. Dobrze mnie słychać? Nie ma jakichś przesterów czy coś? Jest ok? Czy tak dziwnie?
0: Bardzo, bardzo dobrze.
2: Okej. No, a ja chciałem w ogóle nawiązać do tego, do chłopów, bo w ogóle też się czaję na ten film i bardzo fajnie, że akurat sobie zacząłem słuchać audycji, jak się chyba Wudzu wypowiadał na temat tego, że był w kinie, no i tam Gambo coś wspomniał o takim wydźwięku socjalistycznym. Ja nie wiem, na razie się nie wypowiadam, pójdę do kina, sam obejrzę, to później się wypowiem. Bardzo jestem chętny, żeby sobie zobaczyć to kino. To jest jeden temat. Tak, dzisiaj ludzie sobie zadzwoniłem. A drugi temat to w kwestii szatanistów całych złych i niedobrych właśnie, bo to jeśli chodzi o to pojęcie, to szerokie ono jest, tak jak może szerokie i głębokie, tak jak na przykład dziewczyny, kobiety czy klientki, z którymi czasem mam przyjemność albo nieprzyjemność współpracować, pracować. A to informatyk, ja się nie znam. No i to dość gadać z taką typiarą, która wystarczy, że po prostu się skupi i będzie słuchać, tak? I wtedy będzie potrafiła wiele sobie sama ogarnąć, no ale jest jak jest, no i to właśnie tak, dla mnie jest, to jest dobre porównanie tego pojęcia, bo to się... No właśnie, co to znaczy dokładnie? Nie ma takiej definicji dla mnie, w mojej ocenie nie ma takiej definicji jasnej, klarownej i konkretnej, bardzo satanisty, więc jakby tutaj no, nie ma co jakby na ten temat dyskutować, no bo po prostu jest to bardzo szerokie pojęcie i każdy sobie to, znaczy każdy, osoby, które się interesują tym tematem, czy tam uznają się lub nie uznają się, lub po prostu są ciekawe tego pojęcia, to po prostu im dalej się wgłębiasz w temat, to po prostu sobie zdajesz sprawę, że jest to bardzo szerokie. Natomiast tam ktoś napisał, chyba Misio Kolorowy na czacie, że tam czytał książki Lovey'a i jakąś jedną książką. Chyba za wiele książek nie napisał, z tego co pamiętam. Natomiast ten, faktycznie, no dla mnie na przykład też są głupoty, które tam stwierdził. Na przykład ta jego sławetna Biblia. Niektóre są spoko nawet mi się podobają. Natomiast niektóre są takie po prostu czysto debilne, nie? Takie na złość tupanie dziecka, które jest złe na chrześcijaństwo i niektóre wartości, chociaż też to zauważam u siebie też czasem i się też staram się z tego leczyć na zasadzie takiej, no nie, no po prostu jeżeli coś jest zdrowe i ma mi przynieść korzyść, to spoko, nie? Pomimo, że to też na przykład się zawiera w kanonie zasad moralnych i moralnych, moralno-etycznych chrześcijaństwa czy katolicyzmu, to spoko, nie mam z tym problemu. Natomiast niektóre jakby takie na siłę odwracanie wartości chrześcijańskich w satanizmie wedle pryzmatu lawejowskiego jest takie właśnie jak tupanie noga przez dziecko, co nie, jakiś w przedszkolu. No, to drugi
0: temat. A co na przykład odwracał twoim zdaniem Lovey niepotrzebnie?
2: Wiesz co? Na przykład zazdrość, nie? Żeby na przykład w dekalogu jest takie stwierdzenie, jedno z przykazań, z tego co pamiętam, żeby nie być zazdrosnym. No a na przykład...
0: Nie ma, ale spoko. Ale rozumiem, że okej, że ty byłbyś za tym, żeby raczej promować niezazdroszczenie.
2: To znaczy nie, na przykład też powściągliwość, na przykład, tak? Jakąś, jakąkolwiek powściągliwość. Wiem, że może to nie mieści się w dekalogu, natomiast chrześcijaństwo też ma wiele wymiarów, jak to powiedzieć, jakby ma parę takich dekalogów, z tym, że one się nie nazywają dekalogami, tylko to są jakieś sakramenty, jakieś zasady i tak dalej. No i Lovey bardzo często się odwoływał do tego, po prostu je odwracając i mówiąc, nie, a właśnie zrób na opak, no to będzie okej, nie? Czyli jeżeli chcesz coś robić i masz ochotę coś sobie zjeść, no to nie miarkuj się w jedzeniu i piciu. Jeżeli chcesz, widzisz na przykład u kolegi, że ma zajebiste auto, no to chrześcijaństwo ci powie wedle ogólnych zasad, że nie zazdrość, tak? No bo to jest zła cecha, bo to niedobre. No a na przykład tutaj w tej perspektywie pojmowania Lawejowskiego, no to to wygląda w ten sposób, że no nie, że nie bądź chciwy, tylko ta chciwość tak motywująco, nie? Że właśnie bądź chciwy, zazdrość po to, bo to spowoduje w tobie taki element progresji, element tego, że wpłynie to na ciebie, że kurde, ja też tak chcę, nie? Natomiast interpretacja może być różnoraka, bo jeden może to zinterpretować, że będzie chciał zabrać siłą, drugi z kolei, że zinterpretuje to w ten sposób, że on to przełoży na swoją pracę z własnym sobą, prawda? Więc jakby to rozmaicie można sobie interpretować. Kolejny przykład, no nie wiem, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu na przykład, nie? Jeżeli mam ochotę na coś zjeść, to sobie idę i jem i tyle, no bo jestem dorosłym człowiekiem i nikt mi nie może tego zabronić, czy nie wiem, jakieś nakładać normy. Jeżeli ja jestem grubasem, zdaję sobie z tego sprawę, że mam problem, mam ochotę, to sobie idę, jem i wpierdalam tyle i na potęgę, ile chcę i tyle, nie? No i kolejna zasada taka, tak?
0: I no, te rzeczy typu tam zazdrość czy nieumiarkowanie w jedzeniu to są chyba grzechy, te grzechy główne, tak? Jak wódz tu pisze, 7 grzechów głównych. No w ogóle muszę jeszcze podziękować Krzysztofowi K. No można by się tu zastanawiać, czy to może Krzysztof Karoń, czy może... No ale to po tym, co napisał, to się domyślamy, bo napisał ha, ha, ha, śmiechu warte. Ty katolik? Ty chujem jesteś nie katolik. Ty taki katolik jak ksiądz. No, to już wiemy, kto, o kogo chodzi, więc nawet Krzysztof Kononowicz słucha. Dziękuję bardzo.
2: Okej, okay, dziękujemy, tak, jasne. Tak, to są grzechy główne. No i tyle, no, takie główne, znaczy główne, tam jak sobie ktoś sięgnie i nie ma się czego obawiać, to nie jest tak, że jak sobie wpiszecie w Google, to ręce wam się zaczną telepać, zaraz was opęta demo czy coś, tylko po prostu to jest taka czysta ciekawość i zaznajomienie się. Jeśli ktoś się czuje taki bardzo chrześcijaninem i katolicki z obozem wroga, tak? Więc jakby to po prostu dla czystej swojej wiedzy i ciekawości można sobie wejść i poczytać, wygooglować. Także, no tak, tutaj w KG Bierut na czacie zauważył, że to jest taka beletrystyka. Tak, zgodzę się, jak najbardziej. Że tak w przełożeniu na takie praktyczne życie i rzeczywistość, no to...
0: Faktycznie, ja faktycznie ciężko to uznać za jakąś głębszą filozofię, na której oprzesz swoje życie, bo to w uproszczeniu jest właśnie takie, no rób se co chcesz, nie? No to taka wielka filozofia, nie?
2: To bardziej wiesz,
0: można to jest bardziej taki hedonizm, mieszanka hedonizmu, anarchizmu i parodii chrześcijaństwa dla samej parodii, tak jak powiedziałeś czasami też, nie?
2: Więc jakby, no tak jak mówię, to jest tylko wąska interpretacja, jeśli chodzi o lawiowską literaturę, czy prozę, czy jak to nazwać. Natomiast jeszcze jest masa innych odłamów, nie? Tak samo jak ostatnio, żeśmy mieli tą, ciężko to nazwać audycją i dobrze, że to się odbyło tylko na Discordzie, to było tam pod wpływem w sumie takich głupiej takiej dyskusyjki, takich szarpaneczek discordowych na zasadzie tam, że a komuś się tam ten, ktoś się śmieje z libertarianizmu, ktoś inny tam jemu jest bliżej do libertarianizmu, postanowiłem sobie po prostu zrobić takie małe wydarzenie na Discordzie i tak jak zacząłem sobie klikać, zacząłem sobie szukać, zacząłem sobie kopać, czytać, to sobie doszedłem do wniosku z dwa dni chyba przed audycją, że to po prostu jest tak szerokie pojęcie, że troszeczkę mnie chyba słońce przygrzało, żeby się w ogóle brać nas za taki szeroki, głęboki temat, bo nie mam wiedzy, po prostu nie jestem przygotowany, nie, to są dla mnie nowe wody, nowy obszar, nowe pojęcie, zresztą stąd w ogóle powstał mój pomysł, bo chciałem się sam dowiedzieć, czym jest i dziękuję tutaj z tego miejsca wódzowi, że wpadł, że odwiedził nas na tym wydarzeniu, i bo było fajnie, miło tam część tej dyskusji jest zapisana w formacie audio, no ale jeszcze nie dostałem odpowiedzi, przynajmniej od wódza, czy chcemy jakby to no, ewentualnie opublikować gdzieś na nocnym radiu, ale to jeszcze do ustalenia.
0: No, tak, ja słyszałem o tej audycji i słyszałem właśnie, że bardzo ciekawa i że warto byłoby ją opublikować, więc jak wyrażalibyście zgodę, żeby to puścić dalej, to bardzo chętnie. Możemy to zgrać na serwerek, sobie ludzie posłuchają.
2: Jasne, no dziękuję. Tu ten, natomiast no, czekam jeszcze. Czekam jeszcze właśnie, żeby wódzu, tak? Się tutaj stosunkowo, bo też dla mnie jest ważne to, żeby każdy z aktywnych uczestników atakowych było 3 czy 4, resztę pozostali byli słuchający. Też miło, że przyszli, słuchali, bo w sumie chyba było 13 osób tam w momentami, więc to też miło. W każdym razie miło, może będzie kontynuacja, na pewno się bardziej przygotuję i lepiej mi były propozycje, żeby i nawet tutaj z kąta Nocnego Radia, no ja tutaj za dużą presję czuję, to też musiałbym po prostu bardziej, to byłby mój debiut, ale to wszystko do ustalenia, może jeszcze to nadejdzie, zobaczymy, czas pokaże.
0: Mam już nawet nazwę NR Special.
2: O, może być, nie kłóciłbym się, także zobaczymy. Natomiast, no właśnie, i tak wracając jeszcze tutaj, bo chciałem po prostu porównać pojęcie satanizmu do libertarianizmu, że to jest tak szerokie i głębokie i wielorakie i tyle ma jakichś rozłamów, że to już ciężko mówić tak to w takim aspekcie jednotorowym, bardzo precyzyjnym, bardzo ścisłym i uściślonym, tak, więc... Ale na przykład na ten temat bardzo chętnie bym na przykład też mógł zrobić i tylko oczywiście na pewno się przygotuję, no bo to już nie podejdę do tego do tematu tak błaho, jakby tak nieprzygotowanym, bo to po prostu siara, nie? I taki słabe. Natomiast ten. No i w sumie tyle. Tak zadzwoniłem w sumie w tych dwóch tematach.
0: No. A tutaj Van Dust napisał. Diabeł w Adwokacie Diabła powiedział, że pycha to jego ulubiony grzech, czyli z jedzeniem znowu coś związanego, że pycha, tak?
2: Tak, tak, tak, tak, to zdecydowanie, bo to jak jest za dużo kebabów, to we Wrocławiu na przykład, to po prostu są tak pyszne, że to ja czuję bardzo duży stopień zadiablenia.
0: Nie możesz mówić, że ci smakuje, tylko musisz mówić, o, niedobre. O, przepraszam bardzo, donajcik, o, z Japonii. I w ogóle go nie odczytało po japońsku albo po chińsku.
2: Tu są wątpliwości na czacie. Tak, słuchaj, no ten obraz chciał się dodzwonić, ale poprosiłem, żeby krawiec tylko wódza odbierał. Znaczy nie, tak, więc to wódzu na linii jakby.
0: A to znaczy po chińsku to jest i to znaczy krawcy to nasi najlepsi przyjaciele. To rozumiem, że jakieś nowe wytyczne partii, tak? Cai Feng Xi Xi Women Zui Hao. Dobra, nieważne. Krawcy to nasi najlepsi przyjaciele. Zgadzam się. A jakże? No.
2: Także ten. Czy ty oglądałeś... Aha, nie, miałem ci inne pytanie. Dwa pytania, a w sumie tak mi się teraz przypomniało. Czy byłbyś chętny w ogóle na jakiegoś kopa w Dying Light'a dwójkę? Bo tak myślałem, że mogłbym dwa razy w tygodniu sobie wygenerować czas gdzieś po pracy po 2 godzinki czy coś. Nie wiem, czy kupować, a nie chcę mi się samemu. A z kumplem przeszedłem jedynkę i tak chciałem się podpytać, może byś miał ochotę w dwójeczkę.
0: Można by, tylko muszę się trochę wzbogacić odrobinę, żeby mnie było stać na takie gry, bo to nie jest tania gra. Muszę ją pierw nabyć, mam tylko jedynkę Dying Light'a.
2: A ja właśnie w jedynkę, a przyszedłeś ten dodatek The Following? Bo ja przyszedłem podstawkę, a The Followinga w sumie nie przyszedłem.
0: Tak, jest całkiem niezły, bo tam sobie jeździsz samochodkiem, nie?
2: Wiem, tylko że jestem tak, nie wiem, w jednej trzeciej, może w połowie czy coś. Nie skończyłem po prostu jej samej, nie? Jakoś tak we dwójkę z kumplem mi się fajnie grało i tak sobie myślę, że na pewno to dopracowali, a teraz jeszcze po takim czasie to dopracowali. A wiesz, nie to, że tak na maksa no-life'ować, tylko po prostu sobie znaleźć jakieś 2 dni w tygodniu, nie? I na wieczór 2-3 godzinki spotkać się, popykać, dobra, idziemy parę misji i koniec, cześć, w czapkę.
0: A wchodziłoby w grę granie na antenie, żebyśmy zrobili z tego streama w razie czego, czy wolałoby?
2: Spoko. Tylko, że najpierw bym na sucho, w sensie bez streamowania, chciałbym zobaczyć, jak my ze sobą sobie kooperujemy, co nie, no bo nigdy nie grałem, a to zawsze z każdym wie, ale raczej myślę, że będzie okej, okay, nie?
0: Fajny jest ten dodatek, bo jest miła odmiana, że to się wszystko na wieś przenosi, nie? Już nie w mieście, tylko na wsi i to jest zawsze coś miłego, jak jest odmiana. Wandast pisze, pycha kroczy przed upadkiem. Ale jak to rozumieć, że jesz sobie tego kebaba i mówisz, ale pycha.
2: No właśnie.
0: I potykasz się, bo nie patrzysz pod nogi, tak? Jeb, i se głupi ryj rozwalasz. No tak.
2: No ma to sens w sumie, tutaj Wandast zwrócił uwagę, że jeżeli rozkoszujesz się po prostu smakiem i jest dla ciebie to tak pyszne, to jest, to i kroczysz jeszcze, co nie, no to możesz pierdolnąć w sumie twarzą, buzią gdzieś o beton i ma to sens, ma to sens.
0: I ty wtedy szukasz tych pysznych rzeczy, żeby tak mówić, ale pycha, szukasz tych pyszności, wydajesz na nie kupę kasy zamiast pomóc biednym, tak?
2: Tak, wiesz, i tak jesteś taki wyniosły przy tym, no bo tak wynosisz tego kebaba przed sobą i wiesz, tak się tak smakujesz, tak patrzysz na tych ludzi, patrzcie, ja jem, jest pysznie, a wy jesteście tacy smutni, szarzy.
0: I tam jeszcze jakiś biedak taki, wiesz, tam prosi o wsparcie, a ty koło niego tak przechodzisz i ale pycha.
2: Także tak. No to by mógł być fatalny upadek. Tak sobie teraz wizualizuję takiego pysznego kebaba, który po prostu gdzieś, wiesz, zwolni taki slow motion, nie? W tym momencie tak jesteś taki pyszny, to znaczy jesteś pyszny z pychoty, no i w tym momencie tak się patrzysz na tych ludzi smutnych, szarych i wiesz, że oni dopiero za godzinę sobie dopiero zjedzą, a ty już się rozkoszujesz, nie musisz czekać na żonę, czy na męża, czy na, nie wiem, whatever, czy na dziewczynę, chłopaka, tylko po prostu już sobie jesz, jesteś szczęśliwym człowiekiem, ten świat nabrał barw, no i w tym momencie potykasz się jakiś krawężnik, nie zauważyłeś, po prostu rozkoszyłeś, ta pycha cię zgubiła i ten krok kolejny spowodował niepodniesienie nogi, gdzieś zagubiłeś się myślami w tej rozkoszy, w tej pysze właśnie smakowej, no i upadasz i po prostu lecisz. Stacja pierwsza, upadek pierwszy, tak? Jak to ten.
0: Tak, mój kolega kiedyś w podstawówce szedł sobie z rękami w kieszeni po schodach, więc ja i spadł z tych schodów i wybił sobie z przodu zęba. Więc można powiedzieć, że chodzenie z rękami w kieszeni kroczy przed upadkiem też. Ale upadek to jeszcze nie koniec świata. No wstaniesz, odczepiesz się i idziesz dalej, nie?
2: Tak, tak, więc. A i ostatnie pytanko w sumie, czy ty, chociaż mówiłeś o tym na antenie, bo tak dzisiaj sobie odsłuchiwałem tą ostatnią 11-godzinną, tam sobie w tle ciskałeś fajnie, tam jechałeś z policją. Bardzo brzydko, to nie polecamy oczywiście, z policją się trzeba zawsze zgadzać, trzeba słuchać. To, co Krawiec pokazywał na antenie, to jest bardzo niepoprawne zachowanie. Chodzi o cyberpunka. To ten, ty zamierzasz sobie kupić ten dodatek, czy na razie odpuszczasz?
0: Chyba już nie, no bo to trochę to kosztuje. Stówkę. Jednak stówka to stówka, a no. Ile to kebabów? Trzy dobre kebaby. W sumie nie tak dużo, tylko że mi się już w cyberpunka nie chce trochę grać, bo tyle już tak go wymaksowałem, już jestem tam bogiem, nikt mi nie podskoczy, chyba że celnik. Przypominam, że najsilniejsi w cyberpunku są celnicy. Do nich to lepiej nie fikać, ale tak poza tym to wszystkich tam, Adama Smashera zabijam na dwa strzały, ale nie celnika, to jest potęga. No.
2: Bo tam widziałem, że ty masz trochę inny build jak ja, bo ja tam już nie pamiętam, bo dawno nie uruchamiałem tej gierki, bo jak skończyłem, to tak już jej nie uruchamiałem z 2 miesiące czy 3. Masz inny build, ale ten. Bo ja z tego co pamiętam, to tak bardziej tymi. Mi się bardzo podobał ten skill, który używałeś. W ogóle tak byłem w szoku, że on taki jest. Chciałem się spytać, jaki to jest wszczep, czy co, że powodowałeś eksplozję z tych samochodów.
0: A ty w ogóle się załapałeś na aktualizację 2.0, czy grałeś
2: nie,
0: jeszcze?
2: Właśnie nie.
0: No
2: nie
0: to widzisz, to być może z niej to wynika, że masz dodatkowe haki typu detonacja, właśnie zhakowanie samochodu, że wybucha, nie? Bo tam sporo rzeczy powprowadzali nowych, jest całe nowe drzewko umiejętności przerobione na sensowne już takie, które ma, wiesz, no cieszysz się, że zdobyłeś tam coś w końcu, a nie plus 2% do krytyka. Ta policja inaczej działa, ceny są inaczej zrobione, z pancerzami jest inaczej, Już nie ma tak, że osobno jest strój i ten strój ci nagle dodaje jakieś tam, wiesz, spodnie ortalionowe ci dają ochronę na nogi, nie? Już nie ma tego. Ewentualnie kamizelka kuloodporna ci tam troszkę da, ale bardziej jest na wszczepach teraz. Przerobili trochę grę i uważam, że bardzo w dobrą stronę to i w końcu ta gra nabrała sensu większego, nie? Jakiegoś.
2: Okej.
0: Okay. Dodano też, nie, to nowe zakończenie jest w dodatku, sorry. Ale wiesz, no, dodatek niby fajny, ludzie chwalą, no ale znowu w tego cyberpunka grać, biegać, strzelać się. Nie chce mi się już za bardzo.
2: Kumam. No, to ja właśnie, wiesz, musiałem sobie taką przerwę zrobić. Miałem to samo, co ty, tylko że tuż przed tą aktualizacją, więc musiałem po prostu odpocząć chwilę, teraz znowu mam ochotę, więc sobie ten. Dobra, zostawiam głos innym, dzięki, że mogą zadzwonić. A powiedz mi tam w sprawie ewentualnego, aha, czyli ty kask w sumie ten. No zobaczę, jak tam cenowo, może coś ci tam podrzucę, zobaczę, jak to będzie. Natomiast jak ci zawracać dupę, to na Discordzie czy na Skype'a, na tym twoim prywacie, a propos, no ewentualnie, jeżeli tego Dying Light'a.
0: Na prywatę.
2: Czyli, ale gdzie, na Skype'a czy na...
0: Na Skype'a. Nie wchodzę na Discorda w ogóle, bo z nowego komputera nie mam już dostępu. Co ciekawe, tam nie idzie zmienić maila w ogóle, wiesz? Masz już przypisane do maila. To jest jeden z... Tak wszyscy chwalą Discorda, a wszędzie się da zmienić maila, a tutaj nie.
2: No. Muszę zobaczyć, ale chyba faktycznie kiedyś też chciałem i też był problem.
0: No, a mam na starego maila i wiesz, i buntuję się, że chcę zweryfikować i że wysłał jakiś tam kod weryfikacyjny czy linka. No i już tego raczej muszę sobie nowe konto założyć, tylko że mi się nie chce, bo tam na Discordzie to się do mnie odezwie ktoś raz na ruski rok a tu się nagadam na radio, to już mi się tam nie chce gadać.
2: Spoko, kumam, nie cisnę. Dobra, to jak coś, to będę pisać. Dobra, to pozdrawiam wszystkich, całe nocne radio, trzymajcie się ciepło, dzięki za rozmowę i heja, cześć.
0: No, trzymanko, oberście, cześć.

No co chcesz od gierek? Co chcesz od gierek, Wandaście? No faktycznie, już mnie już gierki nudzą trochę. Już nawet, no chyba że wyjdzie jakaś mega gra, ale no widzicie, nawet ten Starfield w ogóle totalnie mnie nie zaciekawił, znudził. Ewentualnie, no właśnie, w takiego Dying Lighta. Albo coś takiego, co się uruchamia na 5 minut, żeby sobie tam pobiegać, poskakać, zrelaksować się i tyle. Jakaś bardzo grywalna platformówka czy coś. Ale bardziej będę szedł w robienie gierek, a nie w granie w gry. Robienie gierek jest o wiele ciekawsze. I rozwijające, można się nauczyć nowych rzeczy, nowych skilli. Była też propozycja, ktoś wcześniej pisał, żeby tutoriale robić. Rozumiem takie jakieś z grafiką. Wiecie co, ja nie jestem aż taki dobry. Jak patrzę, jakie niektórzy robią tutoriale zajebiste, no to nie wiem, czy potrafiłbym. Sam się uczę z tych tutoriali, więc... Pyszny, wyniosły, a nie żarcie. Wszędzie żarcie. Van Dust tutaj prostuje. Ale co wyniosły? Ale co wyniosły? Komu? Z chaty coś? Ktoś komuś wyniósł? Jakieś dziewczyny coś wyniosły, tak? A to pindy. No tak to jest właśnie. Zaprosisz, słabo znasz kogoś, a potem masz wyniesione pół chaty, nie? Tak to właśnie jest. Czyli niepyszny, a wyniosły. Czyli nie było to takie super dobre, smaczne, a i tak wzięli i zajumali, nie? Tak to jest właśnie z tymi ludźmi. Wandast pokasował wszystkie swoje komentarze. Wstydzi się. No, gra NR, no trzeba zrobić, tak. Zemsta wściekłego radiowca. Takie DLC, tak? Powrót etapu.

Dobra, będę się zwijał. Późno już, w pół do drugiej. Najwyższy czas. Ile dzisiaj wytrzymałem? 4,5 godziny. No, może być. Dobra, to spotykamy się w piątek. I to tyle by było. Do usłyszenia.

0: Panie Robercie, niech pan opowie coś o tuszeniu potraw, czyli popularnej metody obróbki termicznej, popularnej na Podlasiu i Suchodolszczyźnie.
1: Ludzie się pytają o kesze, technologię kesze, co o tym sądzisz?
2: No, kesze ma bardzo dobre rozwiązania i zaczyna to działać, tylko że większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, że w urządzeniach kesze czy plazmy nasz umysł jest bardzo ważny, to co mówiłem.

0: Смеху варта. Ха-ха-ха!
1: Cześć, cześć. Staram się was rozweselić przypadkowymi, no może nie do końca przypadkowymi, ale jednak tutaj wybieranymi na szybko dżingielkami różnymi. Znalazłem na przykład gdzieś tu taki bardzo przyjemny, wesoły, który mógłby wam... Czekajcie, taka bardzo fajna melodyjka. Posłuchajcie, jakie to jest miłe. O, fajny dżingielek, nie? Takie różne tutaj... Co tu jeszcze mamy? O.
2: Ja myślę, że to polskie, kurwa, głupie społeczeństwo, te kurwa, banda imbecyli, która głosowała...
1: O, to na trolling nie możemy pozwolić w nocnym radzie. To już panu już dziękujemy. Tak. Co tu jeszcze mamy za dżingle? O, to już jest nieaktualne. Ja awansowałem z klauna na komika, więc wyrzucam swoje stare narzędzia pracy. Tak, i teraz będę komikiem. Teraz będę komikiem, opowiadam jakieś tutaj anegdotki, prawda, tam sobie idę i tam mówię, o, tam panie krawiec, a ja mówię, ja właśnie, tam, a tam, o, tam są pan, panie krawiec, a tam, tam, to leci, no. Takie będę anegdotki śmieszne opowiadał. No. Więc siedzimy sobie znowu dzisiaj. Zacząłem trochę wcześniej, bo nie wiem, takie jakieś przemyślenia różne mam akurat teraz i mam nastrój akurat, żeby teraz coś pogadać, więc najwyżej wcześniej trochę skończę i ci, co przyjdą w porę o 21 miało być, przyjdą zgodnie z planem, to jakieś dostaną ostatki takie już audycyjne. Już pijany, już tematy się pokończyły, już no, dzwoni ktoś, dajmy szansę innym, dobrze, do widzenia, kończymy już. Nie, no jeszcze dzwoni tu, czego? Nie, no, aż taki to nie jestem, nie? Chociaż dzisiaj mam tutaj voice performera, więc coś postaram się poświrować pawiana. Może jakiś wieczorek imprezowy, proszę państwa.

0: Czy może wolicie się smucić? Na przykład, bo ja się trochę posmuciłem przed chwilą, bo na przykład taki news, nie, że żebym tu dokładnie zacytował, uniwersum Enki zbankrutowało, uniwersum całe, i nie wiem, tak zabrzmiało bardzo złowieszczo, tylko że z Enkim jest taki problem, że u niego on czasem żartuje też i złowieszczo, więc tak ciężko do końca tam dojść. No, twierdzi, że nie jest w stanie spłacić wszystkich dobrych intencji, co dostał od słuchaczy, czy jakoś tak. Magrawem mu przesłali dobre intencje chyba. I on tak się poczuł zobowiązany, że on tego nie spłaci, tej całej dobrej intencji. A to takie dziwne bankructwo, jakieś bankructwo w drugą stronę. Coś takiego. Nic z tego nie rozumiem, naprawdę. No ale nie wiem, jak coś będę wiedział, to wam powiem. Sami się interesujcie, jakby co. Co u Sroki? No, jeszcze jest w szpitalu. Tam czasem się nie można dodzwonić też, wiecie. Niewesoła ogólnie sytuacja i powiem wam, że już tak mówiąc serio, bardzo dużo różnych takich dziwnych sytuacji, jakichś różnych mniej fajnych. No, także mikser sprzedają? No nie, jeszcze miksera nie sprzedają. Jeszcze trzymają miksera. Jeszcze trzymają. Ostatni mój mikser, biedny radiowczyk, krawczyk, radiowczyk, z malutkim mikserkiem ostatnim, nadpsutym, sponiewieranym. Muszę jakąś bajkę o biednym radiowczyku ułożyć. Znalazł gdzieś tam taki... Ja muszę takiego ludowego bohatera wymyślić. Ludowy bohater z ludowych bajek, on nigdy nie dochodzi do niczego pracą tam, wysiłkiem, zaradnością nawet. On wpada w jakąś dziurę, idzie ze chłop, taki głupi trochę, taki, ale dziarski, klata i taki Iwan jakiś, nie? Czy jakiś taki, nie no, to musi być polski bardziej, Zbyszko, idzie Zbyszko, nie? Idzie Zbyszko. Tam, daradej, tam, daradej, tam, daradej. I nagle patrzy, chysz, jakoś tam słowiańską lafiryndę obmacują, zbuje. I tak niby, a, chodź to czarownica, chodź. A tam, nie, zostawcie mnie. A tu nagle Zbyszko przychodzi. I mówi, może ze mną, wasz moście, potańcujecie. I spuszcza im łomot lechicki. Taki srogi, lechicki łomot.
1: Fajran? Jaki fajran? Jeszcze tu mamy 44 kołki do strzelenia, a potem jedziemy na Ursynów. Tam mamy 444 rodziny w jednym bloku, po 44 klatki w jednej desce, 44 mieszkania w jednej klatce jest.
0: Tak jak mówiłem we wcześniejszej audycji, to jest taki czas może dla wszystkich trochę nerwów. Ja widzę, że ludzie strasznie zdenerwowani niektórzy, znaczy zdenerwowani. Tak osłabieni jakoś, morale jakby siadło. I tutaj od razu podpowiadam, że bardzo wiele osób myli morale z moralnością, że ktoś, kto ma, że niby ktoś, kto ma wysokie morale, to jest bardzo moralny, a właśnie nie, morale to bardziej tak na wojskowo, zdolność do walki, nie? Po prostu no, taki duch walki, to czy żołnierze jeszcze się nadają do walki, czy jest w nich duch, wola walki, no nie wiem, no to jest morale wszystko. Gotowość do działania, przeciwieństwo jakiegoś, nie wiem, zniechęcenia czy coś, to bardziej tak, nie? A nie, że ktoś jest moralny, bo ma wysokie morale. Ale to się wielu osobom myli, więc tam się nie przejmujcie. Ale znowu sobie uszu nie umyłem i się włączył profesor Mniodek. No, jak gadałem z Magdą i z Danielem. Tu też mi się włącza taki teraz psycholog Papa Smurf. Się przyzwyczaiłem, że tu w radio w dechę ważny, że ja tu se włączam i wyłączam i no i pouczam i mówię i zawsze zaczynam zdanie od musisz sobie zdawać sprawę z jednej podstawowej rzeczy.
2: Od czego by tu zacząć? Lekcje.
0: No. To każdemu się może włącza czasami Papa Smurf, nie? Mi też czasami. Jakiś domorosły tutaj psycholog. Tak to jest. Nawyki radiowe. Pan Krawiec myśli, cóż dzisiaj uszyje. Dziwnie sformułowane pytanie od waszmości. Nie do końca rozumiem. Czy to jest pytanie, czy pan Krawiec myśli? No, myślę, więc jestem. I nie zniknąłem, jak to powiedziałem, więc chyba jestem. I myślę. Jednocześnie. W przeciwieństwie do suwerena, który włącza myślenie. Ja mam tak cały czas włączone, ale nie wiem, niektórzy włączają sobie myślenie. Nawet tak zachęcają innych. Włącz myślenie! Wyłącz telewizor! Czekajcie, to coś tu jest. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, czyli im nie starcza energii na jedno i na drugie, więc wyłączają telewizor i im się wtedy włącza myślenie, bo tak po prostu tej energii... No tak, taki mi się drozda trochę włącza tutaj, no ale no, ja... czy są tu jacyś przebudzeni? Takie pytanie mam. Różne pytania mogę wam zadać. I będę zadawał dzisiaj wieczorkiem. Siedzimy sobie, rozważamy. Odbieram telefony, jak zwykle. Jak ktoś miałby ochotę zadzwonić, to zapraszam na Skype'a Nocne Radio. I rozmawiamy. No, nie chcę już narzucać żadnych tematów. Po prostu luźne gadki. W ogóle, co to za jakieś narzucanie tematów? A ja sobie mogę nawet sam gadać. Ja zaczynam łapać taką etamówkę, tak zwaną. Etamówkę. Etamówka to jest zdolność właśnie nadawania samemu nawet 4 godziny. On chyba to ma właśnie i to mocno potrafi. No, ja akurat no, coraz lepiej sobie radzę z mówieniem sam do siebie. I no, lubię się też powzruszać sam sobą. Lubię się też zachwycić sam sobą. Nie, no dobra, już bez przesady. Jeszcze ktoś sobie pomyśli, że naprawdę taki jestem. Niektórzy mogą mnie złapać, żartu. No, także... jakoś tak z jednej strony smuteczek, dużo się tu dzieje. No to co mówię jeszcze teraz? Bo tak myślę sobie, kurde, musi się zawsze coś posrać, coś tego, nie? A tu wchodzę do Enkiego i tam... Tak zwykle, no, Crisimi Auditores, musztarda i majonez. I przekazał informację, że coś tam, że kończy, no chyba. Ale właśnie nie wiem, bo to się roi od jakichś sarkazmów, coś. Ja to nie odczytuję, ja mam autyzm. U mnie musi być prosto jakoś tak. Jak... za skomplikowane, to ja się zniechęcam, się denerwuję, zaczynam tupać, nozdrza falują, robię się czerwony po prostu. Tak mam. No. Także tak to wygląda. Różne tematy możecie też podrzucać. Patrzę, co piszecie na czacie. O, właśnie. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi czat. Byłem na Matrixie. I chcę sobie kupić TV OLED. Z tym zanoszeniem miksera do lombardu, no to teraz dopiero zrozumiałem, że to właśnie chodziło chyba o Enkiego. Że tym razem on kopnął w mikser. Znaczy, ja... jako twórca tego sformułowania chciałbym powiedzieć, no, kopnąć w mikser, zanieść mikser do lombardu i kopnąć w mikser, to nie jest to samo. To jest skalowanie. I nie wiemy w tym momencie, czy Enki kopnął w mikser, czy zaniósł do lombardu. Z lombardu można zawsze z powrotem ten mikser, prawda, pójść tam zapłacić i, że tak powiem, odzyskać. Więc absolutnie nie jest to samo. To jest, znowu mi się włącza jakiś profesor Mniodek. A, bo jeszcze drugie ucho też zapomniałem umyć. Ja mam trochę tak jak Etam. Tak, że właśnie on, coś mu się tam wyleje i on czeka, aż to wyschnie, a ja na przykład jedno ucho se umyję, wypiorę jedną skarpetkę, potem drugą tam, bo to się tam nie chcę. Pleśń się wżarła, słuchajcie, pleśń się wżarła, ale to się już nie da oczyścić, no, to ja też tak tu mam. No, tu kłaki, fu. No, tak sobie, wiecie, tutaj śmieszkuję. Także, no, mam takie mieszane uczucia. No. Jestem też trochę taki przybity. Ale staram się walczyć z tym. To, że pajacuję, przepraszam, to, że staram się, to jest, jestem komikiem, tutaj, prawda? Tutaj, no, tu, tam, tego. Kopnij w lombard. Zanieś do miksera. Profesor Potrzeba chyba tutaj nie zrozumiał tematu. Widać tu pełną nieznajomość zagadnienia. Nie chcę być niemiły dla kolegi po fachu profesora, ale w tym przypadku absolutnie się nie zgodzę. Nie, to nie można tak zamieniać sobie. No. Nie wolno, nie można. Ktoś powinien tego zabronić, kochani. Ktoś powinien tego zabronić. Tak samo jak ktoś powinien zabronić, zdelegalizować, ja uważam, słuchajcie, tak, biedę. Ja mam takie postulaty na Nowy Rok. Zdelegalizować biedę, zabrać tym, co mają i dać tym, co nie mają, żeby ci, co nie mają, mieli, tylko wtedy tamci, co mieli, to już nie będą mieli już i kto, i wtedy ja, czy znowu im trzeba dać, a skąd? To są trudne sprawy, widzicie, ja tak się śmieję, że ja bym się na prezydenta nadawał, że się pewnie zgodzicie, że krawiec prezydent, to nie jest nierealne, także no, ja też wszystkiego nie wiem, tak, ja też wszystkiego nie wiem. Niektórym może być ciężko w to uwierzyć, że ja czegoś nie wiem. Ale tak, czasami ja też czegoś nie wiem. Zdarza mi się też, ja tu Państwa zaskoczę, no, popełniam błędy czasem. Tak? Tak? No, widzę, Państwo się śmieją, nie dowierzają. Popełniam, tak? Nawet ktoś taki jak ja. Tak. No, zaskoczenie wiem, ale tak po prostu jest. Na wygłupianie wzięło właśnie coś mnie, nie wiem czemu. Z jednej strony smutek, a z drugiej dusza pajaca gdzieś tam gra. Janko muzykant. Aha, tutaj. Że sidekick. Janko the villain. Villain? To jakiś wróg tego... Zbyszka? Najbardziej Mieszko. Janko, Mieszko. Jest jeszcze Janka, czyli Janina. A Janko, co to jest? To jest zrobienie od Jana, taki mały Janko? No, chyba tak. I tak to jest właśnie, kochani. Tak to jest. Właśnie, te święta, te całe te... Nienawidzę po prostu. Aż mnie trzęsie po prostu, jak mnie to denerwuje. Jeszcze takie wszystko takie zakłamane, takie perfidne, takie sztuczne, takie plastikowe. I tak się cieszą, biegają tam.
2: Jeszcze się człowiek narobi przy tym wszystkim. I sobie, panie, co w ogóle to już... Ja już nie mam siły do tego starego mojego. Nie mam siły. Naprawdę.
3: No kurwa. O, kiełbaska najlepsza. Jemy, jemy. Daj tu jeszcze chodzinicza z dwie. I trzecią zapasową, jak ja to mówię. Dawaj.

0: jakie by tu jeszcze wymyślić dla was tematy świąteczno-noworoczne. Dziś już się dowiedziałem, że Kevin był. Gumball sam w domu. Taki film wymyśliłem teraz. Fajny?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A można zakolędować, czy nie można dzisiaj kolędować?
0: Ja powiem tak, jest naszą tradycją, że śpiewasz na antenie, więc jakoś taki dzień tradycyjny, to tradycyjnie zaśpiewaj, proszę.
1: Powiem tak, uprzedzę, że nie zablokują cię na YouTubie.

0: Jezu, jakie klimaty. No to jest przykład trollingu. No chyba trzeba będzie wyciszyć. To jest chyba przykład trollingu. Dobrze, już tu wyciszone. Tak, to tak. No właśnie tacy ludzie dzwonią też do radia. Mówiąc, że to jest radio wszystkich ludzi, niekoniecznie miałem na myśli, że wszystkich. Mówiąc, że są to ludzie nienormalni, to jest taka, no, teraz może powiem, może niech ktoś nie zrozumiał, taka trochę przenośnia. Nie do końca, no ale dobrze. I puszczają tu, dzwonią. No.
1: Zakolędowałem na swój sposób.
0: No i co, jakie tam przemyślenia? Jakie tematy, przemyślenia?
1: Za dużo bimbru, pomimo, że wcale go dużo nie wypiłem.
0: Bardzo głębokie przemyślenie. Za dużo bimbru, bardzo głębokie przemyślenie takie.
1: Nie, jak masz kacować dwa dni po małej ilości, to mówię naprawdę małej ilości, to raczej nie jest to dobra rzecz. No, woltaż niestety duży, ale chyba powiedzmy... Nie wiem, nie będę nawet próbował coś wymyśleć, po prostu ja mam słabą głowę.
0: No, widzisz jak to
1: jest. Miało być o 21:00, czemu tak szybko?
0: A tak jakoś wyszło, nie wiem, miałem ochotę wcześniej zacząć, to w sumie jak teraz rozmawiamy, to godzina została, więc... No, mam jeszcze, wiesz, robotę, a akurat jak mam nastrój na nadawanie, to mam na nadawanie, jak mam na pracę, to mam na pracę.
1: W tym stanie będziesz robotę robił?
0: W jakim stanie?
1: No nie,
0: świątecznym?
1: Wiem, tak.
0: Świątecznym masz na myśli? Tak, w takim stanie świątecznym, tak, będę. Nie, no, no a co, a brzmi jakbym był w jakimś stanie? Nie, ja w Polsce jestem, a nie w żadnym stanie, mój drogi panie. To z USA to inni są nocniki.
1: No cóż, jesteś za bardzo zadowolony z życia, to już pierwsza oznaka.
0: To jak na Polaka to źle, to teraz będę, dlatego tak się nie odzywacie i nie dzwonicie, to już to się wyjaśniło, bo mam za dobry humor i za jakiś tak chcę tutaj pożartować, to wszyscy źli chyba teraz, nie wiem, na
1: no
0: mnie.
1: No bo nie wkurwiłeś jeszcze nikogo, no to nikt nie chce dzwonić, nie?
0: Czyli muszę kogoś wkurwić, tak?
1: No
0: to
1: raczej.
0: To może ty wkurw. A może pan by chciał kogoś wkurwić na antenie?
1: Nie mam żadnych opcji, chyba że siostra, ale jej nie wkurzę, bo ona nie słucha tego radia. Raz słuchała, nawet chciałem powiedzieć, żebyś coś tam jej powiedział, ale stwierdziłem, że w sumie mam to gdzieś.
0: Czyli wy jesteście trochę jak Dexter i Didi z siostrą. To jak ci tam przeszkadza. Biega.
1: No raczej tak, bo ona... Bo wiesz, że mam, mówiłem, rozsuwane drzwi. Mógłbym je zamknąć w jakiś sposób. Pewnie tam jakaś metoda by się znalazła, ale aktualnie jest ciężko mi je zamknąć i każdy sobie uważa, że to znaczy, że może wejść do mojego pokoju w randomowym momencie i spytać się: Paweł, a jak się to robi? Paweł, a przeczytasz mi, co to znaczy po angielsku? Paweł, pomożesz? Paweł, co zrobisz? Paweł, telewizor nie działa. Paweł, lodówka.
0: Cicho, bo słyszy.
1: Niech wszyscy słyszą. Nie, to tam... Ja się już dawno przestałem bać tego, że ściany słyszą. I to jest jedyny stan, w którym jestem w tym momencie. Przeszedłem 5 stanów rozpaczy, już jestem na akceptacji, więc mam to po prostu gdzieś.
0: Czyli nowa postać w uniwersum nocnego radia się pojawiła, siostra Gambola. Tylko teraz pytanie, czy to taka jakaś... wielka, przepraszam, że tak powiem, wielka kobieta, wielka kobieta, She-Hulk i wpada tam, czy bardziej tak jak Didi właśnie z laboratorium tam
1: no,
0: Dextera?
1: Raczej bardziej jak Didi, ale w takim sensie, że po prostu, znaczy z nią nie miałbym problemu i mogę coś zrobić, ale nie jestem złym człowiekiem i nie zrobię pewnych rzeczy. Jakieś myślałem, że paralizator na drzwi zamontować, albo jakieś inne rzeczy, ale potem sobie pomyślałem, że nie będę miły, niemiły. Wiesz, gaz pieprzowy, jakieś tam inne sprawy, coś tam bym wymyślił, ale no...
0: No wiesz, no, może teraz to taki czas, żebyś taki świąteczny, możesz pójść
1: no
0: do
1: to,
0: siostry
1: No to było,
0: i...
1: było. na Wigilię nawet z nią porozmawiałem, powiedziałem dwa słowa, po czym dostałem odpowiedź, że życzy mi, żebym w końcu się stał normalny i stał się normalnym jakimś, nie wiem, mieszkańcem, nie wiem, obywatelem, coś tam mi powiedziała.
0: To ja obywatelem, to, że nie człowiekiem, nie, tylko obywatelem.
1: Nie pamiętam, trochę mi się już w głowie kręciło, ale coś tam powiedziała, żebym był normalny. Bynajmniej to dwóch osób posłyszałem, żebym ustabilizował swoje życie, cokolwiek to znaczy. Powiedziała mi to osoba, która kompletnie nie ma ustabilizowanego życia, a ja nie narzekam na nic, nie mam żadnych kredytów. Powiem szczerze, że mam jak najbardziej ustabilizowane życie w porównaniu do pewnych osób. Bo, sorry, że teraz taką wyjdę tyradę, ale dużo osób projektuje swoje szczęście na inne osoby. To, co by chcieli w życiu, projektują na inne osoby podczas dawania opłatka. Ja tak zauważyłem, że nie życzą tego, co ktoś by chciał, tylko co oni by chcieli. A to, co ktoś by chciał, nie zawsze jest zgodne z tym, co ty chcesz.
0: Mm-hmm. No, może tak być. No, ja miałem z opłatkiem sytuację teraz taką, że się... Teraz mi głupio, nie podzieliłem ze sroką, bo powiedziałem, że jestem ateistą i teraz się czuję jak taki chuj, wiesz.
1: No kurde, no ale no mogłeś to zrobić.
0: No wiesz, mogłem, kurwa.
1: Ja nie lubię opłatkiem się bardzo dzielić. Ja mówię zawsze wszystkiego najlepszego. Wiesz co, ja nie mówię specjalnie nic, ale no wszyscy...
0: Może to przez alkohol. Słuchaj, może to przez alkohol takie się rzeczy dzieją, bo może bym się zachował inaczej, gdybym się nie napił. Ale nie wiem, to jakaś taka upartość, wiesz, bo... Nie, i słuchaj, i konsekwencja pewna, no coś tam sobie założysz, wiesz, no i tak, a tu cię ktoś dzieli, no, opłateczek, no wiesz, no to jest takie bardzo katolickie i takie przymuszanie kogoś, nie? Nie można jakoś normalnie sobie coś tam życzyć bez tego, nie wiem, sobie ręce uścisnąć, trzeba się podzielić chlebkiem, jak to jest?
1: Nie wiem. Ja wiem tylko tyle, że wielki algorytm nad nami czuwa. I będziemy podzielić się opłatkiem niedługo. Tak jak będziesz szukał sobie piosenki, tak będziesz opłatkiem się dzielić. Takim wirtualnym wysyłasz.
0: W rezultacie wydawało mi się, że coś dobrego zrobiłem, a i tak się czuję jak taki, no przepraszam, znowu powiem to słowo. Chuj, no chuj, no to jest to radio dla dorosłych, już po 20 dzieci śpią, no tak powiem. Organ męski mam mówić, czy to przyrodzenie, części niesforne. No, chuj.
1: Nie wiem. Ja wiem na pewno, że ostatnio szukałem piosenki Gay Party. Ale nie, powiedziałem, ale nie jest taka piosenka, taka śpieszna... O tym, że idziesz na imprezę, się ubierasz jak super chłop, myślisz, będzie, wiesz, baraszkowanie, a tu chuj gay party, bo wszyscy same chłopy i no i w ogóle, ale to nieważne. Z czym się odnoszę, że szukałem tej piosenki, wpisałem to gay party do Spotify. Pierwsze wiadomo, piosenka, a drugie barka.
0: No dlaczego? Proszę, czyli barka.
1: Dlaczego barka?
0: Bo barka musi być, nie wiem. Zawsze. Co ty się
1: to
0: pytasz?
1: Tak są, że najpierw posłuchaj o tych pedałach, a potem barki, żebyś się jeszcze ten, nie, no dobra, nie wiem. Nie wiem dlaczego, tak po prostu się zdziwiłem. Nie wiem,
0: czyli
1: nie,
0: co, gay party obok barki? Gay party
1: tak,
0: na barce? Gay party na barce. To jest właśnie, właśnie to jest takie łączenie, żeby właśnie to zeszmacić i zestawić to, to ktoś to właśnie ustawia. To nie jest przypadek. To specjalnie, to jest wszystko wyreżyserowane. I ludzie myślą, jakaś tam lista przebojów. Znaczy i popularność ściągnieś. Kto to sprawdza, tą popularność? Ktoś zadbał o to, żeby było właśnie gay party na barce.
1: No... Powiem tak, możliwe. Ja właśnie, coś dostałeś na święta oprócz nocnego radia, bo ja wiem, że tam już siedzisz jak makwacz na swoim skarbcu, ale tak poza tym, nie wiem, gdzieś od bliskich, coś takiego, coś tam, teges?
0: Znaczy, tak wiesz, nie dajemy sobie teraz akurat tam prezentów. Ja się z rodziną teraz za bardzo nie spotykam na święta.
1: Czyli masz to gdzieś.
0: Spora część rodziny mi się wykruszyła, słuchaj, no to też z tego powodu. Jakieś tam relacje się też trochę, wiesz, pozmieniały pewne. No, nie chcę za bardzo, za dużo mówić, ale...
1: Ale rozumiem, rozumiem, no... bo ja też tak podobnie. Jakbym mógł, to bym przespał. Ja nie daję, nikt mi nie daje i jest w sumie spoko.
0: No właśnie, to ja myślę, że takich osób może więcej być, jak my sobie teraz tu rozmawiamy. No i pytanie teraz, czy się tym jakoś stresować, strasznie martwić? Chyba nie, no każdy żyje jakoś po swojemu. Trzeba sobie po prostu znaleźć sobie w takich okazjach, gdzie mówię o sytuacji, w której wszyscy coś robią, jest jakaś tradycja, tak trzeba, to się utarło. No nie wiem, to sobie powiedzieć, no kurde, a może jednak trochę inaczej, ja sobie po swojemu muszę po swojemu, muszę dostosować do siebie też pewne rzeczy, a nie wszystko robić tak jak wypada, pod dyktando. Więc myślę, że bardzo różne mogły tu być święta wśród nas tutaj w naszej społeczności. Też z tego powodu, że z przeróżnych stron świata ludzie są. Różny status i materialny i też wartości, przywiązanie do różnych rzeczy. Różne przeżycia przede wszystkim. Przede wszystkim może właśnie to, może różne doświadczenie życiowe, różnie się życie potoczyło. Każdy zupełnie... Jest to inny okres dla niego. No dobra, już nie chcę smędzić. Chyba smędzić
1: no
0: zacząłem.
1: No właśnie, po co tak przedłużasz? Bo równie dobrze można byłoby to podsumować tym, że gdyby każda babka i dziadek i matka, które mówią, że o, tradycja ważniejsza, musisz być w święta w domu, to by kurwa nie miały tych lampek na choince włączonych, bo by nikt w elektrowni nie pracował i by się ten, nikt nie zajmował się tymi rzeczami i by mieli mróz niektórzy w domu, bo nikt by się nie zajmował ogrzewaniem miejskim. No sorry, są rzeczy, gdzie ludzie muszą niestety być poza domem w Wigilię, wtedy kiedy wszyscy sobie jedzą, więc to, że ktoś nie jest w domu w Wigilię albo w ogóle ma to wywalone, może na przykład w tym momencie pracować, a odbije sobie to w dzień, kiedy wszyscy inni na przykład będą pracować i tyle. To jest nic, to jest nic.
0: No też, wiesz, nie każdy może być takim luzakiem, jak my na przykład może, nie? Nie wymagajmy od ludzi też, żeby różnie podchodzili. Znaczy, żeby tak samo jakoś podchodzili jak my, bo ktoś może mieć zupełnie inną filozofię co do świąt, co do jakichś, wiesz, noworocznych spraw, świętowania, spotykania się, rodziny, tradycji i też jego prawo, więc mamy to różne. Ja lubię słuchać waszych jakichś refleksji, doświadczeń i jak one są różne, to od razu sobie pomyślcie, że ludziom też się super tego słucha, bo właśnie dlatego, że są różne.
2: 10 zł.
0: O, coś wpadło.
2: A co powiesz o wybaczaniu w okres świąteczny?
0: Pieniążek.
2: Rikcz, czy nie szczere gówno, żeby kwasu w święta nie było? Zadzwoniłbym, ale smażę naleśniki na krokiety.
1: Pieniążek.
0: O, czekaj. Pieniążek, to błysnął pieniążkiem ktoś w końcu. No i to ja rozumiem. Retro gierki. Dyszka wpadła. Dyszka dla Franciszka, proszę państwa. No i on pisze tak. Słuchaj, Gumball, jesteś tam? Bo to jest ciekawe tutaj.
1: Jestem, jeszcze istnieje.
0: To jest, no tu do mnie. A co powiesz o wybaczaniu w okres świąteczny? Czy nieszczere gówno, żeby kwasu na święta nie było? Czyli czy udawać, tak? Czy się jakoś tam napinać, dostosować, powstrzymać przed pewnymi tam... Zadzwonił, bo masz naleśniki. Dobra, smacznego. No, to nie wiem, jeśli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, czy... Co, czyli żeby nie robić kwasu, żeby święta nie było, a wybaczanie, no to jest tu najważniejsze. Kurczę, ja myślę, że to jest święto... najbardziej związane z takimi rzeczami, jak wybaczanie, jak szczerość, ale to niektórzy mogą mieć trochę problem z jakimiś tam rzeczami takimi, albo z kontaktami, a to jest takie święto kontaktu, to jest pretekst, to jest okazja, to jest, no niektórzy to nazwą tradycją. Czym się różni tradycja od dobrej okazji, która się przyjęła?
1: Nie wiem, ale wiem na pewno, że zwróci, że nie ma, jak to się mówi, że w przyrodzie nic nie ginie, tak ta złość też nie zginie. Co to znaczy? Każdy chyba kojarzy wkurwienie przedświąteczne. I powiem wam, tutaj teoria, nie moja, tutaj oczywiście mówię, że tutaj to od kogoś podkradam. Jest coś takiego, że cały ten wkurw przedświąteczny jest spowodowany tym, że nasz organizm po prostu już próbuje wyładować na zaś te wszystkie złości, żeby na ten jeden dzień na Wigilię po prostu być jako tako spokojnym, a po świętach jeszcze bardziej to też wyrzuca, więc przed i po prostu jest wybuch cały czas przed wybuchem, nawet sam etam musiał się wyładować i to dosyć mocno, więc uważam, że gdzieś to może być, że efekt uboczny tego, że przebaczamy na święta, jest to, że wokół świąt będzie jeszcze gorzej.
0: Nawet nie tylko też przebaczanie, wybaczanie, nie wiem, wyciągnięcie ręki, no takie świąteczne sprawy, nie wiem, komuś tam pomóc, komuś dobre słowo powiedzieć, o kimś pamiętać. To przy okazji tutaj dziękuję za wszystkie prezenty, które mi się należały. A ja już nie będę dziękował, bo ja już raz dziękowałem.
1: Ja też podziękuję, bo też dostałem chyba 100, nie, więcej, 120, 110, coś w tym stylu. Także też fajnie. Lubię dostawać prezenty.
0: No, proszę. No właśnie. Także no, tematy świąteczne nam tu się podsuwają różne, ale może też niekoniecznie, żebyśmy się tak nie zafiksowali teraz, że będziemy o sałatkach, prezentach, Mikołaju.
1: A co, było w sałatkach? Ja w tym roku żadnej sałatki nie jadłem, ani jednej. Znaczy na święta, Boże, nie w tym roku. W tym roku pewnie jakoś jadłem, ale na święta nie jadłem.
0: No, nie było akurat w tej audycji nic o sałatkach. W poprzedniej było. No, ale to tak mówię jako przykład, żeby...
1: Nie, ja wiem. Co roku prawie każdy je tą warzywną, czy co to tam jest, że jajko, tam marchewka, jakieś inne pierdolety, co tam się wrzuca i to jest ta... No, wiesz, o co mi chodzi. Ta warzywna taka typowa, co wszyscy ją wpierdzielają i w tym roku jakoś nie było jej. Tortilla za to była na stole wigilijnym. Czemu nie? Powiem, że nawet była dobra, bo to było z jakimś ogórkiem, tam z jakimś serkiem, spoko. Może być. Nie ma problemu. Raz pizzę ktoś tam na stół wigilijny dał. Spoko, też czemu nie? Czy to musi być akurat, wiesz, takie stricte? A była wegetariańska, więc nie było tam mięcha. I spoko.
0: A są jakieś, słuchaj, to tak, bo tak trochę przynudzasz, to ja cię muszę podpytać tutaj. Znasz jakieś anime, mangi w świecie Christmas? Jakiś uniwersum Christmas, gdzie Mikołaje są różne. A... Jakiś święty Mikołaj ma magiczny worek i różne kolory Mikołajów się łączą.
1: W świecie Mikołaja chyba nie, ale każde anime ma... Taka jest zasada, że jeżeli anime jest jakieś komediowe... I jest to slice of life, czyli coś jak anime obyczajowe, można na polski, żeby wytłumaczyć wszystkim. To zawsze znajdzie się jeden odcinek na plaży i jeden odcinek świąteczny. I zawsze coś tam ze świętami jest, więc sporo można byłoby rzeczy świątecznych wyciągnąć. Tylko stricte takich bardziej kapitalistycznych, bo tam mało jest nawiązań raczej do katolicyzmu, chrześcijanizmu, tam raczej, że Mikołaj, prezenty, światełka, choinka i takie tam.
0: A jakiego najbardziej lubisz Mikołaja? Pewnie tego najpopularniejszego, Coca-Colaja, do którego wysyłasz listy, czy do tego, co gdzieś w zaświatach jest biskupa Mikołaja świętego, czy do tego Coca-Colaja, czy, przepraszam, bo to pieniążek przyszedł.
2: Na flaszkę i kabanosy.
0: O, jak miło, proszę bardzo, Sławek, i to jakie fajne, na 25 aż kabanosów. Dzięki za 25 kabanosów. No, także na flaszkę i kabanosy. No, elegancko, dzięki wielkie. No, o czym to ja mówiłem, Gumball?
1: O tym, do jakiego Mikołaja wysyłam list.
0: O, właśnie, masz jakiegoś? Bo ty masz pewnie takiego jakiegoś mangowego, albo
1: ja wysyłam do Satan Claus.
0: Do Satan Claus, no właśnie. Satan Claus, tak. No. Czyli taki złowrogi bardzo, Mikołaj, który zabiera tak prezenty.
1: No właśnie, bo przecież kurwa...
0: To państwo.
1: Zapierdolić komuś. Nie ma. Co myślisz, że Mikołajowi się chce? Zapierdoli tam. I tyle. I mi da.
0: Czekaj, bo tu do czegoś dochodzimy, czyli odwrotność świętego Mikołaja, czyli zabiera prezenty, czyli takie państwo. I to nie ty listy wysyłasz, tylko oni do ciebie wysyłają listy. częściej. Odwrotność Świętego Mikołaja, państwo. Odkryłem to, słuchajcie. To jest, ja wiem, że brzmi jak szaleństwo, ale tak jest.
1: No, no, to dokładnie. Ja widziałem w ogóle życzenia świąteczne fajne, żeby dużo pieniędzy, żeby dobrze tam się żyło, czy coś takiego, jakiś polityk dał, tak mi się kurwa. Jakbyś podatki zmniejszył, to bym miał więcej pieniążków.
0: A smakowicie wygląda dla ciebie ta kiełbaska na zdjęciu? Chcesz trochę? Masz, zjedz, masz tu.
1: Biała.
0: Nie, jedz, tu masz białą kiełbaskę. O, i koperkiem ci posypię, bo z koperkiem lepsze masz.
1: Ale to raczej wielkanocne danie niż takie świąteczne, prawda?
0: No, w sumie tak.
1: Barsz, biały, żurek, te rzeczy to raczej wielkanocne.
0: No, w sumie tak. To... Czyli tak bez sensu trochę wstawiłem tą kiełbasę w sumie.
1: No tak, no bo czy to nie jest tak, że w Wigilię nie można jeść mięsa. No akurat teraz zeszło, że w ogóle nie można było, bo post, piątek to zawsze jest post. I to już jest grzech jeść post, ale w samą Wigilię nie jest grzechem zjeść mięso, jeżeli nie wypada w piątek oczywiście. To po prostu jest tradycja, którą tam kultywujemy. Ale raczej kiełbasy się chyba nie je w Wigilię.
0: No raczej tak, rybka. Nie, no teraz tak się patrzę, czemu ja dałem kiełbasę? No przecież no wiadomo, rybka, sałatka, śledzik, barszczyk. No, a ja
1: koreczki,
0: czemu ja tą koreczki kiełbasę tu dałem? To jest...
1: Typowa rzecz świąteczna, no to są koreczki, prawda? No jakieś takie z olejem, no gdzieś tam u mnie leżą. Ja akurat preferuję w śmietanie, prawda? No, ja tak wolę, ale każdy tam swoje. I wiesz, Polacy to raczej głównie w tewoleju, jakiś tam ten, karp, ale to tak standardowo, chociaż ja karpie nie lubię, bo on błotem jedzie. Masz jakieś różne pieczone tam rzeczy, bo zawsze jest tak, że wiesz, najszybciej można coś w kuchence zrobić, no to się dużo piecze rzeczy na Wigilię. Pierogi ruskie, pierogi z kapustą, pierogi z kapustą i grzybami, jakieś dodatki.
0: No właśnie, jeszcze grzybki. A tutaj też pisze Matsumiko, chlebka mu jeszcze, chlebka. No to słuchaj, to tak z chlebkiem, jak to się mówi, to znaczy, że tak dziarsko musimy trochę dynamicznie. Mam propozycję, jak będziesz miał jeszcze ochotę, to zapraszam później na antenę, a może ktoś inny spróbuje też jakiś temacik tu podrzucić. No to co, Gumball, to tymczasem, borem lasem.
1: No dobrze, trzymaj się.
0: Cześć. Może jeszcze się pojawi Gumball, zapraszam. No, ale wolę ostatnio właśnie tak pojedynczo odbierać, nie robić Hyde Parku. No, więc jak to się mówi, dajmy szansę innym. No. I to zyskało nowe znaczenie teraz, jak odbieram pojedynczo jeszcze. Krawiec, cebulę daj. Cebulę daj, tariraraj. Kutia jest na ekstra. Pisze jam ci to.

0: w wigilijnej audycji też mówiłeś o Wielkanocy. Naprawdę? To musiałem być fest zgrzany. To słuchajcie, ale mówiąc zgrzany, mam na myśli, że to coś była jak, to jakaś pomroczność jasna, jakaś choroba chyba, pomroczność jasna. Ja ostatnio mam ataki pomroczności. To by był drugi udokumentowany przypadek w Polsce. Ten syn Wałęsy miał też pomroczność jasną, wypadek. Więc to by był drugi przypadek w ogóle na świecie pomroczności jasnej. Muszę się w końcu zbadać, czy ja nie mam tej pomroczności. No, a wy podrzucajcie jakieś temaciki. Ja tu świruję, żeby tak was zachęcam na różne sposoby. Jakieś podrzucam też żarty, coś do tamtego, foforofo. No, to miało być śmieszne. Co tu jeszcze piszecie? He, he, he. No, to jeżeli ktoś się śmieje. Nie wiem, czy z tego, co ja mówię. A, no to jam ci to. To pewnie się ze mnie śmieje i to by się zgadzało. Że mi się myli Wigilia z Wielkanocą i zaraz potem jest jego.
1: Jaki frajer cfel. Co za łajza. Nie mogę.
0: Tak się śmieje właśnie. Na pewno ze mnie. No także też zapraszam do kontaktu na antenie. Kto ma ochotę, no teraz macie fajnie, bo widzicie, mało osób dzwoni. Może taki czas, może już mam poobrażanych wszystkich. Muszę tu na listę zobaczyć. Lista poobrażanych. O, tu jeszcze jest jedna strona. O, tu jeszcze 15, 30, 40, 60 obrażonych, plus jeszcze jeden malutki taki, lekko obrażony. Dobrze. Dobrze, już tu spojrzałem, już wiem. Nie jest tak źle. Tam. Jeszcze. Luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki. I może słucha też święty Mikołaj. Proponuję, słuchajcie, święty Mikołaj ma taką moc, że... Moc. Dobra. Miałem was okłamać, ale powiem wam prawdę. Święty Mikołaj słucha nocnego radia. Rozmawiałem z nim wczoraj. Wiem, brzmi jak szaleństwo. Znowu będzie, że o, krawiec tu wymyśla jakieś znowu. A właśnie spotkałem. Taki chwiejący się święty Mikołaj trochę, taki z czerwonym nosem, z pustym workiem, tak przechodzi kierowniku. Ono chodzi się. No taki święty Mikołaj. I powiedział mi, normalnie widziałem czapka, wszystko, buty. Nie wiem, chyba był jakiś ten, że jakiś wypadek miał, może sanie mu się rozwaliły, dlatego tak był taki pokiereszowany, ja nie zauważyłem, bełkotał. Już teraz nie wiem sam. To był na pewno prawdziwy święty Mikołaj i on mi właśnie mówił, że on słucha nocnego radia, bo ja tak trochę tam mówiłem to tego, to nocne radio, on mówi, o, to ja słucham. To jest prawdziwy święty Mikołaj, słuchajcie. Więc do czego zmierzam? Możecie sobie przez nocne radio coś zażyczyć od świętego Mikołaja. Po prostu wystarczy, że napiszecie to na czacie. On na pewno tu jest, tylko się ukrywa. Pod jakimś innym tam pseudonimem, bo tak to by wszyscy go zaczepiali od razu. I zaraz byście tu na czacie mu pisali: Święty Mikołaju, ja chcę deskorolkę. A ja teraz, dajcie mi złożyć tam zamówienie. I byście wszyscy się rzucili na tego świętego Mikołaja. Ale właśnie to, że on słucha nocnego radia, już teraz może wytrzeźwiał, bo chyba pijany był jednak, ale to nie wiem. To chodzi. No, także życzcie sobie coś tu, czego, nie wiem, jak różne mogą być teraz wasze tutaj życzenia, takie wiecie, no, jakieś prezenty, a może ktoś ma jakieś niematerialne, na przykład chciałby jakie to mogą być niematerialne rzeczy do zażyczenia sobie, żebym przeszedł z siódmej gęstości na ósmą. Taki skok level. To jakiś tam ezoteryk. Albo można sobie zażyczyć na przykład, nie wiem, tam pogodzenia się z kimś, nie? Na przykład, żebyśmy się pogodzili, żeby tak przyszedł tutaj i powiedział: Rysiek, Stasiu, Stanisławie, kochany. Tak wymyślam teraz, no, przepraszam, jakiś Rysiek, Stanisław, no, tak to przypadkowo. No, ale tak sobie dumam nad tym wszystkim. Bo to ogólnie się dzieje, wszystko to, całe te. No, także tak. Tak więc, no. Może to takie wydarzenie mocy. Może każde wydarzenie ma swoją moc jakąś. I tak jak w grze komputerowej by było, że takie ukryte jest, że tak nie widać, bo to tylko specjalnym takim skryptem można odczytać. I takie ukryte jest właśnie, no, że jest takie wydarzenie, święto i ono ma jakąś moc, jest zabarwione takimi czakramami kolorowymi. I każdy coś tam wnosi. Na przykład to jest takie na różowo, czerwono, żółto, tak świeczkowo. I to jest takie święto ciepła, światła, śpiewania razem, zajadania się, coś takiego, nie? A może zupełnie nie. Może chodzi też o coś innego zupełnie czasami, nie? Zupełnie inne jakieś wydarzenie. Może na przykład spędzenie samemu świąt, albo spędzenie w nietypowym towarzystwie, albo spędzenie świąt trochę inaczej, albo spędzenie świąt, które nie wyszło, albo spędzenie świąt, które wyjątkowo wyszło, albo spędzenie świąt, dobra, już, bo świądu dostanę od tych świąt. Jest tylko 7 gęstości, pisze Agnesa. To, przepraszam, a to znaczy, kurczę, tutaj babola walnąłem, babola. Ach, jak ja się mogę tak powiedzieć? No wiadomo, no oczywiście, no, 7 gęstości max, to jest wszystko już tutaj... prawda, no to jest twarda wiedza, no, wiadomo, teraz nie wiem, sam nie wiem, czemu powiedziałem 8, wiadomo przecież, że jest 7 gęstości, tak. Święta się już skończyły, no, ale ja jeszcze jestem w świątecznym nastroju. Gwiazdka się skończyła. A gdzie Eton? No właśnie, gdzie on jest? Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi nadający, oncy? Republika mi się włączyła, kurczę. No, może zrobię takiego covera.

Ja sobie życzę. O, no w końcu coś się pojawiło. Aldona napisała, tu są jakieś życzenia właśnie. Nie, coś to jeszcze Gosia, czekajcie. To ja poproszę świętego Mikołaja o zdrówko na cały następny rok. I tu hi, hi, jak wkleiła jakieś. No, to bardzo ładne, bardzo ładne. Życzę sobie, żeby skończyć już tą sztuczną, świąteczną atmosferę i Tomu pokazuje takie rokowe jakieś, satanistyczne jakieś. Z niego już wyszło 6 demonów i jeszcze siedzą. Ja sobie życzę randkę z panem Marcinem Dorocińskim, pisze Aldona. O, no to już, już coś nietypowego, coś ciekawego. No to już dzwonimy do pana Marcina Dorocińskiego. Czekajcie, wy nie słyszycie, tu mam sygnał. Wiem, że trochę późno, już tak, trochę już siara dzwonić o w 8:30. Nie odbierze chyba. Nie. Zaraz się włączy sekret. Halo? Panie Marcinie, no ja na wstępie chciałem podziękować, że pan odebrał. Naprawdę, to niesamowite. Pan to jest taki właśnie, że zawsze można... Właśnie, mówi pan, to jest taka sytuacja, że właśnie może do nocnego radia by pan coś tutaj... Ej, człowieku, wiesz, która jest godzina? Człowieku, ja już spałem, kurwa. Koralu złoty, spałem już, wiesz, rozumiesz, i chyba będę musiał zrobić ci krzywdę za robienie sobie takich psikusów, dzwonienie do mnie o tej porze. No nie, przepraszam, no zadzwoniłem, bo tutaj było takie życzenie, no to od słuchaczki. Od słuchaczki mówisz, dobra, wiesz, niech będzie. Pozdrawiam słuchaczkę Nocnego Radia. Tu mówi Marcin Dorociński, którego widzieliście w wielu wspaniałych filmach, jak skakałem, jak biegałem, ale też jak przemawiałem, jak strzelałem. No to co? No to kończymy chyba, nie? Tak, dzięki. Ty, Marcin, jesteś spoko w dechę gość, wiesz, że wpadłeś do takiego małego gównoradyjka wpadłeś. Może jakoś tam byś coś gdzieś szepnął, zareklamował to. No, trzymaj się, cześć. Nara. Trzymajcie się wszystkie nocniki. Nara, hej. No taki zaspany Marcin trochę był, to dlatego inny głos ma trochę niż normalnie, tak słyszeliście. Ale to przez telefon to też inaczej słychać. Raz, że przez telefon, dwa, że chyba zaspany był, no tam przerwałem, spracowany może. No. No. Aldona pisze, niech będzie taki, może niech, w sensie, że co, niech będzie taki Dorociński, byle jaki. No dobrze, to się cieszę, że cieszę się, że może być. No. Ja tu liczyłem, że będziesz tryskać teraz radością, piszczeć po prostu, że w ogóle, no a tu takie, że może być, niech będzie taki. Lepszy taki Dorociński w garści, niż prawdziwy na dachu. Pamiętajcie. Awe, elo. Każdy się pewnie inaczej zaraz ze mną przywita. Tu wasze zdrowie, kompanii. Dalej rzekam, braci. No, a tu ktoś inny napisze po prostu elo. Tak, to taki bardziej hip-hopowy, rapowy, wiecie, skate'owy. No, elo. Elo, mordo. A ktoś inny tam sława, chwała. A ktoś inny, bo tak zupełnie inaczej, no się różnimy właśnie. A ktoś inny tam elo. No, yo. Kiedyś się śmialiśmy z potrzebą, to jeszcze z Klodem, już nie, chyba z potrzebą się śmiali. Coś tam o raperach. Dobra, nieważne, jakieś mam. A, że popularne imiona na przykład znaleźliśmy gdzieś tam. Tupak. Że jest Tupak dla dziecka. Taki Tupak potem w klasie? W ogóle jakby jeszcze można nazwać fajnie dzieci? Na przykład Jason, ale tak przez G, nie? I przez J. Jason. To taki odpowiednik Jessiki. Ciekawe, jakie będą popularne imiona w następnych latach. Jak to się będzie zmieniać, moda na imiona.
może już ludzie całkiem zaczną nazywać sobie dzieci jak chcą. To jest moja własność, ja sobie mogę nazwać jak chcę. Ja na przykład tu mam już 12 tutaj, o, i to są, proszę Państwa, tak, Gandalf, Aragorn, przedstaw się, Tupak, gdzie jesteś tam? Yo, tam Tupak mały biega, o, a tu Michael, a już też taki przylatuje tam, No, nie wiem, no tak sobie dumam, nie? I tak chcę ponazywać, no oczywiście Michael przez J, tak, Michael, tak. Spuszczone, to jest normalne. Wiecie, to nie jest nic takiego do śmiania się znowu, bo zmieniają się imiona, ewoluują. Może się spolszczyć właśnie taka Jessica, Michael, George nawet przez G, George.

0: Dobre imię to już jest podstawa dla bohatera. Ginger jeszcze przez G. Nina. Pisze, Nina pisze Ginger. Przez dwa G. Nocniczek? Ale że co, że imię Nocniczek? No, nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło, gdyby ktoś właśnie nazwał swoje dziecko Nocniczek na cześć Nocnego Radia. To był miły gest. Saturnin. Dobra. No, także różne też czekam na propozycje nietypowych imion. Zapraszam też do dzwonienia, jak ktoś ma ochotę. Z Gambolem się tu rozstałem i zamienił stryjek Gambola na kijek w dupie, bo nikogo nie ma właśnie. No i kijek w dupie. No a to właśnie ja bym takie hasło tu dla Nocnego Radia może nowe zaproponował. Już nie to są ludzie nienormalni, tylko wyciągamy kijaszka. Takie hasło nowe, slogan, nie wiem czy się spodoba. Wyciągamy kijaszka, żeby tak zachęcić właśnie ludzi trochę tam, wyciągnąć tego kijaszka, się wyluzować trochę, żeby nie być taki sztywny. No ja też jestem trochę znerwicowany, bo nie mam papierosów. Niestety, znowu mi się trafiło jakoś tak. No więc też musicie być wyrozumiali, bo mogę wpaść w szał. Na przykład to, że jestem dla was miły, to nie znaczy, że to się może zmienić. I wy wiecie o tym, że to się może zmienić. I boicie się tego. Boicie się tego. Jakieś głupoty gadam. I co? Przepraszam. Echo. Niechcący nałożyłem wiadro na głowę. Tak, bo ja tu mam wszystko tak analogowo zrobione. Ja nie mam tutaj jakoś elektronicznie, tylko po prostu jak na przykład teraz sobie nałożyłem wiadro na głowę.
1: Teraz sobie założyłem rajstopę na głowę i chciałem powiedzieć, że do niczego się nie przyznaję. Nie znam tych ludzi na czacie, którzy są. Nie będę wymieniał z nazwiska, ale wszyscy zostali w tym momencie zapisani, którzy są na chwilę obecną na czacie. Zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec wszystkich ludzi, którzy od początku tej audycji są i tutaj czatują.
0: Mam też takie bardziej tradycyjne różne filtry, na przykład do śpiewania, żeby głosik fajniej brzmiał.

Także ja jestem dzisiaj w rozrywkowym bardzo nastroju. Chętnie sobie z kimś podowcipkuję, pożartuję, no ale coś widzę, że chyba jesteście w kiepskim humorze. Nikt nie ma ochoty tu się powygłupiać, jakąś anegdotkę powiedzieć. Słuchajcie, to takie ułatwienie dla... może być anegdotka na przykład taka jakaś, w której mi się dostanie po uszach, jakaś oda do Krawca, jakiś moralitet skierowany do mnie, jakaś przestroga, legenda. Ja oczywiście no, znany jestem ze swojej skromności, ale myślę, że nadszedł czas, żeby coś takiego stworzyć. Tak. Ale równie dobrze może być na przykład legenda o Etamie albo legenda o kimkolwiek, kogo kojarzycie z nocnego radia. Tylko nie jakaś taka, wiecie, żeby komuś tam poszło w pięty, to chodzi o to, żeby się tu bawić, żeby żartować, nie? Żeby się weselić też trochę, żeby rozpędzić te smutki, różne stresy, trochę się wyciszyć, trochę się uśmiechnąć.

0: trochę sobie beknąć, bo się najadło się. Także...
1: To alkohol! Największa trucizna!
0: No właśnie. Ja to uważam, że alkohol to faktycznie jest największa trucizna i no to zatruwa życie. To chyba taki truizm. No. A osób, które mają większy lub mniejszy problem z alko, jest dużo w tym mówiący te słowa, w tym wypowiadający właśnie w tym momencie te słowa i dokonujący coming outu. Prowadzący krawiec, kapitan, przyznaje się, ciągnie mnie trochę. Nie no, no to teraz znowu wypiłem trochę, tak, teraz znowu. No ale nie no, staram się nie pić. Tak nie piję strasznie dużo, no czasem trzeba, no bo tak to jest, ale nie no, alkohol niszczy wszystko, rozwala w ogóle. To jest prawda. Ktoś powie, a co mi tam taki alkohol... Człowieku, on, alkohol niszczy w tobie lechicką moc, turbolechicką moc nawet, słuchaj, to jest wszystko wypalane. Ty po prostu dostajesz chwilowy tylko przypływ od matki Gai i parę tam takich pomniejszych mocy od Trygława. Już tam je tylko dokończę, bo ważne rzeczy mówię teraz na antenie. Także mówię, tylko pomniejszych parę mocy od Trygława. Ze Swaroga to tam raptem jeden czakram i to jest odpowiednik czakramu wawelskiego i tyle co macie. Więc pamiętajcie o witaminie D, doładowanie, słońce, a nie woda. Halo, Etamie, witam cię. O, chory, kaszle.
2: Nie, dłubałem sobie wykałaczką w zębie i mało jej nie zjadłem. Tak zagryzłem mocno, bo dobrze, że mówiłeś akurat. No. Chciałem powiedzieć. No, ty ochlejusie, ty jeden, ty pijaku. Ty,
0: no, to co pan mnie
2: delikatnie, że tak powiem.
0: To pan, no, panie, ja inwektyw, jestem... No. Panie, ja jestem abstynent, ja nie piję alkoholu od maleńkiego. Od maleńkiego, bo alkohol to jest... Zguba ludzkości. Jak ja zostanę prezydentem, na razie w radio tylko tutaj, ale jakbym kiedyś prezydentem, to ja zakażę. Ja powiem do ludzi, powiem, o, dawaj tą butelczynę mnie tu. A jak będzie się stawiał, to pałą w łeb dostanie. Ja będę miał ludzi swoich wtedy od tego i po prostu mu zabiorą.
2: No widzisz, a alkoholu może nie pijesz, ale wódę tak.
0: Dodajmy jeszcze, że alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach. Takie polskie powiedzonko, wspaniałe, no tak. Piękne
2: przysłowie. Jak to mówią, wódka twój wróg, więc lej ją w mordę. Czekaj, coś tutaj u mnie syczy. A, bo czajnik stawiłem sobie na herbatkę. Widzisz, jaki ja jestem porządny. Ziółka, herbatka, malinowa, tego typu rzeczy. Tym byś się zajął, popijałbyś sobie herbatusie. Jak lubisz palić, to fajeczkę z tytoniem byś sobie nabijał. Taki troszeczkę bardziej stetryczały byś był wtedy, a nie papierosów nie mam. No to tytoniu sobie kupi fajeczkę. Myślę, że jest wielu słuchaczy, którzy by ci na fajeczkę taką tradycyjną, ładnie rzeźbioną z kości słoniowej donate'a dali. Prawda, słuchacze?
0: Tą fajeczką to mnie... To...
2: Brawo, Etam.
0: No, zaraziłeś mnie tą fajeczką, powiem, to chyba dobre byłoby dla wizerunku, tylko jeszcze przydałoby mi się jakiś tam profesor, coś tam, jakiś tam HR, GR, krawiec, doktor i żeby stworzyć jakieś właśnie takie dzieło, coś napisać takiego, żeby to od razu kultowe było, tłumaczone na 100 języków, taki pisarz właśnie krawiec, HR, krawiec, dobra, no to są to już jakieś pomysły. No, a powiedz mi tam taką rzecz. Czy z czymś dzwonisz tutaj?
2: Z czymś dzwonię? Masz na myśli,
0: czy tak, czy jakoś... tak bardziej, że ci się nudzi? Ale szczerze powiedz, ja cię nie wyrzucę z anteny. Nie. Jak ci się nudzi, powiedz szczerze, to ponudzimy się. Znaczy nie, wtedy coś wymyślimy tutaj, żeby się nie
2: ja
0: nudzić.
2: Należę do takich ludzi, którym nigdy się nie nudzi, ponieważ na przykład dzisiaj wybrałem sobie z listy, już teraz ci nie powiem, czy 3 czy 4 słuchaczki z bardzo długiej listy słuchaczek Nocnego Radia. Ja myślę, że ty nawet nie masz na swojej liście Skype'owej tyle słuchaczek Nocnego Radia, co ja mam. I sobie z nimi pogadałem trochę, bo mam takie kobiece problemy, znaczy kobiece, z kobietą problemy takie, że tak powiem. Już myślę, że niby się wyprowadziła, już był w ogródku, już witał się z gąską, a tutaj się problemy porobiły i różne takie rozmowy tutaj miałem i po prostu troszeczkę mnie to irytowało, no i postanowiłem z kobietami Nocnego Radia pogadać. Nie zdradzę oczywiście, z którymi gadałem, bo to są prywatne rozmowy, znaczy nie intymne, ale takie no...
0: Wiesz, czekaj, ale to spróbujmy to trochę uporządkować, co tu mówisz. Też masz nerwowo, też tu były pewne jakieś tam świąteczne, jakieś przecieki były filmowe, że zdenerwowany byłeś jakoś tak świątecznie.
2: No byłem zdenerwowany, tak, ponieważ zadzwoniła do mnie moja kobita i zamiast, że tak powiem, z życzeniami, to bardziej z pretensjami. Natomiast ja oddzwoniłem później, bo przemyślałem te wszystkie rzeczy, które tam były. No i zaproponowałem, jak to ja, prosty logik, pewne rozwiązania, może pewną propozycję, na co pretensje były kontynuowane. No więc
0: jeszcze większe, jeszcze większe.
2: Nie, już nie tak duże, ale mnie nic tak bardzo nie denerwuje, jak brak logiki. Niestety, ponieważ mam już tyle lat, ile mam, znowu muszę użyć tutaj tego argumentu wieku, którego tak strasznie ludzie nie lubią, to co mnie najbardziej denerwuje, to brak prostej logiki.
0: No tak, to jest takie najbardziej rozbrajające czasami u innych ludzi, jak rozmawiamy i nagle ktoś tak, wiesz, coś nielogicznie mega głupiego powie, tacy bezradni się wtedy robimy. O. A tutaj Aldona pisze, Consuela wróciła. To chyba taki był film, tak? To w Szczecinie się działo, taki polski film, Consuela wróciła.
2: Zdradzę wam tylko tyle, że może Aldona się czuje troszeczkę zaniedbana, bo akurat do niej nie zadzwoniłem. Przepraszam cię, Aldonko, że z tym problemem do ciebie nie zadzwoniłem, ale ostatnio rozmawialiśmy tak dawno, że po prostu prywatnie, więc po prostu no, głupio by mi było od razu tak zadzwonić z problemami. Miałem przez chwilę na myśli zadzwonię do Krawca i z jej pogadam, ale że ty byłeś ostatnio taki zdołowany i nie ukrywajmy, no troszkę alkoholik, no to co ja będę z alkoholikiem, te takie problemy życiowe
0: Garzisz?
2: Nie, no tylko uznałem, że po prostu gdybyś posłuchał tych takich moich, że tak powiem, wynurzeń, moich problemów świątecznych tutaj z byłą, znaczy oczywiście one są tylko i wyłącznie problemami telefonicznymi, to myślę, że po prostu jeszcze byś popadł w głębszy alkoholizm i na przykład zamiast wódki zacząłbyś bimber pić, co po prostu tylko by spowodowało jeszcze większe problemy u ciebie. Nie, no ja do ciebie dzwonię z jakimś problemem, ale raczej takim lekkich kategorii, a nie kategorii damsko-męskich, bo jak wiadomo, te kategorie są najtrudniejsze, zawsze takie najbardziej dołujące. Co nie znaczy, że jestem tym zdołowany, bo jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno. No.
0: No, czyli tak, no.
2: No, także nie dzwonię dlatego, że mi źle, czy nudno, czy tego. Po prostu widzę białą kiełbasę. Akurat się też najadłem właśnie, tak powiem szczerze, robiłem po chłopsku jedzenie, czyli kotlety schabowe zalane gorącą wodą, zrobiły się ciepłe, posmarowałem musztardą, położyłem na chleb i zjadłem. Bardzo, bardzo polecam schabowe podgrzać sobie, położyć na chlebek, musztardką posmarować i zjeść.
0: Czyli mamy, kochani, pierwszy jakiś taki template, jak święta template etamowy. Właśnie musztardka, tu sobie posmarować. Siąść, no, zadzwonić, pogadać ze skrawculkiem, poawanturować się troszkę przez telefon.
2: Nie. Nieważne. Broń Panie Boże, ja nie awanturowałem się przez telefon. Ja zawsze teraz już jak rozmawiam, to rozmawiam zawsze tak mniej więcej spokojnie jak w tej chwili. Wszystkie moje rozmowy są takie. Znaczy, nauczyłem się tego oczywiście na filozofii, jak robiłem Schopenhauera, przerabiałem. Znaczy, nie powiem, że nigdy w życiu się nie awanturowałem, bo to by było troszeczkę takie przegięcie z mojej strony, że tak nigdy nie było. Tylko ja staram się tego unikać, ponieważ u mnie awantury są rzeczą bardzo rzadką. A kiedy bardzo rzadko się awanturujecie i tłumicie pewne rzeczy w sobie, to wybuchacie wtedy. I wtedy mogą się zdarzyć takie różne rzeczy. Na przykład walnicie ręką w blat, a ten blat się złamie. Albo co gorsza, złamie wam się palec, albo wybije. No, u mnie się akurat wybił ostatnio palec, jak się wkurzyłem na coś, co
0: masz,
2: mi spadło.
0: Masz tam jakieś noworoczne postanowienia może?
2: Nie postanowiłem nic, bo jak coś sobie postanowię, to tego nie zrobię, więc to nie ma najmniejszego sensu. Na przykład dzisiaj postanowiłem, mam krótką listę rzeczy, które miałem dzisiaj zrobić i nie zrobiłem ani jednej z tych rzeczy, ale jedną rzecz zrobiłem. Postanowiłem sobie, że jeśli zobaczę, że jesteś na żywo, to zadzwonię.
0: To inne pytanie. Ja takie losowe dzisiaj pytania wam będę zadawał różne. Czy dasz się zaszczepić, skoro jak będziesz miał nagrodę, bo czasami tak dają krowę i kurczaka, to czy się dasz wtedy zaszczepić?
2: Rozważę szczepienie. Czy, może tak, ja w życiu kilka razy szczepiony byłem, bo przecież chyba każdy z nas był kilka razy szczepiony, czy tego chciał, czy nie chciał, bo wtedy w tych czasach naszej młodości czy maleńkości, to raczej było to takie bardzo charakterystyczne, że decydowano za nas. Natomiast jeżeli chodzi ci o to, co jest teraz, to rozważę to wtedy, kiedy będzie dostępna oficjalnie po 4 fazach testów szczepionka i kiedy będzie wzięta za to odpowiedzialność producentów za skutki tej szczepionki. To wtedy tak. Wtedy to rozważę.
0: No okej, okay. czyli rozważysz. No.
2: Natomiast udzielę ci odpowiedzi drugiej, której na pytanie, którego mi nie zadałeś, a które by pewnie cię kusiło zadać, czy zrobiłbym to, gdyby był przymus. Otóż przymus zmobilizuje mnie tylko do tego, żeby tego tym bardziej nie zrobić.
0: No to tak, to tak się znam od tej strony.
2: Powiem więcej. Każdego, kto spróbował zrobić, by to na siłę
0: zabije w 10 sekund. Miejscu. Ale tu masz tylko 10 sekund, zdradziłeś swój słaby punkt, że ty jesteś po prostu jak maszyna śmierci, jak John Wick, John McClane i Rambo w jednym trochę, ale tylko przez 10 sekund, potem spadają siły, ale ty masz takie techniki z ołówkiem, wbijasz jednemu ołówek w oko.
3: Przepraszam, 6 zł 66 groszy.
0: O proszę.
3: Wincy i Krzanu, Donecik. Zdrowie etamatora i na pochybel chrześcijaństwu.
2: Na nóż dla etama pewnie. Nie widzę.
0: Ale zdrowie etamatora, etamator. Syn krawca, to właśnie ja nie wiem, ile tych dzieci mam porozsiewane. Jeszcze 666, taka szatańska tu liczba. Dla mnie to ona jest szatańska, bo tam ten przecinek jest. Mam, jak nie będzie, to będzie święta. 666 to będzie święta jako donate, a 6,60 to jest szataństwo jakieś, to nie powinno się... Takich małych.
2: No tak. Więc, znaczy, wiecie, możecie dać nawet 6,6, tylko musi być... Wtedy ta kwota będzie liczona w dziesiątkach tysięcy lub w setkach tysięcy, w zależności od tego, co będzie po przecinku.
0: Może by na przykład sam diabeł się objawił, sam szatan wśród tutaj sponsorów, mecenasów, donatorów i pojawiłby się donate na przykład: witam, to ja, szatan. Czy mam wysłać kolejnego donata na 1 000 000 zł? Czy sprzedasz swoją duszę? Ale to był tylko taki za 3 złote. No to ja tu się śmieję, ta szatan i 3 złote akurat. No, ale proponuję, że 1 000 000, ale to no, ściemnia, a jakiś to na pewno nie jest prawdziwy szatan. A dobra, a to proszę bardzo, to sprzedaję, no. A tam za chwilę faktycznie przychodzi donate 1 000 000 zł, ja tak patrzę, a tu jest 1 000 000 zł. proszę bardzo, zgodnie z umową, to ja tu szatan znowu wpłacam obiecanego donata i dusza moja, dziękuję. Pozdrawiam.
4: Krawiec, krawiec, ale ty jesteś fantasta. Za twoją duszę ja wątpię, czy ktoś by dał 10 tysięcy. takie nadmuchane nic. Jak to było w tym w kabacie, tak to było kabat, jak to przyszedł ten teatr telewizji. Takie nadmuchane nic.
0: Panie Paździoch, to co? To niby lepszą duszę masz? Pan to jesteś taka dusza, że się to nie rusza. Kurde.
4: No, ja to mam dziewiczą taką, wiesz, taką czystą, lekką i przyjemną. No. W każdym razie, no nie gadaj tak, bo wiesz, bo skończysz audycję, a tam przyjdą do ciebie w karty grać zaraz o cyrograf krwią własną podpisaną, nie? Też tak może być. I w poniedziałek, czekaj, dzisiaj jest poniedziałek, nie, czy to jest poniedziałek? Co dzisiaj jest? Coś mi się te święta, przez te święta pomyliło.
0: Jeszcze jest niedziela. Za niedługo się zacznie poniedziałek.
4: Ale jutro jest jakieś święto znowu. Znowu wymyśli jakieś święto. Teraz są 3 dni świąteczne.
0: Tak, lany poniedziałek jutro jest.
4: Nie, lany poniedziałek jest po Wigilii, po Wielkanocy.
0: Śmieję się, tak sobie wyobraziłem, jak tak, wiesz, mróz, wszystko zamarza, a wszyscy się wodą pryskają. To fajne święto. Taki lany poniedziałek.
4: No, ale na przykład może być taka sytuacja niespodziewana jutro, że nagle tak ktoś stuka do ciebie, puk, puk, puk, nie tak 3 razy. Otwierasz drzwi, a tam takie 2 białe chłopcy ze skrzydełkami i zaczynają, dzisiaj Betlejem wesoła. Ty taki zagubiony się czujesz, nie wiesz co zrobić. Szybko po 10 zł sięgasz, dajesz im, a oni mówią, ksiądz będzie za chwilę u pana.
0: A to się okazało, że to gliniarze przebrani za ministrantów. Ja się tam odwracam, żeby dać 10 zł i paczkę cukierków. A tu nagle kopa dostaje tak, kurde, w nogi i kajdanki. Gleba, leżysz, kurwa, leżysz. I okazało, że to tacy gliniarze z Wydziału Zabójstw przebrani za ministrantów.
4: Nie. Może nie aż tak źle, ale na przykład podejrzewali cię by na przykład o to, że zniknęła Maria z szopki środowej. I znaleziono u ciebie fragmenty figurki na przykład, nie? Bo ktoś podrzucił, nie? To wcale by się nie zdziwił, jakby takie coś było.
0: No. Dokładnie. Dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Trzymaj się, Etamie. Jeszcze może się usłyszymy, bo to dzisiaj są... Trochę chcę, żeby były krótsze telefony, ale może będę dopuszczał, żeby jak ktoś będzie miał ochotę...
4: Już nie tłumacz. Tam na pewno jakaś dziewczyna dzwoni, chce coś powiedzieć. Dobra. Po tym, co ja zadzwoniłem i powiedziałem. Dobra.
0: Dobra,
4: skoro dzwonią kobiety, to trzeba przerwać. Znaczy nie, kobiety nie lubią, jak się za szybko przerywa, ale dobra. Trzymaj się, hej.
0: No, na razie.

0: Okej, okay, tutaj Wiking przed chwilką się szykował i może zadzwoni do nas, to zapraszam na antenę. No i proszę bardzo, tutaj szybciutko, sprawnie jest i on jest i Wiking, witam serdecznie.
1: Ahoj. Tak, dobry wieczór skacze, dobry wieczór skacze.
0: Dobry wieczór, ahoj Wikingu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj z tobą.
0: No, ja sobie wypraszam, o! Tak, nie możemy pozwolić na antenie radia nocnego na takie... Co tam, co tam, jak tam, co powiesz?
1: A w porządku, no. W porządku, A jak ahoj, to oczywiście to jest także po czesku. Witamy.
0: No właśnie. Nie mają dostępu do morza, a krzyczą ahoj. Głupi.
1: Tak jest, choć czeski naród nie ma dostępu do morza, to Czechy to jednak morski naród i krzyczy ahoj. Tam pamiętam, że kiedyś widziałem gdzieś tam na YouTubie taką czeską piosenkę. Tak śpiewali szanty czeskie.
0: No, ja bym sobie coś pośpiewał, tylko co? Co tu można, no wiadomo, no powinniśmy raczej jakieś tam luli, coś tam tego, nie, to ja nie umiem za bardzo.
1: Nie, mi tylko przypomina mi się kolenda z Walaszka tam, gdzie był odcinek o Pigini, u kosmitów.
0: To chyba nie kojarzę, co to było.
1: A, to było, że była pokazana Wigilia kosmitów, gdzie ten kosmita, który potem podróżował sobie po całym kosmosie, pojawił się w różnych odcinkach, tam było pokazane, jak jego podróżowanie się zaczęło się. Gdzie...
0: No dobra, ale to się spodziewałem, że mi coś powiesz o Wigilii kosmitów, to tak, jak wygląda Wigilia kosmitów?
1: No Walaszka to wyglądała po prostu jak zwykła Wigilia w jakiejś melinie, no.
0: A, no to tak, jak to u Walaszka, wszystko tam. Kosmici w melinie, można by to tak w sumie podsumować, jego twórczość trochę, nie? Kosmici w melinie. Ale nie, no dużo ma patentów fajnych, samo to takie nazywanie kosmitów takimi imionami bardzo mało kosmicznymi, typu Marcin, Daniel, wiesz, no to tak już też śmiesznie brzmi. No i oczywiście galaktyka Kurwix.
1: Tak, oczywiście, ale tak przypomniało, aż mi się przypomniało, że kilka, nie wiem, może 2 lata temu dzwoniłem do ciebie, coś gadaliśmy o Walaszku, przypomniało.
0: No proszę, no jak mamy wspólne tematy, no, to a może jakieś inne ciekawe tematy ci chodzą po głowie?
1: Tak, inne ciekawe tematy tam, nie wiem, bo tak tam właśnie Etan narzucił jakiś temat reżimu covidowy i tak dalej.
0: Co? O covidzie? O covidzie być? No dobra.
1: No nie. No może takie rzeczy, które leżą mi na wątrobie i tak dalej.
0: Dawaj. Do it. No tak wiesz, z chlebkiem tutaj, Dziarsko, w radiu jesteśmy tutaj, no. Co tam ciekawego? No, opowiadaj.
1: Nie, po prostu ostatnie półtorej miesiąca byłem na budowie na Litwie. I tam jest troszkę bardziej rozbudowany reżim covidowy, no i mimo jak się szumne zapowiedzi i tak dalej, to po prostu tylko wygląda tak, że jakiś cieciu sprawdza ci na przykład kod QR w markecie, to jest cały ich reżim.
0: No spoko. Różnie to bywa z tymi restrykcjami w różnych krajach, no i mówi się, że Polska to taki przez ten bojący się nas trochę fiknąć suwerenowi rząd. PiS tak w rezultacie, no nie wiem jak wypada, jeśli chodzi o obostrzenia w porównaniu do innych krajów, ale u nas się mówi, że u nas to wolność w miarę jeszcze, w miarę, nie? A są takie miejsca, gdzie już za mordę ostro obywatela biorą. Czy ty uważasz, znasz jakieś takie kraje, gdzie na przykład jest najgorzej? Nie wiem, w Australii jakoś tam za mordę z mnie straszny się zrobił. Nie wiem... Jakbyś to podsumował? A gdzie najmniejsze?
1: No nie wiem, ja dopiero będę to sprawdzał, bo takie dłuższe podróże dopiero mnie czekają w nowym roku. Spędzę jakiś tam około miesiąc we Włoszech, będę przyjeżdżał przez Austrię, czyli będę najbardziej zamordystyczny w kraju. dopiero zobaczę, ale teraz już wiem, że mimo, że sam jestem zaszczepiony już dwoma dawkami, to już wiem, że na przykład, że muszę już pójść po trzecią dawkę, żeby na przykład w głupich Włoszech wejść normalnie do sklepu, więc...
0: No widzisz pan, coraz gorzej. No, ja jestem pewien, że w Polsce jak się nie poprawi, po prostu, no proste, jeśli będzie dużo, jeśli będzie mała poprawa, no to znowu rząd coś sobie wymyśli i w końcu zaczną, jak się już naprawdę zrobi źle, to zaczną już festy znakować wszystkich tam, co się nie chcą zaszczepić, zaczną jeszcze mocniej przymuszać i w końcu staniesz się takim renegatem, który będzie przychodził do sklepu. Pani kochana, nie było mnie tutaj. Znalazłby się jakiś chlebek i tam pani będzie wam przemycać spod lady chlebek dla nieszczepionkowca. A i wtedy jak w porywaczach ciał, nagle tak jeden klient sklepu was zobaczył i tak palcem pokazuje i... I wszyscy tak się patrzą w waszą stronę.
1: Nie, nie, ja raczej nie wierzę w takie scenariusze, bo raczej to, co widziałem na Litwie, gdzie tam ludzie jakoś żyją i tak dalej. No, znaczy tam po prostu było takie prawo, że w dużych sklepach, na przykład marketach, na przykład musiałeś tam okazywać się kodem. A jak na przykład jak mieszkając bardziej na wsiach, to sklepy były normalnie otwarte. No, znaczy po prostu tam można było bez żadnych tam kodów i tak dalej, bo jakichś małych sklepów osiedlowych tam. Ale tam prawo to też naprawdę jest tam też, bo na przykład na Litwie jest prohibicja alkoholowa. Gdzie na przykład nie możesz kupić sobie alkoholu tam po godzinie 20 w tygodniu, a w niedzielę nawet po 15 tam, ale jak na przykład miałem kolegów z Ukrainy i oni ci sobie jakiś tam alkohol, to po prostu tylko dogadali się po swojemu, bo tam bardziej porozkładają i jakoś dawali sobie radę. Mm-hmm. Więc ja raczej nawet gdyby taki samolot, nawet takie prawo było w Polsce, to raczej nie. Raczej dałoby się normalnie żyć. Jakieś zamordy, że trzeba jakieś koda mieć i tak dalej.
0: No dobra, czy chciałby się jeszcze o czymś ze mną pogawędzić? Czy się żegnamy i ewentualnie, tak jak mówię tutaj do was wszystkich, zapraszam może później, bo dzisiaj trochę krótsze telefony, ale może was to zachęci, żeby tutaj trochę szybciej coś tu podrzucić, jakiś temacik. No, to co? Co robimy?
1: Nie wiem, zarzuć temat. Może o czymś ciekawym mogę pogadać.
0: No. No nie wiem, widziałeś Matrixa 4 już? Pewnie nie widziałeś.
1: Nie, jestem bardzo nie Matrixowy.
0: Jeszcze mało kto widział.
1: Matrixa to poznałem z odniesień kulturowych i jakoś dzieło sióstr Wachowskich jakoś mnie nie porwało.
0: A czy może ci się przytrafiło coś takiego teraz, jakaś taka lekcja od życia, przemyślenia, refleksje świąteczne, jakieś takie coś tam ci dało w kość na przykład. Dostałeś po rajtach od życia, ale z drugiej strony wielka radość, bo w ostatnim momencie jak na filmie Disneya na końcu otwierasz to pudełko, a tam malutki szczeniaczek i się wszystko dobrze kończy.
1: Nie, no to raczej z tych prywatnych, bardziej osobistych rzeczy, które chciałbym się wypowiedzieć, to raczej było... Nie, no bo ja może w ostatnim czasie może mam takie bardziej problemy z utrzymaniem spokoju i tak dalej, że na przykład tak się nie radzę sobie jakimś tam pracą i tak dalej, a mimo to jakoś daję sobie rady. To znaczy, to są takie rzeczy, które mnie trapią i tak dalej, tam, no ale tak to... Ale na razie jakoś nie widzę happy endu.
0: No właśnie, kurczę. Przepraszam, żemlaskam, znowu będzie żemlaskam, no ale takie dobre orzeszki. No właśnie, tak to jest. Iż na tym świecie. Nic dodać, nic ująć. Tak to właśnie jest.
1: Tak, no. Taki temat jest się dziwny właśnie tam, że na przykład teraz nagle ludzie zorientowali się, że jest inflacja i tak dalej, że wszystko drogie jest i tak dalej. To na przykład, ja troszeczkę podróżuję po... mi się taka rozkminę z moimi kolegami w pracy i tak dalej, jak tam podróżujemy sobie po Europie i tak dalej, rozkminę, że na przykład teraz ludzie na przykład zauważyli, że są wzrosty cen i tak dalej, że się wszystko się pierdoli i tak dalej. to ja tak sobie na przykład podróżując sobie po Europach, po krajach Europy Środkowej i Wschodniej głównie, czy tam Węgry, Słowacja, Czechy, Litwy i tak dalej, to tam to zauważam, że jeżeli chodzi o takiego zwykłego człowieka, który tam zapierdala i tak dalej, jednak w Polsce, jednak w Europie jednak jest, znaczy w tej części Europy jednak jest najlepiej. Tak, rzuca taką straszną myślą.
0: Okej, okay. Ja... Tak, okej, sorry. No. Sorry, trochę nie najlepsza jakość połączenia jest, wiesz, więc miejscami lekko tam zrywało. Ale okej, przechodzimy na taki tryb już może luźniejszy, jeszcze bardziej i może być kilka osób na antenie. Jedną z tych osób jest potrzeba, witam.
1: Chyba witam, potrzeba.
2: Czołem, słuchaj, wiesz co, bo tutaj wspominałem o swoich Litwie i chciałbym z tobą pogadać o, poruszyć wątek tej prohibicji na Litwie i podejścia do tego, jak, nie wiem jak długo znasz Litwę od tej strony, jak bardzo to się zmieniało gdzieś tak w perspektywie ostatniej dekady, w jaki sposób, mhm. w jaki sposób ta zmiana się przepykała, bo to jest taki mój bardzo, bardzo umiłowany kraj, jeżeli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o kuchnię i niesamowicie serdecznych ludzi i zauważałem, jak tak po prostu z roku na rok, kiedy tam sobie od czasu do czasu tak no staram się powiedzmy raz w roku przynajmniej pojechać, że ten problem z alkoholem jako no była socjalistyczna Republika Radziecka niemalże, a w jaki sposób naprawdę sensowny zostało to rozwiązywane i pamiętam jak powiedzmy pięć lat temu, kiedy byłem tam na pewnej imprezie, gdzie na pewnym takim, nie wiem, takiej gamingowej imprezie powiedzmy, gdzie wtedy chyba prohibicja była od godziny 22 i tak szybko się staraliśmy, szybko w supermarkecie kupić ten alkohol. No i przy samej kasie pani powiedziała, że niestety już jest 3 sekundy po 22 bodajże, już nie może nam sprzedać, ale zadzwoniłem do takiego mojego znajomego, który akurat wtedy, bo w Wilnie byliśmy, ten alkohol można sprzedawać w knajpach. I bardzo wiele sklepów monopolowych zwyczajnie było zarejestrowanych również jako knajpy, więc przychodziłeś sobie do takiego sklepu, kupowałeś butelkę wódki, pani w kasie ci otwierała, tam wiesz, zrywała banderolę i ci wręczała, a ty sobie szedłeś tam, gdzie chcesz. Ale tutaj bardziej pytanie do ciebie, bo ja mam takie wrażenie, że nie chcę tutaj sugerować odpowiedzi, ale zrobiło się naprawdę z takiej powiedzmy średniej żulerni, przynajmniej większe miasta litewskie, bo tam za bardzo poza Dupiach nie jeździłem, poza Trokami oczywiście, ale jednak te miasta bardzo się oczyściły, do tego stopnia, że kiedy ostatni raz tam 2 lata temu, kiedy w Kownie byłem, no to wręcz sami żule bardzo zachęceni do tego, żeby zbierać te wszystkie butelki i wynosić je do różnych takich maszynek skupujących te wszystkie butelki, puszki i tak dalej. I te kilka w zasadzie lat, bo to jest powiedzmy jedna dekada, doszło do bardzo, bardzo dużej zmiany z narodu, może nie powiem, że zapijaczonego, ale który faktycznie miał problem z takim alkoholem i z takim poczuciem bezpieczeństwa, kiedy szedłeś w nocy ulicą, do całkiem komfortowego miejsca, które jest teraz. Kto sobie chce, ten sobie oczywiście poradzi, ale takie jest moje osobiste wrażenie. Nie wiem, jak bardzo tutaj to zauważyłeś. No i tutaj pytanie do ciebie, czy masz tutaj jakieś, nie wiem, większe porównanie? Bardzo mnie to ciekawi.
1: No, niestety właśnie nie mam doświadczenia takiego, że byłem w dużych miastach i tak dalej, bo ja pracuję w takiej branży, gdzie raczej w Europie lokują mnie powiocha i tak dalej, więc nie miałem przyjemności zobaczyć centrum Kowna wieczorem, czy centrum Wilna choć. Choć miałem okazję, ale wybrałem sobie, na przykład miałem jedną niedzielę wolną, to wskoczyłem sobie tylko właśnie do zamku w Trokach, nic więcej tam, tyle sobie wskoczyłem, whatever. Ale nie, ale jak właśnie tak patrzę, znaczy, no masz rację, bo na przykład też mnie bardzo zadziwiło, że na przykład w 19 roku, jak byłem tam w takim trochę większym miasteczku, które nazywa się Elektreny i to jest takie miasteczko pomiędzy Kownem a Wilnem. Znaczy, jak sama nazwa wskazuje, to jest tam miasto, które jest elektrownia, zbudowane z czasów radzieckich, to naprawdę było widać, że ci menele właśnie tam, że zbierają te butelki, że nawet dzieci nawet tam zbierały butelki po prostu tam, jak znalazły i że zgarniały te 10 centów od tego opakowania. No właśnie to jest właśnie taka główna kulturowa różnica na przykład z Polską, gdzie jakieś butelki, puszki znajdziesz w rowie, a ta raczej nie.
2: No tak, właśnie to mnie bardzo właśnie zdziwiło, wiesz co, kiedy właśnie w Kownie byłem w 18 czy 19, już w tej chwili nie pamiętam, chyba w 18 właśnie, gdzie po pierwsze to miasto było niesamowicie czyste, tam byłem ze swoimi znajomymi na taki, wiesz, weekendowy wypad, nie, piątek, jedziemy, niedziela wracamy, i właśnie kiedy w niedzielę się tam zbunkrowaliśmy w jakimś markecie, żeby pokupować ich pyszne pieczywo i pyszne ziołowe trunki, bardzo polecam tę stronę sklepów litewskich, to praktycznie w każdym takim nawet średnim, takim Lidlu, nie? Zawsze był ten automat, gdzie mogłeś sobie wrzucić te puszki, mogłeś sobie wrzucić te butelki i monety ci z tego wypadały. I oczywiście kolejka meneli tam z torbami z Ikei i innymi różnymi cudami, no ale kurde, to ktoś tutaj naprawdę zajebiście dobrze pomyślał, że jeżeli masz problem z czystością w mieście, no to trzeba tutaj zatrudnić, zmobilizować jakieś tam lokalne stroki i piranie.
1: No tak, znaczy się, ale w tym roku spędzimy około lata spędziłem około 2 miesięcy w Finlandii, gdzie ten system właśnie wcześniej był tam prowadzony, no i tam też zwykli ludzie tam odnosili te swoje butelki i tak dalej po prostu, no, do tych automatów na przykład, no więc.
2: No i tutaj pytanie do nas wszystkich, do Krawca również, a gdyby tak nagle wprowadzić coś takiego w Polsce, że kupując butelkę dostajesz tam, nie wiem, 5 zł nawet kaucji, tak? Bo to nie chodzi o to, bo w tej kaucji też nie chodzi o to, żeby to była tylko kwota produkcji tej butelki, ale też żeby cię trochę zniechęcić do tego zakupu, a jednocześnie żeby zachęcić cię do tego, żeby ten śmieć przesegregować i wypuścić. Jak sobie to wyobrażacie, jakbyśmy nagle w Polsce prowadzili takie naprawdę chamskie, nie? 2 złote na butelce plastikowej, 2 złote na puszce piwa, 5 złotych na butelce szklanej, dajmy na to.
0: Czemu aż tyle? Czemu takie kwoty wymieniasz? To raczej, wiesz, tam kilkadziesiąt groszy, a tu czemu ty nagle chcesz 5 złotych dawać?
2: Dlatego, żeby cię zmotywować do tego, żebyś tę butelkę odniósł do właściwego punktu. Ale żeby ci się chciało.
0: Aha. No dobra.
2: Bo to wiesz, ty tutaj nic nie tracisz, nie? Wypijesz sobie i odniesiesz. Tylko, że odniesiesz to do punktu, który to potem zużyje, który potem to dobrze zrecykluje. Tylko no ale... i wyłącznie o to chodzi, żeby cię zmotywować.
0: No ale wiesz, jak nie odniosę, to stracę.
2: No jak i właśnie nie odniosę, jak nie punkt, odniosę. I to jest ten punkt, który Litwa czy Finlandia zajebiście dobrze ogarnęły, moim zdaniem.
0: No, nie, ja jestem za kombinowaniem na pewno, żeby wymyślać różne sposoby, różne akcje tworzyć, no, żeby zachęcać ludzi do rzeczy fajnych. Tyle, między innymi do ekologii, do segregacji. No, sam zupełnie, wiesz, nie segreguję, bo ja chcę być takim antyprzykładem dla was, żebyście wy widzieli, jak tego nie robić. Wszystko do jednego worka, tak? To jest właśnie źle.
1: Okej, no to może ja wypowiem się jako osoba, która żyła w tym środowisku i zbierała te opakowania i tak dalej. Znaczy nie teraz zbierałem, bo na przykład na Litwie, u mnie jest praca taka, że jedziemy tam bandą z kolegami, jakimś tam kurwa Mercedesem, Sprinterem, drugi koniec Europy, tam i melinujemy tam na jakimś tam kwaterze i tak dalej. To na przykład moi koledzy dość na przykład w Finlandii to się opylała się taka zbieranie, bo opakowania szły nawet najdroższe po 50 eurocentów, więc no to jest kurwa łaziko, więc to naprawdę jest rzecz warta świeczki. Że to jest sprawa warta świeczki, więc ja na przykład raz tak miałem, że czasami coś zbierałem i tak dalej. A czasami, oczywiście, ja mam tak, że zbierałem i tak dalej, a na przykład na Litwie miałem na to kompletnie wyjebando i rzucałem to.
0: Ja chciałbym trochę zmienić temat.
1: Bo to było 10 centów, bo to było nic więcej.
0: Okej. Ja chciałbym trochę może zmienić temat, coś was tu podpytać. Ty potrzeba, by miałeś swoją jakąś opowieść wigilijną, na przykład, jakąś taką lekcję, jak Sknerus McQuad, że spotkałeś kogoś, coś ci tam powiedział, coś, albo coś się stało ciekawego.
2: Nie obchodzę świąt.
0: Nie obchodzisz.
2: Nie.
0: No, jak wielu tutaj chyba. A niektórzy obchodzą też, są i tacy.
2: Ale wiesz co, miałem w zeszłym tygodniu bardzo ciekawą rozmowę podczas lączyków pracy właśnie z takim moim znajomym, który w pewnym momencie mówi, że no kurde, tutaj musi gdzieś pojechać, tutaj musi coś kupić i przez te jebane święta nie mogę tutaj mieć żadnego szczęścia z tego tytułu, nie? Ja mówię, ale stary, sam sobie to robisz, sam sobie na to, wiesz... No to przygotowałeś, nie? Sam sobie wbiłeś do głowy, że musisz ubrać choinkę, że musisz kupić tego jebanego karpia, który smakuje jak gówno, a pachnie jeszcze gorzej. Sam sobie to urodziłeś gdzieś w głowie. Weź sobie, nie wiem, bo akurat taki typek, który bardzo, bardzo lubi turystycznie odwiedzać Bałkany, nie? Weź sobie następnym razem, zapakuj się z rodziną do samochodu i pojedź na Bałkany. Weź sobie coś tam pozwiedzaj, zobacz sobie, jak to pięknie wygląda zimą i miej to w dupie.
0: Pewnie.
2: Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, nie? No. To jest właśnie ten problem tradycji. Ten problem jebanej tradycji, która, wiesz, która naprawdę odziera nas z jakiejkolwiek przyjemności codziennego dnia. Bo musisz to, bo musisz tamto. Ja sam byłem 23 grudnia, bo akurat miałem taki fajny wyjazd i wieczorem tam o 22 bodajże wdepnąłem sobie do marketu, bo miałem w planach sobie zakupy zrobić w Wigilię rano, ale byłem już na tyle zmęczony, że sobie tak pomyślałem, że pośpię do południa, to mi się nie będzie chciało spieszyć, nie? No i chuj, nie? I tak sobie stanąłem w zajebiście długiej kolejce i tak słyszę, nie? Ja tak sobie zdjąłem słuchawki i słyszę, jak wszyscy narzekają, jak wszyscy klękają, jak wszyscy tutaj odbierają telefon, o jeszcze sobie tu, jeszcze tutaj kup śmietanę, bo śmietany potrzebujemy do śledzi i tak wiesz, no... I tak biegnie, zostawia ten koszyk, biegnie, już prawie mu łzy lecą z tych policzków, wszyscy po prostu dookoła mnie, wkurwieni, nie? Tak patrzę, no kurwa, ludzie, sami sobie to robicie. Myślcie sobie, czy może nie można tego rozwiązać jakoś inaczej. Tak samo jak ty, Krawiec, mówiłeś, że to jest taki czas wybaczania. A dlaczego, kurwa, potrzebujesz daty w kalendarzu, żeby komuś coś wybaczyć? Albo mu wybaczysz, bo zasługuje na to, albo mu nie wybaczasz i tyle.
0: No bo nie da się...
2: Bo... do specjalnej daty.
0: No, to jest cięższy temat. No, to traktujemy jako taką okazję, która no, może być tylko jedna okazja, jak sama nazwa wskazuje, nie może być codziennie. Wyłączając okazję na media ekspert. Słuchajcie, Etam do nas dołączył, to dajmy jemu coś też powiedzieć. Cześć, Etam.
3: Cześć, zacznę od końca, czyli od tego, co mówiłeś teraz. Ja to sobie wytłumaczę. A w ogóle brakuje mi twojego głosu, bo trzeba w nocnym radiu. Nie spodziewałem się tego, ale brakuje mi. Naprawdę.
2: I no nie bardzo dlatego, dobrze, bo będziesz mi teraz... I teraz będziesz mi tłumaczył rzeczy, które bardzo dobrze znam i pewne oczywistości.
3: Nie,
2: ale proszę,
3: chodzi o...
2: miejmy sobie tę okazję. No, pozwolę ci wytłumaczyć.
3: Chodzi o te daty takie, że tam, że tutaj wybaczamy i tak dalej. Po prostu człowiek ma w sobie wbudowane coś takiego. To jest tak jak z tymi na przykład okazjami, te Black Friday czy Black Weeki ostatnio się zrobiły. My mamy taką wbudowaną w swój umysł potrzebę indeksowania. I to jest takie, może to jest przywara naszych czasów, ale coś takiego jest po prostu. Lubimy sobie wyznaczyć jakiś moment, do którego coś zrobimy albo od któregoś coś zrobimy, bo po prostu żyjemy liniowo, jesteśmy jakoś tak przyzwyczajeni. Nie wiem, ja też to w sobie mam i ja już się temu przestałem dziwić po prostu. Inna sprawa, czy tego dotrzymujemy, czy nie. Teraz kwestia butelek. Tutaj cię może zaskoczę albo nie zaskoczę, bo była dosyć długa nagonka przez ostatnie dni czy tygodnie, no już jakiś czas temu w każdym razie czytałem na ten temat. Otóż od 23 roku pojawią się masowo w Polsce automaty na butelki. Niestety nie podali jednej rzeczy, ponieważ kaucja do butelki, o której tam mówiłeś 2 złote czy coś takiego, a Krawiec się oburzył. Otóż kaucje na butelki są wliczone obecnie w butelki, tylko po prostu się o tym nie mówi. Natomiast oczywiście nasz kochany, miłościwie panujący rząd, jak to Korwin mawia, wymyśli sobie od razu, że trzeba doliczyć do tych butelek kaucję. To będzie z całą pewnością. Także pojawią się automaty przy dużych sklepach, najprawdopodobniej to się będzie odbywało i będziemy mogli sprzedać. Uwaga, tylko różnica będzie taka, że w Niemczech jest to 25 eurocentów za butelkę, a w Polsce będzie 50.
0: Dobra, słuchajcie, ja do wszystkich apeluję o jakąś taką zwięzłość, a nie takie tyrady, każdy tutaj elaborat, każdy tutaj jakiś wykładzik. Nie no, dobra, żartuję, ale tak po prostu wiecie, są cztery osoby. Wiking sobie tutaj jest z nami, jest sobie tutaj też z nami. Etam i jest potrzeba. Czy ty potrzeba chciałeś jakoś odnieść do słów Etama? Pewnie będziesz chciał się wkurwisz o coś.
2: Nie, nie.
0: Nie, dobra, no to jak nie to...
2: Nie, nie, z Etamem się nie dyskutuje.
3: Nie, ja skończyłem, bo ja tylko chciałem tyle powiedzieć.
0: Myślałem, że jakoś świątecznie między wami się zrobi. To taka wasza opowieść wigilijna. Spotkały się dwa duchy radiowe tego radia, co było, co jest, a Wiking to może będzie właśnie. No, nie wiem, jakieś tam, że jakaś, a tu jakieś animozje wzajemne.
3: Ale nie może tych animozji.
0: Enki chyba ten zamknął swoje tam radio też, to tak też wesoło, super.
2: Zaraz się dowiemy, że to ty i ja zamknęliśmy Enkiemu radio.
3: Nie, kochani. Ostatnio Enki mnie wyrzucił z grupy, chociaż tak po cichu, bo to nic na ten temat nie mówił, bo ja zacząłem do Enkiego po rosyjsku mówić. On strasznie, strasznie tego nie lubi.
2: Wiesz co, nikt nie lubi twoich języków obcych.
3: Aha, no możliwe, no. To przepraszam. Taka jest teraz moda, że przepraszaj za wszystko. Przepraszam. Jeśli ktoś nie lubi Etama albo coś, co ja robię, to przepraszam. Przepraszam za wszystko.
0: Wikingu, jesteś z nami?
1: Wikingu. Tak, ciągle jestem z wami i jestem na słuchu, ale może się wypowiedzieć na inny temat, ale to może później.
0: Dobra, no to nie wiem, jakie jeszcze te temaciki można by tu z wami pociągnąć, coś was tu podpuścić, podpytać. A same to nic nie powiedzą, tylko tak czekają. Co to?
3: Nie, no czekam, bo się zastanawiasz właśnie. To trzeba ci dać szansę. Ja bym pociągnął temat butelek. No co sądzicie o tym pomyśle, żeby rzeczywiście były butelki... automaty na butelki. Ja od dłuższego czasu postuluję, żeby butelki były w skup po prostu przy każdym sklepie.
0: No tak, ale to już ten temat, o tym już gadamy tyle czasu o butelkach. I co, będziemy teraz 2 godziny o butelkach? Są inne tematy. Krowa i kurczak za zaszczepienie się. To mnie tak trochę rozbawiło, bo mi się skojarzyło z krową i kurczakiem od razu. I pomyślałem, że potem wchodzisz tam, gdzie cię szczepią, a tam taki doktor, ten czerwony diabeł. Witam. Oto szczepioneczka, najlepsza z możliwych. I tam cię chcesz szczepić. Nie uciekniesz. Szczepienie jest obowiązkowe.
3: No ja w tym temacie dzisiaj słyszałem jakieś pretensje. Tam jeden do drugiego miał. To chyba gdzieś tam na kanwie tych płaszczyzn politycznych było, że Polska nie pracuje nad własną wersją jakiegoś antidotum, ale tak jakoś to tam było rozwinięte, że my nie mamy środków czy coś, no ale środki na zakupy mamy, a na badania nie mamy. Nie wiem, nie rozumiem.
2: Polska przepierdoliła 138 milionów złotych na swoje własne badania, więc to jest taka konkretna pretensja.
1: Jasne, no właśnie tak, przepraszam, że ci jeszcze szło słowo, ale właśnie chciałem o tym wspomnieć też, także o tym wspomnieć. Do następna afera wyszła i tak dalej.
2: Tak, dokładnie. Więc przejebano 138 milionów złotych, bo mieliśmy mieć naszą własną szczepionkę, naszą własną fabrykę szczepionek. Poszły pieniądze, nie wiadomo do końca gdzie, nie wiadomo do końca dla kogo. Ktoś dużo zarobił, pewnie jakiś instruktor narciarstwa albo osobisty masażysta pani prezydentowej Kornhauser. I tyle. No, nie mamy pańskich 138 milionów i co pan zrobi? I tak się żyje powoli w tej Polsce.
0: A potrzeba, a słyszałeś, no i czy wy wszyscy o takiej teorii spiskowej, ja już to prawda, że święty Mikołaj nie istnieje tak naprawdę. Czy były jakieś, sprawdzam na przykład w tych akurat tematach, święty Mikołaj?
2: Święty Mikołaj jest świętym, on istniał kiedyś, więc ponieważ kiedyś istniał i ponieważ jego zwłoki w pewnej formie cały czas istnieją, no to można powiedzieć, że święty Mikołaj istnieje.
3: Kurde, chciałem to samo powiedzieć właśnie, co potrzeba powiedzieć.
1: A ja chciałem zadać pytanie, czy ktoś z was wie, bo na przykład jak mieszkałem w Finlandii i tak dalej, to na przykład miałem taką rozkminę, no było na przykład w internecie, no dlaczego Finlandia wymyśliła sobie, że to ich święty Mikołaj będzie w browanie w tej miejscowości tam za kołem. Właśnie dla mnie taka największa teoria spiskowa. związana z Finlandią. Jak to sobie wymyślili i tak dalej.
2: Myślę, że kiedyś pewien wesoły kupiec wpadł na bardzo dobry pomysł, żeby sobie wypromować lokalnie miasto. I tak samo jak teraz wszyscy wpierdalamy karpie. No może nie tyle, że wszyscy wpierdalamy, ale jest taka moda na karpie właśnie. To jest z okolic 1950 roku, kiedy to jeden polityczny naturszczyk, który był bardzo blisko władzy okupowanej przez Związek Radziecki, miał hodowlę karpi. I stworzył taką tradycję.
4: Tygodnik, ta tradycja nie, 7 złotych.
2: Mniej niż kurde naszych dziadków. A my jak głupi po prostu to cały czas ciągniemy. Więc wydaje mi się, że to w ten sposób mogło być. Ktoś znalazł niszę i zrobił sobie z tego tradycję.
0: Wpadł donate od tygodnika nie. Potrzeba przeprosić za wełniane. Nie wiem, co by to miało znaczyć.
2: Tam podobno sama się podpaliła.
3: Spalili podobno Litwinów w stodole, Polacy tam pewnie, albo coś takiego.
0: To wełniane, tak? Sprawa, no ja, słuchajcie, ja dokładnie nie mam, akurat nie znam się na sprawie wełnianego, nie wiem nic. No, ale dzięki, ale za pieniążki dziękuję, jak to mawiają. Tak, także, no, ja tu sobie jem orzeszki, mam tutaj swoich ludzi, którzy fantastyczną robotę w radiu robią. Same gwiazdy tutaj potrzeba. Tam, Wiking. No.
2: No właśnie, krawiec, bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe z uwagi na to, że sam jesteś mało świąteczny, a to jest twoja trzecia świąteczna audycja. Nie pomijajmy tej pierwszej, którą usunąłeś, której nie spodziewałem się, że będziesz usuwał, ale widocznie jakieś poczucie wstydu już w tobie siedzi.
0: jeszcze zostało to.
2: jeszcze się kli, jeszcze tak wiesz, jeszcze delikatnie serduszko dycha, nie? Więc no tutaj takie pytanie do ciebie, czy nie czujesz się tak trochę ty sam częścią tego problemu, zamiast zrobić sobie audycję o grafice, o gierkach, o czymś zupełnie innym, tak? To ty tutaj, wiesz, szarpiesz, a zjedz sobie jeszcze sałateczki i tak dalej. No sam pompujesz ten cały klimat, który przecież, jak dobrze wiemy, całkowicie ci nie odpowiada. Wiemy, jak spędzałeś święta, słyszeliśmy, jak spędziłeś Wigilię, więc no pytanie tutaj, czy tutaj jest jakiś problem, czy ty jesteś częścią problemu?
0: Pewnie może na podobnej zasadzie, jak wiele osób jest częścią problemu ogólnego, jeśli chodzi o różne sprawy ze święta. No, wszyscy mamy, chodzi mi o to, że wszyscy mamy jakieś tutaj swoje własne do przepracowania. Jasne, no ja po prostu mówię tak mniej więcej, co się dzieje. Na razie jeszcze nie opublikowałem nagranek. To są takie, wiesz, luźne tam rozmowy po prostu, nie, przy kanapeczkach rozmawiamy. No, nie wiem, czy ja się... Wiesz co, ja w ogóle za bardzo problemów tak staram się nie mieć ze sobą teraz, jakoś tak nie przejmować się różnymi rzeczami. Nie wiem,
2: natomiast no. Z tego miejsca bardzo chciałbym pochwalić Srokę. Dlaczego? Dlatego, że jest mądrzejszy niż ty i prawdopodobnie ma ubezpieczenie zdrowotne, skoro trafił do szpitala.
0: To jest to niewykluczone. On się lepiej ubiera ode mnie. I jest bardziej rezolutny i ogarnięty. Częściej się myje, kąpie. I w przeciwieństwie do mnie ma dom, swoją tam działkę własną.
2: Więc może, wbrew pozorom, wbrew tutaj wszystkim hejterskim komentarzom, które tu i ówdzie się pokazują, być może ta działeczka to nie jest równanie w dół, tylko równanie w górę.
0: Nie, ale on jest okrutny, ale on jest okrutny, słuchajcie, to jest okrutny człowiek, dobrze, że sobie poszedł
2: okrutny,
0: z tego radia.
2: Ale celny.
0: Dobrze, że sobie ale poszedł z tego radia.
3: Ma absolutnie rację, swoje kraje, to już nie jest tylko kwestia dachu nad głową, kto tam jaki tam jest, jaki jest, ja tej tanki nie widziałem, jak pokażesz, to będzie, to sobie ocenimy, ale przecież jak tylko przyjdą nowaliki, wiosna i w ogóle, to on i sobie tam uchoduje i nawet pieniędzy nie musi dotykać, po prostu sobie tam urośnie mu coś do zjedzenia, to co tam zasadzi, nie? Także to działka to nie jest zła rzecz, wbrew pozorom, daje wolność.
2: I naprawdę, dzisiaj jak się obudziłem rano, wyszedłem ze śmieciami, zmarzłem strasznie, mimo że do śmietnika mam jakieś 150 metrów, może nawet 100, nawet mniej, Jezu, nie, bliżej. A tak sobie wróciłem, spojrzałem na telefon, termometr, minus 15, to jest taki dzień. To był taki dzień, w którym naprawdę zazdroszczę wolności ludziom mieszkającym na działkach. Potem sobie zaparzyłem kawę, otworzyłem sobie martini, usmażyłem sobie burgera z naprawdę zajebistej wołowiny i tak bardzo zazdrościłem tym ludziom na działkach, że oni tacy wolni, że oni mogą sobie robić tylko co chcą, tylko sobie konserwę otworzą. Już mają prawie to, co ja.
0: Nie, no potrzeba
2: ja
0: już...
2: Głupi, wiesz, muszę pracować.
0: Nie, już nie popadajmy w skrajność, tam nie jest aż tak super, jak tobie się może wydawać, już bez przesady, wiesz, to nie jest znowu taki luksus na tych działkach. Ja tam byłem, ja widziałem, no nie wszystko tam... Wiesz, jest, no.
2: No ale sam mówiłeś, że ludziom, którzy pracują, no to się włącza taka złość, taka zazdrość, to są twoje słowa, że wiesz, no. że są tutaj tacy ludzie, którzy nic nie muszą.
0: Nie, to ja się tak dzielę czasami luźnymi jakimiś swoimi odczuciami, że może ktoś tak sobie myśli, na przykład to są takie, wiesz, niezobowiązujące jakieś rzeczy czasami, co mówię, no, nie wiem... Strasznie różni są ludzie. Moja przygoda z kolei to jest bardzo dziwna i nawet trochę o niej nie opowiadam, bo jakoś tak nie chcę za bardzo.
2: A dawaj. A czemu nie?
0: No, po prostu trochę mnie ludzie dziwią, jak się zachowują dziwnie niektórzy. Trochę.
2: A to może będzie jakaś... I tutaj naprawdę, w tym momencie ci nie podpuszczam, być może każdy coś się z tego nauczy, bo każdy z nas gdzieś tam sobie operuje z ludźmi.
0: Jeszcze ile, wiesz, jeśli chodzi o moje jakieś wpadki, to się można uczyć i uczyć, stary, wiesz, analizować to. O, tu dał dupy, tu się znowu pomylił, tu sfrajerował, o, tu frajerstwo na 10 skoczył level, frajer 10, o, tu...
2: Stary! W skali, gdzie od 1 do 10, gdzie 1 to jest najebać się na audycji, a 10 to jest Kasia, to jak bardzo kompromitująca to była historia.
0: Coś między Kasią jest dużo elementów wspólnych, właściwie bardzo dużo. No, chyba nie dojrzałem. Co? Inni to sobie tu powiedzą.

0: ci, to jakie masz przemyślenia z tego, co ci się zdarzyło. To jest taki, wiesz, takie piękne źródełko, pewien taki piękny
1: No
0: rdzeń
1: dobra,
0: nocnego radia.
1: no, to postaram się to tak w skrócie na początku ubrać. Powiedzmy, że chcesz być, wiesz, fair wobec ludzi, jakoś tam pomóc czy coś. I bardzo, praktycznie zawsze jakoś tak w życiu, bardzo często w każdym razie jest taki mechanizm, że ludzie to zauważają i jak to są ludzie w potrzebie, to zaraz znowu do ciebie zapukają i poproszą o coś i szybko dochodzisz do momentu, że to już tak nie za bardzo możesz, nie? Czy tam chcesz, czy coś i mówisz po prostu, to już nie. No i wtedy się słaby układ, bo pomogłeś, ale i tak się czujesz jak chuj. I to na przykład takie sytuacje, nie? Albo to jak, nie wiem, niektórzy ludzie są troszkę może nieogarnięci do końca ze swoimi sprawami i nie, no wiecie, różne tam związki, to nie chcę tutaj jakoś konkretnie mówić, życiowe sprawy, jak to można wylądować z zupełnie innego życia gdzieś do altanki nagle i mieszkać z bezdomnymi. Ktoś, kto zupełnie inaczej żył do tej pory, gdzieś tam sobie jeździ za granicę, pracuje, nie? Od czasu do czasu. No, różne, przeróżne jakieś takie historie. Albo to takie nieogarnięcie się z fajkami, na przykład. To taka niby mała sprawa, ale jak nagle nie możesz przez 2 dni tam, kurczę, nic kupić fajek, to wyzwanie duże. Albo to, znaczy wiesz, w ogóle. Faktycznie zwróciłeś uwagę na to, że gadam o tych świętach i hejtuję je, a jednocześnie gadam. I pytanie, o co tu chodzi? Czy jakiś kompleks, czy jakiś uraz, czy brakuje, czy tęsknię? Może tak, może trochę tęsknię za świętami właśnie, albo coś takiego.
0: To ostatnio akurat bardzo dobrze rozumiem, bo sam pamiętam, jak ryczałem jak bober, naprawdę ryczałem jak bober rok temu na święta. Teraz przeszedłem je dużo lepiej, chociaż wczorajszy dzień niemal całkowicie przespałem, bo wszyscy coś tutaj, wiesz, opowiadali sobie, kto coś co sobie tam ugotował, kto coś sobie tam dostał, jakoś sobie zorganizowałem ten czas. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, żeby tak sobie wyjść z tej całej presji, to jest, wiesz, i to też fajnie by było powiedzieć, ej, stary, jest okej, tak? Jesteś ty, jestem ja, jest jeszcze mnóstwo całe różnych ludzi, którzy nie ubrali choinki, którzy się z tego całego świętego kumercego zwyczajnie wypisali, którzy tego nie dotykają. Kochani, nie jesteście sami, nie jesteście sami, jest nas cały legion.
1: Mi się, no, czy może ktoś chciałby tutaj coś w temacie jakichś takich większych traum? Wiecie, co, to może ja powiem jeszcze, bo tak potrzeba, to dobrze podpytujesz tutaj, tak ile to wspólnego z Kasią ma, zapytałeś. No wiesz co, to już tak powiem, miałem po prostu bardzo niezręczną sytuację, bo teoretycznie powinienem dziewczynę zaprosić do domu, która, no, twierdzi przynajmniej tak, że. Twierdzi tak Magdalena, że gdzieś tam jej pieniądze ukradli, w tej altance tam mieszka. No, ale po prostu nie, jednak nie. Za bardzo tu jest dużo elementów wspólnych z tym, co przeżyłem. I ja im to nawet wytłumaczyłem w końcu. Wolałem szczerze parę spraw sobie tam wyjaśnić z ludźmi. W ogóle dziwne święta, nie wiem, strasznie dużo się kręci wokół, nie wiem. Jakiegoś niepoukładanych spraw, kasy. Wiecie, czy nie można po prostu, nie, czy nie może być miło jakoś, nie?
0: Nie może
2: Właśnie się tak
0: nikt nie
2: było.
0: szurać, kiedy sobie szura gdzieś tam w tle, wyciszyć mikrofonu na przykład. Czemu nie mogłoby być miło?
2: A to do mnie było, bo tutaj przyszła młoda właśnie. Ja właśnie tak sobie wyobraziłem krawiec, tym razem byłaby to Magdalena chodząca nago po twojej kawalerce i potem opowiadał, jak potrzeba od ciebie raz, drugi, trzeci 40 złotych, a potem sobie poszła, nie? I nie oddała. Mogłaby być taka
1: Nie, no
2: historia, nie?
1: nie wiem, ja tutaj nic tam nie zarzucam nikomu. Po prostu mam taki uraz, nie? Żeby po prostu, no mówiąc najogólniej, zaprosić do domu w jakiejś kryzysowej sytuacji kobietę tutaj, którą znam jeden dzień, nie? No tak dziwnie już. Ona zaraz się będzie tu kąpać, coś. No wiecie, to tak niby okazja, tak? I ktoś powie, o krawiec, to masz okazję i nie łapiesz jakieś takie tego typu rzeczy. Ale ja się już boję takich sytuacji. Poprzednią sytuację znacie, bo kiedyś opowiadałem w radio i nie chcę mieć znowu jakiś hec, nie? I faktycznie potem się...
2: Zasada...

0: Numer jeden, nie zapraszaj dziewczyn, że znasz jedynie domu. Możesz się przywitać.
1: Siema, krawiec!
2: Siema, siema!
0: Słyszałeś? No. Tak? Słyszał.
3: I koniec końców, krawiec nie jest aż taki głupi.
2: Ale z drugiej strony czuję się bardzo winny, bo w rezultacie tak jakbym zostawił tych ludzi trochę teraz w kryzysie. Fakt, że sobie sami zapracowali na jakiś tam kryzys też, no to czy to ma oznaczać, że już więcej nie pomogę na przykład, nie? Czy coś takiego?
0: No tak, rozsądek podpowiada, że nie bierz ich na pokoje, bo podobno masz dwa, więc...
2: Nie, to o tym, nie gadamy w ogóle o pokojach tak dalej, gadamy o po prostu jakiejś tam innej raczej pomocy, nie? Nie, ja raczej, wiesz, słuchajcie, nie wiem, tak w końcu się robi sytuacja, że każdy coś od ciebie chce, nie? I wiesz, i każdy twój najlepszy przyjaciel zaraz będzie. Więc nie, już to zmęczony takimi sprawami jestem. Chciałbym się normalnie gdzieś tam pobawić, nie stresować, wiecie o co chodzi, nie? A nie jakieś takie sytuacje. Dramaty, kurwa. W Polsce to są dramaty. Tu każdy ma, kurwa, dramat jakiś. Za pazuchą.
3: No wiesz, no. Ale wiesz, z drugiej strony to jest też ciekawa lekcja, że jesteś w punkcie życia, w którym są osoby, które twojego punktu życia ci będą trochę zazdrościły. Na przykład będą chciały przez chwilkę tak cię złapać za rogi, nie, i sobie u ciebie przenocować, bo jednak masz to ogrzewanie gdzieś tam z sieci, a masz wiesz, masz kuchenkę, masz miękkie łóżko, masz w miarę czysto, nie będzie ryzyka, że tutaj nagle jakiś jenot przyjdzie i zacznie cię podgryzać po kostkach. I wiesz co, kurde, powiem szczerze, myślałem, że będzie gorzej, ale jednak bardzo się cieszę i to naprawdę autentycznie się cieszę, że doświadczenia z Kasią cię dużo nauczyły. Tak trochę, wiesz, tak trochę na czuja wyciągnąłem, ale trochę się znamy. Tam gdzieś ta zbiórka na bilet się wcześniej przewijała i byłem ciekaw, nie? Nie czy zaatakują, tylko kiedy zaatakują. I takie, wiesz, taka duża niepewność z mojej strony, czy ty w to pójdziesz, jak kurde, w dzik w zboże, czy nie? I powiem, stary, szacun, no jednak starego kota daje się nauczyć nowych sztuczek.
2: Ale to czyli taka skomplikowana sytuacja, bo raz, że pomogłem trochę i Magdzie, i Danielowi, nie jakoś tak super, ale tam troszkę na tego. Jednocześnie odmówiłem w pewnym momencie już pomocy, powiedziałem, nie mam, no krótka bariera po prostu, nie mam już, nie? Z jakąś okazję, zdaniem niektórych, może zmarnowałem na zawiązanie ciekawej znajomości tutaj dziewczyna w potrzebie w ogóle, a potrzeba tu bije brawo, doskonale, w końcu się uczysz, więc bardzo różne można mieć zdanie na temat tego typu sytuacji, dlatego one są fajne, bo można sobie o nich podyskutować. No.
0: Ja myślę, że nie dałeś się wpędzić w takie poczucie winy, o, tak to bym nazwał. Bo tacy ludzie często to robią.
3: Przed chwilą powiedział, że ma poczucie winy.
0: No tak, ale to poczucie winy nie zwyciężyło nad sięgnięciem po portfel, rozumiesz, nie?
2: No tak, mam i nie mam, no taka skomplikowana sytuacja i to mnie w życiu wkurza, że ciągle jakieś takie muszą być hece z kimś tam, coś gdzieś, tu, ten, tam, tomu, komuś, coś. No ale, przepraszam bardzo, donajcik.
4: 4 złote. Ostatnio spodobała Haker. Mi idea spam donate'ów na pato ustawki, ale szanuję cię, kapitan, nie śmiecimy,
0: no,
4: ale
0: ja myślę, że poczucie winy to powinno być takie...
4: Jak jesteś zainteresowany pokazem, to daj znać, haha.
0: To muszę być cicho.
3: To masz tam zapłonę jak Amiga.
2: No, tutaj haker nie będzie hakował radia, napisał, że daje nam szansę, bo spoko tutaj radyjko, że fajnie, więc oszczędził nas. Dziękuję. No, dobry człowiek. A mógł zhakować, mógł zabić.
0: Ja już, jeśli chodzi o poczucie winy, nauczyłem się takiego jednego tego, pakuję to w taki pocisk, co mają Amerykanie, to jest pocisk typu wystrzel, zapomnij, nie? I go wystrzeliwuję i zapominam, nie? W tej zasadzie. Jak ktoś mnie próbuje wpędzić, oczywiście. Najczęściej to są kobiety, co ciekawe.
3: Bo tutaj jeszcze, czy Wiking jest cały czas z nami w tle?
2: Jest, nie jest.
3: To Wikingu, jakby się do tej całej historii działkowo-kasiowo 2.0 odniósł. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle temat Kasi 1.0. Jeżeli nie, to odsyłamy do starszych audycji. No ale No nie wiem, no, sama koncepcja tej działeczki. Jak się do tego odnosisz? Jakie masz takie, nie wiem, wrażenie?
1: Cóż, no, historii Kasi 1.0 coś tam kojarzę tam z uniwersum, tam, ale tak piąte przez dziesiąte, ale no po prostu pewnie była sytuacja, że pewnie, tylko pamiętam, że po prostu Krawiec pomógł powiedzieć o potrzebie, na kobietę go wykorzystałem, pewnie ta historia, z tego co kojarzę.
3: Mogła bardziej.
2: Ale wiecie, bo to jak zaczniemy teraz tu mówić na takie tematy, a Magdalena słucha, to będzie może jej się przykro zrobić. A to jest w zasadzie bardzo miła osoba, fajna, ciekawa. A tu sobie gadamy, wiecie, jakiś tu Kasia jej 1.0 coś tu wykorzystała. Jak ona to usłyszy, to będzie jej przykro. Więc i stąd miałem trochę problemy, żeby o tym gadać, bo z jednej strony... I Magda i Daniel wiedzieli, że są nagrywani, są nagrania, dużo jest tam wesołości i fajne to nawet, myślę, będzie. Z drugiej strony teraz już mówię o jakichś sprawach takich około i poza już trochę, więc no nie wiem, trochę mam mieszane uczucia, chyba mnie rozumiecie, nie? No ale co no, to tylko temat... No.
3: Znaczy, ja to ujmę, jeżeli mogę, ja to ujmę w trzech prostych, żołnierskich słowach. Pani Magdaleno, jeżeli pani tego słucha, to... Krawiec głupi nie jest. Może jest naiwny, zdarza mu się, ale czasami ma przebłyski. Więc proszę się od Krawca pana odinteresować. No, nasz tak głupi nie jest i sobie znaleźć jakiś inny target.
2: A to, żeś teraz mi taką niedźwiedzią przysługę zrobił, bo jak Magda to usłyszy, to teraz takie, że ja się tu poskarżyłem wam. No. Dobra.
3: Wiesz co, mogłem być dużo brutalniejszy i naprawdę wyszedłem na wyżyny mojej dyplomacji.
2: Mogłeś na przykład powiedzieć, ty wstrętna la firyndo, odczep się od krawcolka. To byś takie, wiesz.
3: To znaczy się nie tyle odczep się, to... Nie, naprawdę, kurde, jak rzadko to ludziom mówię, to kurde, Krawiec, jestem z ciebie dumny, że nie poszedłeś w to jak dzik w czyszki, naprawdę. Naprawdę to jest coś, zaskoczyłeś mnie pod tym względem.
2: Ale jej pieniądze ukradła koleżanka, jak ona z Holandii wracała, dlatego wylądowała z Danielem na działkach i opowiadali mi właśnie swoje różne przygody życiowe.
3: I z Holandii leciał samolot i wylądował w Środzie Śląskiej, tak, oczywiście, zdecydowanie. Tak. Koleżanka ukradła jej pieniądze, a żeby sobie pojechać pociągiem do innego miasta, to naprawdę ktoś, kto mieszka na działkach, tak się przejmuje biletem, że och, normalnie jeszcze VAT odprowadza.
0: No, drama z biletem to i tak lepsze niż drama z bijącym Kasię facetem, tak?
2: Tak, to jednak inne przygody, trochę inne przygody właśnie, no. Inny klimat.
0: Ciekawe, jaka będzie trzecia część tej trylogii. Ja stawiam na Andzie. Że jakaś Andzia się pojawi.
2: Właśnie, jaka będzie część trzecia.
3: Właśnie, bo słuchajcie, bo kiedy Krawiec zacząłeś sobie tę sekcję ławeczki, to tam między innymi ktoś ci tam na czacie, i to ja też pamiętam, że jest taki Papa Smurfik się nazywa, nie? Który robi sobie kanał na YouTubie, który też wrzuca tam materiały z bezdomnymi i tak dalej. I słuchaj, jak sobie tak pogrzebałem, kim jest ten Papa Smurfik? Okazuje się, że to jest jakiś drehol, dealer, który dzieciom sprzedaje narkotyki, który się wpierdalał na patostreamy do Magicala, do proboszcza, do tego drugiego, do Kononowicza nawet się wjebał, nie, im groził, kurde, tam gdzieś u tego, u Magicala na streamie kogoś pobił, bo ten chciał go, wiesz, wywalić, nie? I koleś robi sobie po prostu hajs na żulach, wiesz, i teraz zaprasza ich do domu, robi sobie patostreamy, patostreamy, nie? Zaprasza żuli do domu, nie? Sadza ich tam na jakichś starych wersalkach, puszcza kamerę i sobie tam idzie spać i sobie tak zbiera 2-3 tysiące złotych dziennie, dosłownie, bo to nie są małe kwoty, a to jest, wiesz, a to jest, kurde, no, nie powiem, że jakiś tam menel czy coś takiego, ale to jest, kurwa, wiesz, no, koleś, który tam nic im nie pomaga, tak? Tylko koleś, który sobie znalazł pewną jakąś słabą grupę, którą naprawdę zajebiście bezczelnie wykorzystuje, dając im tam, wiesz, jakieś z tych 2000, to oni tam dostają jakieś tam mochłapy na waciki. Więc no to takie, wiesz, no z jednej strony wygląda to ciekawie, zobaczyć jak ktoś sobie wali denaturat na żywo, pół biedy, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zły człowiek. Człowiek, który się urodził złym. I okej, często mi się zdarzało oceniać człowieka nawet nie tylko zachowania, ale to jest naprawdę wredny skurwiel. Ale też z drugiej strony, patrząc na ten cały klimat, to jest takie, wiesz, jak ty mnie nie wykorzystasz, to ja cię wykorzystam, no i tak, no pytanie, jakby to się mogło skończyć i wydaje mi się, że koniec końców wyszło to ci na zdrowie, mimo że tej nocy będzie w Środzie Śląskiej pewnie też minus 15 stopni.
0: No tak, to jest
1: zasada. Tak, słowa może, bo...
2: Dawaj Wiking, dawaj Wiking, panie.
1: Jasne, bo tam właśnie tam Poczuwa wspomniał o takim złym przykładzie tam się patrzy z tymu, gdzie używa się żuli do znaczy do wykorzystywania ich, że ludzie oglądali, dawali do najtyp. Ostatni, właśnie teraz, właśnie wczoraj wyszedł na YouTubie dokument o Wiesławie Szczytce. Nie wiem, to pewnie pamiętacie właśnie ten tam.
2: Tak.
1: Właśnie tą serię, gdzie był ten wieza przywka i tam ten alkohol testował i tak dalej. No i właśnie teraz ten człowiek, który tam Dawid Rysąbek, który właśnie tam zrobił tę samą serię, upublicznił właśnie dokument o Wiesławie, jak to robił i tak dalej. To akurat jest właśnie taki przykład, gdzie facet, który był reżyserem tego całego show i tak dalej, w porządku zachował się wobec tej osoby, która tam występowała.
2: Także, kurczę, mam mieszane uczucie, bo z jednej strony spoko ludzie, z drugiej strony coś mi tu śmierdzi i tak nawet mówiłem im, ale coś tu się nie zgadza w tej historii, trochę coś. Tak już to okazywałem trochę, że nie do końca tutaj wierzę, bo nie wiem, dużo dzisiaj osób dookoła w ogóle taki jest... za mało jakoś piętnowane jest to, że często się ściemnia dookoła, nie? No bo, nie wiem, życie nas tego uczy. Reklamy to co to jest? Ściema. Wszędzie jakieś kłamliwe slogany. Wszystko takie jakieś fałszywe albo udaje coś innego, jest podróbą, albo ktoś chce cię bambuko zrobić, jakąś propagandę sieje. No, trzeba uważać, kurde, na swoją głowę dzisiaj.
0: Ja ostatnio oglądałem projektor 4K, ale 800 na 600, nie? Ale ma wejście 4K, nie? Zgadza się.
2: No, tak więc, no, tak to wygląda. To co, panowie, robimy jakąś przerwę, interludę? Może jakieś propozycje macie, co można by puścić muzycznego?
0: Ja bym posłuchał...
3: Ja to mogę ci zaraz coś ze swojego studia podrzucić, bo niedawno skończyłem, tylko się na komputer przełączę, także daj mi minutkę i zaraz ci wrzucę.
2: Ale swoje własne dzieło, czy jakieś linki, czy co?
3: Jop, sobie swoje własne.
2: O, to doskonale, to bardzo się cieszę. To puścimy. No, poproszę też o tytuł, jaki tam jest, no, i wykonawca. Wykonawca. To co, panowie, no, coś na koniec, panie Wiking...
1: No cóż, no, trzymaj antenę, jak to mogę powiedzieć.
2: Dobra, to dzięki za telefonik. Trzymaj się, do następnego.
1: Dzięki, do następnego, na razie.
2: I je tam został, co powiesz?
0: Nie będę oryginalny i też się zwietrzę. Trzymajcie się, hej.
2: Dobra, hej.

0: Gdyby udało się zrobić tak, że zadzwoni ktoś z innej mańki na przykład teraz, nie? Z jakąś inną zupełnie sprawą, albo zmieni klimat rozmowy, to wtedy jest najciekawiej. Dobrze, jak są takie zmiany tempa, zmiany trochę tematu, klimatu, no wtedy jest audycja po prostu bardziej strawna, ciekawsza trochę. Więc ja na razie sobie siedzę, dumam, o czym tu można by z wami pogadać. O, ciekawostka, ostatnio, właśnie może teraz ja chwilę pogadam, zaskoczyło mnie na przykład to, że wiecie, to jest okres puszczania takich familijnych różnych rzeczy. No i filmy z Jackie Chanem, to już od dawna są takie familijne filmy, jakiś tam super agent, wiecie, dzieciaki. I zauważyłem, że zrobili dubbing. I głosem Jackiego Chana mówi Jarosław Boberek. I mówi w taki bardzo charakterystyczny sposób, tak, że słychać, że Jackie Chan jest obcokrajowcem, że jest Chińczykiem, który trochę mówi w taki dziwny sposób. No trochę jak król Julian, jak prawdziwy król Julian tu
1: szaka,
0: stoi.
1: 6 zł 66 groszy. Proszę nie przyzywać imienia szatana na daremno, dusza krawca jest już dawno sprzedana. Uratowanie dziewczynki nie ma znaczenia.
0: A jak to nie, to jest dobry uczynek, który wymazuje wszystkie złe uczynki. Uratowanie dziewczynki. Wszystkie złe uczynki wymazuje uratowanie dziewczynki. No, ale zgadzam się, nie wzywajmy na daremno imienia szatana, tak? Zresztą, co, nie wiem, czemu, dlaczego nikt się nie przejmuje urazą uczuć religijnych, szatańskich, satanistycznych. Uraza uczuć satanistycznych. Sprzedana dusza. No, nie przypominam, żebym sprzedał. Raz chciałem tam za donaty, ale potem myślę, o nie, za tyle to nie. No, spasiba. I co miałem mówić? No i Jarosław Boberek, ten Jackie Chan, tak jakoś mówi niepoladnie właśnie, no. Uważaj, za tobą, uciekaj, dzieciaki. Gdzie są dzieci schowane? Gdzie są dzieci schowane? Gdzie? Weźcie diamenty, ale nie krzywdźcie rodziny. Wiecie, o co chodzi? Taki specyficzny sposób mówienia. To jakoś mnie to rozbawiło. Ale potem sobie pomyślałem, że to właściwie tak powinno być. Bo jak się wsłuchamy w Jackiego Chana, który mówi po angielsku, jak gra w różnych filmach, no to on też tak mówi trochę z akcentem, nieporadnie do końca, więc słuszne było też odwzorowanie pewnej lekkiej nieporadności językowej, jakiegoś takiego akcentu dziwnego w przypadku polskiego dubbingu. Nie wiem, czy się zgodzicie. Teraz można zadać sobie pytanie, jak będzie brzmiał Jackie Chan Niemiec? Co na przykład? Nie wiem.
1: Tomisiu, 50 zł. California, here I come right back where I started from, where bowers and flowers bloom in the sun each morning at dawning, birdies sing and everything, Merry Xmas.
0: O, proszę, Merry Xmas, Xmas, Merry Xmas, no to widać, że to amerykańskie, tomisiowe życzenia. I amerykańska paczka wspaniała, tu słodycze, właśnie krawculka, mandarynki przyszły, czekolada, ojejku, jaka wielka. Dzięki Tomisiu. No, bardzo miło, moi kochani. Nabieram mocy prezentowej. Dostałem tyle prezentów, że chyba przeskoczę na wyższy level. Już tak czuję wskaźniki. Brakuje jeszcze jednego prezentu. Już prawie. Szybko, proszę mi coś dać. Szybko proszę mi coś dać. Nie, słuchajcie, jestem bardzo zadowolony tutaj. Wszystkim pięknie dziękuję za upominki, za podarki, za dobre słowa. Aż tak się głupio czuję, bo co to, ja nie jestem, słuchajcie, Jan Pietrzak, żeby sobie tu własne imieniny świętować, nie? Jeszcze co chwilę, no, więc co będę tutaj o sobie opowiadał? Wy o sobie coś opowiedzcie. Wy dzwońcie, waszych historii chcemy posłuchać. Ludzie już żygają tymi historiami krawca.
2: A jak uratowałem dziewczynkę?
0: Wielki bohater. Przechwala ciągle tylko. Zero skromności. Nic. I tak między nami, słuchajcie, tak... Ja przepraszam, że tak powiem. Ten krawiec... Tylko mu nie mówcie, bo mu będzie przykro. Słuchajcie, taki całkiem normalny to on nie jest. No umówmy się. Umówmy się. No i tak to właśnie jest na tym świecie. Tak to jest na tym świecie. O, dobra, mam już tutaj przerywniczek muzyczny. 88 mph, czyli kilometrów na godzinę, tak? Taki jest tytuł, a wykonawca nie ma jeszcze pseudonimu scenicznego. No, także... nie, ale to zmieniają sobie. Masz jakiś tam Need 19, oh yeah. To słuchajcie, Need 19 specjalnie dla was.

trochę taki Marek Biedziński. Marek Biedziński trochę taki z tego potrzeby. Nie no, żartuję sobie. Słuchajcie, jak dla mnie całkiem konkretne brzmienie, aż nawet takie zaskoczenie, takie brzmienie, że zaskoczenie.

Nie no, tym razem nie jest to muzyka Dariusza, jest to muzyka potrzeby. Need 19 przed Państwem. Całkiem zacne. O, jeszcze na koniec musiał przydzwonić. O, pach, na końcu, pach. No, daję radę. Dla mnie bomba, fajne, takie, no, coś się dzieje. Ja to lubię, jak coś się dzieje. A nie tak by smędził jakieś takie, powstawiał jakieś ambienty same i tam sru tu tu. Niektórzy tak robią muzykę, nie? Że takie nudne. No, a tutaj coś się dzieje. Pari pa pa pa pa tu tu czy cza czy cza. No, coś tam się dzieje, to ja lubię takie. Dla mnie bomba. Mi się to nawet podobuje. Dariusz też tutaj, przypominam, zacne rzeczy komponuje. No, podsyłajcie rzeczy, które tworzycie, to będziemy sobie oceniać tutaj. Ucieczka z mroziku by potrzeba, no właśnie, tak. A co, może faktycznie to trochę się kojarzy z Bielińskim, nie? Tam jakaś ucieczka z tropiku, te takie klimaty. No, potrzeba to jest to pokolenie, znaczy no, w sumie nie jest to pokolenie. A może jest, nie wiem, już zgłupiałem. Czy pamięta on? Czy on? A gdzie on tam pamięta? Słuchajcie, on tam dużo pamięta. Ja pamiętam, ale on... Ludzie. Oh yeah. No, old school. Też Aldona tak twierdzi. No, old school. No, ja tam lubię old school. Ja takie nocno-radiowe to. Takie wiecie trochę tutaj. Retro coś, takie kung fury trochę, no. A jeszcze innym na myśl przyszły gry z Pegasusa. No, bo jak coś jest tak, brzmi trochę retro i jest takie troszkę space tutaj, nie, klimaty, no to może się kojarzyć z przeróżnymi rzeczami, różnym osobom. No, tak więc dla mnie git, dla mnie bomba, takie rzeczy. Może lubimy takie rzeczy, które mają trochę styl retro, bo nostalgia zaczyna działać i się miłe odczucia jakieś pojawiają, bo ktoś wspomina sobie dawne czasy, te stare retro, jak był tam młodszy, wszystko tamtego. No i sobie wspominam i znaczy się odzywa coś tam, nie, w człowieku. John Locke pisze, proszę o jakieś porady. Mój przyjaciel się oświadczył. A mi? Znaczy tobie się oświadczył. Nie wiem, jak go uratować. No słuchaj, John Locke, jeśli ci się przyjaciel oświadczył, to wiesz, no ja mogę mówić za siebie. Ja tam staram się być tolerancyjny. I nie ma, wiesz, że coś tu, znaczy no niby chłop z babą powinien, ale z drugiej strony, no jak się oświadczył przyjaciel. Nie no, tak już mówiąc serio, no to chyba tak, nie o to chodzi, tak, ale że on się oświadczył kobiecie i John jest zazdrosny o tego przyjaciela chyba jednak zazdrość jakaś telenowela tutaj. Jak go uratować? Słuchaj, musisz wpaść na białym koni na białym rycerzu. Musisz wpaść jak koń na białym rycerzu i porwać przyjaciela po prostu od tej kobiety złej. Porwać. Wyskoczyć przez okno, przebierz jakąś maskę, ubierz coś i porwij przyjaciela, uratuj go. Baba może walczyć, może bronić swojego chłopa, samca. Może być wtedy bardzo niebezpieczna. Ty uważaj, ty musisz wykraść przyjaciela. Ty nie możesz uderzyć frontalnie. Tutaj strategia Rambo się nie sprawdzi. Tu musisz bardziej, wiesz, Metal Gear Solid. Musisz tam się skradać, wiesz, zakraść odpowiednio, wykraść przyjaciela i uratować go.
Ja bym tak to widział w każdym razie.

No, z jednej strony jakieś tam bardzo miłe chwile. Mówię teraz o swoich odczuciach. Wiele bardzo miłych chwil. Też, wiecie, mam nadzieję, że jak Magda i Daniel słuchają, to się nie obrażą. Bo ja zresztą ich uprzedzałem, że jakby stają się trochę takimi bohaterami i że może być komentowane na różne sposoby. Ja też jakoś tam staram się tutaj dzielić swoimi tam odczuciami różnymi. No wiecie, jak to jest. No. To niestety tak to jest w mediach. Słuchajcie, w wielkich mediach tak to jest. Dobra, zmiana tematu, jakaś zmiana tematu. Kochani, czy ktoś się tutaj zgłosi? Ktoś zadzwoni, pogadać. Najlepiej o czymś zupełnie innym. Coś z innej mańki. Coś zupełnie innej beczki. Zawsze można też drugi raz zadzwonić. Trzeci to już tak trzeba się zapytać. Czwarty to już tak trzeba tutaj delikatnie, puk, puk. Dobry wieczór, czy ja mógłbym, czy ja by na pewno nie przeszkadzam, tak wypadałoby powiedzieć. No a tak naprawdę to po prostu luźna audycja, która powoli będzie zmierzała ku końcowi, jeśli nie rozgorzeje tu jakaś dyskusja. No bo wiecie, obowiązki różne, sprawy. Dlatego dzisiaj wcześniej przyszłem trochę. Zerknę, co tu jeszcze piszeta. Tusk na białym kocie.

no, dobra, dobra. Będziemy powoli, myślę, kończyli. Nie ma co na siłę

No, też, ale wiecie co zauważam, że jak tak sobie gadamy o różnych tu swoich przygodach, to ludzie się jakoś tak koncentrują strasznie dużo na negatywach, tam jacyś tacy strasznie podejrzliwi. No potrzeba to na przykład bardzo, nie? Ktoś inny może mieć zupełnie inaczej, widzieć jakieś te nasze historie, które tu sobie opowiadamy, no bo tu różne się pojawiają, nie? Różne opowieści na antenie. Może jeszcze coś nas zaskoczy, może no, to taki czas, że może być jakiś niespodziewany telefon, to się przygotujcie na to. Cały czas wiem, że tak może być. Gdzie na Sylwestra? No ja Sylwestra spędzam znowu z radiem z wami tutaj. Posiedzimy, będzie... Zawsze mamy sylwestrowe audycje i dobrze się bawimy. Bardzo jest wesoło, dużo się dzieje. Więc chyba w ten sposób, no. Jakoś tak mi to odpowiada. A myślę, że będzie odpowiadało też tym, którzy się zdecydują na przykład obchodzić Sylwka z nocnym radiem. Takich osób zawsze dużo jest. Bardzo. Więc coś musi być. Chcesz audycję do rana, to wpuść Etama. To się miało zrymować chyba tutaj. Mister Głogowski. Chcesz audycję do rana, wpuść Etama. No tak. Niektórzy to mają gadane, nie? I no, znaczy można mieć gadane też w różny sposób. Można być strasznym takim gadułą i bardzo dużo no, zasypywać ludzi informacjami. Można jednocześnie mówić... Robić to samo, ale na przykład mówić bardzo ciekawie, nie wiem. Albo być takim gadułą, który mówi nieciekawie, albo takim, co mówi ciekawie, albo gadułą dowcipasem, albo no, to różne rodzaje gadu pewnie są. O to mi chodzi. Ja jestem gadułą głupawym, tak zwanym. Nie, no dobra, śmieję się, przecież awansowałem z pajaca na komika. Przypominam, proszę to uznawać. No, respektować. Te oznaczenia to sobie sam przygotowałem na drukarce, wyciąłem wstążeczkę, tu nakleiłem. No, także ciekawe, co tam nas czeka teraz w nowym roku. Myślę, że bardzo ciężki czas, no i już jest i będzie coraz ciężej, bo no, przeróżne rzeczy się na to złożą. Ale może się uda jednak wyjść z kryzysu, jakoś, żeby lepiej było. Nie wiem, może w ogóle niektórzy nie narzekają. W nocnym radio znalazłbym pewnie sporo tutaj ludzi wśród nas, takich, którzy nie narzekają, po prostu, no wiadomo, trochę ponarzekają, bo COVID, lockdowny, to wszystkich dotyczy. Wszyscy to odczuwają, nie ma tutaj bata. No ale tak ogólnie są ludzie, którzy są tak całkiem szczęśliwi, zadowoleni z życia, wszystko im się udaje, a są tacy, którym się nie udaje, to ja... Nie, no dobra, nie będę się żalił tutaj. Właśnie trzeba mówić inaczej, udaje się. Właśnie się udaje. Jak nie udaje, jak udaje. Musisz wierzyć, musisz myśleć odpowiednio. A wszystko się uda. Pamiętaj o tym. Hua! Taki wewnętrzny wojownik nas to mówi. Ja to herbatkę zaleję, pisze Aldona. Zalewaj, waćpanno. No, już się nie mogę doczekać do 5 rano, żeby sobie kupić fajki. Ale to uzależnienie. Ale faktycznie, im dłużej się już obywamy bez tych fajek, tym bardziej zaczyna maleć. To znaczy, maleje. Kurczę, co ja tak jakoś nie mogę słów poskładać.
Co ja tak jakoś nie mogę słów poskładać? Co to się stanęło się? Słuchajcie, ja się chyba jajeczkiem zatrułem. Mnie tak wychodzi. I dlatego się tak dziwnie zachowuję trochę. Bo się jajeczkiem chyba podtrułem. Naprawdę.

0: A kiedy ja powiedziałem, że mi na pieniążkach nie zależy? To od razu wychwyciłem tu na czacie. Kto tu się wypalił? Nawet na pieniążkach już mu nie zależy. Jak nie zależy? Jak dostałem od ciebie donata, to bardzo się ucieszyłem. A tak to, gdyby mi nie zależało, to bym powiedział, o, to co przyszło. A ja to od razu, no, jak się cieszyłem. Krawiec, co ci maleje? A to była historia ostatnio, bardzo zimno było i ja tak majtków nie noszę, tylko dresy. No i tak przemarzłem wszędzie. Tak się zdziwiłem właśnie wtedy, a propos tego malenia. Specjalnie nie kupujesz fajek, żeby jakoś rzucić. Może, tak jak pisze Morf, może to jest taka... Walczą ze sobą dwaj krawce. Krawiec palacz i krawiec leń.
1: Wojownik z patusami. 4 złote. O. To co kula ziemska na dobranoc z obserwacji wynika, że i tak możesz wyłączyć piusy kable rwą ze snu przebudzeniu.
0: Piusy kable rwą ze snu przebudzeniu. To... Wojownik z patusami. To w ogóle jakiś egzotyczny język, to chyba, nie wiem, tańczący z patusami bardziej może byłby. Tańczący z patusami. Bo coś takiego tutaj napisał, że nie wiem, o co mu chodzi. Jakaś przepowiednia chyba mroczna. Piusy, kable rwą. No dobra, niech będzie, że to do mnie przytyk, no i w sumie, to jest. Piusy, kable rwą, po przebudzeniu nie wiedzą, gdzie są, takie nadawanie, nie? Znaczy, powiem wam tak, no w tej chwili tutaj miałbym na przykład dostęp, dałoby się załatwić, to właśnie tak Daniel mi o tym opowiadał, że ciekawe bardzo miejsca, nie? Ale takie właśnie, gdzie patologia jest jakaś, tam się ludzie, nie wiem, biją, wiecie, jakieś klatki, jakieś tam imprezy, czy nie wiem, jacyś tacy już w ogóle zdegenerowani ludzie, pijacy, jakieś takie mety już całkiem pijackie. Ja sobie to wyobrażam, jakie to mogą być miejsca, ale powiem, że nie ciągnie mnie to już za bardzo. Nie ciągnie, no bo co mam, nie wiem, gonić za sensacją teraz i robić jakąś markę, że ja tu nagrywam takie rzeczy? I co? I ściganie się... z Fame MMA, tak? Kto zrobi jakieś już w ogóle bardziej patusiarskie jakieś rzeczy? Znaczy w ogóle to jakieś pato, nie pato? Ja nie wiem, po prostu trzeba zmieniać sobie sytuację ludzi. Raz tak. Jakaś przygoda z ławeczką i lecimy dalej z czym innym, no. Dlatego ja tak często nie podchodzę bardzo poważnie do tego typu spraw. Ludzie oceniają. W sumie dobrze, że oceniają to przecież no, bez tego, co... No, oceniają, ale tak poważnie podchodzą, nie? Że coś tam, się zmienia się tam, już profil, teraz będzie pato. Albo, że czy był sens w ogóle to robić? Jaki był sens? No, ale inaczej byście może popatrzyli i inaczej formułowali krytykę, gdybyście tak sobie zdali właśnie sprawę, że to krótka seria jakaś jest, że ktoś, nie wiem, ktokolwiek inny zrobił krótką serię. Po prostu chodzi mi o to, że można inaczej określać bardzo krótkie serie, a inaczej coś, co ma się zapowiada na dłuższą audycję, bo wtedy trzeba z kolei formułę trochę dopracować, a jakieś takie zamknięte dzieło, eksperyment, to trochę inaczej powinno się oceniać, myślę, nie? W inny sposób trochę po prostu. No dobra, to nie jest takie ciekawe i takie ważne w sumie. Pogadać teraz. Także po prostu nie ciągnie mnie teraz do nagrywania jakichś, nie wiem, dziwnych patusiarskich jakichś tam walk, czy jakichś tam biednych ludzi. No nie. Nie chcę iść taką drogą. No nie moje zajęcie po prostu, nie moje zajęcie. Ktoś inny by się może zainteresował. Teraz modne, nie? Nagrywanie tak na ulicy czegoś. Albo łapanie kogoś na ulicy. Albo, nie wiem, dorwanie kogoś i przepytywanie na ulicy. Także tak to wygląda. Krawiec, może dla odmiany idź na jakiś recital muzyki poważnej. No nie wiem, czy miałem ochotę iść na recital muzyki poważnej, Johnny Locke. Może do opery. Muszę kupić frak, cylinder. I będę się zachwycał, że jakaś taka grubsza pani, jej po prostu vibratio. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Aha, bo to taka przeciwwaga, że... Przepraszam. Że raz na działki, raz na działkach, raz na recital muzyki poważnej albo do opery, tak, dla wyrównania, tak? Taka przeciwwaga. No, to jest to jakaś strategia świetna, taka życiowa. Tak właśnie skrajnościami sobie wszystko. Raz tak, nie? Jedną nogę sobie włożyć do miski z gorącą wodą, drugą sobie nogę włożyć do miski z zimną wodą. Ja słyszałem, że to jest świetna, to jest nowa metoda doktora Krawca. Ale uważajcie, bo to pseudonim jest doktor. Tylko. Doktor Krawczenko, jego cudowne maście. Ja powinien takie rzeczy wymyślać. Wymyślić sobie takich 10 doktorów, na przykład jakiś tam doktor Krawczenko, jakieś tam twoje włosy w twoich rękach. Nie? To słabe hasło trochę dla kogoś, kto ma pomagać walczyć z łysiną, twoje włosy w twoich rękach. Nie? To się raczej kojarzy w drugą stronę. No, także... Ale no, innego jakiegoś takiego homeo doktora bym zrobił. Homeo doktor Krawczak, Zbigniew Krawczak w myślice. No, nieważne, że tam jest taki, po prostu w myślice takiego. I tam porobić jakieś zdjęć ze stoka, pokupować jakieś tam paru Einsteinów, powklejać, to niby on. No, i sprzedawać jakieś takie pigułki tam leczące wszystko. Wyciąg z magicznego buraka, który został namagnesowany, zrestrukturyzowany specjalnym restrukturyzatorem, zrobionym zresztą na planach przechwyconych od obcej cywilizacji. To wszystko jest pokryte nanosrebrem, lewoskrętne. I taki bardziej profesor może, nie? Inny jakiś taki uduchowiony doktor, profesor, musi być taki: witajcie, dziecięta Boże, stworzyłem lek, kosmiczny lek, kosmiczny lek. No i tam bardziej tak w kosmos, tych co tam takich, co Star Treka bardziej lubią, nie? Jak pokazać jakieś tam statki kosmiczne, że to jest wykradziona technologia, taki, że protestuje, po prostu ujawnijcie prawdę o UFO. Jednocześnie jest geniuszem, któremu kosmici przysyłają te recepty na leki. I on na przykład mówi: przedwczoraj dostałem przekaz, lek, tam, nie wiem, no, tam, na straczuszkę, na cokolwiek. No i to są kosmiczne leki. No i ludzie w końcu zaczynają się jarać, cieszyć. Inny jakiś jeszcze doktor, profesor mógłby być, nie wiem. Jakaś taka podróba może zięby, może Dzięcioł. Ale Janusz Dzięcioł to już jest, nie. Pelikan może tak od... Nieważne. No... Zbigniew Pelikan, Krzysztof Pelikan. To musi być siwy, taki dziadek trochę, żeby wzbudzał zaufanie. I się skopiuje wszystko tam od zięby. I coś podobnego, jakąś podobną linię produktów, wszystko tylko wszystko troszkę taniej. To będzie taki bieda zięba. Czyli mam taki plan, żeby stworzyć, jest jeszcze miejsce na rynku, żeby stworzyć jednego bieda zięby. A to musi być bieda, zięba, taki weselszy trochę, taki biedronkowy bardziej. Coś tam zaśpiewa. Także różne pomysły. I żyć sobie, i mieć takich wirtualnych doktorów, i tam wysyłać ludziom jakieś tam szmelce, jakieś tam maście. To co można wziąć, jakąś tam maść, kupić krem Nivea, dodać tam papryki słodkiej, już tam coś wysyłasz, nie? Jakieś tam kosmiczne coś. Już, no. Jakieś kolorowe kamyczki kupić gdzieś tam z Chin, zamówić od razu dwa kontenery, żeby tanie było, jakieś takie wszelkie, ale ze wszelkie, takie jakieś przeźroczyste i tam jakieś metalowe, kule, paciorki, wszystko. Ponazywać to jakoś tam, nie? Jakiś tam szamański ten. Nie, no dobra, śmieję się, ale... Ale może coś w tym jest. Zaraz się ktoś obrazi, że sobie dworuje z kolorowych kamyczków magicznych, z orgonitów. O, orgonity, to słowo. Brakowało tutaj, orgonity. Orgonity, promieniowanie. Orgonity, science fiction. A jakby tak się okazało, że... Mówię teraz do ciebie, że nas wszystkich nie ma. Jesteś tylko ty. Teraz mogę ci to już powiedzieć. Bierzesz udział w wielkiej symulacji. Ja nazywam się Krawiec 9000 i mam cię uświadomić, że właśnie zostaniesz za chwilę wybudzony. Wszyscy oprócz ciebie, łącznie z tym debilem Krawcem, są to wytwory sztucznej inteligencji. Uwaga! Za 3 sekundy zostaniesz wybudzony. 3. 2. 2,5. A nie, to półtora. 0. Minus 1. Nie. Dobra, no już, koniec. No i
1: obłąkany. 4 złote.
0: Obłąkany.
1: Płacę 100 na spama dla następnych do nauki. Możesz wyłączyć po 2 minutach, ale jest śmiechu warte.
0: Płacę 100 na spama dla następnych do nauki. Możesz wyłączyć po 2 minutach, ale jest śmiechu warte. To jakaś chyba poezja bombaska jest. Obłąkany, no to czyli co? Ten schorzczy, tak? Schorzczy, obłąkany. No dobra. No, ale no dzięki.

0: No dobrze. O, tak, słyszę, że mlaskam faktycznie. Tak. Wiecie co? Bo to jak się człowiek wdechę ważny robi. Krawiec, co ty palisz? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz.
1: Ej, walu, walnąć mu?
0: Nie, zostaw to. Jakiś pepeć. Pepeć, no tak się nazwał. Pepeć, no to co? Co ja palę? Ja, panie kierowniku, palę cały czas teraz. Ja teraz, słuchajcie, cały czas palę. Czasem palę, muszę trochę palić głupa też, bo wiecie, bo tutaj jak palę, to palę takim nieprzepisowym, nieprzepisowe ekogroszki, więc to lepiej tak nie mówić, bo to nie są takie poprawne groszki, co się do palenia używa, wrzuca do pieca i właśnie się boję, że te groszki to tak, to po prostu, to nie... No, a właśnie co chciałem powiedzieć, że to moje mlaskanie, to może od tego, że się taki wdechę ważny poczułem. Dostałem piękne prezenty. Jeszcze mam tu pierniczki. Ja pierniczę to wszystko z takimi pierniczkami, to ja mogę sobie wszystko pierniczyć, tylko sobie te pierniczki zajadał, kurwa. No.

Bo. Se rozłożyłem, sobie dojadę teraz. Wiem, że to trochę nieradiowe, ale musicie wybaczyć. To jest taki jedyny dzień w roku. Jedyny dzień w roku, kiedy można pyszne pierniczki. Jeszcze mam różne, dostałem od różnych ludzi pyszne pierniczki.

0: Ostatni. Kurde, to... Przygody misia Etama. No. Co ten Etam? No to Etam, sorry, ale to ja się Etamowi odwdzięczam, bo on tak u siebie z kolei w audycjach. A krawiec to, krawiec tamto, no to ja też. Etam to, Etam tamto. Tak to właśnie jest.
1: Synek, bak ja cię pierdolę, to cię krew zaleje.
0: Tak. No więc czekam jeszcze na jakieś ostatnie telefoniki wasze. Całkiem sporo ludzi, no tak się zbieracie.
2: Obłąkany. 4 złote. To co zgoda na spama, zapaczkę na uśmiech.
0: To trzeba jakoś rozszyfrować. To się chyba w drugą stronę w takim razie powinno czytać. Czekajcie. Uśmiech na paczkę. Zaspama na zgodę. Co to? A tak jak przeczytałem w drugą stronę, tak to brzmi. Uśmiech na paczkę. Zaspama na zgodę. Co to? Całkiem, no prawie, że poprawna wypowiedź. No taka trochę bełkotliwa, ale może to o to tu chodzi. Bo ja tego nie rozumiem. To zgoda na spama za paczkę na uśmiech. Paczkę na uśmiech. On chyba chce mi w ryja dać. Tak to w slangu znaczy. Może to chodziło o pączka na uśmiech. Bułę na ryj, wiecie, w sensie. Paczkę na uśmiech. Zgoda na paczkę. Spamowanie uśmiechem. No, tak, ale za pieniążki dziękuję. Jak tu nie mlaskać, jak się takie pierniczki ma. I inne fajne rzeczy. Tylko jeszcze papierosów do szczęścia brakuje. Oj, brakuje. W kurze to polecę na stację. To muszę chyba iść do tej... To już w ogóle jest strasznie daleko. Mógłbym teoretycznie rowerem pojechać. Słuchajcie, a jak się tak rowera nie konserwuje na zimę, to co, to on potem nie można nim jeździć? No się tam gdzieś go wystawi, odtaje i już, nie? No. Ktoś chyba próbował się tu dołączyć. Piosenka. No to może będę miał na przerwę. Dariusz tutaj poleca, ale to pisze: hej, hej, to moja piosenka o tym, o czym przed chwilą wspomniałeś, że życie to symulacja.

0: Ja, ty sta insynuacja. Istniejemy w pewnym społeczeństwie, ale skąd ono się wzięło?
1: Co mi się komputer psuje chyba, słuchajcie, od tej muzyki. Będziesz, Dariusz, oddawał za komputer, bo coś się tutaj...
0: Od początku homo sapiens chyba nie. I jednak trochę wszystko kręci mi się, więc na tym kącie elo się ma

strasznie długie to jest i takie trochę mnie zmęczyło trochę. Co prawda ucieszyłem się, bo mogłem wtedy zjeść pierniczki, ale strasznie psycho, znaczy dla mnie to za bardzo jakieś takie psycho jest, nie? Ale zupełnie inny styl niż u Potrzeby, nie? Tworzenia muzyki, to jakieś takie psychodela jakieś. Freddy nadchodzi. Przepraszam, ale trochę przewinę kawałeczek, ale tak kawałeczek tylko. Chyba coś się zepsuło. A to ja zepsułem przecież. I to specjalnie. Taki będę. Nie, ale to ciekawy eksperyment. Musiałem zrobić wersję rozszerzoną, krawcową, obciętą. O, takiej muzyki trzeba słuchać. Przystępnej, wesołej.

0: muszę powiedzieć, że jako kierownik tej audycji jestem zawiedziony niską frekwencją. Frekwencja może i nawet jest dobra, bo przyszły tłumy, ale wypowiedzieć się zdołała jedynie garstka. I mnie to osobiście boli, że wiecie...
1: Ćpun, 5 złotych. Lepsze coś mam zamiast psychodeli, daj rozkaz.
0: Lepsze coś mam zamiast psychodeli, daj rozkaz. Ćpun. Nie, to jest właśnie przykład trollingu. Ja cię poznaję, słuchaczu. Beknąłeś 3 lata temu. Dokładnie się tak samo wtedy... To można wykryć po sposobie wypowiadania się. I to jest próba jakby stworzenia takiego wyobrażenia, że krawiec to ćpuny do niego przychodzą i mówią tam: mistrzu, daj rozkaz, daj, prowadź nas. Że on jest liderem tych właśnie ćpunów. Napisał tu ćpun, sam się przedstawił, zapomniał się przerobić sobie i zostawił. I ja widzę, że to jest ćpun, jest tu napisane.

0: Przepraszam. Także jest to zaplanowana akcja, tego typu donaty. Najbardziej jestem podejrzliwy do małych donatów. 3 złote... Znaczy, to jest ciekawe zjawisko, bo 5 zł budzi we mnie większe podejrzenia niż 3. A już jak widzę, że jest 20, to już tak widzę, że słuchajcie, jak 50, to jest już bezpieczny człowiek. Wiem, że nie żaden ze służb, oni by nie dawali aż tyle. Oni by tam właśnie 3 zł, 1 zł ci ze służb. No. A właśnie ci co więcej, to są psychofani. No naprawdę, słuchajcie, dziwna sytuacja, bo tak mi te pierniczki smakują, że aż mnie do nich ciągnie po prostu. Ciągnie mnie do tych pierniczków. I najchętniej to bym sobie podjadał. Ale nie mogę za bardzo na antenie. O, ktoś tu chyba chce się przyłączyć. Nowy kontakt. A któż to się do nas dodzwonił? Witam serdecznie. Halo, halo.
1: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Czy to niejaki pan Krawiec?
0: No, nie taki nijaki. Bo tak nijaki to no właśnie, nijaki. Jaki, jak nijaki?
1: Zostałem zaproszony przez znajomego, żeby słuchać audycji. I tak słucham od 15 minut. Chłopie.
0: Aż tak źle?
1: No jest krytycznie. Gadasz o niczym. Audycja jest kompletnie. No powiedz mi, jaki jest temat. Odpowiedz. No nie śmiej się. Żebrasz tylko pieniądze. Tak jak ktoś pod kościołem.
0: Okej.
1: Okay. O 2 złote. Nie, okej. Okay. Ja pierdolę. Namówi mnie gościu, który dostanie za to w ryj. 15 minut tego słucham, bełkotu. I powiedz mi, o czym? No daj temat. O czym ty gadasz?
0: A mogę tylko świąt, wiedzieć, kto cię namówił?
1: Puszczasz jakieś jebane techno. Co to jest? I narzekasz, że masz 70 kretynów czy 80
0: wujek,
1: na mikrofonie.
0: Ale
1: na
0: wujek... Ale wujek, no. ty zrozum wujek, że są takie, wiesz, no. radia, gdzie są trochę młodsi ludzie, się bawią, mają tematy trochę inne nie, niż wujek. I wujek nie, ale to nie można tak wujek, że o, gdzie, kurwa, co? Aj, tu się nakradł, o, gdzie, aj, i za co? I co? To. Słuchaj, jak ci się nie podoba, to sobie tam włącz co innego, Krzysztofa Krawczyka, no, Martyniuka, coś.
1: Dzwonię, chcę porozmawiać.
0: Dobra.
1: To ty podobno jesteś otwarty na rozmowę. Come on.
0: No ale już mnie na wstępie zaatakowałeś mnie. Zaatakowałeś mnie na początek, no to tak, wiesz, no dobra, możemy gadać. No to, dobrze, to poleć mi coś i powiedz, jak naprawić... Okej, powiedz mi, jak naprawić moje radio, powiedz mi.
1: Po prostu tego się już nie da naprawić. To jest żenada. Trzeba je zamknąć. No posłuchaj teraz. No. Zmienić ten... Tak, na przykład Krawiec, to zmienić na przykład na stolarz i zacząć od nowa. Zacząć robić tematycznie, mówić rzeczowo, dostosować się do realiów polskich i koniec. Tego już nie naprawisz. Przykro mi.
0: No, naprawdę co nie wiem, czy to nie jest
1: żal,
0: troll.
1: Bo wiem, że wkładasz taki...
0: Ale dobry,
1: się,
0: dobry.
1: To jest dla mnie...
0: To jest tak dobre.
1: Przepraszam cię.
0: Słuchajcie, ale to jest tak dobre, że ja nie wiem, czy to nie jest jakiś trollnik po prostu, bo naprawdę...
1: Jest ciekawie. Znajomy mówi, bo wiesz, aha. Znajomy słucha NonStop jeździ i słucha tego krawiec, nawet mi dał takiego linka. No. Myślę, dobra, kurde, żeby mu coś wypić. No kurwa, słucham.
0: No i kurwa, spoko. No.
1: I nie wierzę. No po prostu nie wierzę. Dajesz techno w drugi dzień świąt. Kto to robi? Powiedz mi, czy cię pojebało? To nawet nie chodzi, czy jestem katolikiem, czy nie, bo akurat nie jestem. Kto daje techno? I ty narzekasz... I
0: ale to są techno święta.
1: 70. Kurwa, 70 kretynów za dużo.
0: Ja się cieszę, że tylu mam. Ale słuchaj, no to są techno święta. No to tak bardziej, wiesz, właśnie.
1: Techno. Jakie techno święta? Co rozumiesz? Dobrze, okej. Okay. No i mamy temat do rozmowy. Co rozumiesz przez określenie techno święta? Jeżeli chcesz to ciągnąć. A nie, to się rozłącz.
0: Nie, no, spoko, proszę. Luz. No nie wiem, techno święta.
1: No,
0: na
1: luz,
0: przykład
1: całkowity.
0: przychodzi, słuchaj, święty Mikołaj taki, wiesz, tam na kwasach jakiś tam, jakiś tego...
1: Na jakich kwasach? Nie, tak to święta. Święty Mikołaj przychodzi do dzieci naiwnych, śmiesznych bachorów, których nie cierpimy, bo potrafią nawet, nie wiem, zawracać dupę 24 godziny na ten, ale im robimy tego świętego Mikołaja, robimy tradycję. Jak wiadomo, że na tradycji po prostu to jest życie narodu. No nie? Jak powiedział ktoś, że... A, Piłsudski to powiedział, że kto nie szanuje tradycji narodu, ten po prostu nie ma przyszłości. No i koniec. No jakie techno święta? No proszę.
0: No widzisz, no tak różnie bywa. A powiedz...
1: Nie, nie bywa.
0: Ale słuchaj, bywa, a mógłbyś... Tak, a mógłbyś się jakoś tak tutaj, wiesz, pierwszy raz dzwonisz, coś się przedstawić nam tutaj, nie? Na antenie.
1: No dobrze, przedstawię się. Moje imię jest Bartek. Pracuję, niestety, wiadomo, że mnie zaraz wyśmiejesz, przy drzewach w Szwecji.
0: I co w tym, 15... i co w tym śmiesznego? No dobra, okej, okay, mów.
1: No, to. 10 no. miesięcy na 12 w roku, nie widzę rodziny. Siedzę i rozmyślam nad tym wszystkim. Śledzę wydarzenia z Polski, łeb mnie boli i przyjeżdżam do Polski, tak teraz na święta. Czekam na ten dzień, odkreślam w kalendarzu. I jebany znajomy mówi mi, kurwa, nie graj te, bo ja gram w szachy. Nie graj w szachy, słuchaj Krawca. Włączyłem. Tamten już nie żyje, to jest jasne, że mi to polecił. No ale po prostu mnie szlak trafił od razu.
0: No rozumiem, no, że liczyłeś na coś innego.
1: No przestąpiłem się, opowiedziałem swoją
0: słuchaj, no,
1: historię, a teraz no. co to są techno święta, bo zupełnie to bym chciał wydrążyć.
0: Ale ja, słuchaj, no nie łapiesz trochę, że ja sobie tak jajcuję, no jakie techno święta, no tak mi,
1: to
0: tak
1: są sobie. Jajca, techno święta.
0: No tak, no żartuję sobie, no żartuję sobie. Słuchaj, no, rozumiem, że jesteś urażony w pupę i...
1: Nie jestem.
0: Albo sobie trolujesz, bo ja już sam nie wiem, po prostu jesteś szalony nie człowiek troluję. Trochę.
1: A szalony człowiek. Dam dowód, że nie troluję, Krawcu, jeśli no. mamy czas, bo ten... opowiem przedni dowcip. On zajmował na mojej liście dowcipów kilkanaście lat temu pierwsze miejsce.
0: Dawaj.
1: Jest prosty. W sumie jest głupi. Nie wiem. Wybierz ty. Bardziej filozoficzny, czy bardziej taki... Nie, do wszystkich. O, to tak. Przychodzi marynarz, znasz to? Marynarz do lekarza.
0: No dawaj, chyba nie znam.
1: No, przychodzi marynarz do lekarza. Przepraszam, panie doktorze, syf czy grypa? Niech się pan nie martwi, zaraz pana zbada.
2: Sazowicz,
1: bada.
2: 4 złote. No, przykro, ale się spił na święta pretensje do Merkel
1: no właśnie,
2: i jej
1: no
2: przydupasów.
1: No skąd grypa? Ej,
0: no,
1: no spoko.
0: No.
1: Dobre, co?
0: Aha, to jest... No tak. No aż mam zajady, kurde. Dobrze, że humoru trochę wprowadziłeś swoim telefonem, no bo to widzisz, to dobrze, no, dobrze robi tak odrobina no. humorku właśnie też, jak jest. No.
1: No ale dobry. Dobrze. No więc właśnie, jeśli mamy czas, a chyba mamy...
0: No nie to... wiem, no, dobra. No, to...
1: Aha, nie mamy.
0: Nie, no tak się zastanawiam, bo czy jakiś fajny temat jeszcze masz, czy tak ogólnie krytyka no, radia, którą ja sobie tu
1: nie,
0: biorę
1: ty
0: krytykę.
1: Masz bardzo, ty ja prowadzisz. Myślę. Jak chcesz być prowadzący, jak kurwa nie masz tematu? No, jak chcesz prowadzić cokolwiek? To nie, dajmy, kurwa, ślepy bo... prowadził autobus. Ty musisz mieć temat.
0: No właśnie nie do końca. No, co tam, nie do końca.
1: Zastanawiamy się. Dawaj, tak mówisz. Dawaj. A co myślisz na przykład, no. nie wiem... o Merkurym. Był dobrym człowiekiem, zły był, homoseksualistą nie był. A co myślisz o współczesnym, nie wiem, o wydarzeniach na Białorusi? No. Myśl trochę.
0: Dobra, Bartek, daj mi coś odpowiedzieć. Trafiłeś na radio i tam słuchasz go niezbyt długo, no tam 15 minut, czy tam pół godziny. Ale daj mi dokończyć zdanie, proszę
1: Dobrze.
0: Cię. Więc i trafiłeś akurat na te 15 minut, gdzie na przykład się bardziej wydurniamy, jesteśmy w trochę luźniejszej atmosferze. Posłuchaj sobie jeszcze paru innych audycji, wyrób sobie jakoś, wiesz, zdanie.
1: Dobrze, może i będzie okej.
0: Będzie okej.
1: Okay. Ty przecież, że jestem po piwie, to może mnie poniosło.
0: No pewnie.
1: Znaczy, nie, ja tam nic nie
0: dobra. Ale dzwoń. No. Masz okazję, słuchaj, se pogadać z kimś. To też zawsze coś. Więc dzwoń, jak będziesz chciał o czymś tu pogadać na antenę, zapraszam. No i co? I tego. I wszystkiego dobrego, nie? W życiu.
1: No, dzięki. Niech żyją techno święta.
0: Trzymaj się. Cześć.
1: Na raz Bogiem.
0: Ty jest Bogiem. Ale jaja. Słuchajcie, ale kurde, no pewności nie mam. Właśnie słuchajcie, czy to jest świetny aktor? Nowe odkrycie po prostu jakieś, no naprawdę niezły aktor, stworzył postać radiową. Czy to naprawdę Bartek? Czy to jest prawdziwy Bartek? No Bartek taki tutaj zaskoczył mnie takim telefonem akurat. Nietypowo, chyba przyznacie, że nietypowo, nie? Także pozdro Bartek. No i tam jeszcze trochę chwilę posłuchaj, może ci się coś innego spodoba w Nocnym Radiu. Poklikaj tam. Różne rzeczy. 15 minut to wiesz, stary, ja tu już nadaję w tym momencie 3 godziny na przykład, nie? A ty 15 minut przed. Najlepsze tematy są na początku zawsze. A zresztą słuchaj, audycja Luźne Gadki, a przez to całe radio praktycznie. Teraz troszeczkę jest na takim etapie, że no... W sumie to ja tutaj gadam. Różni prowadzący trochę się rozpierzchli, zmienili może plany, czasem im się może już troszeczkę odechciało. Albo poczuli, że mają już spełnioną pewną misję, że już wyrośli spod skrzydeł mistrza Krawca na przykład. No także jestem sam w tym momencie, więc mam taki nastrój trochę głupawy. Bo zostałem tak w radiu tutaj trochę sam. No nie zupełnie sam, ale tak lubię sobie mówić, że sam. To tak fajnie brzmi, bardziej dramatycznie. No i tutaj się wszystko zmienia. Tu raz jest tak, raz tak, raz tak, raz tak. Raz jest wesoło, raz smutno. Raz poważnie, raz na temat. Słuchaj, wiem co odpowiedzieć Bartkowi, jeśli jeszcze słucha. Że było wiele audycji popularno-naukowych w Nocnym Radio też. Tu do potrzeby, myślę. Można mrugnąć okiem. Słuchajcie, jakaś magia. Wymieniłem tylko to słowo i się pojawił. To tak od razu. Cześć, potrzeba. Halo, halo. Słyszymy się? On mnie chyba nie słyszy. Czy coś? No, także... No, a jest sobie audycja Luźne Gadki. Nazwa dość wymowna, prawda? No. A jest sobie audycja... A jest sobie jakaś inna audycja, mądrzejsza. Czy potrzeba, czy słyszysz?
3: Już czekaj, tylko się jakoś spróbuję przełączyć na drugi głośnik. Mhm. Albo, dobra. Nie uda mi się. Dobra.
0: Ale co, nie słyszymy się?
3: Raz.
0: Ja cię słyszę.
3: Raz, dwa.
0: Ja dobra. Cię słyszę.
3: Aleś pięknie, stary.
4: Tego słuchacza. Naprawdę 10 na 10, naprawdę imponująco, super, naprawdę fantastyczna robota. Takie wiesz, piękne przywitanie polskie, chlebem i solą. No, naprawdę, kawał do biuru.
0: Cóż, nie wiem. Ale zaskakujący telefon, nie?
4: No tak, ale to jest cały ten twój problem ze zniesieniem jakiejkolwiek krytyki, z jakiegokolwiek, nie wiem, z którejkolwiek strony ta by krytyka nie przyszła. Ja wiem, mi wolno, tak, bo jakimś dziwnym trafem, jeżeli ja ci coś mówię, że coś tam zjebałeś, coś tam poszło ci nie tak, to ty mnie słuchasz, a jeżeli się pojawi jakaś losowa osoba, tak, losowa osoba, na której teoretycznie powinno ci zależeć, tutaj jakieś, wiesz, żarty chujemuje, dzikie węże, chłopie, nie, naprawdę, to pięknie, naprawdę, tyle chleba i soli, tak jak ten, do tego chleba tyle tłuczonego szkła włożyłeś, kawał dobrej roboty. Normalnie to jest najlepszy sposób na to, żeby więcej ludzi do ciebie dzwoniło niż tylko etam, adwokat, gdzieś tam jam dzito, no i ten, no i żeby inni słuchacze byli w jakiś sposób tam, nie wiem, zadowoleni, potrzeba? Że do ciebie...
0: No, mogę coś odpowiedzieć, wiesz, bo... Nie wiem, jak dla mnie byłem dosyć uprzejmy. Dla każdego staram się być uprzejmy na antenie. A to, że co ja kurwa nie wiem, mam komuś włazić w dupę za każdym razem, jak dzwoni, czy co, nie wiem, no różnie rozmowa przebiega, bo to jakieś takie zarzuty masz dziwne wobec mnie, których nie do końca rozumiem, że co zrobiłem. Ale źle tam.
4: Przecież całe życie to robiłeś od samego początku. Ale słuchacz, co, o co chodzi? Pierwszy raz dzwoni,
3: dajesz pewną taką, wiesz, taką pewną, nie wiem, to jakąś taką przestrzeń, jakąś zagrodę, żeby sobie się wybiegał.
0: No,
3: tak?
0: Czyli dobrze zrobiłem, czy źle, bo nie wiem, czy sarkazm odczytałem, czy telefon okej, okay, czy żenada, czy co, bo nie wiem w rezultacie, jak ty to oceniasz.
3: Znaczy, to już nie mój cyrk i nie moje małpy.
0: No to Jezu, ja to no to...
3: Oceniam tak, że jeżeli tak będziesz traktował ludzi, którzy ale jak? Będą do ciebie
0: jak?
3: Pierwszy raz
0: jak?
3: Mówi, no ja... Słuchaj,
0: jak?
3: Tak, że nagle na ciebie wjadą. Bo z tego mogła wyjść jakaś sensowna rozmowa.
0: Ale nawet pogadaliśmy, ostatnio... ale pogadaliśmy. Wiesz, starałem się pogadać dosyć długo z Bartkiem. On chyba się nie poczuł urażony, bo pożegnaliśmy się na wesoło. Nie wiem, co masz za jakiś problem z tym wielki.
3: A znaczy ja, słuchaj, stary, ja nie mam problemu, bo to nie jest mój cyrk, nie moje małpy w tym miejscu, tak? Ja tak tylko, tak się, tak tylko, wiesz... tak tylko powiem, że wiesz, mamy nagle, masz nagle nowego słuchacza, no i wiesz, ci tutaj, nie, ja wiem, czy ty żartujesz, czy nie, zamiast pociągnąć rozmowę, no być może, coś tam za bardzo się uruchomił na samym początku, tak, takie rzeczy się zdarzają, nie każdy jest obeznany z mikrofonem, ze słuchawką, to jest oczywiście jego całkowite prawo. Ale to znowu wychodzi z ciebie ten twój problem taki ze znoszeniem krytyki.
0: Możliwe. Nagle się możliwe, że masz rację.
3: To, I zamiast wyciągnąć, bo ty to umiesz, tak? Bo umiesz, bo setki tysięcy godzin, no może nie setki tysięcy, ale 100 lub 1000 godzin przegadałeś, wiesz, z ludźmi, nie? I byłeś w stanie tak, nie wiem, wziąć sobie na klatę, nie? Że ktoś do ciebie zadzwonił i mówi, ej, stoi tutaj pierdolisz, nie? I tak, ale o co ci chodzi? Ale w czym jest twój problem? Czy tutaj ten, czy tutaj ten, czy tutaj to
0: wiesz
3: tam?
0: Wiesz co, okej, potrzeba. Ja po prostu, wiesz, na przykład nie czuję za bardzo, żebym ja tutaj jakoś oponował, bał się krytyki podczas tej rozmowy. Odebrałeś to inaczej niż ja sam czuję. Dla mnie to była po prostu dosyć luźna, zabawna trochę rozmowa. To, że tak, wiesz, nie wierzyłem do końca, czy to jest jakiś trolling, czy prawdziwy człowiek, mówię o Bartku, to przez to, że to był bardzo nietypowy telefon, taki zaskakujący, dziwny, a ja też ani, wiesz, nie miałem żadnego problemu z nikim. Słuchaj, weź pod uwagę, że czasem jakieś telefony wychodzą se jak wychodzą. Nie wiem, tobie wszystko wyszło zawsze w 100% jak powinno, we wszystkich audycjach, nie? I wszystko masz dopracowane na ostatni guziczek. A ja tutaj nie wiem, no gadam, no jak wyszło, tak wyszło, ale czy to jest sens w ogóle o tym gadać jakoś tak na dłuższą metę?
3: Wydaje mi się, że jest sens, tak? Tym bardziej, że oczywiście ja nie jestem tutaj jakimś pomnikiem ze Spiżu i wiele błędów popełniłem. Ja absolutnie tutaj się nie uznaję jako jeden super turbo wielki master. Wydaje mi się, że z tej rozmowy zwyczajnie można było coś fajnego wykręcić, bo z każdej krytyki idzie bardzo, bardzo, bardzo dużo wykręcić. Bo gdzieś pod tą krytyką, nawet pod tą taką, wiesz, taką trochę szczekającą, taką trochę bezczelną, siedzi coś bardzo konkretnego i ty tak trochę, mi się wydaje, straciłeś tę okazję, żeby sobie znaleźć to, co Bartkowi leżało na wątrobie. Więc wiesz,
0: możliwe,
3: no, skoro
0: możliwe.
3: Są świetne, no to tradycyjnie się pochódźmy, nie?
0: Halo, czy jest Aldona?
5: Jestem, cześć. Ja tak do pana Bartka właściwie mam pytanie.
0: O.
5: Dlaczego? Dlaczego te techno go tak zaczerwiło, że tak powiem?
0: No ja też nie wiem, dlatego się śmiałem. No, to święta bo techno. Też... Znaczy, wiesz, no. Mów.
5: Bo to też mi się wydało bardzo śmieszne. I dlaczego nazwał 80, 70 słuchaczy w jakiś tam niefajny sposób? Po 15 minutach słuchania rozmowy.
0: No może jest takim panem, który bardzo szybko wyrabia sobie zdanie.
5: Niech pan Bartek dołączy po prostu i się wypowie.
0: No zapraszamy do dołączenia.
5: Cześć, siema, potrzeba.
0: Jest na antenie Aldona, jest potrzeba i być może zadzwoni jeszcze raz na przykład do nas Bartek, jeśli jeszcze słucha, to zapraszam, mogę dołączyć. Możesz napisać na przykład na czacie, a jest, dzwoni, proszę bardzo. No to słuchajcie, jak czujecie niedosyt, jak czujecie niedosyt Bartosza, czy Bartek i Bartosz to samo imię?
5: Nie, może być Bartłomiej lub Bartosz, to nie wiadomo.
1: Aldono, jestem witam na wizji. Bartku. Przepraszam cię. Przepraszam wszystkich, których tak nazwałem.
5: A co pana, pan jest tak sfrustrowany tą sytuacją?
1: Nie jestem sfrustrowany. Ale po prostu namówił mnie znajomy na słuchanie audycji. Widzisz, że to jest sterta bzdur, a on tego słucha, bo jeździ jako kierowca. więc ciągle krawiec, krawiec i tyle. I faktycznie mnie przyniosło, więc przepraszam za te słowa.
0: Dla mnie żaden problem. Dla mnie żaden problem.
1: Nie chcę trollować ani nic. Po prostu. Jasne. Pani Aldona, pani nie widzi nic złego, że święta opuszcza śmietelkę. Otóż to jest zwykły prymitywizm i chamstwo, pani Aldono. Dlaczego? Ja też nie jestem wierzący. Ale uszanujmy tradycję. Koniec, kropka. Na tym się kończy dyskusja. Ja słyszę przez 10 minut, przepraszam, nie jestem sfrustrowany, tylko przez 15 minut polecanej audycji, że zupełnie nie wiadomo, ja bym zapytał się, o czym to jest. Nie umiem odpowiedzieć. No nie umiem. Żeby był na przykład temat, robił jakiś temat, no nie? O, dlaczego techno nie w święta, albo dlaczego święta, a nie techno? Takie bzdury. No, okej.
0: Ale jest, Bartku, może powinienem powiedzieć panie Bartku, ale my tutaj tak ze sobą na ty.
1: Nie, no skoro, Bartku.
0: Bartku, wiesz, ja ci wierzę, ale posłuchaj, posłuchaj, Bartku.
1: Nie uwierzę, za co mnie wyrzucili z Facebooka. Na 30 dni. Chciałem napisać...
3: Za techno święta.
1: Nie, skoro. Za słowo pederasta.
5: Panie Bartku, czytam Bartoczu, no. Albo panie Bartku, ja myślę, że tutaj kolega pana najbardziej
1: strolował. Nie, no Bartek, jest, no nie to przepraszam. Dobra.
0: Ale Bartku z nami jest tutaj doświadczony redaktor.
5: Nie, absolutnie nie.
0: Naczelny. Potrzeba.
5: Tak tylko szybko skończę. Jeżeli, no. Ja myślę, że tu kolega pana bardzo strolował w tym momencie, bo nie powiedział panu, jaki charakter zazwyczaj mają te audycje. Są to takie bardziej satyryczne. I no raczej jak pan słyszał, bierzemy wszystko na wesoło tutaj, prawda?
1: O, wiem, pani Aldono, ja uwielbiam się śmiać. Opowiedziałem świetny dowcip. Wydaje mi się, nie tylko, ale opowiem jeszcze jeden, jeszcze lepszy.
5: Śmiało.
1: Ale to będzie dowcip.
0: Czyim zdaniem świetny. No,
1: to jest dopiero, ale to za chwilę, jeżeli będę miał czas, bo jak nie, to mnie ten... Tylko w każdym razie, no w tym no, nie widzę w nic, żadnej satyry w tym. No w tym, że na przykład, no, już nie chodzi o te techno święta, tylko takie, no dobrze, okej, okay, opowiem dowcip, zobaczy pani, uśmieje się pani, ale proszę usiąść i na tym kończę, nie będę już mącił, bo widzę, że przepraszam, że w ogóle ten, ale tak, dowcip jest taki. Wyobraźcie sobie, jest zakon pitagorejski, gdzie nowicjat trwa 25 lat i co 5 lat ten mistrz wysłuchuje jednego słowa od nowicjuszy. No więc po 5 latach wysłuchuje, jeden mówi kontemplację oczywiście, jeden mówi kocham, drugi mówi Bóg, trzeci miłość, a czwarty mówi zimno. Dobra, minęło 10 lat, znowu to samo, tamten mówi chłodno. Minęło 15 lat, wszyscy to samo, miłość, Bóg, honor, tam takie rzeczy, te transcendentalia, a ten, który mówił zimno, chłodno, mówi odchodzę. Na to mistrz, nic dziwnego, ciągle narzekałeś. A, rozłączyli mnie.
0: Nie. Naprawdę. No, szamboba. Wyśmienity.
1: Ciągle narzekałeś, on tylko 3 słowa powiedział.
0: No właśnie, no, słuchaj.
1: Trzymajcie się, wszystkim życzę miłego nowego roku, bo już pewno nie będę. Prawie tak samo, ty się trzymaj. Niech żyje twoja audycja. Pani Aldono, wszystkiego dobrego.
0: No proszę, jak miło. Trzymaj się, Bartku. No,
1: dziękuję.
0: Hej.
1: No, trzymajcie się.
3: Panie Bartku, bardzo dziękuję za telefon. Pani Aldono, panie Krawcze, naprawdę jest niezwykłą przyjemnością z wami razem spędzać te święta, jeżeli mogę sobie pozwolić na tak duże spoufalanie się.
5: Tak, trójkąt bermudzki. Mamy teraz. Ja myślę, że pan Bartek jeszcze nie raz się skusi, aby zadzwonić, a na pewno posłuchać, wejść i niestety radio, nocne radio wciąga i każdy to wie, prawda? Każdy przerabiał początek.
2: 4 złote.
5: I wie, jaki mechanizm działa w nocnym radiu.
2: Każdy zawsze może coś wnieść dla siebie, część 2.
5: A wy jak myślicie?
3: Tak sobie w międzyczasie właśnie pomyślałem, jakby ktoś mi teraz nocne radio polecił. Tak sobie bym wszedł, nie? Tutaj jedna ławeczka, tutaj druga ławeczka, tutaj wigilijna audycja Krawca, którą usunął. No, tak. No jest ciekawie. Jest ciekawie, a... ale z drugiej strony. Ale z drugiej strony jakiś content na live'ie ciężko znaleźć. Więc poniekąd to rozumiem. I jak to Maharaja pięknie określił, że to nie jest tam 77 debili, tylko co najwyżej 60.
0: No wiesz, potrzeba, pan Bartosz na początku bardzo krytycznie, bardzo o nocnym radio, bardzo.
3: Przepraszam, panie potrzeba, panie potrzeba. Panie Krawcze, proszę, panie potrzeba, bo wie pan, rozumie pan.
0: Tak.
3: No, trzymajmy pewne standardy.
0: No, jest to, dajmy lepiej głos Dariuszowi. Witamy Dariusza.
6: Cześć. Hej, witajcie, wysoki ksiądz. Chciałem panu Dariuszowi Drwalowi powiedzieć, że to, co słyszał, to nie było techno, tylko acid. Żebyśmy byli bardziej skrupulatni.
3: Panie Dariuszu, czy pan był tą osobą, która panu Bartkowi poleciła nocne radio?
6: Nie. Ale ja polecam każdemu Drwalowi i nie Drwalowi nocne radio. Ale tak, żeby jedną audycję chociaż przesłuchał całą.
0: Ja prosiłem, prosiłem słuchaczy nie polecać nikomu nocnego radia. Ile mam prosić? To wziął i polecił ktoś.
6: Ja nie polecałem nigdy nocnego radia, ale polecałem wywiady z Dariuszem. To tak naokoło trochę.
5: Ja jestem ciekawa, jakby pan Dariusz zareagował, gdyby usłyszał Eton naszego. Po prostu, czy by mu się podobało, czy nie. To jest taka zagwozdka teraz
0: jaki
5: dla mnie.
0: Jaki pan Dariusz? Pan Bartosz?
5: Przepraszam. Pan Bartek.
0: Pan Bartek, tak.
5: Tak,
0: w rezultacie nie wiem, czy Bartosz i Bartek to samo imię, a Zbigniew i Zbyszek?
3: Nie. Bartosz i Bartek to to samo, ale wiesz, ale...
5: Ja jeszcze muszę być Bartłomiej. No.
0: Aha, jeszcze Bartłomiej, no
7: wielkie
0: tak.
7: Wielkie umysły myślą podobnie.
5: Tak.
3: A ponieważ pan Bartek się tutaj udzielał na czacie, więc jak sobie... to jest Bartłomiej, więc... Bartek, z tego co mi się wydaje, mam nadzieję, że nie urażam niczyich uczuć Bartkowych, ale można Bartłomieja nazwać Bartkiem, tylko broń Boże Bartoszem.
5: Nie wiem, ja się tam nie znam na skracaniu imion. Być może jest tak, jak mówisz, panie Potrzebo.
6: A ja znałem jednego Bartosza i miał na imię Maciej.
5: Niemożliwe.
6: On miał na nazwisko Bartosz i imię Maciej.
3: A to jest, słuchajcie, to jest dobry wątek, bo Krawiec tam wcześniej rozmawiałeś o dobrych imionach dla dzieci. Jest coś takiego, że wiesz, są właśnie imiona, które robią za nazwiska, jak na przykład Bartosz, albo nie wiem, jakieś tam wróbel czy coś takiego, ale też są takie, to znaczy już kompletnie pomijając, jakieś takie zajebiście śmieszne imiona w stylu, nie wiem, Posejdon, tak? O, Posejdon Bąk na przykład, bo pamiętam, do podstawówki chodziłem, była taka rodzina 2+15, nie, gdzie się wszyscy Bąki nazwali i tam mieli Seweryna, mieli Jessica i ja po prostu, kurwa, czekałem, aż im znowu kolejne dziecko z dupy wyjdzie i będzie Posejdon Bąk. Ale z drugiej strony, jeżeli sobie gdzieś tam pójdziesz dalej w historię, nie, no to jest takie bardzo popularne nazwisko Szarek. I sobie wyobraź, że nazywasz się Marek Szarek. To już tak trochę, kurwa, tak trochę słabo, nie? Tak bez.
6: A Marek Szwarek?
3: Marek Szarek.
6: Marek Szuwarek też znałem takiego.
0: Jeszcze jest ten Marek, co nie jadał skwarek, no.
6: Albo Mariusz Dariusz, to mi się najbardziej podoba. Mariusz Dariusz.
0: No, albo co to za takie imię Aldona?
5: Sobie tutaj wypraszam, tak? Imię. Jak to się mówi, zwał jak zwał. Wiadomo, o co chodzi.
0: Jakaś wróżka Aldona, czy co?
5: A co to za imię Marcin?
0: A ja nie wiem. Nie wiem, co to za imię.
5: Nie Marcin w ogóle.
0: Jak dla debila. Marcin. Jak to brzmi w ogóle, nie? Tak jakoś dziwnie. Marcinek.
6: Marcin to nie imię, Marcin to strażak.
0: Strażak Marcin? Nie znam.
6: No ja znam. Mam kolegę Marcina, jest strażakiem. A mówią na niego siwy, ale nie diluje. To jest już dziwne.
5: Ale tak pasuje do Marcina siwy.
6: Dokładnie.
3: Krawiec, jesteś siwy?
0: Nie, ale mam tak ciemny blondyn. I z moich obserwacji wynika, że Marciny faktycznie mają tendencję do bycia blondynami. To jest przebadane.
3: Tak, tylko, że ty jesteś ciemny, ale to już ustaliliśmy.
0: Ja bym zrobił badania. Pokażcie mi jakkolwiek badania wykluczające, że ktoś zweryfikował i okazało się, że tak nie jest, że Marciny nie są blondynami częściej. Pokażcie mi jakieś badania.
5: Słuchajcie, takie abstrakcyjne pytanie, ale w związku z świętami, z Wigilią dzieliliście się opłatkiem?
6: Ja się dzieliłem.
5: Jak życzenia? Dużo miałeś ludzi do obskoczenia, czy po prostu był kameralnie trójka osób, tam czwórka max?
6: No miałem dużo zaproszeń, ale udało mi się trafić tylko na jedną Wigilię, a miałem zaproszenie na trzy Wigilie.
5: A dużo osób całowałeś, czy nie całujesz się, jak składasz życzenia na Wigilię?
6: Po rączkach. Nie całuję.
5: Kulturalnie jak po rączkach. Ja mam zawsze opory, nie wiem jak wy.
6: No, widziałem w spojrzeniu jednej osoby takie ochotę na pocałunek, ale tak kurde, no prawie doszło, ale a to takie było trochę niezręczne, trochę, bo jedna osoba bardziej chciała niż ja, no.
5: O, to już pod molesting podchodzi.
0: Molesta.
5: A ty, panie krawiec?
0: Co ja?
5: No jak co? No co? Opłatuszkiem czy się dzieliłeś i się całowałeś, się pytam.
0: No, o tym już mówiłem w sumie, ale to jest warte powtórzenia. To jest warte powtórzenia właśnie, że miałem okazję się podzielić opłatkiem i zrezygnowałem. Wytłumaczyłem, że jestem ateistą i że nie obchodzę takiego katolickiego jakiegoś zwyczaju tam o opłatek i tak dalej i że mogę się podzielić kanapeczką zamiast tego.
5: Dobrze, a wtedy jeżeli zrezygnowałeś z takiej tradycji, jesteś ateistą, coś w zamian? Jakiś wiersz
6: techno.
5: Na przykład.
6: Techno.
5: Nie, jakiś wiersz może powiedziałeś, nie wiem, no.
0: Jaki wierszyk, to miałem kurwa wyjść i powiedzieć wierszyk na środku? Nie. To chyba, to jest inny przedział wiekowy tutaj, to nocne radio, coś, Aldona chyba źle dodzwoniłaś. To nie jest dla przedszkolaków radio, tylko dorośli ludzie tutaj, wiesz.
5: Wiesz co? Ja myślałam, że jesteś bardziej taki w stronę sztuki, nie?
0: W stronę sztuki? Ja bardzo lubię sztuki. Wiesz, tak? Jak widzę jakąś sztukę, to... Lubię dobre sztuki.
5: Ja na przykład mam opory. Nie lubię dzielić się opłatkiem i nie wiem skąd to się bierze. Na przykład jak ktoś ma urodziny, to nie mam takich oporów. Zawsze dobrze życzę. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby się tam pocałować, cmoknąć, przytulić. Natomiast jeżeli chodzi o opłatka, to nie wiem, jakoś tak dziwnie dla mnie to jest, nie? Mm-hmm.
0: No.
6: A ja chciałem się pochwalić, że z okazji mojego oświecenia wigilijnego, takiego bardziej może niezwiązanego z Wigilią, ale ogólnie
5: duchowego,
6: oświecenia zostałem w końcu, jak sobie marzyłem, miałem wiele prób, podchodziłem do tego wielokrotnie, zostałem wegetarianinem i czuję taki psychiczny taki luz właśnie z tym związany, że właśnie moja karma będzie teraz leciała w lepszą stronę trochę i może w przyszłości urodzę się lepszym Dariuszem niż obecnie.
5: A masz jakieś do siebie zastrzeżenia, Dariuszu?
6: No, każdy może mieć, no, a tak...
5: No, bo tak powiedziałeś, żebyś chciał być lepszą wersją siebie w przyszłości, więc to takie mocne chyba, nie? Ja no, nie. Nie wyobrażam sobie siebie lepszej wersji.
0: Ja też nie za bardzo. Ja myślę, że to już jest max.
5: Nie ma żadnego związku z moim ego, tylko... Nie wiem, no. Już chyba lepszej Aldony nie będzie. Nie pojawi się lepsze. Już tylko gorzej będzie. Jeżeli nie pojawi się w następnym życiu pojawi.
6: Nie, no tak bym złapałem taką tę... Był sobie właśnie chłopiec mały, który... wydubiwał ptakom oczy i w przyszłym życiu stał się niewidomy. No i też właśnie to mi dało dosyć do myślenia, że będę starał się właśnie...
8: No wyjduś! No wyjduś to z siebie w końcu!
6: Nie, mnie mnożyć to cierpienie, dlatego stałem się wegetarianinem, dzisiaj dodałem ten wegański posiłek i i myślę, że będę to kultywował, kontynuował, bo na przykład jest takie ciekawe badanie było właśnie robione przez instytut, który zajmuje się reinkarnacją i właśnie robili regresję hipnotyczną dla niewidomych, którzy nie widzieli od urodzenia, więc nie mogli na przykład czegoś zobaczyć w umyśle.
0: Ale coś strzela, ale dobra, bo coś strasznie strzela, jakieś Gwiezdne Wojny się zrobiły. To chyba Jamci to sobie tam notatki, żeby coś szura po biurku, nie wiem, coś kto tam tak się tarabani. Jamci to dołączył.
9: Wyciągnąłem z etui, które dostałem od mojej firmy, taki wiesz, że możesz się kąpać w tym, nie? Generalnie. I komórka nowa i w ogóle, dlatego inne emoji puszczam ci na czacie. No, także tak, spoko. Na pewno nie, ale to wiesz co, po prostu słucham tej audycji, myślę, nie zadzwonię dzisiaj, nie chcę mi się, wiesz, sobie tak popijam bimber zresztą, wiesz, od mojego ojca. Dzień wcześniej wino od jego winnicy, takiej małej, ale widzę, że tak dość wyszło, fajnie, takie Bożole, jeszcze z tego, z bąbelkami, jak szampan. No, ja mówię, kurde, mówię, co ten krawiec odwala ostatnio, nie? Mówię, kurde, ja tak wejdę sobie, tak jak pan Drwal, transwestyta. Zaśpiewam, I'm a rubber jack, I'm okay. No i okazało się, że facet jest całkiem okay, nie? Jak sądzicie?
0: No,
9: teraz... Ktoś tam spoko, wie, gangi przerzuca, nie?
5: Nie, to mój kot się bawi tutaj. Ona jest jeszcze taka i głupia, dlatego aktywna.
0: Potrzeba w międzyczasie się oddalił po angielsku. Pozdrawiam, dzięki za telefonik. No, a na antenie pojawił się Jamci, to jest Dariusz, jest Aldona. No.
5: Może wróci potrzeba jeszcze.
0: Może wróć.
9: No, ale Dariusz opowiedział mi o tej historii tego człowieka z tymi ptakami, nie? Ja to słyszałem kiedyś właśnie.
5: A mogę coś jeszcze do Dariusza? On naprawdę na nowo ducha kuje, jak go tak poruszyło to.
6: Tak, jasne, słucham.
5: No to właśnie powiedziałam, fajnie. Zrozumiałeś?
6: Nie rozumiem.
5: Powiedziałam, że naprawdę na nowo ducha kujesz, skoro poruszyła cię ta historia i stwierdziłeś, w ogóle miałeś jakąś refleksję, żeby się zmienić i zostawić zwierzątka w spokoju.
6: Ja nie pamiętam, żeby tu było zwierzęta moczy. Nie pamiętam, że jak byłem małym dzieckiem, miałem skłonności sadystyczne, to podpalałem mrówki tą, jak to się nazywa, tą soczewką taką, lupą, nie? Pobawiłem się w Boga i paliłem mrówki, no to muszę przyznać, że robiłem holokaust małym mrówką. No. ale nie byłem dzieckiem jeszcze, tak na bardzo nie rozumiałem pojęcia cierpienia, śmierci i oświecenia. No.
9: To jak ja kiedyś przywaliłem w tak zwane gniazdo jaskółek i to było bardzo przykre. Powiem szczerze, że to wywarło na mnie dość duże wrażenie, kiedy widziałem te biedne, małe, nieopierzone jaskółki leżące gdzieś tam na takich trocinach, nie? Bo to było w takiej jakby szopie, nie? U dziadka. I powiem wam szczerze, to zmienia człowieka, naprawdę. Na pewno, oczywiście ja nie mam problemu z zabijaniem zwierząt dla potrzeb typu jedzenie i tak dalej, nie? Ale poczułem się wtedy jak mały śmieć i to faktycznie może zmienić człowieka.
6: Ale jak to uderzyłeś w jaskółki? W jakim sensie?
9: W kamień, wiesz, kamień, wiesz, te jaskółki tam, wiesz, one tam z tego błota i tam dalej nie robią te swoje gniazda. No i wiesz, gnieżdżą się gdzie im, jak to się mówi, pasuje, nie? A że to było na wsi, nie? No to wiesz, dziecko młode, głupie, postanowiło, że zrobi eksperyment. Co się stanie, jak rzucisz kamieniem w takie gniazdo? No i to był bardzo przykry widok, nie? I powiem szczerze, że to pamiętam do dziś. I to jest taka moja trauma, nie? Że...
5: Z tematem krawca wcześniej mówił o traumach.
9: No, ale to nie jest kwestia tego, że jakoś sobie to... Człowiek na jakimś etapie się uczy, nie? I
5: dokładnie.
9: W jakimś czasie widzi, że... Ten mały kutas, nie? Gdzieś coś ci, kurde, gdzieś tam zrobił w podstawówce i ty to pamiętasz, też masz traumę, nie? Po tym. Ale kilkakrotnie sobie przypomniałeś, że ty tak samo byłeś jakimś takim chujkiem dla kogoś, nie? Tylko dlatego, że był bardziej oczytany albo bardziej taki, wiesz, elokwentny, nie? I okazało się, że wiesz, czyli cała klasa jechała po tym gościu, nie? I po jakimś czasie... Robi się przykro, nie? Na samo to wspomnienie. Jakim byłeś...
5: A tym bardziej jak masz dzieci.
9: Tak, a potem sam tak stwierdzasz, nie? No kurwa, byłem chujkiem, nie? Przestałem być nim na jakimś tam etapie, nie?
2: 4 złote.
9: I
2: najlepsza jest
9: i ludzie po prostu, wiesz, zobaczcie, a propos tego właśnie, ja miałem taką znajomą, bardzo fajna dziewczyna generalnie, urwał się kontakt z mojej winy, ale powiedzmy, że ona była przekonana, że była kiedyś w innym wcieleniu czołgistą, uwaga, niemieckim, i zginęła gdzieś, ja to jej zresztą sam powiedziałem, że na pewno zginęłaś w palącym się czołgu, nie? Ona powiedziała, że no nie wiem jak to zrobiłeś, ale fakt, że ma taką traumę i to czuje po prostu jak idzie do pewnego miejsca, gdzie była jakaś bitwa i tam czuje, że po prostu jest, no boi się, nie? Boi się i tak dalej. No ja mówię, no wiesz, biorąc pod uwagę w to, jak wyglądasz teraz, jak się zachowujesz, to można powiedzieć, no kurde, dziewczyna idzie w tej wędrówce dusz dość wysoko, nie?
0: Także, no ja przyznam, że się pogubiłem trochę, ale może inni nie.
9: No słuchasz prawdopodobnie.
0: Może inni nie.
9: Jak, no.
5: Prawie jest na bank już tymi historiami, nie?
9: No.
5: Nie odzywa się od dłuższego czasu.
9: Uh-huh.
5: Zaraz nam powie, no dobra, to wietrzymy, rozłączamy się.
0: Jakieś śmieszne, coś takiego do śmichu coś byś
9: się... Ale to nie było śmieszne właśnie, to nie miało być śmieszne,
5: no właśnie,
9: nie?
5: To są poważne tematy teraz, bardzo.
9: No bo facet przed chwilą się połączył i powiedział, że zajebie tego kierowcę, który polecił ciebie i twoją audycję, to ratujemy ci skórę, tak? Zostanie, kurde, wiesz, trochę szacunku.
0: No tak, faktycznie, przybywacie z odsieczą, jak to dobrze.
9: A nie, no bo to byś sobie poradził, oczywiście, wiadomo, nie? Zawsze miałeś ten miecz przy sobie kiedyś, wiesz, teraz już nie nosisz miecza przy sobie, więc wiesz, tak, masz nas, nie?
0: Tak, może nie do końca rozumiem, skąd aż tyle emocji wzbudził ten jeden telefon. No, ciekawy, fajny, zaskakujący, ale aż takie emocje, to, dobra.
5: Słuchaj, że pan Bartłomiej... Jeżeli dobrze pamiętam, nie Bartosz, tylko Bartłomiej.
0: Bartek.
5: Dobra, pan Bartek ma coś ciekawego w zanadrzu, skoro zareagował tak na te techno.
0: Może, nie wiem.
6: A ja też chciałem historię taką przytoczyć mojego kolegi, który potrafi rozmawiać z drzewami i trafił na jedno drzewo, gdzie obok niego jakiś drwal ściął drzewo i to drzewo bardzo płakało za tym drzewem właśnie moim koledze i to może też by dało panu Dwarowi i Bartkowi coś do myślenia. No.
0: Srogie piguły jakieś, tu drzewo płakało. Dobra, no to.
9: Na pewno wiesz, jak ktoś czytał Władcę Pierścieni, tam drzewiec był, no to może coś tam w tym jest. Ja nie wnikam, nie? To jest bajka, nie? Ale jakoś tam... Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, ile Ile razy przyroda miała jakiekolwiek wyrzuty sumienia, że lew zjadł sarnę albo kornik wpierdolił drzewo? Nie, no tak pytam, nie?
8: Chciałbym. Jaki ty zgorzkniały jakiś taki jesteś?
9: Nie, to nie zgorzkniały, tylko właśnie zastanawiam się, czy my przypadkiem w tej wędrówce dusz zbytnio nie przywiązujemy się do tej kwestii, że trzeba umrzeć. Kiedyś to się kończy, jest śmierć, ale każdego to spotka i każdy, no przyroda ma na to, przepraszam za wyrażenie, wyjebane. I teraz tak, my się mamy przejmować tym. Dlaczego? Skoro jest taka natura, nie? Wepchnęli nas w tą, jak to powiedziałeś, Krawcze, dzisiaj w Matrix, tą symulację, tak? I radź sobie. Jak sobie poradzisz, to jest kwestia może nie oceny nas tutaj, którzy jesteśmy w tym Matrixie, ale generalnie nas samych po tym, jak wyjdziemy poza sfery ciała i się skonfrontujemy z tym, czy poczyniliśmy jakieś postępy, czy nie. Bo na tym polega ten koncept, przynajmniej tak przynajmniej ci, którzy w to wierzą. Jakby opisują.
0: No, ja się dzisiaj poczułem, jakby się Matrix psuł, jak pan Bartek zadzwonił. I to dla mnie to... Się śmiejesz, dla mnie to jest taki agent Smith trochę dzisiaj.
9: Kot ci kilka razy przeszedł przed oczami, tak wiesz, tak ty, kurde, o, prawie co się dzieje, a niby masz alergię, ale nic nie czujesz, nie? O kurde, coś jest nie tak.
0: Aldona, jesteś jeszcze z nami?
10: Słucham was.
0: Jesteś, ale... to dobrze. Jak to dobrze, że jesteś. Nie,
10: tak, to było odnieść, bo sama ostatnio oglądałam na YouTubie takie krótkie dokumenty typu takie, kurde, jak to się nazywa? No, ludzie mieli tam różne wypadki, na chwilę umarli, że tak to nazwę. Było patologicznie, wiecie, i mieli ze stwórcą, no ten stwórca różnie się objawiał, różnie go tam ludzie opisywali.
0: Śmierć kliniczna.
10: No, coś takiego, no. I chodzi o to, że każdy miał tą jedną wspólną taką, nie, że każdy widział swoje życie wyświetlone jak na filmie i każdy się wypowiadał na temat tego, co czuł, bo widzieli najgorsze momenty siebie, najlepsze i zastanawiające to jest, jak to jest właściwie, nie, po tym wszystkim. No. Nawet kilku ojców było, których odratowali i też wszyscy mówili, że poczuli taką wszechogarniającą miłość, której no, nie ma do czego porównać, nie ma jak opisać. Każdemu się wyświetlił film z jego życia od narodzin po moment ostateczny.
9: Aldono, wiesz co, ja mam kuzyna, który miał sytuację w wojsku. Jest ateistą generalnie.
10: Dużo ateistów w tym dokumencie było. Przepraszam, że wchodzę w zdanie.
9: Tak.
10: W dokumentach jest, także śmiało kontynuuj. Przepraszam.
9: No i on miał sytuację taką, że mu moździerz nie odpalił, nie? Mhm. Wrzucił autentycznie uzbrojony pocisk w gardziel, tak to się nazywa. I nie odpalił. Zasięg wybuchu jakieś 300 metrów skutecznego rażenia. Tam stało kilku tak zwanych oficerów, którzy zrobili kilka metrów skoku w bok. Odeszli na chwilkę i zostawili żołnierza samego. No i wtedy właśnie mu w tej sytuacji nie umierał. I przeleciał mu cały film po prostu w ciągu sekundy całego życia, nie? Łączy z bratem, z rodziną, wszystko mówi. I opisywał to bardzo tak, wiesz, dokładnie, nie? I takie rzeczy się zdarzają nawet ludziom niewierzącym, nie? I się zastanawiam, czy to jest kwestia reakcji mózgu na potężny stres. I on musiał ten, uwaga, pocisk usunąć z gardzieli. Nie wiem, jak to zrobił, bo mi już nie tłumaczył, ale, ale to był hardcore, nie? I takie rzeczy się dzieją, nie? A poza tym znałem jeszcze kilka innych osób, które przeżyły śmierć, typu na przykład wbita kolumna kierownicy w ten, nie, na przykład w mostek, nie? I kilka dni po prostu bez, jakby to, poza ciałem, nie? Obserwowanie, jak cię szyją, zardzewiają igłą. Zdanie lekarzy, którzy, no i tak, ona już nie żyje, to możesz ją zeszyć, kurwa, tą zardzewiałą igłą. A potem kobieta budzi się jakimś cudem. Ona miała zresztą to dwa razy. Drugi raz chyba, nie pamiętam, po prostu chyba nie kontynuowała tego wątku, że dwa razy miała takie przeżycie, nie? I to opowiadała. Zresztą taka babcia, taka dość taka swojska, nie? Handlara i generalnie... kobieta stąpająca dość tak twardo po tej ziemi. No i co ciekawego, ona powiedziała, nie, że ona potem rozmawiała z tym lekarzem, a ten lekarz po prostu taki, wiesz, zrobił wielkie oczy, nie, i dziwko, nie, po prostu, nie. Skąd ona to mogła wiedzieć? Przecież była jak trup, nie.
10: A teraz takie pytanie. Mam, bo tutaj Dariusz fajnie mówił, że przestawił się na wegetarianizm. Tak, dobrze mówię, nie weganizm, tylko wegetarianizm, z tego względu, że chciałby być swoją lepszą wersją, nie? I teraz ludzie, którzy oglądają na przykład takie dokumenty albo inspirują się na co dzień w życiu tym, że no po prostu poprzez takie filmy właśnie, dokumenty, nie? Czy to też nie jest takie głupie, nie? Jak sobie, będę dobry, bo nie chcę na przykład czuć się źle, nie? Na sądzie ostatecznym, nie? Rozumiesz to, o czym mówię? To też jest takie szemrane, że tak powiem, nie? Tylko dlatego, żeby nie czuć się źle wtedy, kiedy już umrę i w ogóle. Bez sensu to jest.
9: Nie, wiesz co, mi się wydaje, przynajmniej mi się wydaje, że większość tych religijnych ludzi właśnie myśli, że żyją tylko raz, w takim sensie, że najpierw narodziny, potem życie, potem śmierć, i żeby Bóg nie był na mnie wkurwiony, jaki jestem, chociaż ten Bóg wie, jaki jesteś. On wie wszystko, co zrobisz, nawet zanim zrobisz, nie? Bo żyje poza czasem, jest transcendentny.
8: Wie wszystko, wszędzie był i nic nie ma nie dla niego.
9: Więc, więc trudno, żeby on był zaskoczony czymkolwiek, nie? I tak naprawdę ocenę wystawiasz sobie sama sobie, nie?
10: Dokładnie,
9: jak
10: właśnie
9: cię tam znajdziesz.
10: Tak jak właśnie teraz powiedziałeś, fajnie ci ludzie właśnie tak mówili. Tam nie było żadnych podtykanych treści przez tego wszechwiedzącego stwórcę. Tylko po prostu oni wewnętrznie się tak czuli, albo źle, albo super dobrze, nie? Na podstawie tego filmu, który mu się wyświetlał, i tak się zastanawiam, nie? Jak to działa? Czy jak żyjesz tylko dlatego, żeby się źle nie czuć, jak umrzesz? A później tak, nawet jak masz te kolejne życie, dajmy przykładowo, to i tak nie pamiętasz poprzedniego. Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens?
9: No
10: czy
9: właśnie...
10: Nie lepiej... Tak się trzymać, tak, wiesz, balansować, nie? Nie robić też za się... dużo krzywdy. Znaczy, krzywdę zawsze się komuś zrobi. Każde nie. Czy w ogóle jak jesteś szczery, komuś coś powiesz, to ktoś może uznać to za wielką ujmę i chcąc, nie chcąc krzywdzisz tą osobę.
9: No tak.
10: Się zastanawiam nad tym, nie? Jak to zrobić, żeby było dobrze dla siebie i dla ludzi.
9: Jeśli Bóg robi krzywdę na przykład tym, którzy źle czynią, no to ja przypuszczam, że on się nie czuje z tym źle, nie? Tak samo jak... bym zapytał, a co byś zrobiła z pedofilem, który po prostu zgwałcił ci dziecko, nie? No i teraz jest problem. Nie?
8: Ja bym mu nic nie zrobił, gdyby się okazało, że to ten, co napisał Barkę. To ja bym mu nic nie zrobił. Powiedziałbym, proszę, to każdemu się noga powinie.
9: Nie. Każdy ma takie, wiesz, jak to powiedział ojciec Tadeusz, no każdy ma takie ciągoty, nie? Każdy grzeszy, nie? No kurwa, jakoś nie. No ja ci powiem, nigdy nie miałem ochoty na dziecko, nawet na nastolatkę. Nastolatka, przepraszam, nastolatka, nie? Z nastolatkami bywa różnie, nie? Wiadomo, nie? Człowiek od tak mniej więcej 13 lat już zaczyna myśleć o tych sprawach,
10: nie? To też jest takie bez sensu, że... Ja cię, kurwa, Halina, nienawidzę, nie? Ale będę miła dla ciebie, bo nie chcę być pokarana, jak umrę, nie? To też jest bez sensu.
8: Ja to was wszystkich, to kurwa, mnie tak denerwujecie, ja was tak nienawidzę, ale powiedziałem, będę miły dla nich na te święta.
9: Tak, to ja też cię nienawidzę, wiesz co, tak mnie sparodywałeś kiepsko, że ja mówię, kurde, i nie wiem, czy dlatego, że nazwałeś mnie idiotą, czy że mnie tak fatalnie sparodiowałeś, krawcu. Tak jest, i mówi, że ja to taki batkę, wiesz, i bewis tak, no, ktoś tam ci przyznał rację, mówił, ja mi ci to tak, redaktor, ja mi ci to jest taki właśnie, a ja nie, no kurwa, chyba nie jest, na szczęście nie muszę się tym przejmować.
8: Cool.
9: Ale powiem ci tak, ja cię przepraszam za to, że byłem ostatnio nawalony, a faktycznie bardzo szybko wytrzeźwiałem już pod koniec. Co jest dziwne? Nie, no nie jest dziwne, jak od czasu do czasu się wypije coś. No i nagle jest taki przełom, nie? I zaczynasz po prostu, wiesz,

0: Dariusz!
1: Do siebie.
0: Ja się zastanawiam, gdzie te plejadianki, bo chciałbym się tak spotkać z takimi trzema.
1: Plejadianki mają wianki. Oraz dzbanki. No, tak?
2: Dziękuję panowie, bardzo miło było i pozdrawiam pana Bartka.
1: O.
2: Przedstawiam się na odsłuch, cześć.
1: No pięknie, pięknie.
0: Pozdrawiamy pana Bartka.
1: Dziękujemy.
0: I ja też się przedstawiam. Przedstawiam się na odsłuch.
1: Przedstawiam się na odsłuch.
0: Przedstawiam się na odsłuch. I no, co do Dariusza, no, ja się zastanawiam właśnie, czy on do końca, wiemy, czy on jest trollem, czy jest faktycznie takim cwanym gapą, który, no...
1: Ale ty mówisz teraz o panu, przepraszam, muszę przerwać, bo ty mówisz teraz o panu Dariuszu, czy o panu Bartku?
0: Panu Dariuszu. Nie mylić Dariusza z Bartkiem, to jest, wiesz, tak jak mylenie drwala transwestyty z drwalem z filmu Komando, nie?
1: No to krótko, co tam o tym panu Dariuszu, bo masz tu pana Dariusza pod ręką, to on ci razu odpowie.
0: No nie, bo właśnie on nie mówi, nie? Prawdopodobnie jest gdzieś offline, albo wiesz, gdzieś tam w piątej gęstości gdzieś się buja i tak się zastanawiam, co on na to, bo jeśli on słucha tych samych opowieści na temat reinkarnacji, co ja na przykład, nie, bo to słuchałem tak samo.
1: Dajmy mu coś powiedzieć, bo jest chyba Dariusz.
0: Dawaj.
1: Halo, halo.
3: A czy rzuciłem już z piątej gęstości tutaj na Radyjko?
0: Dobrze.
1: A co to za jakieś tam pisaliście na czacie, że jest 7 tylko gęstości, że więcej nie ma i że babola walnąłem, że 8 gęstość. A ja myślę, że jest. A 8? To co, nie może być?
3: No jest 7 gęstości i 11 wymiarów. No.
1: Słuchaj, a rozwij to, bo to jest taki fajny temat. Na przykład na jakiej gęstości jest motyl?
3: No teraz? Teraz żeśmy weszli w erę wodnika, czyli awansowaliśmy z czwartej gęstości do piątej gęstości, no to motyl jest na piątej.
0: To razem z nami jest na piątej?
1: No nie, tak. ja nic nie rozumiem. Ale nie, no bo to mówimy tak.
0: Czasu?
1: Słuchajcie, no bo można mówić o całej Ziemi, że ona jest w jakiejś tam gęstości, ale poszczególne twory jakby, no ja słyszałem, że kamień jest tam na którejś, na czwartej, a człowiek na, nie wiem, na siódmej czy tam na piątej. No takie rzeczy, nie?
3: A czy z gęstościami to jest co innego niż z wymiarami, bo z wymiary, no to wiadomo o co chodzi, a gęstość to jest jakby, chodzi o to na jakim poziomie wibrujemy i jak bardzo jesteśmy doskonali. I na razie jesteśmy tak na tyle doskonali, że jesteśmy na piątej gęstości, a najdoskonalsze takie już istoty są już na siódmej gęstości. I to wiąże się z łamaniem barier ograniczeń fizycznych na przykład.
0: Czyli co opisywał taki pisarz i można powiedzieć naukowiec, nie? W takiej książce Najdalsza podróż, że po jakimś czasie, przeżywając wiele set, czy tysiące, nie wiem jak to jest, bo to czas jest bardzo względny tutaj, przeżyć, stajesz się coraz bardziej doskonalszy i stajesz się tak zwanym inspekiem, nie? Czyli takim bytem, który ciut przypomina Boga, potrafi robić cuda i tak dalej, wianki. I co ciekawe, że one generalnie nie ingerują, troszeczkę jak w tym serialu What If, nie? Z Marvela. Tylko obserwują, natomiast raczej nie ingerują, chociaż czasem ingerują, jak według woli. Nie? Wolna wola jest tam bardzo istotnym elementem. No i one jeszcze nie są Bogiem, ale są czymś bardzo, bardzo podobnym, są takimi awatarami,

0: też no, doskonalszymi bytami, tak? I ty mówisz, że ta siódma gęstość to jest taka maksymalna rzecz, która możemy osiągnąć, natomiast nie, my osobiście nie wyobrażamy sobie jakichś innych wyższych bytów jako my sami sobie, bo tak jak Aldona rzekła, nie, ja sobie nie wyobrażam bycia lepszym niż jestem teraz, tak?
1: Mnie to bardziej ciekawi, kto polecił Nocne Radio panu Bartkowi. Pozdrawiam.
2: A ja wiem, kto.
0: Kierowca. Kierowca, przecież mówił. Bardzo wyraźnie powiedział. Jak mu zajebie, kurwa, to facet już nie żyje.
1: No
0: czyli
1: tak,
0: ma
1: to słyszeliśmy.
0: Szansę na nowe wcielenie. Tak. No.
2: A ty dalej już... wyczytałem na czacie, że jego syn polecił Nocne Radio mu.
1: Syn.
2: W sensie.
1: A. Bo to ja myślałem, że to może jakiś taki jakiś człowiek, dawny przyjaciel, który chciał się zemścić i polecił mu Nocne Radio, wiedząc, że pan Bartek wpadnie w szał, słysząc takie treści tutaj, i że zabije człowieka, i że pójdzie do więzienia, i to taka zemsta była zaplanowana specjalna.
0: Albo po prostu zwyczajnie świecie, wiesz, gdzieś tam mu podawał, wiesz, narzeczoną, nie? I chciał się zemścić i mówi, a to ci polecę krawca, polecę ci krawca, stary, a jak po prostu, wiesz, ale będzie beka, ja to będę słuchał, nie? Jak się tutaj wyrażasz brzydko, nie? O 70 debilach, którzy siedzą tutaj, wiesz, i cię słuchają, krawcze, także no spoko, no, może być.
1: Teraz już
0: tak.
1: Bliżej stówki. Dobra, panowie, tak. To coś jeszcze na koniec. Dariuszu, żegnamy się, trzymaj się, co tam?
2: Cześć, tam ten wesoły i ten i fajne wszystko, żeby było tam w ogóle i przepraszam.
1: Żeby
0: ale
1: było.
0: Ale za co przepraszasz? Możesz powiedzieć, za co przepraszasz?
2: Taka moda jest.
0: Aha, okej. Okay. Dobra, uwaga. Przepraszam wszystkich na Nocnym Radiu. Ktokolwiek, wiesz, co złego, to ja. I generalnie przepraszam was za to, że jestem, jaki jestem.
1: Zróbmy konkurs. Kto najbardziej przeprosi? Ja przepraszam wszystkich ludzi na Ziemi, w kosmosie, we wszystkich wymiarach, we wszystkich czasach.
0: Plejadian. Wszystkich Plejadian i Szajaków też, nie zapomnij.
2: A no to jeszcze chciałem dodać, że Plejadianie właśnie są na tej już siódmej gęstości, jak przylatują na Ziemię, to mogą tu maksymalnie miesiąc wytrzymać, bo inaczej te niskie wibracje ich ściągają do tej piątej gęstości i szybciej się starzeją, to taka właśnie jakby, no, taki ten, taka przypowiedź.
0: Jeśli my jesteśmy na piątej gęstości, a powiem ci, że seks u mnie kurde był tak na maksa, nie?
1: Nie wiem, czy chcemy to słuchać, nie wiem.
0: To się zastanawiam, nie, jaki nie seks jest na siódmej gęstości, także będę pracował na tą szóstą gęstość, Dariuszu, i pozdrawiam i do widzenia.
1: Cześć, trzymaj się, hej.
2: No to jest, chciałem dodać, że bywają właśnie takie przebłyski, że niektóre jednostki, które są na piątej gęstości, mogą doznawać przybłysków właśnie siódmej gęstości podczas jakichś duchowych, mistycznych doświadczeń albo podczas mega zajebistego orgazmu. No. A ja też ojciec Pio czasami bywał na siódmej gęstości, bo miał dar bilokacji, jasnowidzenia, czytania w myślach i tak dalej, i tak dalej. No są takie jednostki, tak samo jak na przykład nasza Polska, czyli nasz naród cały, to...
1: No. Tak, słyszę cię. A ty mnie słyszysz jeszcze? No, coś się chyba zacięło. Jesteś, Dariusz?
2: Słyszę?
1: Ale lagi. Lagi jakieś. Dobra, słyszysz mnie? Trzymaj się. No tam i pozdrawiam międzygalaktycznie. O, i ten sygnał do niego dojdzie za jakieś 2 minuty. To sobie tam odbierze. No, a tutaj, słuchajcie, jest coraz bardziej tajemniczo się robi. Okazuje się, że osoba, którą wzięliśmy za Bartka, być może nie jest Bartkiem, jest synem Bartka, być może. Ale nie wiem po prostu, to jest jeszcze niesprawdzone, niezweryfikowane. Tutaj pojawiają się kolejne osoby w uniwersum. No, nie no, słuchajcie, no, ja myślę, że jeszcze nie raz pogadamy. Były jakieś zarzuty, że ja się nie cieszę, że jakieś inne głosy są. Właśnie się cieszę. Się bardziej cieszę niż z technologii Keshe. Ojciec Mateusz, ojciec Morfeusz może, to jest tak matrixowo bardziej, Matrix. Ojciec Morfeusz, ojciec Fizdeusz, ojciec Prometeusz, Tadeusz. Jakiej gęstości. Na jakiej gęstości śmiga po Sandomierzu. No, jak także dowiedzieliśmy się, że kiedy Plejadianie przylatują tutaj do Polski jak przylatują, to im gęstość się tam spada z siódmej na czwartą. Ja im się wcale nie dziwię w sumie, naprawdę. Nie dziwię się, że im spada. Mi też spada. Dowiemy się, kto jest Bartkiem. No nie wiem, no ja byłem przekonany, że Bartek to dzwonił. A teraz się okazuje, że Bartek... Stąd to całe zamieszanie. Też się pytałem, czy Zbyszek i Zbigniew to samo imię. Bo to się okazało, że to jednak był ten Zbigniew, co miał przyjść. No, ale on już leży połamany. Ja myślałem, że to właśnie Zbyszek, Zbigniew. No tak samo tu Bartek, Bartosz. Nazywano też Dariuszem. Dariuszem go nazywał, ktoś tam się pomylił, więc w ogóle zamota totalna. Teraz się okazuje, że jeszcze się pojawia syn. Więc naprawdę tajemniczo, telenowela, naprawdę. I to dobrze. Wy teraz nie będziecie spać. Będziecie się zastanawiać, co tam się wydarzy. Kto za nim stoi? To? O co tu chodzi? Co to był za głos? Faktycznie ten telefon był jakiś taki inny. Faktycznie. Czy to trolling? To jakaś akcja. Chcą Krawca w coś wkręcić. A może nie. Może nie. Wszystko wygląda na dość... na możliwe. No. Tak więc dzieje się. Aż zachrypłem. Kochani, Krawiec Owsiak, zachrypłem. Nie mogę już mówić, bo nie ma donate'ów. Słabne. Ja jestem jak taki Goku czy Superman. Oni się ładują słońcem. Ja się ładuję donate'ami. Coś tu przyszło. Nowego. Alfred Hitchcock. Hitchcock, tylko przez cze. Czy. Taki spolszczony Hitchcock. Mówiłem, że to będzie następowało, to spolszczanie wszystkiego. No. Będzie George przez G, Hitchcock przez C. Najlepsza jest ostatnio reklama, pisz człowieku poprawnie po polsku. Nie, jakaś rekla. Co to hasło na młodzieżowe słowo roku? Rekla ciężarówki elektrycznej po 50 latach chamy naciągają, jakieś interpunkcji brakuje, dlatego się źle czyta. Widzę, że to jakiś młody człowiek jeszcze bardzo problemy z ortografią, to trzeba poprawić. Interpunkcja. Po 50 latach chamy naciągają biznes, baterie zjebią jeszcze bardziej. No tak, właśnie taki ciąg, tak na jednym wdechu. Słuchajcie, używajcie przecinków, bo inaczej tak głupawo to wypadało przeczytać. Nie? Naciągają biznes, baterie zarabiają jeszcze bardziej, świat chamy, wojna z mamy. Nie, to trzeba właśnie stosować. Interpunkcja to jest piękna rzecz. To pozwala powiedzieć coś, zrobić pauzę, akcentować wszystko, a nie bardziej wszystko chamy, wojna, nie wiadomo, co chodzi w ogóle, no. Alfred, dzięki, ale za pieniążki dziękuję, jak to mawiają. I całe te

0: Dewej Muzę Krawiec. O muzę się prosicie. No nie mam za bardzo nic pod ręką, znowu mlaskam. Co by tu puścić? Zastanawiam się. Nie wiem, ja będę kończył niedługo, już 12 w nocy, znowu się rozgadaliśmy, miało być trochę krócej, a tu już 4 godziny siedzę, o, gadaj, nadawaj, i tak rób, i nagrywaj, wysłuchać mieli. Przychodzę, gardło sobie zrywam. I co ja z tego mam? No, lepiej będzie, tak. Lepiej. Tak będzie lepiej, że się nie pozbieramy. W ogóle dupa wszystko. Żyć się nie chce, płakać się chce. Wszystkiego się odechciewa. Szkoda gadać w ogóle. Płakać nawet mi się nie chce już. Się płakać nie, nawet już nie chce. Nic. Nie, no nie może być takich głosów, nie może. Krawiec, co ty robisz? Trzeba ludzi rozweselić bardziej. Coś śmiesznego. Coś tutaj do śmichu takiego. Żeby tu znowu ktoś nowy zadzwonił i powiedział na przykład: przepraszam bardzo, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że to, co pan mówi, to w ogóle nie jest śmieszne? Jak to? No tak, proszę pana. Tak, proszę pana. No, ale jak pan do tego doszedł, że to nie jest śmieszne? Jak pan to zbadał, sprawdził?
1: Proszę pana, ja dałem to na próbę mojemu koledze Stefanowi i on się nie śmiał, proszę pana. Był przeprowadzony test. Ja nie jestem amatorem. Sprawdziłem to jeszcze na dwóch innych osobach. Żadna się nie śmiała po prostu z tego, co pan mówi.
0: No wie pan, no się nie śmiała, no ale to ja nie odpowiadam, nie gwarantuję, że wszyscy się będą śmiali. Ja ostatnio awansowałem, już nie chcę się tu chwalić, ale z pajaca na komika i ja od razu czuję, że jest większa odpowiedzialność. Satyryk w naszym kraju, ale weź mnie pan nie tu sadzy nie puszczaj, pan masz głupią głowę. Nie, to już kolejny jakiś sąsiad przyszedł. Znowu, bo to jakiś inny głos. Już nie kontroluję tych głosów w głowie. Zbyt dużo tych głosów. Ja już, sorry, nie kontroluję. I jeszcze Dariusza głos chyba słyszę.
2: No jak mnie słychać, bo ja jeszcze nie dokończyłem tam czerwoną. Znowu musiałem krocić w siódmą gęstę na chwilę.
0: No proszę. No to teraz masz okazję tam dokończyć. No, zanim ci przerwano.
2: No tak. Mówiłeś, Krawiec, że awansowałeś, to chciałem jeszcze tak pocieszyć tej słuchaczy, że Polska awansowała, jeśli chodzi o poziom wibracji w skali 20-stopniowej, to awansowaliśmy na 15 level, czyli nasz kraj jest najwyższy, jeśli chodzi o wszystkie narody, a właśnie jeszcze tam na przykład jest takie miejsce w Polsce, czyli Góra Ślęża, gdzie jest już 20 maksymalny poziom osiągnięty, więc tutaj mamy powody do radości dużo.
0: Idą po wodzie wulkany będą strzelać, po wodzie nawiedzą cały świat, będzie kolejny wielki potop, akurat przylecą kosmici ratować najlepszych z nas. Myślę, że to Nocne Radio właśnie, tak właśnie, to mogliby Nocne Radio po prostu zabrać ze sobą całe. Mieliby wesoło różnych ludzi, różne charaktery tutaj. Od razu by, nie trzeba się kłócić z nikim, tylko bierzemy tych z Nocnego Radia, ratujemy.
2: No, a to, że wybuchają wulkany, to jest przez to, że zbliża się do nas planeta Nibiru, na której są nasi inżynierowie, czyli twórcy genetyczni, którzy stworzyli ludzką rasę i ona się zbliża do Ziemi, dlatego ta grawitacja tej planety jakby powoduje to, że wybuchają wulkany i ostatnio to się dzieje właśnie i to się dzieje tak w czasach resetu, gdzie następują właśnie potopy i wybuchają wulkany i przylatują właśnie stwórcy, żeby zobaczyć, co tam u nas ciekawego.
0: Okej, ja tylko mówię, że jak ktoś teraz dzwoni, to musi sobie z kolei zaczekać, bo po prostu mam ochotę sobie pogadać teraz tutaj o kosmicznych tylko sprawach, tylko z Dariuszem. Dzisiaj złamałem w ogóle zasadę odbierania tam więcej osób i widzicie to, tak już trochę ciężej się wtedy tam wstrzelić i tak dalej, więc od czasu do czasu potrzebuję tak trochę spokoju, więc zapytam cię, Dariuszu, takie mądre pytanie ci zadam, jak to jest? Jak to jest, powiedz?
2: No właśnie tak to jest, że właśnie ostatnio był taki film nakręcony przez jednego reżysera, który nazywał się Anunnaki i ten film w ogóle został zbanowany z internetu, jest cenzurowany i nie ma go praktycznie, może gdzieś tam na darknecie, może ktoś go jest w stanie zobaczyć. A ten film właśnie opowiada o historii ludzkości i tylko na YouTubie jest trailer dostępny tego filmu, bardzo okrojony. No i jak ktoś chce wiedzieć właśnie, co było w tym filmie, no to niech sobie przeczyta epopeję książek tych, czyli tam sagę tych książek Zachary Sitchina, który właśnie opowiada o Anunnaki i właśnie Anunnaki to pojawili się w starożytnym Sumerze i pchnęli cywilizację do przodu, tam właśnie przekazując wiedzę właśnie Sumerczykom. Właśnie dlatego nasza cywilizacja tak prężnie właśnie ruszyła z kopyta z takiego właśnie zbieractwa i tam podstawowy jakiś tam podstawowego rolnictwa właśnie do takiej technologicznej właśnie jakby już zbliżamy się do technologicznej osobliwości. No. To tak właśnie.
0: To chyba takie są pytania do Dariusza, czy on tak się na co dzień zachowuje, czy tylko w nocnym radio? No, Dariusz chyba zawsze jest Dariuszem, tak zbyt konsekwentny jest w byciu Dariuszem tu w nocnym radio, żeby tu miały być jakieś różne wersje. Jest jeden Dariusz, prawda? Jeden Dariusz, dwóch.
2: No tak, ja tutaj tak normalnie jest, tak, takie tematy też poruszam z przyjaciółmi, z innymi kosmitami, kosmitkami i normalnie tak sobie rozmawiamy. No, ja już, tak. Już nie potrafię inaczej.
0: Tak, no są po prostu trochę młodsi słuchacze, słuchaczki, którzy jeszcze no, tutaj nie znają do końca uniwersum. I nie wiedzą, że po prostu no, Dariusz jest prawdziwy, tak. I to jest faktycznie on. I faktycznie to jest Dariusz. I faktycznie, no, też niektórzy mówią czasem kapitan Dariusz. Też, no, tak, kosmiczny kapitan Dariusz, tak. Nie, no, dobra, wiesz, Dariusz, ja to bym sobie jeszcze pogadał na jakieś tematy, tyle, że powoli muszę kończyć, bo ty właściwie się dodzwoniłeś po tym. Chyba cię nie było po prostu przy mikrofonie, ale ja tam się pożegnałem, zakończyłem jakoś, nie wiem.
2: No tak, tak, coś mi przerwało właśnie, jakieś tam ze siódmej gęstości i chciałem dokończyć po prostu swoją wypowiedź.
0: No, także już za długo nie będziemy na antenie, chyba, że masz jeszcze jakiś jeden naprawdę super fajny na przykład jakiś temat, nie? No to ja proszę, to ja proszę. Jeszcze chwilę jesteśmy. Tylko, że ja już nie mam tematów.
2: No właśnie, jak ktoś mnie pyta, czy mam jakiś temat, to ja wtedy już jakby ten. Jakby mam problemy i to może być temat do rozmowy właśnie. Czemu tak jest, jak kogoś się zapyta o temat jakiś do rozmowy, to wtedy nie ma tematu, a jak właśnie się rozmawia tak jakby ciągiem, to jeśli nie pyta, czy jest temat, to wtedy właśnie cały czas jest drążony jakiś temat. No to jest ciekawe właśnie.
0: I w tym momencie mógłby Tomasz Filozof zadzwonić i powiedzieć, najlepszym tematem jest brak tematu, bo jak nie masz żadnego tematu, to masz wszystkie tematy. Na przykład taką mądrość mógłby. Słuchajcie, dobra, to posiedzimy. Jeszcze widzę, Jamci to jest zainteresowany, żeby tu dołączyć. To ciebie, Dariuszu, nie wyganiam. Jak masz ochotę jeszcze sobie pogadać, to zostań na antenie.
2: Bardzo chętnie. Chciałem sobie tak, no, że taka rozmowa właśnie jest bardzo ważna i w ogóle właśnie ten takie właśnie typu takie talk show, nie, to mają bardzo dobrą jakby karmę, nie, bo działają trochę jak taki psycholog, z którym właśnie możemy poruszyć jakieś takie tematy, które nas nurtują i no ty, no Krawiec, jak dzwonię tutaj, to czuję się bardzo dobrze. Myślę, że nie słuchacie, jak dzwonią do Radyjka też.
0: Nie,
2: też...
0: ja myślę, że nie wszyscy. Jam ci to dołączył do nas, powiedz. Tak czasami to ciężko słuchać tego pieprzenia, nie? I tak... Tak przykro i tak...
3: Nie,
0: i tak,
3: nie, nie.
0: Ci ludzie,
3: ja bardzo lubię to pieprzenie z uwagi na to, że nawet gdyby... Daniuszu, nie gniewaj się, jeśli powiem, jak wszyscy uważają cię za trolla, ale bardzo oczytanego i troszeczkę zorientowanego w temacie, ja nie chcę tak myśleć. Rozumiesz?
2: No to niech uważają, ja widziałem swoje rzeczy, co ja widziałem i ja swoje uważam, to co ja uważam i musieliby być w mojej skórze, żeby doświadczyli właśnie na przykład tego, że...
0: A ja byłbym, ja bym ci to ostrożny z używaniem słowa wszyscy, to tak, wiesz, wszyscy uważają, zadzwoni, chcę wygłosić swoją opinię i pierwsze słowo mi to, wszyscy uważają, no super, nie?
3: Słuchaj, nie, słuchaj, ja tutaj się śmieję troszeczkę, nie? Bo jestem dzisiaj w dobrym nastroju i jeszcze jeden dzień tylko w pracy, nie, generalnie druga zmiana, ale faktycznie, co do tej ślęży, co sądzisz o temacie, bo ja rozmawiałem z ludźmi, którzy właśnie tam, że tak powiem, i polują i są nawet ateistami, nie? Biorą tam, wiesz, kamerkę, mówią, weź, po prostu nagraj te zjawiska i tak dalej, nie? No, to akurat nie wychodzi troszeczkę, bo na przykład dziewczyna, która dostała kamerkę od mojego znajomego żołnierza, który twierdzi, że nasza armia ma normalny tak zwany wydział UFO, nie? Oczywiście chodzi o...
0: No tak, dynamiczniej trochę, proszę.
3: Chodzi o lotnictwo, nie popędzaj mnie, bo...
0: I krócej trochę, i krócej. Trochę krócej, trochę dynamiczniej, trochę mniej lania wody, trochę mniej smrakloków w tym wszystkim, tam wymieszane.
3: A dlaczego uważasz, że od razu, już, tak. To, że lubię Gwiezdne Wojny, to nie znaczy, że lubię lać wodę w kwestiach moich znajomych, którzy niekoniecznie podzielają moje po prostu fan. Arty.
0: Jasne,
3: tak
0: jedyne co robię, to trochę cię przyspieszam, żeby wiesz, że tutaj jak jest więcej niż jeden gość na antenie.
3: Ja bym chciał się właśnie dowiedzieć, co Dariusz wie na temat właśnie ślęży, nie? Gdzie byłem tam, oczywiście szedłem z moją byłą, która bardzo narzekała na to, że bardzo wysoko, nie generalnie.
0: Znowu będzie opowiadał pół godziny raz. Chciałbym się dowiedzieć, co Dariusz by miał ten temat i zaczyna znowu opowieść, bo to wszystko się zaczęło dawno. Daj temu Dariuszowi odpowiedzieć, może coś ci powie, no.
2: No właśnie, Góra Ślęża ma największą wibrację, jeśli chodzi o wszystkie wibracje na naszej planecie, czyli jest na 20 poziomie i tam w tej górze Ślęży jest ukryta wiedza oraz statek właśnie kosmitów i właśnie tam to jest bardzo cenzurowany temat w ogóle i właśnie jak tam są nawet takie miejsca, gdzie ktoś przyjdzie sobie, przejdzie, to zaraz jest wyłapywany przez ochroniarzy, którzy chronią tą górę Ślęży. Tam nawet nie można kopać, bo zaraz ktoś się pojawi. Na przykład było tam odkryte wejście do tej komnaty, gdzie jest ten statek kosmiczny oraz ta wiedza przekazywana, ale właśnie to było w kościele właśnie tam na tej górze Ślęży. I ktoś, archeolodzy próbowali tam się przekopać przez to wejście i zaraz pojawiła się właśnie, służby się pojawiły i zabronili właśnie kopać. I właśnie to bardzo ciekawy temat i polecam się zainteresować tą tematyką. No. A tak to ogólnie to strasznie cenzurowany temat i nawet archeolodzy nie mają możliwości takiej, żeby zbadać tą górę, a wcześniej kiedyś tam właśnie zbierali się druidzi i odprawiali swoje właśnie rytuały i tam są różne...
3: Uważasz, że druidzi druidzi tutaj egzystowali w formie fizycznej, że ten kult był na tych ziemiach dość popularny w tej kwestii?
2: No tak, to, tam jest pole mocy właśnie, dlatego tam zbierali się druidzi i robili swoje te rytuały i tam są nawet i tam te kamienie takie i tam posadzili takie drzewa i są posągi różnego typu i no to bardzo, bardzo duży teraz jakby temat jest.
3: Znaczy wiesz, tych posągów jest tam naprawdę niewiele. Z tego co widziałem, to był jeden taki, jedna taka rzeźba niedźwiedzia, z tego co się zorientowałem. Niedużo tego jest. Żadni ochroniarze mnie, nawet jak poszedłem się zauważyć, wyszczać czy na dwójkę pójść w krzaki, to mnie nie zatrzymał, nie? Nikogo innego, nie? To jest fajna trasa turystyczna. Generalnie dwie wieże fajne widokowe i kościół katolicki generalnie z bardzo fajnym podziemnym sanktuarium, czymś takim, nie? Trudno powiedzieć, co to było, nie? Być może jest to stare, jak to mówią, katolicy przejmowali takie miejsca kultu, i tam robili, postawiali po prostu kościół na tym, nie? I anektowali te terytorium, więc wiesz, druidzi, nie? Czym są druidzi? No, druidzi to byli ludzie, którzy składali też ofiary z ludzi, więc kurwa, nie wiem, czy tutaj akurat siódma gęstość, bo ja myślę, że to była jakaś taka trzecia gęstość poniżej kamienia, bo kamień po prostu, wiesz, nie zabija ludzi, nie? A oni to podobnoż robili, Winter, więc 10 zł. Nie mam pojęcia, czy to akurat powoli, jest trzeba tak, czytać jak i gminna wieść niesie, nie?
2: No, często właśnie kościoły są stawiane w miejscach, gdzie były składane ofiary z ludzi, na przykład w Krakowie, na Wawelu tam. Też były składane ofiary kiedyś i dlatego tam postawili sanktuarium całe te i no, to jakoś...
3: Okej, ja ci zadam pytanie, bo moja była dziewczyna po rozwodzie, była archeologiem i ona ma w cholerę wiedzy na ten temat i wierz mi, naprawdę na temat nawet takich rzeczy jak kult czy religia dawnych Słowian na ten temat. Ona lubi na przykład takie tematy w stylu Wielka Lechia i tak dalej. On wie, że to bzdura, nie? Ale generalnie weszła w temat dość mocno i wie na pewno, że no, prędzej spodziewałbym się tutaj wikingów, a nie druidów. Ja jestem dość sceptyczny co do tych kwestii, nie? Natomiast czy istnieją tak zwane zjawiska na niebie wokół śleży? No raczej z tego co mi ludzie mówią, to istnieją, nie? To może być zupełnie rzecz niezwiązana z tym tematem i dlatego się tak zastanawiam, skąd te informacje? Czy są jakieś dowody w piśmie, gdzieś w jakichś przekazach starszych? To mnie interesuje, nie?
0: A ja tymczasem skorzystam z okazji i dziękóweczka dla Grypsera, że przemycił tutaj, nie powiem gdzie, bo to jest tajemnica, 10 zł w donacie. I nie dziękuję, bo tylko frajerzy dziękują.
3: A wiesz co? A ja ci powiem, Krawcu, że wiesz, że zacząłeś się tłumaczyć po tym ostatnim, jak to się mówi, telefonie pana Drwala. I pamiętasz taki jeden pan z Konfederacji, czy tam i tak dalej, mówił, kto się tłumaczy, ten się
0: rozkraczy. Ten co? Ten się oskarża.
3: Ten się oskarża, ten kto się tłumaczy, ten się oskarża, nie? To jest bardzo dość mądre, nie? Bo jeśli temat na przykład nie dotyczy ciebie, albo nie masz z tym nic wspólnego, nie? I zaczyna się tłumaczyć komuś, jakimś sceptykowi i tak dalej, że tego, bo tutaj to, tego i tak dalej.
0: Czy ja się jakoś wielce tłumaczyłem w sumie? No nie wiem, już tak nawet nie pamiętam, ale niech ci będzie, niech ci będzie.
3: Słuchaj, napisz gościowi, że to są luźne gadki, a nie po prostu, wiesz, stricte naukowa audycja w stylu po prostu, wiesz, czy czarne dziury po prostu mają jeszcze jeden otwór, nie?
0: Ale przykład, to był mega, mega zajebisty dla mnie telefon. Ja sobie lubię, wiesz, w takiej sytuacji porozmawiać, no, tak, wiesz, trochę pociągnąć za język, pogadać. No i w rezultacie chyba się polubiliśmy. Koniec końców pan zadzwoni pewnie jeszcze, zadzwonił potem, gadaliśmy, więc jest dla mnie git wszystko, nie? A jakieś tam ocenianie teraz telefonów, czy każdy telefon trzeba oceniać, dawać mu tam od 1 do 10, to co, my jesteśmy jakiś towar na półkach, czy kawał mięsa?
3: Nie, mi się wydaje, że po prostu, wiesz, potrzeba za bardzo cię pojechał, nie? I to
0: czepia się, mi też się wydaje, że on się czepia, no.
3: No przypierdolił się do ciebie, jak rzędu.
0: Upierdliwy się potrzeba. Dobra, panowie. No, to szybciutko.
3: Jeszcze masz tak swoje koty, czy?
0: Nie mam. Nie, dobra, to takie tematy nie mam. Cześć, dobra, hej.
3: No, dobra.
0: Dobra, no i tobie też, Dariusz, wszystkiego tam dobrego, nowego kosmicznego roku i kosmicznych wydarzeń różnych w tym kosmicznym świecie. No i kosmosu, dużo kosmosu.
2: No hej, pozdrawiam. Cześć.
0: Cza. No kurde, łącznie ponad 100 ludzi. Dokładnie 101. 101 tu przez moment. Nadal 101. No, jak można strzelił? 101 nocników. Nowa bajka Disneya. Jakby ktoś nie wiedział, nocnik to słuchacz nocnego radia. Muszę o takich rzeczach informować, ponieważ niektórzy zaczęli nas słuchać dopiero od niedawna. A teraz reklama. I tu jakaś świąteczna melodyjka tam. Tu. Jeśli chcesz naprawdę mieć bezpieczne święta. Fiu. Kup srakostop. No. Wiecie, to może się skończyć, czy człowiek się naje. I potem, no, mogą być różne rewelacje, więc taki srakostop może faktycznie uratować święta. Jak srakostop uratował święta? No, to taka dość nieskomplikowana historia. Można pokazać rzeczywistość alternatywną, w której ktoś nie miał srakostopu i popsuły mu się przez to bardzo święta. Akurat jechał, to już się nie wdawajmy w szczegóły, bo to jest obrzydliwe. No, ale właśnie takie dwie wersje. Ja bym zrobił takie science fiction właśnie. Jak Black Mirror albo jakieś po tamtej stronie Outer Limits, coś takiego, nie? Właśnie dwie wersje. Miał strakostop i nie miał strakostopu. I zupełnie inaczej się wszystko potoczyło.

nowy tekst się pojawił na czacie. Tekst mem, taki trochę. Ja to dopiero słucham od 15 minut i mam pytanie. Jaki jest temat? To jest takie połączenie różnych rzeczy, bo jak ktoś dzwoni i mówi, mam pytanie, o, to prowadzący już, o, w końcu ktoś mądry ma pytanie jakieś ciekawe. A ten ktoś mówi, no właśnie, mam pytanie. Jaki jest temat? Tak, takie wiecie, taki nagły zwrot akcji. Nagle się okazuje, że jednak zupełnie z niczym znowu przyszedł i się pyta, a jaki temat? Bo się nudzi. Nieoczekiwany zwrot akcji. Słuchacz okazał się chamem, debilem. Nie, to oczywiście tak o nikim nie mówię teraz. Mówię o hipotetycznym takim słuchaczu. Nieprzebudzonym. Takim, co nie włączył myślenia jeszcze. Jeszcze ma włączony telewizor. Takim, z którego wyjdzie iskra, która rozpali wszystko.

0: No nie powiem, coś bym zjadł. Ja dlatego tak mlaskam. Bo nie jem. Muszę coś zjeść. Skończę jak Robin Hood. Który właśnie Robin Hood, bo nie jadł. Skończę tak samo, jak nie będę jadł. Muszę coś zjeść. Gdzie są moje pierniczki? W nich ostatnia szansa. Czy zdołam sięgnąć po pierniczka? Czuję, że słabnę. Może uda mi się przywołać pierniczka mocą. Mocą przywołania pierniczków. Wzywam cię! Co za niespodzianka, nie zadziałało. Nie spodziewałem się tego. Moc pierniczkowa nie zadziałała. Pierniczki nadal stoją nieruchomo. To za ból. Chcę pierniczka, ale muszę mówić do ludzi. Nie mogę się odsunąć od mikrofonu, bo całą audycję szlak trafi. Pierniczki, muszę coś wymyślić. Ściągnę pasek tutaj. Zaczepię pierniczka.
1: Udało się. Mission complete. Full success.
0: Gdyby nie te pierniczki, nie, to ja bym umarł i nie byłoby audycji. Byście byli smutni. Przez to, żebyście byli smutni, to byście wszystko tam, wam by nie wyszło, tu by się potknął, tu coś tego zapomniał. Wiele tragedii by było. Wy znacie może nawet koniec świata przez to. Gdyby nie pierniczek. Piernicze to, że się będą śmiali, ale robię nową ideologię pierniczkową. Uważam, że wszystko się do pierniczka sprowadza. Piernik, piękny symbol, taki słowiański. Magiczny piernik. No, jaki to jest piękny symbol, takie serduszko. Inny mak, jakieś tam pentagramy, cuda niewidy, jakieś behemoty powykreślane, runy demoniczne. No, a tu mamy taki znaczek serduszko.
2: Wyrocznia. 4 złote. Ostatni gasi światło w imię Wielkiego Syjonu.
0: Najeźdźcy Syjonu, to nasz zemsty czas. Wnuków dać Boga gniew. Dziękuję bardzo, ale za pieniążki dziękuję.
1: Co ma piernik do wiatraka? No właśnie jak się zastanowić, to trochę ma, no. W wiatraku się mele zboże, żeby zrobić mąkę, nie? A chcesz zrobić piernik bez mąki? No, nie ma piernika bez wiatraka. Więc zawsze mnie dziwiło to. A może to jest właśnie takie, wiecie, takie mrugnięcie okiem może w tym powiedzonku, że co ma piernik do wiatraka? I że morał z tego jest, że większość osób powie, że no nic. Nie, no. A niektórzy się zaczną zastanawiać, ale jak to? Ale jak to? I od razu wiadomo, że ktoś jest bardziej ciekawski i tam rozkminia. A ktoś inny wziął i uwierzył, że piernik nie ma nic do wiatraka. I żyje całe życie z tym przeświadczeniem, będąc całe życie jest przekonany, że piernik nic nie ma do wiatraka. I nagle dowiaduje się pewnego dnia. I co taki człowiek ma zrobić ze sobą? Co taki człowiek ma zrobić ze sobą?

0: A tu pisze Bierut, że piernik i wiatrak mają tyle samo liter. No nie gadaj. 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i faktycznie. Widzicie? I tu kolejny level. Tu się okazuje, że mamy właśnie do czynienia z łowcą spisków. Tak zwany spisek buster. Łowca spisków. I on to jest takie pomieszanie. Detektyw, szur, to jest właśnie łowca spisków. I on ma, z kolei, on już dalej jeszcze zagląda. On bada litery od razu, przelicza tam ze starohebrajskiego na starożytnych Rosjan. I tak to jest właśnie. Tak to jest. Może by się więcej udało znaleźć zależności między piernikiem a wiatrakiem. Tyle samo liter. Konieczność zbudowania wiatraka, aby ostatecznie wypiec ten pyszny, ten wspaniały, ten polukrowany, ten smakowity, mięciutki piernik. W rezultacie nie poczęstowałem nikogo tymi pierniczkami. Miałem taki plan. I bardzo dobrze, kurwa, właśnie, że nie poczęstowałem nikogo, będzie więcej dla mnie. No co? Akurat pierniczkami się nie dzielę. Co to już człowiek zgłodnieć nie może na antenie? Wojciech Mann tylko dlatego nie je na antenie, że po prostu to jest korpo i mu tam nie pozwalają. I to by wzbudziło straszne kontrowersje. I on by chciał po prostu, on o tym marzy. I on mi zazdrości. On sobie myśli, o, krawiec to sobie może przynajmniej pojeść na antenie. A nawet czasem jeszcze beknąć. A ja? Ja muszę zawsze tak. Dzień dobry państwu.
1: 100 zł. Złoty strzał na noc, jak będzie mało, jeszcze jest platynowy, tylko kto przeżyje?
0: Wow. Wspaniali ludzie właśnie. Narkoman, grypser. No cześć, jam ci to.
2: No, hej. Słuchaj, nie wiem, co ten Czepialski chciał od ciebie, jaką tam audycję usunąłeś i...
0: O Jezu, ale jakieś z problemami jakimiś tak. Usunął, ci, nie ma... No
2: dziękuję
0: to...
2: ci, no. Ale dziękuję ci za no. Jedną rzecz, no. Że no. Nie usunąłeś naszej audycji z Gwiezdnych Wojen. I to chciałbym ci powiedzieć.
0: Dobra, dzięki, tak, trzymaj się. Cześć, trzymaj się stary, dobra. Hej, dobra. Słuchajcie, Błażej się dodzwonił. Halo, Błażej, halo.
3: A działa?
0: A działa na Warone?
3: Nie, się pytam, czy działa ten, bo gdzieś mi słuchawki wcięło, także idę na żywioł, tak się na mikrofoniku. Ale słychać.
0: Słychać doskonale, cześć.
3: I patrzę, działa. No, siedzę, czołgi sklejam. Po wieczorze i tak sobie... Jakoś nie wiem, jakoś mam ten... Dziwna sprawa, jak czołgi sklejam, to zawsze ciebie słucham.
0: I no właśnie, zawsze jak dzwonisz, to też, znaczy często, jak opowiadasz o tym, jak spędzasz wolny czas, jak się tam relaksujesz, to te czołgi sklejasz. No,
3: dlatego jakoś tak, jak dzwonię, jak jestem w piwnicy, i sklejam.
0: Bo są takie rzeczy, które się dobrze łączą z sobą i lubimy je robić razem. Ktoś tam sobie lubi grać w gry i słuchać radia, a ktoś komuś innemu na przykład wybitną frajdę sprawia słuchanie sobie jakiegoś radyjka, najlepiej nocnego oczywiście, i sklejanie takich czołgów. O.
3: No, ale w ogóle jak tam drugi dzień świąt? Drugi dzień świąt bardzo miło. Pierwszy dzień świąt robiłem dokładnie nic. A już dawno nie robiłem takiego nic, jak robiłem wczoraj, czyli w ogóle nic. Nawet mi się śniadanie chciało zrobić. Piękna sprawa.
0: No to faktycznie, dzieje się, no. Ja też tak sobie dzisiaj wstałem, się ogoliłem, myślę sobie, o, już jestem po pracy. Tak potem myślę, zjadłbym coś, ale mi się nie chce robić. I tak się położyłem i se spałem. I potem jak się obudziłem, myślę, a jeszcze se pośpię. A potem jak się obudziłem, taki głodny byłem, poszedłem, się najadłem, to mi się spać zachciało, bo się obżarłem.
3: A dzisiaj to w ogóle powiedziałem, że no nie, trzeba zebrzeć pośladki, coś zrobić. Drugi dzień świąt jest i no i zjadłem śniadanie o 12, czyli dosyć wcześnie. No i udało mi się o drugiej z domu wyjechać, byłem sobie pochodzić bardzo, bardzo sympatycznie. Taka jest tutaj w górach, no takie po górkach miejscowość. Montreal się nazywa, wygląda jak Szwajcaria, bardzo, bardzo sympatycznie. Zjadłem sobie gofra z żoną, z lodami nawet, o, gorąca czekolada. Spotkałem znajomego z pracy. No, bardzo pozytywnie. Piękna sprawa. Lubię święta.
0: No proszę, czy każdy jakoś inaczej opisuje, każdy sobie inaczej coś, każdy też coś innego fajnego może widzieć w świętach. Każdy może mieć trochę inne podejście. Dla kogoś to taka prosta tradycja, ale bardzo fajna i lubi ją. Dla kogoś to coś więcej. Ktoś tam w ogóle nie lubi takich klimatów. No i super. A ja tutaj się śmiałem z narkomana, że taki narkoman, a on tu stówę dał, nie? I pisze, złoty strzał na noc. Jak będzie mało, jeszcze jest platynowy. Tylko kto przeżyje? No, już mi po tej stówie się słabo zrobiło, faktycznie jasno przed oczami. No, jeszcze jak zadzwonił dawno niesłyszany Błażej, to w ogóle aż mi...
3: Ale w ogóle ludzie mają jeszcze pieniądze po świętach, to jest ciekawe.
0: No to chyba ty.
3: No bo ja to już nie mam nic.
0: No to co mówisz, że ludzie mają? To ja nie mam, ty nie masz i mówisz, ludzie mają. To powiedz, którzy to pójdziemy i zabierzemy. Które to ludzie mają? I jeszcze
3: ja,
0: coś.
3: Ja nie mam, nie wiem, może sąsiedzi mają tutaj. No nie wiem, kto ma. A ja się tutaj wybrałem właśnie do tego Monsza i skończyłem film w aparacie, a wziąłem ze sobą aparat, który dostałem, to mój pierwszy aparat w życiu, dostałem od mojego ojca, chyba jak, nie wiem ile miałem, 10 lat, jak jakąś wycieczkę szkolną wyjeżdżałem. Jest to sowiecki aparat Smiena Symbol, wyprodukowany w Związku Radzieckim, założyłem film. No dzisiaj ten film skończyłem, wywołałem i z jednej strony jestem miło zaskoczony, że dobrze doświetla, a z drugiej przyświetlam dużo zdjęć, przewija średnio, no taka jakość średnia, ale fajnie, no taki jest klimat. No zobaczymy, jak jutro będę ten wywoływał już. Wywołałem film, a jutro będę zdjęcia normalne robił na papierze. No. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Tak sobie myślę, Błażej, może tobie się tak miło kojarzą święta dosyć, bo może to jest połączone z jakimś twoim upodobaniem do Diedia Maros, jakiś tu mówisz aparaty, Zorka 5, które kupiłeś, zrobiłeś parę zdjęć, jakiejś produkcji...
3: No nie kupiłem, dostałem, ale...
0: Radzieckiej, no.
3: Nie no, jaki tam... Dziad Mróz. U nas w Bydgoszczy zawsze był Gwiazdor.
0: Gwiazdor. O, czyli raczej jesteś tak Team Gwiazdor, a nie żaden tam Diedia Mróz.
3: Nie, u nas.
0: A w Chinach na przykład, a w Chinach jaki jest Mikołaj w ogóle?
3: Nie ma, nie.
0: W ogóle nie ma.
3: Nie, żona to raczej obchodzi ten. Bo dla nich święta to jest chiński Nowy Rok, nie? To tak samo obchodzą jak my, w sensie... Rodzina cała zjeżdża, nie? I tam parę dni wolnego, i nikt nic nie robi, cały kraj staje. No i coś takiego, nie? A dzisiaj takie podwukroć święta, bo drugi dzień świąt, czyli wolne, ale i niedziela, czyli w ogóle już powinno być taki do kwadratu. Ale coś tam było otwartego jeszcze, także można było sobie wypić i zjeść coś po drodze.
0: Tu w Polsce zabawna sytuacja, bo właściwie jedyny otwarty sklep to Żabka.
3: Nie, sklepów to w ogóle nic dzisiaj. Nie jest otwarte tutaj, to tam zapomnij. Ale parę,
0: no ja mówię
3: knajp
0: o Polsce,
3: ale parę było otwarte.
0: No, a ja mówię o Polsce, nie? Że tutaj Żabki tylko otwarte. No i,
3: nie,
0: no, i że
3: otwartych to... sklepów to tu nie ma, nie?
0: No,
3: nie.
0: Aha, no ja mówię,
3: ale za to w Holandii, przynajmniej w normalnym roku, bo teraz to zrobili tam lockdown znowu. Ale pamiętam, że w pierwszy dzień świąt to normalnie markety były otwarte.
0: A ja miałem dzisiaj taki jakiś pomysł, mi się przyśnił, żeby zrobić wersję świętego Mikołaja nową, tylko nie czerwony, tylko zielony cały, żeby odebrać ten właśnie, czemu ma być czerwony? Bo Coca-Cola, tak? Nie, zrobić zielonego. Zielony jest fajny, ekologiczny. Co to za jakiś czerwony? Jak pajac wygląda, jak krasnolud jakiś. To
3: ja też żonie ostatnio właśnie tłumaczyłem, skąd się wzięły święta Bożego Narodzenia, że to właściwie jest święto Narodzenia Słońca, tak na nowo. Tak poganie mieli i po prostu chrześcijanie sobie przejęli, bo ciężko było nowe tradycje wprowadzać, także cały czas świętujemy Narodzenie się Słońca na nowo, no bo się dzień staje coraz dłuższy. No, ale w ogóle z takich ciekawych rzeczy, to nie wiem, czy rozmawiali dzisiaj, bo ja tak dosyć późno to sobie zszedłem do tej piwnicy, ale teleskop leci, nie? Nawet jest, mam stronkę gdzieś, gdzie pokazują, ile jeszcze mu zostało do przelecenia.
0: Ale o jakim teleskopie mówisz? Coś tu naświetli.
3: Nie no, Hubble teleskop już nie działa, ale wystrzeliliśmy, Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła nowy teleskop, który ma gdzieś zawisnąć na tej dalekiej orbicie za Księżycem, jeszcze daleko. To się nazywa punkt Lagarda drugi chyba bodajże. Ja nie jestem tak techniczny w tych sprawach. Ile to tam? 700 tysięcy mil od Ziemi. No i będzie robił zdjęcia głębokiego kosmosu. Ma mieć o wiele dalej sięgać w przeszłość.
0: No, to fajnie, niż fajnie.
3: Teleskop Hubble'a i wszyscy czekają z niecierpliwością. No może w połowie nowego roku pierwsze zdjęcia będą. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ludzie się emocjonują. Wystartował na razie szczęśliwie i leci na swoją orbitę. Także ja też czekam z niecierpliwością, co tam ciekawego ten teleskop nam pokaże. Najpotężniejsze urządzenie obserwacyjne, jaka ludzkość ma do tej pory.
0: No, to chętnie bym się dowiedział, znaczy chciałbym doświadczyć takiej chwili, kiedy czegoś zupełnie nowego się dowiedzieliśmy jako ludzkość o kosmosie, nastąpił jakiś większy przełom, że okazało się, że być może trzeba coś zweryfikować, zmienić, wiesz, tak, coś wielkiego, nie? Wielkie odkrycie, jakieś kosmiczne. To było fajnie. Tylko pytanie, czy ty widzisz szansę, że coś takiego się wydarzy, czy to raczej jest mało prawdopodobne?
3: Nie, ostatnio rozmawiałem z żoną właśnie na temat, czy wierzę w istnienie życia poza Ziemią. No mówię oczywiście, że tak. No. Przynajmniej w tej skali, jaką znamy, kosmosu i częstości występowania planet, pewnie gdzieś istnieje. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie się jedno skontaktować, czy to nie jest trochę za duża skala kosmosu, żebyśmy się kontaktowali z innymi bytami. Ale gdzieś tam pewnie jakieś istnieją. No, a rozmawiałeś o brutalności dzieci, tak? W sensie, że dzieci robią jakieś ten... Jak byliśmy dziećmi, robiliśmy jakieś niemiłe rzeczy.
0: Taki temat dzisiaj był? Taki temat dzisiaj był? No, ale spoko. No, nawet jak nie było, to może być. No,
3: nie, no było o jakimś męczeniu mrówek, czy tam innych.
0: A może. Coś może zapomniałem.
3: Karma wraca. No, to ja mojej córkę staram się bardzo wyczulać na tę kwestię. Ona ma jakąś taką grę w komórce, jak sobie ojcu czy matce zabierze takiego kotka i tam kiedyś, pamiętam, jak jechaliśmy chyba w tym roku na wakacje, no dużo godzin w samochodzie spędzonych i tam się bawiła tym kotkiem i zaczęła go tam męczyć. Ja jak się wkurwiłem, za przeproszeniem, i się zatrzymałem na jakimś rasofie na autostradzie i mówię, że tak nie wolno, no. Nie możesz się bawić męcząc kota, nawet wirtualnego.
0: No to bardzo, bardzo ostro zareagowałeś i niektórzy rodzice powiedzieli, to przesada, przecież to tylko komputer o głupią gierkę, tak się zaczął miotać. No debil, znaczy... jakiś debil. Tak mogą powiedzieć.
3: No nie wie, że to jest żywe, czy to jest komorgan. No, za młoda jeszcze jest, żeby to wiedzieć. Po prostu chcę, żeby wiedziała, że no nie wolno jakimś innym istnieniom sprawia cierpienia, bo to jest niemiła sprawa.
0: Nie, no pewnie, że tak dobrze wpajać dobre nawyki takiemu dziecku może, nie? I tyle. No, także jak najbardziej. Ja też popieram. Niech się uczy od małego, że do zwierzątek trzeba z szacunkiem na przykład, nie? Bo nie ma nic gorszego, które na przykład dzieciak w drugą stronę przyzwyczai się do jakiegoś dręczenia zwierząt, zacznie mu to w ogóle nie przeszkadzać, że jakieś zwierzę zabija, wręcz jakąś przyjemność zacznie czerpać z tego, no to jakiś psychopata może z niego wyrosnąć i pewnie wyrośnie jakiś. Tak się zaczyna.
3: No nie, w ogóle wychowanie dziecka to nie jest łatwa sprawa. trzeba się trochę swoich własnych nawyków pozbyć, których się całe życie uczyliśmy. A najgorzej, że trzeba rozmawiać z żoną w jednym, znaczy w jednym języku, no nie rozmawiam w jednym języku, ale mieć jeden front, nie? Że jak coś mama mówi, że nie, to tata musi to samo mówić i tak dalej, bo dziecko zaczyna mieć, i moja powoli zaczyna to rozumieć, że czasem się mama i tata nie rozumieją do końca, w sensie nie mówią tego samego. No i może przyjść do taty i powiedzieć, że mama powiedziała coś innego i mi to wolno. No a ona zaczęła rozumieć, że my rozmawiamy w dwóch różnych językach i ja nie do końca rozumiem języka mamy. To mama nie do końca rozumie moi i no i można oszukiwać.
0: A, patrz jakie takie to sprytne dziecko jest. No,
3: no a w ogóle moje się pochwalę. Ale,
0: słuchaj, tutaj... i naprawdę są takie przykłady, przychodzi ci do głowy jakiś taki przykład, sytuacja, gdzie dziecko tak wykorzystało, że tata nie do końca rozumie chiński, a mama angielski?
3: Znaczy, ona nie do końca rozumie to, ja nie rozumiem, co mówi matka, jak mówi dużo słów i ona to wie, ale nie do końca rozumie, że ja parę słów łapię, nie, chińskich. Aha. I rozumiem, kiedy mama coś zabrania, ale ona wie, że ja nie rozumiem mamy i nie wiem, chce czekoladki czy coś i mówię, że

0: kawy kółek, a dziecko ma 3 lata i już umie na rowerze jeździć. Także tu trochę duma ojca.
1: Narkoman 2. 200 zł. Dawka pół biała, pół żółta, złota, o, czysta trucizna po nowym roku. Hiszpanie w gardło złota lali na karę śmierci po obrabowaniu Majów.
2: Dobrze się stało, bo
1: ludzie,
2: znowu się narkoman objawił. Narkoman znowu się objawił, narkoman 2 i tym razem 200 zamiast 100 dla odmiany. No a ja miałem kończyć audycję, kurczę, i to tak trochę teraz się czuję zobligowany, żeby jeszcze posiedzieć. Spoko, to siedzimy. Nać klient, nać pan. I co napisał tu? Dawka pół biała, pół żółta, złota, czysta trucizna po nowym roku. Hiszpanie w gardło złoto lali. Na karę śmierci po obrabowaniu Majów. Ludzie, walcie system i oczko w igle. Oczko w igle. Oczka w igle.
0: No, a taka ciekawostka, w ogóle zostałem w firmie największym antyszczepionkowcem, jaki może być.
2: Jak to?
0: No tak to, bo teraz jest tu takie partie na trzecią dawkę, nie? No, jeden Niemiec zapytał, czy jestem już umówiony. Kiedy mam się tą trzecią dawkę, ja mówię, że nie, za bardzo się nie wybieram. Miałem, podpisałem papier na dwie i wziąłem dwie i dobra, i starczy. O Jezus, co się tam zaczęło dziać. No, tutaj będziesz jak niezaszczepiony tutaj w Niemczech, w ogóle bez trzeciej to w Niemczech jesteś antyszczepem i bla, bla, bla, bla, bla. No i miałem takie starcie w firmie. Ciekawostka. No, ale byłem dzisiaj w tym Boszą miasteczku i sobie tam weszliśmy do jednej knajpy, drugiej. No i na wejściu do każdej knajpy to musisz ten legitymować dowodem i QR-kodem, inaczej nie wejdziesz.
2: No proszę.
0: Trochę dziwnie się czuję.
2: No, ciężkie czasy dla tych, co ich drażni, co nie lubią takich różnych zabiegów, jak ktoś im coś przyczepia, jakieś kody każe mieć, szyfry, tutaj się sprawdzać, testować, zakładać coś, niektórzy mają tak, że bardzo alergicznie reagują na wszelkie takie nakazy.
0: Ja też zacząłem, wiesz, ja jestem zaszczepiony, przynajmniej dwoma i nie miałem z tym problemu, ale zacząłem mieć powoli coraz większy problem z tym, bo też mi się to nie podoba. Byłem przed świętami na zakupach tutaj u nas w mieście Wachen. No i jak w drugim sklepie mnie zapytali, żebym pokazywał ten QR-kod, to jeszcze mogę pokazać, ale jeszcze, panie, wyciągaj pan dowód, a tam gdzieś, wiesz, portfel schowany po kieszeniach, muszę znowu wyciągać. Mówię, a w dupie, bierz żona, jedziemy. Pojechałem do Liège, do Belgii, no a Belgowie to tacy, jakby nazwać Belgów, Belgowie to tacy Polacy zachodniej Europy. W sensie, że tak trochę mają, wiesz, a jest po 22, to mogę klnąć. No, miałem troszeczkę wyjebane na wszystkie zasady. No, w Belgii jak byliśmy, to do każdego sklepu można wejść tam. Jest pan zaszczepiony? Tak. No to proszę. Nie wystarczy. A Niemcy to nie. Panie, wyciągnij pan kod, wyciągnij pan dowód osobisty, wylegitymuj się. Nie, ja mówię, to już przesada dla mnie. Pomimo, że jestem taki uległy.
2: Jak powiedziałeś o tym, żeby pierdolić zasady, to mi się przypomniała kreskówka Ziomek Git, to się nazywało chyba, Ziomek Git. Czekajcie, jak to było, taka pioseneczka była. Ziomek Git, pierdoli zasady, bo nie jest frajerem. I to było o takim gościu, który po prostu łamał wszelkie zasady, które mu się stawiało, które się pojawiały w jego życiu. Po prostu był takim gitem, a nie jakimś frajerem i łamał wszelkie zasady, no nawet najmądrzejsze, nawet najbardziej praktyczne, normalne, popularne, po prostu był do przesady.
0: Czekaj, to też pamiętam, ale w ogóle co do starych rzeczy, to właśnie wigilia u mnie, przyszła siostra i przyszedł mój siostrzeniec ze swoją dziewczyną. A dziewczyna,
1: jak
0: dziewczyna, no,
1: z Izraela.
0: Studiuje
1: 3 złote 9
0: chemię.
1: Groszy.
0: No,
1: wiecie, no
0: dobra, zapytałem się, ty,
1: skandal,
0: a ty który jesteś ośmiu?
1: Ja
0: i mi odpowiedziała, 2001. Mówię, o kurwa, 2001 to dla mnie, wiesz, to nie wiem, to jest wielkości mojej córki, nie? A nie, 2001 to ludzie już studiują, o kurde, jestem stary chyba.
2: No a to nie był...

0: nie był to koleś git, nie ziomek git, tylko koleś git, tak, koleś git.
1: Git pierdoli wszelkie zasady.
0: Bo nie jest frajerem. Oh yeah.
1: Ty też jesteś stary, jak takie rzeczy pamiętasz.
0: No to tak jest strasznie stary, ja o wiele starsze rzeczy pamiętam.
1: No, a ja dzisiaj sobie słuchałem Bajmu na kasecie w samochodzie. Mam to stare auto. No, mi zdjęcia robiłem, zmieniam, kurde. A, jednak trochę jest ten. Już zaczynam rozumieć powoli moich rodziców, o co chodzi z tą nostalgią za dawnymi czasami. W sensie, nie wiesz, byliśmy młodzi, nie?
2: I 100 zł.
1: Światło trochę inne.
2: Z kapitanem nawiązałem kontakt platynowy, strzał po nowym roku.
1: No, ale chociaż ostatnie dwa lata to świat jest zupełnie jakiś oszalały. No i tutaj, widzisz, w Niemczech też troszeczkę ludzie oszaleli z jakimiś boosterami, dawkami i tak dalej. I się zrobiłem tym. Zostałem największym antyszczepem firmy, tylko z tego powodu, że nie chcę wziąć trzeciej dawki. No ludzie, no już coś idzie to w złym kierunku.
0: No tak, w złym kierunku, nudny temat, w złym kierunku idzie, o tych COVID-ach, Jezu, już nie mogę, po prostu tym tematem.
2: Były zesrajczyk z Izraela.
0: Czekajcie.
2: 3 złote 19
1: groszy. Nie,
2: to już groszy.
1: Tak, to wiesz.
2: Aha, koleś
1: Bill. Tutaj poza tym, że jak chodzi do sklepu, to ci legitymują, to najlepszy już chyba nikt nie pamięta. Z tak w miarę, no dużo ludzi było. Dzisiaj byliśmy właśnie na tym przejściu. A, byłem, czekaj, to było przed samymi świętami. Przed Wigilią 23, tak, to jest jeden dzień przed Wigilią. No przejechałem się z małżonką do Düsseldorfu jeszcze tam zrobić ostatnie zakupy przedświąteczne. No i jak w ogóle też to taka trochę mnie smutek bierze i dychotomia moje lewicowe serce. O, jak tutaj sobie żyję na tej takiej biednej wiosce, ta wioska taka niemiecka niby, ale ona nie jest jakoś tam bardzo bogata. Ludzie sobie żyją tak jak, nie wiem, na jakiejś pieszczadzkiej polskiej wiosce. Przyjechałem się.
0: A tymczasem Jam ci to dołączył do nas, witam.
3: No. Sorry, no wiesz co. Co to znaczy antyszczepionkowiec w twojej firmie, a co na przykład znaczy w takiej firmie jak KGHM?
1: Nie wiem, nigdy nie pracowałem.
3: No wiem. Dlatego ci mówię, że my generalnie jesteśmy anty-covidowcami, antyszczepionkowcami i większość ludzi się nie zaszczepiła u nas, więc ja nie wziąłem żadnej dawki, nic nie podpisywałem i nikt do mnie się na razie, uwaga, na razie nikt nie dopieprzył. To jest ciekawe, nie? To jest firma prywatna? Nie wiem, nie słyszę odpowiedzi.
1: Musiałem odejść na sekundę od telefonu. Nie, moja prywatna, jak najbardziej.
3: Prywatna. Dlaczego firmy prywatne są bardziej za tym, żeby robić z was świnki doświadczalne, a na przykład firma państwowa, która teoretycznie podlega pod PiS, mój były kolega ze szkoły, były, jak to się mówi, dyrektor huty, został teraz kopnięty w górę na wyższe stanowisko. No i ja powiedziałem mu co i jak i co mi się nie podoba i generalnie mam to w dupie i on stwierdził, że tutaj robimy super sprawę, nie, mamy nowy piec i generalnie pomknęlibyśmy połowę Europy albo i świata na pewnych sprawach. Nikt do dzisiaj nie spytał mnie o to, czy się zaszczepiłem, czy jestem po trzeciej, pierwszej, czy w ogóle jakiejkolwiek dawce.
1: No, ale nie mieszajmy dwóch systemów walutowych, jak to było w misie mówione.
3: No, czyli?
1: To jest inaczej, nie?
3: No okej, okay, opowiedz mi to o tym.
1: Nie no, w Rzeszy jest trochę inaczej, tyle ludzie są tacy trochę bardziej jakby to powiedzieć, bardziej wierzą władzy. Z moją żoną mam trochę spięcie na ten temat. Mhm. Do końca nie rozumie, czemu ja nie wierzę władzy. A to też kolega mi z pracy mówi, wy wszyscy z tej wschodniej Europy, bo tam mamy jeszcze jakichś Ukraińców, Rumunów i tak dalej, którzy pracują z nami i wszyscy są raczej tak bardzo sceptyczni do tego.
3: No.
1: Kurde, czemu wy wszyscy z wschodniej Europy tak bardzo nie wierzycie swoim rządom? W ogóle. No,
3: bo mamy doświadczenie?
1: No tak mu powiedziałem właśnie.
3: No i bardzo dobrze, to jest dobra odpowiedź.
1: No, tak, to, a moja żona znowu odwrotnie, ona mówi, jak ty może nie wierzysz rządowi? Przecież oni chcą teraz dobrze. No ale moja żona to jest z Chin i tam to trochę mają inne podejście.
3: Znaczy twoja żona jest autentycznie z Chin?
1: Tak.
3: Kurde, jak kiedyś chciałem być z Chinką albo z Murzynką, kurde, ale to przeszło mi. Przeszło mi. Teraz jestem zupełnie, wiesz, można powiedzieć, że jestem bardzo, jak to się mówi, jak to się nazywa, taki człowiek, który nagle pokochał to, co ma i wiesz, i jest za tym, żeby po prostu, wiesz, naród twój własny miał lepiej niż inni, nie? I jak to się nazywa ta? Uuu, tak! Właśnie, śmierć wielką ojczyznę! No właśnie, no. I teraz ja się tak
1: lepiej powiem, moja pierwsza żona była z Japonii.
3: Uuu, nandosko! No to fajnie, no to super.
1: Nie, no moja żonka jest taki, wiesz, Chińczycy naprawdę tak mają, że no dla niej władza to jest ktoś, kto chce dla ciebie dobrze i ogólnie służy tobie i o co chodzi, nie?
3: Tak? Ale tu Japończycy chyba mają dwa razy mocniej, nie? Bo z tego co wiem, to u nich, wiesz, cesarz, wiesz, spłodzony przez Boga i tak dalej, nie? Wiesz, bóstwo na ziemi. Tam oni mieli chyba dwa razy mocniej niż Chińczycy, nie? Którzy
1: Moja była żona akurat z takiej rodziny była dysydenckiej, bo ojciec miał problemy, tam chyba został zwolniony z pracy, bo był komunistą.
3: W Chinach czy w Japonii?
1: Japonii.
3: W Japonii, aha. No to może być problem, nie? Faktycznie w Japonii może być problem. Natomiast no to kurde, no po prostu zaimponowałeś mi bardzo i to ostro w tej kwestii, nie?
1: No, ale w każdym razie tutaj w Niemczech jest teraz właśnie szaleństwo. Trzecią dawkę. Wszyscy się bardzo garną do tego. Chociaż jest bardzo dziwne, bo jest takie, wiesz, bardzo duży podział w społeczeństwie, bo jednak jest 20 milionów, którzy nie wzięli żadnej dawki. No i ta reszta, która się teraz pcha na trzecią.
3: Na trzecią.
0: Aha. Bardzo nic proszę, mam komunikat specjalny, bardzo proszę tam nie ziewać, bo to bardzo źle w radiu brzmi, jak ktoś ziewa. Więc, przepraszam, tylko przełknę. Tak więc proszę unikać tam ziewania, bekania.
3: I mlaskania, bo czujemy się wtedy ważniejsi, tak jak pan Kaczyński, który mlaska. Tak, to właśnie tak jest.
1: W Polsce macie troszeczkę inne warunki. Nie?
3: To prawda, tak jak Krawiec stwierdził, że my tutaj w Polsce mamy jeszcze w cholerę dużo wolności, nie? Co się generalnie łączy z tym, z taką koncepcją państwa z dykty. I co jest bardzo fajne, bo ktoś to, jakaś kobitka właśnie stwierdziła, że no to jest fajne, że mamy te państwo z dykty i pod tę kwestią nie musimy się specjalnie obawiać po prostu władzy, nie? I możemy powiedzieć, wiesz, wypierdalać po prostu. Mamy sądy, uwaga, większość sądów, mam masę ludzi, którzy mi dostarczają takie, wiesz, dokumenty w stylu w sprawie maseczki, nie podejmujmy żadnych działań, sąd nie będzie po prostu tego nawet uwzględniał, nie? Panowie policjanci po prostu się skurwili na maksa, po prostu policja jako tak zwana formacja się skompromitowała, to jest po prostu gorzej niż z ZOMO, nie? Pamiętasz może, Nie wiem, jaki ty jesteś rocznik. Ja jestem 7.3, więc generalnie tak bliżej Krawca i Etama. I jak ty to oceniasz? Nie wiem, jaki jesteś rocznik, dlatego się pytam, nie?
1: 10 lat różnicy między nami.
3: 10 lat różnicy, no i zobacz. I my mamy, wiesz, tak jak mówisz, te podejście takie, że myśmy doświadczyli po prostu tego zamordyzmu komunistycznego, który w tej chwili wydaje nam się, kurde, taką no, fraszką, nie? W stosunku do tego, jak władza chce nam pomóc, nie? A ja mówię, kurde, mówię, coraz bardziej myślę sobie, że władza najlepiej by była, żebyśmy im płacili za to, żeby nam w ogóle, kurwa, nie pomagali, nie?
1: Ja mam, wiesz, no, ja z racji tego, że no, żonę mam, jaką mam, także byłem parę razy w Chinach. Chiny to jest taka dychotomia trochę, bo one są no. strasznie kontrolowane, jest zamordyzm i tak dalej. Tylko, że moja żona jest ze wsi, ale takie naprawdę zapadłej wiochy. Mhm. Zabitej dechami. No i ta zabita dechami wiocha w Chinach, tam jest kompletna anarchia. Mhm. Wiesz, no Chiny to jest za duży kraj, żeby oni mogli kontrolować wszystko. I na chińskiej wiosce naprawdę tam już się dzieje, co się może dziać, nie?
3: Czyli?
1: No, nie wiem, na przykład mamy takich sąsiadów tutaj w Niemczech, no tragiczni, nie? Tragiczni sąsiedzi, tam jedni, drudzy policja i wybali, sądzą się ze wszystkimi, no skurwysyny takie.
3: Znaczy tacy...
1: No, i żona mówi, no w Chinach to by było nie do pomyślenia, bo po prostu na wiosce w Chinach jakby tak było, to jakby nie było, nie? Na następny dzień.
3: Znaczy,
1: nikt
3: wiesz,
1: by się nawet nie zapytał, gdzie oni zniknęli, nie?
3: No, bo ja miałem takiego kumpla, który mówi, o kurde, byłem w Chinach, wiesz, słuchaj, nie? I mówią, chcielibyśmy skorzystać z usług pań takiego lekkiego prowadzenia wózka z dzieckiem, wiesz, o co mi chodzi. I oni powiedzieli, nie, lepiej tego nie róbcie. Dlatego, że przyjedzie ponad was karetka, która ma rurę wciśniętą, wydechu oczywiście, nie?
1: Nie no, aż takie rzeczy to się w Chinach nie dzieją.
3: No, ale on tak mi mówił, nie?
1: Nie przesadzałem, nie.
3: No, ja mówię, ja pierdolę, mówię, to skorzystać z usług pani prostytutek i po prostu możesz się zjawić, znaleźć na, wiesz, w innej gęstości, nie?
1: Nie, w Chinach prostytucja jest nielegalna.
3: Aha.
1: Jak byłem w hotelach, normalnie są notki, proszę nie korzystać, bo to jest nielegalne w Chinach. I cię okradam jest. I tak dalej, ale...
3: Czyli jest, tak?
1: Tak, ale to istnieje i działa, nie?
3: No tak, jak to najstarszy zawód świata, podobnoż, nie?
1: To nie jest tak, że wiesz, Chiny to jest taki normalny. Nie do końca normalny kraj, ale normalnie można żyć. Byłem tam, przeżyłem to. Nikt mnie nie zabił. O, ludzie są tacy dziwni, ale nie...
3: Dziwni? Czyli? Opisz mi to.
1: No dziwni w tym swoim takim oddaniu władzy, ale dobra, to taka sytuacja jak Chiny właściwie. Bo każda taka dziwna władza, która chce cię totalnie kontrolować i tak dalej, nie do końca to potrafi, jest bardzo dużo korupcji i w końcu ludziom się nie chce i tak samo się nie chce tym wszystkim organom. Taka ciekawostka, jak byłem... No to miasto powiatowe w Chinach ma 200 tysięcy czy coś takiego ludności, no takie miasteczko.
3: I wioska.
1: No, idziemy ulicą, no i facet przyrżnął w rowerzystę na moich oczach. No i ten rowerzysta jakoś tam się oklepał, wyszedł do tego z mordą, tam się kłócą na tej ulicy, idzie sobie policjant. No i policjant tak spojrzał na to i przeszedł i poszedł dalej. No i mówię, droga żono. Mówię, coś to chyba nie tak, nie? Czemu ten policjant się tym nie zainteresował? Mówi, bo on nie jest z drogówki, nie? To nie jest jego sprawa, przecież jak on może wziąć pieniądze za to? No, tak to działa.
3: No, słuchaj, no to u nas podobno zamordyzm jest większy, bo możesz dostać mandat od policji rzecznej za to, że palisz ognisko w lesie. Także nie wiem, gdzie jest większy zamordyzm, ale to może kwestia skali, nie? Bo faktycznie...
1: Ale z drugiej strony, ostatni raz jak byłem w Chinach, przed jeszcze pandemią, likwidowali bramki na autostradach, bo oni tak samo jak u nas się płaci za autostrady, za każdy kilometr. Likwidowali bramki, bo wprowadzają nowy system, kamery, czy skanują, jak przejeżdżasz, i płaci kierowca zawsze za autostradę i po prostu ci wysyła na twoje konto, gdzie pobiera z twojego konta, system rozpoznawania twarzy, po co się zatrzymywać, także już takie rzeczy są.
3: Nie trzeba chipa za żadnego, nie? No, słyszałeś o tym, że w Szwecji już jakaś firma mówi, my tutaj, wiesz, mamy geszeft taki, że będziemy wkładać wam chipy pod skórę jako paszport covidowy, nie? Już, wiesz, zacierałem rączki, nie? I mówię, kurde, no ciekawe, czy tak postępują tak samo z muzułmanami, nie? W Szwecji, jak by chcieli tutaj Rockefellerowie. To jest po prostu, wiesz, każde z tych państw ma swoją politykę, nie? I nacisk jest różny, tak jak w Szwecji inny w Austrii, inny w Niemczech.
1: Nie, na przykład jak ja się żeniłem tutaj w Niemczech, znaczy ja się żeniłem w końcu w Holandii, z innych powodów, papierologii, ale jak byłem w Niemczech w urzędzie, a nie, to z pierwszą żoną byłem w Niemczech w urzędzie, no i pierwsze, jak się wypełnialiśmy na ślub dokumenty, trzeba było zaznaczyć, czy jest pan muzułmaninem, czy innej religii. No, zaznaczyłem inny. Mówię, co, jakie to ma znaczenie? A, bo jak pan jest muzułmaninem, to musimy pana sprawdzić dokładnie, czy pan czasami nie żyje jeszcze z innymi kobietami, bo u nas jest to nielegalne i my tego nie tolerujemy.
3: To jest największy grzech, słuchaj, mieć kilka kobiet i kilka miłości, a jednocześnie, wiesz, to nie jest problem, że wiesz, nagle zrobisz sobie, wiesz, pas szachida i się wysadzisz. No nie, to nie jest problem.
0: Wiesz, rozumiesz. O. Dobra, jestem, wróciłem.
1: W Niemczech się bardzo szybko laicyzuje.
0: I kończymy powoli. I panowie, powoli kończymy, więc coś tutaj, jakieś ostatki na koniec. Teraz już taka wykończeniówka, jak to mawiał wściekły wąż. No, to co? Żegnamy się?
1: No. A czemu żegnamy? Po prostu powiem sobie do widzenia.
3: A skąd wiesz, czy nie dostaniesz jakiegoś donate'a, krawcu, i nie pociągniesz jeszcze tego?
0: Nie, donate'y jakby nie... Bardzo się z nich cieszę, jestem mega wdzięczny, ale... ale muszę iść spać.
3: My też się cieszymy. My też. Słuchaj, nie wpłaciłem ci do tej pory ani jednego donate'a.
0: Ani złotów. Wiesz o tym. Bardzo dobrze. Ja cię za to podziwiam.
3: Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu jestem biedakiem, czy po prostu dlatego, że płacę alimenty, ale tak jest faktycznie.
0: No, nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym, co powiedziałeś.
3: Ma, wierz mi, ma. Na portfel to bardzo mocno działa i generalnie nie polecam. Jak chcecie, po prostu wiesz, ostatnio moja znajoma mówi tak, słuchaj, mój facet okazał się chujem. Ja jej zaproponowałem, zadzwoń do mojego szwagra, on w ogóle przyjmuje ludzi i będziesz pracowała w firmie farmaceutycznej. Ona mówi, no dobrze, ale jak tam jest? A ja mówię, no wiesz, dostaniesz tak przynajmniej 3 tysie na rękę plus do dodatki, czyli premię. Czyli tak jak troszeczkę jak u nas w KGHM. Dostaniesz tą dodatkową kwestię i się okazuje, nie, że...
0: Zasnę zaraz, panie profesorze. Cicho, panie profesorze.
3: Ale słuchaj, no, a ja chciałbym ostrzec ludzi, nie? Po prostu, wiesz, i kobiety, no. Mężczyzn, dzieci, nie?
0: Ale to ludzie zapomną, o czym ty mówiłeś na początku, tak. Więc nie ostrzeżesz.
3: I ona mówi tak, słuchaj, po prostu wiesz, okazał się chujem. Dlaczego? Bo chce rozdzielność majątkową, nie? A ja mówię, no kurwa, jak cię kocha, to chyba nie powinien, nie? Faceci są po prostu naiwni, nie? Że kobiety nie myślą w ten sposób, nie? A się okazuje,
1: ja nie mam rozdzielności majątkowej, no, ale jesteśmy rozdzielni.
3: A jak? W jaki sposób?
1: Nie, każdy zarabia swoje, każdy ma swoje konto. Nikt się nie pyta o co. Mamy jedno wspólne, na które przelewamy tylko te pieniądze, jest na spłatę kredytu i tam na ogrzewanie i tak dalej. A poza tym każdy robi swoje, co chce.
3: Aha. No to super, fajny układ. Gratuluję po prostu ustawienia się. I ja mi się wydaje, że generalnie kobiety, mężczyźni, którzy robią sobie coś takiego jak Trump, nie? Który ma w chuj kasy i robi sobie rozdzielność majątkową, no bo wiadomo, nie, że są kobiety, same, które chciałyby skorzystać z jego donate'ów, dajmy na to, i po rozwodzie mieć kilka milionów dolarów na koncie, bo mnie psychicznie na przykład dołował i tak dalej. No to jest jakiś taki układ niedziwny, nie? Nie sądzisz?
1: Nikt się nie interesuje, co druga osoba ma na koncie, nie?
3: No to słusznie, bo...
1: Z tym, że no, jest to tak ciężko, bo ogólnie w Azji, nie? W całej Azji, to kobiety rządzą pieniędzmi.
3: Wow! To nie wiedziałem. No,
1: tak jest, nie wiem. Nie wiem, czy widziałaś kiedyś, ale miałem parę takich sytuacji. Mieszkałem trochę czasu w Warszawie i nawet w markecie jakaś właśnie Wietnamu, a tam dużo Wietnamczyków i Wietnamczycy robili zakupy większe. No to przy kasie mąż pakuje, żona wyciąga plik setek i tam płaci, nie? To jest ogólnie w Azji norma, że ta kobieta rządzi pieniędzmi.
3: Czyli generalnie można powiedzieć, że ludzie, którzy żyli po prostu w takim zamordyźbie, w naszym systemie dają sobie super radę.
1: No tak, no, przyjeżdżają. Przecież uważasz, że ja trochę tęsknię za krajem, nie? Za swoją wioską. Ale to wiesz, no, rodziców moich i tak dalej. A już będzie 2 lata, jak nie może tam pojechać, bo... Chciała nawet jechać w tym roku na chiński Nowy Rok, no ale tam jest miesiąc już kwarantanny. I to płatnej swojej kieszeni, nie? Już 1000 euro idzie. Także nie jest łatwo się do Chin dostać.
3: Ciekawostka. A za to towary z Chin nadal docierają. AliExpress i tak dalej, nie?
1: To działa, no. Teraz otwieramy.
3: Chińczycy jednak mają ten mur chiński dalej w ekonomii, nie?
1: No my teraz chcemy właśnie otworzyć, otwieramy firmę, która będzie się zajmowała właśnie obsługą firm, które chcą handlować z Chinami. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tak sobie wymyśliłem, że kiedyś córce przekażę swoją firmę, ja w końcu ją założę, żeby nie musiała szukać roboty, tylko po prostu skończy studia, przyjdzie do ojca, bieraj firmę od ojca.
3: Dobrze ją wychowaj, żeby nie roztrwoniła majątku, bo wiesz jak to jest, nie? Ojciec zapierdala, matka zapierdala, a dziecko mówi, to mi się należy, nie? Naucz ją pewnych zasad i po prostu gratulacje, nie?
1: Nie, no matka tą twardą ręką trzyma, bo to jak mówią.
3: I dobrze, bardzo dobrze.
1: Chińska matka dobrze. To jest matka tygrys, tak mówią, nie?
3: Ach, jego, właśnie. Może dlatego kiedyś chciałem mieć Chinkę albo Murzynkę, nie wiem dlaczego. Jedna by się, wiesz, powoływała na to, że jej dzieci są byłymi niewolnikami, a druga, że po prostu myśmy żyli w komunie, nie? I teraz jesteśmy cwańci.
1: Wiesz co, budowaliśmy ten hutę w Etiopii i jeden z naszych właśnie firmowych kolegów tam wyjechał, posiedział 6 miesięcy, wrócił z żoną.
3: Wow. I
1: tam sobie nawet miło żyją.
3: Czarna jak heban. Fajnie. Super. Dobra, raz ja się rozłączam i przychodzę na odsłuch, nie? I ciekawy jestem, jak krawiec dalej poradzi sobie z luźnymi gadkami, oby jakiś drwal transwestyta znowu nie zadzwonił.
0: Tak, metroseksualny drwal, tak? Nowy typ jakiś, nowy typ urody.
3: Okej.
0: Dobra, to pozdrawiamy wszystkich metroseksualnych drwali. Dzięki Błażej, dzięki Jamcito za rozmowę. Trzymajcie się, hej.
3: Hej.

Chcę się palić, oj, chcę się palić. Nie mogę się doczekać, aż otworzą o 5 rano biedrę. Od razu polecę i kupię. No, jednak uzależnienie bardzo mocne od papierosów jest najmocniejsze chyba. No. I trzeba zawsze bardzo wysoką cenę jakąś zapłacić za to wszystko. Jeszcze. Jak nie pieniężną, to zdrowotną. I po co to tak się truć? I po co to? A to nie można wziąć, wyrzucić. Nie palę już. No właśnie, nie można. Się bardzo chcę. Bardzo, bardzo. To jest wręcz rytuał. To jest coś, co się... Nie wiem, czy jest na przykład różnica między palaczem, który ma 10-letni staż, a takim, co ma tam jakiś 40-letni, czy oni... No bo ktoś może powiedzieć, jeden i drugi już są tak samo uzależnieni, no już po kilku latach jesteś, ale może nie, może jest taki jakiś, może jest taki stan, takie stadium nikotyniarza, który jest już taki, jego organizm przywykł do tego wszystkiego i nawet źle się czuje, jak on sobie nie zapali, to on traci siły i zaczyna mu spadać energia, HP, punkty. Powiem, szanowni państwo, kochani moi, że smutek, serce me bolesne, się wszystko to właśnie tu dzieje. O, tak to jest. O, wódz się pojawił. Ostatnio fajne rozmowy były z wódzem na antenie. Ze wszystkimi są spoko rozmowy. Ale tak, mam na myśli, że między innymi z wódzem. Błażej ma 3 wagony w domu i nie lata po fajki. Bo wy komuniści macie tanie te papierosy. No. Macie tam za rubla jakieś tam z czerwoną gwiazdą papierosy tanie. No i sobie kupujecie. A w naszej rzeczywistości coraz droższe wszystko, coraz droższe i papierosy też. Rząd będzie co chwilę nam potem z tej akcyzy coś tam nie tyle rozdrapywał, co po prostu podwyższał tą akcyzę, żeby jeszcze trochę, jeszcze, bo w Polsce na używkach pewnie sporo państwo zarabia, no. Na papierosach i na wódce. Przecież koszt wytworzenia i alkoholu, i papierosów jest niski, akcyza bardzo wysoka i to wszystko idzie no, dla państwa. Więc żaden rząd się nigdy nie zdecyduje. W którym to kraju? W Szwajcarii chcą tak w ogóle całkiem zakazać, żeby tak jakby nie przyzwyczajać już nowych, nie? Potraktować tych starych palaczy jako taki trochę relikt przeszłości i zacząć tak od nowa, ale tak ostrzej, tak? Że już po prostu nie kupisz papierosów, jak jesteś tam... jak już się urodziłeś po którymś roku, nie? No, ciekawy wynalazek, no... Wiadomo, że już w ogóle antywolnościowy, tutaj wolnościowcy, to już po prostu im cieknie po nogach, już falują nozdrza, już po prostu chwytają za to, za pod ręką, śrubokręt, łom, obłęd w oku i po prostu no, nosa by odgryźli. To są tacy ludzie właśnie. Każdy zamach na wolność, to jest u nich agresja od razu. Oni już chcą się bić, już źli. Tak to jest z nimi właśnie. No. Ja no żartuję w sumie. A może Polacy są stworzeni do tego, żeby mieć jakiegoś dyktatora na przykład? My się nie do końca dobrze odnajdujemy w demokracji, wolelibyśmy takiego dyktatora jakiegoś. Tylko żeby był lepszy od... Żeby to nie był jakiś Kim Jong-kwak na przykład, nie? Tylko żeby to był jakiś taki naprawdę niesamowity człowiek. I byśmy wszyscy tutaj śpiewali o nim pioseneczki, biegali w kółeczko. Wiersze, w szkole by o nim uczyli. I wszystko jeden człowiek. No bo tak to, wiadomo, ma doradców, ma jakichś tam swoich też ludzi, ale chyba łatwiej podejmować różne decyzje. Szybciej czasami można, nie? Można być bardziej elastycznym, tak paradoksalnie, w takim kraju, gdzie jest taki zamordyzm, gdzie jest jeden władca, jakkolwiek by go nie zwać,
No, znaczy, no tak ciężko uogólniać, bo powiedzmy, że mamy tam różne typy takiego autorytarnego władcy i różną konstrukcję jego dworu, różnych zależności, nie? Więc to może dużo zmieniać pewnie. Lecha Wałęsę? Aldona proponuje? Lecha Wałęsę, to był taki by nasz mędrzec, tak? Takie słońce, mędrzec, nasze słoneczko i on by do nas przemawiał. No. Wprowadzałby zasady. Na przykład poszedłby sobie gdzieś tam do piekarni, zjadłby, kupiłby sobie pączki te z dziurką i powiedziałby tu Danuśka, to w ogóle nie jest pączek. Co to ma być w ogóle? Z dziurą? Panie, dziurkę to każdy facet wie gdzie ma szukać. A tu jakieś właśnie z dziurką, to są nieboże pączki, to są jakieś amerykańskie. Akurat mi się takie coś nie podoba. Wolę zwykłe, nasze polskie. I by zakazał tych pączków z dziurką od razu. No to tak się żyje w państwie z dyktatorem właśnie. To jest wada, że nagle może nie być pączków z dziurką, tylko takie zwykłe. Ja chyba też wolę te zwykłe, a nie te z dziurką. Chociaż i te, i te... I to pachnie, i to nęci. Że tak rzeknę.

to już śpiewamy piosenki o kimś chodząc w kółko, stary niedźwiedź mocno śpi. Ten niedźwiedź to musi być bohaterem, napisał Morf. Ja nie wiem, o co chodzi temu człowiekowi w ogóle. Jakoś tak nieskładnie piszecie, chyba się za dużo sałatki objedliście czy coś. Piosenkę Stary Niedźwiedź to każdy zna. To właśnie tak się kiedyś dzieci bawiły, takie mniejsze na wsiach. Nie miały dużo takich zabaw, gier, że właśnie typu Stary Niedźwiedź. No, zabawa wchowanego, wiadomo, jakieś tam berki to są te najbardziej znane, ale takie dzieci miały przeróżne te zabawy, nie? Na różnych zasadach po prostu. Zawsze ktoś inny się gdzieś tam drugiego gonił na innych zasadach. Takie dziecięce, starodawne już dzisiaj trochę zabawy. No, czy chcielibyśmy wracać do takiego świata archaicznego? Coś jest złego w tym, że dzisiaj dzieci trochę inaczej się bawią? Ja nie wiem, czy te stare zabawy jakieś, tam nie wiem, jakieś tam gęsi zawodą, nie? Gdzie tam gdzie się chowa, ten biegnie. Czy to jakieś takie było wielce rozwijające? Może troszkę tak, jakaś tam zręczność, ale dzisiaj to dzieciaki mają o wiele bardziej rozwijające zadania do wyboru. Nawet takie, wiecie, no takie, które wydają nam się takie boże, takie w porządku, typu majsterkowanie. No to ma możliwość, żeby sobie pomajsterkować, nie? Coś tam, jak jest jakieś podwórko czy piwnica, coś tam sobie może majsterkować, jak są warunki w miarę. Nawet w domu można coś tam... Także może sobie coś tam badać na komputerze, pisać skrypty, jakieś dzieciak, może być zawodowym gamerem, graczem. Na tym zarabiać tyle możliwości dla dzieciaków. Może być gwiazdą YouTube'a, jakimś influencerem. Zresztą tego to nie wiem, czy polecam. Radiowcem może być, tego to w ogóle nie polecam. Nie, w sumie praca radiowca szmal jest. Piękne kobiety, przygoda, to jest właśnie to, co ja lubię. No, także ten, jak to mawiają, także ten. Kurde, co sobie zjemy? Strasznie nabrałem ochoty na jakąś kaszankę, na coś takiego, z cebulką. Koszonkę z cebulką. Siebie zjadło się. Ale nie ma. Nie ma, trzeba coś kupić, jakieś zakupy zrobić. Co tu jeść? No, stary kawaler to tak je właśnie. Co ja sobie zjem? Już sam nie wiem, co ja bym chciał. A jak jakiś człowiek ma żonę... Jakiś człowiek ma żonę, kobietę, to ta kobieta mu tam zrobi. Sama nie musi myśleć nic i to dobre rzeczy. Tutaj, tu coś przygotuje, tu sałatka osobno, wszystko, tu. O kurwa, aż mu się uszy trzęsą takie. A kawalerowi to tak wszystkiego tak mniej robi, raczej się nie nagotuje. A może właśnie się nagotuje bigosu, czegoś takiego. Bigos też bym zjadł, ale dobry bigos. Tak więc uważajcie, żeby z waszego dziecka nie wyrósł radiowiec. Trzeba uważać to ze związku na przykład radiowca i radiowca i komputerowca. Może wyjść, to wychodzi właśnie, że prowadzi radio internetowe. Nie? To, tak to jest, się rodzi taki. To zależy od tego, kim są rodzice.

0: O Jezu, nie, żadnych opcji, bo tak czułem, że jak powiem stary kawaler, to zaraz będą tutaj, o, ja mam opcję, a ja mam propozycję, a moja kuzynka Jaćka, chcesz krowy, to poznam cię z Moniką. Ej, Zośka, chodź, krawiec, sprawa, krawiec, słuchaj, sprawa. No, nie, to właśnie nie mogę o tym mówić, bo zaraz mnie chcą swatać wszyscy dookoła. Tak cały czas. Każdy ma misję, wyswatać krawca, jakby to jakaś misja była dla ludzi. Dziwne. Ale tak to właśnie jest na tym świecie. Patrzcie, jak to jest. Jednemu wszystko się udaje, a drugi co? Nic mu się nie udaje. No, tak to jest. Jeden ma wszystko, a drugi co? Nic nie ma. No. Ja to uważam, że temu, co nic nie ma, to powinno się dać. Tylko, że ten, co ma, to on tak nie da sam raczej. Znaczy, może da właśnie. Ale lepiej jest mu zabrać. To przedstawiciel polskiego rządu mówi. Bo mógłby w sumie i sam też dać, ale nie chcemy ryzykować.
1: Uwięziony w kosmosie. 10 złotych. Pan Twardowski, do dzisiaj siedzę na srebrzystej planecie i się zastanawiam, jak zejść na ziemię. Alkoholu już nie podają jak w rzymskiej karczmie, a diabeł mnie oszukał.
0: O proszę, sam pan Twardowski wygląda na to. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Ciężko to zweryfikować, czy to jest prawdziwy pan Twardowski. No się podpisał też jako uwięziony w kosmosie. I do dzisiaj tam jest na tym księżycu. No to, ale, to jak się przyfrunęło, to trzeba odfrunąć. Jak właściwie Twardowski tam wylądował na tym księżycu? Na filmie Dzieje pana Twardowskiego było pokazane, że on jakieś gwiazdki wypierdział z dupy i pofrunął, nie? To co, nie mógł znowu tych gwiazdek wypierdzieć i pofrunąć z powrotem na ziemię? Nie wiem, many mu zabrakło, mocy, już nie potrafi latać, czy ten kogut mu zdech. Może on taki głupi jest, może po prostu na tym kogucie mógł wrócić spokojnie, ale on przyleciał na ten księżyc i kurwa, coś by się zjadło. A jest tylko kogut. Kurwa, ale mnie zsie. Kurwa, jak zaraz czegoś nie zjem, to chyba padnę. No muszę coś chyba przekąsić, bo po prostu nie wytrzymię. I w końcu dorwał tego koguta, zabił go, zjadł. Tak, o, się nażarł. Tu opanierował, tu, bo to wielki kogut, nie? Tu jeszcze sobie zamroził. Tu tam, no, tu upiekł, tu zamarynował. No i te, a potem tak sobie myśli, kurwa, jak ja wrócę teraz, kurwa. A widzisz, zawsze coś głupiego. No ja nie wrócę, jak ja zjadłem. Jak ja zjadłem koguta, to ja teraz nie wrócę. Co ja teraz zrobię? Czym ja? Będę czekał? Może gdzie przelatywał, nie wiem. To widzisz, głupi człowiek, nie pomyślał. No i takie może były przemyślenia pana Twardowskiego. Może on wcale nie był aż takim wielkim geniuszem, jak to, taki mądry. Może diabeł mu dał wszystko, oprócz rozumu. Dał mu jakieś tam księgi, które on tak rozumiał, 3x3, tam kopiować tylko umiał to jakby i udawać, że rozumie. Jakieś tam inne dary, szybkie nogi mu dał, gibkie, śmierdzące. Zręczność niesamowitą, charyzmę, piękny był, po prostu piękny Roman, postrach dziewic. Tylko, że głupi, bo zapomniał mu jeszcze tej wielkiej mądrości dorzucić. Miał wszystko, tylko był głupi. Na przykład. Może w przypadku targowania się z diabłem też można jakieś tam błędy popełnić. Czegoś się nie zaznaczy, nie? Na przykład, że życzeń powiązanych ze zmianami osobowości i charakteru oraz predyspozycji psychofizycznych. Sprzedający duszę może takich życzeń wnieść maksymalnie 4. 4. No on sobie tam zażyczył charyzma, zręczność, siła, percepcja. I tam mu się po prostu zabrakło mu na tą inteligencję. No to jakby się nie pykło, no i nie dostał. No. Albo ktoś tam w ogóle bogaty. A co zrobić, bo zawsze jest charyzma,
2: Jak ktoś jest na przykład bardzo pięknie przemawia, a jest brzydki. To mu się uśrednia, no dobra. Bo czasem się rozdziela wygląd i charyzma, nie? Traktując charyzmę jako takie niekoniecznie fizyczne, zewnętrzne predyspozycje do wpływania na ludzi, no przez urodę tam, nie przez wygląd, tylko raczej właśnie jakaś retoryka, oratorstwo. No jeszcze jest trochę ludzi. Dobra, to siedzimy, gadamy, jeszcze trochę posiedzę, nie? Tym bardziej, że dzisiaj taki fantastyczny sponsoring wasz. No, bo... Coś bym wam powiedział, ale wam nie powiem. O, widzicie, jaki jestem? O. Bardzo dziękuję. To mi dobrze robi, naprawdę. Jednak te pieniążki to są najważniejsze. Gówno gadają, że zdrówko najważniejsze. Właśnie pieniążki najważniejsze. Ja to odkryłem wczoraj. Dzisiaj odkryłem, że właśnie tak niedawno odkryłem. Tak sobie idę i nagle, kurde. Tak sobie odkryłem, nagle przypomniałem sobie, uświadomiłem sobie teraz, już wiem, że pieniążki są najważniejsze. A tam jakieś tam inne. Miłość, zdrówko, jakieś tam pasje, przyroda, ludzie, no, gówno wszystko. Pieniążki. O. Ja wiem, że to zaraz będą mówili, o, tutaj wyrachowane jakieś pieniążki. Ale nie, pieniążki, dla mnie pieniążki najważniejsze. Ja powtarzam zawsze, pieniążki przede wszystkim. Potem inne rzeczy, na początku pieniążki. Nie, no żartuję oczywiście. Aż tak to nie. A mówią, że narkomani źli. No właśnie. Tak a propos sponsoringu. A mówią, że narkomani źli. Biedni, złodzieje i wszystko co najgorsze. No, a tutaj takie widzicie, tacy. Bo nocne radio, ja wam powiem, przyciąga narkomanów wykwintnych, narkomanów na poziomie, narkomanów z klasą po prostu, narkomanów, którzy naprawdę z niejednego pieca chleb jedli, wybitnych narkomanów, narkomanów nad narkomany, bo mamy po prostu wszystko najlepsze, to do tego się to sprowadza, mamy wszystko najlepsze, więc taki narkoman może być u nas zamożnym człowiekiem, dystyngowanym, znanym, szanowanym, wpływowym człowiekiem. Narkoman. Tak naprawdę to w sumie czemu nie? Czemu nie? Szlachta narkomańska. Jeszcze takie hasło padło. Król narkomanów. Jakiś tam narkus pierwszy. Stworzyć jakieś takie państwo narkomanów, gdzie wszystko się kręci wokół dragów, narkotyków, używek, strzykawek. Pachnie trochę babcim chmielem świętej pamięci. Kurczę, ja myślałem, że babcio chmiel... Zawsze byłem przekonany, że babcio chmiel będzie żył wiecznie. Ja w to... W pewnym momencie zacząłem w to wierzyć, że babcio chmiel to jest taki awatar jakiś, taki duch tak naprawdę. Że on zawsze tak samo wyglądał, babcio chmiel w sumie. Od kiedy pamiętam. Tak myślałem, że będzie w nieskończoność. Krawiec, zaśpiewałbyś coś dla pana narkomana. Jakąś piosenkę o miłości do strzykawki May. No, czy są jakieś piosenki dla narkomanów? No, chyba nie ma właściwie jakichś takich narkomańskich piosenek, które by się narkomanowi spodobały. Nie przychodzą mi żadne do głowy. Co jeszcze mam zrobić panu narkomanowi? Napiszcie swoje propozycje. Co mam jeszcze zrobić panu narkomanowi, żeby mu było miło? Narkomani nie zawsze bezdomni. Włachach i zajechali. Poucza nas tu Morf. No, to jest dość oczywiste, tak. Ja myślę, że tu chodziło przede wszystkim o uzależnienie od nocnego radia. Taka zdrowa narkomania. Zdrowa narkomania. No. A skąd wiecie na przykład, czy 3/4 dzisiejszych tutaj mecenasów to nie jest tak naprawdę jedna osoba? Jakiś taki upiór w operze? Taki dr Jekyll i Mr. Hyde? Też by mogło tak być. Tak więc różnie to może być tutaj, no, ale... Zrób mu dobry kompot. Właśnie, trzeba wysłać paczkę z kompotem dla narkomana naszego wspaniałego tutaj. Mecenas narkoman. Widzicie, no, to jest... Ja najbardziej szanuję takiego sponsora, bo on, popatrzcie, on ma potrzeby swoje, on musi też sobie kupować, brakuje mu pieniędzy, a on wytrzyma po prostu bez tej heroiny. Będzie się miotał, ślinił, rzucał o ściany, ale on wpłaci donejcika na nocne radio. Ja to podziwiam, taką postawę. Już się płakać chcę. Koko, eurospoko. Koko, eurospoko, piłka leci hen wysoko. Były takie polskie babcie, które śpiewały, nie? Gdzieś tam na jakimś euro coś tam. A wszystko to, bo ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Że to niby jest piosenka narkomanów. Że on tak do strzykawki swojej śpiewa, albo do lufki, tak? Bo ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci, gdzie moja meta jest, razem nawalimy się.

0: gospel, hyc o podłogę. Grzesiek proponuje? W kontekście narkomanii, gdybyś chciał robić przerwę muzyczną. Aha, czyli to propozycja muzyczna. Dobra. Gospel, hyc. To sobie zobaczę. Rozważymy, jest. No, podsyłajcie wszyscy jakieś tam propozycje. No, nie za dużo, żeby tam się tłok nie zrobił, ale wiecie, zawsze tu mogę wybrać po prostu, nie? Albo mieć coś w zapasie potem, jak coś macie ciekawego. Tylko starajcie się jakieś naprawdę fajne rzeczy podsyłać. No to może to będzie właśnie czas na przerwę muzyczną.
1: Retrobierki. 10 zł. Polecam piosenkę zespołu Baranki Boże. Tutaj fragment. Dziś palisz tylko skręty. Jutro wypróbujesz hasz do strzykawki. Tylko sięgnąć na 100% ejca masz. Pamiętaj, matka wie, żeć pesz.
0: Hasz do strzykawki? Nie słyszałem o takim. Matka wie, żeć pesz. Też no, nie znam tej twórczości. Baranki Boże. No to pomyślimy też. Jest też, że tu widzę ten gospel hits o podłogę. No to posłuchajmy tego gospela może.
1: Jim, 10 zł. Nie mogę do dzisiaj zapomnieć o Janis.

Tutaj właśnie twórca, poeta chce jakby przekazać, tak porównuje dwie sytuacje. Raz, że ci chcą, przychodzą i ci zabierają Blanta, a potem ci zabierają dziecko. No i też to, tego Blanta ci zabierają o podłogę Benz. No i też są czasami takie sytuacje, że przychodzą ci do domu i ci zabierają dziecko i też o podłogę Benz. No więc różne sytuacje, gdzie jest Benz o podłogę. Właśnie. I Benz o podłogę. I Benz. Posłuchajmy dalej.

No, dobrze, takie bardzo wulgarne, wulgarni młodzi ludzie. Co to w ogóle znaczy? Hop, kurwa, Benz. No to ma być tekst piosenki? To ma być wzór dla młodych? Hopsa, kurwa, Benz? To ma być wzór dla młodych? To już może faktycznie ten Jan Paweł II lepszy niż Hopsa, kurwa, Benz. Znaczy nawet mi się podobało nawet Hopsa, kurwa, Benz. Fajne, takie wesołe. I tak to jest, widzicie. Może z panem narkomanem to trzeba się zastanowić, jak go wkręcić bardziej w jakieś dragi. W takie, które zwiększają hojność jeszcze bardziej. Że on po prostu będzie tak rozrzucał jakiś tam, jak ma jakiś majątek, to rozda wszystko, będzie tu wysyłał. Tylko trzeba mu coś podsunąć. Jakieś takie ziele dzikich Indian, którzy nie znali własności w ogóle. Tacy byli wyzwoleni i mu to dać. Niech on to zapali, ten narkoman. Tak, i tak wszystko, jeszcze mi ubrania swoje zdejmie z siebie, wyślę. I dobrze, właśnie trzeba kombinować. Ale oczywiście wszystkim serdecznie tutaj za wsparcie. Serdeczny Darwin, zapłać. Darwin z wami. Dawkins, zapłać. No i powoli będziemy może kończyć. Co to jest za Janis, nie wiem, o której nie może zapomnieć Jim. Kim jest Jim? Jim i Janis. No dobra. O, cenzura w nocnym radio. Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie. Które lobby ci krawiec sponsoruje teraz, ale no... Musztardowe. Nie wolno mówić złego słowa o musztardzie sarepskiej. Jest najlepsza musztarda ogółem, całe te. Ja miałem tu właśnie powiedzieć. No. Nie no, tak mówiąc serio, to... Gdzie cenzura? Co tam? Kto cenzuruje? Siedzisz dzisiaj do bladego rana, jak radiowy narkoman. No, musicie też pamiętać, że trochę wcześniej zacząłem. Już 6 godzin przy mikrofonie, to już trochę sporo, nie? A na razie, jako że zostałem tu sam do nadawania, no to będę dużo gadał głupot.

kurde, no... Nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia z takimi rzeczami. Warto by kiedyś było posłuchać naprawdę mądrej osoby, takiej, która jeszcze potrafi opowiadać o właśnie czyichś bogatych doświadczeniach z substancjami. Tylko no taki ktoś naprawdę ciekawy musiałby to opowiadać, nie? Ktoś, kto ma też jakieś własne może spojrzenie na to wszystko, wyrobił sobie, ma coś tam, to kieruje w pewien sposób jego tam życiem. No tak, to jest współczesność, no. Myślę, że znajdzie się sporo osób, dla których właśnie coś jest ważne. I mogą to być też w sumie jakieś substancje psychoaktywne dla kogoś, czemu nie? I tyle. No. Kapitan Tomek oczywiście tu padł. No tak, tak, myślę, że tak. Można by powiedzieć, można by wymyślić taką profesję, miejski szaman, nie? Miejski szaman. Ktoś, kto działa na trochę podobnych zasadach jak tradycyjny szaman, ale leczy duszę ludzi, gadając do nich, powiedzmy, w internecie. Może taki właśnie Tomek, nie? Rozmawia o duchowych różnych sprawach, o duchach tam, o życiu po życiu. Opowiada różne historie, też ciekawe, ludziom przy tym ognisku wirtualnym. No i bardzo dużo używa substancji, dzięki czemu nabiera jakiegoś takiego innego spojrzenia na świat. Takiego spojrzenia, że w sensie, że po prostu no, dla szamana to są z kolei najważniejsze rzeczy. Jakaś podróż duchowa. Szaman pewnie nie od razu się staje mądry, nie? I super doświadczony. Musi jakoś zdobywać doświadczenie swoje. Też odbyć swoją jakąś wędrówkę z tym związaną. No więc różni mogą być szamani. Zawsze się w podobny sposób pokazuje szamana jako kogoś już doświadczonego, nie? No, to taki kapłan, szaman to trochę kapłan, ale działa na innych już zasadach. Kapłani to już nie, to już jest trochę inna bajka w sumie. Szaman, no zbyt różny jednak, zbyt różny jest. Ale zostawmy szamana. Dziewczyna szamana, to słyszeliście? To jest hit ludożerców. Dziewczyna szamana. No i znowu się nikt nie zaśmiał. Co jest z wami, ludzie? Jak mam was po prostu zmusić, żebyście się śmiali? No. Tańczący z gansami. Tańczący z gansami, tak. Taki właśnie biały człowiek, niedowiarek taki, sceptyczny właśnie, technologia, jakimś samolotem zwykłym, frunie, bogaty jest i rozbija się w jakimś buszu i tam poznaje Hindusów, którzy leczą go, bo strasznie pokiereszowany przy tym wypadku, ten samolot spadł, leczą go technologią Keshe. I on się tak zmienia strasznie, zaczyna wierzyć po prostu, interesować się tym, zaczyna robić różne wynalazki, no i tańczący właśnie z gansami. A tam biali się dowiadują, że on się nauczył tej technologii, chcą to zniszczyć, że po prostu sabotują to wszystko, nie? Ale on, mając już dość, przyłącza się do tańczących z gansami. I robią gansy. Nie wiem, no nie wiem, czy coś by wyszło z tego. To taki, no nie wiem, czy wyszedłby drugi tańczący z wilkami. No. Czegoś mi tu brakuje, jakieś takie. Za proste to wszystko jest. No, dziwię się, że jeszcze całkiem tutaj sporo ludzi zostało. No tak pewnie czekacie, czy może coś się tu rozrusza jeszcze. No ale to nieco późna godzina. Telefonów za bardzo już nie ma, a też na pewno chciałbym odbierać no już dzisiaj na przykład kogoś, kto jeszcze nie dzwonił. To jest zawsze najlepsze, najprzyjemniejsze, najbardziej tu największa dynamika. No, jak już dla mnie słuchacz, który dzwoni drugi raz, to już jest taki słuchacz na pewno nie premium, taki zużyty trochę, wyeksploatowany, taki jak Lumpex, coś takiego. No ale nic, można to wyprać, można to jeszcze założyć w miarę bez obrzydzenia. Ale słuchacz, który dzwoni trzeci raz, to już można porównać do takiego łacha. Dobra, bo trochę

może ktoś się obrazi znowu. Ale taka jest prawda właśnie. Do łacha, takiego już z dziurami, już przeprany z dziurami, łachy takie tu się strzępi już. No. A taki, co pierwszy raz dzwoni w ogóle, to takie piękne ubranko, garnitur wykwintny. A tu dzwoni taki Etam, który jest z nami od początku na przykład, nie? To w ogóle jakieś takie rozpadające się już ubranie, takie jak fantazy na szkieletorach chciałem powiedzieć. Na takim szkieletoru, jak jest takie ubranie, wiecie, takie już postrzępione, rozwalone całe. No, to Etam jako najstarszy słuchacz to jest najbardziej, jeśli chodzi o ubranie. Im młodszy słuchacz stażem, tutaj im nowsze pokolenie nocników, tym lepiej się ubiera. Najgorszymi szmaciarzami, łachmaniarzami są tacy, którzy są tutaj od początku. Są pradawne obdarciuchy, pradawne lumpy. A ja jestem królem. Ich.

No i nie zadzwoni jeden z drugim. Tylko by słuchali. Ale jak przychodzą ciężkie czasy i można by chwycić za słuchaweczkę, to nie. Nie. Nie no, jaja sobie robię. Już takie, już śpiący jestem, więc tak bełkoczę trochę. Nic na siłę, wiadomo. Ja już jestem zmęczony, więc nie poprowadzę audycji zbyt ciekawie. Już nie chcę mi się nikogo podpytywać o nic. Zaraz zadzwoni. Jam ci to po raz piąty tu. A bo ja chciałem powiedzieć, ale nie, bo to jest ważne. Chciałem po prostu tu jeszcze jeden wykład jakiś. No, a ja już chcę spać właśnie. No. I, ale to dobrze, że są tacy ludzie też, bo przynajmniej ktoś zadzwoni. Jest, można sobie z kimś pogawędzić. Jednak trochę osób było w sumie. No. W tym całkiem nieoczekiwany telefon, jeden też. No. Dla mnie bomba, no nie wiem. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. I w tym momencie już tak powoli będę się z wami żegnał swoim seksownym głosem. Pozdrawiam wszystkie panie, oczywiście. Mua. Mua, mon amour. A faceci słuchają tego i wściekli na pewno. Bo wiedzą, jak ja działam na kobiety. Mon amour. Temu szkieletoru etamu, pisze Grzesiek. Szkieletoru etamu. Etam to ja myślę, że on może być terminatorem. Właśnie, to jest tak specjalnie zrobione. Nigdy byście nie powiedzieli, że to jest naprawdę terminator, nie? No taki trochę śmieszny, taki tu etam nasz. No ale... Ale to może być właśnie odwrócenie uwagi. Specjalnie, gdybym robił Terminatory, to nie produkowałbym takich super doskonałych, każdy wygląda jak Schwarzenegger, tylko produkowałbym takie etamy na przykład i zrobił jakąś tam wariację, że jeden ma bródkę, drugi nie, żeby różne były, czemu wszystkie takie same. To zwiększa ryzyko, że wykryją takie Terminatory. I potem co, już wiedzą jak jeden wygląda i wszystkie już są spalone, nie? A ja bym produkował. Niektóre by wyglądały jak etam, może niektóre jak potrzeba, inne jak Grzesiu, miałyby pizzę taką, niby że zanoszą gdzieś. No. Także z tymi terminatorami, w ogóle zrobiłbym terminatora, który ma okrągłą kulkę, obiektyw taki sferyczny na czubku głowy i widzi dookoła siebie. Jak takiego terminatora zaskoczysz? Nie zajdziesz go nigdy od tyłu. On wszystko widzi dookoła. Skynet nie myślał w ogóle. Ja bym wszystko poprawił po tym Skynetu. Po tym Skynetu ja bym wszystko wziął tam, wykasował, od nowa zrobił. Wszystko to się kupy nie trzyma. W ogóle no T-800 okazał się ostatecznie bardzo udanym modelem, można powiedzieć. Ciekawe, czy inne Terminatory oprócz T-800 dało się złapać i przeprogramować. Może już były zabezpieczone, już nie było tak prosto. Może tylko te T-800 się dawało przeprogramować. One były jak taka Amiga 500. Proste i doskonałe w swojej prostocie. Ja nie wiem, ja bym złapał jednego Terminatora, tak jak zrobili ludzie, nie? No bo w dwójce był wysłany już, żeby chronić. Ja bym złapał jednego Terminatora, umieścił w nim jakieś najmocniejsze ładunki wybuchowe w ogóle, jakie tylko są, przeprogramował go, tak żeby on żeby po prostu poszedł gdzieś tam do Skynetu, do najważniejszego miejsca. Pewnie miałby dostęp do wielu miejsc jako Terminator, nie? I żeby tam gdzieś wszedł i się wysadził, taki po prostu przeprogramowany sabotażysta, nie? Który nawet nie wie do końca może, że jest sabotażystą. Tylko ma tam gdzieś pójść, on sam nie wie dlaczego ten Terminator. I co, Skynet sprawdza, maca te Terminatory, tam gdzie nie trzeba, sprawdza, czy nie mają czegoś schowanego.
Tak bym to zrobił. A nie jakieś wysłanie w przeszłość, Na filmów za dużo naoglądali. To się robi prosto. Gdybyśmy z Etamem to wszystko zaplanowali lepiej, zrobili. Tylko ile się... To kilka takich Terminatorów i najmocniejsze jakieś materiały wybuchowe. No bo już kilka Terminatorów takich napchanych czymś tam kosmicznym C4 z przyszłości. No, to, to by zadziałało. I wysadzić już proste metody, a nie tam biegać, strzelać się, podskakiwać. Mało zawału nie dostanie. Czy tamy Terminatory używałyby broni biologicznej? No nie wiem. To, że jakiś ten gazy, że tam się klapka i gazy. Nie wiem.

0: Ciekawe, czy Skynet robił też terminatory takie maluśkie, droniki latające na przykład. One mogłyby bardzo skuteczne być, nie? Do różnych zadań właśnie. Do sabotażu, do szpiegostwa. Może Skynet to był taki głupi, taki januszowaty trochę, że wszystko wielkie, kurwa, musi być, jak to nie może być jakieś małe, to się rozwali, wszystko duże. I budował te terminatory. Takie solidne, wielkie. A mógł na przykład zrobić więcej, ale takie rozpadające się, które się psują bardziej. Takie chińskie terminatory. Z taniego plastiku. Ciekawe, ile to surowców szło na to wszystko, na to wyprodukowanie. Dwie baterie jądrowe, ile to już, jaki koszt. I po co dawać dwie? Ten T-850 dostał dwie baterie. No i niby był trochę mocniejszy od tego zwykłego T-800. To taka Amiga 500+, moim zdaniem bardzo nieudany model T-850, że dwie baterie ma. To taka Amiga 500+, nie? Czyli takie znowu to samo, jakaś niewielka zmiana i wielkie tu aj-waj, no. W zasadzie jedną z lepszych konstrukcji mi się wydaje, że była ta Terminatrix, czyli ten kobiecy Terminator. Też ciekawe, jedna baba. Skynet jest strasznie taki nierównościowy i taki... powinna być większa reprezentacja kobiet wśród modeli, a nie tylko jeden. I to jeszcze jest taki Terminator, który ściga inne Terminatory, które tam gdzieś zostały przejęte, zbuntowały się i ma je zabić. To jest bardzo silna, nie? To w trójce była ta Terminatrix. No, swoją drogą ładna aktorka, zapomniałem jak się nazywa, ale całkiem ładna. No i taka wygimnastykowana, tymi nogami tam, tam. No, ale to był model taki mieszany, też miał zmienną powłokę płynną, z płynnego metalu. No i jeszcze dodatkowo broń, ale nie broń, w Terminatorze 2 ten T-1000 nie mógł tworzyć żadnych pistoletów, materiałów wybuchowych, tylko jakieś miecze ewentualnie, noże. A ta Terminatrix miała i zmienną powłokę, i w sobie jeszcze możliwość konstruowania różnych broni, tam miotacza ognia, karabinu. Ale to jest jakiś bez sensu, bo człowiek się nie może przenieść, nie może w ubraniu być, bo nic tam sztucznego, tylko biologiczne rzeczy. Terminator jakoś się przenosi, albo ma z wierzchu skórę identyczną z prawdziwą. Jakaś bzdura, nie? Tamta się przeniosła z bronią od razu jakąś, którą produkowała. No trochę się to kupy nie trzyma, tak myślę, że są tu jakieś błędy dosyć spore, nie? Ale czy to jest takie ważne? Czy nie jest debilem ktoś, kto tak się czepia takich rzeczy? A dlaczego tam Terminator miał pistolecik, nie taki model i potem zmienili? Kto się takimi rzeczami interesuje? No jakiś taki... Już nie chcę obrażać, nie? Ale taki ktoś... Wiadomo, interesować może się każdy, no, ale żeby nie popadać w jakiś fanatyzm i żeby to nie było całe życie dla ciebie na przykład. O, dobra myśl. To sobie zapamiętam. No to co, ma jeszcze ochotę ktoś zabrać głos na antenie, pogadać? Mam moment, tak, 10 minut. Zaraz godzina druga, w sam raz, żeby powoli się żegnać. Z takich ogłoszeń parafialnych. Zmęczony jestem, już mi się język plącze. Z takich ogłoszeń parafialnych. To na pewno się w tygodniu usłyszymy nie raz. Na razie nie wiadomo. Nie wiem, ja muszę tutaj różne swoje sprawy ważne pokończyć. Radyjko w zasadzie powinno trochę tutaj poczekać, odsapnąć, jakoś zwolnić, nie? Powinienem się tutaj na różnych, przeróżnych innych rzeczach życiowych bardziej skoncentrować. Ale jakoś nie mogę bez was wytrzymać. Po prostu mordy, takie jesteście mordy, że nie mogę bez was wytrzymać po prostu. Ogłoszenia prawilne jeszcze jest propozycja. Zaraz Etam wróci ze spaceru z Jagerem. Pisze Tomu. A skąd on wie takie rzeczy? Przede wszystkim to ja jestem głodny. Nawet tak nie za bardzo wiem, co tu zjeść. Uchem strzyże, nosem kręci. I to pachnie, i to nęci. Osiołkowi w żłoby dano. W jeden ser, w drugi kaszaną. Chwyci serek, a kaszana... Jak to było? Chwyci kiszkę, sera szkoda. Chwyci kiszkę, sera szkoda. Chwyci serek, a kaszana. I tak myślał aż do rana. No, cześć się tam.
1: No, wróciłem ze spaceru. U mnie nie ma minus 15, jest minus 10, ale faktycznie człowiek się odzwyczaił. Czułem się taki zmrożony, jakbym miał kości ze stali. Taki Terminator właśnie, T-850, ta nowsza wersja. Zresztą 800 miał też inną nazwę, 101, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Ja, Cyberdyne 100... Jak jest po angielsku? O, coś się rozłączyło. A co to się stało? Wrócił z tego spaceru, czy ale jakiś jest na spacerze? Ma problemy z zasięgiem? Teraz patrzę, czy to nie u mnie internet. I am a cybernetic organism from the future. Come with me if you wanna live. Call to me if you wanna live. To do Etama już było. Coś nie mogę się dodzwonić. Call to me. Now. I'm waiting. Come on. No nie chcę. Coś musiał stracić zasięg albo coś. Trudno się mówi. Jager ruszył kablem. To nie wiem, kto tam komu rusza kablem. Nie wnikam, to są ich sprawy.

tak mówiłem dzisiaj właśnie, że że nocniki to takie smerfy, że jest taki nocnik gapa, maruda, ważniak. No to właśnie widzicie. Właśnie gapa, smerf ten, nocnik Ciamajda przyszedł. I o, tam słychać go nagle, kablem ruszył. O, jajku, chyba mnie nie słychać już. Halo, no jak to? O, znowu chyba coś zepsułem. No to jest taki właśnie nocnik Ciamajda, nigdy się nie może dodzwonić. Zawsze mu tam się kable rozłączą, zawsze mu tam wtyczka wyskoczy, sterownik się rozkonfiguruje, ustawienia się zresetują, mikser się spali, albo trzeba było zanieść do lombardu. Różnie bywa w życiu. Ja uważam, że to jest błąd, że nikt nie zrobił o mnie jakiegoś filmu na te święta. Jakaś nowa wersja dziewczynki za pałkami, może krawculek z mikserkiem. Taki, tam bogacze przechodzą. A on tam, no mogę naładować sobie mikserek, żeby pogadać w radio. A won stąd, parszywcze. I tak umarł z tym mikserkiem, nie doszedł do lombardu. Jakaś taka bajka. Dlaczego to nikt nie zrobi? To by było takie dobre dla dzieci, pouczające. No. I tak to jest właśnie. Nocne radio. Czy warto odsłuchać tą audycję od początku? Zapytuje to Misiu. Nie wiem, no. Audycja niespecjalnie jakoś odbiega od tego, co ostatnio nadaje. No trochę żarcenia było, trochę tematów. Sporo osób dzwoniło. Nie mieli na pewno oceniać tutaj, czy dobra, czy niedobra. Bo słuchaj sobie chwilę. Zwykle jest tak, że słuchasz sobie chwilę, 10 minut i już wiesz, czy będzie to coś dla ciebie, czy nie.

0: luźne gadki. Ciężko znaleźć takie odcinki, o których można by z czystym sumieniem powiedzieć, że to była bardzo merytoryczna audycja, prawda? No więc myślę, że jak w tytule jest luźne gadki, to wiadomo, że no, będzie to albo całkiem luźna audycja, albo audycja z różnymi tematami, przez to bardziej luźna, bo różne tematy. Jak jest tematów wiele, to ciężej też jest, wiadomo, jeden dany temat potraktować bardzo tak dogłębnie, nie? No i to jest taka formuła audycji. Więc raczej ci, którzy lubią audycje merytoryczne, to tyle macie materiałów dzisiaj w internecie, różnych filmowych, książkowych, prezentacje, wszystko, co dusza zapragnie, gdzie wybitni eksperci z różnych dziedzin, autorytety coś tłumaczą. No to jak ktoś lubi takie merytoryczne rzeczy, no chyba, że ktoś podchodzi tak, ja chcę im mądrze i edukacyjnie, żebym się nauczył czegoś, ale też i śmiesznie, i dowcipnie, i tak żeby było fajnie, kolorowo, w napięciu trzymało, żeby się działo, żeby było zwięźle, ale treściwie, żeby było mądrze, ale też nie tak znowu całkiem za mądrze, żeby też trochę głupawo było, żeby było czasem śmiesznie. Chcę się dużo uczyć bez żadnego wysiłku, żeby mi samo najlepiej wchodziło do głowy, weźcie tam jakieś przekazy, zróbcie podprogowe, żeby mi wchodziło do głowy, żeby po prostu ucząc bawiło, żeby bawiąc uczyło, żeby w ogóle... No, zamawiam sobie takie radio, chcę. To ja też bym chciał takie, ma wszystko najlepsze. Jest zawsze mądrze, ale i śmiesznie, ale i zwięźle, ale i długo też, ale i krótko też było właśnie. No i są ludzie bardzo oryginalni, ale też tacy bardzo przeciętni. Wysocy, ale też i niscy. Mądrzy i głupi. Bogaci i biedni. I wszyscy tam są i to jest dla wszystkich radio. Nawet są tacy, którzy nie wierzą w Mikołaja Świętego. W Jana Mikołaja II. Nie wierzą. No. Jan Mikołaj II. Coś pokręciłem chyba, nie? Jan Mikołaj II. Był taki. Jan Mikołaj II. Właśnie prezenty tam małym dzieciom przynosił. Był jakiś taki Jan Mikołaj II. Tam przynosił te prezenty dzieciom. I tam potem się okazało, że to zostawmy już takie tematy. Jan Mikołaj II. Czy siedzę cały czas przy kompie, czy nadaję należąco? Nie nadaję należąco, bo gdybym nadawał należąco, to tracę... tracę kontrolę nad głosem dosyć mocno. Znaczy słychać po prostu, że taki śpioch, nie? Śpioch gada. Inaczej się nadaje trochę. To jest może zaskakujące nieco dla niektórych, ale faktycznie okazuje się, że...
1: Narkoman 4. 300 zł. Grzyb w zastrzyku to jest platyna, nie biorę pieprze za dużo, chcę pożyć, patrz na wiadomości w skrzynie.
0: Wiadomości w skrzynce, tak, żeby sprawdzić. Dobra. No, cóż mogę rzec, narkomanie, dzięki milionkrotne, no, you make my day. Zaskoczenie, już się nie spodziewałem, że będzie jeszcze jakiś taki zastrzyk. No, naprawdę chcesz mnie zabić. Grzyb w zastrzyku tym razem. To jest platyna. Nie biorę, pieprze. Za dużo. Chcę pożyć. Patrz na wiadomość w skrzynie. No, nie wiem nawet, czy to chodziło o skrzynie pocztowe. O skrzynie e-mailowe. Skrzynia e-mailowa, o, jak to pięknie brzmi. O skrzynie e-mailowe, żeby sprawdzić, czy coś nie przyszło. Czy o jakieś inne skrzynie. Narkoman dzisiaj dziwne rzeczy pisze. No nice. Żeby tylko potem nie było zejścia takiego bardzo bolesnego po tych narkotykach. Co się stało? Co ja wczoraj robiłem? Zobacz, coś tam gdzieś, coś, sprawdź ostatnio operację na komputerze. Tam, donating dla krawculka. Kcink, kcink, kcink. Słychać tylko, nie. Oszczędności wszystkie zaprzepaszczone. A ja to jestem taki chytry, że ja to nie oddam w życiu. Ktoś przyjdzie potem na drugi dzień, o, sorry, tam się pomyliło. Gonić? Jak już wziąłem, to już nie oddam. Jak już wziąłem, to już nie oddam. Nimo. Moje. Wara. Uwielbiam to polskie słowo. Wara. Chyba nie ma bardziej wieśniackiego słowa. Takiego bardziej wieśniackiego, chłopskiego, zaściankowego niż wara. Wara mnie. Wara mnie stąd. Jakieś tak zawsze mnie denerwowało to słowo wara. Bo słowo wara, no, kto używa takiego słowa? Ktoś, kto chcesz coś komuś wytłumaczyć, jak komuś dobremu, nie? Tłumaczysz, starasz się tam, a ktoś tak na końcu widzisz, nic w ogóle cię nie słuchał, nie zrozumiał, tylko wara, wara mnie stąd. Tak ty taki bezsilny się czujesz. Pokonany przemocą, siłą fizyczną. Poza tym ja lubię, jak ktoś tak używa, stara się przynajmniej używać tego polskiego języka tak w różnorodny sposób, a to wara to zawsze tak właśnie jedno słowo wystarczy. Wara mnie stąd. Cześć Grzesiu, cześć.
2: Siema, słyszymy się, czy nie?
0: Tak, powiedzmy. Doskonale.
2: Tak, doskonale, dobrze. No bo Skype mi się aktualizował tak dziwnie, dobra, jest okej. Zawsze jak się Skype'a włącza, to on musi się aktualizować. To jest bardzo ciekawe. Czy, tak jak Steam, ta aplikacja, tak samo jak i właśnie Skype, kurwa, Skype musi się aktualizować co drugi dzień. Dobra, to tak, żeby zaniżyć poziom audycji, bo jestem w stanie, może nie w stanie Sigma, no bo to jednak trzeba większy rząd gęstości przejść, ale jednak pracowałem trzy dni ostatnie, tak. Mało ludzi w pracy, bo pochorowali się goście, no i tak dużo godzin pracowałem, ale wróciłem twardo i sobie drinkuję i słucham nocnego radia. Chciałem nawiązać właśnie do... Fajny temat zaczęliście, nie skończyliście tematu jednego. Między 15 między 7 a 15 między 15 wymiarami a 7 gęstościami, właśnie. Jak tam się poruszać?
0: Za 7 rzeczywistościami alternatywnymi, za 7 gęstościami żył sobie król, tak.
2: Tak, król nazywał się
0: Król Szur pierwszy. Król,
2: dobra. Dobrze, to jest lepsza nazwa, bo miałem dobrą nazwę, ale bez personaliów. Dobra, okej. Okay. Król Szur. I ten król Szur miał czworako dzieci, nie wiem jak to się odmienia, nigdy tyle dzieci czworo, nie miałem, nawet jednego nie miałem, czworo, tylko odmawiam wiedzieć.
0: Czworo. Ale to w ogóle dobry tytuł, Król Szurów, bo była taka jakaś książka, była Król Szurów.
2: Szczurów.
0: No właśnie.
2: To był ten koleś, co od młodego tam bankomaty rozpierdalał taki haker, nie? Jeden z pierwszych hakerów, nie pamiętam nazwiska, ale czytałem tą książkę. Nieważne. W każdym razie, ten świat się kończy. Koleś się starzeje. Załóżmy, że rozkminił genetykę i rozkminił już wiele, wiele rzeczy. Ma pod butem swój cały naród i może sobie hodować ludzi na narządy zamienne, ale jednak jego ciało się starzeje i już te narządy nie są tak przyjmowane i on tak jednak by chciał tą świadomość po tych 13 tysiącach lat panowania zachować gdzieś. I teraz tak, musi uwierzyć w na przykład chrześcijańską wersję wydarzeń, że pójdzie spać, znaczy tam umrze, już tam się nie budzi nigdy i jego dusza przetrwa z tą całą świadomością. i będzie tam w niebie. A niedawno gadaliśmy w tygodniu, że istnienie nieba jest problematyczne i stwarza zbyt dużo paradoksów, ale zostawmy to. Dwa, jest droga technologiczna, że przegra swoją świadomość, ten cały skomplikowany pomyślunek swój na jakiś tam dysk twardy, z którego będzie w tak szybkim czasie ta jego struktura mogłaby być odtworzona, że jeden do jeden będzie sobą. Okej, to jest techniczne rozwiązanie. Trzy, że jest coś pomiędzy, ale tu już to jest bardzo problematyczne, bo na przykład jeśli to niebo założymy, że nie jest idealne, bo nigdy nie jest, no to jednak nasza ta świadomość musi coś stracić. Jednak nie da się żyć w szczęściu, bo w tym niebie choćby na pewno będą ludzie, z którymi kłóciliśmy się na ziemi i tam nie jest to dla nas upragnione środowisko i oni się tam znajdują. Czyli jak ten, jeszcze raz się powołam na ten przykład, gdzie Kargul z Pawlakiem kłócili się przez 50 lat, tak? Rzucali sobie garki gliniane na ziemię, darli sobie koszulę i na przykład wyspowiadali się, poszli do nieba, no i znowu są koło siebie w tym niebie. No jednak kurwa trochę skucha, bo wieczność mają być koło siebie, jednak no są pewne paradoksy. I właśnie, i teraz pytanie, jaki procent siebie, swojej świadomości można by oddać za życie wieczne? Na przykład właśnie, jeszcze raz zadam to pytanie, czy krawiec, który byłby krawcem, który by golił się jak krawiec, wstawałby jak krawiec, szedłby do Biedronki jak krawiec, ale nie gadałby jak krawiec? Jakby ci twój talent, który umiesz w radiu wykorzystać, tak na szybko te cięte riposty wyszukiwać i tak dalej. Gdyby ci tylko to obcięli, nie? Tak pach 5% twojego życia, to nie byłbyś już krawcem w ogóle. Przynajmniej dla mnie, bo ja cię z tej strony znam. I czy taki krawiec w niebie uszczęśliwiony, czy by był krawcem, który nie mógłby robić radia? To jest pytanie.
0: No, siedziałbym taki, jak w locie nad kukułczym gniazdem, ten na końcu Indianin się zlitował nad kolegą swoim, tym, co go Jack Nicholson grał, że taki zmarnowany, że mu te elektrowstrząsy robili i go udusił. To ja też, jakbym nie mógł radia prowadzić, to proszę mnie udusić. To kto się... Etam, on ma wielką siłę. On podejdzie i mnie tak uściska i mnie zgniecie. To ja, o taką śmierć proszę. Zgnieciony przez Etama.
2: Inaczej, to by było łatwiej, gdybyś na przykład... łatwiej zginąć, przenosisz się jako dusza, gdzieś tam wstępujesz do Szczecina i wchodzisz do tramwaju i wystarczy, że tylko nie ustąpisz, że to mówi pierwszeństwa wyjścia z tramwaju, tak? To już drzwi lecą na ciebie, jesteś zajebany w sekundzie. Także nie musicie ściskać, bo to może być bardzo brutalna śmierć, bo jednak te 2 minuty się dusisz, a jak dostaniesz takimi drzwiami z tramwaju, to jest jednak jakaś waga, nie? Czyli może w ten sposób. Jeśli już miałbym ginąć, tak? Ale potem, jeśli dusza jest nieśmiertelna, to gdzieś się odradzasz i potem znowu błądzisz i jeszcze to jest bardzo tragiczne. Jeśli weźmiemy długą perspektywę, tam już nie mówię o nieśmiertelności, nieskończoności, ale nawet tysięcy lat. To jest bardzo takie upiorne wręcz.
0: Ja myślę, że jak umieramy i tam nasza dusza lata sobie po kosmosie, no to ciało fizyczne to taki rarytas. Trzeba czekać na takie ciało fizyczne. Trzeba się o nie ubiegać, trzeba napisać samemu, jakie życie się proponuje dla siebie. I oceniają. Najwięcej punktów dostają ci, co chcą jakieś trudne sobie biorą. Chcę być tam bezdomnym, żeby mnie tragedie spotkały w życiu, chcę wszystko stracić i musieć się odkuć.
1: Przepraszam. 50 zł. O. Jeszcze tytanowy strzał został, a potem diamentowy, ale to na koniec.
0: No strzela cały czas narkoman tymi strzykawkami swoimi, terroryzuje nas tutaj, ale bardzo hojnie też tu się udziela, więc może nas trochę postraszyć strzykawką. No, o czym to my mówiliśmy, Grzegorzu? Dziękuję bardzo.
2: Wędrówkach dusz w zaświatach, które by to ciała swego potrzebowały, żeby na przykład przejść, żeby nie wędrować tak jak te gówno w przeręblu. Jest taki fajny ten powiedzenie polskie, jak gówno w przeręblu. Jest kurwa świetne. No. Nie wiem, kto na to wpadł, że to wymyślił. Zajebiste. No to tak jak ta dusza, jak te gówno w przeręblu. Sobie tam jakieś tysiące lat się obraca i potrzebuje raz na jakiś czas może dostać jakąś dyspensę, żeby dostać ciało, żeby zginąć. Nie? Wyobraź sobie, że co 1000 lat dostajesz ciało i jedziesz do Szczecina od razu, żeby tam ci tam drzwiami zajebał. I to jest taka niekończąca się opowieść. Straszna. Tak sobie wyobrażam piekło właśnie.
0: Dostajesz w końcu takie przydziałowe ciało. W końcu po 3 miliardach latania po kosmosie masz okazję się wcielić no właśnie w pana Jabłońskiego, zbankrutowanego biznesmena. Ty zbankrutujesz jako ten biznesmen w Polsce. Będziesz taki smutny, żona cię zostawi. Takie, no tylko to zostało no, na stanie.
2: Tu, przepraszam, jeszcze uściśle troszkę, bo tak rozmawiamy sobie frywolnie, bo tu dla młodszych słuchaczy to mówię, że tak rozwinięcie małe, bo jak Etam jest wkurzony, raz na jakiś czas wychodzi z tramwaju, no to tylko kopnie w drzwi i te podwójne takie, co się rozsuwają jak harmonika, to tak one lecą. I Etam wychodzi po tych drzwiach, tak ma rampę. I wtedy ma pierwszeństwo przejścia. No, tak się zdarzyło i do tego zdarzenia nawiązuje. Także właśnie jakbym chciał być duszą zabitą na miejscu, to chciałbym być właśnie stać pod tymi drzwiami na tym przystanku i tam wkurzony jest. Jak mamy właśnie w tym przeręblu te parę tysięcy lat się kręcimy, no, to możemy skumać, kiedy tam jest wkurzony i tam stanąć akurat pod tymi drzwiami. No to już nie, już wszystko jasne. Wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: Tak jest. No, tak się zastanawiam, chętnie bym się napił kawy, ale to przydałoby się, żeby ktoś tu został na antenie. Grzesiu to jest taki szybki Bill trochę, to nie chce nawet tu problemu, ma zawsze pracę, coś tam robi w tle, nawet w święta pewnie tą czy pizzę rozwozi świąteczną, czy nie? Nie.
2: Czy rozwozi? Ile czasu tą kawę będziesz robił?
0: No, tak z 3 minuty.
2: Nie, spoko, to ja sobie tu z czatem pogadam. To nie ma sprawy, stary.
0: To możesz zostać? Mogę cię wykorzystać?
2: Jasne, nie ma problemu.
0: Dobrze.
2: Spoko, dobra, bardzo. No to tak. Teraz gadam z czatem i będę czytał czata, odpowiadał sobie, a ty tam idź sobie rób kawę. A co z tym nocnikiem zabija? Ile każdy jest przygotowany świat? Kurde, jakie trudne pytania, Aldona. Dokładnie. Panie narkomanie, mamy nadzieję, że ten diamentowy strzał to pana telefon do krawca. No i to ja się tu przychylam do prośby Aldony, panie cichy słuchaczu w tle, który donatuje hojnie bardzo tą audycję, to też może pan nacisnąć zieloną słuchawkę tam na Skype'ie i dołączyć do nas do rozmowy. Tak, jak najbardziej. Czy coś jeszcze chcecie wiedzieć o duszach, które w zaświatach sobie pływają, jeżdżą, kręcą się jak gówno w przeręblu, wieczność. Wielu ludzi chce, żeby być wiecznymi, żeby tą świadomość zaświaty naszą przejąć, ale to nie wiem, czy przemyśleliście to, czy to jest warte tego. Dobra, ale proszę o pytania teraz, bo na duszach się nie znam. O duszach tylko tak w takim stanie, w którym jestem, czyli po tam 0,4 wódki, bo jeszcze został na jednego drinka, no to już o duszach mi się wyczerpało. Chociaż spiryt to też wódka, ale jednak. Ale jednak, także proszę pytania. Dlaczego niektóre zostają na ziemi? Dlaczego niektóre zostają na ziemi i się błąkają? To nieprawda. To są wytwory naszej bujnej wyobraźni, duszy. Dusze mogą być na ziemi, ale nie są materialne, bo by za dużo w dupie miały, tak? taka odpowiedź. Przede wszystkim chcemy widzieć, czy ta dusza się rusza. No właśnie nie zobaczymy tego, bo ona nie jest materialna, to są jak neutriny. Jeszcze gorzej, bo neutriny trzeba dać 200 milionów na gdzieś w kopalni kilometr pod ziemią zrobić obserwatorium. Patrzymy na te neutrina, jakiś tam pierwiastek helu czy innego trytu, nie pamiętam już, schłodzimy do minus tam 270 stopni i raz na kurwa 10 lat neutrina jedno w to trafi, w tą cząstkę akurat, tak, i wybije ją i mamy obłok tego, że no, potwierdzenie tego, że są neutrina, z której strony akurat to płynęło, a dusza ma jeszcze mniejszą materialność niż to neutrino nawet, więc nie ma szans. To Dariusz mi powiedział, jakby co, to się powołuje na niego, także mam papiery. Czy pizza hawajska może być zakazana w 2022 roku? Jestem w stanie rzucić pracę i chodzić z plakatem po mieście, żeby za tym lobbować. Tak, to mu tutaj piąteczka. Ale czy może być? Raczej nie, jednak za mało nas jest. Jeszcze za mało. Ludzie jeszcze się nie przebudzili do tego stopnia. Jeszcze śpią, przyjmują szczepionki, druga, trzecia dawka, hawajska, jedzą i tak dalej, cały czas się trują. Za bardzo się zapętlili. Zemsta Etama, nie wiem. Etam nie, to jest ten. Dwa słowa koło siebie nie pasują. To jest błąd logiczny, bo Etam się nie mieści. Etam jest zawsze otwarty. To nie odpowiadam. Tak.
0: Jestem. Grzesiu, to jakieś konkursy?
2: Lakierki.
0: Lakierki.
2: No, jeśli te buty do garnituru nazywały się lakierkami, tak zdarzyło się. 3 lata temu byłem na weselu siostry, tam miałem lakierki, także...
0: Nie, to może to chodziło o to, czy pracujesz na budowie i nosisz takie wiadra tam z farbą, z lakierki.
2: Ty kurwa... Widać, że nigdy nie byłeś na budowie.
1: Tam wywaliłem przed siłą, ale naprawdę dla budowych pod koniec stycznia jestem fantomasem to w czapce niewidzę i tak ma zostać.
2: Grzesiu, czy nosi... nie noszę lakierki. Ja jestem... Nie, w ogóle nie umiem się ubrać. Ja wyglądam jak...
0: Jak ciota, jak down. No, tutaj tymczasem narkoman znów się objawił. Tym razem 400 i pisze: tytan wywaliłem przez święta, ale naprawdę i zaprawdę diamentowy wstrzyk pod koniec stycznia. Jestem fantomasem w czapce niewidzce. To tak właśnie, to jest chyba horror. Kto tam tak trzeszczy? Kto tam tak szumi? Etam, to chyba ty. Coś tam strasznie u ciebie...
3: Nie, ja nie szumię.
0: No teraz się przyciszy, bo jak się pierwszy raz odezwiesz, to się potem ścisza. Co ty masz, jakiś taki mikrofon, który, nie wiem, czeka, aż ty się odezwiesz i potem zaczyna jakiś system dostrajania? Bo zawsze to samo jest.
3: Albo to jest taki duży mikrofon, który ma to do siebie, że słucha najpierw, a potem dopiero zaczyna nadawać, żeby nie było przesterów i wiesz.
2: To ja powiem o siebie, że to jest Android po prostu. Ta wersja zubożona Skype'a na Androidzie działa tak, że na początku ten kalibruje się, czyli tak. Na początku swój głośniak tylko może być, a potem kalibruje się i ten dźwięk jakby dopiero tak spłyca i ten dostosowuje się do normalności. A na kompie nie ma tego problemu. Etam! Właśnie.
3: No właśnie dzisiaj prowadziłem intensywne testy najlepszego systemu rozmawiania między ludźmi, czyli czata w najnowszej wersji. I powiem wam, że przegapiliście przez tego Discorda zmiany, jakie tam nastąpiły. Po pierwsze, już się nie zarejestrujecie przez komputer na to, żeby mieć swoje konto. Musicie mieć aplikację na telefon, a ta aplikacja na telefon działa tak zajebiście, że praktycznie nie ma opóźnień i może na przykład grupowo śpiewać ze sobą w 12 osób. Także polecam wszystkim Tiny Czata. Po prostu to jest najlepsze.
2: A to zadam ci pytanie, Ethan. Czy śpiewałeś przez Tiny Czata z 12 osobami? Czy
3: nie.
2: Czy się zdarzyło? Czy nad, niech będzie niech stratnych z 5?
3: Nie.
2: No bo ale mi się zdarzyło słowa... być tam z 27, 30 osobami na Discordzie i działało tak tip-top. Także...
3: Ale Discord jest zły, a Tiny Chat jest dobry, bo Tiny Chat był zawsze z Nocnym Radiem od początku, dopóki nie było Discorda. Się pojawił Discord, to niestety... O, ktoś do nas dołączył.
0: Tiny Chat, good! Skype, bad! To Misiu się dołączył. Hej, Tomisiu.
4: Witam, witam. Nie wiem, czy mnie słychać.
2: O kurde, to pan ze studia Kraków, RMF FM, witamy centrale.
4: Witam.
2: Nie, naprawdę, słychać się tak, jak właśnie byś wiadomości w RMF FM chciał prowadzić. Nawet jeszcze chyba lepiej.
4: No, to fajnie. Pozdrawiam przy okazji.
2: Hej.
0: No, dziękujemy. I co tam, Tomisiu, powiesz ciekawego? Z czym dzwonisz?
4: Nie, no, myślałem, żeby... tak słuchałem Grzesia, jak opowiada o tym wszystkim, żeby może jakąś modlitwę zmówić za nas wszystkich, za ten nowy rok. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: A w które, do którego Boga byśmy się modlili?
4: No, ja bym mógł w sumie do Allaha zaśpiewać modlitwę. Nie wiem, czy... Czy to jest coś takiego, co można na antenie wykonać?
2: Mi Allah bynajmniej nie ujmuje, także ja tutaj jestem za.
0: I teraz pytanie, ile osób z naszego grona potrafi śpiewać piosenki po arabsku dla Allaha? I czemu mielibyśmy...
4: No ja mogę, ja znam trochę arabski, mogę zaśpiewać do Allaha w intencji nas wszystkich w sumie, słuchaczy i też intencji Polski. Żeby się nam trochę lepiej wiodło w następnym
0: dobra,
4: roku.
0: Dobra, dobra, no to dawaj w takim razie. Dawaj. Śpiewaj.
4: Dobrze, to jest piosenka taka w sumie, którą się wykonuje w meczecie, więc może trochę dziwnie brzmieć, ale postaram się zaśpiewać. Okej. Okay.

0: pięknie. Geniusz, proszę państwa, no to było śpiewane na żywo, naprawdę, nie z playbacku, jak jakaś tam Maryla Rodowicz. No,
1: tak, tak, tak, żywo zaśpiewała.
0: Tylko był głos zmieniony przez akustykę meczetu, wspaniale. No,
1: ale tak, pięknie. Tak,
2: szacun, to idzie do wycięcia, to idzie na dżingiel, do historii dżinglów Nocnego Radia będzie zapisane, bo to trzeba odnotować.
1: No niestety drugi zwrot już nie pamiętam. Następnym razem, jak będę śpiewał, to się postaram nauczyć więcej niż jedną zwrotkę.
0: No wiecie, to mi się to z kolei chyba tam różne prace w życiu wykonywał, no więc może też iść i był tym muezimem, czyli takim, co wstaje z samego rana gdzieś tam na wieżę i idzie i
1: W zasadzie to się najpierw nawołuje do meczetu, nie? To jest tak, taka nawet nie modlitwa, tylko takie nawoływanie najpierw, a dopiero potem, jak się wszyscy mężczyźni zejdą do meczetu, no to się odbywa już taka typowa modlitwa.
2: Aha. I tu trzeba podkreślić, i żeby to wybrzmiało dużą tak czcionką pogrubioną, niurumun taką pogrubioną, mężczyźni, tak, jak się spotkają. Nie ludzie, tylko mężczyźni. To jest też bardzo wymowne w tej kulturze.
1: Tak, ale sobie, że słyszałem o kilku kobietach, które się przebrały za mężczyzn i weszły dla niepoznaki do takiego meczetu.
3: No to też przy kamieniowaniu, jak było u tego Monty Pythona, tam się właśnie kobiety przebierały, bo one strasznie lubiły kamieniować. A w sumie to powiem ci, że fajnie by było mieć niedaleko siebie meczet.
0: Czemu fajnie?
3: Miła odmiana. No miła odmiana by była. Cerkwie już widziałem w Szczecinie i to w samym centrum, niedaleko Filharmonii Szczecińskiej. Bardzo fajnie zrobiona. Znaczy nie wchodziłem do środka, ale tak przeszedłem obok przy zamkniętej kracie. Tam było zamknięte akurat i tak. Powiem szczerze, że bardzo ładnie to wyglądało z zewnątrz. Nie wiem jak w środku, a meczet to taka kolejna rzecz, której brakuje na mieście. Nie? Myślę, że taka ta, jakby to była gra w cywilizację, to radość ludności miasta wzrosła, gdyby jeszcze urósł meczet jakiś jeden. Nie?
1: Wiesz, jak się budowało. Z tymi meczetami to jest różnie, bo jak wiecie, na Bałkanach, znaczy na Bałkanach, w byłej Jugosławii, o to mi raczej chodziło. Było kilka takich miast, gdzie były w sumie w jednym miasteczku i meczet, i kościół katolicki, i cerkwia. I ci wszyscy ludzie, którzy z miasteczka, wiesz, chodzili na nabożeństwo, czy tam do meczetu, czy do swojego kościoła, oni w pewnym momencie zaczęli się tam, wiesz, łupać, nie? Jak wybuchła wojna. Więc to było trochę miało taki podtekst religijny, więc to wszystko do czasu jest, nie? Dopóki, wiesz, nie, że tak powiem, kocioł nie zacznie wrzeć.
2: Tak, tam padł rekord, sorry, tam oczywiście nie przypomnę sobie nazwisk, to było w książce Historia Europy, to zresztą nie tylko tam, ale to jest powszechna wiedza. Zresztą pamiętam, że Zenon chyba z Jackiem o tym wspomnieli, w którejś tam audycji, jeszcze na kanale Nocnego Radia, tam był taki ewenement, że ludzie się zakładali, kto w 24 godziny wyrżnie osobiście, nie maszynowo, nie tak jak Niemcy tam w komorach gazowych, tylko po prostu podrzynając gardła, kując nożem, czy jakie tam sposoby, no czym szybciej, tym lepiej, to okazywało się, że jednak ten skrad wyrwanie za gardło, za włosy i podrzynanie szło najlepiej. No i tam szli w grube setki, tak? Ponad 1000 wygrał tam jeden. Tam gdzieś zabił bardzo grube setki ludzi. Nie chcę mówić, nie chcę się pomylić, bo każde istnienie jest ważne. Pomylić się o jeden w dzisiejszej kulturze to jest tak, jakby komuś darować morderstwo. Tam szli setki. Tam ponad 1000 no. I na takich liczbach i sobie robili na swoich rodakach, tylko że tam tak ci byli zapisem, a tam ci zapełnię. To teraz upraszczam oczywiście, ale tam no trochę inni byli, tam innej religii, innego pochodzenia, ale wiemy, że w tym kociole bałkańskim się tam dużo mieszało kultur przez lata.
3: Ale tu ciekawy pomysł powiedziałeś.
1: Nie tylko na rodakach, Krzysiu, bo przecież wśród samej rodziny były, powiedzmy tam wujek czy ciotka należały do innej religii i oni się wybijali w sumie wśród samej swojej rodziny nawet. Tam kiedyś oglądałem taki program, gdzie po prostu są cmentarz koło cmentarza, wiesz, różnych wyznań i na jednym cmentarzu leży tam, powiedzmy, matka z ojcem, a obok na cmentarzu innego wyznania leży tam, nie wiem, ich brat, czy tam wujek i tak dalej, nie? Także to był taki ewenement, że te same rodziny nawet się między sobą wybijały, nie?
3: To było tak ciekawe napuścić. Miałeś dobry pomysł napuścić tak PiS na PO i konkurs.
2: A tam nie, to nie jest dobry pomysł, bo nastoletni ludzie ginęliby w walkach. Wiem, że to jest abstrakcja, na pewnym poziomie abstrakcji mówimy, ale gdyby tak poszło jak ten Hutu Tutsi, tak, dobrze to mówię? Te dwa plemiona w ramach jednego kraju poszli na siebie, no to tam to nie było przeproś. I tam ludzie byli, którzy nie zostali skazani tam potem wywiady tam z nimi robiono. Ten zabił 11 i tak faktycznie, jak tam część była z jego rodziny, następna część z innej rodziny, straszne pomieszanie z poplątaniem i on nie został nigdy skazany, oni niby wiedzieli, ale co zrobił? No zabijał go, no nie zabijał go, oni tak potem sobie działają i tak wiedzą, że on zabił z ich rodziny ten znajomy, kilka tam ludzi, ten z tamtych, no ale chodzą koło siebie w małym miasteczku, mijają się codziennie, przeszli do porządku dziennym nad tym, nikt nie został skazany. To są straszne rzeczy, więc nie... Tam nie chciałbym, żeby do tego doszło, do takiej eskalacji, tak, żeby się ludzie dogadali.
3: Nie, no po prostu tak powiedziałeś.
2: PiS i PO rzucili w Polsce.
3: Tak właśnie powiedzieliście, tak jak PiS PO, coś takiego, to właśnie tak sobie pomyślałem, wyobraziłem sobie sąsiad z sąsiadem, że się kłócą teraz, to by się podźgali, by się o takie rzeczy, a ludzie się potrafią o różne rzeczy pokłócić, o seriale na przykład, bohaterów i tak dalej. Znaczy ja myślę, że w Polsce ludzie by w żaden sposób, gdyby były trzy religie takie, no są dwie w tej chwili, prawosławie i lewosławie, natomiast jeszcze by doszli muzułmanie, to znaczy jeszcze jest nowy judaizm, tak, ale ja jeszcze szczerze mówiąc tutaj, jak się nazywa kościół w judaizmie, bo zawsze
1: zapominam.
3: No właśnie, synagogi jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc. Nie miałem okazji.
1: W Poznaniu kiedyś, pamiętam, była synagoga, którą przerobili na pływalnię.
2: To na ciekawe. To pochodzę z małej wioski.
1: Chodziłem na pływalnię.
2: Sorry, to mi się...
1: Nie, tylko mówię, że była synagoga w Poznaniu, którą przerobili na pływalnię i się zastanawiałem, do czego służył taki w sumie głęboka konstrukcja a la basen, czy oni się tam podmywali, no nie wiem, ja tam się nie znam na tej kulturze żydowskiej, ale to mnie zawsze ciekawiło, co tam się znajdowało, jak była synagoga.

0: kwestie. Raz, jeśli chodzi o synagogę, 5 kilometrów od wioski, z której pochodzę, właśnie jest synagoga i ona była w fatalnym stanie, pamiętam, bo ona była około posterunku policji i też przystanku, może nie pętla, ale takiej po jednej, przy drugiej stronie przystanek, gdzie bardzo dużo busów, wcześniej PKS-ów, potem już tych bardziej prywatnych się rozmijało, dużo ludzi się tam przesiadało i no tam poszło dziesiątki grubych milionów i teraz jest synagoga pełną parą. Można sobie no nie, że 24 na dobę, tylko że jest otwarta od rana do popołudnia, część restauracyjna i tu mówimy o mieście 20 tysięcy ludzi. W mieście, tak? Czyli jest pięknie odrestaurowana synagoga, no także jeśli w takim małym mieście jest, no to podejrzewam, że w Polsce jest dużo więcej takich miejsc. To jest raz, a dwa, że zapomniałem, Tandra.
1: Ja jeszcze nawiążę do tego, co Eta mówi na początku, myśliciel, że on by się filozof, chętnie przeszedł do meczetu. A ja się tak zastanawiam, w takim dużym mieście jak Szczecin nie ma ani jednego meczetu?
2: No ja nie wiem, szczerze mówiąc, właśnie, czy są jakieś synagogi. Widziałem tylko cerkwie. Cerkwie to na pewno. Niedaleko mnie jest kościół zielonoświątkowców, chociaż to właściwie trudno powiedzieć, że to jest jakiś taki budynek użytkowy, bo to jest tak jak gdyby część przeznaczona kamienicy. Czyli po prostu w kamienicy podejrzewam są jakieś pomieszczenia, mieszkania dawne po prostu wydzielone na to. Natomiast no tak to nie widziałem. Tak? Generalnie jest dużo kościołów katolickich. Natomiast takich poza tym jednym przypadkiem, gdzie I to naprawdę przez farta, bo byłem akurat w kafejce 21 czy 22. To jest taka najwyżej położona kafejka w Szczecinie, gdzie można sobie dobre lody zjeść. I tak patrząc po prostu, chodząc w kółko jednego z najwyższych budynków, przez przypadek patrzę, o, cerkwia, nie? Z góry poznałem, bo ona ma bardzo charakterystyczne te takie zdobienia, tak?
3: Myśliciel, no filozof tak, jeszcze w międzyczasie się dorzucił, dzięki wielkie. Za zacne pięć dyszek, myślicielu, filozofie. I się pyta tutaj, myślicie, że damy radę przetrwać? Zaczynam wierzyć, że zostanie nas 300 i kopa w studnie. No, nie wiem, czy to jest straszny poziom ogólności duży, czy
0: przetrwamy. Taki bardzo apokaliptyczna wizja, więc może... Są święta, udłużmy takie hardcore dawne.
1: No, a oglądał czy przetrwamy może święta? Ten... Oglądał ktoś może z was ten nowy film, co jest na Netflixie, taki apokaliptyczny, zapomniałem jaki jest tytuł, chyba Don't Look Up, czy coś takiego.
0: Nie, a. Mam Netflixa, nie widziałem.
1: No, to jest też taki trochę paszkwil na społeczeństwo chyba amerykańskie, bo mi się wydaje, że to bardziej chyba chodzi o Amerykanów.
2: Ciekawe, czy na komiksie jest, zaraz sprawdzimy.
3: To nie wiem, czy to tym filmem się Enkin nie zachwycał w tym samym odcinku ostatnim, gdzie się deklaruje, że chyba kończy nadawanie, czy coś. To właśnie też
1: nie
3: o
1: wiem,
3: tym mówił.
1: Film oglądałem, to powiem szczerze, że dla mnie ten film nie jest jakimś super arcydziełem filmowym, natomiast tam dużo znanych aktorów gra i może to trochę podnosi rangę, natomiast jest takiej konwencji komediowej bardzo, nie? Nie każdy może się spodobać, bo jest niby poważny temat, jak się społeczeństwo odniesie do jakiegoś tam powiedzmy zbliżającego się końca świata i tam ignorancja i każdy wiesz sobie, że rzepkę skrobie się nikt tym nie przyjmuje, ale w takiej, tak jak mówię, w takiej konwencji bardzo komediowej jest to pokazane, więc nie każdy może się to spodobać. Ale ogólnie film godny polecenia, nie?
2: Kiedyś w powtórce z rozrywki było takie opowiadanie tam, dosyć dużo zresztą tych opowiadań Marcina Wolskiego było i było między innymi właśnie o końcu świata i tam lektor czytał, jak tam w gazetach podawali w wiadomościach, że koniec świata, a ludzie po prostu normalnie wstali do pracy, poszli sobie, w ogóle nikogo to nie obchodziło. No i na niebie pojawił się wielki, też taki był finał jak gdyby tej opowieści, że na niebie pojawił się wielki napis, że z powodu braku zainteresowania koniec świata odwołany, nie?
3: No tak.
0: No tak, też kilka lat temu był film Melancholia, gdzie jakaś bliźniacza Ziemia, już nie pamiętam, czy ona się przybliżała, taka jako fizyczna kula do nas, wędrowała długo, czy jakoś kwantowała.

0: kwantowo się po prostu pojawiła. W każdym razie wiadomo było, że te dwa masywne obiekty tak bardzo zaburzą swoje istnienie, że już długo nie pociągniemy. I tak samo właśnie, ludzie chodzili do pracy, no bo co zrobisz? Tak naprawdę to są strasznie trudne pytania, tak naprawdę. Czy masz rano wstać, nie wstać, co podpisz sobie dłużej, te 3 godziny i coś ci, jeśli za kilka dni, kilkanaście dni ma się wszystko skończyć. Czy to, że te 3 godziny się wyśpimy, coś nam da, czy ta rutyna może, w której jesteśmy mocni, wytrenowani, może to nam da bardziej trzeźwy osąd, nie wiem, sposób myślenia. To są trudne sytuacje. Trudno odpowiedzieć na te pytania. No.
1: Wydaje, że to jest trochę rutyna, a trochę takie jest obojętnienie, bo jest po prostu taki nadmiar informacji, który codziennie nas bombarduje, wiesz, z mediów i tych mediów społecznościowych i z telewizji, i nie wiem, i z pracy, że po prostu ludzie automatycznie ich mózgi usuwają, w jakiś sposób się chronią i usuwają ten nadmiar informacji. I dla nich na przykład jakieś takie nawet zagrożenia, które kiedyś, powiedzmy, jakieś tam wiele lat temu, taka informacja by była, wiesz, informacją dnia czy tam tygodnia, no to teraz masz takich informacji pełno, więc to wszystko jest po prostu gdzieś tam z głowy od razu usuwane. Że nawet nie kojarzysz na końcu dnia, jak się kładziesz spać, że tam, nie wiem, coś się wydarzyło na początku dnia, nie? Także takie czasy są.
2: Mnie zastanowiła ta przypomniana właśnie tutaj wizja końca z melancholii. Tam właściwie było tak, że ludzie tacy po prostu przygnębieni byli i czekali, no, aż coś się stanie. Nie było chyba jakichś wielkich zamieszek. Właśnie nie było to pokazane tak, jak się często pokazuje najczęściej, że ludzie wariują, zamieszki, nie? A tutaj było takie smutne, może bardziej rzeczywiste, że po prostu ludzie przygnębieni czekają na koniec, a nie ma nic spektula. Może się odechciewa nawet rozrabiakom rozrabiać, nie? W te ostatnie dni. Kto wie, jakby było.
3: Ja pamiętam, jak moja prababcia albo jej siostra, już teraz nie pamiętam, która to była, z nich, czyli roczniki koniec roczników 1890 coś, opowiadały, jak ludzie czekali na kometę Haleja w 1908 czy 1909 roku. One to jako dzieci pamiętały, że właśnie w gazetach były pisane, że już takie opowieści, że ma przejść ogon tej komety, ten niby pył, tak, ma przejść przez Ziemię, ma być zagrożenie, i maseczki wtedy się stały bardzo popularne właśnie. To był taki pierwszy maseczkowy, że tak powiem, boom na Ziemi, właśnie lata 1908-9 jakoś to było chyba. Bo potem w 1986 mieliśmy, zdaje się.
0: Była susza tam w pierwszych latach po... No, nie wiem, czy wiecie, że radiologia, czyli fale elektromagnetyczne i nadawanie przez budowanie tych masztów i sprzedawanie tych pierwszych jednostek radiowych, które potrafiły tam... No, na początku stosunkowo na małą odległość, potem coraz większą odległość odbierać od anteny właśnie te fale elektromagnetyczne. Nie było nagrywania, tylko wszystko było na żywo na początku. To też jest ciekawe. W każdym razie to się dużo szybciej rozpowszechniło niż internet. Ten słynny internet, który tak wow, wszyscy już nagle pachy, tak? Mam internet. No nie. Odbiorniki radiowe szybciej się rozpowszechniły na świecie i były artykuły, mam kilka z polskich z dwudziestolecia międzywojennego, jeszcze nawet z Księstwa Warszawskiego, z Kryny, gdzie już rolnicy narzekali, że te fale radiowe niszczą im plony. To tak się zbiegało, tam akurat susza była troszkę większa. I to zawsze było, tak? Foliarze zawsze byli. To jest piękne. Ja, fajnie pokazuje to, jak myślimy.
1: No, może po prostu Szuria zawsze była i zawsze będzie.
0: Tak, dokładnie. Taką mam tezę.
1: Nikt nie.
0: I następny argument za tym, że czekaj sekundkę jeszcze tam, jak Bell, no bo tam już tam jest ta wojna o ten patent na pierwszy, kto tam ten telefon wymyślił jednak, ale w każdym razie tam cewka Tesli przez Bell tam szybciej zaadaptował i nieważne. No to Bell zrobił, dostał dobre dofinansowanie, produkował te aparaty, no to opozycja, która wiedziała, że już za chwilę wypuści masę tych aparatów, ale jeszcze złotych. Trochę przegrali wyścig, no to rozpowszechnili plotkę, że można się wirusami, bakteriami, chorobami zarazić przez...
4: Nawet sąd ziemski was ominie, dobrej nocy, kończy przekaz
0: trzarzyć. Normalnie artykuły szły w gazetach w Stanach Zjednoczonych, że przez telefon można się chorobami zarazić. No tak, żeby tylko konkurencję spowolnić. To też ciekawe.
1: No, też w ogóle warto wspomnieć, że przecież Tesla na samym początku też był uznawany jako szur, nie? On po prostu był wyklęty z tego wszystkiego, wynalazki i to była taka szarlatanelia, wiesz, dodatkowo jeszcze Edison też na niego najeżdżał i tam, wiesz...
0: Tłamsił go bardzo, to
1: tak, prawda. Tak, było z niego zrobić takiego, wiesz, oszusta, jakiegoś szarlatana, więc on był przez jakiś czas uznawany za takiego mega szura, nie?
0: Tak, choć no ja nie wiem, ostatnie zdanie, u końcu swojej kariery, w cudzysłowie kariery tej naukowej, no to popadł w szurnie. Budował jakieś anteny z kosmosu, chciał promieniowanie zbierać i no już ostatnie go lata, no to same porażki tylko. Popadł w szurnie trochę, to trzeba przyznać.
3: Znaczy tam była w ogóle jakaś wojna między tymi głównymi naukowcami o patenty, tam chyba zdaje się, już nie jestem pewien którego, ale chyba Edisona tam oskarżano o podkradanie. No oni tam nieźle się szarpali, kto pierwszy, bo to kilka osób naraz, tak był taki czas, że te takie wynalazki, powiedzmy dzisiaj bardzo takie standardowe, jak radia czy lokomotywa, tak, no one się były masowo wtedy wynajdowane w XIX wieku, nie?
0: No właśnie, mam teraz w rękach, bo leży nieprzeczytana, ciągle tam 20% przeczytałem, Paul Liud, Andrzej Krakowski. O to chodzi, że bardzo dużo Polaków i większa część z tych Polaków Żydów założyli Hollywood, dlatego, bo akurat ktoś sobie zapomniał, żeby prawa autorskie, zaszczec, akurat kto by kurwa na pusty, komu by przyszło do głowy pod koniec XIX wieku, XX wieku, XIX wieku, XIX wieku, komu by przyszło to, żeby kręcić filmy na pustyni. Tak powstało Hollywood, bo Polacy spierdolili kurwa z kamerami, z wszystkim. Tam tylko w tych Stanach właśnie te Stany nie były objęte patentem Edisona właśnie, bo Edison to był jego modus operandi, że on się a priori kłócił z wszystkimi. On miał cały pakiet swoich tych, jak się to nazywa, co w sądzie walczą.
3: Patentów.
0: No patentów, ale tych adwokatów właśnie, którzy od rana do wieczora właśnie wszystkich oskarżali i tak dalej, i tak dalej. Więc no, dlatego uciekli na pustynię.
1: To była taka chyba pierwsza wojna patentowa w tamtych czasach. Tak. Bo przecież Edison w zasadzie oszukał Tesla, bo tak. Tesla dla niego pracował i nawet mu, z tego co pamiętam, w ogóle nie zapłacił za tą pracę.
0: Tak, on mu usprawnił silniki elektryczne właśnie z tych stałych, chyba na zmienne, nie chcę teraz pieprzyć, bo nie znam się na tym, ale bardzo usprawnił, bardzo, a on nie przyznał mu za to jakieś przysługi, tylko jeszcze po prostu opatentował to, a potem go wyrzucił. Tak, po prostu.
1: On miał mu zapłacić chyba bodajże wtedy $50,000, a wiesz, on był takim świeżym imigrantem, też nie miał za bardzo kasy, więc bardzo go to pochłonęła ta praca nad udoskonaleniem tych jego silników, tego Edisona, nie? Więc po prostu mi się wydaje, że w tamtym momencie się już poczuł oszukany i to był taki początek rywalizacji między nimi, nie?
0: Tak, a potem urosło dużo legend i takich teorii spiskowych wokół Tesli, że taki...
1: Poszedł do Westinghouse'a, nie? Westinghouse to był taki może
0: z
1: troszkę...
0: Z tego motor elektryk do tego Edisonowskiego.
1: To była taka druga firma, duża, ale nie... No nie było takiej ikony jak Edison, nie? Bo Edison to był też jako wynalazca, a Westinghouse to był taki przedsiębiorca, który chyba tam budował silniki, no i on po prostu tam go zatrudnił do budowania chyba elektrowni na prąd zmienny. Jakaś taka była koncepcja, którą, wiesz, forsował Tesla, nie? Bo on z góry zakładał, że po prostu, wiesz, to co Edison chciał sforsować, żeby zelektryfikować całe Stany Zjednoczone i budować elektrownie na prąd stały, to by musieli budować elektrownie w bardzo małych odstępach, nie? Co było...
0: Tak, bo nie da się na długą odległość tego przesłać prądu stałego. Tak, wtedy, tak. Teraz już są takie technologie, ale pod takim hardkorowym napięciem, że to nie było osiągalne. Ale dobra, bo to co może zanudzamy, dobra. To taka ciekawostka w tamtym czasie, że Edison, ten wielki właśnie wynalazca taki znany wszechmi wobec, który ma za sobą armię prawników, którzy wszystkich posądzają, nieważne czy on był pierwszy czy drugi, ważne, że oni mieli kasę za sobą i byli bardzo dobrzy, dużo patentów wyrywali innym. Tak oni działali trochę. Nawet finansowali kogoś, kto był tam obiecujący, potem go niszczyli prawniczo, że i tak przechwytywano ten patent, ale nieważne. A tak ostatni przykład, że słynne zabicie słonia, tak? Tam Edison forsował, tak jak mówiliśmy,
1: a to nie
0: stały.
1: Był koń, on po prostu podłączył elektrody, to chyba o to chodziło, że podłączył te elektrody, chciał udowodnić, że prąd zmienny jest zabójczy, nie? Że po prostu jest w stanie zabić, co... Potem w końcu to i tak wykorzystali do produkcji krzesła elektrycznego. Nie?
0: Inaczej, to ja taką historię słyszałem, że to Edison wymyślił właśnie krzesło elektryczne i potem zabił słonia, a potem
1: zabił konia i ten pomysł...
0: Krzesło, tak, że tak. Właśnie to jest ten prąd mojego oponenta, który chcecie używać, że on zabija, nie? I że krzesło elektryczne jest oparte na tej technologii. Takie strasznie tam szło na noże po prostu. Dobra, to tak już takie... Tam odbiegliśmy od tematu, w ogóle tam gadaliśmy o cerkwiach, synagogach i kościele.
3: No teraz krzesło elektryczne to mogłoby być eksponatem w jednym domu, bo teraz już chyba się nie używa w ogóle w żadnym stanie. Z tego co pamiętam, wszędzie są te zastrzyki czy coś takiego, nie?
2: Ciekawe, czy to...
1: Jeszcze jest jeden stan. 20 zł. Być może, że jeden stan, nie pamiętam, musiał sprawdzić, który chyba jeszcze dopuszcza używanie krzesła elektrycznego, ale już weszły takie rozporządzenie, żeby zrezygnować z tego, bo to jest po prostu nieludzkie i tam, wiesz, wszczykiwać tą substancję zamiast tego.
2: Dzięki, panie lekarzu, nie pokazuj, co masz w garażu, bo tu widać, że dobry człowiek, nie trzeba sprawdzać. Ostatnia runda, ciężkie czasy. Oraz też ojciec chrzestny. No, także... A ja się tu zastanawiam, co sobie kupić fajnego w Biedronce. Tu katalog, patrzę, słonina, karczek, winogrona, kilogram. No, dobrze, to ja się będę tu zastanawiał. No, sorry, że chłopaki tak tu o nudnych rzeczach gadają. Pogadali bo o jakiejś sałatce, jajkach, a nie tutaj jakieś naukowe dysputy.
0: Dobra, to ja nawiązując do tematu, nawiążę, a jednocześnie myślę, że rozbujam rozmowę bardziej, chociaż, no, dobra. Tam powiedziałeś wcześniej, że to zapamiętałem, bo mówiłem druga rzecz, potem chciałem się odnieść do właśnie tego, co powiedziałeś wcześniej i zapomniałem. No to chodziło mi o to, że jednak te święta, święte miejsca dla ciebie, no to jednak powinny zostać takie nienaruszone, jak to powiedziałeś. Że te cerkwie, kościoły i tak dalej, że to jest jakoś niesmak, że potem w tym mieszkania się rodzą, czy coś jest...
3: Na przykład
0: ktoś robi burdel w kościele, czy tam byłym kościele, czy pub na przykład. Tak to ująłeś. Tylko i od razu zadaję pytanie. A kto ma to utrzymywać, to święte miejsce przez następne 100 lat?
3: No, na przykład powiem ci tak, w Polsce...
0: To są koszta, trzeba to konserwować. Tak.
3: Wszystko można zrobić z głową. Akurat to nie tyczy się świętego miejsca, ale bardzo zabytkowego miejsca, bo znanego, to pewnie wielu z was wie o tym, że w Szczecinie jest coś takiego jak Baszta Siedmiu Płaszczy pod Zamkiem Książąt Pomorskich. To jest takie jedno z najbardziej... znanych, zabytkowych miejsc. No i przez długi czas to bardzo, bardzo było zniszczone i wpadli na bardzo prosty pomysł. Ja nawet rozmawiałem z właścicielem, który kupił to za 1 złotówkę w 90-tych latach i przez bardzo, bardzo długi czas w Baszcie Siedmiu Płaszczy był po prostu pub, zwykły pub, tak? który ten pan o to dbał, żeby to się nie zawaliło, bo to już groziło wręcz zawaleniem. A w tej chwili jest tam chyba biuro nieruchomości i zostało to ładnie odnowione, ładnie odrestaurowane, no i zabytek sobie jest, tak? A gdyby nikt tego nie przejął za tą złotówkę symboliczną, myślę, że to by było w dużo gorszym stanie, może by się nie rozsypało, bo to chyba budowla, z tego co pamiętam, 16 albo 17 wieczna.
2: To miał być ten weselszy, taki luźniejszy temat, tak? Ten właśnie. Budowle.
3: No, jest wesoły, bo się dobrze zakończyło. Baśta się
0: dobra, to jest. Idę dalej, bo idę dalej z tematem, bo ja dostarczam pizzę do kościołów, które, do mieszkań, które były kiedyś kościołem. Co jest charakterystyczne w tych budowlach, bo one są...
2: budowle.
0: Architekt musiał bardzo dużo na tym pomyśleć, żeby zrobić te wszystkie kręte klatki schodowe, żeby to... Bo to nie jest kubatura taka kwadratowa, tylko jest pokrętna, żeby zaadaptować to w jak największą ilość mieszkań, żeby to jak... Nie można zrobić mieszkania bez okna, tak? To by najfajniej to wyszło, ale trzeba jakoś... doprowadzić każde mieszkania do okna i tak dalej. Bardzo jest trudno zaadaptować taki budynek, który się pierwotnie nie był blokiem, tak? Tylko był właśnie kościołem, do takiego mieszkalnego stanu, ale okazuje się, że da się. I tam są bardzo pokrętne korytarze, nieprzeszklone ze sztucznym światłem, przechodzi, że jest winda, powiadam druga, trzecia. Bardzo dziwne to są konstrukcje. Jednakże medytacja i wiara w siebie. Każdy płaci podatek do miasta, każdy płaci temu landlordowi, kto kupił to mieszkanie, każdy z jednych tych, i tam się mieli olbrzymia gotówka. I teraz ja tam rynek tutaj działa. A ty jesteś też wolnorynkowcem i jednak tutaj rynek wygrywa. I bardzo często na tych budowlach jest też jeszcze krzyż niezdjęty i ludzie tam sobie mieszkają i to są duże pieniądze, które się tam przewijają tam w skali miesiąca. A jeśli by to miał być kościół, jakiekolwiek wiary, już nie mówię, synagoga, kościół, meczet, to ktoś by musiał na to płacić, na konserwację tego, więc jednak tutaj rynek wygrywa, ty jesteś wolnorynkowcem z tego, co wiem. Jak to godzisz?
3: Wiesz, po prostu wydaje mi się, że takie miejsca, tak, no to za chwilę będziemy mieli prywatyzację cmentarza. Zresztą już takie coś miało miejsce tutaj w artykułach, się pojawiło, i to dosłownie miesiąc temu, a nawet chyba wcześniej niż miesiąc, że te cmentarze będą prywatne. Także no wiesz, wszystko zależy od tego, jak to będzie na papierze wyglądało, bo ja na przykład nie mam nic przeciwko, tak? Na przykład cmentarz dla zwierząt jest cmentarzem prywatnym. I faktura wynosi 100 zł za rok miejsca takiego na zwierzątko. I to działa, tak? Natomiast pytanie brzmi, czy taki ludzki cmentarz, który był jakimś miejskim miejscem, no może być w ten sposób zrobiony, bo nie da się ukryć, że koszty są dużo, dużo mniejsze takich kwater. I ktoś przez wiele lat miał jakąś umowę podpisaną według jakichś zasad i teraz nagle jednostronnie ta umowa zostanie zmieniona, na przykład jeżeli zainwestował na przykład w kwaterę rodzinną. No to jest, wiesz, to są takie bardzo delikatne.
0: Bardzo dziękuję, że odpowiedziałeś na moje pytanie. Tak w ogóle nie odpowiedziałeś, ale dobra, nie. Okej, dobra, może kiedy indziej pogadamy o tym.
2: A jeszcze raz usłyszę o jakichś budowlach, coś, to zasnę, w ogóle jakie tematy.
1: Chciałem trochę zmienić temat. Byliście kiedyś może w kościele, w którym jest bar z bartenderem?
0: Tak. Barman.
1: Tak?
3: Znaczy nie, bo ja nie chodzę do barów.
1: Bo u nas w San Diego teraz ostatnio przechodziłem, tam często przechodzę, otworzyli, odrestaurowali kościół, to jest stary historyczny budynek i to jest kościół luterański, ale meksykański. I jest takie prawo, że oni tego budynku nie mogą nic z tym zrobić, nie mogą tego zmienić, mogą to jedynie odnowić, odrestaurować. Więc ktoś wpadł na pomysł, że w środku zrobił po prostu bar w tym kościele. Czyli cały budynek jest jak kościół odrestaurowany, wchodzisz do środka, są ławy, wszystko, jest ołtarz, jest witraż z ołtarzem, ale zamiast samego ołtarzu jest po prostu bar z drinkami i tam stoi bartender, nie? Taki pomysł. Także
3: ja wiem.
1: Nie wiem, jak to wygląda jak to będzie wyglądało, bo to jeszcze jest nieotwarte, dopiero mają na dniach to otworzyć, ale z samej ciekawości bym tam poszedł sobie.
0: Takie miejsca też mają taką dodatkową funkcję, że można zaprosić zespoły, które mogą wykorzystać akustykę tego miejsca, może w ten sposób. Nie każdy się nadaje, ale jednak niektóre tam grupy niekoniecznie są chórem, tak? Są nowoczesną elektroniką i oni potrafią wykorzystać ten dźwięk, ten nie wiem, tam gotycki, barokowy, już nie znam się, nie chcę mówić, ale da się to zaadaptować, ten coś, te echo, tak? Lekko tak podbić. No, także no, jest tam potencjał. Albo mieszkanie, albo właśnie bar taki z występami różnych zespołów, które tą akustykę wykorzystają.
2: No ale tak, nuda, ale nuda, jest... ale nuda, ale nuda, ale nuda, ale nuda. Nie no, dobra. Słuchajcie, tak o kościołach. Nie, już nie mówcie o kościołach. Coś ciekawszego, nie wiem, coś śmiesznego, zabawnego. Tylko nie kościoły i budowle. Dawajcie, panowie.
3: Zaraz zadzwoni Bartosz i powie, że prowadzący przeszkadza w ciekawej dyskusji. Tak wracając jeszcze na chwilę do kościołów, to powiem tylko szczerze, że przed na moim 30-tysięcznym osiedlu są 3 kościoły rzymskokatolickie. To nie jest dużo na 10 tysięcy osób jeden kościół. Nie masz takiego problemu, przecież to nie jest kościół na kościele, a w Polsce tych kościołów najwięcej jest, mi się wydaje. No,
2: kościołek, tak, dobrze. No, to co, rozumiem, że pozostali dyskutanci tutaj będą chcieli się odnieść do tematyki kościelno-sakralnej, architektonicznej jeszcze, prosimy, tak? To Misiu, Grzesiu?
0: To jeśli Pi... kwadrat wynosi tam 2,1413, a Szczecin jest wielkości Krakowa przez pół, to wychodzi na to, że masz tam mniej kościołów niż na południu jest, więc uważam, że ja bardziej kocham Jana Pawła II niż ty.
2: cię załatwił.
0: Tak, to jest matematyka, także tu nie ma argumentów, nie może się coś... z tym kłócić. To od razu
3: pi, ale nie, mi coś nie pasuje. Pi kwadrat to będzie coś koło 10. Raczej bardziej bliżej, bo to jest 3, 14, 15. Także to będzie coś koło 10.
0: Aha, czyli masz więcej, 10 razy więcej Janów Pawłów II? No dobra, no to poddaje się.
3: Nie, no bo 3,14 do potęgi drugiej to będzie tam 9 z hakiem, nie?
2: Ale każdy Jan Paweł II jest do kwadratu automatycznie.
0: Do potęgi drugiej.
2: Do potęgi drugiej, no. Jan Paweł kwadrat. To jak to policzyć?
3: Bardzo was proszę, nie śmiejmy się z Jana Pawła z powodu tylko tego, że to jest Jan Paweł. To jest bez sensu.
2: Ja też uważam, że ludzie raczej powinni mówić Wojtyła, a nie Paweł. Gaweł.
3: Nie no, wiecie. No,
2: jak ja sobie na przykład wymyślicie, mówcie jutro, od jutra do mnie Spidermanie tam, albo jakiś tam mistrzu, no to ja sobie też wymyślił, Jan Paweł mówcie. Wojtyła no, jest, no. Karol. Lolek.
3: Możesz przyjąć jakiś pseudonim artystyczny i zrobiłeś to Krawiec i mówią do ciebie Krawiec, to nie mówią. Gdybyś wymyślił profesor Krawiec, to byś był profesor Krawiec. Bez dyplomu, ale profesor Krawiec. No,
2: no dobra, niech wam będzie dobra. Także, no, już zębami zgrzytam, trę nogą o nogę, drapię się, patrzę się nerwowo tutaj w lewo, w prawo, mi tych papierosów brakuje trochę. No cóż, dasz radę, Krawiec, dasz radę. To się nie dzieje naprawdę. To są tylko halucynacje.
3: Nadal apeluję, żeby słuchacze ufundowali Krawcowi piękną fajkę taką i będziemy słyszeć, jak sobie nabijasz tą fajkę. I on tak sobie.
2: I od razu tak masz plus 2 do mądrości, taki Gandalf się robisz, nie?
3: No dokładnie. Ja nie wiem, z czego wykonuje się obecnie fajki. Ja pamiętam tę, którą miał pradziadek. To była taka, jakby to powiedzieć, wykończona chyba z drewna jakiegoś na zewnątrz. No w środku myślę, że tam była jakaś blacha czy coś, no bo to by się inaczej zapaliło. ale chyba to się z kości słoniowej te bardziej eleganckie wykonuje. Nie wiem, czy jeszcze teraz wolno by było z kości słoniowej, ale powiedzmy z kości wołowej na przykład. No chyba nigdy nie miał nic przeciwko.
2: Ale patrzcie, jakie to...
0: Fajka z kebaba, z wołowiny, tak.
3: Właśnie.
2: Z kebaba?
3: Ja sprawdzę, ile kosztuje fajka na Allegro. To jest właśnie ciekawe. Dla mnie
2: ale jakie to jednak wrażenie robi na drugim człowieku? Popatrzcie, jak to inaczej wygląda. Na przykład takie zwykłe stwierdzenie, zaraz ci coś wytłumaczę, albo jak taką fajkę odpalasz, patrzysz się takim wzrokiem przez chwilę na kogoś, kto tam się coś zapytał nas o coś, a my tak spuszczamy oczy, tak rozpalamy tą fajkę, kłęby dymu zasłaniają wszystko dookoła i ty dopiero wtedy odpowiadasz. To bardzo proste, drogi przyjacielu.
3: To fajeczko. Taka porządna fajka to jest około 150.
1: Krawiec taki geremek.
0: A to właśnie to jest istotny plus dodatni, bez którego wszystkie minusy są podwójne, czyli musisz mieć brodę, krawiec. Jak nie masz brody, to fajka nie leży tak dobrze. Nie, ta mądrość rozpływa się. To jest kwantowa broda i plus fajka i to wtedy
1: i
0: wszystko działa.
1: I wąsy, muszą być takie wąsy zakręcone jeszcze do tego. Bo jak palisz fajkę, góry, to musisz sobie tego wąsa kręcić jeszcze dodatkowo.
3: A wiecie o tym, że to tego wąsa to się tak nie kręci. On się kręci, jak już jest zakręcony. Na noc specjalną taką gumkę się zakłada i tutaj przez czoło i ten wąs się po prostu układa tak, a potem już można go kręcić.
0: Czekaj, jak gumkę przez czoło na wąsy? Co ty?
3: Normalnie zakręcasz sobie taką gumkę.
0: Gdzie masz wąsy? Nos, kurwa, oczy, gdzie czoło? Co ty gadasz? W ogóle.
3: No po prostu bierzesz ten wąs i taką gumkę, jak recepturka, tylko większą i robisz sobie, no, tak jakbyś miał obwiązane, by cię ząb bolał, nie? Tak dookoła, takie coś robisz na noc i te wąsy po prostu, one się utrwalają tak przez całą noc do góry, a potem go sobie możesz kręcić, jak już sterczy w górę. No, takie, coś widziałem kiedyś w tym, jak się nazywał ten, o tym detektywie, Boże kochany, Sherlock Holmes i doktor Watson. Właśnie oni tak sobie to robili, żeby ten wąs do góry stał. No powiem wam, fajka tradycyjna, taka porządniejsza, to jest 150 zł. No nie w kij dmuchał. No musi bogaty sponsor być na taką fajkę dla krawca.
2: No że tam już tu tego nie zagajaj, nie tego.
3: Nie no, sprawdzam ile kosztują.
1: Krawiec uzbierał dzisiaj na 3 fajki już.
2: Na dużo więcej właśnie, więc tak trochę aż głupio. No, ale właśnie...
3: Mi nie jest głupio.
2: Zgolić wąs, to po pierwsze sobie zapisałem, zgolić wąs, kupić fajkę. Nie, właśnie zapuścić brodę.
1: A masz faktycznie wąsy, krawiec, czy tak tylko ja sobie robisz? Trafić?
2: Nie, teraz na przykład jestem gładko dosyć ogolony. Nie mam ani brody, ani wąsów. Bardzo, bardzo jestem przystojny wtedy.
1: Taki bosak
2: się dołączył, witamy.
5: Siema.
0: Siema, cześć.
2: A co ty masz przy kutafonie? Przy kutafonie coś tu napisane.
5: Nieważne, to taki żartik. Ja co do fajek, bo ja przez dłuższy czas paliłem z fajki drewnianej, troszeczkę znam temat i tam bzdury gada, żadne 150 zł porządna fajka kosztuje minimum 300-400 zł, a potrafią dochodzić nawet do 1000 zł i wyżej. Także no nie.
3: Już się tłumaczę, po prostu wybrałem od najniższej ceny z dostawą, dlatego tak wyszło. Zmienię kategorię w takim razie od najwyższej.
5: No nie, no. Tak, Bosak, tak, to nie wygląda.
1: Tłumacz, jak wygląda fajka za 1000 zł, bo mnie teraz to zaciekawi.
5: Z pianki morskiej jest zazwyczaj. To jest taki minerał z grupy krzemianów. Takie białe fajki to są. Często fantazyjne kształty są ukształtowane. Różne rzeźby i tak dalej, nie? To wystarczy wyszukać fajka z pianki morskiej, to tam dużo takich właśnie wyskoczy za 1000, za 2000 prawie, że także tak
3: to wygląda. Mam coś lepszego, co by krawcowi... Mam coś lepszego tutaj, kochani, co by krawcowi przydało się, bo by do każdej audycji mógł używać innej fajki, dzięki czemu opowiadałby nam lepsze bajki. Kolekcja fajek. No, nie wiem, tak na oko to ich jest do 25. Za 5900, kurczę.
5: Za 5000, no. A co do tego, co mówiłeś, a tam, że w środku musi mieć metal, bo by się spaliła. Główną prawdę.
3: Masz rację, przypominam sobie, bo jako dziecko wsadziłem paluch kiedyś do fajki, tam było po prostu drewno. Teraz się przypominam.
5: Tam jest drewno, które jest odpowiednio opalone. To na początku korzystanie z fajki, nawet jeżeli ma... Jeżeli jest preopalana, to zazwyczaj i tak trzeba to preopalanie zedrzeć ze względu na to, że ono działa tak sobie. I taką fajkę trzeba najpierw opalić, czyli trzeba tam odpowiedni proces wykonać, nie nabijać do końca i coraz więcej nabijać, żeby ta fajka, tą fajkę, ten komin pokrył nagar, który będzie chronił drewno przed właśnie spaleniem, przypaleniem.
1: Wow, ale wiesz co? Czy naprawdę uważasz, że krawcowi się będzie chciało nabijać, opalać i co godzinę dobijać tą jak, fajkę, jak mu się po zwykłe
5: jak coś, to ja już mam opaloną fajkę, to ja już nie używam.
3: Myślę, że ponieważ kilkanaście minut oglądania już mnie w temat wciągnęło, zestaw fajek Bentleya za 2000 w pokrowcu takim eleganckim, jak porządne okulary i tutaj z takim nabijaczem jeszcze specjalnym, takim patykiem. Wygląda trochę jak stylus do...
2: No taki upychacz to zawsze jest. Wiecie co, mi się wydaje, że na początek się powinno zaczynać od najprostszych jakichś modeli, czegokolwiek się nie dotkniemy, nie? Jak jesteśmy nowicjuszami, kupujemy sobie najzwyklejsze na początek, nie?
3: No dobrze, no
5: trochę ale... Prawda. Trochę prawda, ale taka ja, bo takie najprostsze, najtańsze fajki to można nawet już za 30 zł kupić, tylko one są zazwyczaj z drewna jabłoni lub innego drewna owocowego i nawet jeżeli je opalisz, to one się szybko przypalą. Ewentualnie jeszcze chyba tańsze są fajki z kukurydzy. To jest taka fajka, jaką palił tego Papaj, tak? To jest fajka z kukurydzy, ona się bardzo szybko przepala, także to jest taka na chwilę fajka.
0: Czekaj, ciągu, tu nie znam się na temacie, ale się wgryzę jako niedoszły ten koleś, który tam pracował z drzewkami, ogrodnik i tak dalej. Drzewa owocowe są jednymi z najbardziej twardych drzew, jakie w ogóle są.
5: Ale nie na ogień.
0: One są słabe, one są z tych tańszych?
5: Nie na ogień, chodzi o sok. Puszczają soki łatwo i się bardzo łatwo przypalają. Drewno, dobre drewno, to jest drewno wrzośca. To jest jedno z lepszych drewien na fajkę, które właściwie nie jest z drewna, tylko z korzenia.
0: Może o to chodzi, że długo rosną, to na przykład cheese, który rośnie w chuliat, nie jest zawsze mały i tak, no to może to jest dobre drewno na fajkę, bo...
5: Znaczy chodzi o to, że musi być to drewno, które jest twarde, nie ma dużo soków, nie pozostaje w nim dużo soków, one i tak jest poddawane jeszcze leżakowaniu i tak dalej, więc każde drewno jest generalnie suche. Ale generalnie jak z praktyki stwierdzam, że drewno, fajki z drewna owocowego się po prostu łatwo przypalają.
0: No to ciekawe bardzo. Okay. Bo to są twarde drzewa. Uważane są za... Meble z tych drzew są bardzo drogie i trwałe.
5: Ale co innego jak, potraktujesz się dużą temperaturą. To jest zupełnie co innego. Chodzi o wytrzymałość na temperaturę.
3: A orientuję się... Słuchałem. Ciekawe, cierpliwie słuchałem i jestem zdania, że zarówno krawca, jak i mi nie stać na tanie rzeczy, w związku z czym zestaw fajek Bentleya z ekskluzywnym zestawem do palenia, special edition srebrne, oprawione w skórę, będą idealnym zestawem dla naszego tutaj redaktora.
5: A co do przerzucenia się na fajkę, to ja bardzo polecam z prostego względu. No, oczywiście tytonie do fajek są trochę drogawe, nawet drogie, ale są tańsze wersje, trochę gorsze, ale jednak trzeba dbać, że on tam miał odpowiednią wilgotność, suszyć przed paleniem i tak dalej, to jest upierdliwe. Ale jedno nabicie fajki możesz palić nawet kilka godzin, jeżeli jesteś już wprawny.
2: A proszę. No właśnie, chciałem o te tytonie coś popytać, bo to jest ciekawy temat. Jakie są takie ciekawsze tytonie? Czy są na przykład jakieś takie tytonie wieloowocowe. Ja bym taki chciał, wieloowocowy, żeby to był taki multivitamina.
5: Są tytonie, które nie są na przykład aromatyzowane, a i tak potrafią dawać kwiatami i różnymi innymi aromatami ze względu na to, że są odpowiednio, czy to... No po prostu są odpowiednio przetworzone, w tym tytoń Cavendish, który jest tytoniem fermentowanym. Ja już wszystkiego nie pamiętam, jeżeli chodzi o tytonie, pamiętam mniej więcej. I faktycznie można sporo, tylko te tytonie są już bardzo drogie w porównaniu z takimi papierosami, to wychodzą naprawdę nieopłacalnie, jeżeli dużo palisz, a jeżeli chodzi o takie bardzo, bardzo, bardzo tanie tytonie, to tam są jakieś waniliowe, niewaniliowe i tak dalej, a czy jakieś wieloowocowe są, nie mam pojęcia.
3: No to ja tutaj w międzyczasie oczywiście jestem zorganizowany i przyjrzałem się. Molassa, 3 kg sisza, jabłko w smaku, 450 zł za 3 kg tytonia. Myślę, że razem z fajkami Bentleya, jeśli naszych słuchaczy na to stać, to warto byłoby ufundować krawcowi.
5: Czekaj, jaki to tytoń?
3: To jest molassa, 3 kg sisza. Nie wiem, czy to tak się czyta, bo to jest dosyć dziwnie zapisane. Jabłko...
5: Ale to jest tytoń do siszy.
3: Tak.
5: Tytoń do fajki.
3: Jestem w poddziale fajki, więc myślę, że... No nie znam się tak. Na tym 450 zł kosztuje...
5: No tak, jest najdroższy. Ja patrzę, to jest tytoń do fajki wodnej.
3: Dobrze, okej, okay, rozumiem.
5: Już nie do drewnianej fajki, to są zupełnie inne tytonie.
3: Tak, już
5: to jest różnica.
2: A orientuje się ktoś, jaka jest teraz sytuacja z liquidami? Czy poszły ceny jakoś w górę, że się tam dobrali i dowalili wyższą akcyzę, coś? Jak to teraz? Czy to się nadal opłaca?
0: To takie krawy z ad vocem, bo może skończmy ten temat.
2: Dobra.
0: Bo to jest kilka pytań, ja bym chciał się odnieść też. Znaczy może zacznę, bo jeśli chodzi o shish, nie każda shisha jest fajkowodną też. Nie musi być.
3: Nie, to jest akurat u tradycyjnych. Już teraz patrzę, że to jednak ja się nie myliłem. To jest akurat w poddziale fajek tradycyjnych.
0: Ja byłem z Arabami w tych ichniejszych, tak mnie wzięli, że i tak z tym zastrzeżeniem, że nie każdego bierzemy, a to jest tam kurwa, nie, tam dobra,
5: ale,
0: fajnie, bo ja najebałem tam dwóch gości, nieważne, i tam poszliśmy do tego klubu i właśnie, i ten zapalnik, oni mają ten zapalnik, który rzucają na górę tej shiszy i on się pali.
1: Taką kostkę.
0: I on zapala ten tytoń cały czas, bo to jest cały ambaras, chodzi o to, żeby ten tytoń się cały czas pomalutku palił. Żeby ktoś z tego któregoś z wężyka sobie pociągnie, żeby tam był lekki chociaż ogień. To jest trudne, jak ktoś to robi regularnie, zabezdany, to potrafi tą szyszę cały czas tak kontrolować, że jest cały czas okej, okay, nie? Że oni tam ogarnęli to, dla mnie było okej. Okay. Kiedy sobie z wężyka chciałem pociągnąć, to była gitara.
3: Dobra, no podsumujmy.
0: Ale czekaj, bo ty właśnie to zastrzeżenie chciałem powiedzieć, że podejrzewam, że inny tytoń idzie do tych shishy, a inny tytoń idzie do fajki. Nie? To...
2: Dobrze, ciągu chciał coś ważnego powiedzieć, tak?
5: Znaczy chciałem w ceny tytoniu wejść do fajki, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda, bo najtańszy tytoń do fajki takiej drewnianej, czy to właśnie z tej, znaczy takiej ręcznej fajki, nie fajki stojącej, czyli shish, fajek wodnych i tak dalej, to jest około 26 zł za 40 gram. No to jest w miarę wysoka cena, tak naprawdę. Ale to jest jak na fajki, tak kurczę tanio, bo troszeczkę lepsze potrafią nawet za jeszcze mniejszą ilość dokosztować 64 zł, 132 zł i więcej. Także no niestety fajki to nie jest tani biznes. Nie?
3: Ale chyba zgodzimy się, że jednak fajka w przypadku krawca byłaby dobrym rozwiązaniem, bo po pierwsze nie narzekałby nam tutaj, że musi lecieć po fajki, a po drugie paląc te kilka godzin, no mógłby nadawać się spokojnie, zaciągając się i robiąc tradycyjne.
5: Jakby co, to ja mam fajkę, tylko do wymiany jest ustnik, tak bo jest trochę uszkodzony i tyle, nie? Ale ustnik da się dokupić. Także
2: ja bym sobie chętnie sam właśnie kupił jakąś fajkę. Myślę, że to jest taka osobista trochę rzecz, że miło jest mieć taką fajkę jakąś własną, tak, własny kształt, co się tam wybrało.
5: Jasne.
2: No, to jest taka
5: ale wiesz,
2: rzecz.
5: Na początek nie wiesz jeszcze, czy ci podejdzie i tak dalej. Mam bardzo
2: podejdzie,
5: dobrą
2: miałem kiedyś fajkę. Kiedyś, wiesz, paliłem fajkę.
5: Jasne, jasne. No, ja tylko mówię, że mi jest zupełnie niepotrzebne. Ja mam bardzo dobrą fajkę od fajkarza, który wytwarza ręcznie fajki, a nie masówkę. Taką fajną z wyżłobieniami na kominie. Ona była co prawda naprawiana ze względu na to, że ring wokół komina się, rand tak zwany, się trochę przypalił. Musiałem go zeszlifowywać i bejcom robić. Jest nie polakierowany tym razem. Bardziej mi się podoba bez lakieru rand. No, mam. Wow. Tylko nie wiem, czy
2: no to ciekawa rzecz, dobra. Ciekawa rzecz. Czyli to taka fajka, nie byle jakaś faja, nie byle no nie, faja, nie. Tylko bardzo konkretna fajka, która ma swoją historię. No, tym bardziej myślę, że powinieneś zatrzymywać takie rzeczy, bo to jest coś, co ci towarzyszy, ma historię jakąś swoją, pracowałeś, żeby to naprawić. Ja myślę, że jesteś związany z takim przedmiotem. No, mam takie przeświadczenie, że można się związać z jakimiś przedmiotami jednak, a ja bym chciał mieć fajkę chyba taką długą, jakąś smukłą, żeby sobie tak z daleka trochę trzymać.
5: Wiesz co, jest taka fajka, to jest fajka Sherlocka Holmesa, tak zwana. Jest taka ogromna.
0: A też chciałem do tego też nawiązać, że
5: jest taka ogromna
0: to był
5: fajka.
0: Ten Missing Call, tak w ogóle, że tam coś się na planie zepsuło, odjebało w ogóle, że ta fajka przeszła, bo w ogóle miała być całkiem inna. Akurat popkultura jakoś tą fajkę pochwyciła i to poszło już.
3: Właśnie mam przed sobą jedną z takich fajek. No. Nazywa się Original Dr. Watson Crow Fajka UK za 899 zł, więc jeśli taki donate przyjdzie, to wiadomo, że na tą fajkę dla krawca.
2: Nie, Edyta, przestań zachwalać dla mnie i prosić o coś. Ja sam proszę dla siebie i sam se kupię i sam se zbieram. Nie musisz być tutaj ten,
0: to no, taką ciekawostkę powiem, bo w tym porcie, w którym mieszkam, bo mieszkam jakieś tam 100 metrów od tej wody, właśnie w Portsmouth i ten Studium w Szkarłacie, pierwsza książka Conan Doyle'a właśnie, rozpoczyna się tak, że Watson w tym porcie, koło mnie, koło mnie po prostu, ląduje z Afganistanu, z tej wojny i potem jest w tym Portsmouth jakiś, jest nawet w ten hotel, bo tam wyśledzili, w którym on to był, niby, znaczy to jest postać fikcyjna, jednak, że Conan Doyle się tym był w Portsmouth i się właśnie tak nakreślił. No i właśnie potem, że do Londynu wyruszył, tak się zaczyna historia Sherlocka Holmesa w Portsmouth właśnie, koło mnie. To jest taki tak tutaj piąteczka tutaj.
3: Ja uwielbiam, słuchać, jak on się denerwuje na mnie, jak ja tutaj takie rzeczy gadam. Nie denerwuj się, krawiec, bo zaraz zacznę zachęcać słuchaczy do papierosów ziołowych za 26,99.
2: A co to jest co to jest za fajka tutaj, która...
5: No to jest ta, o której ja mówiłem, Sherlocka Holmesa.
2: Bo teraz sobie przypomniałem, że też dokładnie takiej fajki używał pułkownik Hans Landa z Benkartów wojny w kultowej scenie, gdzie on tam z chłopem rozmawia na początku. W sprawie.
5: Zapomniałem, jak ona się tak stricte nazywa, ale często jest właśnie podpisywana jako fajka Sherlocka Holmesa. To jest taka naprawdę wielka fajka. W środku ma chyba właśnie to białe wyłożenie, to jest chyba z pianki morskiej, chociaż nie jestem pewien. I to jest, kurczę, droga fajka.
0: Jednakże to nie jest to sednum, to nie jest ta najbardziej charakterystyczna cecha tej fajki, że ma duży ten cybuch, tylko że to zaglięcie jest takie, taki mały saksofon.
2: Tak, faktycznie, taki saksofon.
5: Opis jest taki. Wyjątkowy kalabarz wykonany z tykwy, która posiada palenisko z bloku pianki morskiej, sepiolitu, legendarna fajka kojarzona z samym Sherlockiem Holmesem. No, taka dość złożona budowa tej fajki jest. No.
3: Kurde, to ja mam coś takiego przed sobą. Fajka bawarska, porcelanowa, 30 cm, no wygląda jak saksofon właśnie. Tak dla informacji słuchaczy, 310 kosztuje.
1: Fajki generalnie kalabasz. Fajki generalnie chyba są bardziej szkodliwe od zwykłych papierosów, bo tam chyba nie ma żadnego filtrania.
5: Możesz sobie, to jest takie coś, jest reduktor, to jest takie metalowe coś, jest skraplacz, to jest trochę taka nowoczesna rzecz, nie pamiętam jak to działało. I są fajki, w które możesz włożyć filtr węglowy, jednakże dużo pejczarzy nie używa filtrów węglowych ze względu na to, że filtry węglowe dość dużą część aromatów pochłaniają.
2: No ale też myślę, duże znaczenie ma ile się pali, nie? Bo inne są ilości pewnie tytoniu, jasne, jeśli jasne. Jesteś miłośnikiem fajki, bardziej to tak celebrujesz sobie i nie traktujesz, że naładować się nikotyną, a może się mylę, może też dla nikotyny się fajeczkę pyka czasami, może niektórzy tak palą, jak to jest?
5: Powiem tak, fajka jest stricte jedno nabicie fajki, takiej normalnych rozmiarów, nie mówię o takiej wielgachnej jak ten kalabasz, tylko normalnych rozmiarów fajka. To jest palenie, jak mówiłem, ja potrafiłem wypalić max pół godziny, godzina, ale są ludzie, którzy potrafią przez kilka godzin takie nabicie palić. I to jest taka ilość tytoniu, że ja mimo tego, że ja już jakiś czas paliłem i naprawdę nic mi nie robił tytoń i w ogóle nie miałem jakichś zawrotów głowy czy coś, to faktycznie pojawiły się zawroty głowy, nawet jeżeli paliłem tak długo. Więc to...
0: No czekaj, ciągu, bo tu jest to... Dwie sprawy, bo chodzi, pytanie było o ilość właśnie. Chciałem tutaj wejść i odpowiedzieć Krawcowi, że faktycznie można z tych fajeczek sobie, pijesz sobie piwo, jesteś na imprezie, palisz fajkę, następną wychodzisz na balkon, rzucasz peta, to faktycznie suma summarum w tej fajce wypalisz mniej tytoniu.
5: No tak.
0: To jest też zależne. Bo właśnie palenie fajki, tak jak powiedziałeś, może trwać pół godziny, a może nawet hardkorowcy dochodzą do 4 godzin, tak?
5: No bo to zależy jak ciągniesz, jak nabijasz i tak dalej, bardziej luźno.
0: Tak chodziło mi o to, że tu są dwie zmienne, które po prostu są dwie zmienne. Nie? To trudno porównać fajki do papierosów. Chociaż jeszcze jedno zdanie, że papierosy są bezwiedne, że jak już, znaczy bezwiedne, to jest moje słowo, bezwiedne, nowe słowo, kurwa, w nocnym radiu, od dzisiaj. 6 zł za użycie przez następny rok, 6 zł, jak ktoś użyje to słowo, proszę na moje konto.
2: Co jest takiego tutaj nowego w słowie bezwiedne?
0: No to kurwa, dobra, moi prawnicy już się tym zajmą, to już się tam nie angażują.
2: To jest zwyczajne słowo.
0: Zgubię. I właśnie fajki się pali, rzuca i tak naprawdę nie wiesz, czy wypaliłeś 15, tam 20 fajek, czy 7, czy 20, bo już tak się tego nie rejestruje, ale ten cały ten rytuał, dzięki, właśnie tam związany z tym paleniem fajki jest właśnie fajny i to jest chyba sedno, bo skupiliście się, bo ja tym nie znam, na rodzajach fajek, rodzajach cybuchów i filtrach i coś takiego, ale to ta cała rzecz polega na tym, że to jest rytuał, tak? To nie jest wypalenie papierosa, rzucenie peta, wypierdolenie i chuj, tylko właśnie to jest pewien rytuał. To jest chyba sedno tej palenie fajki.
3: Dodaje pewnej powagi, tak w okularkach i z tą fają taką chodzącą. I z kim się to wam kojarzy zawsze? Z takim dziadkiem, staruszkiem, starszym panem właśnie? Czyli palenie fajki jest zdrowe, bo to właśnie tych starszych panów kojarzymy. Właśnie znalazłem fajkę dr Watson. Matko, jakie to jest piękne. Może sam zacznę palić, kurde.
5: Najbardziej upierdliwą rzeczą w paleniu, że to nawet nie jest to, że tam trzeba odpowiedniej wilgotności wcześniej, żeby tytoń był w dobrej wilgotności trzymany, potem, że trzeba przed samym paleniem wysuszyć odpowiednio ten tytoń, to jeszcze jest los. Ale najbardziej upierdliwą rzeczą jest czyszczenie fajki.
3: Pamiętam, jak to dziadek robi takie to stukotanie w popielniczkę takie specyficzne. Trzeba było wystukać tą resztkę.
5: No nie. Nie powinno się wystukiwać. Znaczy, można wystukiwać, ale nie w popielniczkę, tylko w korek, co najwyżej. Dlatego, bo można uszkodzić fajkę. To musi być odpowiednia popielniczka do fajek, a jeżeli nie masz takiej popielniczki do fajek, to warto w coś miękkiego wystukać.
3: A możliwe, że to było korkowe. Już nie pamiętam, ja byłem małym dzieckiem wtedy, także. Pamiętam tylko, że palił.
5: Bo można uszkodzić lakier na fajce, a to nie jest fajne. Nie można wyskorbywać tytoniu ze względu na to, że można nagle uszkodzić. Także no, warto wystukać, a jeżeli nie ma się niczego miękkiego, nie ma się odpowiedniej popielniczki, to można w rękę po prostu wystukać. Także to jest w miarę bezpieczne. No ale tak. No, ale na upierdliwe jest czyszczenie i nie chodzi o wystukiwanie tytoniu, nie chodzi o usuwanie tego tytoniu stamtąd, tylko chodzi o usuwanie tej całej smoły, która się po prostu zbiera na ściankach cybuchu i ustnika, nie? Także musisz sobie kupić wyciory i czasem potrafiłem z 40 wyciorów zużyć po takim bardziej długim naprawdę paleniu. To potrafiło naprawdę dość długo trwać czyszczenie tego, nie?
0: Bo to jednak ciągu, bo to miałem pytanie, czy to nie jest taki ten overreacting, że o, bo ta kurwa powiedzieli, że trzeba czyścić i coś tak, tylko naprawdę nabijasz
5: to wpływa
0: do cybucha tytoniu i już nie czujesz, że ciągniesz, tak to szybko się zapycha i żeby nie zdrapać tego lakieru,
5: nie,
0: kurwa zegarmistrz, tak musisz tym wycioren tak machać w lewo, w prawo, bo pierwsze. Jakiś płatek zostanie ci będzie zakłócał tą twoją dodatowość do płuc. No, tak kurwa trochę hardkorowo brzmi to, co mówisz.
5: Po pierwsze nie nabija się do cybucha, tylko do kominu.
0: Cybuch, no do komina, to przepraszam, no nie znam się.
5: Ten kanał, który odchodzi od kominu, to jest cybuch. Cybuch się czyści ze względu na to, że na ściankach osadza się w cudzysłowie smoła, ten cały brud, pozostałość po paleniu tytoniu, po dymie. I on nie wpływa na to, że się nie ciągnie czy coś, że się zapycha czy coś. Nie.
0: No właśnie, no to
5: tylko skąd, na smak.
0: Skąd ten dyskomfort już czujesz, smak. Że ten tytoń już, już nie smakuje, bo ta lufa już jest tak zatkana. Tak. No takich to jest bardzo relatywistyczne. Bardzo trudno takie
5: mieć. Nie. Słuchaj, nie, bardzo łatwo. Fajkę niewyczyszczoną czujesz od razu. Ze względu na to, że pojawia się taki specyficzny kwaśny smak, którego nie powinno być w tytoniu. Ten kwaśny smak jest drażniący, jest nieprzyjemny, naprawdę. Im bardziej brudna fajka, tym gorzej. Im dłużej ta fajka leży.
0: Czekaj.
5: Im dłużej ta fajka leży brudna.
0: Czekaj, jest brudna fajka, która jest używana regularnie, załóżmy, dwa razy w tygodniu. Czyli ten jakby ta smoła nie zdążyła zrobić tego kwasu gdzieś tam w tych szyjkach, w tej
5: fajce. Nie, to
0: w tej fajce. Czekaj i palić.
5: Jeszcze raz nie wyciszczysz.
0: A właśnie co innego, jeśli miesiąc leży taka fajka, nie?
5: Jasne, jeżeli miesiąc leży, to jest gorzej, ale jeżeli leży sobie dzień, to już wystarczy.
0: Tak, a dzień już wystarczy. No to odpowiedziałeś na moje pytanie perfekcyjnie, no to dzięki.
5: Znaczy są ludzie, którzy nie czyszczą cały czas i mnie przeszkadza, nie wiem jakim cudem, nawet raz mnie częstował fajką kolega, który też palił i ja już od razu wyczułem, że on tej fajki nie wyczyścił. Także...
0: Czy twój smak jest covidowo-odporny, tak subtelny na wszelakie zapachy, że wyczujesz takie gówno?
5: Nie, to czuć od razu.
0: To fajka, nie? Nie,
5: czuć od razu, bo to się tak wydaje.
0: Mrugam okiem teraz.
5: Jeżeli chodzi o papierosy, to tego ludzie, którzy palą tylko papierosy, tego nie znają, bo to jest po prostu papieros, wyrzucają go i tak dalej. A fajka się pali długo. I tego brudu z dymu się zbiera w tym naprawdę dużo. Na samej podstawie palenia zwykłego papierosa przez lufkę można zauważyć, ile się tego zbiera, a tytoń w papierosach jest o wiele bardziej suchy i tego dymu, z tego dymu, tego brudu się zbiera o wiele mniej. A taka fajka, która w której się pali tytoń o odpowiedniej wilgotności, to tego brudu zbiera się naprawdę masa. Okay. Jakbyś zobaczył, jak wygląda pierwszy przeciągnięty przez cybuch i przez ustnik wycior, to wygląda jakbyś, nie wiem, co czyścił, kurczę. Jakbyś
3: pewno
5: czyścił po prostu, albo komin, nie?
3: Ja w międzyczasie
0: ja mam taką myśl, taką Dariusz, wiem, że Dariusz śpi i w ogóle nie wie, że mi przesłał myśl, ale gdyby Dariusz nie spał, chociaż nie śpi, on jest kwantowo równoczesny, tak jak kwanty, tak? To jest tak zwany kod, ten Dariusz Schrödingera. Jednocześnie słucha nocnego radia, jednocześnie śpi.
1: Przesłał tobie myśl w 428 Hz.
0: A już pomijmy to, bo już pomijmy takie szczegóły. A tu, to myślę, widzę, że zaawansowany w Dariuszowej technologii, ale dobra, dla normalnych słuchaczy, jak chciałem tak po prostu dać wzgląd, że przejdźmy na temat taki ogólny, tak? Taki

0: To na te polskie
1: sajty. Nie zrozumiałem myśli twoje, możesz raz...
0: No nieważne, dawaj liczbę. To nie chodzi o to, żebyś zrozumiał właśnie, o to chodziło, żebyś nie zrozumiał. Tak,
1: faktycznie się z tobą Dariusz połączył.
0: No.
1: No powiedz.
2: Ja myślę, że gdzieś mniej więcej 30-40 nanokosmitów na metr sześcienny powietrza.
0: Okej, okay, no to zmieniłeś jednostkę, ale dobra, no to brawo za czujesz klimat, tak. Ja na hektary, kurwa, ten cep młot, kurwa, potomek rolników od 1000 lat, tak, tylko motyka, jebać kamienie, kurwa, i te chwasty. A ty przeszedłeś tam na nanotechnologię, no to widzisz, tak, da spoko.
3: Dobra, bo jakieś głupoty tu gadacie, wietrzymy antenkę, bo tu choroszcz, szpital choroszcz się tu nagle zrobił.
1: Widzisz, Grzesiu, co narobiłeś? Wyganiają nas teraz.
0: A, bo szlachcic się odezwał, bo on nie rozumie roli, że
1: on chce wrócić do tematu.
0: Na hektary, na kukurydzę, kurwa, na zboże przekształcam, a to nie rozumie, wychowany w mieście. No dobra.
3: Ja nie rozumiem roli Marcina? No. Czy którego?
0: No Marcin Rola, ten to śpiewał te piosenki.
4: A ktoś tak rozumie? To ja nie wiem.
1: Prawie tyle ci tam jeszcze zostało do Biedronki, żeby po fajki pójść. O której otwierają? No,
3: godzina jeszcze z hakiem, więc...
1: A, to dasz radę.
0: To mi się taki...
2: Na pewno nie jest to Biedronka.
3: Jak to nie jest Biedronka? Czemu nie?
2: U mnie jest Biedronka 26 z 2 na 3 dzień świąt. To też jest, dzisiaj też jest święto.
3: Jak dzisiaj tak jest głoszą. Święto? 27 święto jest dalej? Jak...
2: No teraz są 3 dni świąt od tego roku.
3: To znowu kiedyś zamknięte? Mówiłeś... To ile tych dni? Jeden dzień, drugi, trzeci, wszystko pozamykane?
2: Dopiero we wtorek jest po świętach teraz.
3: No
2: co ty? Teraz są trzy dni. No słowo honoru, że dzisiaj jest święto.
4: Tam pierdolisz głupoty, dzisiaj jest otwarte.
0: Przepraszam, że was zakłócę, ale ja kocham, jak tłumaczy te dni wolne od pracy, nie pracując w ogóle, 365 dni w roku.
4: A potem się okazuje, że pierdoli. No to...
0: Ale jednak tam bardziej w tych dniach wolnych od pracy czujesz się jakby lepszym człowiekiem niż w tych niewolnych od pracy trochę, co nie?
2: Czy ja osobiście, jak idę z psem, to chciałem wam właśnie powiedzieć, a osiedle jest masywne, dużo okien. I widzę o godzinie 2-3 nad ranem, kiedy w tych oknach może co 50 jest delikatne światełko i wtedy widzę i wiem, że to jest mój towarzysz albo osoba, która przypadkiem ma wolne.
0: Że kuma, że ten film ogląda...
1: Takie pytanie do Etama, czy Etam, jak chodzisz z psem wieczorem na spacer, to masz taką tendencję, że lubisz tak ludzi podglądać przez okno, co tam robią?
2: Znaczy ja nie mam wyjścia. Jeżeli wyjdę o godzinie 22-23 i idę miejscem przeznaczonym tutaj u nas w planie zagospodarowania przestrzennego...
1: Od razu pod oknem?
2: Przechodzi się w takiej odległości pod oknem, że wszystkie partery są dokładnie widoczne, łącznie z marką plazmy, która wisi na ścianie, bo taka jest moda teraz w tej chwili, że na ścianach wisi
1: duże plazmy. Czyli ty tam, jak chcesz oglądać na przykład coś na Netflixie, to tak rozumiem, wychodzisz z psem pod czyjeś okno i tak oglądasz tą plazmę przez okno, czy jak?
2: Nie, to po prostu wzrok przyciąga zwyczajnie, bo lampy są dosyć daleko, akurat spacernik.
3: Dobra, to sobie już wyjaśniliśmy. No. Dobra, bo Dariusz dołączył, może on chce coś powiedzieć.
5: Ja chciałem tylko potwierdzić, że przekazałem telepatycznie Grześkowi, żeby zmienił temat, bo temat tytoniu jest dla mnie parzący, bo zrzuciłem palenie i tak długo rozmawialiście o tym tytoniu, że w końcu skupiłem się i przekazałem tą myśl Grzyszkowi. I faktycznie to jest prawda. No to
0: nie po to przedwczoraj na kacu, kurwa, kopałem cię ze ścianą i przemyślałem wszystkie... dużo się męczyłem, żeby nie po to, żeby Dariusz nie przebił mi piątki za te męczeństwo swoje, bo Jezus z tym krzyżem może iść... zbierać ogórki w Niemczech, tak, kurwa?
1: Ale czekaj,
0: z tym swoim cierpieniem. Ja więcej wycierpiałem. Dariusz, piątka, pyk.
5: Piąteczka.
1: Czekaj, Dariusz, mówisz, że zrzuciłeś palenie, czyli to jak teraz przyjmujesz produkt? To takie